0: tego wydarzenia retransmisję właściwie pokazywała Telewizja Polska, właśnie jakoś w okolicach tego początku listopada, a ten festiwal poświęcony jest wspominaniu twórczości artystów, którzy już od nas odeszli, jak też może sugerować sam tytuł. Jest tam chyba jakiś konkurs wokalny w ramach tego wszystkiego, ale w ramach koncertu galowego prezentują się artyści już uznani, którzy wykonują piosenki z repertuaru, czy też stworzone przez właśnie wspominanego w danej edycji artystę, bo to zawsze jest jeden artysta. No i taką ciekawą rzeczą jest to, że w tym roku przejął to Polsat. Widzicie, często to można by się teraz spodziewać, że to w odwrotną stronę będzie szło, prawda? Że rzeczy tam z Polsatu będą, czy z TVN będą wracały do TVP, a tym razem mamy kierunek odwrotny, bo Pejzaż Bez Ciebie idzie sobie do Polsatu i dziś po godzinie 22:35 będzie tam koncert galowy, w którym między innymi Janusz Radek, w którym Renata Przemyk, w którym Krzysztof Iwaneczko i też inni artyści będą prezentować twórczość Michale, jak myślisz, czyją, skoro powiedziałam, że to takie nawiązanie?
1: Czyżby kabaretu starszych panów?
0: Ależ właśnie, oczywiście, że tak, więc wspaniale nam się to tutaj ułożyło i jeżeli jednak lubicie pójść spać nieco później, to myślę, że warto zerknąć. Ja zerknę. Mimo takiej późnej pory Polsat promuje to wydarzenie, emituje spoty, które zachęcają, żeby to oglądać. Na przykład wiemy z tych spotów, że Janusz Radek będzie śpiewał piosenkę Bo we mnie jest seks, co może być nieco zaskakującym wyborem repertuarowym, bo zawsze ta piosenka jednak nam się kojarzyła z paniami, takimi, wiecie, eterycznymi głosikami, a tutaj Janusz Radek z tym swoim głosem potężnym, no czemu nie, prawda? Więc ja na pewno zerknę. Jeżeli chodzi jeszcze o inne wątki telewizyjne, żeby nam to tutaj nie umknęło, że my w poprzedniej naszej audycji powiedzieliśmy o takich dwóch programach, których emisja rozpocznie się wraz z tym nadchodzącym tygodniem, bo wtedy myśleliśmy jeszcze, że się nie spotkamy z Wami w tygodniu obecnym. Takimi byliśmy pesymistami, ale jednak okazało się inaczej. Stąd, jeżeli chcielibyście dowiedzieć się czegoś o programach Wycieczkowiec z TVN7 oraz o programie Bitwa o palety z Super Polsatu, to szczegółowe omówienie tych dwóch propozycji znajdziecie w poprzednim wydaniu numer 231. A jak sobie wejdziecie na Tyflo Podcast, czy na YouTube'a, tam macie takie miłe i przyjemne, przeze mnie przygotowane, przez Michała wrzucone znaczniki czasu. Sobie klikacie tam w znacznik czasu przy na przykład Wycieczkowcu i pyk, przenosicie się do tego konkretnego momentu w audycji, ale oczywiście rekomendujemy jak zwykle słuchanie całości. Tutaj nam się pojawił Polsat w kontekście koncertu Pejzaż Bez Ciebie i Super Polsat w kontekście tej nowości z Zygmuntem Heizerem, czyli tej bardzo nas frapującej już od tygodnia Bitwy o palety. No i też nawiążemy do grupy Polsat w naszych dwóch kolejnych i ostatnich zarazem wejściach. Nie będziemy mówić o sukcesji po polsku, bo już zapowiadaliśmy to, że to nie jest temat, w którym się czujemy szczególnie kompetentni, a powiemy o dwóch nowościach kanału Polsat Play, bo czemu nie? I na początek, Michale, takie pytanie do Ciebie, czy podróżowałeś kiedyś autostopem?
1: Nie zdarzyło mi się.
0: Przyznam, że mi też nie, ale może zainspirują Cię w jakiś sposób podróże pokazane w programie Autostopem przez Świat, który już jutro, czyli 3 listopada, będzie mieć swoją premierę właśnie w Polsat Play i od tego dnia widzowie będą mogli śledzić, jak tutaj napisano, surowy zapis, dlaczego surowy, to też za moment się wyjaśni, ale w każdym razie zapis wypraw trzech niezależnych podróżników, którzy bez ekipy filmowej przemierzają świat, zdani tylko na siebie i swoją wytrwałość. Autostopem przez świat to dynamiczna produkcja, która zabierze widzów w ekscytującą wyprawę przez najbardziej fascynujące zakątki globu. Jeżeli chodzi o uczestników tej wyprawy, to będą to Dawid Fazowski, znany podróżnik oraz youtuber, którego kanał stał się jednym z najbardziej popularnych projektów o tematyce podróżniczej za sprawą wypraw do krajów takich jak Gruzja, Iran, Afganistan czy Kambodża. Nie oglądałam, ale wiesz, że jest popularny. Nie da się wszystko oglądać na tych YouTubach. Tomasz Jakimiuk to kolejny podróżnik oraz twórca bloga Jak to daleko. A trzeci bohater programu to Michał Pater, youtuber również i twórca kanału Autostopem na koniec świata. Oni właśnie będą bohaterami tego projektu, a łączy ich miłość do podróży oraz przygód. Co ciekawe, nie towarzyszy im ekipa filmowa, a prowadzący sami dokumentują swoje poczynania. Stąd właśnie określenie, że to taki surowy zapis tej wyprawy. No, będą tutaj oczywiście pokazywać piękne, niekiedy trudno dostępne miejsca, nagrywając swoje doświadczenia i dzieląc się nimi w naturalny, nieszablonowy sposób, który pozwala widzom doświadczyć piękna, ale też trudów podróży. Autostopem przez świat to esencja nieprzewidywalności. W programie nie ma zaplanowanych scenariuszy ani pewnych noclegów czy wygód. Od odkrywania nieznanych smaków i kultur, aż po ekstremalne wyzwania. To noclegi w hamaku na syberyjskich mrozach. No, nie chciałabym raczej, ty pewnie też nie.
1: No nie,
0: żeglowanie, zdecydowanie nie. Żeglowanie jachtostopem. Nie wiedziałam, że istnieje słowo takie, ale może właśnie tutaj został stworzony.
1: Ciekawe, czy takim jachtostopem mógłby się okazać wycieczkowiec.
0: Och, nie wiem, no w każdym razie oni przez Ocean Atlantycki będą żeglować tym jachtostopem i odwiedzać skrajnie niebezpieczne miejsca Afryki. Wśród miejsc, które, do których zawitają bohaterowie, znajdą się m.in. pustynia Gobi, półwysep Synaj, Gambia, Sudan, Irak, Izrael, Kazachstan, Afganistan, Rio de Janeiro, Zambia oraz Stany Zjednoczone. Także tak rzeczywiście nie to, że oni sobie pojechali, wiecie, do Czech stopem i oczywiście no, nie chodzi o to, że jakoś zamierzam deprecjonować naszych sąsiadów, no ale wiecie, to byłaby dosyć bliska i standardowa wycieczka. Oni tak niestandardowo, efekty właśnie tej niestandardowej wyprawy będzie można śledzić w każdą niedzielę o godzinie 15 na antenie Polsat Play. Jeżeli chodzi o wybór utworu tutaj, no to nie oszukujmy się, aż tak łatwo jak w tym momencie to się rzadko zdarza, żeby było tutaj, nie musieliśmy się wspierać sztuczną inteligencją, a zaśpiewa dla nas artystka, która nie przypominam sobie, żeby miała okazję coś już wykonać w audycji RTV. Może jeszcze takich okazji będzie więcej, no ale w tym momencie wybierzmy się wspólnie w taką właśnie podróż autostopem z Karin Stanek.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Myśleliście, że nam się bardzo retro klimaty włączyły w audycji? No to poczekajcie jeszcze parę minut.
0: Otrzymajcie nam wodę, my potrafimy być jeszcze bardziej retro, chociaż mówimy o nowościach, jeżeli chodzi o radio i telewizję. Teraz jeszcze jedna nowość telewizyjna i jedna internetowa za moment, a ta nowość telewizyjna również pochodzić będzie z programu, z kanału Polsat Play. Natomiast jeżeli chodzi o czas pojawienia się tej nowości, to powiem ci szczerze, że jestem nieco zaskoczona. Nie wiem jak ty, ale bardziej bym się spodziewała umieszczenia tego programu w ramówce jakoś w czasie wakacji,
1: no właśnie,
0: a konkretnie jakoś w sierpniu.
1: W sierpniu, na początku.
0: Bo pierwszy dzień sierpnia, godzina 17, to jest ten czas, kiedy przede wszystkim właśnie za sprawą syren, których dźwięk rozbrzmiała w wielu polskich miastach, przypominamy sobie o tym, że przed laty właśnie w tym czasie dano sygnał, że rozpoczyna się godzina W i wtedy właśnie wybuchło Powstanie Warszawskie. A dlaczego mówię o tym właśnie teraz, no bo kanał Polsat Play stwierdził słusznie zresztą oczywiście, że pamięć o takich wydarzeniach należy kultywować cały rok, no a może właśnie to jest taki powód, że w okolicach sierpnia to się wszędzie o tych powstańcach mówi, są wywiady z tymi, którzy jeszcze żyją i oczywiście tych wywiadów będzie jak najwięcej, póki jest taka możliwość, dużo wspomnień, dużo odniesień, dużo rozważań, coś tam czasami się jeszcze może gdzieś pojawi w październiku, kiedy mamy rocznicę upadku Powstania, no a potem to już tego tematu nie ma, więc może rzeczywiście listopad to jest moment, kiedy można się temu przyjrzeć z takiej bardziej pogłębionej perspektywy, a chyba taką właśnie przewiduje dla nas Polsat Play w swojej nowej produkcji Powstanie Warszawskie. No bo za te perspektywy ma odpowiadać historyk Łukasz Mieszkowski, który przedstawiać będzie kluczowe wydarzenia Powstania Warszawskiego od godziny W przez rzeź Woli, ewakuację Starówki po kapitulację. Pokazuje historyczne miejsca ukryte wśród nowoczesnych budowli Warszawy. Śladami powstańców przeprowadza widzów przez kanały, krypty oraz ulice, na których stały powstańcze barykady. To podobno pierwszy serial dokumentalny ukazujący całościowo przebieg Powstania Warszawskiego. nie wiem, czy to dobrze świadczy w ogóle o polskich mediach i wszystkim, że miałby być to faktycznie pierwszy serial, który tak to całościowo pokazuje. No okej, może były wcześniej jakieś tam reportaże, ale faktycznie produkcji kilkuodcinkowej na taką skalę, no to nie było istotnie.
1: A świadków serial... coraz mniej tego wydarzenia.
0: Dokładnie. Serial przedstawia najnowsze badania historyczne, zderzając je ze współczesnymi mitami. Jakie błędy popełniali przywódcy powstania? Dlaczego armia Stalina nie ruszyła z odsieczą płonącej stolicy? Dlaczego Hitler wydał rozkaz wymordowania wszystkich mieszkańców Warszawy? Takie właśnie pytania tutaj nam przedstawiają twórcy serialu, sugerując, że znajdziemy na nie odpowiedź, oglądając to. Powstanie warszawskie to opowieść o dwóch Warszawach. O tej wojennej, która 80 lat temu została starta z powierzchni ziemi, a jej mieszkańcy zabici lub wypędzeni. I o tej współczesnej, która wbrew zamiarom zbrodniczej tyranii odrodziła się i dziś prezentuje blask nowoczesnej, tętniącej życiem metropolii. Powstanie warszawskie w obiektywny i zgodny z najnowszymi ustaleniami badaczy sposób przedstawia polityczną, wojskową i społeczną historię powstania warszawskiego. Serial ten będzie emitowany od 5 listopada w każdy wtorek o godzinie 22:30 na kanale Polsat Play. Tak jak powiedziałam, no pora trochę późna, więc może nie wszystkim odpowiadająca, ale z drugiej strony może faktycznie sprzyjająca temu, żeby po tym całym ferworze programów informacyjnych skupić się na tym i jak najwięcej wiedzy z tego wyciągnąć. A my teraz przeniesiemy się zgodnie z obietnicą z telewizji do internetu i też przeniesiemy się w czasie, aczkolwiek wciąż będziemy w takiej perspektywie historycznej, bowiem to, do czego się będzie odnosiła produkcja, o której ty, Michale, opowiesz naszym słuchaczom, no to też są wydarzenia sprzed lat, aczkolwiek no mniej odległe w czasie niż to, co było w Warszawie. No i też zmieniamy lokalizację przy tej okazji, prawda?
1: Tak jest, bo z Warszawy wybierzemy się do Łodzi, a wszystko to za sprawą serwisu Max, do którego biblioteki trafił serial dokumentalny zatytułowany Łowcy Skór. Jest to oryginalna produkcja Maxa. A cóż to takiego? No po nazwie, po tytule serialu myślę, że możecie się już domyślać, ale posłuchajcie. Jest to historia układu między właścicielami zakładów pogrzebowych i pracownikami pogotowia ratunkowego, który pochłonął prawdopodobnie kilkaset ofiar. Autorzy serialu wracają do bohaterów wydarzeń, które ponad 20 lat temu wstrząsnęły opinią publiczną. Łowcy Skór, taki tytuł nosił opublikowany w 2002 roku reportaż w Gazecie Wyborczej. Zaczęło się od próby zbadania zależności między środowiskiem przedsiębiorców pogrzebowych a pracownikami pogotowia. Wszystko wskazywało na to, że na styku tych dwóch światów dochodzi do handlu informacjami o zgonach. Dziennikarze, którzy zajęli się opisaniem sprawy, Tomasz Patora i Marcin Stelmasiak, odkryli, że prawda jest dużo bardziej przerażająca. Początkowo w zamian za informacje o zmarłych pacjentach domy pogrzebowe oferowały lekarzom i sanitariuszom łapówki. Na tym właśnie polegał handel skórami. Jednak z biegiem lat ten mechanizm uległ jeszcze większemu wypaczeniu. Okazało się, że aby zwiększyć liczbę tak zwanych skór, pracownicy pogotowia najprawdopodobniej uśmiercali swoich pacjentów, wykorzystując do tego m.in. pawulon. Podanie tego zwiotczającego mięśnie leku powodowało powolną śmierć przy zachowaniu pełnej świadomości ofiar. Jak mówi Aleksandra Potoczek, reżyserka serialu dokumentalnego, chciałam tę sprawę pokazać w całej złożoności systemowych przyczyn, tego, że to w ogóle mogło się wydarzyć. Ta mroczna przesyłka z przeszłości to też opowieść o sygnalistach, którzy powiedzieli dość. No, a w związku z zmianą, jeżeli chodzi o ustawę o sygnalistach, to mamy tu rzeczywiście jak najbardziej temat na czasie. Za scenariusz Łowców Skór odpowiadają Aleksandra Potoczek, Tomasz Patora i Tomasz Karpiński. Na razie w serwisie Max dostępne są dwa pierwsze odcinki tego serialu, a pozostałe dwa pojawią się 6 listopada.
0: Będziemy zmierzać do końca wydania numer 232, zapowiadając, że wydanie numer 233 pojawi się, no kiedy się pojawi, bo trudno nam powiedzieć. Przecież nasze przewidywania w kontekście dzisiejszego dnia były takie, że nas nie będzie i co, i zaskoczeni i byliśmy. Także może za tydzień, ale jeżeli jednak nie, co jest wysoce prawdopodobne, to za 2 tygodnie, kiedy to będzie już konkurs Eurowizji dla tych nieco młodszych i my tuż przed nim, 2 godziny przed nim będzie my chcieli się spotkać, żeby omówić to i owo co do tego właśnie wydarzenia. No ale może spotkamy się właśnie jeszcze wcześniej w przyszłą sobotę, tak więc wyczekujcie informacji i wyczekujcie tego, co przygotowaliśmy dla Was na koniec naszego dzisiejszego odcinka. Bowiem rzeczywiście będzie to coś bardzo, bardzo retro, bo Karin Stanek to absolutnie nie jest szczyt naszych możliwości, bo bardzo chcieliśmy odnieść się tutaj muzycznie do Powstania Warszawskiego, a tych pieśni z tego okresu jest całkiem sporo, przecież są one śpiewane co roku w ramach koncertu Warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki i tam zawsze repertuar jest taki no, dosyć bogaty. Postanowiliśmy sięgnąć po chyba najbardziej rozpoznawalny utwór z tym związany, czyli Warszawskie Dzieci. Myśleliśmy, w jakim tutaj wykonaniu, w jakiej interpretacji byśmy go posłuchali. Może właśnie w jakiejś interpretacji współczesnych warszawiaków z tego koncertu, o którym powiedziałam. No ale cóż właściwie stoi na przeszkodzie, a w zasadzie powinno chyba nawet tak być, że jeżeli mamy dostępne wykonania z epoki, to dobrze byłoby właśnie po takie wykonanie sięgnąć, a przynajmniej tak ono jest podpisane. To wykonanie, którego posłuchamy za moment, że pochodzi ono z roku 1944. Usłyszymy tutaj niejakiego Michała Szopskiego, który zaśpiewa właśnie pieśń Warszawskie Dzieci, ale jakby akcentów retro było mało Wam jeszcze, to gdyby ktoś przeoczył to, co się zadziało na początku naszego programu, jeszcze przed tą naszą pieśnią wspaniałą inauguracyjną i gdyby ten ktoś był ciekaw jeszcze jednego wytworu sztucznej inteligencji, który wzbogaca nasz program, to na pewno na samiutki koniec pojawi się jeszcze to nasze tak zwane promo, czyli ten taki bardziej rozbudowany dżingiel, w którym usłyszycie jak to zwykle głos Darka Marchewki, ale oprócz tego właśnie jeszcze partię wokalną, której nie śpiewa Michał, co chyba oczywiste, nie śpiewam też jej ja, ale wszystko powstało dzięki sztucznej inteligencji i chyba, takie przynajmniej mamy wrażenie, sprawdzać się będzie również w naszych kolejnych odcinkach. Tak więc jeżeli przeoczyliście, jesteście ciekawi, to słuchajcie uważnie do końca, absolutnie nie wyłączajcie, w ogóle nie wyłączajcie DHT, bo tutaj fajnie gramy. Muzyczka idzie, prawda? No i może wtedy, jak w ogóle nie wyłączycie, to wtedy też nie przegapicie kolejnego RTV, kiedy by ono nie było, także może by to było całkiem rozsądne rozwiązanie. Więc za chwilę Michał Szopski, potem sztuczna inteligencja, a w tym momencie oczywiście nie mówiła do Was sztuczna inteligencja, tylko Michał Dziwisz.
1: I Milena Wiśniewska. Do usłyszenia.

0: każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: W kalendarzu poniedziałek to 27 dzień maja 2024 roku. My rozpoczynamy spotkanie kolejne na żywo na antenie Tyfloradia. Ja nazywam się Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie, a po drugiej stronie witam współprowadzącego dzisiejszą audycję Patryka Chojnackiego. Cześć Patryku.
3: Witam bardzo serdecznie po raz kolejny w tym miesiącu też.
2: Zgadza się. Miał być jeszcze Robert, ale Roberta nie ma. Robert dziś się poczuł po prostu nie najlepiej. Życzymy zatem Robertowi szybkiego powrotu do zdrowia, tak żeby tam nic nieprzyjemnego się nie przyplątało do kolegi. No i cóż, dziś wspólnie sobie porozmawiamy o kolejnym urządzeniu z gatunku tych tak zwanych handheldów. Ostatnio właśnie razem z Robertem opowiadaliście o tym, co ma w tej materii do zaoferowania Asus, czyli słynne ROG Ally, a dziś sobie porozmawiamy o tym, co ciekawego z tej półeczki oferuje Lenovo. Zanim jednak się rozkręcimy i zanim zaczniemy opowiadać, a właściwie ty zaczniesz opowiadać, a ja zacznę zadawać niewygodne pytania dotyczące bohatera dzisiejszej audycji, to jeszcze tylko dodam, że jesteśmy na żywo, zatem jeżeli macie ochotę się z nami skontaktować, to śmiało. 663-883-600 to jest nasz numer telefonu. Tu można zadzwonić, można też na WhatsAppie się nagrać, jeżeli taka wasza wola. No i są jeszcze oczywiście metody tekstowe dla tych, którzy tak wolą. kontakt.tyflopodcast.net. Tego jeszcze nie uruchomiłem, za moment nadrobię tę nieścisłość, tę zaległość. No i jeszcze jest Facebook i YouTube. One jak najbardziej działają i już w tym momencie przyjmują wasze komentarze. A komentarze i pytania dotyczyć mogą bohatera dzisiejszej audycji, czyli urządzenia Legion Go w wykonaniu Lenovo. To Patryku, co to właściwie jest? Gdyby ktoś nie słuchał audycji tydzień temu, to może na dobry początek warto by było takie drobne wprowadzenie, co to właściwie te handheldy tak ogólnie są.
3: Tak, w szybkim skrócie tak naprawdę po debiucie Nintendo Switcha, czyli konsoli 2017 roku, która była dość innowacyjna ze względu na możliwość używania jej w trybie przenośnym, jak i trybie, nazwijmy to, stacjonarnym pod telewizorem. W 2021 roku pod Steam, właśnie to firma Valve, która jakby jest deweloperem Steama, postanowiła, że spróbuje kawałek tego tortu konsol przenośnych dla siebie ugryźć, no i wystartował projekt Steam Deck, który miał być po prostu konsolą, urządzeniem przenośnym, pozwalającym na granie w gry z tej platformy, opartym na systemie SteamOS, czyli tak naprawdę na Linuxie. Na Arch Linuxie, jako ciekawostka. Projekt wystartował bardzo szybko, zebrał bardzo szybko wysokie zainteresowanie społeczności, no i deck został wydany pod koniec 2021 roku lub 2022. By w 2023 dostał uaktualnienie w postaci wersji OLED, która troszeczkę podbija wydajność. Natomiast oczywiście wiadomo, że rynek nie śpi i inne firmy sobie pomyślały, no ale dobrze, ma Valve kawałek tego, ale my też coś dla siebie chcemy, więc najpierw Asus wypuścił ROG Ally, czyli konsolę opartą na Windowsie, no a później Lenovo postanowiło, że jeszcze bardziej zmiażdży swojego rywala, w tym momencie Asusa, wypuszczając też na Windowsie konsolę, czyli właśnie prezentowanego dzisiaj Legiona Go.
2: Czyli gdyby ktoś się zastanawiał, co to właściwie jest, jak wyglądają takie urządzenia, to przynajmniej z tego, co wy ostatnio z Robertem opowiadaliście i z tego, co ja i na ile mogę sobie to wyobrazić, to to urządzenie to jest taki po prostu przerośnięty pad do konsoli z ekranem. Dobrze myślę?
3: Tak, no i z Windowsem.
2: A to tak, to też jest ważne, bo tam jest Windows i ten Windows no, jest dla nas dostępny.
3: Oczywiście.
2: Bo można sobie albo narratora uruchomić, albo NVDA. to już co kto tam woli, nawet JOS-a albo ZSR-a, tak, można też zainstalować, jeżeli ktoś miałby taką wolę. No dobrze, więc są te handheldy, są te urządzenia, ostatnio było właśnie o Asusie, dziś o Lenovo, one się różnią jakoś zewnętrznie, czy tylko bebechami?
3: No właśnie, chodzi o to, że głównie się różnią zewnętrznie, gdyż tutaj dzieje się sporo. Jeszcze oczywiście jest trzeci producent, który walczy. Mówię oczywiście o urządzeniach dostępnych globalnie, gdyż jeszcze mamy oczywiście chińskie, no ale wiadomo, że chińskich zawsze było i będzie dużo. Czyli MSI Claw, którego może będę mieć, nie wiem, ale skupmy się na Legionie, który ogólnie, zacznijmy od początku, Legion występuje tylko w jednej wersji, czyli po prostu Legion Go, która jest roboczo nazwana APU1.8 lub 8APU1, jak kto woli. Można kupić za około 3000 zł w sklepach z elektroniką. Czy to dużo, czy to mało, no trzeba samemu ocenić, pamiętając, że Rogala ja można kupić za jakieś 2800, tak się człowiek postara, no i co ważne, za 2000 w wersji słabszej. Co jest... To nie jest wersja zła, po prostu wersja o lekko gorszym procesorze, natomiast parametralnie nadal konkretny sprzęt, który w swojej klasie cenowej jest bardzo dobry sprzętem.
2: Okej.
3: Okay. Przechodząc do samych początków, na przykład samo opakowanie, niestety Lenovo, widać, że poszło bardziej już w środek. Znaczy pudełko jest bardzo skromne, jest to po prostu karton, w którym mamy od wierzchu ofoliowane, pokryte wiesz, taką kartką osłaniającą etui, którego w rogu nie było w zestawie. Taki twardy pokrowiec takiego, nie wiem co to jest, to się jakoś nazywa, winyl czy... Nie wiem, no generalnie taki materiał, nieraz plecaki są z tego robione.
2: Taki materiał i z takim pewnie jakimś usztywnieniem w środku, tak?
3: Oczywiście, tak, to jest twarde, sztywne, taka walizeczka z rączką. Z tyłu z napisem chyba Lenovo na górze, takim gumowym. Pod tym, że etui mamy dostępne różne papierki oraz ładowareczkę, która jest malutka. To jest malutka ładowareczka 65 W. Ona jest fabrycznie wyjęta takim papierem. To znaczy sama kostka jest owinięta papierem. W rogu ładowarka była troszeczkę większa, no ale to już jest różnica nieduża tak naprawdę, więc tutaj nie będziemy się bić o ładowarkę. W środku samego etui sprzęt też jest zafoliowany, teraz ja pozwolę to etui otworzyć.
2: O!
3: To nie Legion, to nie Legion.
2: A już myślałem. Wiesz dlaczego? Dlatego, że ja pamiętam, że kiedyś dostałem takie urządzonko, które się nazywa Intel Nook. Zapewne pamiętasz tego typu sprzęt. I wiesz co? W tym urządzeniu było bardzo ciekawe opakowanie. Niczym nie wyróżniający się karton z jednym zastrzeżeniem. Jak się podnosiło wieczko tego kartonu, to tam było w środku małe elektroniczne coś, mały elektroniczny gadżecik, który miał za zadanie jedno. Tak naprawdę wydawać z siebie dźwięk, ten taki charakterystyczny z reklamy Intela. Nie wiem, czy go pamiętasz. Ten ton, ton, ton, ton. I właśnie w ten sposób był zapakowany Intel Nook.
3: Ciekawe, no nie powiem.
2: Więc już sobie pomyślałem, że też tutaj coś takiego
3: nie,
2: jest.
3: Pudełko akurat leży gdzieś obok mnie, ono jest, teraz nie mam go przy sobie. Otwieram właśnie etui, które na górze jest pokryte takim materiałem też. Pod spodem mamy już Legiona, który oryginalnie jest zawinięty jeszcze w folię i pod Legionem mamy jeszcze taką podstawkę, która jest nazwana jako Magic Hand, czy jakoś tak. Do czego ona jest, powiem zaraz. Najpierw wyciągniemy sobie Legiona z etui, zamknę z powrotem etui. Bo po co ma tutaj nam się plątać wszystko? Właśnie, bo tu jest jeszcze, słuchajcie, taki paseczek do tego Legiona, żeby go usztywnić w etui. Jeżeli ktoś chce. Po prostu taka wsuwka, którą się wsuwa w etui, bo ona pomiędzy, jakby na ekranie jest zawieszona. Okej. Okay. Legion jest urządzeniem większym. Może najpierw parametry techniczne, żeby też jakoś było to spójne. Tak jak Ally, Legion zasilany jest procesorem AMD Z1 Extreme. Posiada wbudowane 16 GB pamięci RAM LPDDR5X. 7500 MHz taktowania, Legion miał 6400. Czy to jest różnica? Jest, ale też nie jest coś, dlaczego warto by kupować Legiona. Jakby, wiecie, no to jest już nie taka różnica. Dysk 512 GB, SSD, M2 PCIe 4.0, czyli tak jak w Ally. Złącze o szerokości, długości jest 40, 32, 40.
2: Czyli też mogą być jakieś problemy potem z wymianą tego dysku, tak?
3: Jeszcze większe niż tak naprawdę w Alloyu, gdyż no, te dyski są jeszcze bardziej ciężko dostępne. Na szczęście można za grosze kupić adapter i wsadzić dysk 3230. No niestety 3280 nie wsadzimy, no bo za długa jest, może w Legionie 2 się uda i byłoby to najlepsze rozwiązanie. Co, mamy też ekran o przekątnej, uwaga, w Alloyu było 7 cali, tu mamy 8,8 cala. O rozdzielczości bodajże QHD.
2: Od razu zapytam, czy z naszej perspektywy ma to jakieś znaczenie w kontekście możliwości obsługi tego urządzenia dotykowo?
3: Nie, jakby sama rozdzielczość nie. No ekran jest większy, po prostu większą przestrzeń roboczą.
2: No właśnie, ale czy działając z NVDA dotykowo, to odczuwasz jakąś różnicę?
3: No po prostu jest więcej miejsca. Jakby nie patrzę na to ani dobrze, ani źle. Po prostu jest więcej miejsca.
2: Okej.
3: Okay. Mamy tak jak w Alloyu, właśnie w takim 512 giga dysk, 16 giga RAMu, tylko z wyższym taktowaniem. Procesor, grafika identyczna. Czym się jeszcze różnią sprzęty? Legion ma dwa porty USB-C 4.0. Nie tak jak Alloy, który miał jeden port 3.2 Gen, chyba Gen 2 i jeszcze port XG Mobile. Tutaj mamy dwa USB-C. Jedna jest na dole, drugie na górze. Mało tego, w etui jest taka zaślepka gumowa, która jest magnetyczna i ona sprawia to, że możemy tak naprawdę podłączyć ładowarkę, ładować Legiona w etui. Ciekawe.
2: No, to prawda.
3: Mamy oczywiście czytnika w pamięci microSD do 2 TB, tak jak w Alloy, jacka. Nie mamy czytnika linii papilarnych, a szkoda, bo był całkiem przydatny. No i mamy coś, co ma też Nintendo Switch, czyli odpinane pady, tak zwane Joy-Cony. Oraz jeszcze jedną rzecz, ale o niej powiem zaraz przy omawianiu wyglądu. No oczywiście wiadomo, rozmiarami, wagą też się sprzęty różnią, no bo muszą, natomiast dokładne wymiary myślę, że to nie są jakoś bardzo istotne, dlatego że urządzenie jest cięższe, ale mam wrażenie, że wygodniej leży w rękach niż Asus. A, no i jeszcze jedno. Tutaj gałki mają tak zwane, są oparte na tak zwanym czujniku Hola, czyli czujniku magnetycznym. Sprawia to, że są po prostu o wiele bardziej precyzyjne, nie ma efektu martwej strefy, nie ma efektu dryfowania, które mogło zdarzyć się w Asusie, bo... No bo tam to było wszystko pełna mechanika, to mamy ten magnetyczny czujnik Hola, który stabilizuje trochę też ten ruch gałek analogowych. No dobra, ale jak to wygląda? Na górnej krawędzi, idąc od góry, mamy przyciski głośności. Dalej, port USB-C 4.0, potem czytnik kart pamięci, długa przerwa i złączki, otwory wentylacyjne. I dalej jeszcze po prawej jest mini jack oraz okrągły włącznik. Na spodzie znajduje się tylko i wyłącznie port USB-C 4.0, dokładnie po przeciwnej stronie tego portu, prawie po przeciwnej stronie tego portu, który jest na górze. No, na tyle mamy otworki wentylacyjne oraz coś ciekawego. Czy Michale mówi coś ci nazwa kickstand?
2: Szczerze powiedziawszy, nie.
3: Jest to metalowa, jest to taka podstawka, ponieważ Legiona, czego nie miał Alloy, możemy po prostu postawić. Możemy rozstawić mu nóżkę i go po prostu postawić, tak jakbyś miał jakiś tablet, po prostu stojąc na nóżce.
2: No to wygodne się wydaje.
3: Wygodna sprawa, kickstand. Jest regulowany w zakresie od zera tam do iluś stopni. On sam się nie powinien przesuwać. Sam się nie powinien zmieniać, jego jakby pozycja nie powinna się zmieniać. Chodzi to wszystko sztywno. W jedną i w drugą stronę, bo nas chyba słychać jak trzasnął. Jest to dość ciekawie zrobione i myślę, że całkiem przydatne, zwłaszcza dla osób widzących, ale i nam może się przydać. Żeby na przykład postawić klawiaturę przed tym, na przykład, żeby nas głośniczków sobie nie zasłaniać, nie?
2: No tak.
3: Okej. Okay. Najciekawsze dzieje się jak zwykle na froncie. Oczywiście mamy tu ekran, który jest duży. Natomiast tak, na lewym kontrolerze znajdują się przyciski. Od góry mamy duży trigger. Pod nim mamy bumper, który jest niestety taki plastikowy.
2: Okej, okay, to teraz tak. Dla tych, którzy nie są doświadczeni, jeżeli chodzi o pady, no może powiedzmy tak. Trigger to jest jaki rodzaj przycisku?
3: To jest taki przycisk, który znajduje się najczęściej pod kciukiem lub palcem wskazującym, jeżeli trzymamy urządzenie prawidłowo, pada czy konsolę, i on ma różne funkcje w grach, tak naprawdę nie ma konkretnego, no to może być jakiś po prostu przycisk nazywany jako często jako L1, czyli górny przycisk po lewej stronie, nie wiem jak jeszcze mógłbym inaczej.
2: Czyli to jest taki, ale to jest taki okrągły przycisk, czy?
3: To jest podłużny.
2: Podłużny, okej.
3: Okay. Pod nim mamy bumper, który jest przyciskiem, jakby to nazwać, wychyłowym. To znaczy...
2: Ale on, to jest ta gałka, czy nie?
3: Nie, nie, nie wiem, czy to słychać. On jakby ma... On jego się płynnie wciska. I to nie jest tak, że on jest po prostu wciśnięty albo wyciśnięty. To jest przycisk, który na przykład możemy sobie ustawić, powiedzmy, nie wiem, gazowanie samochodu. I w tym momencie, im bardziej go wciskamy, tym po prostu mocniej wciskamy gaz. To jest przycisk, który ma regulowany niejako kąt aktywacji. Pole aktywacji. Próg aktywacji, o.
2: Jasne. I ten guzik jak wygląda? To...
3: On jest taki, z takim wgłębieniem. Duży, z takim wgłębieniem, które po prostu wciskamy w dół. Żeby...
2: No i słychać, że taki on dość głęboko da się go wcisnąć, prawda?
3: Tak. No to jest kilka milimetrów. Wiesz, że w rogu to były milsze te przyciski. Teraz jakby na froncie, bo to była jakby tylna część tego kontrolera lewego, mamy gałeczkę od góry. Obok gałki mamy tutaj przycisk wywołujący menedżera obsługi, czyli Legion Space, czyli soft towarzyszący, o którym powiem później, chociaż co też do powiadania to będzie. Pod gałką znajduje się tak zwany D-pad, czyli po prostu czterokierunkowy krzyżak.
2: Krzyżak. Mhm.
3: Pod tym, że mamy jeszcze dwa przyciski, które są traktowane jako, nazwijmy to roboczo, start i select, czyli po prostu dwa przyciski, które możemy sobie też jakoś mapować do gry, które na przykład otwieramy jakieś menu podręczne i pomijamy jakiś tam ołóczek i tak dalej. I na tylnej części tego kontrolera mamy dwa przyciski, tak zwane łopatki, które możemy sobie dowolnie programować jak chcemy. I pod tym jeszcze mamy taki przycisk, który pozwala wyciągnąć kontroler, bo tak jak Switch, tutaj też mamy kontrolery wypinane, słuchajcie.
2: Te łopatki rzeczywiście mają kształt łopatek, takich jakichś widełek, coś tego typu?
3: Bardziej w rogu były takie. To są takie po prostu trochę trapezowate przyciski. Dolna jest bardziej kwadratowa, górna jest lekko trapezowata taka.
2: Okej. Okay. I je się wciska jakby nie do środka, tylko one się jakby tak wychylają, tak?
3: Trochę pod... Nie, to są zwykłe przyciski, tylko trochę pod kątem jakby się wciska, no bo są pod kątem ustawione.
2: Okej, okay, okej. Okay.
3: Pod tym mamy też, tak jak wiem, przycisk, którego wciskamy. Wtedy możemy pociągnąć kontroler w dół, żeby wysunąć go z jego szyny. No i żeby go wsunąć, należy go wsunąć do góry, aż usłyszymy kliknięcie. Nie pokażę tego tylko dlatego, że i tak tego nie będzie słychać, bo to będzie za ciche.
2: Czyli
3: to kliknięcie jest bardzo cichutkie.
2: Czyli ten, kiedy wysuniemy ten kontroler, to tak naprawdę w urządzeniu Legion Go to nam zostaje z przycisków tylko włącznik, tak?
3: No i głośność.
2: I głośność, okej.
3: Okay. Zatem zostaje nam po prostu tablet. Jeżeli oba oczywiście odepniemy, bo gdyż to są dwie połówki kontrolera, tak jak w Switchu. I te połówki też mają własne baterie, ponieważ sam Legion ma baterię o pojemności, żeby nie skłamać, 55 Wh, natomiast kontrolery mają po 900 mAh. Czyli tak naprawdę jakby ktoś się uparł, mógłby sobie na przykład postawić tableta na stole, leżeć na łóżku i sobie grać. Nawet po niewidomemu, mieć słuchawki bezprzewodowe po prostu i mieć w każdej ręce połówkę kontrolera i sobie tak grać. Jak ktoś tak lubi, no to można tak zrobić.
2: Mówisz, że to są dwie połówki kontrolera, czyli to nie jest tak, że to jest jakoś zdublowane wszystko, tylko...
3: Nie, no...
2: Że tu po prostu, no jest jedna część i druga część i to nie jest tak, że mamy dwa kontrolery, tylko de facto on jest jeden.
3: To jest jak w padzie, po prostu masz to, za co trzymasz lewą ręką i to, co prywasz prawą ręką, czyli okay. Dwie części, tak? No i tu masz tak samo zrobione, identycznie. Natomiast prawy kontroler jest o wiele ciekawszy. Oczywiście on też jest wypinany, ponieważ od góry mamy tak samo trigger bumper, pod tym mamy dwa przyciski, też łopatki, które są tutaj, jak tam były ustawione pionowo, to są poziomo. I uwaga, ponieważ ten trigger, tutaj trigger wychodzi nam poza obrys, to znaczy on jest bardzo wielki, on zawija się na rogu, to znaczy on nie jest tylko zwykłym podłużnym przyciskiem, on tam też się zawija na róg, ale tutaj mało tego, że trigger zawija nam się na róg, to on jeszcze idzie dobre z 3 cm dalej, na bok tego kontrolera. Co może podawać problemy, bo można go przypadkowo wciskać po prostu dłonią, jeżeli to trzymamy źle. Pod tym mamy jeszcze ten przycisk, który możemy sobie oczywiście ustawić. Natomiast mamy też tutaj coś, czego nie było w lewej części kontrolera. To znaczy, uwaga, na tylnej części pod mniej więcej bumperem znajduje się kółko od myszki. Scroll od myszy.
2: Taka rolka po prostu.
3: Tak. Ktoś zapyta, po co to? Ale teraz wam powiem, po co to. Ponieważ, tak jak... A, dobra, i to nie koniec, bo jeszcze nie zapomnieć. Oczywiście mamy tutaj prawą gałkę. Nad prawą gałką na samej górze znajduje się przycisk otwierający się szybkie menu ustawień. Przyciski A, B, X, Y, czyli po prostu cztery przyciski typowe dla konsol.
2: Takie okrągłe.
3: Tak. Pod tym mamy, uwaga, touchpad. Malutki touchpad.
2: Czyli tak naprawdę mamy dwie powierzchnie do sterowania dotykiem.
3: Tak, mamy i touchpad, i dotykowy ekran.
2: Czy ten touchpad z naszej perspektywy da się jakkolwiek wykorzystać praktycznie?
3: To jest po prostu zwykły touchpad, tak jak masz w laptopach, więc no to zależy od tego, czy używasz takich rzeczy, czy nie.
2: No, czyli podejrzewam, że nie bardzo.
3: Można go też wyłączyć, jak kto to woli, ale dobra. No i prawa gałeczka. Ale o co chodzi z tą myszką? Otóż, tak jak powiedziałem, w zestawie z Legionem w etui jest jeszcze taka plastikowa nasadka. I teraz tak, jeżeli ściągniemy prawy kontroler i umieścimy go w tej nasadce, ona się magnetycznie w niej blokuje, przesuwamy taki przełącznik na dolnej części kontrolera i nagle prawy kontroler zamienia się po prostu w mysz.
2: Czyli po prostu nam się myszka stworzy.
3: Tak, mamy coś, co ludzie nazywają mysz-kontroler. I to jest bardzo trafne określenie. Powiedzmy, ja sobie teraz w ogóle odepnę te wszystkie pady. Czyli w sumie wciskam przycisk, odpiłem. Właśnie nie wiem, czy słuchać, ale odpiłem jednego kładego na biurko.
2: Było słychać.
3: Teraz odepnę drugi. O! Teraz mam w ręku sam tablet, który no, już wcale nie jest taki duży. Powiem szczerze, że to jest dosyć małe, tylko że teraz jest ciężkie. Po prostu teraz waga nie jest rozłożona równomiernie, no bo trzymam w ręku samą jednostkę centralną, więc... Mógłbym w tym momencie na przykład odstawić kickstand, odsunąć sobie klawiaturę, bo tam klawiaturę na biurku, postawić to sobie przed sobą, no i teraz wziąć do obu rąk po kawałku kontrolera i sobie grać, nie mając w ogóle, wiecie, ograniczeń przestrzeni, kontrolery same sobie są dość lekkie, więc miałbym swobodę ruchu rąk w tym momencie.
2: Bo jak rozumiem, tak, to jest jakoś bezprzewodowo wtedy połączone, tak?
3: Tak, to się łączy bezprzewodowo po jakimś protokole lenowowskim, ewidentnie. To nie jest żaden Bluetooth, to jest coś ich.
2: No to też ciekawe rozwiązanie.
3: Dość interesujące, no mówię, jak w Switchu. Tak naprawdę, gdyby ktoś się uparł, mógłby te kontrolery w ogóle schować, nigdy ich nie używać, mieć po prostu tablet z Windowsem w ten sposób. No, proszę bardzo, można, jak ktoś bardzo chce.
2: No tylko...
3: Tylko czy to ma sens? Nie wiem. No, moim zdaniem lepiej kupić tablet z Windowsem, chociaż są drogie.
2: A właśnie, skoro już jesteśmy przy cenie, to ile za to urządzenie?
3: Tak jak wspomniałem na początku, no w sklepie 3000.
2: 3000. Mhm.
3: I teraz wezmę na przykład sobie tą nakładkę z etui, tą nakładkę od myszki. Nie wiem, czy będzie słychać. Może będzie słychać. Wciągnę sobie z etui, bo nas tutaj jakby w takim wyżłobieniu specjalnym.
2: To też jest fajne, że w sumie dla wszystkiego w tym etui jest miejsce.
3: Oprócz ładowarki. Teraz jakby odwracam ten element. Teraz muszę zamocować po prostu ten... A nie, przepraszam, to się nie odwraca tego czegoś. O, nie muszę słuchać. O, kliknęło. Wiadomo, lekko jest niestabilne, no bo to jest tylko wyłącznie magnetyk. Mogę teraz postawić to na biurku. Machać sobie ręką, szurać. Mam wtedy gałkę pod palcem mniej więcej. Mam taką mysz trochę pionową, wertykalną.
2: Ale ta mysz reaguje rzeczywiście na poruszenia? Tam jest jakiś czujnik?
3: Tak, jest sensor i mamy, tak jak mówiłem, przesuwak, który przesuwamy, żeby uruchomić tryb myszy. Wtedy ten kontroler przychodzi w tryb myszki i wtedy trigger, wtedy te tylne łopatki, te, które są ustawione tutaj poziomo, są idealnie ustawione jako lewy i prawy przycisk myszki.
2: No to rzeczywiście ciekawe.
3: Tak, ja to odłożę teraz tą podstawkę. Ta podstawka jest nazywana jako FPS Mode, słuchajcie, w ogóle. Jest chwalona jako idealna do gier FPS, czyli strzelanek. Ale ja myślę, że tak naprawdę nawet do pracy, powiedzmy, mam coś do zrobienia, nie mówię, że od razu pisać maila, ale coś szybko ustawić myszką, wiecie, coś zrobić, to po prostu wyciągam sobie kontroler i mam. Dobra, założę kontrolery. Oczywiście nie można wpiąć lewego w prawy, no i w prawy w lewy, no bo piny po prostu nie pasują. O, nie wiem, czy słychać? Kliknęło.
2: Było słychać, bardzo delikatnie, ale było słychać. Natomiast...
3: Teraz prawy. Już go zapinam. To może być troszeczkę więcej problemu, ale... O, to było troszkę głośniej, pewnie słychać.
2: O, też było słychać. Natomiast to od razu zapytam, to lekko wchodzi, tak? Tam nie trzeba jakoś specjalnie siły używać.
3: Nie, trzeba tylko do góry dosunąć, dopóki nie...
2: Nie
3: kliknie. Ludzie ogólnie na Redditach, na wszystkich forach mówią, że to jest bardzo trudne, ale ja się z tym kompletnie nie mogę zgodzić, ponieważ to nie jest trudne. No, słuchajcie, to na pewno nie jest trudne. Może to nie jest Nintendo Switch, że wystarczy do góry podnieść, ale tu naprawdę wystarczy mieć odrobinę precyzji, żeby wsunąć w otwór i pociągnąć do góry, żeby usłyszeć kliknięcie i to się blokuje.
2: No, myślę, że większość z naszych słuchaczy nie będzie miała problemu z jakąś taką manualną obsługą tego, skoro to rzeczywiście da się umieścić w tym urządzeniu tylko w jeden sposób.
3: Tak, no źle tego się po prostu nie da, no bo nie wejdzie, tak? To co, uruchamiamy?
2: No myślę, że tak.
3: No to uruchamiamy. I teraz tak, ważna rzecz. Legion nie wydaje żadnego dźwięku, nie wibruje nic, jak się go uruchamia. Jedyne, co może nam wibrować, to touchpad prawy, ponieważ ten touchpad wibruje, kiedy go lekko przesuwamy. A, swoją drogą, silniki wibracyjne w tych padach są... No, umówmy się, że są.
2: I tyle o nich.
3: Tak, w rogu była haptyka i to było dobrze zrobione. Natomiast no, robią gałki zwykłe, analogowe, bez tych czujników Hola, a to pomaga. I tak samo, moim zdaniem, te bumpery też powinny być wyposażone w te czujniki, no bo to jest po prostu czujnik wychyłu, więc jest bardzo precyzyjny. O!
2: Ruszyło.
3: Tak, a teraz pozwolę sobie podłączyć go do prądu, gdyż po prostu ostatnio go nie naładowałem za bardzo.
2: Swoją drogą, na ile tak bateria starcza mniej więcej?
3: 5 godzin wykręcić przy użytku...
4: Nowe powiadomienie od zasilania i bateria, oszczędzanie energii jest włączone.
3: Już zaraz podłączę. Czyli to wiesz, ekran nasz, oczywiście, bo ekran może do 144 Hz się oczywiście rozkręcić.
2: Aha.
3: Ale jeżeli masz ekran na 60 Hz, podświetlenie na 0%, jakieś tam różne rzeczy dla widzących, mówiąc brzydko, często powyłączane, no to te godziny wykręcisz. 4 może nawet, myślę, da się. Okej, podłączymy sobie ładowarkę. 65 W musi być. Laptopa typowa ładowarka. Oczywiście w zestawie jest, ale gdyby ktoś chciał na przykład miał swoją, jakieś tam swoją ładowarkę, to ogólnie się da.
4: Podłączone 30%.
3: Jak zresztą widać, podłączyłem teraz oryginalną ładowarkę, bo... Od razu mówię, żeby nie było sprzed, będę zwracać, ale to dlaczego? No, pokażę dlaczego.
2: To taki w sumie cykl tych naszych audycji w poszukiwaniu handhelda idealnego, można by powiedzieć.
3: Tak, chociaż nie wiem, czy to powiem na audycji, natomiast Alaj by ze mną został pod warunkiem, że nie był uszkodzony, gdyż moja sztuka okazała się uszkodzona finalnie. Okazało się, że było to w wyniku zalania.
2: Ale co, będziesz jeszcze polował na jakiegoś Alaja, czy szukać będziesz jednak czegoś lepszego?
3: Czekam na Xa. Albo Ayaneo, chiński Ayaneo, chciałbym jeszcze sprawdzić. Ewentualnie czekam, bo już na chwilę ma wyjść AliX. A tak jak mówiliśmy z Robertem, jeżeli wyjdzie AliX, no to normalnym jest, że ten starszy będzie musiał też potanieć. Ale AliX ma wprowadzić baterię 80 Wh, dwa razy większą niż oryginał i 24 GB, nie 32, ale będzie progres i wtedy, no i dwa porty USB-C też mają w nim być.
2: No to już lepiej.
3: 1.4.0, 2.3.2, więc będzie lepiej, więc myślę, że będzie też opłacalne, skoro ten był już opłacalny, bo był opłacalny, moim zdaniem, dla ludzi, którzy wiedzą, co robią, no to X powinien być jeszcze bardziej opłacalny sprzętem. No dobra. Mamy odpowiedniego Legiona.
4: Start przycisk przełączania nie wciśnięty.
3: Zaraz, żeby wyciszyć dźwięki, wtedy, żeby nie wyschodzi łusiczków.
4: Poziom głośności, 0. Start przycisk przełączania nie wciśnięty.
3: Okej. Okay. Aplikacją towarzyszącą jest Legion Space. Ale ja najpierw chcę pokazać wam co innego ze względu na... No też nie, dobra. Uruchamy sobie Legion Space.
4: Start okno.
3: Jest dedykowany przycisk do tego, ale uruchamiamy go z pulpitu.
4: Pulkosz pole L. Go hand NV.
3: Aj, nie mam go nad tym. Dobra, już go...
4: Przypięte lista. Microsoft. Wszystkie aplik... Menu... Wyszuk wszystkie aplikacje Ampsof APA AP CC D DRO XF FAFI GIGA GO HATHI JOKA.
3: A gdyby kogoś interesowało, system fabryczny nawet nie jest zaśmiecony, to znaczy, no, można go używać, jak ktoś się uprze.
4: Kalend kalku kopia z L Legion Space 1 z 3.
3: Okay.
2: Od razu zapytam, to jaki tu jest Windows 11, Enter, ale Windows, jaka?
3: Home,
2: okej.
4: Okay. Form okno.
2: Już się obawiam.
4: Legion Space Marine Windows 1 z 1.
2: Aha.
4: Legion Space Marine Windows okno.
3: No właśnie.
2: Coś
3: I
2: więcej
3: tu się
2: będzie?
3: Robi problem. W teorii będzie. Dotykiem, ewentualnie obiektówką, możemy dowiedzieć się, że.
4: Brak poprzedni start przyć Legion Space Marine Popular Games. Take 2 promo. Platime Paradise, Sas Role Playing, Action Games, Action Arcade, Strategy, Sport Games, 70 of Flash Sale. Brak następ, brak na...
2: Brak, no, czyli reklama.
3: I teraz tak. Co ja mogę zrobić, żeby się tego pozbyć? A może OCR-em?
4: Rozpoznawa pusta. Legion rozpo 0733 PM. Polecane. Popularne platformy Dogi. Erlodon. Gunda. Breaker. Takprom. UPTCGO 00FF. Cloud. Games. Lenovo. Menu. Sklepu. Gier. Bibl. Ustawienia. Android. Zaloguj się, aby cieszyć się niesamowitymi wrażeniami z gry. A wybierz bewróć.
3: Niby, no trochę lepiej, ale coś tu jest nie tak.
2: No tu nam coś Dobra. Podpowiada, a wybierz bewróć.
3: Chodzi o to, że po prostu wszystkim A możemy w coś wejść, wszystkim bez czegoś się wychodzi. Po prostu. Możemy tutaj sobie gałką,
4: Legion.
3: Ewentualnie krzyżakiem sterować.
2: No tylko nic niestety nie słyszymy.
3: Tak. Okej, okay, ale powiedzmy...
4: Graf Microsoft Sleep Hump. Pole wyszukaj okno.
3: Powiedzmy, że...
4: Zero się polet
3: pokój. Wejdę sobie w te ustawienia.
4: Erlogun, Brea, tak, pro, upte, clo, games, leno, menu, sklepu, gier, bibl, ustawienia. Lewy. Ogólne pole wyboru oznaczone.
3: Fajnie.
4: Wybierz preferowany język, pole wyboru oznaczone.
3: Tylko tu jest, powiem, są dwa problemy. Po pierwsze, zakładki są dostępne, także są mi dostępne.
4: Zegar 24 godz, pole wyboru nieoznaczone.
3: A druga sprawa, wcisnę na ten spację.
4: Spacja, oznaczone.
3: No niby się wybrało, nie? Wcisnę shift tab.
4: Wybierz
3: tabulator.
4: Zegar 24 godz, pole wyboru nieoznaczone.
3: Oj. To się wyłączy.
2: To.
3: Nie wiem, co tu się dzieje, czy tabulator mu przeszkadza sam w sobie, czy co, ale po prostu.
4: Ogólne Legion Space Marine Windows okno. Wydajność, pole wyboru oznaczone. Grupa.
3: To są strzałki.
2: Czyli tak naprawdę, jak dobrze rozumiem to, co pokazujesz,
4: Legion.
2: To w zasadzie w ogóle nie jesteśmy Grupa. W stanie ustawić Grupa. Nic.
4: Wydajność, no, pole wyboru. Wydajność, grupa.
3: I szczerze mówiąc, jak zobaczyłem, to poczułem się źle. Po pierwsze dlatego, że Lenovo zawsze dbało o dostępność. Słuchajcie, Lenovo Vantage, no jest jak jest, ale jest dostępny. Strony Lenovo wszystkie informują wielkim banerem. Włącz tryb dostępności, jeżeli chcesz. Ale tu dostajemy coś takiego. Co jest bardzo dużym ciosem prosto w twarz użytkownika.
2: Patryku, a czy z narratorem próbowałeś?
3: No, oczywiście.
4: Zakończę. Legion Space.
2: No, tylko wyciszyłeś sobie dźwięk, więc.
4: Rozwinięto, pokaż ukryte.
3: Nie, teraz coś... jest narratorem.
4: Starto.
3: Zaraz go podgłoś.
4: Poziom głośności.
2: Poziom głośności.
3: Teraz wyłączę VDA. A nie, teraz zrobię głupotę, słuchajcie, bo będzie problem teraz. Ale dobra, to po prostu go zrestartuję, bo po prostu nie włączę teraz narratora, bo nie mam dostępu do klawiatury. Ale to nie problem. Już ogarniamy sprawę. Wystarczy zrobić restart. Bo tego on się rozkręci, nie trzeba słychać, ale...
2: To znaczy w ogóle słyszę jakiś taki szum, to jest, jak rozumiem, z tego Legiona.
3: W tym momencie już nie.
2: No teraz nie, tak.
3: Tak, to był Legion, on się po prostu rozkręcił, bo ta aplikacja jest strasznie zasobożerna też.
2: To rzeczywiście, on tak dosyć głośno szumiał, jak taki naprawdę działający dość intensywnie pod dużym obciążeniem laptop.
3: Alaj był cichutki, naprawdę jak się to skręcił,
2: tak, to prawda.
3: Szczerze, miał swoją wadę, cewki strasznie w nim piszczały, czy to karta ściowa, nie wiem, ale był pisk. Niestety nie zdążyłem nagrać próbek, słuchajcie, ale piszczał strasznie. Legion nie piszczy. Nawet mikrofony z Legiona nie piszczą. To bo sprawdziłem. Mikrofony Legiona nie piszczą. Ale co mi po tym, skoro... No, mam coś takiego.
2: No, skoro niewiele da się tam ustawić, a w praktyce za pomocą tego oprogramowania, właściwie nie urządzenia, tylko
3: ale dobra,
2: oprogramowania.
3: Okay, włączymy sobie tego narratora.
4: Narrator, dialog, inna aplikacja uniemożliwia obsługę dotyków narratora. Start. Narrator, dialog, inna aplikacja uniemożliwia obsługę dotyku w narratorze. Dzieje się tak zazwyczaj, gdy więcej niż jeden czytnik zawartości ekranu jest uruchomiony w tym samym...
3: Teraz...
4: Narrator, dialog, dostępne są nowe naturalne głosy narratora. Manager Zen. Lista elementów, proces.
3: Ja sobie pozwolę po prostu zrobić teraz taką rzecz.
4: Narrator, dialog, do pulki...
3: Na chwilę wyłączę to.
4: Kontrolowanie maszyny lokalnej.
3: Pozwolę sobie zrobić coś takiego, że... Podepnę po prostu klawiaturę na chwilę do Legiona, bo mam oczywiście jeszcze jeden wolny port USB. To jest zaleta właśnie, słuchajcie, w Alloy, jak chciałem coś zrobić, musiałem zawsze sięgać po huba USB. Zawsze tak naprawdę. To była jego wada. No X ma mieć te dwa porty, więc dlatego też czekam na X-a, ale No tutaj mamy dwa porty USB, ale no wiecie, dla samych dwóch portów USB nie będę takiego sprzętu trzymał, prawda?
2: No tak.
3: I było to totalnie bezzasadne. Słuchajcie, wkładam...
4: Pulpit lista.
3: Pendrive'a, znaczy klawiaturę.
4: Kosz pole wyboru niezaznaczony, nieoznaczone 1 z 4. Kosz pole start.
3: Zakończę. Wciskamy narratora.
5: Narrator, okno dialogowe. Na razie zwinięto
3: wasze. Gryza.
5: Start, rozwinięto narrator.
3: Dobra.
5: Okno.
3: Mamy narratora, słychać wszystko?
2: Słychać.
5: Nagłówek. Rozwinięto pasek zadań. Pul, rozwinięto pasek. Przypięte wszystkie menu. Wyszukaj menu. Wszystko. AMD. App. Kopia. Legion Space. Jedno okienko.
3: Poruszamy Legion Space.
5: Enter Windows okno. Zwinięto pasek zadań.
3: Czekamy.
5: Okno.
2: Zachowuje się dość podobnie.
5: Legion Space Main Window okno.
3: Tabulator. Nie robi.
2: Nic.
3: Nic. Dotyk.
5: Legion Space Main Window okno. Niestandardowy. Naciśnij dwukrotnie, aby uaktywnij. Grupa. Naciśnij. Grupa. Grupa. Grupa. Grupa. Grupa. Grupa. Grupa. Grupa. Grupa. Grupa.
3: No i takie coś jest.
2: Grupa. To jeszcze gorzej.
5: Grupa. Grupa. Grupa. Grupa. Grupa. Grupa. Grupa. Grupa. Grupa. Zamykanie.
3: Nie ma to sensu. Ja sprawdzam włączę VDA. I teraz tak. Ktoś powie, że to jest w ogóle sprzęt do śmieci już w tym momencie, nie?
2: To znaczy, wiesz, i do śmieci, i nie do śmieci. Zależy, jak wiele
4: poziom głośności
2: w zasadzie jesteśmy w stanie zrobić bez tego oprogramowania od Lenovo.
3: Wiesz, to nie jest problem, chodzi o coś innego. Jak zmapujesz przyciski?
2: No nie zmapujesz.
3: No, mogę mieć klawiaturę cały czas podłączoną. Ja mogę w ogóle te kontrole wyrzucić. Po co mi one? Mogę do śmieci w ogóle wyrzucić,
2: no tak.
3: I trzymać je w... Mogę sam tablet nosić, tylko w takim razie po co ja kupuję handhelda, żeby...
2: No dokładnie.
3: Cicho, nie mogę nagrywać. Która klawiatura

0: A do czego one służą?
1: Właśnie do zarządzania urządzeniem, czyli zmiana panowania klawiszy, zmiana trybu wydajności i tak dalej.
2: E-grupa XF fam.
0: To zapytam od razu, zanim przejdziesz do demonstracji tych aplikacji, czego nie możemy zrobić tak w ogóle? Bo co jest dostępne tylko w tej aplikacji, którą przed momentem pokazywałeś?
1: Jakby takich rzeczy nie ma. Wszystko jest na poziomie jakby BIOS-u i wszystkie aplikacje przyjmują funkcje ogólnie, więc w teorii może być wszystko co tam, a nieraz więcej.
0: Ale czekaj, czyli co?
1: Więcej niż aplikacje producenta czasami.
0: Okej, okay, czyli do tego sprzętu są aplikacje alternatywne.
1: Tak, one są po prostu od firm trzecich, są oczywiście nieoficjalne, wiadomo, tam na nowo to pewnie by chciało, żeby rzeczy tylko ich programu, no ale mam jeszcze ogólnie szybkie menu, tak jak w Rogu, czyli ten Commander, jak tam był, tu jest po prostu Quick Settings, ale tego nie pokażę z powodu takiego, że tak jest dostępne, więc nie ma to sensu.
0: No jasne.
1: Dobra, pierwsza aplikacja, która w teorii w ogóle tego sprzętu nie powinna obsługiwać i obsługuje go tylko po części, ale w to nic.
2: J grup J kalkop L Legion wszyst Legion Spacej Lenovo Vanta Lenovo Legion Toolkit 2 z 3.
1: Lenovo Legion Toolkit, aplikacja zapisana przez Polaka, aplikacja po angielsku, ale przez Polaka. Tutaj kolega postara się o dostępność tego, też to kiedyś było niedostępne, już jest dostępne. Na co nam to pozwoli?
2: Bezpieczny pulpit. Set. Unsupported device okno, przycisk.
1: No właśnie, trzeba o tym pamiętać.
2: Lenovo Legion Toolkit has not been tested with our device. Vendor. Model. Machine type. Lenovo. Legion Go 8 APU 1.
1: O właśnie, to co mówiłem?
2: 83E1. Pro Marcho Oset o Continuate our own risk. Bootcrapping mint had some features may not be available and or not work properly. Login will be enabled automatically if our Oset o Continuate. Hex code projekt pageon exit przyć continue rozwinięto pasek
1: prawda?
2: Zadań.
1: Mhm. W sensie nie jest aż tak tragicznie.
2: Lenovo Legion Toolkit login enabled okno. Przycisk, log przycisk, Legion Go 8 APU 1 przycisk.
1: To jest nazwa modelu.
2: Lista, dashboard obiekt z danymi 1 z 4.
1: Zrobię tak.
2: Power. Power mode, hange performance mode. Performance mode canalco behange dwitche fenku.
1: Tu możemy sobie zmieniać tryby wydajności.
2: Power mode przycisk settings. Power mode lista rozwijana custom zwinięte.
1: Zostawię na custom.
2: Instant bot turnont he laptop he na harder is on nested.
1: No laptop, no bo on myśli, że to jest laptop.
2: Instant bot lista rozwijana off zwinięte.
1: No ja tego nie chcę, no bo kto chce może coś takiego mieć.
2: Flip to start turnont he laptop he no opened he lid.
1: No to wiadomo, że nie pójdzie, no bo tu nie ma pokrywy.
2: Flip to start przycisk przełączania nie wciśnięty.
1: Ale ogólnie tego używam, polecam funkcję.
0: Patryku, ty jak rozumiem poruszasz się tu tabem po tej aplikacji.
1: Tak.
2: Okay. Grab hits. Display. Resolution. Hange resolution of the built-in display. Resolution lista rozwijana 1920x1080 zwinięte.
1: Czyli Full HD ustawiłem. Klasyczne Full HD.
2: Refresh rate. Hange refresh rate of the built-in display. Refresh rate lista rozwijana 60Hz zwinięte.
1: Może dobić do 120 Hz, tak jak. Series 4, przepraszam bardzo.
2: Dpi hange scale of the built-in display. Dpi lista rozwijana 150 zwinięte.
1: No tutaj to jest systemowa opcja.
2: HDR enable high dynamic range. HDR on the built-in display. HDR przycisk przełączania nie wciśnięty.
1: Jak, no po prostu nie znam się na tym dokładnie, więc to jest coś graficznego.
2: Turn off displays, turn off all available displays. Mo turn off displays przycisk.
1: Można wyłączyć ekran.
2: Odher. Micropchone, wchenow, micropchone z wilbemutet. Micropchone przycisk przełączania wciśnięty. Panel logo backlinked, turn on or off tche backlinked on tche lid of tche laptop. Panel logo backlinked, przycisk przełączania nie wciśnięty.
1: To jest ogólnie podświetlenie, które z tego co wiem też działa na inne podświetlenia, czyli na gałki tutaj.
2: Customize przycisk. Przycisk. Log przycisk. Legion
1: no goś. Podstawowo. Aplikacja jest rozbudowana bardziej, natomiast to też nie wszystko zrobimy na tymże urządzeniu po prostu, bo się nie da. No ale coś da się zrobić, jak widać, nie?
0: No tak, przede wszystkim tu opcje zasilania jakieś tam można sobie pozmieniać.
1: Tak, na poziomie baterii to tak. Możesz, o.
2: Lista, dashboard, battery obiekt z danym, power. Power mode, hange performa, power mode przycisk, power mode lista roz, instant bot, turn, power.
0: Coś oprócz lista. Tego jeszcze tu jest dostępne?
2: Battery 43.
1: Tak. Mamy poziom baterii.
2: Battery con nested, harding. Low wattage harder con nested.
1: To oczywiście tak gada, to oczywiście nieprawda.
2: Battery temperature, current temperature of the battery. Battery temperature 36,0C.
0: O, to ciekawe. Informacja.

0: Disharded or disharded. Disharder AT 24,35 w...
1: Nie wiem dokładnie, jak to działa.
0: Current capacity. Current battery capacity. Current capacity 22,10 wH. Full harde capacity. Battery capacity w hen full harded. Full harde capacity 50,48 wH. Design capacity. Battery capacity as designed. Design capacity 49,26 wH. On battery since, time since laptop was last son nested to ads power. On battery since. Cycle count, number of harde disharde cycles. Cycle count 5.
1: To jest bardzo ciekawe, możemy sobie sprawdzić cykle baterii, co jest bardzo fajną funkcją.
0: Manufacture date, w hen wast he battery manufactured. Manufacture date 12.10.2023. First use date, w hen wast he battery first used. First use date 11.05.2024. Przycisk.
2: Nówka sztuka.
1: Tak jak mówiłem.
0: Przycisk, log przycisk, legion, lista, actions, obiekt z danymi 3-4.
1: Akcje, czyli widzą ustawienia dotyczące...
0: Actions. If enabled, these actions will run automatically. W henever state hanges, all actions will be evaluated from top to bottom.
1: Różne akcje, czyli po prostu takie skróty jak trochę na iPhone'ie, można to nazwać.
0: Act list. Download subject z danymi...
1: No i możemy tutaj pobrać jakieś sterowniki i podobne dziwne rzeczy. No ale to nadal nie jest rozwiązanie wszystkich problemów, no bo nadal nie mam zarządzania na przykład klawiszami, prawda?
2: No tak.
1: Jest aplikacja, nazywa się Handheld Companion.
0: Start of HD. Handheld Companion App. Bezpieczny pulpit. Set.
1: Ona jest najbardziej rozbudowana ze wszystkich, które tu można mieć.
0: Start okno. Hand Close Nav Controller 1 z 7.
1: I tu mamy różne ustawienia.
0: Notifications 1 z 2. Przycisk przełączania nie wciśnięty.
1: Tu troszkę dotykiem można obiektówką.
0: Przycisk. Sore isolation feature sare turnedon. Przycisk disable core isolation przycisk.
2: Jak słychać, jak on się rozpędza.
0: Brak następny disable przycisk.
1: Iść myszką.
0: Select.
1: Dotykiem.
0: Brak obiekt podwójna strzałka w prawo. Back. Controller niezaznaczony 1 z 7.
1: Tu możemy sobie ustawiać na przykład przyciski.
0: Sąd dewice niezaznaczony 2 z 7.
1: Mamy ustawienia dotyczące urządzenia, czyli na przykład też te plan zasilania.
0: Performance niezaznaczony 3 z profile niezaznaczony 4 z 7.
1: Tak jak w rogu, w każdej możemy mieć dla każdej aplikacji sobie profil przycisków.
0: Overlay niezaznaczony 5 z 7.
1: Wszystko.
0: Hotkeys niezaznaczony 6 z 7. About niezaznaczony 7 z 7.
1: Niestety problem tej aplikacji jest to, że jest dostępna w połowie. I ja myślę, że odpowiedni ruch na przykład na GitHuba, który postaram się wykonać, mógłby tę sprawę załatwić. Jeśli tak, no to możemy tego Legiona kupować bez problemu, bo mamy dostęp do wszystkiego, czego byśmy chcieli. Obecnie jest on bardzo utrudniony, chociaż jest możliwy.
2: Bo, w czym jest problem? Na przykład jak mamy...
1: No ikonki, opisy nieraz są w ogóle pod spodem, nieraz są po prawej stronie, nieraz są po lewej, tabulator nie za bardzo chodzi.
2: To może wiesz, już nie chodzi o to, żeby pokazywać tu wszystko, co nie działa, bo to wiadomo, że w przyszłości może wyglądać różnie. Natomiast no, załóżmy, że chciałbyś coś tam pokombinować sobie w ustawieniach tych przycisków.
1: No to właśnie mówię, to jest problem, bo to trzeba trochę być jasna czuja, no bo etykietki są gdzieś poukrywane, niektóre są widoczne, niektóre są niewidoczne tych przycisków, co kto robi. Ja myślę, że to jest kwestia biblioteki po prostu.
2: Tak, ale to może, wiesz co, to może przynajmniej tę jedną opcję pokażmy, jak to wygląda
1: tak.
2: W praktyce, nie?
0: Lose Navig, Controller 1 z 7, Device niezaznaczony, Controller 1 z
1: 7. Device. Device, bo to będzie prościej.
0: Aktywuj, Device 2, Perform Profi, Over, Hotkey, About, Notifications, Settings, Back, Przycisk, Lose Navigation, Minimize, Przycisk, Restore, Przycisk, Lose, Przycisk, Brak, Następ, Notific, Przycisk, Disable, Core, Is, Przycisk, Brak, Następ, Przycisk, Select. Podwójna back. Controller nie zaznaczony. Device perf prof over hot about notific settings nie back przy closen min resto los brak na red min
2: co. Tu właściwie nic nie ma.
0: Na profile perfor device control back. Podwójna select. Przycisk not brak przy notifications handheld brak obiekt hand notifica przycisk. Sore isolatio przyć cel podwójna back. Controller nie zaz device nie zazna aktywuj. Device 2 z 7. Performa profiles nie perf depson na Przycisk of alto, select, brak power option, device, power options.
1: Ustawia zasilania.
0: Configurable power, CTDP override. All of sto modified he minimum and maximum power value STDP, beyond the CPU specifications.
1: Czyli tak naprawdę możemy sobie robić overclocking procesora, jakby komuś się chciało.
0: Off przycisk przełączania nie wciśnięty. Dynamic. Dynamic Lichting Settings. Use Dynamic Lichting on my device. Off przycisk przełączania nie wciśnięty. Sensor Options. Sensor Selection. Select the desired sensor set for motion input. Lista rozwijana controller zwinięte.
1: Może wybrać kontroler lub mysz, czyli po prostu jak chce ma być używana sensor. Trochę jak w rogu, czyli po prostu czy ma to być kontroler, czy na przykład możemy machać tym całym sprzętem, żeby coś robić, żeby usłyszeć kursor myszki, o.
0: Sensor calibration. Will calibrate our device imu sensor. Calibrate przycisk.
1: Widzę kalibrację tego sensora.
0: External sensor placement direction. Select on w hichside of the device the sensor has been mounted.
1: Sensor oczywiście jest w prawym analogu.
0: External sensor upside down. Sensor has been mounted upside down possible with USB-C converter.
1: No, tu jest oczywiście błąd podany, ale nie jest połączony z prawym analogiem.
2: To Lenovo od razu zapytam, w jaki sposób ty teraz się po tym poruszasz?
0: Sensor has been mounted upside down possible with USB-C converter.
2: Okej.
1: Okay. I dodamy coś specjalnie dla Go.
0: Lenovo Legion Go Settings.
1: Bo ta aplikacja integruje się z tym całym, jakby z tym Lenovem.
0: To uchpad past rogue. All of the autos or devices to uchpada sa regular mouse without any software process singer mapping.
1: Czyli po prostu używać dosłownie tego touchpadzika jako po prostu mysz.
0: Off przycisk przełącz.
1: Zwykłą mysz.
0: Sensor selection. Select the desired sensor set for motion input. Lista rozwijana left controller zwinięte.
1: No mamy tu oczywiście lewy sensor, ale on jest bardziej do jakoś... bo to są oczywiście chodzi o żyroskopy, tak? Są dwa żyroskopy, w każdym jest kontrolerze żyroskop.
0: Przycisk przełączania nie wciśnięty. Left Legion Controller. Przycisk przełączania nie wciśnięty.
1: Teraz muszę w dół i w prawo iść.
0: Right Legion Controller. Przycisk. Brak następnego. Brak przycisk.
1: Guziki,
0: brak przycisk. Przycisk. Nawigate. Controller niezaznaczony 1 z 7.
2: De performance. No, czyli to jest bardzo na czuja.
0: Performance.
1: Performance.
0: Brak. Performance. Preset selection.
1: Mamy wybrać sobie preset.
0: Select the presety of old like to edit. Lista rozwijana performance zwinięte. Przycisk. Brak następ. Brak przycisk. Brak obie. Brak przycisk. Power settings. Maximum CPU count. Controls CPU parket core count limit.
1: Tak, czyli...
0: Off przycisk przełączania nie wciśnięty.
1: Próbuję sobie pod limit podciągnąć procesor.
0: Thermal power TDP limit. Limits processor power for less total power.
1: Czyli limit cieplny termiczny.
0: Off przycisk przełączania nie wciśnięty. Automatic TDP. Automatic adjustment of TDP based on measured FPS and request TDP start.
2: Teraz zapytam cię, Patryku, o taką rzecz. Pytanie, czy ty to wiesz i jesteś w stanie powiedzieć, bo to jest taka śmieszna postać tego przycisku. Jest off i jest niewciśnięte off, czyli, czyli niewciśnięte off wskazuje na to, że to jest on.
1: Off, nie do końca, przycisk ponieważ...
0: przełączania niewciśnięty. Aktywuj on przycisk przełączania wciśnięty.
1: To jest tak jak w Windows, okay. Przykład jakieś... Eksploator Windows, na przykład ustawienia, pamiętajmy też zaawansowane ustawienia eksploatora Windows, na przykład pokaż ukryte pliki, foldery off, pole wyboru niezaznaczone.
2: Dobra, no to już teraz to rozumiem.
1: To jest identyczne jak tam.
2: No, aktywuj. Też to potrafi mylić.
1: Tak, też się na początku zmyliłem, ale no jednak to jest tak.
2: W ten sposób to działa, okej.
0: Okay. Automatic adjustment of TDP based on off przycisk. Energy performance preference app. Specifies power distribution policy between CPU and GPU.
1: Czyli jakby sobie dzieli limit energetyczny między CPU a GPU, tak?
0: Off przycisk manual CPU clock control. Set the CPU to a fixed clock.
1: Czyli możemy sobie manualnie ten procesor, zegar procesora wyregulować.
0: Off przycisk manual GPU clock control.
1: To samo przy grafice.
0: Set off CPU boost mode. Set current CPU boost mode. Lista rozwijana enabled zwinięte.
1: Tu mamy boost, czyli po prostu czy on może w ogóle podbijać rdzenie, czy ma stać na raczej podstawowych wartościach.
0: Power mode. Optimize your device based on power use and performance. Lista rozwijana balanced zwinięte.
1: No tak, no to wiadomo chyba o co chodzi. Po prostu czy ma być bardziej wydajny, bardziej energetycznie oszczędny, czy może próbować jakoś to łączyć pomiędzy.
0: Fan settings. Fan mode. Hanged he power profile fan mode. Lista rozwijana hardware zwinięte.
1: Tu mamy jakby tryby wentylatora.
0: Przycisk. Brak nas przycisk.
1: I tak dalej, no tutaj musimy dużo robić tą myszką. Jak widać da się to zrobić, ale nie wszystko.
2: No nie należy to do przyjemnych takich operacji, tak? Tam było zdecydowanie w Rogalai zdecydowanie
1: to prościej. To była przyjemność po prostu. Jest jeszcze jedna aplikacja, żeby nie było.
2: To zanim, Patryku, przejdziesz dalej, to ja przeczytam pytanie, które się pojawiło na YouTubie od naszego słuchacza Łukasza. Cześć, czy ten wynalazek służy tylko do gier, czy możemy podpiąć klawiaturkę i używać jako podręczny komputer? Pozdrawiam. No
1: to jest normalnie laptop tak naprawdę. To jest tablet z przyczepionymi kontrolerami do gier, o tak powiem. Po prostu, ktoś chce sobie używać jako zwykły komputer, no to tak jak ja chciałem z Alojem kupić klawiaturę i to, co się da, to jest zmapowane na Ali, a to, co się nie da, to jest po prostu zmapowane na klawiaturę i da się działać w ten sposób, tak? Więc tak, jak najbardziej można.
0: Tryb tekstowy.
2: Natomiast ja mam takie wrażenie, że to już jest rzeczywiście dla kogoś, kto będzie bardzo dobrze wiedział, do czego wykorzysta chociażby te kontrolery. No bo tak, wozić ze sobą dwa urządzenia, czyli klawiaturę i taki handheld, no to to już jest jednak coś, co sobie trzeba jakoś tam rozplanować. To
1: jest jaka klawiatura, słuchaj.
2: Nie, no okej, ale to wiesz, to w zasadzie to no prawie, że jakbyś jeździł z Intel Nukiem. No można, nie? Tylko wiadomo, Intel Nuk nie ma jeszcze tego, nie ma baterii w ogóle. Więc
1: znaczy, nie do końca, bo tu masz wszystko tak naprawdę. Ja mówię, gdyby mieć małą klawiaturkę, to można by to zrobić, tylko problem jest taki, że no ROG tutaj wypada lepiej, dlatego że po prostu ma więcej funkcji kustomizacji dostępnych od ręki.
2: No tak.
1: Z dostępnością.
2: No tak.
1: Więc ja no muszę powiedzieć, że Asus to jest górą. Dobra, mam jeszcze tą trzecią aplikację. A, żeby była ciekawostka, tego też nie pokazałem, mam wyciszony dźwięk. Słuchajcie, jeżeli ta aplikacja Companion się uruchamia handheld, jest dźwięk podłączonego czegoś do komputera. Nie wiem, czy to chodzi o jakiś po prostu proces, który się podłącza, jakiś firmware, ale pewnie tak. Gdy ją wyłączymy, to na prostu wydaje dźwięk odłączenia tego czegoś.
2: Napisał okay. do nas słuchacz 2024 w dodatku, ale bardzo ciekawą rzecz zapytał. A jak z talkbackiem na tym urządzeniu, ponieważ to urządzenie Legion Go jest na Androidzie? No nie
1: jest na Androidzie, to jest Windows.
2: Jest na Windowsie.
1: Na Androidzie, moi drodzy, jest Logitech G Cloud, którego nawet nie chcę testować, bo po prostu wiem, że jest to tak naprawdę telefon z Androidem, tablet z przepiętym kontrolerem. Dosłownie po prostu będzie to pad z ekranem i Androidem i urządzenie w ogóle pod co innego tworzone. Dobra.
0: Google Hand, Google HK, kosz poleka.
1: Otwieramy aplikację.
0: Widok główny, z pulpite, ten komputer. Widok zaznacza urząd, Windows. Widok H, handheld control panel,
1: control
0: widok
1: panel.
0: LM, H, handheld control panel, DLL, conf, handheld control panel, Xeos, bezpieczny pulpit.
1: To jest...
0: Handheld control panel, eksplorator plików, splash screen startup okno.
1: Musimy się uruchomić.
0: Handheld control panel okno.
1: I teraz tak.
0: Przycisk. 9 przycisk, brak przycisk, 19:58.
1: Mamy tu godzinę.
0: Przycisk. Brak na, brak przycisk, brak obie... Handheld, gdzie przy 53%
1: baterii.
0: Aktywuj. 50, lista. 1 z 8. Nie zazna. 1, nie zazna. 1. Brak, brak
1: mamy
0: na 1.
1: Lista,
0: nie zazna. Nie zazna. Nie zazna. Lista. Brak obiekt home. Home. Blue etoch. Przycisk przełączania wciśnięty. Wi-Fi.
1: Mogę
0: aktywuj. Przycisk przełączania nie wciśnięty. Wi-Fi. Przycisk przełączania wciśnięty. Aktywuj. Przycisk przełączania nie wciśnięty.
1: Właśnie odpiąłem i teraz nie mam dźwięku, no bo...
0: Przycisk przełączania wciśnięty.
1: Już się połączył z siecią, więc jakby specjalnie to zrobiłem, żeby pokazać wam, że faktycznie to działa.
0: Przycisk przełączania nie wciśnięty. Aktywuj. Mouse mode. Przycisk przełączania nie wciśnięty.
1: To jest ten tryb myszy, o którym mówiłem prawego kontrolera.
0: Wolumę 0. Suwak 0.
1: Głośność na 0 ustawiona.
0: Wolumę mute. Przycisk przełączania nie wciśnięty.
1: Czyli wyciszenie oczywiście.
0: Brightness 0. Suwak 0.
1: Jasność.
0: Resolution 1920x1080. Przycisk. Refresh rate 60. Przycisk. Display scaling 150. Przycisk.
1: Tymi przyciskami zmieniamy to.
0: FPS limit. Przycisk przełączania nie wciśnięty.
1: Limit klatek na sekundę w grach.
0: TDP 5. EPP 33. Suwak 33.
1: 33 waty.
0: Active CPU CORES 8. Suwak 8. Max CPU 5000.
1: Można...
0: Przycisk przełączania wciśnięty.
1: Można zmieniać limity procesora oraz ilość aktywnych rdzeni. To jest dosyć interesujące.
0: Suwak 5000. Gpuc lock. Przycisk przełączania nie wciśnięty. M240 125 106 przycisk. Przycisk. M80 przycisk. Przycisk. Przycisk. Brak następ. Przycisk. Przycisk. Suwak 0.
1: I...
0: Pages. Lista. 1 z 8. 2 z 8. Nie zazna 2 z 8, nie zazna lista. Profiles, lista.
1: Są profile.
0: Przycisk, przyci, przy duplicate, przy nef, przy delete, przy apply, przy edit, Edit.
1: Czyli te profile.
0: Pages, lista, dwa z, trzy
1: z. Do gier. Znaczy, tak, do gier.
0: Nie, brak nas, brak list. Action, action, lista, handheld control panel slash ses hotkey item 1 z 5.
1: Są w teorii te skróty klawiszowe, ale
0: top glek tutaj... quick access z menu.
1: Nie wiem dokładnie jak to się A.
0: LBRBD pad rigged.
1: To mamy quick access, czyli coś takiego jak jest w Legionie, tylko po prostu od tego control panelu.
0: Top L, brak na top LBRBD pad rigged.
1: Możemy sobie ustawić na jakiś przycisk i wtedy po wciśnięciu tego przycisku
2: wywoła nam się ta lista, tak? Z tymi jakimiś tam aplikacjami.
1: Tak, jakieś... Tak jak w rogu, jakiś Wi-Fi, Bluetooth i tak dalej, tryb samolotowy.
2: A, to Hand od tego
0: control
2: jest.
0: Control panel slash ses hotkey open steam big picture.
1: Open steam big picture, czyli po prostu otwarcie Steama w trybie big picture, czyli w trybie specjalnie dla padów.
0: Hand top gle mouse mode.
1: Tryb myszy.
0: Hand TDP.
1: TDP.
0: Hang TDP. Brak hang TDP.
1: No i to są hand te profile, to są różne
0: lista.
1: Akcje.
0: Przycisk, przy edit.
1: To przycisk, znaczy, brak
0: padesat, lista, tak 3 z 8, 4 z 8.
1: Dalej.
0: List. Mouse mode.
1: Tryb myszy.
0: Information.
1: Mało ciekawe, myślę, dla nas.
0: Pages, lista, 5 z 8. Nie z list. App launcher. Sort by, profile name, filter.
2: Tu no. mamy ten app launcher.
1: Launcher do gier.
2: To co w rogu launcher było też.
1: No nie, to są launcher do gier, czyli Steam, Epic, GOG.
2: W ten sposób. Czyli nie można tutaj podpiąć sobie na przykład dowolnej jakiejś aplikacji.
1: W teorii można, w praktyce, no jest dostępność, jak widzisz, więc...
2: No, tak, to nie zachęca.
0: Information.
1: Informacja.
0: Information. HCP GitHub. Link.
1: O programie.
0: Got.he GitHub. Projekt SBCH. Link. Headscode.
1: I tutaj tak naprawdę nic więcej już nie będzie, no bo to jest taki program. Handheld. Znaczy też można klawisze niby ustawiać, ale to wszystko robi się przez profile i powiem szczerze, ja tego nie ogarnąłem, bo to jest ciężkie do zrobienia w takim interfejsie.
2: I to, jak rozumiem, są wszystkie aplikacje, jakie znalazłeś, które pomagają jakoś zarządzać tym urządzeniem.
1: Tak. Nie zauważyłem, żeby tych aplikacji było gdzieś więcej. Raczej jest to wszystko, czym możemy, że tak powiem, dysponować.
2: No tak, czyli mamy sprzęt, który rzeczywiście no, wygląda jak kolejne, no, kolejne interesujące urządzenie. I jeżeli komuś faktycznie by taki handheld miał posłużyć, no to może rzeczywiście wydawać się fajne, tylko co z tego, no skoro z dostępnymi aplikacjami jest dość duży problem. Tak
1: jest
2: naprawdę...
1: Problem nim.
2: No właśnie, tak naprawdę systemowo
0: poziom głośności.
2: To nie jesteśmy w stanie zrobić praktycznie nic.
1: Niestety tak, i to jest problem, który boli, bo... Samo urządzenie hardware'owo wygląda ładnie, moim zdaniem, że Asus jest większe, ale jest jakby lepiej rozłożona waga, więc jest to po prostu wygodniej się trzyma w rękach. No ma dwa porty USB-C, ma duże znaczenie, no bo Asus miał jeden i to był troszeczkę problem. Więc wydaje się, że jest fajnie, że tu wszystko powinno pójść dobrze. Mhm. Ale praktyka pokazuje, że nie wszystko złoto, co się świeci po prostu.
2: No tak, więc jeżeli nie będzie dostępnego oprogramowania do zarządzania tym sprzętem, a na chwilę obecną no takiego po prostu nie ma. Jakieś tam jaskółki gdzieś się pojawiają, ale to, no to jeszcze nie, ja powiem szczerze, nie chciałbym tego konfigurować, a jeszcze jeżeli byłaby taka sytuacja, że trzeba byłoby tam coś nagle zmienić jeszcze będąc w podróży, gdzie zazwyczaj no, nie masz zbyt wiele czasu na to, żeby się tym zajmować, no to już w ogóle
1: oj, tak. Wodach. Gdzie w rogu zrobimy coś po prostu szybko i już.
2: Dokładnie. Więc co z tego, że mamy lepsze podzespoły, być może troszeczkę, no skoro...
1: Najbardziej ten RAM, no i dwa USB-ki, no i troszkę może materia większa, no i więcej przycisków, co akurat jest plusem, bo faktycznie jeszcze dwa przyciski w rogu by się przydały, bo słuchajcie, udało mi się, zresztą pokazywałem, zrobić build, że był caps lock, lewy shift, były delayed, był backspace, były alt, był windows, był page up, page down, lewo i tak dalej, ale na caps locka jeszcze coś by się przydało, żeby mieć tylko klawisze NVDA i może nie wiem co jeszcze, może jeszcze jakaś spacja, bo też nieraz się przydaje nawet po prostu w systemie.
2: Żeby coś zaznaczyć, żeby coś potwierdzić.
1: Tak, więc jeszcze dwa przyciski to by się przydały i tak to byłby sprzęt. Ja to mówię, gdyby ktoś wydał po prostu roga w obudowie tego Legiona, to ja bym był praktycznie usatysfakcjonowany, bo no można by wyrzucić kółko myszki i myszkę, bo dla mnie to niepotrzebne, ale ogólnie dla ogółu to się może przydać, ja nie mówię, że nie.
2: Ale wiesz, na przykład dla osób słabowidzących to może i faktycznie. Zwłaszcza, że tu jest
1: na pewno
2: większy ekran.
1: Jest. Mhm. Tak, jest większy ekran, to przede wszystkim jest ważna sprawa. Niestety ja się zawiodłem, ale żeby było zabawnie, to słuchaj, nawet widzący narzekają na ten soft od Lenovo. na ten Legion Space. Nie wszyscy, ale raczej nie jest on przychylnie traktowany.
2: To znaczy, ale jakie mają konkretnie zarzuty?
1: Że jest nieintuicyjny, że zapycha RAM, że jest ociężały, że reklamy Lenovo zapychają całą główną stronę, że jest po prostu koślawy ten soft, niedopracowany, wydany za szybko. Jak to pewnie człowiek na XDA Developers powiedział, produkt w połowie wypieczony.
2: No, ja powiem ci tak, skoro on zaczyna wiatraczkami kręcić w momencie, kiedy uruchamiamy jakąś jedną aplikację stworzoną notabene jeszcze przez producenta.
1: Wiesz co, nie, to akurat jest wynik czego innego. To jest wynik tego, że jest podłączony pod prąd. I on też się musi proszę chłodzić, a po drugie, samo to, że jak jest laptop nawet pod prądem, zauważy, że on też wtedy częściej trochę kręci wiatrakami.
2: Nie, no okej, okay, ale w Rogu mam wrażenie, że tego aż tak nie było.
1: Roga nie trzymałem pod prądem, ale aha, tak. Ale nawet słuchaj, jak się rok rozkręci, on tak nie piszczy przede wszystkim. On tak bardziej jak taka strzarka do włosów, tylko ciszej. A tutaj jest taki
2: To znaczy tu to brzmiało po prostu no dość głośno. Nie wiem, w jakiej odległości ty to miałeś od mikrofonu, ale to nie było.
1: Kilkanaście, okay, może 20 cm max.
2: A on się w ogóle mocno grzeje jako taki?
1: Mniej mam wrażenie mimo wszystko niż rok i na szczęście nie tak na ekranie, co no więc ważne. Jakby to jest jakby trochę lepiej rozwiązana kwestia termiczna, aczkolwiek nie jest nadal idealnie. Niemniej jednak wydaje mi się, że rok miał troszkę lepiej zrobione, bo tam jakby taki odbisk.
0: Google Chrome pole wyboru oznaczone.
1: Gdzie są po prostu cztery jakby otworki i tu są w tych otworkach są jakby wentylatory wprowadzone. Natomiast w rogu po prostu był wentylator obok drugiego. Natomiast w rogu był inny problem, był taki problem, że pomiędzy wentylatorami było wejście na karty pamięci. I te karty potrafiły się smażyć, same czytniki potrafiły się po prostu smażyć.
2: Rozumiem. No to rzeczywiście... Ja myślę, że powoli będziemy kończyć tę naszą audycję.
1: Tak?
2: Niewiele już jest do dodania, bo w zasadzie...
1: Uważam, że warto było pokazać, żeby nam ludzi po prostu przestrzec, pokazać. Nie wszystko złoto, co się świeci, nie wszystko, co... A powiem szczerze, zawsze pierwotnym moim wyborem zawsze myślałem, jakbym chciał brać handhelda Legion. Trafi mi się rok, sprawdzimy, ale software'owo to jest bardzo fajne, hardware'owo jest okej, ale software'owo to jest świetny sprzęt. Dobra, ale mam Legiona za dwa, słuchajcie, dobre pieniądze, powystawowego, ledwo używanego. Kurde, świetne, kurde, pudełko, zapach premium, futerał w zestawie, taki jeszcze naprawdę dobry futerał. No powiem, wow, ładna wareczka malutka.
2: Włączasz i czam
1: pryska. Ale co mi po tym, skoro tyle Legion Space, okno, dobra, słuchajcie, ale ja na początku mówię, dobra, może trzeba zaktualizować ten soft, no bo spoko, bo to normalne, tak, czasem trzeba coś zaktualizować. Gdzie tam?
2: Nie polepszyło się.
1: Nic dało. Mało tego, oczywiście musiałem dostosować z poziomu instalatora, bo kiedyś, w starych wersjach, w starych iteracjach tego Legiona był taki pewien śmieszny problem, to znaczy sam program nie miał, uwaga, nie miał w sobie aktualizatora, żadnego. Czy za sterowników
0: w ogóle Chrome pole wyboru oznaczone.
1: Później go na szczęście dodali, spoko, natomiast no, po prostu musiałem nałożyć jakby nakładkę, zrobić instalację Legion Space na Legion Space i tak to nie dało nic.
2: No cóż, więc wiecie już na co zwracać uwagę i że jednak z tym wynalazkiem Lenovo no nie poszalejecie. Chyba, że po prostu będziecie chcieli mieć sam tablet z Windowsem i bawić się dotykowo, ale chyba tablety jednak z Windowsem to da się taniej, co?
1: Wiesz co, no nie do końca. To znaczy to, że nie do końca też, ale inna sprawa, słuchajcie... Mówię, gdyby... będę pisać do producenta, mam nadzieję, że myślę tak, że mi się uda, nie wiem, czy się z nim skontaktować, czy tak. Jeżeli Handheld Companion będzie w pełni dostępny, a to jest program bardzo zaawansowany, wtedy powiem, można brać. Bo wtedy można wszystko ustawić, można wszystko zrobić, będzie, bo program jest samego... Nawet jak było widać ten kulawą dostępność. Dostępnościowo źle, ale funkcyjnie bardzo dobrze. Więc jeżeli framework by tu wystarczyło zmienić, to powiem szczerze, że będzie to miazga. Jeżeli oczywiście na rogu to też pójdzie, obstawiam. Więc też można, chociaż na rogu nie trzeba, na rogu jest dobry manager Asusa.
2: Dobry sam z siebie jest ten soft.
1: Ale gdyby to, to słuchajcie, no można już myśleć. Ja mimo wszystko myślę, ciekawy jestem nad Ala X-em, bo bateria 82 Wh ma być wyraz większa niż w normalnym Asusie ROG Ally. Ma być 24 GB, więc nawet więcej niż Legion i też 7500 taktowanie pamięci. Ma być dwa USB-ki. No jeden będzie USB 3.2, a nie 4. No ale dobra też, czy ktoś potrzebuje tych USB 4 aż tak bardzo...
2: No okej.
1: No i softowe jest lepiej, więc ja, słuchajcie, w obecnej chwili powiem tak. Chcecie, bierzcie ROGa, ewentualnie poczekajcie na X-a, bo wtedy ROG potanieje. Legiona, chyba jak ktoś jest bardzo odważny, to okej, okay, ale tak to...
2: Ale nie. Na ten moment nie polecamy. Na ten moment, ze względu na oprogramowanie, nie. Jeżeli coś się zmieni w oprogramowaniu, to Patryku, od razu bardzo cię proszę, uaktualnij informacje w komentarzu.
1: Oczywiście, tak. Jak chcesz wiedzieć, no to...
2: Tak, pod naszą audycją, która też się pojawi już niebawem na stronie www.tyflopodcast.net. Ja przypomnę, że dziś rozmawialiśmy o urządzeniu Lenovo Legion Go. Patryk Chojnacki pokazywał ten sprzęt i oprogramowanie do niego dołączone oraz inne też. Dzięki, Patryku, za dziś.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Do następnej audycji, następnego programu. Pozdrawiam.
2: Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do następnego spotkania w Tyflo Radiu.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dzień dobry, Alicja Witek. Witam w kolejnym moim Tyflo Podcaście, w którym chciałabym dzisiaj zaprosić do przygotowania sałatki z wędzonego łososia. Czego do tej sałatki potrzebujemy? Około 30 dekagramów wędzonego łososia, około 8 krążków ananasa, puszkę kukurydzy, saszetkę ryżu, ćwierć cebuli, mały majonez, mały słoik majonezu i sok z połówki cytryny. I żeby sobie przyprawić, ewentualnie pieprz, sól lub inne przyprawy, jakie tam będą nam odpowiadały. Więc zaczniemy może od ugotowania ryżu. Ja, żeby ryż nabrał nieco ananasowej nuty, do wody dodaję część odlanego soku, w którym w puszce był ananas, i mieszam go z wodą. Na zagotowanie jednej saszetki ryżu zbyt dużo tej wody nam nie potrzeba. Rozmieszam ją z syropem. Nastawiam ryż. W czasie, kiedy będzie się gotował, przygotuję sobie pozostałe składniki. Krążki ananasa odłożę sobie na durszlak, żeby mogły się dobrze odsączyć. Przygotuję sobie łososia. Jakąś miskę wyjmę na sałatkę. Serkę do pokrojenia. Musi to być oczywiście łosoś zupełnie wyfiletowany, pędzony. I kroję sobie na maleńkie kawałeczki. Można sobie też pomóc w dzieleniu palcami. Łosoś został pokrojony. Poprzedzielam jeszcze rękami, czy wszystkie kawałki są dobrze oddzielone. Teraz wycisnę sobie sok z cytryny, aby móc nim naszego łososia skropić. Tłuczę ją pod gorącą wodą. Ryż się gotuje. Przekrałam cytrynę. I z połówki wyciskam sok. Sok z cytryny pozwoli nam, będzie nie tylko dobrym dodatkiem do łososia, ale zrównoważy także słodki smak pozostałych dwóch składników sałatki, czyli ananasa i kukurydzy. Teraz wleję go przez sito do łososia, żeby nie dostały mi się do sałatki pestki z cytryny. I skrapiam pokrojonego wcześniej łososia cytryną. Teraz delikatnie całość rozmieszam. I odstawiam. Przejdę do krojenia ananasa. Ananas kroję również na maluteńką, drobną kosteczkę. Nie może to być kostka taka, jaką spotykamy czasami w puszkach już gotową, ponieważ po prostu jest za duża. Ananas został pokrojony. Też możemy go sobie delikatnie z łososiem przemieszać. I w momencie, kiedy będę odsączać kukurydzę, pokroję sobie cebulę. Kukurydza ucieka, a ja przygotuję jeszcze cebulę. I przyszła pora na ćwiartkę cebuli. Cebula gotowa. Więc mieszam z resztą składników. Przebiorę teraz palcami kukurydzę, by już ostatecznie ją odsączyć. wody i wrzucam do reszty sałatki. Teraz dodam majonez. A po zagotowaniu i ostudzeniu także ryż. Mały słoik majonezu w zupełności wystarcza do tej sałatki. Nie musimy się obawiać, że będzie zbyt sucha, ponieważ łosoś jest rybką tłustą, a ananas i kukurydza też przynoszą sałatce swoją wilgoć. O nadmiar soku z warzyw też nie musimy się obawiać, ponieważ wypije go ryż. Ryż się ugotował. Teraz go odsączę z wody. Wyjmę i odstawię na jakiś kwadrans do ostudzenia. Można sobie oczywiście ryż przygotować już wcześniej. Wtedy chłodny. Spokojnie można dodawać do sałatki. A to, co przygotowałam do tej pory, chowam do lodówki i czekam na studzący się ryż. Myślę, że przyszła już pora, aby dodać ostudzony ryż do sałatki. Przesypuję całą zawartość saszetki. Ryż jest, powinien być mięciutki i mieć lekko słodkawy, ananasowy smak. I teraz mogę go już rozmieszać z całą resztą produktu. Sałatka, powiedzieć można, gotowa. Należy ją jeszcze przyprawić. Ja w przypadku przygotowywanych przeze mnie sałatek ostateczne przyprawianie odkładam zawsze na jakąś godzinkę, dwie po zrobieniu sałatki, albo przyprawiam ją tuż przed podaniem, ponieważ wolę, żeby wszystkie smaki wzajemnie miały czas sobą przejść i wtedy łatwiej jest zdecydować, czego i ile powinno się dodawać. W przypadku tej akurat, jeśli komuś przeważa słodka nuta, to wiadomo, jeśli nam to nie odpowiada, dodajemy soli. Jeśli sałatka wydaje się zbyt mdła, można dosypać pieprzu białego lub czarnego. No a jeśli jest w sam raz, no to jest w sam raz i wystarczy życzyć smacznego. Dziękuję za mój kolejny Tyflo podcast. Mam nadzieję, że przygotowanie sałatki okaże się banalnie proste. Ewentualne pytania i uwagi proszę kierować pod mój nick Luftilka na Skype'ie. I zapraszam do wysłuchania kolejnych moich Tyflo podcastów. Dziękuję za uwagę, życzę smacznego i do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Dzień dobry. Dzisiaj w audycji nas jest kilkoro, aczkolwiek akurat u mnie jeszcze w studiu jest kilka osób z rodzinki, także może być różnie. Natomiast jakby z takiej naszej stałej ekipy jest Mikołaj Hołysz, jest Kasia Ślipek, jest Michał Dziwisz,
5: dobry wieczór,
2: Łabęcki i ja, czyli
6: dobry wieczór.
2: Tomek Bilecki. No i jak zwykle, żeby nie przedłużać, zaczynamy 22. audycję Tyflo Przeglądu. Jak zwykle od tego, co się tu będzie działo, to jak zwykle przedstawi Robert Łabęcki.
6: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Narzędzia do nauki kodowania stają się coraz bardziej dostępne. Kolejny patent Samsunga. Będzie o urządzeniu Kenyt. Firma MojoVision zaprezentowała soczewki wyświetlające informacje na oku użytkownika. Powstaje serwis randkowy dla niepełnosprawnych. Microsoft uruchamia kolejny dostępnościowy projekt. Będzie o nowych mapach Apple'a. Co to jest Playlist Converter? Szkoły zakazują używania smartfonów. Recepty dostępne już na system iOS. Google planuje tłumaczenie w locie długich tekstów. Alexa na Windows 10 z fajnym wsparciem dla TuneIn. Google wysyłało filmy umieszczone na ich serwerach do innych użytkowników. Apple zaczyna naprawiać iPhony w domach użytkowników. Powiemy też o inteligentnym czajniku Wi-Fi. Będzie też o nowym telefonie Nokia Future Phone. No i na koniec taka ciekawostka muzyczna. Nowa płyta Doroty Osińskiej wychodzi już w piątek.
2: A tymczasem mamy nie piątek, tylko wtorek. Mamy cyfroprzegląd, mamy 20 minut 8 i mamy oczywiście telefon, po którym można do nas dzwonić. 123 834 835. No i cóż, zaczynamy oczywiście od ewentualnych komentarzy, ale jakoś w tym tygodniu komentarzy dużo nie ma, więc w zasadzie
6: natomiast
2: można
6: o Dorocie też powiemy w swoim czasie.
2: Tak, natomiast na pewno jeszcze powiemy o jednej rzeczy, o której tutaj nie napisaliśmy, czyli o ostatniej aferze ze sklepami, ze sklepem w zasadzie internetowym, ze sklepem Bezcena, bo o tym się ostatnio mówi dużo.
5: I ponoć nie tylko oni postanowili korzystać z takiego modelu biznesowego, tam już się pojawiają jakieś kolejne sklepy i zaczyna to być rzeczywiście problemem.
2: Tak, ale no o tym
7: problem
2: za
7: problem jeszcze
2: za
7: jakiś jest
2: czas.
7: Tego typu. A, okej.
2: A tymczasem może zacznijmy rzeczywiście od tych takich rzeczy, które nas mogą interesować, nas jako niewidomych. Co prawda nie do końca wszystkich, ale mimo wszystko komuś się może przydać informacja, że narzędzia do nauki kodowania, czyli programowania, powiedzmy, stają się coraz bardziej dostępne. Mikołaj tu jest naszym redakcyjnym koderem, no to
8: kodmistrzem. Gdzieś tam dzisiaj się natknąłem na artykuł Floriana Bejersa, jakkolwiek to się czyta, nazwisko holenderskie, też niewidomego gdzieś tam programisty, który pisał o różnych rzeczach, o tym, jak wygląda praca osób niewidomych jako kodera i tak dalej, i tak dalej. Ale pisał też o tym, jak osoby niewidome mogą się tego uczyć. Ja robiłem to już sporo czasu temu i wtedy trochę sytuacja wyglądała inaczej, bo większość nauki wszelkiego rodzaju odbywała się, no wiadomo, albo z książek, albo z wszelkiego rodzaju tutoriali w internecie. I to były takie tutoriale typu, no był tekst, było opisane, co zrobić, co można, jak to działa, przyciski wstecz, dalej, lista rozdziałów, ewentualnie trochę ćwiczeń, ale to było na zasadzie zrób sobie albo nie.
5: Książki Mikołaju były o tyle bardziej problematyczne, bo ja jeszcze jestem z tych czasów, kiedy jakoś tam coś próbowałem się uczyć też programowania dawno, dawno temu, ale to jakoś nigdy nie było coś, co jakoś mnie bardzo porwało, ale to muszę powiedzieć, że ja się jeszcze próbowałem uczyć z książek. I z książek problem nauki był zasadniczo jeszcze bardziej złożony, bo te książki trzeba było sobie najpierw skanować. No i niestety, w momencie, kiedy sobie książkę skanowaliśmy, to każdy najmniejszy problem to zmuszał nas do tego, jakiś najmniejszy błąd oprogramowania OCR, to zmuszał nas do tego, żeby jeszcze bawić się od razu w debugera i szukać, gdzie tu jest błąd w tym przykładzie, a ten przykład to nam przecież miał pokazać, jak my to powinniśmy robić prawidłowo. Więc tu już był zasadniczy problem.
2: A biorąc pod uwagę fakt, że te OCR-y jeszcze kilkanaście lat temu naprawdę nie były tak dobre jak dzisiaj, to była naprawdę spora szansa, że tam jakiś błąd wcześniej czy później się zdarzy. Zwłaszcza, że naprawdę wystarczy jeden znak źle wpisać i cała robota w zasadzie do niczego się nie nadaje.
7: Dokładnie.
8: Czyli wracając do tematu, wygląda więc na to, że te moje czasy, gdzie ja właśnie poznawałem te podstawy, czyli rok powiedzmy 2000, nie wiem, 13, 12, do powiedzmy, nie wiem, no to myślę, że coś koło tego, do powiedzmy 15, to były czasy bardzo dobre, bo faktycznie głównymi takimi materiałami, które były polecane, były takie proste tekstowe tutoriale. No i one były i są zresztą do tej pory, bo jak najbardziej można znaleźć, całkiem ładnie, fajnie i dobrze dostępne. Bo z tym nie było generalnie żadnych problemów. Czasem się tam coś zdarzyło, że się nie do końca dobrze zaznaczyło, że to screen reader czegoś nie wyłapał. Czasem był obrazek zamiast tekstu, ale generalnie to było ładnie dostępne. No ale teraz, w ciągu ostatnich kilku lat, się zaczęły pojawiać takie nowoczesne, nowa fala wszelkiego rodzaju interaktywnych środowisk. I mamy na przykład jakiś tam kawałek kodu, jakiś przykład i mamy podane, że on robi to i tu nie ma kawałka i wpisz taki kawałek, żeby miał robić to. No i mamy normalnie pole edycji na stronie, mamy sobie wpisać, mamy sobie kliknąć przycisk uruchom i on nam powie, czy tak jest, dobrze, fajnie, wszystko działa, czy może jednak tutaj masz błąd i musisz to poprawić. No wiadomo, fajniej, tak łatwiej, jak mamy jakby na bieżąco jakieś środowisko, w którym możemy się bawić, w którym możemy coś robić bez nawet konieczności instalacji na dysku, czegokolwiek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to jest tak naprawdę wśród osób widzących teraz, z tego co przynajmniej ja wiem, taka ścieżka, z której się bardzo często korzysta. No i dostępność tych środowisk była różna. Zwłaszcza tam był problem z edytorami, bo to były te takie śmieszne edytorki, ja teraz nie pytam jak on się dokładnie nazywa, ale w każdym razie jest pole edycji, wchodzimy sobie w to pole edycji, ruszamy się strzałkami, bo ja te edytory parę razy widziałem i nic. Jedyne co tak naprawdę mogliśmy zrobić, to zaznaczyć wszystko, przekopiować to gdzieś, coś z tym zrobić i wkleić z powrotem. Co nie było ani fajne, ani przyjemne, ale jakoś się powiedzmy dało. No a reszta strony to też tak różnie z tym było. No i teraz dwa duże środowiska takie właśnie do nauki, czyli FreeCodeCamp i Codecademy, chcą działać w kierunku dostępności. FreeCodeCamp już w kierunku tej dostępności, z tego co wiem, zadziałał. Przynajmniej z tego, tak wynika z tego artykułu, mówię, bawić się tym w ostatnim czasie nie bawiłem, ale skoro donoszą, że dostępne jest i skoro robi to osoba niewidoma, to zakładam, że dostępne jest. No więc freecodecamp.com się podobno dostępny zrobił zdecydowanie bardziej, więc dla osób, które chcą typowo zaczynać, bo to dla nich jest gdzieś tam środowisko przeznaczone, można sobie wejść, popatrzeć i potestować. Drugim środowiskiem, który chce tę dostępność robić, jest Codecademy, Codecademy, też platforma właśnie do uczenia się programowania i wszelkiego rodzaju tego typu kwestii. Tam, z tego co wiem, ta dostępność to jest na razie na zasadzie będzie i chcemy, nie na zasadzie jest i zrobiliśmy. Co ciekawe, obie chyba te platformy zawdzięczają dostępność edytorowi Monaco, czyli webowemu edytorowi właśnie głównie przeznaczonemu do tworzenia, pisania kodu, który tę dostępność ma całkiem fajną. Ten edytor jest m.in. używany w programie Visual Studio Code, który zresztą jest całkiem fajnie dostępny ostatnio. I on faktycznie ma coś takiego, że jak się go otworzy, to tam on nam mówi, naciśnij chyba Alt F1, aby włączyć funkcję dostępności. Wciskamy i on tam nam mówi, że wciśnij Ctrl E, aby ustawić tam tryb dostępności na tak. Naciskamy i w tym momencie mamy tryb dostępności i jest edytor jak najbardziej dostępny. Więc jeżeli kogoś ten temat interesuje, to na obecną chwilę freecodecamp, na przyszłość codecademy dostępne będą. A jeżeli chcemy, tutoriale w wersji tekstowej fajną rzeczą są, nadal są dostępne, nadal możemy je znaleźć. I ja uważam, że dla osoby niewidomej to jest jeżeli nie wymóg, to coś, co naprawdę warto mieć i warto znać, bo to jest jednak mimo wszystko wygodne i mimo wszystko dobrze dostępne.
5: To ja mogę jeszcze z takich kursów podrzucić, bo sam kiedyś korzystałem, jak miałem potrzebę po iluś latach przypomnieć sobie podstawy SQL-a. Jest taki kurs na AGH-u, on co prawda ma już kilka lat, ale też jest takim fajnym, interaktywnym kursem, w którym to możemy sobie na bieżąco pracować na jakiejś testowej bazie danych. To jest kurs Michała Drobniaka. Jak sobie wpiszemy w Google interaktywny kurs SQL, ja zresztą wrzucę też link do komentarzy pod tą audycją, to znajdziemy. Także tam jest kilka takich problemów dostępnościowych. Zdaje się, że na przykład pole edycji do wpisywania rzeczy do bazy nie ma etykiety, no ale jak widzimy pole wielowierszowe, no to się można zorientować, że tu trzeba wpisać dany kawałek zapytania SQL i wtedy sobie przejrzeć wyniki, które są ładnie widoczne w tabelkach, więc raczej nie powinniśmy mieć z tym większych problemów. Więc gdyby ktoś potrzebował sobie przypomnieć albo nauczyć się w ogóle pracy na bazach danych w języku SQL, no to można skorzystać z takiego kursu. Mi się przyda.
8: A jeszcze jedno, ja też dodam, też dostępną, też w języku angielskim, no ale jakby, jeżeli ktoś chce...
5: No to jest akurat po polsku, tak jeszcze dodam od razu ten tak, kurs, o którym mówiłem.
8: Ale to, o czym ja mówiłem, czyli Codecademy, FreeCodeCamp są z tego, co wiem, właśnie w języku angielskim. No ale dla osób, które gdzieś idą w tym kierunku, to myślę, że bez tego jakby średnio warto. Też dostępną platformą jest edX. To robi kilka największych koledży w Ameryce. Tam są kursy z wielu dziedzin, nie tylko z tej, bo tam jest z marketingu i fizyki, ale tam naprawdę jest ta dostępność. Ja już kiedyś mówiłem zresztą o tej platformie, tam jest ta dostępność przemyślana i tam jest ta dostępność zrobiona dobrze. I tam naprawdę ktoś myśli o tym, bo tam i rzeczy typu połącz, i rzeczy typu przenieś, takie zadania typowo myszkowe są robione dostępnie i są robione tak, że niewidomy jest w stanie jak najbardziej zrozumieć, o co w nich chodzi, więc z tego zasobu też można korzystać, jeżeli ktoś lubi e-learning. Ja na przykład lubię tekst i lubię po prostu artykuły, gdzie mam to po prostu przekazane w formie tekstu i informacji. Ale są ludzie, którzy lubią e-learning i lubią takie właśnie, że tu mają ćwiczenie, tu co muszą zrobić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc dla osób, które lubią, no to te trzy platformy myślę, że będą wartymi sprawdzenia.
7: No fajne i będą dostępne. Tak a propos dostępności może, no może nie do końca dostępności, ale tak się zastanawiam, bo my zazwyczaj tutaj robimy w tej audycji, pokazujemy rzeczy głównie dla osób niewidomych, rzadko dla słabowidzących, no... Co poniekąd też wynika z tego, że w większości tutaj jesteśmy osobami całkowicie niewidomymi, jak my jesteśmy na audycji, ale czasami coś się zdarzy takiego, co się może przydać osobom słabowidzącym i Michał tutaj znalazł informację o tym, że Samsung opatentował soczewki pozwalające na wykonywanie czynności na smartfonie mrugnięciem oka i może to komuś... z problemami wzroku, może nie do końca osobie niewidomej, ale może komuś słabowidzącemu się przydać.
5: Zgadza się.
9: Osobie, która inaczej się nie umie komunikować, tylko na przykład za pomocą oczu.
5: No tak, Stephen Hawking przecież książkę napisał, tak? Za pomocą ruchu tak. Powiek, jak dobrze tak, pamiętam. Czy tak. Nawet jednej powieki.
8: Zresztą sporo popularną.
5: No, to prawda.
8: Swojego czasu.
5: To prawda. Natomiast tu w ogóle tak się złożyło, że akurat mam dwie informacje na temat soczewek, które są gdzieś tam w planach i jakieś wstępne prototypy, zdaje się, ujrzały dopiero światło dzienne. Pierwsza z tych soczewek to jest w ogóle zgłoszona do Urzędu Patentowego w Stanach Zjednoczonych właśnie przez Samsunga. No i ta technologia ma pozwalać wykonywanie jakichś podstawowych czynności na telefonie bez jego wyciągania. Zastanawiam się, jak to ma być rozwiązane. Czy w tych soczewkach ma być też jakaś kamera czy coś podobnego? Czy jednak trzeba będzie ten telefon wyciągnąć, a ta soczewka ma być tylko takim spustem migawki? Ale ponoć nie tylko ma być to realizowane za pomocą nie tylko ma być realizowana możliwość zrobienia zdjęcia, ale też inne jakieś takie podstawowe rzeczy, łącznie z tym, i tu już, i tak naprawdę to myślę, że od razu mogę powiedzieć o tych drugich soczewkach, bo one są bardzo podobne, bo cała rzecz rozbija się o to, że Samsung też, i zastanawia mnie, jak to będzie w tych kwestiach patentowych później wszystko, bo Samsung też chce w późniejszym czasie wyświetlać różnego rodzaju obrazy na oku użytkownika za pomocą tej soczewki. To znaczy my będziemy mogli mieć niejako przed nami jakieś obrazy, jakieś rzeczy, które nam będzie, powiedzmy, smartfon podpowiadał, tak? Dajmy na to, przychodzi nam SMS. Teraz mamy smartwatcha, którego mamy gdzieś tam, powiedzmy, na nadgarstku i musimy sobie zerknąć na niego, jeżeli cokolwiek widzimy, żeby tego SMS-a odczytać. No, okazuje się, że zarówno Samsung, jak i taka firma Mojo Vision opracowują soczewki, które będą w stanie wyświetlać bezpośrednio pewne informacje na naszym oku. To będą jakieś takie inteligentne ekrany, za pomocą których ta informacja będzie przekazywana. Więc dajmy na to, mamy jakiegoś SMS-a, to nam się po prostu wyświetli bezpośrednio przed naszymi oczami. Jestem bardzo ciekaw, jakie to w ogóle uczucie będzie dla tego użytkownika, że tu nagle jakiś tekst się pojawia.
7: To jedno,
5: początkowo może być dość specyficzne.
7: Bo sporo jest takich wynalazków, które były opatentowane już dawno temu, typu no chociażby ekrany takie 3D, rzeczywiście 3D, które mogłyby zmieniać swoją powierzchnię, czyli na przykład mogłyby być takimi dotykowymi ekranami z przyciskami, które, i te przyciski mogłyby się tam pojawiać, to byłyby w pewnym sensie fizyczne przyciski na ekranie, które mogłyby się jakoś tam pojawiać i użytkownik mógłby je wyczuć. I to i Samsung chyba patentował swego czasu, i Apple, i tam jeszcze kilka innych firm. No, ale na razie jakoś opatentowały, nawet ładnych parę lat temu. Z tego, co pamiętam, i w 2012 roku można było takie informacje po targach technologicznych przeczytać. No i na razie, niestety lub niestety, prawdopodobnie raczej niestety.
9: A mnie zastanawia jeszcze jedna rzecz.
7: Tego nie ma. Więc pytanie, co będzie z tymi soczewkami. Mhm.
9: Mnie zastanawia jeszcze, jak to będzie. No tutaj idę sobie nie wiem, gdzieś drogą, widzę wszystko za pomocą oczu, widzę ten obraz jakby pierwotny, który mi się który widzę po prostu, jakieś tam, nie wiem, drzewa, domy i tak dalej, samochody, miasto, i nagle co, pyk, pstryk i pojawia mi się tekst albo jakaś może mapa.
7: Podejrzewam, że to będzie jakoś półprzeźroczyste, że ty będziesz sobie mogła za to zajrzeć, co się znajduje.
5: Tak, ewentualnie pamiętajcie.
7: No bo to musi być jakoś...
5: Ewentualnie też pamiętajcie o tym, że jakby nie musi to przysłaniać nam całego oka, tak? To może być tak, że gdzieś tam, powiedzmy, kątem oka będziemy widzieć ten tekst. Tak mi się wydaje, że po prostu, bo to zdecydowanie nie byłoby dobre, jeżeli na przykład idziemy, a tu nagle, bach, powiedzmy jakaś, chyba w jakiejś książce coś takiego czytałem kiedyś, w jakiejś książce takiej SF, że ludziom się nagle na powierzchni całego oka, powiedzmy, wszystko im przesłaniały jakieś reklamy, bo było wszystko nagle opanowane.
8: To Rafał Kosik.
5: No, przez...
8: Hoplanty.
7: Tak, Rafał Kosik to też.
5: Przez reklamy, to przez jest, tego typu rzeczy.
7: A to chyba w ogóle jest, mam wrażenie, już u kilku ludzi widziałem właśnie taki obraz reklam wyświetlanych.
9: Ale zauważcie, że już jesteśmy atakowani taką ilością i taką ilością obrazów i informacji, że jeżeli jeszcze mamy to dostać bezpośrednio impulsem do oka, to ludzie zwariują.
5: Wydaje mi się, że wiesz co, że wszystko jest zależne od tego, jak będziemy chcieli z tego korzystać. No bo wiesz, ja wychodzę z takiego założenia, że jeżeli ktoś będzie faktycznie chciał korzystać z takich soczewek, to sobie je jakoś mądrze ustawi. Więc na przykład będzie chciał otrzymywać tylko konkretne powiadomienia, tak jak na przykład na inteligentny zegarek możemy sobie wysłać tylko konkretne powiadomienia. Oczywiście możemy zdublować wszystkie powiadomienia z naszego telefonu, ale wcale tak nie musi być i możemy otrzymywać tylko te najważniejsze. A już w ogóle na nasze oko, to myślę, że zdecydowanie będziemy chcieli to ograniczyć, żeby się po prostu nie rozpraszać.
8: Ale pomyślmy też o innej rzeczy, bo okej, soczewki wyświetlane na oku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tylko czy za chwilę na przykład nie dojdzie do tego, że te soczewki będą na przykład wiedzieć, na co my patrzymy. I teraz powiedzmy, wykrywają. Wiadomo, że to jest trochę patrzenie w przyszłość, ale kto wie, powiedzmy, wykrywając na jakich typach osób, powiedzmy, płci przeciwnej, mamy chęć zatrzymywać wzrok i na jakich typach zatrzymujemy wzrok, wykryją, jaki jest nasz, tak powiem, ulubiony profil i to nam będą pokazywać w reklamach.
7: Ależ oczywiście, że tak, ale wiesz co, myślę, że to wszystko ma swoją cenę i będą...

0: Tak jak teraz.
1: Każdego, kto ma coś w faktach.
2: No na przykład, tak, oczywiście. Oczywiście, wiesz, i na przykład ja myślę, że już podobne... Czy przypadkiem, słuchajcie, ale czy przypadkiem już gdzieś policja czegoś takiego nie stosuje? Wydaje mi się, że może nawet
1: coś
2: być.
1: Jest,
2: tak,
1: są.
2: Jest coś takiego. Ja o tym czytałem kiedyś, że na przykład policjant jest w stanie, czy w jakieś okulary...
3: Policjant i chyba wojsko.
2: I wojsko, tak. I w tym momencie...
3: Czy jakieś okulary zintegrowane z jakąś bronią. Można było patrzeć i tam jakiś
2: jedno,
3: celownik, tam coś tego.
2: Z bronią, Tomku, to jest jedno, ale to jest zupełnie jeszcze inna rzecz, ale mi bardziej chodzi o to, że już zdaje się, że służby mają, może niekoniecznie u nas, tak, ale w Stanach to zdaje się, że tak, że mają takie technologie, za pomocą których możemy sobie, na przykład idziemy gdzieś i widzimy kogoś i że nam się w tym momencie wyświetla alert, że wizerunek tej osoby jest w jakiejś bazie, powiedzmy FBI o... przestępcach, albo że z dużym prawdopodobieństwem ten wizerunek jest w tej bazie.
3: Możliwe.
4: Albo że ta osoba jest poszukiwana,
2: tak,
4: na przykład,
2: tak,
4: jest
2: tak,
4: zaginiona.
2: Tak,
3: na przykład,
2: tak,
3: czy cokolwiek.
2: Tak.
3: No. Więc ja myślę, że to jakby prędzej czy później to się tak stanie, bo ludzie chcą takich rzeczy. No my chcemy wiedzieć jak najwięcej. Oczywiście to będzie miało swoją cenę, bo to też trzeba podkreślić, że wszystko ma swoją cenę.
2: Wszystko ma
3: nie
2: swoją
3: ma,
2: cenę.
3: Nic nie ma za darmo. No i ceną będzie właśnie profilowanie i zbieranie przeogromnej ilości danych, przy której podejrzewam dzisiejsza... To, co my dzisiaj uważamy za dużo, to będzie nic, ale no to tak po prostu już jest. No, z drugiej strony nikt nikogo nie zmusza do zakładania konta na Facebooku i teoretycznie, jak ktoś chce, to może pracować jako kowal na przykład, ogłaszać się na słupach ogłoszeniowych albo w ogóle pocztą pantoflową i kto zabroni?
2: Dokładnie. Także wszystko to jest taki trochę pozorny, ale jednak nadal wybór.
3: Tak. Dobra, słuchajcie, bo o tym możemy też jak zwykle długo, a tymczasem tak. Różne urządzenia powstają, które też jakoś tam są mniej lub bardziej rewolucyjne, między innymi Canute, o którym też chyba już kiedyś mówiliśmy. I powstał nawet podcast o tym urządzeniu, słuchał go Mikołaj Hołysz, zdaje się. Canucie.
1: Ale mówimy o...
3: Wpisałeś coś takiego. Coś o urządzeniu Canute, o którym Dawid Woodbridge nagrał
1: tak,
3: podcast.
1: To. Tak. Jest urządzenie Canute, o którym się mówiło sporo. Mówiło się sporo od dobrych kilku lat. Czym to urządzenie jest? No czymś, czego na rynku jeszcze nie było. Czyli czytnikiem książek brajlowskich. 9-liniowym czytnikiem. Na razie niedostępne jeszcze w Polsce, przynajmniej z tego co wiem, ale gdzieś się pojawiły przynajmniej pierwsze z tego co ja wiem, recenzje użytkowników bodajże ze Stanów. Bo właśnie David Woodbridge przeprowadził rozmowę na Zoomie z jakąś panią, która to urządzenie zanabyła i opowiedziała o swoich wrażeniach. Linka do podcastu wrzucimy w komentarzach. Tam jest cały transkrypt spisany i jest ramka, do której sobie możemy przejść literką M z odtwarzaczem audio. Naciskamy sobie play i możemy sobie posłuchać całego podcastu. Coś może więcej o urządzeniu. Czym jest urządzenie? No, jak już wspomniałem, jest czytnikiem książek bądź wszelkiego rodzaju plików w Braille'u. Ma linii 9 i 1.
4: A grafika?
3: Chyba nie.
1: Inaczej. To, co wyświetlisz w Braille'u, to wyświetlisz. Ale to są komórki brajlowskie, nie komórki graficzne. Bo w Braille'u mamy tak, z kolei w poziomie mamy dwa punkty, trochę przerwy. Dwa punkty, trochę przerwy, dwa punkty, trochę przerwy. W pionie mamy 3 bądź 4 przerwa, 3 bądź 4 przerwa, 3 bądź 4 przerwa. W zależności czy 6-punkt, czy 8-punkt. Więc okej, jakąś grafikę to na tym może i wyświetlimy.
4: Tak, no ja tutaj ale... też mówiłam, że nawet na maszynach się kiedyś swego czasu robiło.
1: Tak,
4: jakieś tam
1: oczywiście.
4: Pojęki, ramki. Nie
3: tylko
4: wiem,
3: to nie będzie raczej coś do rysowania kwadratów, tylko na przykład jakieś pomocnicze rzeczy do jakiejś może, nie wiem czego.
1: Tak, jakaś bardziej ramka, tabelka, coś takiego, to
3: na
1: wyrysujemy.
3: Przykład.
1: Tak, ale na przykład koła to już

0: To już gorzej.
1: Tak.
0: No i teraz no tak, tak. Co urządzenie umie? Na razie urządzenie umie niewiele, bo to są tak naprawdę pierwsze wersje. Możemy wrzucić do niego plik w formacie BRF, tłumaczony bodajże albo przez Duxbury, albo przez RoboRail. Wrzucamy go na kartę SD, chyba nawet zwykłą. Umieszczamy kartę w urządzeniu, urządzenie włączamy i możemy plik czytać. Możemy tworzyć zakładki i to właściwie tyle. Bardzo proste urządzenie, po prostu mamy 9 linijek, mamy przycisk poprzednia strona, mamy przycisk następna strona, mamy 10 przycisków do aktywacji wszelkiego rodzaju elementów menu i tak dalej, jeden obok każdej linii i możemy sobie czytać.
1: I zdaje się, że to urządzenie było stosunkowo tanie jak na takie brajlowskie urządzenie.
0: Tak, ja nie znam dokładnej ceny, ale ma być to podobno niewiele tańsze od Orbita, czyli na polskie, tak jakby nie licząc ceł, VAT-u i podatków, to myślę, że ze 3000 może wyjść.
1: Licząc czyli to ze wszystkim, wszystko, nawet jak 6, no to i tak, tak to jest bardzo mało jak na czytnik brajlowskich książek, więc dla wszystkich, którzy chcieliby Braille'a czytać, no jest szansa, że z aktywnego samorządu można by kupić urządzenie do czytania, niekoniecznie będące jedną tylko linijką. I to się tak, może tak przydać.
2: Tam zdaje się tylko, jest kwestia że tylko taka, że te punkty tak dość wolno się ładują na tak tym czytniku. Ale no jeżeli
0: wolno
2: ktoś czyta, tak, ale jeżeli ktoś rzeczywiście chce to po prostu wykorzystywać do czytania, takiego typowego czytania tekstu, to myślę, że nie powinno być to większym problemem.
0: I teraz tak, bo ja podcastu przesłuchałem, oczywiście ci, co znają angielski, sobie też mogą podcastu przesłuchać, bo będą w komentarzach, ale dla tych, co angielskiego nie znają, to myślę, że warto by coś powiedzieć o tym, co w podcaście było. Urządzenie jest fajne, zwłaszcza do wszelkiego rodzaju nieortodoksyjnych tekstów, że tak powiem, czyli nie literki, kropki, przecinki, znaki zapytania, tylko nuty, matematyka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bo to są właśnie pliki BRF najczęściej, które sobie możemy na to urządzenie załadować i sobie z tychże plików na urządzeniu korzystać.
1: Zwłaszcza, że matematyka wymaga powrotu do różnych linijek, zresztą nuty też nieraz.
2: Oczywiście, jakieś większe równania i inne tego typu rzeczy.
1: To się rzeczywiście tam może
3: fajnie
1: przydać.
3: Tak. I właśnie fajnie, właśnie, że to ma kilka linii.
1: I gdyby to jeszcze było z możliwością pisania, to by już w ogóle było super, bo rzeczywiście
3: tak
1: do szkoły mogłoby to się przydać.
0: Tylko to byłoby chyba ciężkie z jednego powodu. Tamto odświeżanie jest na zasadzie całego ekranu i ono jest parusekundowe, więc jakby ciężko było.
1: Tak, ale wiesz, nawet gdyby robić to na zasadzie tak jak było w niektórych maszynach elektrycznych do pisania. Piszesz linijkę i po napisaniu linijkę ona jest wyświetlana.
0: A
3: tak jakby się on drukował.
0: Na tej zasadzie.
1: Na tej zasadzie, bo tak się nieraz pisało. Albo że nawet nie to, czy linijkę, ale po prostu piszesz, wyświetl.
0: A,
1: I powiedzmy, byłby jakiś tam gadacz do tego, żeby sprawdzić tam ewentualnie. Jak już wiemy, że napisaliśmy, powiedzmy, nie, zadanie na matematykę, to możemy teraz to wyświetlić. I tam, powiedzmy, sobie tam coś liczymy, piszemy sobie po kolei jakiś tam kolejny etap rozwiązania, wyświetl.
2: Zgadza się, to mogłoby być przydatne.
0: Nikt nie mówi, że nie będzie.
1: No, zobaczymy, to jest na razie.
0: Jakie są teraz wady tego urządzenia? Przynajmniej według osoby, która to urządzenie testowała. Urządzenie jest podobno dość głośne. Cisze od maszyny brajlowskiej, ale słyszalne jak najbardziej.
2: Jak rozumiem, Mikołaju, w podcaście nie mamy możliwości posłuchania, jak to tam działa.
0: Mamy możliwość, ale to jest nagrywane Zoomem. I to słychać Zoomem, w sensie aplikacją Zoom do rozmów, nie rejestratorem.
2: Aha,
0: oczywiście.
2: rozumiem.
0: I to słychać tak, że można byłoby to zrobić lepiej.
2: Jasne.
0: Co jeszcze? Według tej pani bardzo dobrze to się sprawdza właśnie w przypadku zapisu nut, bo jak widać osoba korzysta. czy są jakieś instrumenty, przynajmniej w tym ich zapisie, nie wiem jak to jest u nas, bo zapisu nie znam, gdzie w dwóch liniach pisze się jakby zapis na dwie ręce, w dwóch liniach jedna pod drugą. I podobno w Braille'u, na monitorach brajlowskich jest to bardzo trudno czytać. A tutaj wiadomo, jeżeli mamy dwie linie, jedna od razu pod drugą, jest podobno znacznie łatwiej. Mówię, ja się nie bawiłem, powtarzam tylko to, co mówi podcast. No i kolejna wada, myślę, o której warto tu wspomnieć. Urządzenie jest jednak biurowe, czyli sporawe i uruchamiane na prąd. Na razie, z tego co wiem, nie ma baterii. Czyli no, to jest ewidentnie po prostu urządzenie do postawienia
2: takie stacjonarne,
0: sobie w domu,
2: tak.
0: Na biurku. Tak.
2: Nie do podróży.
0: Sobie, tak. Wgranie sobie książek i używanie. Ewentualnie, nie wiem, jedziemy do kogoś i wiemy, że tam sobie posiedzimy tydzień, to możemy to zabrać, ale nie na zasadzie, że sobie usiądziemy w pociągu, wyciągniemy i zaczniemy czytać.
1: Czyli akurat właśnie między innymi do szkoły mogłoby to być.
2: No tak.
1: Stoi to sobie gdzieś w klasie i
2: jest używane.
0: I nie byłoby to w sumie nawet takie głupie. Zwłaszcza, że właśnie urządzenie jest robione po pierwsze za w miarę niską cenę, po drugie przez organizację non-profit z Bristolu bodajże, po trzecie, nie wiem jak to jest teraz i czy te obietnice zostały spełnione, ale przynajmniej plan był taki, żeby wszystkie schematy, oprogramowanie
2: były
0: i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
2: I publicznie dostępne.
0: Były otwarte. Jest film na YouTubie z jakiejś takiej konferencji tak zwanych hakerów. Oczywiście w znaczeniu majsterkowicz, inżynier, ktoś, kto lubi się bawić, nie w znaczeniu włamywacz, niszczyciel komputera, właśnie chyba z Bristolu, gdzie kilku inżynierów opowiada o tym, jakie trudności napotkano przy tworzeniu tego urządzenia, co zrobiono, w jaki sposób zrobiono, jak to technicznie, fizycznie zaimplementowano, jakie rozwiązanie inżynieryjne zastosowano. Ja na przykład, nie wiem, od Freedomu czy Himsa nie widziałem nigdy chyba takiej otwartości, żeby oni opowiadali o tym, jaką technologię oni w własnych monitorach brajlowskich stosują. A tutaj
3: To właśnie tak, jak ja miałam z tym aparatem, co opowiadałam, to pan też właśnie wszystko mówił, jak
0: tutaj
3: on to robił i tak dalej.
0: Wszystko. Próbowaliśmy tego,
3: to jest fajne.
0: To się okazało za duże, nie wyszło. Próbowaliśmy tego, nie wyszło. Próbowaliśmy tego, wyszło, że to jest fajne, ale ma jeszcze taki i taki problem, musimy pracować w tej kwestii i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I oni po prostu całą swoją podróż opisali, co zrobili, co wyszło, co nie wyszło. To było sporo czasu temu już nagrane, myślę, że ze 2 lata, ale jeżeli ktoś zna angielski i ma taką techniczną gdzieś tam jakąś smykałkę i lubi takie inżynieryjne jakieś rzeczy, jak to działa i jak to zostało zrobione, to myślę, że jeżeli wpiszę Canute, nie wiem, Hacker Space, coś takiego w YouTube'a,
2: to znajdzie.
0: Powinno mu to gdzieś znaleźć. Jest gdzieś ten wykład spory. Ja go mogę nawet w komentarzach gdzieś
2: to
0: spróbować.
2: Podrzuć, bo to może być rzeczywiście interesujące. A tymczasem, słuchajcie, proponuję, żebyśmy odebrali w końcu telefon, bo tu ktoś, kto jest z nami, to czeka już dość długo, ale chciałem, żebyśmy wyczerpali ten jeden temat, żeby później, kto będzie tego słuchał, miało to wszystko jednak taką spójną całość. Więc jeżeli czasem po prostu czekacie, to taki apel do słuchaczy. Jeżeli czekacie, no to spokojnie, to poczekajcie, bo po prostu też musimy myśleć o tych, którzy potem będą tego wszystkiego słuchać. A tymczasem kogo witamy po drugiej stronie?
4: Dzień dobry, Paweł Podolski się kłania z tej strony.
2: Witaj, Pawle.
4: Z przeglądu słucham z opóźnieniem przeważnie, ale wiem, że trzeba poczekać, także spokojnie.
1: Ale teraz już
4: A chciałem poruszyć temat i nawiązać do podcastu, który kiedyś tutaj Tomek zrobił i chwała mu za to, mianowicie o kredytach hipotecznych.
2: Tak, to w sumie Tomek i Dorota z Alą Witek rozmawiali.
1: O kupowaniu mieszkania bardziej niż o kredytach, ale to się temat pojawił przy okazji.
4: No właśnie, tak, dokładnie. I tak się złożyło, że teraz ja znalazłem się właśnie w sytuacji, że musiałem kupić mieszkanie, co jeszcze pół roku temu w ogóle nawet nie miałem takiego myślenia, że tak będę musiał zrobić. No i w związku z tym miałem konieczność korzystania z kredytu hipotecznego. I co się okazuje, że w przypadku niewidomych to wcale nie jest taka prosta sprawa, gdyż w ogóle przejście samodzielnie przez kupno mieszkania od momentu wyszukiwania ogłoszeń poprzez wybór tego mieszkania do momentu uzyskania kredytu, no to jest dosyć skomplikowane. Dużo tutaj myślę zawdzięczam życzliwości pracowników biura nieruchomości. Ja się zdecydowałem na zakup mieszkania w Bytomiu i natrafiłem na świetną osobę z biura nieruchomości, która rozmawiając ze mną prawie godzinę poinformowała mnie od tego, w których dzielnicach szukać lub nie szukać, bądź na co zwracać uwagę, do tego, w których bankach brać bądź nie brać kredytów hipotecznych i dlaczego. No i co się okazuje, że banki właściwie nie mają procedur, jeżeli chodzi o kredyty hipoteczne dla osób niewidomych. Wydawało mi się, że korzystając jakby z usług doradcy finansowego, to tak naprawdę nie ma to znaczenia, że ja jestem niewidomy, czy jakiś tam inny. Biorę kredyt jak każdy klient. A tu się okazuje, że niekoniecznie. Taki doradca finansowy musi nie tylko, że poinformować klienta o wszystkich tam rzeczach, które jego dotyczą, to jeszcze przestrzegać procedur bankowych, które każdy bank ma odmienne, inne. I u mnie była sytuacja właśnie tego typu, że braliśmy pod uwagę złożenie wniosku o kredyt do trzech banków, przy czym Millennium okazało się najtańsze, ale jakby nieoficjalnymi źródłami poinformowali pana, że no będzie potrzebny jednak pełnomocnik, bo oni bez pełnomocnika to absolutnie nie, więc Millennium odpadło. W Aliorze no jakieś 3 tygodnie oczekiwaliśmy na procedury, które nie dotarły, więc tak naprawdę został się tylko PKO BP. No i tutaj jeżeli chodzi o obsługę, to naprawdę jest super. Ja podpisywałem umowę poza siedzibą banku, czyli przyjechał do mnie osobiście doradca ze Śląska z pracownikami PKO BP. No i jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że przywieźli mi państwo ogromne pudło z wydrukiem w Braille'u wzoru umowy. Zupełnie moim zdaniem bez sensu.
1: To rzeczywiście ciekawe.
4: No ale takie państwo mają po prostu możliwości. Natomiast dokumenty wszelkiego typu PDF-y z umową, z próbnymi wydrukami były jak najbardziej dostępne. Kredyt jako taki w aplikacji PKO też jest dostępny. Wiadomo, jaka rata, kiedy i ile odsetek się spłaca, ile kredytu, wszystko można sobie przeczytać. No i chyba tyle tak mniej więcej, co mógłbym dopowiedzieć z własnego doświadczenia.
1: No to dzięki za info. Ja tylko jeszcze dodam, bo u nas też była w pewnym momencie kwestia właśnie pełnomocnika. Bank chciał pełnomocnictwo. I tu zawsze warto się spytać, z czego wynika ta chęć. Dlatego, że nieraz banki mają złe informacje. U nas właśnie była taka sytuacja. To przypomnę, bo to naprawdę sporo osób może mieć z tym problemy. Zadzwoniłem do banku. Bank, konsultant powiedział, no, że ze względu na przepisy. Ale jakie przepisy? No podał mi artykuł 80, co jest ciekawe. I teraz ja mówię, bo według konsultanta artykuł 80, który został zdjęty, pozwalał właśnie na podpisywanie samodzielnie, ale został zdjęty i teraz trzeba to zrobić z pełnomocnikiem notarialnie upoważnionym. I ja się go zapytałem, proszę pana, to w takim razie bardzo proszę w tej chwili przeczytać treść artykułu 80. I okazało się, że artykuł 80 mówi o czymś wręcz przeciwnym, to znaczy właśnie, że trzeba mieć pełnomocnika. I ten artykuł został, no, został skreślony i od tego czasu tego nie trzeba mieć. I pytanie, czy w Millennium również nie było właśnie takiej sytuacji, dlatego że...
2: Że skoro oni nie mają procedur, to być może nawet nie bardzo są przygotowani na taką ewentualność i...
4: Też tak myślę, no była korespondencja wewnętrzna doradcy finansowego z bankiem, więc ja jakby nie miałem możliwości zajęcia stanowiska jakiegokolwiek.
1: Wiesz co, ale zawsze, teoretycznie można się dowiadywać, dlaczego się to nie udało, no bo jeżeli jest najtańszy kredyt, no to niby dlaczego nie możesz z tego skorzystać, tak? No bo jakby to też jest troszkę w twoim interesie, żeby mieć jak najlepsze warunki kredytu z drugiej strony.
4: No tak, więc... tylko to nie były jakieś duże akurat różnice między Millennium a PKO.
1: Nie, no jasne, ale tak mówię, w razie czego to warto się gdzieś nam dopytywać i niestety... To jest to, czego bardzo nie lubię, ale no niestety trochę musimy czasami wiedzieć różne rzeczy na temat tego, co nas jakby dotyczy i nie dotyczy, bo potem możemy mieć takie problemy. Zwłaszcza, że w moim przypadku konsultował się z doradcą prawnym. To znaczy, że teoretycznie osoba, która zajmuje się prawem, powiedziała, że ten artykuł dotyczył właśnie tego, że nie trzeba tego, nie trzeba, nie, no jakby źle, w ogóle zupełnie na odwrót odczytał ten artykuł. W związku z powyższym jest to dziwne, ale tak się zdarza i jeżeli tylko można, to warto gdzieś tam napierać, bo to czasami może wyjść tam naprawdę na dobre i tu naprawdę rzeczywiście gdzieś tam taki, może nie to, że apel, no bo to trudno jest znać wszystkie prawa, które my możemy mieć. Natomiast jeżeli jest taka możliwość, to warto przed, zwłaszcza tak, no taką procedurą, która naprawdę ma długofalowe skutki, bo przecież kredyt będziemy płacili 20 albo czasem 30 lat. I warto się tutaj zakręcić i się dowiedzieć, co możemy, czego nie możemy, jakie problemy mogą nam banki tutaj stwarzać i czy można te problemy ewentualnie rozwiązać. Także no to tak ode mnie, bo my no, też jesteśmy...
4: U mnie taką dziwną sytuacją w tym kredycie jest to, że wraz z kredytem, ponieważ to była najtańsza opcja, zostało mi sprzedane ubezpieczenie na wypadek, gdybym został inwalidą i na wypadek utraty przeze mnie pracy. No przy czym pierwszą opcję już mam, jak najbardziej orzeczenia pierwsza grupa jest, więc ubezpieczenie mnie nie obejmuje. Natomiast w przypadku, gdybym rzeczywiście utracił pracę, okazuje się, że ubezpieczenie również mnie nie obejmuje, ponieważ mam rentę, w związku z tym bank ma z tego kredyt ściągać. Dlatego ja chciałem przestrzec przed wszelkiego typu ubezpieczeniami, bo dla mnie to jest po prostu banda oszustów i naciągaczy.
1: O. No, to jest właśnie kolejna taka rzecz, więc naprawdę warto się wszystkiego dowiadywać, bo może się okazać różnie.
4: A banki bardzo często przy kredytach gotówkowych już teraz wymagają ubezpieczenia kredytu. Jest to jedno z drugim powiązane, więc państwo mają po prostu żyłę złota w tych ubezpieczeniach.
1: No dobrze, to...
2: No dziękujemy, nie, Pawle, za telefon w takim razie i za podzielenie się swoją historią.
4: Dziękuję, trzymajcie się, hej.
2: I miłego użytkowania nowego mieszkania.
1: Tak jest.
4: A dziękuję bardzo, dziękuję, trzymajcie się, hej.
2: Pozdrawiamy.
0: Słuchajcie... Trochę podobna sytuacja to z tymi kredytami, przynajmniej jakby na podobnej zasadzie działająca, występuje też w liniach lotniczych. Bo mi się to co prawda nie przydarzyło, ale że tak powiem, na tym samym wydarzeniu, na którym ja byłem, to był ICC Weekend w Belgii w listopadzie 2019, była grupa osób z Czech bodajże, które z kraju wyleciały, ale żeby wrócić do kraju, to już był większy problem. Bo któraś ze stewardess powiedziała, że niewidomy bez opiekuna nie poleci. I było sporo dyskusji nad tym, że ten niewidomy bez opiekuna jednak polecieć może. Przy czym każdy stał przy swoim. Potem sytuacja została gdzieś tam przekazana komuś wyżej, trafiła do kapitana samolotu i nagle jakimś cudem niewidomy został od razu wpuszczony na pokład samolotu. Co się okazało potem? Jest dyrektywa Unii Europejskiej. Ja się postaram ją znaleźć, ale ja nie obiecuję, że mi się to uda, bo ona jest, podejrzewam, że gdzieś zagrzebana u nas w konwersacji i ciężko będzie mi to teraz znaleźć. Ale jest dyrektywa Unii Europejskiej, która mówi, że linia lotnicza z 2006 roku, jeżeli dobrze pamiętam, że linia lotnicza nie ma prawa wymagać od osoby niepełnosprawnej posiadania opiekuna. Więc jeżeli ktokolwiek, przynajmniej w Europie, będzie wam próbował wmówić, że wy nie polecicie i że wy musicie mieć przewodnika i opiekuna, to ten człowiek absolutnie nie ma racji i macie jak najbardziej prawo lecieć i czy linia lotnicza chce, czy linia lotnicza nie chce, ma obowiązek według prawa Unii taką możliwość wam zapewnić. A jeżeli nie, to możecie narazić ją na bardzo poważne konsekwencje.
1: No tak. Może jakby to powiedzieć, no zmieńmy troszkę te takie tematy, o których czasami się włos na głowie jeży. Microsoft uruchamia kolejny dostępnościowy projekt, tym razem jest to
2: projekt Tokio.
1: Coś nazywa projekt Tokio, czyli opaska dla niewidomych.
2: To znaczy, to na razie jest opaska dla niewidomych. To na razie jest opaska dla niewidomych i na razie efekt działania tej opaski jest taki bardzo podstawowy. To znaczy, wykorzystuje już, mam wrażenie, trochę to, co mamy w aplikacji Seeing AI, bo opisany ten projekt na stronach nawet samego Microsoftu był następująco, że dzięki tej smart opasce, która jest noszona na głowie, możemy się dowiedzieć, gdzie użytkownik, którego gdzieś tam, powiedzmy, jesteśmy w stanie rozpoznać, się znajduje i kim ten użytkownik jest. To znaczy, na przykład mamy ileś osób w pomieszczeniu, kierujemy głowę w stronę konkretnego użytkownika, jesteśmy na niego jakby naprowadzani w pewnym sensie takim sygnałem i potem dostajemy informację, kim ta osoba jest, kogo mamy przed sobą. Tylko że to jest na razie jakiś początek. Ponoć zadaniem tego projektu, tak jak wyczytałem, mają być jakieś kolejne rzeczy, które będą w stanie właśnie za pomocą AI, czyli sztucznej inteligencji, pomagać osobom z różnymi niepełnosprawnościami. To jest na razie początek. A co będzie dalej? Ponoć w ogóle ten cały projekt się narodził przy okazji innego takiego projektu Microsoftu. To się bodajże CodeBlock nazywało, czy jakoś tak, czyli te takie...
0: CodeJumper?
2: Tak, CodeJumper. Czyli te takie mechaniczne elementy, które łączymy ze sobą i tam też jakaś elektronika w tym jest i to pomaga najmłodszym w zrozumieniu programowania na takich... O tym zresztą też już swego czasu mówiliśmy. No i przy okazji tego narodził się pomysł na kolejny projekt. Zobaczymy, jakie będą jego efekty, no bo na razie to, tak powiedzmy sobie szczerze, to myślę, że bardziej wśród widzących to budzi takie wielkie wow, tu jest jakieś takie urządzenie, które nam w czymś tam pomaga, a to jest kolejny taki projekt laboratoryjny, no ale wiadomo, to musi być zawsze bardzo dużo różnego rodzaju researchu, badań, testów i co któraś dopiero produkcja z takiego laboratorium, kiedy ujrzy światło dzienne, no to może być do czegoś przydatna i w czymś pomocna.
1: Bo ja w ogóle tak sobie niedawno rozmawiałem z jednym znajomym i tak doszliśmy do takiego w sumie dość smutnego wniosku, że problem jest, znaczy jest wiele problemów w ogóle ludzi, ale no tutaj się skupiliśmy na problemów naszych, na naszych problemach osób niewidomych, które można, może nie do końca, ale częściowo rozwiązać bardzo, bardzo małym kosztem, ale one nie powodują efektu wow, w związku z tym są w zasadzie nierozwiązywalne. Tu akurat mieliśmy ból trochę z nawigacją, bo powiedzmy jakiś Google czy Microsoft, no to chciałyby, żeby ta nawigacja prowadziła niewidomego w zasadzie na tyle fajnie, żeby teoretycznie nie potrzebować laski, że informują o słupkach, o stopniach, o nie wiem, o jakichś przeszkodach, o nie wiadomo czym jeszcze. Tego się zrobić nie da. Natomiast gdyby zrobili bardzo prostą rzecz pod tytułem ułatwienie korzystania z tego, co już jest, czyli ze swoich map, chociażby Google, no to w tym momencie moglibyśmy mieć nawigację, która owszem nie byłaby jakaś może bardzo dokładna, ale byłaby na tyle jakby dobra, że rzeczywiście mogłoby nam pomóc. Natomiast w związku z tym, że to by nie powodowało efektu wow, no to chyba to się tego nie robi. No i teraz jest problem.
5: Albo wszystko, albo ten blind mode, ale jeszcze
1: ale ma być, poza tym on ma być jakiś taki właśnie dziwny typu, no właśnie, że tam ma mówić o jakichś skrzyżowaniach i coś.
2: Przede wszystkim
1: po której
2: w tym
1: stronie,
2: blind mode nie ma ani słowa jeszcze o jego konfigurowalności, a tu może być jednak z tym problem.
1: A chociażby no taka kwestia, żeby można było sprawdzić sobie w mapach Google, co mamy w pobliżu. Tak, rzeczywiście wszystko, co mamy w pobliżu, to nie ma. A to by był jeden przycisk i jedna opcja, która po niego już jest.
0: Ja mam wrażenie, że większość firm, może poza Apple'em, chociaż nawet tego nie jestem pewien, robi dostępność A, bo musi, albo B, żeby było dla marketingu, że o, my wspieramy środowisko, my zatrudniamy kobiety, my jesteśmy za i tolerujemy LGBT,
1: no tak,
0: i my dostępność też robimy.
1: Tak, oczywiście. Znaczy, wydaje mi się, że poza Apple'em, ale kiedy był w nim Jobs. Myślę, że gdy zniknął Jobs, to Apple też na ten typ
0: może
1: przeszedł.
0: Może coś w tym być. Mhm.
1: To Mikołaju, no może jak już jesteś tutaj przy słowie, bo już nie ma co też tego tematu ciągnąć, to tak na taki ostatni temat związany z Tyflo, ale to nie jest ostatnia rzecz w Tyfloprzeglądzie, absolutnie, tylko ostatnia rzecz związana taka typowo z Tyflo.
2: A godzinka za nami.
1: A godzinka za nami, no to właśnie znalazłeś portal randkowy dla osób niepełnosprawnych.
0: Tak, przewinął się z dużym hukiem przez amerykańskiego Twittera ostatnio, bo dopiero powstał portal, nazywa się Cupid's Arrow, adres bodajże cupidsarrow.club. Będzie też podany w komentarzach link. No, jest, jak sama nazwa wskazuje, na razie amerykańskim, w sensie w języku angielskim dostępnym, tak naprawdę dostępnym dla wszystkich, bo kraj Polska jest jak najbardziej do wyboru, portalem właśnie randkowym dla osób niepełnosprawnych. Możemy się zarejestrować, założyć profil, podać jakby niepełnosprawność, podać lokalizację naszą. To jest w ogóle ciekawe, bo spróbowałem z redaktorskiej ciekawości, żeby móc coś na ten temat powiedzieć, założyć to konto. No i konto mi się założyć udało, ale podczas zakładania konta patrzę, kraj lokalizacji Poland, domyślnie wybrany. Kod 62 myśli coś tam. Mówię, o, mój region.
2: Lokalizacja, geolokalizacja.
0: Tak, lokalizacja Wronki. No co prawda Wronki ode mnie to trochę daleko są, ale jakby województwo to samo i w miarę. Co się okazało? On bierze lokalizację z naszego adresu IP. I póki ktoś mieszka w mieście o wielkości takim jak moje, albo nawet wiosce w sumie, to pokażę mu rąbki. Ale podejrzewam, że ktoś mieszka w Warszawie, względnie korzysta z jakiegoś operatora, typu tak jak ty, Michale, korzystasz z Evendo.
2: Tak, gdzie bardzo ładnie lokalizację pokazuje. Tak, u mnie zawsze pokazuje tak. Iławę, bo klasa należy do konkretnego operatora, który się właśnie w Iławie mieści.
0: Dokładnie. No to w takim
5: wypadku... No to u mnie pokaże Poznań.
0: No to w takim wypadku podejrzewam, że pokażę faktycznie lokalizację taką, jaką powinna. Co ciekawe, wpisałem kod pocztowy, co prawda nie mojej miejscowości, ale mojej gminy, i po kliknięciu przycisku look up jak najbardziej wyświetliła się nazwa miejscowości. Oczywiście ja to potem zmieniłem, bo nie chcę podawać tak szczegółowych danych, tak dokładnych danych, ale jakby to jest taka ciekawostka, bo nigdy tego wcześniej nie widziałem, żeby tak automatycznie się lokalizacja robiła. A z racji, że to Ameryka, RODO, to oni sobie mogą mieć gdzieś, bo jakby co im po tym, to sobie takie fajne rzeczy robią.
2: Natomiast, ale powiedzmy, bo to mnie zastanawia, co ten portal ma takiego, czy ma jakieś szczególne rozwiązania, które na przykład byłyby atrakcyjne dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Pierwsza rzecz, jaka mi przyszła do głowy, którą by można było zrobić, to jak wszyscy mają opcje na wszelkiego rodzaju portalach randkowych, opcje ze zdjęciami, no tak sobie pomyślałem, że fajnie by było, jakby tam na przykład dało się wgrać jakąś wizytówkę swoją audio, żeby usłyszeć czyjś głos.
0: Nie da się wgrać audio, da się wgrać zdjęcie, da się wgrać opis i da się wgrać bodajże taki opis, jakby czego szukasz. Kim jesteś zainteresowany?
2: No to tak naprawdę to każdy portal na coś takiego pozwala.
1: Dokładnie. Jakby, ten portal ma jakieś tam dobrze zrobione. Albo i nie.
0: Po pierwsze, daje nam bardzo dobrą dostępność i to taką dostępność na zasadzie trwa ładowanie. Ładowano.
2: Aha.
0: Coś tam. Zalogowano. Masz zero nowych powiadomień. Oczywiście po angielsku, wiadomo, ale. I druga rzecz, którą nam daje. Daje nam przy wyszukiwaniu wybór, co nas interesuje pod względem niepełnosprawności. Mamy pole wyboru, możemy sobie na przykład zaznaczyć any, czyli że wszystkie, możemy sobie zaznaczyć na przykład no disability, czyli że pełnosprawni, ale możemy sobie na przykład zaznaczyć blind i w tym momencie będzie szukał osób niewidomych. A są osoby, które po prostu czują się jakoś bardziej komfortowo, bo spotkałem się z takimi opiniami, że oni to tylko z osobami niewidomymi i jakby no chcą po prostu
1: no
0: tego
1: tak,
0: typu
1: rzeczywiście
0: osoby
1: są osoby, które rzeczywiście tak są i deklarują. No i
0: jakby,
1: może dla tych osób byłoby to jakieś rozwiązanie.
0: Tak, na zwykłym portalu no będzie ciężko. Na czymś takim można.
2: Można. Tylko pytanie jak z bazą użytkowników, no ale to już jakby kwestia tego, ile osób będzie z
0: nie
2: tego
0: jest za dobrze
2: korzystało.
0: Bo faktycznie jak wybrałem, jak dałem jakby zapytanie do bazy o użytkowników, osoby niewidome, kraj pochodzenia dowolny, wiek tam było wpisane chyba 18-20 niewiele, płeć kobieta, to znalazło wyników kilka. Także strony to się nie przewijało.
1: No
0: tak to wiem.
1: No to rzeczywiście powiedzmy nie ale, ma za dużo.
2: No ale tak, jeżeli to dopiero startuje, no to jest szansa, że się gdzieś tam powiększy.
1: No zobaczymy.
0: Zobaczymy, jakby trochę średnio wierzę, że to wyjdzie, bo portal do końca lutego ma być darmowy, a potem w sumie to nie wiadomo, w jakim stopniu on będzie darmowy.
1: Okej. Okay.
2: No to myślę, że z taką bazą użytkowników świata nie podbije.
3: Fajnie by było, gdyby to jakaś aplikacja
0: było. No cóż.
2: Chociaż, w, Stan- chociaż w Stanach tam. Może ktoś, chociaż w Stanach może ktoś sobie tam kogoś i znajdzie.
1: Zobaczymy. I zrobią
0: ja
1: tym.
0: Mimo wszystko wrażenie, że show. Wszelkiego rodzaju inne kanały komunikacji z Team Talkiem na czele jednak pozostaną głównym.
1: Tak podejrzewam, ale no zobaczymy.
0: Źródłem zbiorowym w sposób zmieniony.
1: W każdym razie zmieniamy no, sekcję, można powiedzieć, naszej audycji.
3: Rubryczkę.
1: Przechodzimy do. Tak, rubryczkę, przechodzimy do technikaliów i pierwszy taki news, który mam tutaj w naszym redakcyjnym notatniku, dotyczy map aplowskich, które mają być dostępne dla wszystkich w USA. Mapy nowe Apple'a, ja nie mam Apple'a, więc tutaj mnie poprawcie w razie gdyby co, mają być nowe, fajne i super. I Apple ma dogonić i przegonić Google'a. To znaczy, chodzi o to, że teoretycznie ma być Street View, no dla nas to akurat jest, podejrzewam, opcja taka sobie, ale mają być możliwość udostępnienia kolekcji, czyli tworzymy sobie ileś miejsc ulubionych i je wszystkie udostępniamy komuś, na przykład, z jakiegoś powodu, albo, i to jest w ogóle dość fajne, gdyby to powstało, ja bardzo czekam na coś takiego, kiedy ja będę miał do czegoś takiego dostęp. Mogę wysłać rodzinie lub znajomym, pewnie jakoś tam wybranym, przybliżony czas dotarcia do miejsca X. Czyli na przykład jadę sobie do kogoś i ten ktoś wie, kiedy ja u niego de facto będę.
0: I to na bieżąco się aktualizujący, dodajmy.
1: To ma się, tak, na bieżąco aktualizować. Nie pamiętam, czy tam jakieś nowe jeszcze opcje mają być, ale... No, na razie to dla użytkowników USA. Zobaczymy, kiedy będzie u nas. No, z jednej strony to jest sporo roboty, a z drugiej strony, no nie wiem, może, zobaczymy. W każdym razie, no nie wiem, dobra, zobaczymy. A tymczasem Michał znalazł narzędzie do... Podejrzewam, manipulacji playlistami.
2: Tak, manipulacji playlistami to się szczególnie może przydać tym wszystkim, którzy na przykład korzystają z jakiegoś serwisu streamingowego, ale chcieliby zacząć korzystać z innego, na przykład przesiadają się ze Spotify'a na Deezera, ale nie tylko, bo na przykład załóżmy, że mamy sytuację taką, że chcielibyśmy naszą domową kolekcję muzyki sobie ustreamowić, że tak to nazwę. No i teraz mamy opcję wyszukiwania wszystkiego ręcznie, ale po co, jak można sobie coś takiego wrzucić i zautomatyzować. Jest sobie taki serwis, który się nazywa playlistconverter.net. To jest playlist-converter.net. Converter przez V piszemy. Playlistconverter.net. Ja oczywiście link wrzucę w komentarzu pod audycją. O co w tym chodzi? Zasada działania jest bardzo prosta. Wybieramy sobie serwis źródłowy albo po prostu dane źródłowe, dane wejściowe, czyli to może być na przykład zwykły plik jakiś tekstowy, w którym mamy swoją jakąś tam playlistę, a następnie wybieramy serwis docelowy. Ja akurat potrzebowałem przerzucić sobie playlistę ze Spotify'a do Deezera. I teraz sytuacja wygląda następująco. Niestety ten serwis dostępny jest średnio. A powiedziałbym, że ma takie naprawdę podstawowe błędy w dostępności, no ale jak się chce, to się da. Przychodzi nam z pomocą wybraniu pierwszego serwisu opcja etykietowania grafik w Google Chrome'ie i tu rzeczywiście ktoś dobrze zrobił, że nie użył pustych altów, bo i to jest ten przykład i to jest ten moment, w którym puste alty są lepsze niż żadne. Znaczy nie, żadne alty są lepsze niż puste, o tak, bo Google jest tam w stanie rozpoznać to, no i tam mamy w końcu jakiś link, który jest opisany jako Spotify. Wybieramy sobie ten link, łączymy się z naszym kontem na Spotify'u, wybieramy playlistę, którą chcemy sobie przerzucić do innego serwisu.
3: Możemy wybrać kilka naraz?
2: Nie, możemy wybrać jedną. Możemy wybrać jedną za jednym zamachem. I teraz wybieramy sobie tę playlistę, następnie musimy wybrać serwis docelowy. I tu jest gorzej. Tu jest gorzej, bo mamy dużo przycisków opisanych jako Align Left. Align Left, Align Left, Align Left i tak dalej, i tak dalej. Podpowiem, Deezer jest czwarty. Od góry. I teraz co robimy? No po prostu wciskamy sobie ten przycisk. Znowu musimy się zalogować, tym razem do Deezera, do naszego konta. No i klikamy konwert, czy co tam było, już teraz sobie pamiętam, jak ten przycisk się nazywa. Wybieramy tę konkretną pozycję i działamy. I nawet, wyobraźcie sobie, z jednej strony ten serwis nie jest dostępny, ale z drugiej strony to on w trakcie konwersji informuje nas nawet o jakimś procesie. Nie, nawet o jakimś procesie, to znaczy postępie. Tylko ja zauważyłem, że ten postęp to jest jakoś mylnie interpretowalny, bo dla niego zawsze 100 utworów to jest 100%. I mamy sytuację taką, że on nam liczy od jednego powiedzmy do 100, a potem nagle okazuje się, że mamy jeszcze, nie wiem, na przykład miałem playlistę, która miała tam powiedzmy 500 utworów, to już myślę, a on już zrobił. A tu wyżej jest wyświetlane, że skonwertował tam powiedzmy, nie wiem, 120 z 500. No to jeszcze chwilę musimy sobie poczekać. Ale potem rzeczywiście, jak już on zakończy tę operację...
1: 300% normy.
2: Tak, 300% normy albo więcej. A jak już zakończy tę operację, no to się okazuje, że rzeczywiście później mamy w naszym koncie, w tym drugim serwisie streamingowym, właśnie na przykład w Deezerze, mamy playlistę i możemy sobie jej słuchać. Także jeżeli komuś jest to potrzebne. Ten serwis jest w trakcie rozwoju i rozbudowy i podejrzewam, że za jakiś czas to może on nawet być jakoś tam płatny, przynajmniej te kolejne rzeczy, ale na razie jest darmowy i na razie można sobie z niego korzystać. Ja kiedyś używałem jakiegoś innego
3: serwisu. Deezer jest czwarty.
2: Tak, na razie Deezer jest czwarty. Polecam testować po prostu na jakiejś małej playliście, bo tak i szukać sobie tych przycisków, które nas interesują, jeżeli chodzi o serwis docelowy, no bo taki, powiedzmy, skonwertowanie takiej playlisty, zaczytanie playlisty, która ma, dajmy na to, tam, nie wiem, z 1000 utworów albo coś koło tego, to trochę potrwa. I dlaczego ja polecam ten serwis? Bo ja kiedyś korzystałem też z jakiegoś innego serwisu, bo szukałem czegoś takiego, szukałem innego serwisu, który na coś takiego by pozwolił. Okazało się, że on miał jakiś problem i zawieszał się Google Chrome. To znaczy, że strona przestała odpowiadać. Tu, jeżeli mamy dużą playlistę, to też jest ten sam problem, ale jak sobie klikniemy tam parę razy poczekaj, to się zrobi. A w przypadku jakiegoś tam innego serwisu, już teraz nawet nie pamiętam adresu, to było tak, że klikałem czekaj, a on jakoś za bardzo nie chciał pozwolić na to, żeby się to wszystko skonwertowało.
1: Ale w końcu jak się zrobi poczekaj, to w końcu wróci do...
2: Tak, jak się zrobi poczekaj, jeżeli chodzi o ten serwis, o playlist konwerter, to tak.
1: To wróci.
2: To wróci i będzie działało.
1: No to a propos troszeczkę działania, no tutaj szkoły działają, żeby zakazać używania smartfonów. Bo podobno uczniowie bez smartfonów się lepiej dogadują i więcej rozmawiają i są bardziej aktywni i w ogóle jest lepiej. Tylko...
3: W co jestem w stanie uwierzyć?
1: Tylko mało kto pamięta o tym, że smartfony mogą być również pomocą w czasie nauki i mało kto pamięta o tym, że są osoby niepełnosprawne i jakkolwiek podejrzewam, że gdy przyjdzie ktoś niewidomy albo niedosłyszący, albo jeszcze jakiś, kto smartfona używa po to, żeby sobie ułatwić życie, no to pewnie przymknął oko na zakaz. No bo
2: ale
1: czemu
2: z drugiej,
1: nie?
2: Tomek, ale z drugiej tylko, strony jest problem właśnie, bo problem, w tym momencie będzie ta osoba jeszcze bardziej wykluczona i no na językach całej reszty.
1: Właśnie o tym chcę powiedzieć, że to będzie... Są równi i równiejsi. Tak. I znowu ten niepełnosprawny, on może, a reszta nie.
2: On może, a reszta nie. A poza tym, ja powiem szczerze, okej, myślę, że trzeba po prostu wpływać jakoś na uczniów, żeby niekoniecznie korzystali z tych smartfonów w trakcie lekcji, tak? To już sobie trzeba jakoś indywidualnie z tym radzić, bo rzeczywiście, no, uczeń, który wysyła jakieś wiadomości albo sobie przegląda strony internetowe, kiedy powinien słuchać tego, co mówi nauczyciel, no to nie jest dobra opcja. Natomiast zakazywanie...
3: Ale wiecie, mnóstwo ludzi tak robi. Ja na przykład jestem teraz na studiach i to są ludzie na studiach, nie w podstawówce ani nie w liceum. I naprawdę, bo mamy grupę stworzoną i tyle, ile ja potrafię dostać
1: tylko
3: podczas
1: wykładu. Tylko chyba zabraniać to jest średnia opcja.
3: Że z jakimiś zdjęciami albo coś tam.
1: Bo ja o tym czytałem na Spiderswebie i komentarze, jakie tam były, to jak ja tam byłem, to było chyba 5 komentarzy, w tym 3 pod tytułem: no ja właśnie jestem w szkole i piszę ze smartfona, u nas jest zakaz, więc wszyscy mają te smartfony poukrywane.
2: Nie, no to jest, ale przede wszystkim, słuchajcie, przede wszystkim to jest tak odrealnione od rzeczywistości. O szkole mówi się dużo złego, że nie uczy tak, jak powinna uczyć i tak dalej, i tak dalej. I czy naprawdę jeszcze chcemy doprowadzać do sytuacji, w której po prostu to jest wszystko tak oderwane od dzisiejszej rzeczywistości i serio to, że uczeń nie będzie korzystał ze smartfona na przerwie, podczas gdy on będzie tylko czekał, żeby korzystać sobie z tego smartfona, kiedy wyjdzie z tej szkoły, to czy to naprawdę dokładnie cokolwiek da? Ja jak najbardziej uważam, że powinno być jakoś rozwiązywany ten problem na lekcjach. Owszem, problem jest, ale to jest generalnie problem. To nie jest problem, że to jest tylko w szkole. To jest po prostu problem, że to się dzieje wszędzie. A przykład idzie z góry, czyli na przykład od rodziców, którzy mogą być, Kasiu, z tobą chociażby na studiach i którzy robią dokładnie to samo.
0: Zwłaszcza, że
1: ten przykład idzie w ogóle z góry. Przecież ile jest artykułów, że komputery służbowe, że w pracy, w filmie. Jak w filmie, to i w szkole.
2: Dokładnie.
0: Przez tak, jak dla mnie w ogóle rozwiązywanie problemu z tym, że uczniowie używają za dużo smartfonów, zabieraniem smartfona, to jest trochę tak, jak rozwiązywanie problemu braku pieniędzy na spłatę kredytu, biorąc następny kredyt. No, dobra, okej. Okay. Problem rozwiążemy.
2: Odsunęliśmy go w czasie. Odsunęliśmy ten problem w czasie.
0: Mieć dużo większy problem. I moim zdaniem właśnie powinno się uczyć, jaki jest wpływ aplikacji o technikach uzależnień stosowanych przez aplikacje, o tym, jak to wszystko działa, o tych wszystkich substancjach,
1: które tym poza tym, że te smartfony to nie jest tylko samo zło i gry, ale również są aplikacje.
0: Oczywiście.
1: Nie wiem, typu poziomica albo cokolwiek.
2: Tylko tak, wiecie co, ja mam wrażenie, ja też mam takie wrażenie, że okej, nie będę twierdził, że problemu nie ma, ale mam trochę wrażenie takie, że jest on demonizowany jak wszystko, co jest nowe, i z czym ludzie, którzy są troszeczkę starsi, nie mają większego doświadczenia. Ja przypuszczam, że tak samo, powiedzmy, nie wiem, nasi, no już myślę, że pradziadkowie mogli coś takiego powiedzieć o telewizji. A tylko dlatego nie mówili być może tego, bo mieliśmy ustrój taki, jaki mieliśmy i czasy, jakie mieliśmy, i za bardzo w tej telewizji to wielu rzeczy nie było. Ale gdybyśmy żyli wtedy na przykład w Stanach Zjednoczonych, to
1: poza
2: myślę,
1: tym,
2: że byłaby sytuacja trochę inna.
1: Słuchajcie, poza tym u nas jeszcze podcast. Był ten jeden telewizor na osiedle na przykład.
2: Owszem, owszem.
1: Także to jest też trochę... To nie jest to, że wszyscy mają, więc to jest złe, tylko prawie nikt tego nie ma, a każdy chce to mieć.
0: Słuchajcie, jest podcast dla też znowu osób znających angielski, The Pessimist's Archive. Jeżeli jesteście przekonani, że jakakolwiek innowacja, która teraz wchodzi, jest zła, to naprawdę powinniście sobie posłuchać The Pessimist's Archive, bo to w zupełnie innej perspektywie umieszcza wszelkiego typu właśnie takie komentarze. Bo co mi się na przykład udało znaleźć? Artykuł bodajże z New York Timesa, jak to bicykl jest piekielną maszyną, która sprawia, że piesi stają się, trafiają na niebezpieczeństwo, bo przecież człowiek może jechać, nie patrzeć i w ciebie wjechać i komuś wjechano w brzuch i musiano go szyć i to jest takie straszne i należy zakazać na ulicach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Gdzie teraz nikt by nie powiedział, że rower to jest coś złego.
2: To jest problem, no tak.
0: Przeciwnie.
2: Słuchajcie, wszystko co nieznane, wszystko co
3: trochę
2: nowe...
3: Trochę tak mamy teraz z hulajnogami.
2: Tak, z hulajnogami.
1: A to ze wszystkim, ze smartfonami przecież tak mamy. To jest taki koronny przykład.
2: Owszem, no wszystko co nieznane budzi jakiś opór i lęk. Bo to jest wyjście z tej naszej strefy komfortu.
0: Zobaczcie, co było z komputerami 10 lat temu. Wielkie historie o tym, jak to nie poznaje się ludzi w internecie, bo cię ukradną, porwią i zgwałcą, bo to wszystko i tak dalej.
2: I takie przypadki istotnie były. Żeby
0: tylko
2: nie było.
0: Ile
2: tylko ile. Było. Dokładnie.
0: Dokładnie. Jakby ja absolutnie nie zaprzeczam, ale no to zawsze tak jest, bo te przypadki z bicyklem, no to też istotnie były, tylko że jakby nie należy z jednego przypadku wyciągać jakichś wniosków. Wiadomo, że ostrożność nigdy nikomu nie zaszkodziła i z wszystkiego trzeba umieć korzystać odpowiedzialnie, ze smartfona też, ale właśnie korzystać odpowiedzialnie, a nie zakazywać i uczyć tego odpowiedzialnego korzystania.
2: Zgadza się.
0: Tak jeszcze do tematu smartfonów i do tematu szkół, bo to jest ważne i to warto poruszać, bo o tym mało osób wie, a to ma znaczenie. Jeżeli kiedykolwiek, ktokolwiek w szkole będzie czy to wam, czy to waszym dzieciom próbował zabrać smartfona, to w ogóle można go mu po prostu nie dać, bo on za takie zabranie jest traktowany normalnie jak za kradzież. To jest prawnie kradzież. I to o tym czytałem w wielu źródłach i wszelkiego rodzaju statuty szkolne mówiące o tym, że nauczyciel komórki może zabierać, są do obalenia przez jakiegokolwiek prawnika. No a jeżeli komuś się uda taką komórkę zabrać, to się może szykować na to, że będzie się ubierał w paski i odbędzie długą wycieczkę do zakładu karnego za kratki. Bynajmniej nie jako odwiedzający.
2: Tak, bo to jest też problem. Powinno się w jakiś sposób, tak jak mówię, egzekwować to, żeby uczeń nie korzystał z tego, ale nie można zabierać mu jego własności, tak?
0: Tak, żadnych
1: koszyczków, bo tu naprawdę możemy o tym
0: oddawania, deponowania i tak dalej,
1: długo, długo rozmawiać, ale tak jeszcze mam na parę tematów zostało, szczerze mówiąc.
2: No to idziemy dalej.
1: 21:25, a propos właśnie korzystania ze smartfonów, konkretnie ze smartfonów z iOS-em, no to od bardzo niedawno, od tamtego tygodnia w wersji mObywatel na system iOS jest dostęp do e-recept.
2: Zgadza się. To zdaje się w piątek się pojawiła ta aktualizacja. Proces jest prosty, jeżeli chodzi o dodawanie, bo wystarczy po prostu dodać sobie kolejny moduł, który nam tam się pojawił. Tam przy okazji jeszcze zyskaliśmy informacje o przebywaniu za granicą, tak? Polak za granicą, tam się zdaje się taki moduł też pojawił, ale on jest bardziej informacyjny niż możemy za jego pomocą cokolwiek zrobić. I teraz jeżeli dodamy ten moduł e-recept, to musimy tam jeszcze zaakceptować regulamin, tam są pola wyboru, które po prostu trzeba tam pozaznaczać, kliknąć, że tak, że my się zgadzamy, że dalej, przejść przez ten kreator i tyle. I w tym momencie te nasze niezrealizowane e-recepty pojawią się w aplikacji. Ja w chwili obecnej żadnej nie mam, więc ciężko mi się wypowiedzieć na temat ich czytelności. Mam nadzieję, że będzie w porządku. Jak będę coś miał, to nie omieszkam się podzielić. A jeżeli ktoś już miał okazję praktycznie wypróbować ten moduł, to ja zachęcam do podzielenia się swoimi wnioskami na ten temat, bo z pozostałych modułów aplikacji mObywatel wnioskuję, że powinno być dobrze, bo tu raczej dostępność została zachowana.
1: Też jest okej. W Androidzie też jest OK. Chyba jakąś jedną kiedyś widziałem i to było, zdaje się, jakoś tam dostępne.
2: Natomiast tak, tam ten przycisk do dodawania jest taki śmieszny, bo tam jest, on jest jakoś opisany Cirzle Add, czy jakoś, tak? Także tak, to są takie drobne.
0: To są to nazwy ikonek.
2: Tak, to są jakieś drobne rzeczy, ale samo korzystanie z aplikacji nie jest jakoś problematyczne.
1: Natomiast rzeczywiście szkoda, że nie ma archiwum tych e-recept, bo
3: prawda,
1: to się,
3: żeby
1: się sobie czasem przydało.
3: Kiedy ostatnio brałam, czy już muszę zaprzestać, bo nieraz jest tak, że możesz wziąć tylko powiedzmy 2 albo 3 cykle leku, tak? No i wtedy
1: na przykład, ale chociażby możemy się dowiedzieć, właśnie tak naprawdę co my kupiliśmy, co nam, nie wiem, bo lekarz się pyta, a co pan brał? I teraz jak jest nazwa leku, która ma 18 sylab, no to jest trochę problem z zapamiętaniem tego wszystkiego. I można wziąć pudełko, to sobie zczytać, ale no różnie to bywa czasami z dokładnością tych napisów brajlowskich. Także no fajnie by było, gdyby to rzeczywiście było dostępne, no ale cóż, nie.

0: to Google w trakcie pisania jest w stanie tłumaczyć. I teraz jak coś się zmieni, bo okazuje się, że jakieś tam słowo zmieniło znaczenie, co wynika z kontekstu dalszej jakby wypowiedzi, no to Google jest to w stanie jakby zmienić w czasie rzeczywistym. I podobno rzecz Google chce robić z tymi rozmowami głosowymi. Ja nie wiem, jak ma Google to zamiar wprowadzić na przykład głośnikach, czy to będzie tylko tekst pisany, ale planuje coś takiego właśnie, żeby jak się rozmawia z kimś, to żeby ta wypowiedź tego kogoś była tłumaczona w czasie rzeczywistym, właśnie z takimi zmianami kontekstowymi, jak no jest w tym momencie w przypadku tekstu takiego pisanego.
1: To będzie ciekawe, siedzieć sobie na przykład w restauracji i słuchać dwóch rozmawiających ludzi, jeden mówiący po francusku, drugi mówiący po japońsku. Oni siebie rozumieją, bo czytają z ekranu, co jeden do drugiego mówi, a my słyszymy tylko rozmowę w dwóch różnych językach.
0: No nie? No tylko jeszcze, żeby rzeczywiście to rozpoznawanie było dobre, no ale...
2: No myślę, że to jest wszystko kwestia czasu i też kwestia technologii, która naprawdę...
0: Oczywiście nie zawsze, nie wszystko będzie tak super, jak to czasami opisują w książkach SF, że po prostu zakładamy tłumacza, idziemy i mówimy o wszystkim. Jeszcze wiersze on jest w stanie przekładać. Podejrzewam, że takiej
2: ja myślę, że wiesz co, Tomek, za naszego życia nie, ale to już kiedyś prywatnie zresztą o tym rozmawialiśmy, ja tu jestem większym optymistą w tej materii. Myślę, że może my tego nie doczekamy, natomiast kolejne pokolenia mogą to doczekać, bo po prostu, no bo to wszystko jest kwestią wyćwiczenia tak naprawdę.
1: Sztuczną inteligencję to w latach 50. miało paru studentów w miesiąc opracować, bo to się takie łatwe wydawało. Nie opracowano do teraz.
2: Do teraz. No to poczekamy. Być może...
0: No zobaczymy.
2: Oni może nie byli dostatecznie zdolni, ci studenci tam, wiesz, to tak. Będą lepsi. A zawsze, i to wiele osób o tym mówi, tak puentując to, że najlepiej dać zadanie komuś, kto nie wie, że się nie da go zrealizować.
0: No tak, to się rzeczywiście zgadza. Mikołaj jest tutaj naszym specjalistą w dziedzinie Alexy. Jakoś tak się zdarzało, że często tutaj Mikołaj wrzucałeś różne newsy związane z Alexą, no i teraz też coś masz dla słuchaczy.
1: W końcu okazało się, że Amazon się na mnie obraził, do Polski zdecydował nie wysyłać, więc co mi pozostało? Aplikacja na Windows 10, o której zresztą warto powiedzieć, bo aplikacja jest dostępna w sklepie Windows Store, można sobie ją pobrać. Logujemy się do niej normalnie kontem Amazona. Możemy mówić do niej na sposób dwojaki. Możemy ustawić sobie skrót klawiszowy, domyślnie to Ctrl-Shift-A, więc jeżeli mamy Mirandę, to będzie nam to konfliktować, musimy sobie któryś zmienić.
0: Albo jak mamy starego Windowsa.
1: Oj, na Windowsie 10?
0: Można no może i nie, faktycznie. A to jest w sumie ciekawe, czy by poszedł Windows na Windows. No ale dobrze, no Ctrl-Shift-A.
1: Ctrl-Shift-A, dokładnie. I podobno na urządzeniach kompatybilnych, cokolwiek to znaczy, moje najwyraźniej kompatybilne jest, bo ja te funkcje posiadam. Mamy tak zwany tryb hands-free, który nie jest domyślnie włączony, sobie go musimy włączyć. Jeżeli my go włączymy, to możemy wypowiedzieć nazwę tejże aplikacji i usłyszymy dźwięk i możemy sobie mówić, jak normalnie byśmy mieli głośnik Amazon Echo. Mamy dostęp do większości rzeczy, do większości funkcji asystenta. Nie mamy dostępu do Spotify'a, niestety. Nie mamy dostępu do Pandory i nie mamy dostępu do wszelkiego rodzaju rozmów głosowych, wideo, Skype'a i tego typu rzeczy. I teoretycznie mieliśmy dostęp do TuneIn, ale praktycznie to ten dostęp tak działał, jakby chciał, a nie mógł. Mi się, szczerze mówiąc, go średnio udawało jakkolwiek uruchomić. Zawsze niby, że uruchamiam, niby, że tego, ale zawsze było, że the station is not available.

0: i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
1: Ale wiesz co? Google Asystent, przynajmniej u mnie, też ma problem z tuning. Nie wszystkie radia, ale niektóre są takie, że naprawdę nie udało mi się ich włączyć do tej pory. Próbuję tak. Roku.
0: Teraz jak
2: ja z Alexą i z tuninem też miałem. Natomiast ja z Alexą i z tuninem miałem problem, jeżeli chodzi o uruchamianie niektórych stacji. Na przykład naszego tu dobrze znanego radia DHT. No nigdy mi się nie udało uruchomić.
1: A to ja z Googlem udało mi się. Specjalnie sprawdzałem.
0: Spróbuję. Alexa. Play radio DHT on TuneIn. Się pan nie uruchomiło. Alexa.
1: Może Steam Talk i wtedy ma problem.
0: Alexa?
1: Chyba
0: Alexa,
1: ma problem.
0: Play radio DHT on TuneIn. Chwila, faktycznie może wyłączę ten mikrofon.
1: I zobaczymy. To może tutaj Mikołaj będzie mówił o Alexie, a może ty już, Michał, zaczniesz mówić na temat afery ostatniej z Googlem.
2: Tak, afera ostatnia z Googlem polegała na tym, że no cóż, Google postanowił wysyłać zdjęcia, a właściwie nie zdjęcia, tylko filmy, bo to cała afera polegała na wysyłaniu filmów do użytkowników, do których te materiały wideo nie należały. Jak być może pamiętacie, ja swego czasu nawet polecałem zdjęcia Google'a, bo one są bez limitu, możemy tam wrzucać ile tego chcemy, jeżeli zachowujemy je w tej tak zwanej jakości, to jest bodajże HD jakość, HD. I materiały wideo zresztą też. Google nam oferuje nieograniczoną pojemność na te nasze materiały graficzne. Natomiast okazało się, że użytkownicy, którzy mieli ochotę sobie wykorzystać usługę, za pomocą której można te zdjęcia z Google'a zabrać, to w momencie, kiedy kopiowali sobie to wszystko z Google'a, nagle się okazywało, że dostawali nie swoje materiały wideo. I o ile był po prostu jakiś błąd i do tych archiwów nie wrzucało się zdjęcia te, jakie powinny się wrzucać, tylko po prostu innych użytkowników. No coś się w bazie złego zadziało. Ponoć to dotyczy jakiejś niewielkiej liczby użytkowników, no ale sam fakt, że dotyczy. No słuchajcie, zdjęcia...
1: No niech to będzie 0,01%.
2: Tak,
1: jak
2: dokładnie.
1: Tych użytkowników
2: dokładnie
1: liczy się na dziesiątki milionów, to nagle się okazuje, że tysiące użytkowników mogą.
2: A ludzie materiały wideo wrzucają naprawdę różne. I to, no, to zawsze można, i zawsze można powiedzieć, no dobra, to nie wrzucaj do internetu takiego czegoś, czego byś tam, powiedzmy, nie chciał umieszczać. No ale ktoś może powiedzieć, no halo, halo, ale ja nie wrzuciłem tego dla wszystkich, ja to wrzuciłem dla siebie. I chciałem po prostu mieć z tego kopię zapasową. No i co? I przecież ja tego nie udostępniałem. To nie jest gdzieś tam moja wina. Niemniej jednak, no faktem, ostrożność należy podejmować. Środki ostrożności w przypadku takich zdjęć czy materiałów wideo cokolwiek wrażliwych i takich, których nie chcielibyśmy udostępniać komukolwiek. Więc warto jednak rzeczywiście na to uważać. No ale w każdym razie Google, tyle dobrego, że Google sam się przyznał do tego, że taki problem faktycznie był, nie ukrywali tego, nie czekali, aż na przykład gdzieś jakieś filmy wypłyną różnego rodzaju, woleli sami poinformować, że jest problem.
0: Ale słuchajcie, z tego co wiem, tego ataku nie dało się targetować, czyli nie dało się zrobić czegoś takiego, że ja chcę teraz wyciągnąć film tego i tego.
2: Nie, bo to nie
0: tylko
2: był, Mikołaju, bo to nie
0: zdarzyć
2: był atak. To po prostu coś się w bazie pomieszało i pewne rzeczy się przypisały nie do tych użytkowników, do których się miały przypisać.
1: To podejrzewam jedyny sposób, w jaki mógłbyś liczyć na jakieś szanse, to pewnie robisz te kopie zapasowe co 5 minut i wrzucasz tych zdjęć, powiedzmy,
2: tak,
1: 2000.
2: I wtedy
1: i
2: coś by tam się...
1: na to, że dostaniesz coś ciekawego.
2: Dokładnie. I to jedynie w ten sposób. I tak naprawdę bez jakiejkolwiek informacji, do kogo to należy. To wtedy trzeba by było, tak, co, jakieś rozpoznawanie obrazu, gdzieś ewentualnie szukać.
0: Albo ręcznie sprawdzać.
2: No, szukać, kim jest... No ale wiesz, po czym będziesz sprawdzać, jak masz, nie wiem, jakieś nazwę tego pliku mało informacyjną.
0: Są ludzie, którzy potrafią po jakichś tabliczkach, po jakichś w ten sposób
2: to tak.
0: Gwiazdach, czymś tam. Ostatnio była taka sytuacja, że bodajże Donald Trump wrzucił na Twittera jakieś zdjęcie czegoś tam, po czym znaleźli się astrologowie jacyś w internecie, astronomowie, specy od fotografii i tak dalej, którzy na podstawie kątów padania światła, gdzie były cienie, jakie były cienie, nie wiadomo jeszcze czego, były w stanie ustalić mniej więcej, gdzie znajdował się obiekt, który to zdjęcie robił i kiedy to było, i powiązali to z jakimś, w cudzysłowie, śmieciem kosmicznym latającym po niebie, i się okazało, że to był jakiś amerykański satelita szpiegowski, o którym się nikt nie miał dowiedzieć.
1: Aha.
0: Po prostu po takich głupotkach wyszło od razu.
2: No.
0: Więc myślę, że ktoś, kto
2: to prawda,
0: miałby jakby chęć i wiedzę,
2: to byłby w stanie.
0: Mógł
2: sobie
0: poużywać. Zwłaszcza, że nie wiadomo, czy z tych zdjęć były usuwane tak zwane tagi EXIF.
2: No tak, wszelkiego rodzaju metadane, tak?
0: Tak, które w tych czasach najczęściej zawierają na przykład lokalizację.
2: Lokalizację, owszem, tak. Lokalizację, bo po czymś te nasze urządzenia inteligentne sobie grupują te wszystkie zdjęcia,
1: tak,
2: żeby nam wyświetlać
1: to są
2: w ładnych albumach.
1: Badania światła, to no, jeszcze no, tak no. Inteligentne to nie jest.
2: To są informacje GPS.
1: Podejrzewam, że za jakiś czas tak. Mogłyby być...
0: To było kiedyś coś takiego, że ktoś, jakiś przestępca wpadł za to, że wrzucił zdjęcie piersi chyba własnej dziewczyny i lokalizacji nie usunął. I to
1: znaleźli. Ale to są przecież różne co chwila właśnie takie różne zdjęcia, z których to wychodzi. Także naprawdę, no my akurat nie wrzucamy zdjęć,
0: I dobrze,
1: powiedzmy nagraniach, znaczy oczywiście są metody do sprawdzania różnych rzeczy z nagrań, ale one nie są aż tak chyba skuteczne jak te ze zdjęć mimo wszystko i w nagraniach tagów lokalizacyjnych jeszcze nie ma.
2: Wiesz co, Tomku, tylko że kwestia też jest materiałów wideo. Część osób niewidomych, i to jest myślę, że też dość niebezpieczne, tak już rozmawiając o prywatności. Część osób niewidomych wykorzystuje swoje smartfony do tego, żeby nagrać sobie jakiś materiał audio. Ale na przykład, tak jest chyba w przypadku iPhone'a, że on jest w stanie stereofonicznie, dajmy na to, nagrywać tylko i wyłącznie w trybie wideo. No i teraz...
1: Tak, zrobi się film.
2: Tak. No i teraz ten niewidomy, który nagrywa film teoretycznie po to, że chce mieć audio, tak naprawdę nie ma za bardzo kontroli nad tą warstwą wideo i nie do końca wiadomo, co on tam kameruje i nie do końca też wiadomo, jakie wrażliwe dane na tym filmie będzie w stanie zamieścić.
1: To się zgadza, natomiast wydaje mi się, że często takie filmy są potem i tak wypada z tego wideo, bo przecież filmy są ogromne. Ja czasami nagrywam filmy dla rodziny, dla znajomych. I u mnie te filmy, no to jest na przykład 100 mega na minutę albo 200 mega na minutę.
2: A ja znam niewidomych, którzy wrzucają tak po prostu filmiki na Facebooka, bo jest fajnie. I zastanawiam się, jak wiele mają nad tym kontroli, co tak naprawdę umieszczają tam. Więc na to też trzeba uważać.
0: Już, słuchajcie, słyszałem o takim przypadku, że wrzucił niewidomy film właśnie zresztą z Alexą chyba, jak kupił sobie i sobie wypakowywał, pokazywał, jakie to fajne, super i w ogóle.
3: Tylko, fakturka.
0: Kupił to z jakiegoś sklepu, który na fakturze to mu dość sporo tych danych zamieścił. Mhm. I w tym momencie, jak on się tym bawił, to jakoś tak położył komórkę,
2: że było to widać,
0: że był po prostu centralnie w obiektywie faktura.
2: No, o. Także na to,
0: uważać,
2: także na to trzeba uważać po prostu.
0: Uważać.
2: Co wrzucamy, to... co gdzie tego. Taka ciekawostka, słuchajcie, taka ciekawostka a propos tego. I to z naszego podwórka. Na przykład ostatnio się pojawiła aktualizacja aplikacji Jasper's Record na iOS-a. Fajnej aplikacji, kiedyś było o niej Tyflo Podcast, do rejestrowania dźwięku. No i tam... Ona co prawda rejestruje go za pomocą tego trybu audio iPhone'a, więc tam mono nawet w tych nowych iPhone'ach to jest, ale dodali fajną funkcję. Dodali funkcję wrzucania zdjęć, znaczy filmów na społecznościówki. Czyli jak to działa? Po prostu tworzy nam się film wideo z jakąś planszą, tam jest chyba na czerwono napisane Jasper's Record i tak dalej. Więc w serwis społecznościowy nam to przyjmie, audio będzie, ale my nie ryzykujemy, że zamieścimy tam w tym materiale wideo coś, czego byśmy nie chcieli zamieścić. Także to taka ciekawostka, jeżeli ktoś ma ochotę, to polecam.
0: Słuchajcie, właśnie tak a propos, jak już żeśmy mówili o tym bezpieczeństwie, uważajcie, słuchajcie, co umieszczacie na pendrive'ach. Bo mi się bardzo często zdarza, że mam wpiętego do komputera jakiegoś pendrive'a, zwłaszcza jakiegoś pendrive'a nauczyciela, powiedzmy ze sprawdzianem. I wiadomo, przyjeżdżam po tych plikach na tych pendrive'ach, żeby znaleźć to, co mi w danej chwili potrzebne, bo nie zawsze wiem, na jaką literę jest plik, jak się tam dokładnie nazywa.
1: Też na to natrafiłem.
0: Słucham?
1: Też na to natrafiłem. Miałem właśnie sprawdzian, sprawdzian, ktoś tam. Tak. Dowód też nie natrafiłem, ale...
0: Ja natrafiłem, słuchajcie, na gorszą rzecz. Ja natrafiłem na plik HIV diagnoza.
1: Ups.
0: Nie wiem, czy diagnoza była pozytywna, czy diagnoza była negatywna.
2: No, ale to były dane bardzo wrażliwe. W każdym razie.
0: Tak. I że nawet sam fakt, że ktoś miał coś takiego na tym pendrive'ie.
2: Tak.
1: No tak, to jest po prostu niefajne. A no, należy też powiedzieć, że są ludzie, którzy sprawdzają, co jest na pendrive'ach.
2: Są ludzie, którzy są ludzie nawet, to słyszałem, że ktoś sobie na przykład napisał skrypt, który po prostu w momencie wkładania jakiegokolwiek pendrive'a do jego komputera, robił kopię. Oczywiście.
0: Ja już widziałem kiedyś gotowy plik. On się chyba nazywał, to była ikonka nawet na pulpicie taka specjalna. Ona się nazywała Skanuj w poszukiwaniu wirusów. I palał się programik i wyświetlał Skanuję w poszukiwaniu wirusów. Po czym wyświetlał Skanowanie zakończone. Zero wirusów znaleziono. Idea była taka, że wkładamy do komputera czyjegoś pendrive'a i mówimy, dobra, tylko zanim ja na tego pendrive'a wejdę, to ja przejrzę, żeby mnie czasem tu nic nie zainfekowało, więc odpalę ci tylko skaner i przeskanuję. No a skaner oczywiście robił kopię pendrive'a zamiast skan.
1: No tak.
0: Bo to wcale nie był żaden skaner.
2: Dokładnie, także no, nauczyciele, pracujcie raczej z czystymi pendrive'ami, nie takimi półprywatnymi, półszkolnymi.
0: Ale dobrze, słuchajcie, w tych czasach już jest lepiej, bo jednak się tego maila, jednak jest ten internet powszechniejszy, jednak się tego maila używa zdecydowanie więcej do przesyłania wszelkiego rodzaju informacji. Bo ja wiem jeszcze, znam osoby, które naprawdę są ode mnie parę lat starsze i za ich czasów to naprawdę się wszystko pendrive'ami przesyłało.
1: Pendrive'ami, a jeszcze wysyłam jednej z nauczycielek na dyskietkach.
0: O Jezu, no. Gdzie za moich czasów to już naprawdę jest w dużej części mail. Ja nie muszę już zerkać na odpisy aktów urodzenia, diagnozy medyczne i dowody osobiste.
3: Jeszcze pamiętajcie, że często jest tak, że jesteśmy podpięci do projektora. Nie dość, że ja to widzę, to widzi to cała grupa.
0: Oho, ho. No, ja kiedyś, słuchajcie, byłem podpięty do projektora i robiłem jakiś e-learning chyba na Moodle'u. I miałem otwartego Chroma. No a Chrome, mój przynajmniej, ma powiadomienia z Facebooka.
1: Aha.
0: I ej, byłem u szmaty, mówiła, że coś tam. Okay. Na jakiejś grupie.
3: Dobre.
0: No. I to tak poszło.
2: To są słabości. Tak, to są rzeczy, o których
1: można
2: długo. Ale myślę, że to też jest zresztą taka idea poniekąd też trochę Tyfloprzeglądu, żeby też informować naszych słuchaczy o tym, na co gdzieś tam mogą się jednak narazić, bo nie każdy tego niebezpiecznika czyta, nie każdy czyta zaufaną trzecią stronę i inne tego typu źródła. A warto, nawet jeżeli ktoś się nie uważa za technicznego i uważa, że komputer to jest fajne urządzenie do słuchania muzyki, to mimo wszystko warto.
0: Tak.
1: Tak, i niebezpiecznik ma swój podcast, na podsłuchu to się nazywa. Dokładnie. I tam to są naprawdę fajne treści. No to będę w jednym z odcinków brał udział nasz znajomy Tomek Kowalik. Także
2: w Tyflo podcaście też się pojawił, opowiadał o podobnych rzeczach.
1: Tak, zresztą. Natomiast...
0: W Tyflo podcaście to już nieraz pojawił zresztą.
2: Tak, ale w tym kontekście.
1: Natomiast Apple zaczyna, znaczy może inaczej, bo może ktoś z was kojarzy jakiś taki był program dla firm od Apple'a, Enterprise, czy jakoś tak się nazywało to coś, że jak Apple sprzedawał tam 1000 iPhone'ów w firmie, to potem oni mogli przyjechać do firmy, naprawić tego iPhone'a. I teraz Apple sobie wymyślił, że w zasadzie to oni już mają na tyle dużo pieniędzy, nie wiem, logistyki, czegoś, że w 6 miastach w USA, tam takich największych, San Francisco, Waszyngton, Nowy Jork, chyba Los Angeles, coś tam jeszcze, oni mogą przyjechać do osoby prywatnej, do posiadacza jakiegokolwiek iPhone'a i go naprawić. Nie wszystkie naprawy, co prawda, tylko te takie najważniejsze, typu wymiana baterii, albo ekranu, albo tam czegoś jeszcze, ale przyjeżdża sobie w razie czego pan zapla.
3: Z walizeczką.
1: Wymienia ekran na miejscu, dziękuję, do widzenia.
3: Fajnie.
0: Ale to słuchajcie.
2: Czyli tak naprawdę Apple robi to, co firmy pokroju Della czy HP-ka robią już od dawna.
1: No tak, to się zgadza. Tylko w Apple to jest oczywiście jak wszystko, to jest święto.
2: No tak, i to jest thing different.
3: Rewelacyjny.
1: Tak.
0: Ale słuchajcie, są takie miasta, bodajże Nowy Jork, przynajmniej niektóre jego dzielnice na przykład tak działają. Jak kiedyś widziałem właśnie Twitter, to ktoś rzucał, że kupował bodajże iPada, podał adres i dostał informację: jesteśmy ci to w stanie dostarczyć w 45 minut. Chcesz? Chcę. No i pół godziny przyjechał. Jak pizza.
1: No właśnie, też mi się tak skojarzyło.
2: Ale iPad pizza.
1: Ja myślę, że to wcześniej czy później to tak będzie z różnymi rzeczami, bo naprawdę coraz ten handel elektroniczny ma coraz większe pole działania. Zresztą nie tylko handel, przecież Glovo, czyli te usługi takie kurierskie, mini kurier.
3: Reklamują się już teraz nawet w telewizji.
1: Tak, że tam można sobie na przykład, nie wiem, coś komuś po prostu przekazać przez kuriera. Słuchaj, ja ciebie zapomniałem wczoraj, nie wiem czego.
3: Szalika.
1: I weź mnie go przynieś. No to proszę bardzo, 5 zł, czy ile to kosztuje, szaliczek, pyk i jest. Natomiast a propos różnych takich ciekawych urządzeń nowych, Kasia tu ostatnio miała, nawet ja się tym bawiłem zdalnie, znaczy udało mi się podgrzać wodę na odległość 250 km, to znaczy Kasia ma czajnik elektryczny z Wi-Fi i z aplikacją na smartfona.
3: Tak. I nawet jeszcze mam koszyczek do herbaty, więc mogę ugotować herbatę, a nie wodę. Czajnik się nazywa ProfiCook. To jest firma, która go produkuje. Składa się z podstawki, takiej dosyć dużej, masywnej. Podstawka ma 6 przycisków. No i sam czajnik jest szklany. Wygląda bardziej jak taki duży zaparzacz do herbaty, taki szklany, z takiego cienkiego szkła. No i teraz, trzeba było się zalogować do aplikacji Smart Life.
0: Jak
3: i
0: zwykle.
3: Teraz tak. Proszę.
0: Oczywiście bez konta nic nie załatwimy i wszystko super, póki za 2 lata producent nie powie, że wyłączamy serwery i urządzenie staje się cegłą. Znam tę historię.
1: Nie, bo urządzenie ją... bez... Nie. Jak bez, nie chcesz Wi-Fi, no to używasz tak po prostu.
0: No tak.
3: Po prostu masz 6 przycisków.
1: Ale tak,
0: no... To, że teraz wszystko działa po kontach i po serwerach i... Te serwery najczęściej działają krócej niż gwarancja.
2: Mikołaju, ale spokojnie, prawdopodobnie można gdzieś w internecie, jak się pogrzebie odpowiednio i znajdzie się na odpowiednich forach, to znaleźć sobie jakiś firmware, za pomocą którego już pewnie ktoś ten czajnik przeprogramował i możesz to sobie spiąć na przykład z własnym serwerem typu jakiś Domotic albo inny taki, bo są ludzie, którzy...
0: Hakowanie czajnika.
2: Są ludzie, którzy robią w ten sposób i powiem szczerze, być może za jakiś czas nam się w końcu uda porozmawiać z człowiekiem, który sobie tak cały dom zrobił i myślę, że będzie to coś fajnego, aczkolwiek to raczej nie jest to zabawa dla wszystkich.
3: Nie no, ogólnie to też plany są takie, żeby to działało z asystentem Google, więc może to uratuje te serwery. W każdym razie no możemy sobie, nie wiem, ja robię tak, że na przykład robię sobie właśnie sitko herbaty i do sitka robię herbatę, przez ten czas z telefonu albo, no raczej z telefonu wybieram sobie, znaczy okej, logujemy się tam i teraz o ile sam proces logowania i znajdowania urządzeń jest niedostępny, mnie to jakoś super nie martwi, dlatego że robimy to raz i tak naprawdę to jest tyle. Natomiast wszelkie podgrzewania, bo jest taka funkcja, że ja mogę podgrzać sobie czajnik, wodę w czajniku, powiedzmy do 50 stopni. Co prawda kółko od temperatury, zabrzmi to dziwnie, że nic nie działa, ale kółko od temperatury, bo jest takie kółeczko, które jakby trzeba przekręcić jakby fizycznie dotykiem na telefonie i to też jest niedostępne, ale mamy kilka predefiniowanych takich temperatur. Na przykład, nie wiem, tam jest baby food, tam chyba było 60 stopni, infant food to było tam właśnie 60 stopni, albo odwrotnie.
1: Ale jest kilka tych ustawień, tam było właśnie 40 jest, do 100 stopni generalnie. Tak. I teraz tak, co mi się...
3: No i możemy sobie na przykład, ja na przykład jak wchodzę, to widzę ile stopni ma moja woda w tej chwili. Na przykład powiedzmy, że ma 25. Muszę wiedzieć, gdzieś mi się kiedyś widziało, że powiedziało mi, że jest empty, że jest pusty czajnik, ale ja teraz tego nie mogę znaleźć. Kiedyś mi wykryło, że nie ma wody. Kiedyś jak chwilę gotował, stwierdził, że nie, to jest za mało, bo to jest tylko pół kubka, ja to wyłączam, bo mi się przypali grzałka i mi wyłączył. Ale ja na przykład, jak wiem, że mam wodę, to mogę sobie teraz wstawić tą wodę, powiedzmy zrobić tea coffee i 100 stopni i teraz jak mi się gotuje woda, to ja na ekranie widzę, jak wzrasta mi poziom stopni tej wody i widzę, kiedy ta woda się ugotuje, za ile minut będzie koniec i ile będzie chciał mi to jeszcze podgrzewać, bo ja mogę sobie ustawić, że teraz podgrzewaj mi albo chłodź mi do 40 stopni i jak będzie 40 stopni, to na takiej mi zostaw. No bardzo fajne urządzenie. Tak?
1: Mnie się najbardziej spodobało to aktualna temperatura, bo rzeczywiście jest nieraz coś takiego, że znaczy może inaczej, no po prostu fajnie w sumie jest wziąć i sprawdzić, że w tej chwili jest tych stopni na przykład 30, więc w zasadzie to jest taka woda w zasadzie do picia.
3: Nie, ja wam powiem tak. Ja nie cierpię gorącej herbaty. Nienawidzę. I teraz ja sobie sprawdzam. Mam dopiero 80 stopni. Nie, to ja jeszcze pić nie idę. Ale jak już mam powiedzmy to 60 stopni, to jest dla mnie idealna herbata, która nie jest gorąca, ale jest ciepła i jest dobra. I na przykład mnie się to bardzo sprawdza.
1: I z różnych powodów. Jeżeli musimy do jakiejś określonej temperatury wodę podgrzać, bo tak się czasem zdarza, no to owszem, pokrętło jest niedostępne, ale jeżeli ja widzę...
3: Na przykład herbata zielona ma 80 stopni.
1: Ale jeżeli ja widzę, jaka jest aktualnie temperatura, to ja mogę sobie obserwować temperaturę, nacisnąć przycisk stop.
3: Zrobić stop.
1: I w tym momencie, owszem, nie mogę ustawić temperatury, ale mogę sobie obserwować tę temperaturę i jak będzie dokładnie temperatura taka, jaka chcę, no to mogę sobie to zrobić. I to jest o tyle fajne, że rzeczywiście nieraz te czajniki z regulacją temperatury są dla nas albo niedostępne, albo dość trudne, powiedzmy, w obsłudze, bo te przyciski na przykład raz działają, raz nie do końca i chcę ustawić na 85 stopni, on już mi ustawi, nie wiem, 95. I czasami ma to znaczenie, jest, powiedzmy, dla tych różnych...
3: Jest jeszcze coś takiego, że nie wiem, wracam do domu pociągiem i wiem, że będę za pół godziny i wiem, że mam wstawioną tą herbatę, bo biłam ją na śniadanie i zostało mi na przykład pół czajnika, to ja sobie już wstawię tą wodę i powiem, grzej mi, dopóki nie wrócę, powiedzmy, do tych tam 50 stopni. I ja wtedy przychodzę i mam to? Herbatę zrobioną ciepłą. Tak działa, oczywiście. Jak najbardziej, że to działa.
0: Bo coś gdzieś się zastanawiam, jak długo, bo coś gdzieś było ostatnio, że ponownie w Unii jest jakaś regulacja, która zakazuje urządzeniom grzejącym możliwości włączania grzałek zdalnie.
3: Dlaczego? Więc,
0: no, żeby... Chodzi o pożary i tak dalej. Że to ma być robione wszystko z sieci lokalnej. Właśnie był ostatnio wątek na Reddicie, jak postawić VPN-a do wentylatora, żeby mu się wydawało, że jest USA, bo w Europie jest ten problem, jeśli go nie da zdalnie włączyć.
3: Jezus Maria. Nie, no ja nie mam problemu.
2: Mikołaj,
3: ja
2: przypuszczam,
3: nie
2: miała, że...
0: W takich czasach żyjemy.
2: Przypuszczam, że wiesz, być może urządzenie jest wyprodukowane przez jakąś firmę taką nieco bardziej tak azjatycką, że tak to określę.
3: Nie, jest niemieckie.
2: A to widzisz, to już w ogóle ciekawe.
0: Ciekawe.
2: Bo Niemcy to raczej powinni się...
1: A od kiedy jest ta regulacja unijna?
0: Nie wiem od kiedy, ale to się może tyczyć właśnie rzeczy typu farelki, wentylatory.
2: Może jakieś o większej mocy. Może też jest określona moc tego urządzenia.
3: No ale ja myślę, że wiesz, no przecież tam masz te czujniki wszystkie, nie? Poziomu temperatury, poziomu
1: rzeczy. Ale to nie odchodzi o czujniki, no jest regulacja, że urządzenia tego typu mają działać tak i już.
2: Tak. Ale VPN do wentylatora mi się spodobał.
3: Dajcie mi się nacieszyć, no. Ja się cieszę, że mam... I
0: nie może będzie działać, bo jeżeli działa, to
3: myślę,
0: że...
3: po prostu dementuje i w ogóle nic mu nie odpowiada. Ja nie wiem.
2: Dobrze, kontynuuj.
3: W każdym razie, nie, naprawdę, czajnik jest bardzo, bardzo przydatny i na przykład jeżeli nie chcesz używać Wi-Fi, bo nie wiem, nie masz, nie umiesz i tak dalej, to masz sobie 6 przycisków. Jeden jest po prostu taki duży play stop, drugi to właśnie mamy to 60 stopni, trzeci to 40, czwarty to mamy kawę, tę zieloną herbatę, czyli 80 stopni, a piąty mamy funkcyjny, bo możemy pewnie sobie jakiś tam timer ustawić, że powiedzmy gotuj mi zawsze herbatę o 7, bo ja wstaję w 7:30 i bym się napiła. Chociaż ja bym nie chciała, bo nigdy bym nie wiedziała, czy mam tak dużo wody i tak dalej, rano bym wstała i miała czajnik przypalony, dlatego tego nie używam, ale można. Także no, fajnie jeszcze będzie, jak ja mogę powiedzieć mu, ok, Google, wstaw mi wodę na, nie wiem, baby, infant, albo coś tam, baby food, czy coś tam, bo on wtedy wie, jakby, podejrzewam, że dlatego są te nazwy temperatur opisane w jakiś tam sposób, żeby potem w przyszłości móc jakby konkretną temperaturę dać nazwę konkretnej temperaturze w OK Google.
2: Mi tu jeszcze naprawdę brakuje w tych urządzeniach, żeby one się same napełniały, bo tego typu rozwiązanie rzeczywiście brzmi fajnie. Ale kurczę, jak ja sobie pomyślę, że ja i tak muszę pamiętać o tym, żeby napełnić jeszcze zawsze ten czajnik, że on się sam nie napełni.
3: Ale wiesz co, ale jest żeby, też tak, żeby nie potem... pijesz całego czajnika.
2: Nie, no wiem.
3: Sobie kubek,
2: Kasiu, ja wiem. Ja wiem to doskonale, chociaż ja akurat dość dużo piję, więc podejrzewam, że i to w takich raczej większych kubkach, no ale to co kto lubi, natomiast
3: no ja
2: natomiast wiesz, jakby chodzi mi o sam fakt, że ten cały proces nie jest w stanie się zautomatyzować, to znaczy, że to się nie pobierze się woda, tak, nie pobierze się woda i potem, że nam się to jeszcze nie naleje do tego kubka, bo To jeszcze by było fajne. Już na przykład, zobacz, w przypadku ekspresu do kawy, to tak naprawdę pozostaje ci tylko to, żeby on sobie tę wodę napełniał sam. No bo już powiedzmy kawę, to dobra, ten pojemnik na kawę jest na tyle duży, że to jeszcze przebolejesz, tak,
1: to starczy na parę ładnych kaw.
2: Ale wody.
1: Ale rzeczywiście woda to jest coś, co
2: brakuje.
1: Ale wiecie co, ja w ogóle mam
3: fajną
1: jakieś takie...
3: taką opcją jest, bo ty tego nie słyszałeś, Tomecki, bo byłeś daleko. Ale fajną jest... jeszcze jedno. Na przykład nie da się zrobić tak, że ja mówię mu zrób 100 stopni i koniec. On mówi, czy w sensie, że muszę mu potwierdzić, że wybrałam taki i taki, taką i taką, nie wiem, funkcję, że chcę, żebym ci to ugotować w 100 stopniach. I potem muszę to potwierdzić albo anulować. Czyli właśnie, zaraz, nic nie gotuję, bo mam pusto. I mogę się wtedy zawsze wycofać, no nie? Że nic się tam nie stanie takiego. Bo jak mi się przypomni, że mam pusto, no to mogę z tego zrezygnować. I jest jeszcze coś takiego, że jak ja ściągam czajnik z bazy, kiedyś nam się przelało z mężem i on mi ściągnął czajnik z bazy, bo się popryskało i dostałam informację, że po angielsku oczywiście wszystko jest, że czajnik jest właśnie z tej podstawki zdjęty. I za każdym razem, kiedy ja coś robię, to ja dostaję też sygnalizację dźwiękową. Jak ściągam z bazy, pika dwa razy, jak zakładam na bazę, pika raz, jak wybieram, pika raz, jak potwierdzam, pika dwa razy i tak dalej. To jest też fajne, że on jest udziękowiony w jakiś sposób.
0: Mnie tylko zastanawia jedna rzecz. Cena.
3: Znowu. 250.
0: A, to nawet nie tak źle. Spodziewałem się tak, że jeszcze jedno zero tam będzie.
2: Nie, to bez przesady. No wiesz, wziąwszy pod uwagę, że zwykły czajnik możesz kupić za powiedzmy, podejrzewam, 50 zł, no to i tak przebitka jest.
1: Oczywiście, to jest drożej. Znaczy inaczej, bo te czajniki takie, które mają taką regulację temperatury, powiedzmy, no bo ten ma, no to jest powiedzmy od 100 zł takie najtańsze. No więc tu jest przemytka no poniekąd 2,5 raza, no to już nie 10. Jeszcze biorąc pod uwagę, że on ma ten zaparzacz, no to powiedzmy kolejne tam ze 30, no to niech będzie, że 2 razy przebitka za smart. No i dużo i mało. Już jak kto woli, jak kto chce.
3: Nie, dostałam od Mikołaja, to ci nie wypowiem.
0: Ale słuchajcie, mnie to przypomina tylko jedno. Nie wiem, czy wy pamiętacie, było takie opowiadanie Lema, to Kosik zresztą potem też o tym pisał, o pralkach.
1: Tak.
0: Że te pralki to potem zaczęły być roboty kuchenne, towarzyszki życia.
1: Ale to teraz jak telefony przecież.
0: Sprzątały. Tak. I potem zaczęły jakichś własnych praw żądać. I to słuchajcie, aż tak, mi się tak kojarzy, jak je widzę, ile się upycha w te wszystkie urządzenia, rzeczy, że lodówka, na której można Facebooka przeglądać, jakieś czajniki, żarówki z internetem, przez które można dzwonić, coś tam.
1: No, żarówka z kamerą i z głośnikiem. To też chyba Kasia tu
3: tak wyglądała. Tak, no ja mam.
0: Przez którą nas potem się zacznie oglądać.
1: Także, no, są rzeczy coraz ciekawsze. To słuchajcie, a propos różnych takich rzeczy, w których się upycha coraz więcej, choć tu w pewnym sensie upycha się coraz mniej. Nokia zamierza wprowadzić taki coś, co się nazywa feature phone. Znaczy feature phone to jest takie coś pomiędzy telefonem a smartfonem. Na takim systemie, nie pamiętam jak się to rozszerzenie rozwija, GAFP. Generalnie chodzi o bardzo mocno okrojonego Androida. To ma być telefon ze zwykłymi przyciskami, który ma mieć na przykład asystenta Google, jakieś tam parę aplikacji google'owych, pewnie klienta mail, pewnie przeglądarkę i coś tam jeszcze. I bardzo jestem ciekaw, czy ten telefon będzie miał talkback albo jakieś udźwiękowienie. Bo może to byłby
3: tak
1: telefon
3: okrojony.
1: Rzeczywiście... Bo rzeczywiście, jeżeli...
4: I kiedy on będzie.
1: Natomiast, znaczy on chyba ma być jakoś dość niedługo.
3: MWC się zbliża, więc może na MWC.
1: Może. W każdym razie, no, jeśli to nawet nie byłby telefon taki typu, bo nie wiem, czy tam by można instalować aplikacje ze sklepu Play, ale nawet jak nie, to może byśmy w końcu uzyskali coś a la stare telefony z Symbianem, znaczy urządzenie, z którego się dzwoni.
2: I urządzenie, które nie ma nie wiadomo jak wielkiej ilości funkcji, bo nie każdemu te funkcje są potrzebne. Po prostu. Skoro widzący mają wybór, to i dla nas niech ten wybór będzie.
0: Klawiatury. Jednak dotykowe, czy klawiatura?
1: Nie, klawiatura. Tam mamy chyba ekran. Nie wiem, czy dotykowy, ale 2,5 cala. Więc jest szansa, że on nawet trochę na baterii pociągnie. Zobaczymy. Także no, może rzeczywiście będziemy mieli coś, co... No właśnie, tak jak
3: co da się zaproponować tym ludziom, którzy dopiero początkują, nie?
2: Albo początkują, albo po prostu najzwyczajniej w świecie nie chcą mieć mnóstwa opcji, mnóstwa różnych funkcji, w których się, powiedzmy, starszy człowiek naprawdę jest w stanie pogubić.
3: Gubi.
1: To się zgadza. No i słuchajcie, teraz mamy taką informację typowo, jak w wiadomościach, że zawsze tam musi być jakaś taka fajna, miła informacja na koniec, taka niezobowiązująca, fajna i miła. No i właśnie, wychodzi płyta Doroty Osińskiej w piątek.
4: Tak, wychodzi nowa płyta Doroty Osińskiej, piąta już z kolei. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Dorota Osińska jako chyba, co prawda nie jest to Edyta Górniak, tak, czy nie wiem, Anna Jantar, ale jest artystką słabowidzącą, co by nie powiedzieć. No i której jednak udało się...
3: Mocno.
4: Tak, udało się jej, że tak powiem, gdzieś
1: zaistnieć na tym rynku.
4: Tak, na tym rynku. No jak jej się udało, tak jej się udało. Ale no bo mnóstwo mamy tych ludzi śpiewających, no ale jej rzeczywiście ją można gdzieniegdzie usłyszeć. No i jak ona mówi, dotychczasowe płyty to były płyty, gdzie ktoś dla niej pisał muzykę, ktoś dla niej pisał tekst, muzykę najczęściej Włodzimierz Korcz, tekst to różnie z tekstami bywało. A teraz to jest płyta jej własna, autorska, jak ona mówiła, po 20 latach wzięła do ręki gitarę i z muzykami, z którymi gra, zwykle nagrała płytę. Płyta nosi tytuł Cześć to ja. Ile utworów na niej jest, tego nie powiem, bo nie pamiętam, ale płyta wychodzi w piątek, premierę ma. Jest w dobrych sklepach muzycznych i chyba w serwisach streamingowych się ukaże. Natomiast jeśli ktoś jest z Warszawy, to w Muzycznym Teatrze Mazowieckim będzie oficjalna taka premiera będzie Dorota opowiadać, przedstawić piosenki, jak ona powiedziała, bo skąd ja to wiem, z Polskiego Radia, z programu pierwszego, z Muzycznej Jedynki, że tak powiem, będą ciastka i będą też płyty do kupienia, że tak powiem. Także
1: będą płyty i ciastka do kupienia.
4: Tak, i będą płyty, ciastka do zjedzenia, płyty do kupienia.
2: Ciastka to może za darmo nawet.
4: Natomiast
1: chyba ciasteczka.
4: Jak mi się uda, bo były fragmenty utworów przedstawiane, powiem tak... Utwór tytułowy Cześć to ja, całkiem sympatyczny, lekko folkujący, taki kantrowy, ale jednocześnie radiowy. Myślę, że bardzo dobry numer do DHT będzie, ale no zobaczymy jak to się ukaże już niebawem, a ci, którzy mają lepsze znajomości, pewnie już tą płytę mają i dzisiaj, no ale że tak powiem, no. No to taka na Cześć to ja, jak ktoś będzie zainteresowany od piątku w dobrych sklepach muzycznych i serwisach tam albo gdzie indziej do nabycia tudzież do odsłuchania, nie wiem.
1: Tu by się chciało skończyć audycję, bo to taki fajny, miły akcent, ale jak zwykle mi się przypomniało coś, co
3: mi też,
1: o czym warto powiedzieć, a niestety już tak wesołe nie jest. Też ostatnio w internecie szaleje bezcena, można powiedzieć. Czyli był sobie
3: łącznie
1: sklep,
3: z koronawirusem
1: który...
3: w parze.
1: To swoją drogą. I różnymi informacjami, typu na przykład, że jak ktoś przylatuje z... Dowiedziałem się niedawno. Jak ktoś przylatuje z Chin do Izraela, to jak nie jest obywatelem Izraela, to go nie wpuszczą, na przykład. Ale...
3: A Poczta Polska co zrobiła?
1: A Poczta Polska nie przyjmuje przesyłek z Chin. ale...
3: Czyli jak chcecie coś kupić sobie na Ali albo na Gearbestie, no to nie przez pocztę, bo nie dostaniecie.
1: Znaczy, nie no, to też pamiętajcie, znaczy moment, bo są magazyny w Europie, więc to też się inaczej trochę wysyła. Czasami, nie zawsze. Ale...
0: Ja dzisiaj tak słyszałem, że podobno jak ktoś chce kupić telewizor, to już, bo się fabryki monitorów, jakby ekranów zamykają, i będą ceny wyższe niż są.
1: Będą ceny wyższe niż są, będą ceny dysków SSD wyższe niż są, no...
4: Wszystkiego tak to, będą ceny tak to wyższe. Wygląda.
3: Giełda szaleje.
1: Natomiast...
4: Już warzywa na patelnie podrożały.
1: Natomiast na naprawdę naszym lokalnym polskim rynku kreatywna księgowość nadal działa. No i właśnie, Bestcena, czyli sklep, który sprzedawał telefony po bardzo okazyjnych cenach, okazuje się, że on te telefony oni wynajmowali tak naprawdę, a nie sprzedawali. Znaczy, to nawet nie chodziło podobno o to, żeby rzeczywiście ludziom zabierać te telefony, no bo w zasadzie co by oni z nimi zrobili? Bardziej tu podobno chodziło o uniknięcie podatków, bo czym innym jest sprzedaż, czym innym jest wynajem. Tylko problem polegał na tym, że no, znaczy problem, jak problem, no siadła na nich księgowość i nagle muszą cały ten podatek zapłacić i generalnie jest problem. Oczywiście ludzie się zastanawiają w związku z tym, co się z nimi będzie działo, co no, prawdopodobnie nic, w sensie nie będą musieli niczego płacić, niczego zwracać, bo to ewidentnie jest wprowadzanie klientów w błąd. I podobno, teoretycznie można taką umowę anulować. Znaczy sklep ma zwrócić kasę i my chyba pewnie zwracamy oczywiście im telefon.
3: No i tu się, ale
4: tu się
3: problem.
4: Zaczyna problem.
3: Dlatego, że jeżeli ktoś sprzedał ten telefon, który kupił, a przyjdzie mu ten telefon jednak zwrócić, bo taka będzie, może być taka deklaracja i taka podjęta decyzja, no to jest ciężko,
0: to jest
3: bo
0: problem.
3: Brał udział w przestępstwie, tak?
1: Momencik, bo to też jest coś takiego, że sklep wprowadzał klientów w błąd i jakby klient nie wiedział o tym wszystkim i tu jest, z tego przynajmniej co tam jakieś tam analizy prawne, że generalnie klienci raczej nie mają, teoretycznie nie mają się czego obawiać. Natomiast jakby mi wszystkim chodzi o to, żeby uważać i raczej nie korzystać ze sklepów, które sprzedają nówki sztuki o cenach
3: za mega
1: niższych,
3: super niską cenę.
1: Bo po prostu
0: no,
1: wcześniej czy później z reguły...
0: Wszyscy byli zadowoleni.
1: No to jest.
0: Klient był zadowolony, sklep był zadowolony, tylko państwo, które lubi wszystkie przeszkadzać, było niezadowolone.
1: No oczywiście.
4: A, wiecie, no to ciężka jest sprawa, bo to nic nie kup, co jest tańsze, bo to może być lewe, nie?
1: No,
0: nigdy nie wiadomo do końca.
1: Natomiast wiesz, jeżeli jest coś ewidentnie tańsze od 30, tak jak nie wiem, były przecież sprzedawane konta google'owe, nielimitowany dysk Google'a.
2: Oczywiście,
1: za tam 50
2: że tak.
1: Czy coś koło tego.
2: Tomek, za jakie 50?
1: Okazało,
2: za 10 tam. Nawet.
4: Za
2: 10. Za
4: 12 zł.
0: Piszcie sobie frazę konto na Allegro w wyszukiwarkę. To
2: ja
0: się znajdzie jakieś
2: office
0: wersji Pro za złotych 7.
2: Ja sam dla testów
0: podobne.
2: Takie konto Google kupiłem, już go nie mam.
1: I teraz chodzi o to, że najczęściej takie rzeczy prędzej czy później okazują się jakimś przekrętem, no po prostu i zwyczajnie. I oczywiście można liczyć na to, że ten przekręt się nie ujawni, no ale to jest ryzyko. Nawet
2: oczywiście.
1: Dość wysokie powiedziałbym.
2: Ja sobie to konto kupiłem tylko i wyłącznie do tego, żeby przetestować jeden program do backupów w chmurze.
1: Dobrze, widni się tłumaczą.
2: Nie, ale... ale serio do tego. Bo chciałem po prostu sprawdzić, co będzie, jaki będzie tego efekt, ale nie ukrywam, że też przy okazji chciałem sprawdzić, jak długo to konto mi wytrzyma, kiedy ja je będę celowo obciążał rzeczywiście jakimś takim dość intensywnym ruchem. No i tam faktycznie ten ruch to szedł. Bo tam ja tam przerzuciłem jakieś 7 terabajtów danych. No.
1: No to ładnie.
2: I już konta nie mam.
1: Już konta nie mam. Tak, bo konto nie wytrzymało. Bo to się Google szczaiło w pewnym momencie i te konta zaczęło zamykać. Oczywiście ludzie tam znajdowali jakieś tam ograniczenia, że jak się coś wrzucało na coś, na jakieś udostępnione czy coś.
2: Te tak zwane dyski zespołu.
1: Chyba tak, jak dysk zespołu się wrzucało, więc to tam niektórzy nadal jakoś próbują. Ale jakby chodzi mi jakby w tym wszystkim o to, żeby generalnie uważać na to, co się kupuje, zwłaszcza za jakieś takie niższe pieniądze, no bo... No właśnie,
2: zwłaszcza to, na kody różnego rodzaju licencyjne, zwłaszcza na kody licencyjne dla, przede wszystkim dla firm. Bo tu, jeżeli ktoś prowadzi własną działalność i na przykład właśnie kupuje takie podejrzanie tanie kody, na przykład czy do Windowsa, czy do pakietu biurowego, czy podobne rzeczy, to naprawdę naraża się na kłopoty, bo przedsiębiorcy są zdecydowanie intensywniej kontrolowani i w razie Dokładnie. Problemów ostrzej karani niż taki użytkownik prywatny.
1: Tak, dokładnie tak.
0: Głupi kod. Wystarczy WinRara zainstalować.
2: Owszem, niż ileś tam.
1: Okay. Ale to przecież w ogóle są produkty, które są darmowe dla użytkowników indywidualnych. Jesteś firmą, płać.
2: Płać, tak. Także trzeba też te licencje, żeby licencje czytać, których nikomu się czytać nie chce, to jest już zupełnie inna sprawa i o tym można by też długo.
1: Tak.
0: To chyba VMware Player na przykład, bo ja pamiętam, że właśnie program do maszyn wirtualnych, niby wszystko darmowe i tego, ale tam jest w tytule VMware Player no commercial use only, czyli tylko użycie niekomercyjne.
1: Ale to jest już ileś takich programów, już nie mówię o tym moim Reaperze, który jest tam, a czy to jest w ogóle licencja dość specyficzna, ale w każdym razie, WinRAR, tak, to prawie każdy to ma WinRara.
2: Albo Total
1: Masa
2: Commander.
1: Jest takich. Total Commander.
0: Albo Total Commander.
1: Albo chociażby, co tam jeszcze? No jest tego ileś. TeamViewer był taki przecież. No jest nadal taki.
2: Tak, TeamViewer to sam się jakby ograniczał, bo wykrywał, jeżeli używałeś tego zbyt często, to nagle się okazywało, że już za darmo nie możesz. Bo nie.
1: Także ale w każdym razie są jakieś takie różne historie z tego typu programami. No ale powiedzmy przedsiębiorcy to w ogóle mają, muszą różne rzeczy uważać i powiedzmy licencje to jest tylko jedna z takich rzeczy. Dobrze, słuchajcie, tematy przeszliśmy wszystkie. Ktoś coś jeszcze znalazł po drodze?
3: Cisza.
2: Chyba nikt.
1: Chyba nikt. No dobra, no to 22:21, czyli 2 godziny z kawałeczkiem tutaj sobie posiedzieliśmy. Pięcioro wspaniałych. Kasia Ślipek, Mikołaj Hołysz,
3: Dobrej nocy.
1: Ja, czyli Tomek Bilecki. No i nie pozostaje nam nic innego, jak się pożegnać i powiedzieć do usłyszenia za tydzień.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Uwaga! Niniejszy materiał ma charakter archiwalny, a zawarte w nim informacje mogą już nie być aktualne.
6: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
7: Kolejny odcinek Tyflo Podcastu z moją osobą, kolejny o dźwięku i kolejny poniekąd o Reaperze. Ponieważ już był jeden podcast o Reaperze, ale taki troszeczkę po łebkach i trochę w skrócie, teraz będzie podcast, a w zasadzie kilka podcastów o Reaperze, takim od początku do końca, przez wszystkie, a przynajmniej większość z jego funkcji, bo na wszystkie to tak naprawdę i 20 podcastów podejrzewam, żeby było za mało, bo Reaper, mimo że mały ma rozmiar, to funkcji ma naprawdę dużo. No ale do rzeczy, jak mawiał tragarz, biorąc się za kufry. Reaper to jest program do obróbki dźwięku, do wielośladowego tworzenia muzyki, obsługuje MIDI, obsługuje wtyczki VST, DirectX i tam jeszcze parę innych, obsługuje standardy audio takie jak Azio, jak DirectX, jak damy audio, obsługuje rewire i tam jeszcze parę innych różnych dziwnych rzeczy. Natomiast od poniekąd początku, skąd go można pobrać, ile to kosztuje i tak dalej. Kosztuje to pełna wersja około 300 zł, ponad 300 zł w tej chwili, ponieważ są dwie wersje. Jest wersja taka super full, kosztująca $220 i jest wersja, na którą jest 60% zniżki. Wersja do albo niekomercyjnego wykorzystania, albo nawet jeżeli do komercyjnego wykorzystania, to nie więcej niż tam ileś tysięcy dolarów bodajże rocznie można było kasy mieć za swoją pracę. No w każdym razie, no podejrzewam, że do takiego użytku domowego spokojnie wystarczy taka wersja tańsza. I skąd go pobrać? Można go pobrać albo ze strony Tyflo Podcastu, czyli www.magazyn.tyflopodcast.net/reaper i tam w środku będzie plik reaper.rar, albo można go pobrać ze strony producenta poniekąd, czyli www.reaper.fm. Ja właśnie wchodzę na tą stronę, mogę przekierować syntezator mowy i teraz szukamy takiego linka jak
8: old versions,
7: old versions.
8: Old versions,
7: to jest dosyć nisko na stronie, przynajmniej dla Windowsa.
8: Linia 144 158
7: linia 144 158. Wchodzę na tą stronę.
8: Ładowanie strony załadowano. 3x odwiedzony link.
7: Tutaj szukam linka 3x.
8: 3.x.
7: 3.x w zasadzie. Tak jest.
8: Ładowanie strony. 3x
7: i teraz
8: odwiedzony link Windows 4 9 MB install.
7: Pierwszy Windows 4 9 MB, tak, tam tabeli. Jest tak naprawdę
8: list downloads, lista jeden element. Windows 4 9 download 0 1
7: to wygląda
8: 2,
7: tak,
8: 3,
7: że
8: 4, x3 x 2 x 1 x 0 x rather v3 78 august 2011
7: August 2011, dlatego że z tej strony można pobrać w zasadzie każdą wersję Reapera, jaka się do tej pory okazała. Od jakichś starych bet w ogóle, które jeszcze były w ogóle darmowe, bo Reaper do wersji 0.99 był darmowy. No więc od tych wersji przez wszystkie, które były, się pojawiły i tak dalej, do wersji obecnej. Więc klikam sobie na...
8: Lista 1, Windows 4, 9 MB installer, odwiedzony link.
7: Czyli już wiadomo, że installer na Windows będzie miał 4,9 MB, niedużo. Można jeszcze pobrać na
8: Windows X 64.5,
7: na 64-bitowego Windowsa,
8: OS X Intel 7, 9 MB DMG,
7: na Maca z procesorami Intel,
8: OS X PPC 5, 9 MB,
7: tudzież na Maca z, jako PowerPC,
8: OS X 64-bit Intel 9 MB,
7: albo na macOSa 64-bitowego. I tyle. Przy każdej wersji opisane są zmiany.
8: Rapper V3, 77 juli 22, downloads.
7: Teoretycznie są zmiany, ale jakoś tu akurat nie bardzo są opisane. No w każdym razie, po zapisaniu tego pliku na dysk, należy go oczywiście otworzyć i zainstalować. Proces instalacji, warto by cośkolwiek się na nim zatrzymać, ponieważ jest tutaj kilka rzeczy, które fajnie by było pokazać. Tak więc uruchamiam program instalacyjny.
8: Uruchom, dane B. Rapper 307, dialog Rapper V, strzałka.
7: Tak.
8: I agrega przycisk.
7: No w pierwszym to trzeba zaznaczyć, że się zgadzam przycisk. No, zgadzam się, na no, tu są warunki licencji.
8: Select component to install oznaczone require files 1 z 8.
7: No właśnie. O to mi najbardziej chodziło, ponieważ tutaj jest takie drzewo, co chciałbym zainstalować razem z Reaperem. Required files.
8: Oznaczone require files.
7: Required files, czyli no, pliki potrzebne. Czyli tak naprawdę program jako taki i jego najważniejsze elementy, no to trzeba, no bo to jest jakby Reaper.
8: Oznaczone audio processing plugins zamknięte 2 z 8 oznaczone.
7: Wtyczki do przetwarzania audio, czyli wszelkiego rodzaju pogłosy, korektory, kompresory, pitch shiftery i tak dalej dołączane do Reapera. Warto to mieć, to jest dosyć fajne. Ja to instaluję w każdym razie. To niewiele miejsca zajmuje, a jest przydatne.
8: Oznaczone są preset file support zamknięte 3.
7: Czyli obsługa wszelkiego rodzaju plików skompresowanych typu MP3, OGG, jakichś tam innych takich, ma ich kilka. Nie jakoś nie strasznie dużo, ale te najczęściej wykorzystywane to myślę, że ma.
8: Oznaczone customizations zamknięte 4 z 8 oznaczone.
7: Ja bym to rozwinął. Customizations, czyli oznaczone. Jakieś takie no, personalizacje.
8: Oznaczone European Keyboard Keymaps, oznaczone głębokość 2.
7: Europejska klawiatura, to znaczy support dla skróty jakby klawiszowe pod europejską klawiaturę. Ja tego nie używam, bo ja mam swoje skróty, to znaczy Reaccess tak naprawdę ma swoje skróty, czyli udźwiękowienie do Reapera, ale o tym za chwilę.
8: Oznaczone additional functionality zamknięte 5 z 8 oznaczone.
1: I to też warto rozwinąć.
8: Oznaczone VST Bridging Fierval Blink 1 z 8 oznaczone głębokość. Oznaczone X64 VST Bridging Fierval Blink 2 z 8 oznaczone.
1: Nie eksperymentowałem z tym. Chodzi o to, że teoretycznie wersja Reapera 32-bitowa potrafi otwierać wtyczki VST 64-bitowe.
8: Oznaczone Control Surf Access Support 3 z 8 oznaczone.
1: Tutaj chodzi o obsługę kontrolerów, nawet mniej MIDI, tylko tych kontrolerów dedykowanych, typu jakiś Alpha Track, typu jakieś kontrolery Meki z tej takiej serii większej i tak dalej, te, które podłącza się do USB, one mają swój wyświetlacz, które mają zmotoryzowane tłumiki i tak dalej, Reaper potrafi takie kontrolery obsługiwać.
8: Oznaczone Media Explorer 4 z 8 oznaczone.
1: To jest takie coś, z czego bardzo rzadko korzystałem, bo nie jest to takie łatwe w pracy z syntezatorem mowy. To jest jakoś tam, powiedzmy, że udźwiękowione, chociaż tak średnio. To jest taka przeglądarka plików Reaperowa. Chodzi o to, żeby można

0: okazuje, ponieważ tutaj jest coś takiego, że można sobie zainstalować Reapera na kilku komputerach i korzystać, zrobić sobie taką mini chmurkę jakby obliczeniową w domu przez sieć lokalną. Oczywiście, żeby to działało dobrze, no to trzeba mieć po pierwsze Reapera na obu maszynach, no i zestaw efektów taki sam na obu maszynach. Razem wtedy z Reaperem instaluje się taka druga aplikacja, którą się otwiera na komputerze tym jakby podrzędnym. No i teraz w Reaperze w ustawieniach ustawia się IP maszyny, z którą chcemy się połączyć. No i wtedy Reaper sobie przydziela zadania, jak musi, do tej drugiej maszyny.
1: Oznaczone router od Reaper 8.8 oznaczone.
0: To jest specjalny sterownik Azio, który pozwala na to, żeby z jakiejś aplikacji przesłać sygnał bezpośrednio do Reapera. Jeżeli aplikacja nie wspiera Rewire, co się zdarza często, a wspiera ASIO, to może nie tak często się zdarza, no niemniej jednak, no jest kilka aplikacji, które wspierają ASIO i chciałby na przykład przesłać, no, z Reapera dźwięk bezpośrednio do aplikacji, nie przez jakieś tam wyjście karty, wejście karty, coś tam co dawać. Dlatego mogę zainstalować właśnie to Reroute i przesłać albo z Reapera do tej aplikacji, albo z aplikacji do Reapera. Kilka razy już się to albo mi, albo znajomym przydało. Na przykład jeżeli kiedyś wykorzystywałem Reapera jako procesor emisyjny do radia internetowego i potem przez Reroute mogłem przesłać sygnał bezpośrednio do programu, który rzeczywiście streamował, czyli przekazywał sygnał do serwera Shoutcasta, który akurat wspierał Azio. W związku z czym jakby nie musiałem się bawić w jakieś tam stereomiksy, jakieś coś tam, po prostu sygnał tylko i wyłącznie z Reapera szedł do tej aplikacji i to całkiem fajnie działało, można z tego było korzystać.
1: Oznaczone desktop i są 6.8 oznaczone głębokość 1.
0: No, prosta sprawa, czy ma być utworzona ikona na pulpicie.
1: Oznaczone start menu skrót 7.8 oznaczone.
0: Czyli start, no, skrót w menu start.
1: Oznaczone as socia te wikrpp to jest file 8.8 oznaczone.
0: Skojarz z plikami.rpp, czyli plikami projektów. Czyli jeżeli mam coś zapisanego, jeżeli sobie coś robię z jakimś plikiem, zapisałem piosenkę, to on zapisuje to do pliku rpp i jeżeli go otworzę Reaperem, mam dostęp do wszystkich ścieżek i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście można potem całość zapisać do Wave'a, no ale to już o tym będę mówił, jak będę mówił o samym Reaperze. No dobrze, przechodzę na przycisk Next.
1: Next ten przycisk. Destination folder browser. RD programy Reaper pole edycji.
0: Ja mam już zainstalowanego Reapera, w związku z czym już mi wybrał ścieżkę, w której był zainstalowany Reaper poprzednio. W zasadzie od tego momentu już nie będzie większych rewelacji. W tej chwili się Reaper instaluje. Nie zabierze mu to dużo czasu. O, program jest malutki. Mimo zainstalowania, o właśnie, mimo wybrania wszelkich dodatkowych opcji, no program się już zainstalował. Okej, dobra. I wystarczy nacisnąć przycisk close, program się zamknie, nie otworzy żadnych stron, nie otworzy się i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajny to jest instalator, nie instaluje w zasadzie nic, żadnych toolbarów. Jak w większości instalatorów odznaczam większość opcji, które są dziwne, to w Reaperze zostają w zasadzie wszystko, a nawet jeżeli jest coś domyślnie nieoznaczone, to ja to oznaczam. W starych wersjach niektórych było tak na przykład z tym Reroute, że to było domyślnie niezaznaczone. Kolejna sprawa, czyli udźwiękowienie do Reapera, ponieważ sam Reaper jako taki się nie udźwiękowi. Trzeba pobrać taki zestaw skryptów, które współpracują z JOS-em, z NVDO, z System Accessem i z Windowiem. OK, otwieram stronę www.reaccess.com. Reaccess, Reaccess. Na stronie mamy w zasadzie tylko dwa linki. Czyli ściągnij ostatnią wersję Reaccess stąd. I można się z drugiego linku zapisać na listę dyskusyjną dotyczącej właśnie Reaccessa. No więc pobieram ostatnią wersję Reaccessa w standardowy sposób. On zajmuje 580 kilo. On jest tym reaper.rar, który można pobrać z tej strony magazyn tyflopodcast.net. Tam są dwie instalki Reapera na system 32-bitowy, na system 64-bitowy, no i udźwiękowienie, które jest wspólne. Otwieram instalator.
1: Anuluj przycisk. Uruchom
0: przycisk. Tak, to jest komunikacja z
1: Next.
0: Tu jest tylko next.
1: Reaccess DLV 1.3.0.2000.
0: Tak, mam informację, że to jest Reaccess 1.3.
1: Back B3, next, N przycisk.
0: Też next.
1: To continue, switch, next.

0: utwory skrót w menu Start jako Early Access. Można mu tego nie zaznaczać, ja to zaznaczę, bo tam jest kilka rzeczy.
1: Oznaczone w pole listy 25.
0: I teraz wybieram sobie tutaj, jakie screen readery mają być przez Early Access obsługiwane.
1: Oznaczone System Access 5.
0: System Access.
1: Oznaczone w 25.
0: JOS.
1: Oznaczone w
0: 3.5. NVDA.
1: Oznaczone Window Eyes 4.
0: Window Eyes. Tutaj właśnie ten Window Eyes, bo ja używam Window Eye'a, on trochę myli, bo mówi, że jest 5 elementów na liście. Widziane są tylko 4. To tylko taka mała uwaga.
1: Next and przycisk.
0: Next.
1: No
0: właśnie, czyli gdzie mają być zainstalowane skrypty do JOS'a, bo JOS jako jedyny potrzebuje jeszcze takich swoich skryptów, bo całość jest tak naprawdę wtyczką do Reapera, bo Reaper obsługuje, ma taki swój system wtyczek i Reaccess jest widziany jako wtyczka tak naprawdę do Reapera, która się komunikuje bezpośrednio ze screenerami, ale oprócz tego JOS ma jeszcze jakieś tam dodatkowe swoje skrypty.
1: Install na access game app default pole listy 23.
0: No właśnie. I tutaj mamy kilka opcji.
1: Preser existing game app for advanced users solid 33. Install na access game app default 23. Preser existing.
0: Tutaj jest ta sama sytuacja. Niby trzy elementy na liście, widziane są dwa. O co chodzi? Reaccess ma swój zestaw skrótów klawiszowych do Reapera. To jest przydatne, ponieważ zmienia te skróty niektóre, plus dodaje swoje. Takie, żeby to było jakoś tam bardziej dostępne dla niewidomych. Ja zaznaczam opcję, żeby instalował swój. No i naciskam przycisk Next.
1: Next.
0: Tak jest.
1: Sam, install, przycisk.
0: I teraz install.
1: Sam cel przycisk. Access history log version 1.3.0.
0: Tu mam history log, czyli listę zmian, jaka jest. Przy czym warto przeczytać tą historię zmian, no, w pewnym sensie najlepiej od początku, ponieważ nie ma, o ile mi się wiadomo, innej pomocy do Reaccess, która trochę jednak daje, dlatego że tutaj jest powiedziane, co robić, jak robić, gdzie robić, jakie są nowe skróty klawiszowe itd., itd. Next.
1: Oznaczone launch wrapper pole listy 1.1.
0: No i tu już jest standardowy instalator, w którym mogę sobie zaznaczyć, żeby uruchomił Reapera, ja tego akurat nie zaznaczę.
1: Nieoznaczone launch.
0: Tylko przejdę sobie na przycisk finish. Przejdę na
1: toolkit.
0: I uruchomię program
1: Reaper. Zajęty. Strzałka Reaper 16.10.
0: To pyknięcie to było akurat w moim schemacie dźwiękowym. U większości osób tego nie będzie. On się chwilę będzie uruchamiał, ponieważ mój system ma już ponad 2 lata. Kiedyś się trochę szybciej uruchamiał.
1: Karta about rap.
0: Tak jest. I mam okno o tytule
1: About Rapper V378RF8AUG2211.
0: Najpierw tak naprawdę będzie jeszcze inne okno, którego tutaj nie mam, ponieważ już wcześniej miałem zainstalowanego Reapera, ale powiem, o co chodzi. W tym oknie mam właśnie tą informację, o której mówiłem, że że Reaper nie jest darmowy. Że można go kupić ze sklepu. Jeżeli używasz Reapera więcej niż 30 dni, powinieneś zakupić licencję. Używasz Reapera od około 5 dni. Uruchomiłeś Reapera 11 razy, no jakby w sumie z 1024 jakby dozwolonych. Że licencje są w bardzo fajnej cenie. Bo to jest to, o czym mówiłem, o tej niższej kwocie, że można kupić to dla użytku niekomercyjnego albo do jakiegoś małego biznesu. Że oni tu uważają, że generalnie pokazywanie tego okna jest lepsze niż jakieś ograniczanie, ponieważ zdają sobie sprawę, że takie coś jest niedobre dla ich klientów. I tu mam przyciski, żeby no kupić licencję Reapera online.
1: Import licencję, dialog, przycisk.
0: Albo importować z pliku, jeżeli kupiłem już wcześniej.
1: http://www.raper.fm, przycisk.
0: Link prowadzący w ogóle do strony, taki przycisk.
1: For updates, steam level watching, przycisk.
0: Albo pozostań, jakby w tej wersji demonstracyjnej, można go albo wcisnąć przyciskiem myszy, albo wyjść z tego okna klawiszem Escape. I teraz tak. Jeżeli bym zainstalował Reapera po raz pierwszy, Reaper by nie pokazał tego okna, tylko pokazałby takie okno: nie ma skonfigurowanego audio. Czy chcesz co zrobić teraz? Tak przycisk, nie przycisk. Ja zaraz wejdę do tego okna, które się pokaże po naciśnięciu przycisku tak. Jeżeli się naciśnie przycisk nie, to Reaper zostanie oczywiście w tym swoim oknie. To jest pierwsza uwaga. Druga uwaga jest taka, że należy wejść po zainstalowaniu Reapera, przed zainstalowaniem ReAccessa, do okna Reapera, ponieważ w przeciwnym wypadku ReAccess stwierdzi, że Reaper nie jest zainstalowany, ponieważ podczas pierwszego uruchomienia Reapera on sobie coś jeszcze zapisuje i tak naprawdę wtedy dopiero ReAccess zaczyna widzieć, że jest zainstalowany Reaper, gdzie on jest zainstalowany i tak dalej, i tak dalej. No taka mała niedogodność, niemniej jednak ona jest. Bez ReAccessa można spokojnie przeglądać opcje Reapera. Właśnie wszedłem do okna preferencje przez naciśnięcie Ctrl-P, ponieważ przy pierwszym uruchomieniu wejdziemy do okna preferencji, jeżeli naciśniemy przycisk tak w tym oknie, o którym mówiłem. I teraz ustawię się na takim czymś.
1: Audio system osiowista rozwijana 4.5.
0: No właśnie. Audio system. Mam tutaj kilka do wyboru.
1: WDM kernel streaming 1.5. Direct sound 2.5. Waveout 3.5. ASIO 4.5. Dumny audio 5.5.
0: To jest wybór jakby protokołu, według którego ma się Reaper kontaktować z kartą dźwiękową. Jeżeli jest dostępna w systemie karta z ASIO, to najlepiej wykorzystać ten właśnie protokół, ponieważ ASIO jest z takim protokołem specjalnie dedykowanym do tworzenia muzyki. Ma najmniejsze opóźnienia, ma największą możliwość, jeżeli chodzi o ilość wejść i wyjść i tak dalej, i tak dalej. Natomiast większość kart, zwłaszcza te zintegrowane, takiego ASIO mieć nie będą. ASIO mają na przykład wyższe karty Creative'a, z takich kart powiedzmy domowych. Asus, któryś z tych Asusów, Casonar, czy jakoś tak to się nazywa, też ma ASIO. Nie wiem czy wszystkie, bo widziałem tylko jedną kartę z ASIO, ale nie widziałem tych kart za dużo, tylko jedną tak naprawdę tą widziałem. Jeżeli chodzi o Creative'y, to XFi na pewno ma Extreme Music, ale ona jest bardzo rzadko w tej chwili do dostania. To jest chyba najtańsza karta, nowsza, która ma ASIO wbudowane. Kolejną kartą, która ma ASIO, jest karta XFi Titanium, która jest dostępna za około 300 zł. No i oczywiście ileś kart takich dedykowanych do tworzenia muzyki, które można kupić w sklepie muzycznym od tam powiedzmy 200 zł. Wtedy one też mają zazwyczaj sterowniki ASIO. Natomiast jeżeli ich nie ma, to na pewno, albo prawie na pewno, będzie dostępne
1: ASIO 4.5.
0: No właśnie, to nie.
1: Waveout 3.5.
0: Waveout.
1: Direct Sound 2.
0: Albo Direct Sound.
1: WDM Kernel Streaming 1.
0: WDM Kernel Streaming, jeżeli nie ma ASIO, można spróbować skorzystać z kernel streamingu, ponieważ to też jest taki protokół, w którym Reaper będzie się kontaktował też poniekąd bezpośrednio z kartą muzyczną, no tylko, że tak no na troszeczkę innej zasadzie. Tu będą troszkę większe opóźnienia, nie będą one jakieś super małe, ale nie będą też tak duże jak w Direct Sound tudzież Wave Audio. Ja powiedzmy, że wybiorę sobie
1: Direct Sound 25.
0: No niech będzie, że Direct Sound. To jest chyba w ogóle domyślny taki protokół Reapera, który on zaznacza domyślnie.
1: Audio device setting z pole grupy. Audio device setting z albo w projekt store read device sampler, a te pole wyboru oznaczone.
0: To można zostawić.
1: Input device podstawowy sterownik przechwytywania dźwięku, lista rozwijana 1.8.
0: Czyli karta wejściowa. Ja mam tutaj tych kart ileś. Standardowo ten podstawowy sterownik będzie. No i niżej ewentualnie inne karty, które mam.
1: Zajęty.
0: Ja teraz wybiorę sobie inną
1: strzałka
0: kartę.
1: HC20IT Audio 1 SBXFI Audio 1004.
0: Na przykład SBXFI Audio 1000.
1: Output device podstawowy sterownik dźwięku lista SBXFI Audio.
0: Też nie będzie SBXFI Audio, bo tak, bo ja akurat bym chciał z takiej karty korzystać.
1: 16 bit przycisk opcji oznaczony.
0: I powiedzmy, że to jest takie standardowe ustawienie, mogę dać Enter.
1: Na V3.7.
0: I teoretycznie to działa. Oczywiście nic nie słychać, dlatego że no w tej chwili nie ma żadnej ścieżki, nie powiedziałem Reaperowi, że tą ścieżkę ma być słychać i tak dalej, i tak dalej. Ale tak zasadniczo powinno po zaimportowaniu pliku być to słychać w głośnikach, powinno się móc nagrywać, Reaper jakoś tam powinien sobie spróbować skompensować opóźnienie, Czyli jeżeli gra muzyka i ja będę, powiedzmy, śpiewał czy coś tam robił do tej muzyki, to to w czasie odtwarzania powinno mi się jakoś tam skompensować. Działa to, kiedyś to przy niej działało różnie, nie wiem jak jest teraz, bo od dawna nie korzystam z innych sterowników niż Azio, w których tych problemów w zasadzie nie ma, no ponieważ to do tego służy, do tworzenia muzyki. I teraz tak, okej, okay, powiedzmy, że ja sobie na razie, nie mówiąc, bo coraz więcej byłoby tego gadania, w każdym razie zrobię sobie, zasymuluję sobie takie coś. W tej chwili mnie słychać z echem. Takie będę miał opóźnienie przy odsłuchu. Czyli jeszcze nie będę coś mówił, coś śpiewał, takie będę miał takie opóźnienia w programie Reaper. Po wejściu do opcji to opóźnienie znika. Ponieważ on wtedy dezaktywuje jakby te karty, żeby móc coś przestawić. Co ja będę teraz przestawiał? Ano będę przestawiał teraz, przynajmniej spróbuję zmniejszyć opóźnienie i powiem, jak można próbować, jeżeli się nie ma ani Azio, ani Kernel Streaming nie działa, to jak można zminimalizować sobie opóźnienie na Waveout, tudzież na Direct Sound. Na różnych kartach te sterowniki będą działały różnie. Czasami lepiej jest Direct Sound, czasami lepiej Waveout. To już zależy od komputera. Więc tutaj trzeba po prostu przy pierwszym uruchomieniu trochę poeksperymentować, trochę posiedzieć, popatrzeć i ustawić to. Reaper to oczywiście zapamięta i potem już tylko trzeba długo będzie uruchamiać i używać.
1: Audio system direct sound.
0: No tak właśnie.
1: Audio device setting z polem. Audio device setting z albo w projekt. Input device SBX i audio.
0: Tu już byłem.
1: Output device SBX i audio 1000 lista rozwijana.
0: Tu też byłem.
1: Audio device setting z 16 bit przycisk opcji oznaczone 1.
0: Tutaj mam wybór, w jakiej rozdzielczości bitowej ma się Reaper komunikować z kartą muzyczną. Można albo 16 bitów.
1: Audio device setting z 20.
0: Albo 24 bity.
1: Audio device setting z 30.
0: Albo 32 bity.
1: Audio device.
0: Ja wybiorę 16 bitów.
1: Input channels 2 pole edycji. Output channels 2 pole edycji.
0: Tutaj wybieram, czy mają być dwa kanały, czy jeden kanał Reaper ma obsługiwać, czyli czy mono ma być, czy stereo. Ja mam dwa, no bo czemu nie? Chcę stereo.
1: Sampler AT 44100 pole edycji.
0: I tu mam częstotliwość próbkowania. Niektóre karty działają lepiej, na przykład z częstotliwością próbkowania 48 kHz, bo tak. No tak to po prostu jest. Czasami sterowniki są gorzej napisane i wtedy warto przestawić na 48 kHz. Czasami właśnie może być to, się może tym objawiać, że karta może tak dziwnie na przykład strzelać, piszczeć, takie dziwne mieć zachowanie w czasie nagrywania albo odtwarzania dźwięku. Z takim dziwnym czymś to może odtwarzać. Teraz mi to będzie ciężko zasymulować. Tak jak niektóre stare zabawki, że niby dźwięk nie miał góry, ale miał taką górę taką dziwną, wymuszoną, tak piszczało dziwnie to. Albo jakieś inne mogą być zachowania, na przykład może nie słychać w ogóle dźwięku i tak dalej, i tak dalej. Czasami warto je zmienić na 48 tysięcy, jeżeli 44100 robi dziwne rzeczy.
1: Buffers 8 pole edycji.
0: I tu mam dwa dziwne pola. Buffers 8.
1: Samples 1024.
0: Samples 1024. O co tu chodzi? To jest ustawienie opóźnienia. Tylko w sposób taki dosyć informatyczny. Ponieważ dźwięk dochodząc do karty jest dzielony na kilka takich jakby buforków, czyli takich malutkich pojemniczków jakby. I teraz tutaj można sobie ustalać, ile ma być tych pojemniczków i w ile próbek ma być w każdym z tych pojemniczków. To jest czarna magia, rozumiem, dla mnie poniekąd też. Natomiast tak naprawdę zmniejszając albo liczbę tych pojemniczków, czyli tych buffers, albo sampli w każdym z tych buforów, można zmniejszyć opóźnienie. Przy czym obliczać opóźnienie tak naprawdę to jest wzór taki matematyczny, że ten bufor razy ilość sampli, potem przez 44100 i tak dalej, można to liczyć, ale komu się chce. W każdym razie, jeżeli ja teraz zmniejszę buffers
1: 8 pole
0: na 4 na przykład, to powinienem mieć opóźnienie dwa razy mniejsze. No więc sprawdzę. I mam opóźnienie rzeczywiście mniejsze. I teraz można regulować albo ilość tych buforów, albo ilość sampli w buforze. Do jak najmniejszej wartości, żeby to się nie cięło. Jeżeli to się będzie cięło, będzie wyglądało to ja na przykład sobie zmniejszę tą ilość buforów na 1, to mi się na pewno będzie ciepło. Przynajmniej mam taką nadzieję. Raz, dwa. O, nawet nic nie słychać, bo nie mam echa. Powinienem mieć echa. Więc zmniejszę na 2. I teraz... O, też nie mam. No więc w takim razie Samples 256. Teraz, o właśnie, to jest to. W tej chwili mam takie dziwne echo. Program się tnie i dla niego to już jest za dużo. On nie wie, co z tym robić. Tak więc czasami warto jest na przykład zrobić tych buforów na przykład 8, ale sampli właśnie 256. O, w tej chwili mam takie opóźnienie. Ono jest słyszalne, ale ono zdecydowanie mniejsze niż to, co było na początku. Ono jest mniejsze niż to, co było na początku. I można tak się bawić, zmniejszając to opóźnienie. Więc albo można tu na przykład jeszcze bardziej zmniejszyć ilość tych sampli do 128, zachowując tę samą ilość buforów. Tu mam w tej chwili 8. Sprawdźmy. No, tu już jest duży problem. Więc można dać na przykład albo 64 i buforów 16, albo 256 i buforów 4. I to niby jest to samo, a może coś dać. Jeżeli teraz dam na przykład system na WaveOut, bo teraz był Direct Sound. Sprawdźmy, jakie to są ustawienia domyślne. Aha, i teraz, jeżeli dam na WaveOut, to on mi znowu przestawia na domyślną kartę. Więc muszę znowu mu wybrać SBX tutaj w output też i zobaczmy na razie na standardowych ustawieniach, bo on chyba ustawienia też powinien zmienić, zaraz to zobaczę. 8024. Sprawdźmy. Nawet jest jeszcze większe to opóźnienie. Zdecydowanie większe niż to, co było na początku. No więc można spróbować to opóźnienie zmniejszyć. Czyli dość tak samo. 256. I w tej chwili jest to opóźnienie też dosyć niewielkie. Na różnych kartach to opóźnienie może być różne, ponieważ różne karty jakby różnie wspierają te niskie opóźnienia. Na niektórych to będzie lepiej działało, na niektórych to będzie gorzej działało. Można jeszcze spróbować, co prawda nie wiem, czy to moja karta akurat to obsługuje, czyli WDM Kernel Streaming, czyli to już takie, że niby fajne. I tutaj też można wybrać kartę. I tutaj po pierwsze nie mam już domyślnej karty, bo ten system jakby nie ma czegoś jak domyślna karta. Tutaj nawet ta karta się inaczej nazywa. Creative SBX-FI. I tutaj najlepiej wybierać tą samą kartę na wejście i na wyjście, bo to wtedy najlepiej działa.
1: Input Channels 2 pole, Output Channels 2.
0: To zostawiam tak samo jak było.
1: Sample Attach, Buffers 4 pole edycji.
0: I tu już mam inne ustawienia domyślne.
1: Samples 512 pole.
0: Po pierwsze 4 bufory, po drugie 512 sampli w każdym z tych buforów, czyli opóźnienie powinno być na starcie mniejsze, sprawdzę. I opóźnienie jest rzeczywiście mniejsze. I na dobrą sprawę, nie bardzo mi się udało takie opóźnienie standardowe uzyskać tak naprawdę nawet na Direct Sound, gdzie to opóźnienie było najmniejsze, znaczy mniejsze niż na WaveOut. W Windowsie 7 to opóźnienie może być jeszcze trochę mniejsze, tylko tam trzeba wyłączyć w panelu sterowania w dźwięku wszystkie ulepszenia. W tej chwili nie mam 7, więc nie będę mógł tego pokazać. No więc mogę tu spróbować zmienić ilość tych sampli na 128 na przykład. I w tej chwili mam opóźnienie jeszcze mniejsze. I tak naprawdę z tym opóźnieniem, powiedzmy, że można ryzykować i próbować grać coś w czasie rzeczywistym na jakichś syntezatorach wirtualnych. Okej, to jest ustawione. Ale moja karta ma Azio. Na tym się też będzie warto zatrzymać, bo tu jest kilka innych ustawień jeszcze w ogóle.
1: Audio device setting z pole grupy.
0: To jest standardowe.
1: Audio device setting sample of project store read device sample.
0: Tu jest jeszcze standard, ale...
1: Asio drivers archive asio lista rozwijana 1 z 3.
0: No i właśnie. Asio tak naprawdę jest i wejściowe, i wejściowe. Jeżeli ja pracuję na karcie Creative, która ma swój sterownik Asio, to ona będzie zawsze i tak było, jest i będzie przy każdej karcie. Ta karta będzie zarówno kartą wejściową, jak kartą wyjściową. I to tak musi być.
1: Enable inputs, pole wyboru oznaczone.
0: Enable inputs. Tam nie było czegoś takiego wcześniej w innych tych systemach.
1: Jest jeden Windows Resorter, lista rozwijana 1 z 22.
0: I tu nagle mam jakąś listę, czyli listę dostępnych kanałów wejściowych, bo ASIO tak naprawdę oferuje nie tylko dwa kanały lewy, prawy, ale oferuje tych kanałów bardzo dużo. Nie pamiętam w tej chwili, czy 32, czy 64, ich jest dużo, jeżeli nawet nie więcej. I tak naprawdę tutaj Creative udostępnia tego troszeczkę.
1: 1 Windows Resorter, 1, 2 Windows Resorter, 2, 3 Mixer, 3, 4 Mixer, 5 Mixer, 5, 6 Mixer, 7 Mixer, 8 Mixer, 9 Mixer, 10 Mixer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, Auxiliary 2, 17, 1
0: i tak dalej, i tak dalej. Tych kanałów jest tu troszeczkę. Ja wybieram sobie jako pierwszy ten, czyli który ma być pierwszy kanałem wejściowym.
1: Last 12, line in Mixer, lista rozwijana 12.
0: I ostatni, który ma być. No zazwyczaj ostatni będzie
1: 2 Windows Resorter.
0: Drugi. Ja wybieram sobie
1: 12,
0: czyli będę miał w Reaperze dostępnych 12 kanałów. Od tego pierwszego, który wybrałem, do tego, co jest zaznaczonego ostatniego, wszystkie pośrednie.
1: Paweł Podolski,
0: niestety nie da się wybierać tak wyrywkowo, żebym chciał na przykład pierwszy, piąty, siódmy, dziewiąty, jedenasty, osiemnasty i tam jakiś jeszcze. Od do. Od trzeciego do ósmego przez wszystkie. Od drugiego do czternastego. Od pierwszego do ostatniego. Ale od tego do tego wszystkie.
1: Jest jeden front error, lista rozwijana 1 z 18.
0: Tutaj jest to nieczytane, ale tamta lista odnosiła się do kanałów wejściowych. Ta lista odnosi się do kanałów wyjściowych. I tutaj też mogę sobie wybierać, który ma być pierwszym kanałem i który ma być ostatnim. Tutaj mam też właśnie, bo Creative ma kilka wyjść. Czyli mogę sobie, jeżeli bym teraz sobie rozszerzył tą listę, to...
1: 4 5 6 front C sub 6 z 18.
0: No właśnie.
1: 7 RAL C top 7, 8 RAL C top 8, 7, 6 front C sub.
0: Będzie, że tak. W każdym razie mogę sobie tutaj zaznaczyć coś takiego, że na przykład później mógłbym sobie jakąś ścieżkę odtworzyć na tylnych kanałach i zrobić sobie takie coś w rodzaju 5.1. Bo sobie mógłbym skierować pierwszą ścieżkę na kanały przednie, jakąś na kanały tylnie, jakąś na kanał subwoofer i tworzyć mix w 5.1, jeżeli mam kartę, która obsługuje tyle wejść i wyjść w Asia.
1: Request sampler, te pole wyboru nieoznaczone.
0: Tutaj mam kolejną rzecz, która nie było wcześniej. Ponieważ Asia ma swój sample rate, ale można mu wymusić swój częstotliwość próbkowania, taką reaperową, co się czasami przydaje.
1: Last 44100 pole edycji.
0: Czyli jaka ma być ta częstotliwość? On to źle czyta, przynajmniej Windows.
1: Request block, świetle pole wyboru nieoznaczone.
0: To też jest coś takiego, takie ustawienie bufora, ponieważ też Asia ma taki swój bufor, który ewentualnie można ustawić, chociaż nie zawsze.
1: Last 256 pole edycji.
0: Czyli jaki ma być ten bufor? To też jest podane w samplach.
1: Asia configuration, dialog, przycisk.
0: I tutaj mogę wejść, ale tutaj w każdej karcie ten Asia config będzie inny. U mnie na przykład, jeżeli mam kartę Creative, wygląda on tak. Wchodzę sobie do niego.
1: OK, przycisk.
0: I on jest dostępny. To jest na szczęście to, że karta Creative ma dostępny Asia Control Panel.
1: Sample przycisk. MS5 lista rozwijana 4 z 16.
0: Jakie mam mieć opóźnienie? Ile milisekund? 5.
1: OK, przycisk.
0: No bardzo dobrze. Ja bym tak chciał. 5 milisekund to jest bardzo niewiele.
1: Okay.
0: Natomiast każda karta może wziąć to inaczej. Mam na przykład taką drugą kartę. Zaraz spróbuję wybrać mu to.
1: Pole wyboru nieoznaczone.
0: No to są jakieś bardziej zaawansowane ustawienia Asia, jakie on ma tam wysyłać w ogóle komunikaty do niego.
1: Pole wyboru nieoznaczone.
0: Dla jakichś zabugowanych sterowników można ignorować takie komunikaty od niego. No to jest cała w ogóle... Fajnie to
1: zrobione.
0: No właśnie, jaki ma być priorytet wątku? I tak dalej, i tak dalej. Okej, okay, wybiorę inny na przykład driver Asio.
1: Okej, audio, Asio, driver, Asio, lista rozwijana 1.
0: Mam ich trzy. Nie chcę tego.
1: HC26 uzbacie od 33.
0: Tu jest moja druga karta muzyczna.
1: Enable input, pole wyboru oznaczone.
0: Tak jest. First,
1: jeden uz input, 0 lista rozwijana, 1 z 2.
0: No właśnie, i tu nagle mam 2, ponieważ to moja karta, Teratek, Phase 26 USB, ma tylko 2 wejścia.
1: 2 uz input, 1, 2 z 1.
0: USB input 0 i USB input 1.
1: Last, 1 uz input, 0 lista rozwijana, 1 z 2. 2 uz input, 1, 2 z 2.
0: Tak jest.
1: First, 1 uz output, 0 lista rozwijana, 1 z 2.
0: I wyjść ma też tylko 2.
1: Last, 2 uz output, 1 lista rozwijana, 2 z 2.
0: Tak jest. I tutaj więcej nie zrobimy, bo ta karta ma tylko 2 wejścia i tylko 2 wyjścia. I to jest w Azio widziane.
1: Request sampler AT pole wyboru nie oznaczo. Last 40. Request block świe pole wyboru nie oznaczo.
0: To jest to samo co było, bo to będzie zawsze.
1: Last 2. Asiocon figuration. Dialog 3.
0: No właśnie. Wchodzę do Azio.
1: HC26. Control panel 2. 2. 0. 0.
0: Tyle. Tutaj tabem nie podziałamy. Trzebamy na przykład myszką w tym moim sterowniku.
1: Lewo góra. Asiocon edict.
0: To są zakładki.
1: SBA, S. Lewy,
0: muszę kliknąć dwa razy w zakładkę Azio i tylko myszką.
1: Asio Resolution UC Big Herring 16 bit, 24 bit, up 32 bit.
0: Tamtego w ogóle nie było w ustawieniach od Creative'a.
1: System Performance Normal. Output Latency Normal.
0: I na przykład jeżeli tu kliknę na Normal.
1: Lewy, lewy, lewy.
0: I przejdę strzałką w górę i przerzam jeszcze raz pod myszką.
1: Fast.
0: Fast. Jeszcze raz w górę i przerzam myszką.
1: A. Rapid.
0: Rapid.
1: Prawo do celosy.
0: I Mount Close, który w ogóle nie jest przyciskiem.
1: Lewy dialog, Asio, Driver, OK, przycisk.
0: On tu jeszcze ma swój komunikat, jeżeli się naciska Close.
1: Lewo, grafiki, must restart, application to activate, hangers.
0: Musisz aktywować ponownie aplikację, aby dokonać zmian.
1: Domyślny, domyślny, ok, lewy, dialog, rapę.
0: Cóż, ja poradzę na to.
1: Asio, ignore, Asio, last, dwie, reku, last, reku, west,
0: ale wybieram sobie...
1: Last, dwa, first, last, first, enable, Asio, Driver, HC20, Jack, Creative, Asio, 1.
0: Creative Asio, czyli to zmian na początku.
1: Enable. First, jeden Windows.
0: Teraz sprawdzę, czy nie zmienił mi ustawień.
1: Last 12 linę innice. Tak. First, jeden front, last 2 front, 3, 4, 5, 6.
0: I tak.
1: Unsawet pro.
0: I w tym momencie mam opóźnienie takie, które jest w ogóle malutkie. W niektórych kartach mogę mieć jeszcze mniejsze.
1: Preferences.
0: Natomiast w niektórych kartach, na przykład już widziałem taką kartę, która mimo, że na przykład miała ustawione też jakieś MS5 albo nawet jeszcze mniej, to opóźnienie było znacznie większe, a sygnał potrafił się ściąć. I tutaj czasami przydaje się takie pole,
1: audio, first, last,
0: do którego zaraz dojdę.
1: First, last, 3, audio, device, setting, select, last, 44, audio, device, setting, select, west, block, świe, pole wyboru nieoznaczone,
0: tak,
1: oznaczone.
0: Właśnie to.
1: Last.
0: I wtedy, jeżeli ja ten blok będę zmieniał, na razie zostawię go domyślnym. W tej chwili mam takie opóźnienie.
1: Preferences.
0: Ale jeżeli go zmienię, to powinienem mieć mniejsze, chociaż nie czy ta karta to w ogóle obsługuje.
1: Audio device setting, ignore Asio, device 1, pole.
0: Zaraz to zmienię.
1: Audio device, Asio, audio device setting, enable input, pole, last, audio, last, 4, audio device, last, 256, pole edycji.
0: I tutaj mu zmienię na przykład, żeby mu zwiększyć 2048. Zaraz sprawdzę, czy to mi się jakkolwiek zmieni. Oczywiście, zmieniło się.
1: Preferences.
0: Czyli bez wchodzenia do Azio Control Panel, czyli do tego panelu Azio, mogę zmieniać opóźnienie. Ale tylko w momencie, kiedy ja zaznaczę to pole, żeby on mi to zmieniał na siłę.
1: Sam, okay.
0: Mogę mu spróbować oczywiście.
1: Audio to... Audio
0: zmniejszyć teoretycznie na 128.
1: Nawet.
0: I w tej chwili mam jeszcze mniejsze to opóźnienie niż miałem wcześniej. Okej.
1: Okay.
0: Ja może tego nie będę zmieniał, dlatego że audio, to mi dobrze chodziło.
1: Okay. Pole. Audio, audio, audio, audio, figuration, dialog 3, last 120, audio, device, setting, request, block, nieoznaczony.
0: Nie, tego nie oznaczam. I wracam do opóźnienia, które było w standardzie, które jest takie i dla mnie może być. Na razie wyłączyłem sobie odsłuch z karty, ponieważ chciałbym jeszcze pokazać kilka rzeczy dotyczących Reapera w ogóle i Reaccessa w szczególności. Dodałem sobie ścieżkę. Ctrl T. To jest generalnie dialog dodawania nowej ścieżki. Jeżeli teraz nacisnę skrót Ctrl T,
1: insert track, dwa pole.
0: Dodaje mi się ścieżkę, ją mogę nazwać jakoś tam. Jakas. I teraz strzałkami mogę się poruszać po ścieżkach. Wcześniej dodałem pierwszą.
1: Jeden rec, armet, track, glos, no item.
0: On mi mówi, że rec, armet, ale to za chwilę.
1: Dwa track, jakas, no item, sold, no.
0: I dwa. I potem jeszcze są różne inne rzeczy. I teraz co można z taką ścieżką zrobić, jakby gdzie można szukać informacji, co można zrobić? Bo to na razie w dzisiejszym Developer Podcastie chciałbym powiedzieć. Po pierwsze, można na ścieżce nacisnąć menu kontekstowe i mam pierwszy zestaw opcji.
1: menu kontekstowe, monitor input M, monitor input TAPL, monitor Task Medi, PSRBD, Resort Input, Resort Midi Over.
0: W tym dialogu m.in. można wybrać wejście. Co ma być wejściem? Właśnie z tego tamtego dialogu z ustawieniami.
1: Windows Resort R oznacza.
0: Czy ma być Windows Record R?
1: Windows Resort R.
0: Czy R?
1: Mix FM.
0: Czy Mix?
1: Mix FM.
0: Czy drugi mix, prawy kanał?
1: Mix FM.
0: I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
1: Stereo Input S.
0: Można mu jeszcze zaznaczyć Stereo Input.
1: Windows Resort R, Windows Resort R.
0: Czyli, że nagrywa z tego, co jest ustawione w głośności Windowsowej, kanał lewy i prawy. To są nazwy oczywiście tylko z tej karty mojej Creative'a, bo w tej karcie Teroteka miałbym te nazwy inne, tak jak tam było USB Input 0 i 1. Tam mam tylko dwa, więc tam bym miał tylko dwie możliwości.
1: Windows Resort R, Mix FM, Mix FM, Mix FM.
0: No właśnie. Oprócz tego i w Input i w Output, jeżeli przejdę wszystkie te wejścia... No właśnie. Jeżeli z jakiejś aplikacji mam wysyłany dźwięk po reroute, to mogę na ścieżkę odebrać sobie na ścieżce sygnał z tego reroute. I z każdej ścieżki mogę sobie odbierać sygnał niezależnie jakby z innych wejść. W związku z czym na jednej ścieżce może być na przykład sygnał z mojego mikrofonu, na drugiej ścieżce może być reroute, a na trzeciej ścieżce może być drugi reroute z jakiejś jeszcze innej aplikacji. I te wszystkie sygnały mogę sobie w Reaperze dowolnie miksować, zmieniać głośność, balans, panoramę, dodać efekt, co mi się tam podoba, o ile oczywiście dysponuję taką ilością wejść. Oprócz tego mogę nacisnąć menu kontekstowe.
1: Prawy grafika, dwa jaka strzałka.
0: Shift, menu kontekstowe.
1: Master centrum oznaczone. Center set rozwijane.
0: I tutaj mogę wybierać, gdzie ma być ścieżka wysyłana.
1: Adjust i parameters, alik, track 1, gloste.
0: Mogę ścieżki wysyłać wzajemnie do kolejnych, jakby wyższych, niższych.
1: Adjust i parameter salik, switch convo, send, set, receive, set, rozwijane, audio, hardware, output, rozwijane.
0: Albo mogę też wysłać sygnał ze ścieżki.
1: 1 front, L, front, 2 front, L, 3 RL, 4 RL, 5, 1, 2 front, L.
0: Mogę właśnie tutaj wysłać na inny kanał.
1: Audio, router, output, rozwijane. Router, 1, router, 2 R.
0: Albo mogę wysłać sygnał na ten reroute,
1: audio,
0: Azure. Czyli w związku z tym, z jakiejś innej aplikacji, typu na przykład emisyjnej, mogę sobie odebrać ten sygnał i Reapera potraktować jako procesor emisyjny. Na przykład już tak robiłem, że miałem wtyczkę, która pozwala odtwarzać Fubarowi przez Azio, puszczałem ją po reroute do Reapera, Reaper służył jako procesor efektów plus procesor na mój mikrofon, z tego wysyłało się kolejnym reroutem na aplikację emisyjną, i stąd się wysyłało. I teraz bez użycia tak naprawdę stereo miksa jako takiego mogłem sobie sygnał wysłać i tak dalej, i tak dalej. A wejście w karcie używać no, na przykład do tego, powiedzmy, że mikrofonu na przykład. I teraz mam niezależny sygnał z radia, który mogę ściszać, niezależny sygnał z mikrofonu, który mogę podać na przykład kompresji i oba te sygnały wysłać w świat.
1: MIDI output rozwijane.
0: Można MIDI output, czyli gdzie ma iść sygnał MIDI ze ścieżki.
1: Master centrum oznaczone.
0: Że ma iść w ogóle na tak zwaną ścieżkę master, czyli ma być w ogóle słychać.
1: Menu.
0: Można jeszcze zrobić
1: Małgorzata,
0: menu kontekstowe z kontrolem.
1: Insert, net, track i control.
0: I tutaj mogę dodać nową ścieżkę z menu kontekstowego.
1: Insert, virtual instrument, on, net, track i control.
0: Albo dodać nową ścieżkę od razu z zapytaniem, jaki ma być tam instrument dodany.
1: Insert, track, from template i rozwijane.
0: Albo dodać ścieżkę z szablonu, bo Reaper ma szablony jakby z dodawania ścieżek.
1: Save, track, sax, track, template,
0: i tak dalej. Zapisz ścieżkę jako szablon.
1: Remove, track, cell, control, shift.
0: Usuń ścieżkę.
1: Duplikuj
0: ścieżkę.
1: Copy, track, stop, click, board, C.
0: Skopiuj ścieżkę do schowka, wytnij ścieżkę do schowka i tak dalej, jest tych opcji tutaj troszeczkę. Chyba jest jeszcze menu kontekstowe z altem. No właśnie. I tu mam efekty najczęściej używane. Tak. Teraz, i to są wszystko skróty z Reaccessa. Kolejnym skrótem, jakby typowym dla Reaccessa, jest naciśnięcie na ścieżce Tab.
1: MIDI output.
0: I tutaj mam też do wyboru MIDI output, czyli co ma, jakby na jaki port MIDI ma być wysyłany sygnał ze ścieżki. I tutaj jest błąd w Reaccessie, ponieważ w drugim jeszcze nieomawianym przeze mnie dialogu w preferencjach jest ustawienie, jakie ma Reaper widzieć porty. Natomiast tutaj w Reaccessie, pomimo ustawień jakichkolwiek tam, tutaj są widziane wszystkie porty. jakie mam i w ogóle. I tu jest problem, bo mogę ustawić jakiś port, myśląc, że Reaper na niego wyśle. On na ten port MIDI nie wyśle, bo on nie jest ustawiony w preferencjach. I tu jest mały problem. Kolejny bug polega na tym, że z Windowsem, jeżeli teraz nacisnę Tab, okej, tu jest ilość kanałów w ścieżkach. Jeżeli teraz nacisnę drugi raz stop i trzeci raz stop, żeby mu przerwać, nie przerywa mowy. Muszę wyjść escape'em z tego trybu, to się nazywa Virtual Editing Mode. Także, no, niestety takie są tego wady. Dzisiaj jeszcze chciałem pokazać, jak w ogóle można dowiedzieć, jakie są skróty klawiszowe, jakie zmieniać i tak dalej, i tak dalej. No bo można wejść normalnie na tym do menu i sobie tam coś przeglądać, ale po pierwsze w menu nie ma wszystkiego, bo Reaper tych opcji troszeczkę ma.
1: Menu zamknięte.
0: I jest albo skrót F4,
1: filter pole edycji, dialog
0: jest, albo można wejść tak samo przez menu, dostać się do menu. Actions.
1: F4 dialog.
0: Show Action List. On nawet powiedział, że to jest skrót F4.
1: Menu zamknięte, filter, pole edycji, dialog, action.
0: I teraz tak. Jeżeli mam, powiedzmy, skróty w jakimś JOSie czy w Windows'u, nie wiem, jak jest w JOSie, szczerze mówiąc, wiem, że w Windows'u mam listę tam 100, iluś 10 czy 200, czy ilu tam jest w tej chwili skrótów, już nawet nie pamiętam. No i mam przyciski od drzewa, tam przeszliś klawisz, coś tam. W Reaperze jest też to samo, ale bardziej, zdecydowanie nawet bardziej rozbudowane. Zaczynam w polu edycji filter, ponieważ jak się zaraz okaże, tych akcji w Reaperze jest trochę dużo. I tutaj mogę wpisać, jakie akcje mnie interesują, z czym związane. Na przykład jeżeli bym chciał zobaczyć, czym się w Reaperze odtwarza, to mogę sobie tutaj na przykład wpisać play. Play.
1: Slot, przycisk.
0: Mam, to jest następny przycisk close, czyli żeby w ogóle zamknąć ten dialog.
1: Slot, przycisk.
0: Wyczyść. Wyczyść to pole edycji wcześniejsze.
1: Dialog, przycisk.
0: Tutaj mogę wpisać, jeżeli nacisnę ten przycisk, to mogę nacisnąć jakiś skrót klawiszowy i na liście on mnie przeniesie do tego elementu, do którego jest przypisany skrót klawiszowy. Jeżeli nie wiem na przykład, co to jest, nie wiem, F12, naciskam sobie F12 po naciśnięciu przycisku i przechodzi mi na widoku listy na ten skrót.
1: Sekcja main lista rozwijana 1 z 9.
0: Ma tu kilka sesji, zresztą tak samo jak no chociażby ten Windows przeze mnie wyżej wspomniany. Te sekcje się tyczą głównego widoku, edytora MIDI takiego dostępnego. Normalnie z tych sekcji chyba 8, tylko że ja mam jeszcze takie coś, co się nazywa SWS Extension, czyli Reaper Plus, czyli zestaw jakby wtyczek do Reapera, które jeszcze powiększają ilość tych skrótów od różne dziwne, mało używane i tak dalej, ale wbrew pozorom czasami przydatne.
1: Filter nie wybrano obiektów, widok listy.
0: Okej, i teraz mam tutaj listę.
1: Envelope to wygle display, albo wyśle envelope z ilanec for tracks 1 z 67.
0: Mam 67 skrótów. Pamiętajmy, że wcześniej wpisałem play. I teraz wszystkie skróty, które mają w sobie play, tutaj display, się wyświetlą. W związku z czym, no mimo, że ja tam wpisałem play, tych skrótów jednak tutaj troszeczkę jest. I teraz na początku zawsze będzie tego, czego te skróty się dotyczą.
1: Envelope to
0: envelope. Envelope to jest obwiednia. Obwiednia mnie nie interesuje, jak to tworzyć. Zazwyczaj play, stop, record, jakieś przewijanie, fast forward, rewind i tak dalej będzie pod transport. Spróbuję ścisnąć literę T i niestety tutaj skróty takie literowe
1: envelope
0: nie działają. Muszę jechać strzałkami.
1: Envelope, item,
0: na pewno envelope mnie nie interesuje.
1: Item, pro.
0: Item mnie też nie interesuje.
1: Selection, item, split, item. Control, alt, control, 1, selection, markers, alt, move, marker.
0: Marker.
1: Control, control, project, tabs, syn, SWS, AVG, sub,
0: szukam transportu, No to akurat nie to.
1: Transport, apply, plagiatet, transport, desrace, plagiatet, transport, desrace, transport, insrat, mediaka, będę, plagiatet, selection, transport, plagiatet, 50, 67.
0: I tutaj ma opisane, że klawisz medialny, ten play, może mi służyć do play. Ale nie bójmy się, nie jest tak, że skazani jesteśmy na klawiaturę multimedialną.
1: Alt, spacja, des, selection, transport, plagiatet, kime, selection, skipping, 50.
0: No właśnie, alt, spacja, P, otwórz z pominięciem jakby tych markerów czasowych. Albo kontrol spacja to jest play slash pauza, czyli albo play, albo pauza. Albo spacja samo to jest play slash stop. Czyli albo otwórz, albo potem zatrzymaj. Okej. Okay. Powiedzmy, że mam ten skrót, powiedzmy, że chciałbym go zamienić na jakiś inny.
1: No
0: właśnie. I tutaj mogę mieć tych skrótów ileś i sobie je zaznaczać każdy z nich. Mogę tutaj dodać kolejny skrót. Skasować. No właśnie. Więc powiedzmy, że chcę dodać kolejny jeszcze skrót. Mogę sobie zmienić na coś. Start menu i spacja.
1: Special key enter tab przycisk.
0: Po naciśnięciu taba, no bo czasami zdarza się tak, że chciałbym na przykład no do czegoś mieć enter. Albo tab, albo jakiś jeszcze inny klawisz. I po naciśnięciu tego przycisku, właśnie takie klawisze typu enter, typu tab, typu jakieś tam inne takie systemowe klawisze, pewnie jeszcze escape, są wychwytywane przez Reapera i no można je jakoś tam wykorzystać.
1: OK, przycisk. Sam cel przycisk.
0: No właśnie. Ja nie chcę tego zapisywać, bo po co? Ten skrót mi w zupełności wystarczy, ale mógłbym nacisnąć OK i miałbym wtedy na liście skrótów takie skróty 2. OK. New. To jest rzecz ciekawa, ponieważ to się nie tyczy skrótów jako takich. Custom Action Name. Oprócz tych iluś akcji, których jest normalnie chyba 2000, można tworzyć własne. Tylko że to nie jest tak, że możemy sobie zrobić cokolwiek. Zrób mi kawy, Reaperku drogi. Tylko można mu na przykład zrobić coś. Ja sobie na przykład stworzę akcję pod nazwą coś tam, bo nie mam za dużej inwencji. Nie wiem jeszcze co zrobię. To jest do punktów undo. Filter, czyli tu też mogę sobie jakby odfiltrować akcję, ponieważ to działa tak, że na przykład jeżeli bym chciał, powiedzmy, przesunąć kursor od początku, skasować do pierwszego markera i otworzyć, to wtedy tutaj mogę wybrać sobie te trzy akcje, podłączyć pod nie jakiś gorący klawisz, no i zapisać. Jeżeli nacisnę na przykład jakieś tam kombinacje klawiszy, Ctrl, coś tam, albo samą literę, na przykład, nie wiem, del, to on mi może cofnąć się do początku, uciąć od początku do na przykład pierwszego markera, bo ja mu tak na przykład kazałem, usunąć i otworzyć.
1: OK, przycisk, sam cel przycisk.
0: No więc, sam, okay, jeżeli bym chciał takie coś zrobić, no to co? Zaczynam od przesunięcia się do początku, więc pewnie jakieś albo home, albo start. Powiedzmy, że niech będzie start.
1: Start. OK, przycisk, sam cel, filter, nie wybrano obiektów, widok, action, prompt, togo, to action, lock, start, olywali, dwig, insult, to action, 1 z 30,
0: action, auto, envelope, to też pewnie będzie w transporcie.
1: Transport, go to start of project, 27.
0: O właśnie, go to start of project.
1: Insult, to action, name, nie wybrano obiektu, dla action, square, 1 z 1.
0: I tu jest mały problem, filter, ponieważ te akcje trzeba przeciągnąć z tej listy na tą listę drugą.
1: Team, trans.
0: Więc no, da się to zrobić, no ale nie jest to takie hop, siup. Ja z Windowajem tutaj wciskam
1: lewy przycisk
0: myszy, przesuwam się na drugą listę.
1: Lewy przycisk puszczony strzał.
0: I puszczam.
1: Transport gotow start, teamet transport gotow start of projekt 27 z 100 akcjon na mnie wybrano obiekt. Transport gotow start of projekt 1 z 1.
0: Tak jest. I teraz, jeżeli będę tu przepuszczał kolejną akcję. Filter. Teraz co miało być? Miało się przesunąć do początku. Usunąć, czyli pewnie delete.
1: Filter, nie wybrano obiekt, envelope, delete, albo point, intime, selection, 1 z 20, envelope, markers, delete, time, signature, marker, nasz, svs, smd, svs, xenokios, items, ra, items, los, items, los, items, cud, item, disable, item, cud, select, tetra, off, items, 380.
0: No właśnie, nawet nie delete, tylko cut. No właśnie, dlatego tego nie mogłem. No więc wytnij zaznaczone to coś tam. Okej. I teraz też muszę to zaznaczyć.
1: Wskaźnik sprowadzony do widok list lewy.
0: I wcisnąć mu lewy przycisk wciśnięty. przejść
1: item plan transport gotów start remove select item cud celeste tarow item
0: lewy przycisk
1: cud to maci item transport gotów start of projekt 1 z 2.
0: Okej, tu mam już dwie akcje i teraz muszę znaleźć tą trzecią.
1: Filter sam solidate filter pole edycji
0: i teraz tu muszę wpisać play.
1: Okej, sam filter nie wybrano obie envelope to ksenakio transport schow player transport player wik team selections keeping transport player pauza 50.
0: To wszystko jedno może być play pauza.
1: Wskaźnik sprowadz lewy przycisk transport item cud celeste tarow item lewy przycisk put cud to maksimum transport player pauza 23 item cud celeste tarow item 3.
0: No co prawda to powinno być w odwrotnej kolejności, ale nieważne. W każdym razie mam te trzy akcje i teraz mogę sobie to zapisać, no i mieć akcję, no, swoją, która mi zrobi te trzy rzeczy, które, o których tutaj mówiłem. Cancel, bo tego nie chcę.
1: Import, export.
0: Już tych akcji jest i tak dużo. Import, export. Jeżeli nacisnę ten przycisk,
1: menu kontekstowe, import i dialog,
0: to mogę zaimportować skróty klawiszowe.
1: Export albo dialog.
0: Albo wyeksportować wszystkie skróty klawiszowe.
1: Export, select items, dialog.
0: Albo wyeksportować tylko zaznaczone.
1: Restore albo export cud binding stofa story default cel.
0: Albo zresetować to ustawień domyślnych.
1: Import i dialog.
0: Jeżeli import albo eksport eksportuje mi się do takich plików rea.reaperkeymap, takie długie rozszerzenie.
1: Menu editor, dialog przycisk.
0: Menu editor. Mogę sobie tutaj edytować nazwy menu, umiejscowienie menu, czyli czy to ma być menu, które jest częścią jakiegoś innego menu, czy na przykład mogę sobie zrobić tak, że na przykład new jest jako osobne menu, nie że file new project, tylko new project jest tam w ogóle gdzieś osobno, bo tak bym sobie chciał na przykład. Albo no jakoś tam coś innego, co mi jest akurat potrzebne. I mogę sobie te menu przeedytowywać i to nawet jakoś tam działa. Tak, to już było, bo to jest wpisane na początku. Czyli dochodzimy już do początku tego czegoś.
1: Umsawet.
0: Jeszcze mogę pokazać
1: preferencje.
0: Dialog rapel.
1: Sam cel, ok. In pole, dewice 1.
0: Podejrzewam, że parę osobom to się może przydać.
1: Audio rozwinięte.
0: Audio rozwinięte.
1: Dewice 1. MIDI, dewice.
0: MIDI. Jeżeli bym chciał nagrywać MIDI, to muszę to oczywiście ustawić.
1: Pole edycji. Int, ok. Sam cel, MIDI input, stomach, available, select, table, abstract, input, santola, nable, oraction, bin, nable, nie wybrano obiektu.
0: No właśnie, czyli tu mam wybrać wejście MIDI, żeby tego potem móc używać jako sygnału wejściowego na ścieżkę albo do kontrolowania jakichś parametrów.
1: Info MIDI, ok, urządzenie audio.
0: Urządzenie audio USB, czyli moja klawiaturka. I tutaj też się muszę posiłkować myszką.
1: Wskaźnik.
0: Czyli mogę sobie kliknąć, muszę sobie kliknąć prawym przyciskiem myszy. I tu mam kilka opcji.
1: Są figure input, dialog.
0: Pierwsze mogę konfigurować ten input i tu są różne szalone opcje.
1: Menu zamknięte, dewice na urządzenie audio, pole edycji.
0: Mogę mu zmienić nazwę na jakąś własną, jakąś tam.
1: Enable input front, nic, dewice, pole wyboru oznaczone.
0: Czy ma być w ogóle widziane jako wejście.
1: Enable input for control, mess, subject, pole wyboru nieoznaczone.
0: Albo inaczej, tamto to jest, czy ma przesyłać nuty, powiedzmy, do instrumentów, a drugie to jest, czy ma przesyłać takie komunikaty sterujące. No bo oprócz tego, że mogę sobie play zrobić jako skrót klawiszowy, to play mogę sobie zrobić również jako no, jakąś tam nutę MIDI. No i teraz mam problem, no bo jeżeli sobie ustawię to jako nutę MIDI, to jak mam zrobić, żeby ta nuta MIDI była tylko jako właśnie play, a nie żeby mi się ona wysyła do syntezatora, no bo to tak by było trochę głupio. No i tu mam właśnie wybór, że czy ma być input z tego urządzenia jako no, sterowanie syntezatorem, czyli ten on będzie przepuszczał te swoje różne komunikaty do niego.
1: Enable input for control, mess, subject, pole wyboru nieoznaczone.
0: I równocześnie, czy te wszystkie kontrolery od niego mogą być wykorzystywane do sterowania Reaperem, no bo na przykład jeżeli ustawię sobie, mam powiedzmy dwa takie kontrolery, to jeden mogę sobie ustawiać do sterowania Reaperem, a drugi mogę sobie ustawić do sterowania syntezatorem. I jeżeli teraz taki sam komunikat na obu będzie na przykład jeden to będzie sterowanie głośnością Reapera, bo sobie tak ustawiłem, bo to jest jakoś tam powiedzmy, że według jakichś standardów, ale te same standardy będą nagle w jakimś syntezatorze, no to będę miał dwa. Jeden do sterowania Reaperem, drugi do sterowania syntezatorem, nie będzie żadnych problemów.
1: Ok, przycisk, Sam Advanced MIDI Event Timet Stamp Options LED Rapper Timet Stamp Events Default przycisk opcji oznaczone 1-3.
0: No i właśnie tu są te szalone opcje.
1: Lewice na urządzenie audio.
0: No, tylko jedna jest nasza szalona opcja. I teraz mogę sobie to zrobić w ten sposób, czyli aktywować tam to MIDI.
1: Wskaźnik.
0: Ale mogę też nacisnąć też menu kontekstowe.
1: Enable input oznaczone.
0: Enable input. To jest akurat u mnie oznaczone. Standardowo nie będzie nic oznaczone. Ono już jest wybrane. Czyli mogę tego urządzenie, to urządzenie używać do sterowania syntezatorem.
1: Enable input for control MSAGC.
0: I tutaj też mogę to zaznaczyć, czyli mogę używać go do tych komunikatów kontrolnych, jakby do Reapera.
1: Configure input.
0: I tyle.
1: Menu zamk, add joystick, MIDI, dialog, przycisk.
0: Jeżeli mam joystick, to z joysticka mogę zrobić kontroler MIDI.
1: MIDI output, to Mac available select.
0: I tak samo jest z wyjściami MIDI. Jeżeli sobie wybiorę to,
1: wskaźnik sprowadza. Prawy menu.
0: Wciskam menu kontekstowe.
1: Configure output. Send enable output.
0: Mogę sobie uaktywować output.
1: Send slots SPP to output jest niedostępny.
0: Mogę sobie wysłać tak wydarzenie tak zwanego zegara, takiego jakby w Reaperze.
1: Low latency output model of precisioner niedostępny. Configure output. Send.
0: No i menu. Też takie coś do niskich latencji w MIDI. One są i tak niskie, ale można zrobić jeszcze niż.
1: MIDI hardware setting z pole grupy. MIDI hardware setting central notes of pole wyboru oznaczone.
0: I tu są różne mądre ustawienia dotyczące MIDI w ogóle.
1: MIDI hardware setting reset pick pole wyboru oznaczone. MIDI hardware setting reset CC pole wyboru oznaczone.
0: Jak on ma się zachowywać, kiedy, co ma wysyłać, co ma nie wysyłać i tak dalej, tego jest
1: MIDI
0: troszeczkę dużo.
1: MIDI hardware setting reset list. MIDI hardware output to net krat pole wyboru oznaczone.
0: No właśnie, i tak dalej, i tak dalej. Mi się tego na szczęście nie musiałem tego ustawiać. No i cóż, a dzisiaj chyba byłoby tyle, no bo kolejne podcasty już będą rzeczywiście o tym, jak tego Reapera sterować, jak tworzyć ścieżki, jak usuwać, jak ciąć, jak montować, jak wklejać i tak dalej, i tak dalej. Także jeżeli kogoś to interesuje, to niech oczekuje na kolejny odcinek tego podcastu. Na dzisiaj się żegnam i do usłyszenia. Tomasz Bilecki.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: To jest Tyflo Podcast, a dziś w Tyflo Podcaście dwa Michały ponownie na antenie się pojawiają. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie. Po drugiej stronie naszego łącza Michał Brajer. Cześć Michale.
5: A witam serdecznie. Dzień dobry, wieczór. Cześć Michale.
4: Dziś będziemy grać, a właściwie ty będziesz grać, ja się będę przysłuchiwał i ewentualnie będę zadawał pytania dotyczące tej gry, a dziś pokażesz naszym słuchaczom grę, o której już kilkukrotnie mówiliśmy w Tyflo przeglądach, więc gra, przynajmniej jeżeli chodzi o tytuł, jest myślę, że dosyć znana, a jest to gra Broke the Investigator. Tak ta gra się nazywa, gra tytuł ma angielski. Natomiast jeżeli chodzi o grywalność jej jako takiej, to jak powiedziałeś, dostępność mamy taką polsko-angielską, prawda?
5: Jak najbardziej, dlatego że to jest, mówi się, że pełna funkcja kinowa, czyli mamy angielskie dialogi, polskie napisy i dlatego za pomocą jednego dodatku o nazwie Clip Reader możemy sobie wszystko bardzo ładnie tłumaczyć do schowka.
4: Jeżeli chodzi o tę grę, to jest gra, jak rozumiem, płatna, tak?
5: Jest płatna gra, ale pamiętam, że ona kosztowała jakoś niedrogo. Ja zobaczę na szybko aktualną cenę, dobra?
4: Jasne.
5: Ale tylko tak jeszcze powiem na wstępie, że będzie moment, gdzie rzeczywiście dwa Michały sobie zagrają, bo połączymy się tak, że ty, Michale, podejmiesz się walki na arenie.
4: W jaki sposób? Remote'em NVIDIA?
5: Tak, okay. NVIDIA Remote'em.
4: No to spróbujemy. Co prawda będę miał tu utrudnione zadanie, bo będzie opóźnienie, no ale zobaczymy.
5: Na dzień dzisiejszy 89 zł kosztuje.
4: Okej, okay, no to rzeczywiście z jednej strony jak na grę wideo, no to taka cena raczej powiedziałbym standardowa, trochę trzeba zapłacić, są oczywiście gry znacznie droższe, ale też ktoś mógłby powiedzieć, że są gry tańsze, a niektóre to i w ogóle darmowe, więc być może po tej audycji, którą dla was dziś nagrywamy, no podejmiecie jakąś decyzję, czy...

0: tylko wszyscy to tak naprawdę to są zwierzęta.
1: Aha.
0: Wszyscy mieszkańcy planety to są zwierzęta.
1: Rozumiem.
0: I dlatego Brock jest aligatorem,
1: mhm.
0: który wyrusza potem na rozwiązywanie różnych dziwnych zagadek, takich jak na przykład się gdzieś zepsuły dystrybutory, trzeba wyjaśnić, co się stało na przykład, albo na przykład gdzieś tam jakiś gość oszalał, trzeba się dowiedzieć, dlaczego się tak stało.
1: Aha, i to wszystko dzieje się w tej grze. Powiedz mi, jak jest z dostępnością? Instalujemy sobie grę, kupujemy i co musimy jeszcze zrobić, żeby to nam w ogóle wszystko zaczęło działać, żeby ta gra była dla nas dostępna i grywalna?
0: Dosłownie po uruchomieniu gry gra się nas zapyta, że jeśli chcesz włączyć dostępność, to wciśnij spację.
1: Okej, i to tyle. To wystarczy.
0: I to wystarczy.
1: I teraz tak, wtedy mamy dostępność w języku angielskim, tak? Tam jest jakaś audiodeskrypcja, czy jak to wygląda?
0: Zgadza się. Dostępność jest w języku angielskim, otóż to. Ale gdy sobie poustawiamy wszystko pięknie, ładnie, czyli wszystkie opcje, które będziemy demonstrować, to możemy spokojnie cieszyć się z gry po polsku.
1: Okej. No to w takim razie, nie przedłużając, grę mamy już uruchomioną, to gdybyś mógł pokazać, co tam trzeba zrobić, żeby ta rozgrywka dla nas była jak najlepsza, najwygodniejsza.
0: Jak najbardziej. Bo jeszcze co dodam, tutaj jest taki też opis, że tak naprawdę wszyscy jakby żyją za taką kopułą, że jakby ta kopuła chroni świat.
1: Aha.
0: Ale jak wiemy, nigdzie nie jest bezpiecznie.
1: Jasne.
0: Ale jakbyśmy chcieli kupić zestaw Deluxe, to on ma coś takiego. Soundtrack. Artbook, czyli takie PDF-y dotyczące Brocka. O, tak naprawdę to tutaj mamy, jeszcze dokończę, bo a propos też tego, jak pytałeś o fabułę, tak naprawdę to chodzi tutaj o nasze pokierowanie tą fabułą.
1: Aha.
0: Czyli czy użyjemy sprytu i inteligencji, czy naszą główną bronią staną się pięści.
1: Rozumiem.
0: Więc to wszystko zależy tylko od nas. Jak się rozgrywka potoczy? Fabuła trwa około 20 godzin.
1: Mhm. No dobrze, to w takim razie co tam mamy do ustawienia?
0: O, mamy takie opcje jak kontynuuj, nowa gra. Opcje. I to jest zasadnicza opcja dla nas na początek. Grafika, ustawienia graficzne. To się przydaje, gdyby ktoś wpadł na pomysł, żeby grać za pomocą takiego dodatku Lion. To będzie trzeba sobie tę grafikę poustawiać, ale gdy się będzie grało z Clip Readerem, to bez problemu najmniejszego można tego nie ruszać.
1: Okej.
0: Okay. No, ale może, jak chcesz, Michale, możemy tu wejść, pokazać, co najlepiej poustawiać, bo już to mam poustawiane.
1: No dobrze, to tak zróbmy.
0: Zresztą dzięki naszemu koledze Arkowi Świętnickiemu. Pełny ekran lub tryb okienkowy. Oczywiście musi być ustawione na pełny ekran. O, rozdzielczość najlepiej na niższą. Tutaj na pionowe. Efekty specjalne można powyłączać. 60 FPS jest dobre.

0: Tam, gdzie nie mówię, to znak tego, że tych opcji nie ruszać.
1: Okej.
0: Chyba, że zwolnić nieco syntezę,
1: wiesz,
0: albo
1: co,
0: zmienić.
1: Myślę, że możesz troszeczkę, tak.
0: Albo zmienimy syntezę, momencik. Czemu by się nie podelektować tym głosem?
2: Ustawienia NVDA.
1: No ale teraz to chyba trochę aż zawolił.
0: A to już przyspieszamy, już.
2: Mowa, zmień, głos, prędkość, suwak 50, 56, 60, 61.
1: No wysoko. Myślę, że tyle wystarczy.
2: Dźwięk, użyj, okej, za 100, wciśnięty, okej, Brogde Investigator na Steam, Mozilla Firefox, Brogde Investigator. Wróg mruga czy wróg, format obrazu, zachowaj oryginalny format obrazu, 16:9, lub dopasuj go do ekranu.
0: O, to nie, to w takim bądź razie wychodzimy już z tych ustawień.
2: Klatki, form.
0: Czyli szukamy przycisku wróć.
2: Wstecz, zamknij, rozdzielczość.
0: O, czasami niestety, o, grafika, albo można graficzne. Wyjść, wychodzimy backspace'em z danej opcji.
1: Okej.
2: Okay. Dźwięk, głośność.
0: O, dźwięk, głośność. I to jest fajna opcja.
2: Główny dźwięk ustaw globalną głośność gry.
0: O.
2: Dźwięk ustaw głośność efektów dźwiękowych. Główny dźwięk ustaw globalną
0: ustaw
2: głośność gry.
0: Globalną głośność gry. Ja tylko mam pytanie, czy mam powtarzać za syntezą?
1: Myślę,
0: czy
1: nie.
0: Mam tylko tłumaczyć?
1: Myślę, że po prostu wystarczy, że wytłumaczysz, do czego jest dana opcja. No, tu są akurat opcje, myślę, że dosyć zrozumiałe.
2: Muzyka ustaw głośność muzyki. Tło ustaw głośność dźwięków tła.
0: Move left and right to adjust. Ja może to sobie sprawdzę.
2: Zamknij menu. 1.
0: O, odgłoszone, dobrze.
2: Menu kontynuuj. Nowa gra. Wczyta. Szybka. Szybka wal. Kontynuuj. Napisy końcowe. Wyjdź z... Wczytaj. Szybka. Wczytaj. Nowa. Kontynuuj. Napisy koń. Wyjdź z opcję. Grafika ustawienia graficzne.
0: No niestety powiem, tutaj jest pewien błąd w tej grze i my będziemy bardzo często przez niego przechodzić, bo nie wiem, czy Michale zauważyłeś, że ja usiłowałem, bo chodzimy generalnie z czałkami lewo-prawo. Bo dlaczego? Jest taka opcja, która nam jakby zwija to menu,
1: aha,
0: ale...
2: Język,
0: ale tutaj
2: grafika.
0: Akurat góra-dół też działa. Ale po prostu o co chodzi? Niestety kursor lubi nam popływać nieco. I okazuje się, że niestety, ale nasz ten, no, okazuje się, że nasz kursor po prostu pływa nam czasami gdzie chce.
1: Jest jakiś sposób na to, czy po prostu trzeba wtedy, no, szukać najzwyczajniej w świecie?
0: Trzeba wtedy szukać, bo autor po prostu nie znalazł sposobu, jakby to obejść. On to usiłował, ale nie znalazł sposobu. Bo tutaj też była niebywały wkład w tą dostępność Tomka Tworka, którego
1: jasne,
0: pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy.
0: I Tomek tutaj też wkładał wszystkie siły, ale no niestety jest taki błąd i trzeba po prostu umieć sobie z nim dać radę.
2: Dźwięk, głośność. Sterowanie klawiatura, mysz, kontrolery.
0: O, i to jest ważne, bo możemy grać albo klawiaturą, myszą, albo kontrolerem.
2: Rozgrywka, trudności i inne ustawienia rozgrywki.
0: O, to jest fajne, bo my tutaj sobie rozgrywkę ustawiamy.
2: Podpowiedzi włącz lub wyłącz podpowiedzi, nie przeszkadza w zbieraniu reklam. Automatyczne odtwarzanie dialogów, czy podpowiedzi włącz lub wyłącz podpowiedzi, nie przeszkadza w zbieraniu reklam.
0: Już mówię, o co chodzi. Podpowiedzi. Żeby nam gra podpowiadała, co mamy robić w danych sytuacjach, bo nieraz rzeczywiście utkniemy w tak zwanej trąbce i nie wiemy, co zrobić. To wtedy po prostu skorzystamy sobie z podpowiedzi danymi nam przez grę.
1: Rozumiem.
2: Automatyczne odtwarzanie dialogów. Czy dialogi mają być odtwarzane automatycznie bez interakcji?
0: O, to jest dobre. Automatyczne odtwarzanie dialogów, czy po prostu, bo tak to ja mam ustawioną, że nie, że ja po prostu mam wchodzić w interakcję, czyli mam enterem je sobie zmieniać.
2: Pomiń dialog. Naciśnięcie przycisku ma pomijać już widziane dialogi. Wszystkie dialogi czy żadne?
0: O, i to jest to, że po prostu naciśnięcie przycisku będzie nam pomijało dialogi albo jakieś etapy rozgrywki, czyli przycisku delete.
2: Pomiń scenę, naciśnięcie przycisku ma przyspieszać scenki, przydatne w późniejszych rozgrywkach.
0: o, to jest fajne, jak na przykład przechodzimy już grę po raz któryś i chcemy po prostu sobie już szybciej po prostu przejść do pewnych etapów.
2: Zamknij menu. Pomiń dialog. Wstecz. Pomiń. Zamknij menu.
0: Ja właśnie
2: wstecz.
0: Patrzyłem, czy czasami nie zrobił
2: automatyczny
0: błąd.
2: Wstecz. Podpowiedzi. Automatyczny odtwarzanie, grafika, dźwięk, sterowanie, rozgrywka, trudność, dostępność menu, dostępności.
0: O, i to jest interesujące nas najbardziej menu.
2: Opcje. Grafika, dostęp. O. W pełni narrowany, wszystko jest opisywane. Interakcje, menu, komunikaty.
0: O, w pełni narratorowane wszystko. To jest nam jak najbardziej potrzebna opcja.
2: Zamknij menu, wstecz.
0: O, o, o. I teraz, teraz widać ten błąd. Ja chciałem strzałką w prawo przejść do następnej opcji, to mi do zamknij podskoczyło.
1: No to niestety, to jest rzeczywiście problem.
0: I teraz musimy strzałką w dół.
2: Powtarzanie przycisków dodaje dwa wejścia do powtórzenia ostatnich instrukcji
0: i mowy
2: dialogowej.
0: Nieraz się naprawdę zdarza pogubić w tych menu różnych późniejszych, gdzie mamy po prostu ekwipunek.
2: Powtarzanie przycisków dodaje dwa wejścia. Zamknij wstecz. W pełni narrowany wszystko jest opisywane. Zamknij wstecz. W pełni narrowany wszystko jest opisywane.
0: I teraz idziemy sobie strzałkami góra-dół, bo wtedy
2: komunikaty.
0: Przez to przejdziemy.
2: Dźwięk pozycyjny, odgłosy postaci są pozycjonowane w przestrzeni zgodnie z tym, gdzie się znajdują.
0: O, to jest fajne.
2: Dźwięk pozycyjny, odgłosy postaci są pozycjonowane. Wibracje ściany, zderzenie ze ścianami powoduje wibracje wskazujące ich położenie. Powtarzanie przycisków dodaje dwa wejścia do powtórzenia ostatnich instrukcji i mowy dialogowej.
0: Mam nadzieję, że wszystko jasne, czy trzeba coś dotłumaczyć?
1: Nie, jest to wszystko jasne.
2: Uproszczone pomieszczenia. Upraszcza niektóre pomieszczenia, aby uniknąć skoków i niebezpiecznych pułapek.
0: O, to jest fajne, bo dlatego, że czasami co po niektóre pomieszczenia są rzeczywiście pokomplikowane.
2: Uproszczone zagadki dla niewidomych dostosowuje zagadki do ślepoty i dodaje więcej opcji pomijania. Zagadki dla niewidomych. Zaawansowane wejścia kierunkowe. Pozwala na wybieranie hotspotów za pomocą wejść kierunkowych, nawet poza widokiem pomieszczenia, dla niewidomych. Wyrównuje hotspoty. Umieszcza hotspoty w grze na linii dla łatwiejszego wyboru, nie dotyczy menu i zbliżeń. Tekst o wysokim kontraście. Tła dialogów są zmodyfikowane dla łatwiejszego czytania. Znaki o wysokim kontraście, gracze i duże czcionki. Brak drżenia. Automatycznie brak drżenia ekranu. Wyłączenie drżenia ekranu w walkach i cutscenkach.
0: To są opcje dla słabowidzących bardziej.
1: Mhm.
2: Automatycznie oferuj pomijanie walk. Na początku walki automatycznie zapytaj, czy ją pominąć. Narracja do schowka. Wyślij tekst dostępności do schowka zamiast używać wcześniej nagranych plików, delegując narrację do oprogramowania tekst to speech zainstalowanego na komputerze.
0: I to jest ta opcja, która nas najbardziej interesuje, czyli żeby nam kopiowało wszystko do schowka.
1: I dzięki temu będziemy mogli sobie czytać tym clipreaderem.
0: Zgadza się. I
2: narracja do schowka wyślij.
0: I Firehand.
2: Grafika, dźwięk, sterowanie klawiatury, rozgrywka, dostęp. Język napisów.
0: Jeszcze język napisów. Wyjdź
2: z gry.
0: Jest.
2: Język. Grafika. Menu kontynuuj. Nowa gra.
0: Myślę, że jeśli chodzi o opcje, to już wszystko.
1: Okej, to czy coś jeszcze warto, żebyśmy tu wiedzieli, zanim przejdziemy dalej?
0: Myślę, że a propos tego, co byśmy mogli powiedzieć, to już żeśmy aktualnie wszystko powiedzieli, jeśli chodzi o opcje.
1: To co, to gramy?
0: To gramy, ale najpierw pokażę jeszcze całe menu gry, czyli mamy tak, kontynuuj.
2: Nowa gra.
0: Właśnie, po menu chodzimy strzałkami lewo, prawo, góra, dół.
1: Okej.
2: Okay. Nowa, wczytaj. Szybka walka. Wczytaj.
0: To wczytaj to jest czasami tak, jakby ktoś chciał sobie po prostu zapis zrobić. Bo gra automatycznie robi zapis, ale warto jej pomóc czasami.
2: Napisy końcowe.
0: Napisy końcowe, czyli tak zwane credits.
2: Wyjdź z gry. Napis, wyjdź z gry.
0: I? No nie zostaje nam nic innego, jak rozpocząć grę. No to nowa gra.
1: To zaczynamy.
2: Automatyczny zapis gry zostanie nadpisany. Kontynuować? Tak.
0: Nie ma problemu.
2: Użyj ulubionej metody sterowania.
3: Choose the action standard, a blend of adventure and action. Hardcore, want a challenge standard, a relaxed. Enjoy the game like relaxed. Enjoy the game like a regular point and click adventure. Skip fights button.
0: O, możemy przetłumaczyć, czyli tryb relaksu, czyli taki tryb, gdzie i walki będą łatwe, i taki tryb tak zwany spokojny.
3: Standard, a blend of adventure and action. Hardcore, want a challenge? Controller highly recommended.
0: O, trudniejsze wyzwania i do tego już jest rekomendowany kontroler.
3: Stay relaxed. Enjoy the game
0: my
3: like a regular point and click adventure.
1: Skip fights, no tak, button. Żeby było najprościej.
0: I idziemy.
3: The main character you're playing is Brock. Brock is a chubby yet strong alligator person wearing a red detective coat, a black tank top, blue pants and a purple fedora. He has a gray metal plate on his muzzle and wears a pendant shaped like a magadama and is not wearing shoes.
0: I, czyli mamy opis Broka, jak on wygląda, że jest wysoki, umięśniony, na stopach ma takie buty, takie tenisówki bardziej, shoes. I enterem idziemy do fabuły.
2: Kropka. Co?
4: A fire?
2: Gdzie ja jestem?
4: Where am I?
3: Brock wakes up in a small apartment room in fire. There's two doors, one on the right side of the room and one on the left. There's flaming debris blocking the door on the right as well as some debris around.
1: Znaczy budzi się w jakimś pokoju, w którym się pali.
0: Tak, jesteśmy w pomieszczeniu, gdzie się pali. Jesteśmy w pokoju, gdzie wybuchł pożar.
1: Mhm.
0: I mamy takie opcje. Teraz już... O! Enter.
4: Trouble!
2: Muszę się stąd wynosić.
0: Musi,
2: szybko.
0: Musimy się stąd wynosić i to szybko.
3: Tutorial.
2: Kontrole przystosowane dla osób niewidomych.
3: Selecting hotspots with directional keys and pressing enter to interact. At any given moment, press 1 to repeat the last instructions and 2 to repeat the last dialogue speech. Press enter to continue.
0: Jak wciśniemy jedyneczkę, to nam się wyświetlą ponowne wskazówki.
3: Move Brock with directional keys W, A, S, D to interact. Press enter.
0: Także w WASD możemy sobie chodzić, ale tutaj jest też taki fajny element, że możemy sobie strzałką lewo-prawo wybierać, gdzie chcemy iść.
1: Jasne.
0: O, strzałki górę-dół powodują coś takiego.
1: I co to jest?
0: To jest dźwięk, że... Sorry, ale w ten sposób nigdzie nie zajdziemy, więc trzeba lewo-prawo.
2: Drzwi wejściowe. Dekoracja. Bukiet.
0: No i mamy wejściowe. Drzwi wejściowe.
2: Dekoracja. Bukiet.
0: Bukiet.
2: Przycisk. Zabawka.
0: Zabawka.
2: Weź ozdobny koc.
0: O, dostaliśmy podpowiedź.
2: Ramka. Okno. Ogień. Drzwi.
0: No,
2: ogień.
0: Musimy poszukać tego koca.
2: Drzwi.
0: Idziemy najpierw do drzwi.
2: Na pewno prowadzą do salonu, ale są zamknięte i stoją w płomieniach.
3: Z drugiej strony,
2: drzwi są wygięte. Może ogień je zniszczy? Ale nie mogę czekać tak długo.
0: Spalić się nie chcemy, prawda?
1: No ogień. Raczej lepiej by było nie.
0: No to podejdziemy, zobaczymy ogień.
2: Nie wiem, jak to się stało, ale powinienem trzymać się z daleka od ognia. Okno.
0: Okno.
2: Chciałbym, żeby było prawdziwe, ale to tylko widzi okno. No i jest zepsute. Ramka. To jest.
0: Ramka.
3: Brock sees a picture frame composed exclusively of a triangle pattern.
0: O. Brock znalazł zdjęcie.
2: Weird. Co to niby ma być?
3: To go back from a close-up, press backspace. The same button also works in menus.
2: Wstecz, menu.
0: O, dziwne, wstecz. Co to niby ma być?
2: Zabawka.
4: A toy?
2: Zabawka?
4: This z jakiegoś
2: powodu wygląda
4: znajomo.
2: A toy? This... Przycisk. Bukiet, dekora, drzwi wej...
0: O, mamy jeszcze drzwi wejściowe.
2: The front door. Drzwi wejściowe.
4: No.
2: Nie. Drzwi wejściowe są naprawdę solidne. Musi być inna droga ucieczki.
0: To był ciekawy moment, bo Brock usiłował rozwalić drzwi pięścią.
1: Aha.
2: Dekoracja. Ozdobny koc. Chyba wygląda
4: formalnie.
2: Powinienem go wziąć.
3: You got.
0: O.
2: lub.
3: Open the inventory with escape. Mouse right click, then select an item by pressing enter.
0: I teraz się zaczyna.
3: In hand, which means you can now combine this item with any element in the room.
0: Takie podpowiedzi. I w tych podpowiedziach teraz jest powiedziane, że mamy podejść do ognia i wziąć z ekwipunku nasz koc.
1: I spróbować pewnie ugasić ten ogień kocem.
0: Zgadza się.
4: A flower? I wonder who they're for.
2: Zabaw, ramka, okno, ogień, nie wiem, jak to, bukiet.
0: Ale ja jeszcze ten przycisk zobaczę, bo jest intrygujący. Przycisk.
2: To musi być jeden z tych popularnych asystentów głosowych. Po prostu...
4: Co się dzieje z tym prądem?
0: Oj.
1: To nie był dobry pomysł, chyba go kopnął prąd.
0: Oj, tak.
2: Drzwi.
0: Także idziemy teraz
2: ogień.
0: Do ognia.
2: Nie wiem, przycisk. Za ramkę, koc.
3: Enter, or, mouse
0: mamy
3: left
0: koc,
3: click.
0: Czyli właśnie, escape'em otwieramy inwentarz, żeby tam przejrzeć, co mamy.
2: Koc.
3: Enter, or,
0: i mamy tylko
3: mouse
0: koc
3: left click.
0: Teraz.
2: Wybierz opisz, połącz.
3: Enter, two, press, control,
0: czyli
3: two,
0: dajemy
3: press,
0: enter.
3: Space.
2: Przycisk.
3: Enter, in hand.
0: I
2: zabawka, ramka, okno, ogień.
0: I kierujemy się w stronę ognia.
4: There.
2: Działa,
4: it's working,
2: ale zapewne nie na
4: długo.
2: Muszę przedostać się za te drzwi.
3: Tutorial.
2: Tryb akcji w kropce. Użyj pięści. Brog będzie gotów bić się i rozwalać przedmioty.
3: You will repeatedly hear the name of the elements you can break.
0: No to teraz
3: będzie. Press, enter, to continue.
2: Wejdź w tryb akcji za pomocą kółka myszki albo ikony kapelusza.
0: On tak tutaj mówi, nie mówi o tym, co powinien, czyli musimy użyć klawisza control.
2: Drzwi.
4: Impossible.
3: Action.
2: Drzwi.
0: O,
2: drzwi.
3: Punch the door.
2: Drzwi.
3: Click on
2: drzwi.
3: Or press.
0: I teraz
3: enter.
0: Musimy dać enter
2: drzwi.
0: Na drzwiach.
2: Drzwi. Drzwi. Drzwi.
3: 50%.
2: Drzwi.
0: I teraz
2: drzwi.
0: Właśnie drzwi. Rąbiemy drzwi. W drzwi.
1: O, udało się chyba je otworzyć.
0: Tak.
2: Okno. Do salonu.
0: Do salonu.
3: Brock enters a slightly longer room, which seems like a living room. There are four doors, two on the left side and two on the right side. A device stands at the center of the room and three robots are scattered. There's flames all along the bottom of the room.
0: Aha.
1: Czyli tu mamy jakieś urządzenie, jakieś roboty, tak? I czworo drzwi, że tak powiem.
0: Zgadza się.
2: Wejście.
0: Ja mam taki pomysł, że my sobie to wszystko po prostu zeksplorujemy.
1: No chyba tak będzie najlepiej.
2: Jest inaktywny.
0: Pierwszy robot.
2: Płonie.
4: Burning.
2: Nie powinienem się martwić. One są ognioodporne. Wejście.
0: Wejście.
2: Toaleta.
0: Lepiej nie, bo myśmy z niego przyszli. Toaleta.
2: Nie mogę się tam dostać. Mam nadzieję, że wytrzymam jeszcze chwilę.
0: Nie może się dostać do toalety. Mamy nadzieję, że jeszcze trochę wytrzymamy.
2: Robot. Wygląda jak wielozadaniowy tribot.
4: Włączmy go.
0: Oho.
2: Nic. Rozładowany.
0: No.
2: Urządzenie.
0: Ups.
2: O ile się nie mylę, to jest multimedialne urządzenie holograficzne, które pozwala godzinami oglądać wszystkie twoje ulubione programy i holofilmiki w zaciszu twojego domu. Oczywiście nie działa.
1: Wiesz co, Michale, ja tak sobie myślę, jakby dało się przyciszyć tego Broka mówiącego po angielsku trochę.
2: Włącz dwa roboty.
0: O, włącz dwa roboty. Dobra.
1: Żeby synteza była, wiesz, żeby jednak ta polska synteza była troszeczkę głośniej, bo nam się to zlewa.
2: Na ustawienia. Dźwięk głośność. Już. Główny dźwięk. Dźwięk ustaw głośność efektów dźwiękowych. Główny dźwięk ustaw globalną głośność gry. Dźwięk, muzyka ustaw. Tło ustaw.
1: Jakby głos, chyba ten globalny głosy. Możemy po prostu. Ewen, albo. O, albo głosy faktycznie.
2: Muzyka, tło ust, głosy ust.
3: Move left and right to adjust.
2: Step, 90, 80, 70, 60.
1: Chyba tyle wystarczy.
2: 7. Główny dźwięk ustaw globalną głośność gry. Urządzenie. Robot. Sypia. Robot. Kolejny tripod.
0: O! Czy teraz słychać lepiej?
1: Wydaje mi się, że tak.
2: Wszystkie są zepsute? Zawsze wiedziałem, że nie można na nich polegać. Szkoda. Mogłyby pomóc ugasić ogień.
0: Bo w sumie powiedzieć szczerze, nasz Jacek fajnie sobie radzi w odgrywaniu ról.
1: Co prawda.
0: To nawet, Nawet można by było się pochamić, żeby po prostu wyciszyć w ogóle angielskie dialogi, ale no tak niekoniecznie, może, bo audiodeskrypcje...
1: To może ewentualnie jeszcze go ściszmy do jakichś, na przykład, nie wiem, 30% na przykład, żeby on był tak rzeczywiście trochę w tle.
0: Dobry
2: przedmioty.
0: Pomysł.
2: Zapi, wczyta, opcje. Grafika, dźwięk, głośność. Sterowanie klawiatur, rozgrywka, trud, dostępność. Sterowanie, dźwięk, głośność, główny dźwięk, ustaw, głośność, efektów, muzyka, ustaw, tło, ustaw, głosy, ustaw.
3: Move left and right.
2: 40%, 17%, zamknij menu.
1: O, myślę, że, o.
0: 18.
1: Tak, i będzie okej.
2: 15. Zamknij menu. 18. Robot. Drzwi, sypialnia. Urządzeń, robot. Witam. Co?
0: Robot się włączył.
1: W końcu się udało.
2: Użytkownik. Proszę podać imię i funkcję. Imię? Nazywam się.
0: O, teraz nam wyszło jak we filmach polskich. Także ładnie.
2: Alarm. Poziom 5. Włamanie w toku.
0: O.
2: Rzecą.
0: Czy Michale, czy ty widzisz to, co ja?
1: No na razie jeszcze nie wiem, co widzę.
2: Proszę się nie ruszać aż do przybycia ochrony i zaaresztowania.
0: Chcą nas aresztować!
1: Okej, no to teraz to już wiem.
2: Nie jestem złodziejem, trójkątogłowy.
0: Nie jestem złodziejem, trójkątogłowy.
2: I nie masz ważniejszych spraw, którymi powinieneś się zająć. Takich jak ogień. Wykryto nieodpowiednie zachowanie.
0: Oj.
2: Zapytanie o odpowiednie środki zaradcze. Przeszukiwanie bazy. Sieć niedostępna. Najodpowiedniejsze zachowanie w lokalnej bazie danych. Neutralizacja osobnika za wszelką cenę.
1: Oj!
0: Oj!
2: Ten blaszak zwariował. Nie ma sensu z nim dywagować. Proszę nie przerywać procesu neutralizacji.
0: Ojej!
2: Nadchodzą. Podstawowa walka.
0: No, dobra.
1: Czyli będziemy walczyć teraz.
0: Zgadza się. To ja już troszeczkę tłumaczę. Chodzi o to, że my najpierw musimy wyruszyć. My najpierw zaczniemy z czałeczkami sobie ten... Znaczy w WASD się poruszamy w czasie walki, a enterek to jest zwykły atak, a tabulator to jest atak specjalny. A można nawet połączyć.
1: A czym jest ten atak specjalny?
0: To jest taki potężny atak, taki kombos.
1: Ale jak rozumiem, to on ma jakieś swoje ograniczenia, to znaczy można go używać na przykład, nie wiem, rzadziej, bo się szybciej męczymy, tak?
0: Rzadziej, bo on musi się naładować, ale czasami możemy użyć jakiegoś noża albo kija baseballowego wtedy.
1: Rozumiem.
0: Także zobaczymy, jak nam to pójdzie.
3: To attack, press, enter.
0: O, patrzcie.
2: Ups.
0: Ups. A miało być tak ładnie. No chodźcie.
2: Poziom level 1. Cóż, wygląda na to, że ten był ostatni. Kropka, hej. Drzwi się otworzyły.
0: No jak widzimy, bardzo łatwi przeciwnicy.
2: Pomiń walki, ta walka nie była zbyt trudna, ale później będzie inaczej. Jeśli masz problemy, rozważ pominięcie walki, naciskając ikonę w prawym górnym rogu. Pomiń sceny akcji, możesz także pominąć sceny akcji i sceny na czas tym samym przyciskiem, gdy jest widoczny. Nie ma kary za ich pomijanie, ale może chcesz je zagrać choć raz.
0: Ja nie wiem, Michale, czy ty zauważyłeś tutaj pewien błąd, bo napisy nam pokazują
1: Michale,
0: grę
1: dla widzów. Michale, jesteś za blisko trochę mikrofonu.
0: Już, że nie wiem, czy Michale zauważyłeś taki błąd, ale napisy nam pokazują grę dla... Przepraszam, dla osób widzących, że nam tam każą myszką zobaczyć, coś.
1: No
0: a
1: tak.
0: W tle słychać wskazówki dla nas. Ale my nie mamy problemu. Normalnie szczałeczki i enterek do naszej dyspozycji.
2: Drzwi. Urządzenie. Drzwi. No. Sypialnia. Drzwi. Toaleta.
0: Możemy się spróbować stąd wydostać, drzwi. Czyli drzwi.
2: Zamknięte. No i w idealnym stanie. Tych raczej nie wyłamie. Sypialnia. Urządzenie. Toaleta. Wejście.
0: Idziemy do wejścia.
2: Wejdź do sypialni. Drzwi na prawo. Nie ma sensu tam wracać.
0: O, bo to jest to, skąd przyszliśmy. Sypialnia. Tutaj jest na drzwi, końcu sypialnia.
3: Rock enters a longer room.
2: Kaszle. Ten dym. Kaszle. Nie mogę oddychać. Muszę szybko znaleźć jakieś wyjście. Skakanie. 1. Brok jest zwinniejszy niż może się wydawać. Najpierw przełącz się w tryb
3: akcji. Please note, to make things easier for you, some hotspots are added near jump locations to skip them. Just interact with the skip jump or go on top hotspots. Press enter to continue.
2: Skakanie. 2. Możesz wskakiwać na wiele przedmiotów w pokojach, które przeszukujesz. Nie zapomnij o tym, gdy przedmiot wydaje się być poza zasięgiem. Mieszkanie Lee. Sypialnia.
0: O, jesteśmy teraz w mieszkaniu tej naszej żony, Lee.
2: Obalony numer. Kami.
0: I tu już mamy... Przeskocz
2: do salonu.
0: O.
2: Przeskocz ten skok.
0: Teraz musimy przeskoczyć, czyli podejdziemy sobie. I...
2: No.
0: Przeskoczyliśmy.
1: A skaczemy? W jaki sposób?
2: Już tu jestem.
0: Wybieramy jump, przeskocz i dajemy enter. I normalnie nam to z automatu zrobi akurat.
2: To ty. Nic nie mów. Nie przemęczaj się. Wydostanę cię stąd. Kropka, nie trzeba. Dlaczego to mówisz? Dobrze wiesz. Ja. Nie wiem, co się stało. Kropka. Ja. Ja. Straciła przytomność. Muszę jej szybko pomóc. Ja.
0: I ja. Mamy teraz Lię, czyli tą
2: kropka.
0: Naszą żonę.
2: To nic nie da. Jej noga utknęła. Muszę ją wydostać.
0: No. No i teraz mamy przeboje.
2: Wystawa. Wystawa.
0: I mamy wystawę.
2: Dyplom. Jakieś nagrody. Medyczne odkrycie roku. Czy one należą do niej? Nie pa...
0: No, Michale, nie mamy tutaj wyjścia. Musimy zrobić bum-bum tej wystawie.
1: No, czyli trzeba po prostu, żeby ją wydostać, tak?
0: Zgadza się, musimy zrobić kontrol.
2: Wystawa, wystawa, wystawa, wystawa, wystawa, wystawa, nagrody. Obalony mebel, nagroda w kształcie pastylki. Nie, nagroda, HMM, a jeśli wyjmę pręt? O proszę. Metalowy pręt.
0: I mamy metalowy pręt.
2: Nie, obalony mebel.
0: Teraz mamy obalony mebel.
2: Arrek. Ak, jest za ciężkie.
0: Nie damy
2: będę
0: rady.
2: Potrzebował czegoś.
0: Ale my ten pręt sobie podłożymy pod mebel.
2: Nagrody. Dziura. Nagrody. One nie pomogą mi przed... Obalony. Jest... Pręt.
0: Pręt. I teraz... Obalony mebel. Escape'em wchodzimy w nasze...
1: W inwentarz.
2: Inwentarz. Na przewróconych mebel. Pręt.
3: In hand.
2: Obalony mebel.
0: Enter.
2: Ak. To jest. Ciężkie. Muszę. Arrek. Nie. Nie jestem wystarczająco silny. Kropka, wszystko twoja wina. Co? Morderca. Nie. Co ty? Będzie dobrze. Obiecuję. Kłamca. Zabiłeś mnie. Zabiłeś go.
0: A, bo tutaj do fabuły takie nawiązanie, że Brock został niesłusznie oskarżony o śmierć Lee i sam jakby po prostu został dlatego detektywem, żeby dociec prawdy.
1: Co tam się właściwie stało, tak?
0: Zgadza się.
2: Przestań. Przecież wiesz, że nigdy bym tego nie zrobił.
0: I okazało się, że to nie on.
2: Kropka bezwartościowy. Niebezpieczny. Jak możesz wszystkich okłamywać? Nawet siebie. Przestań. Proszę. Kropka, nie powinnam ci zaufać. Mój syn nie jest z tobą bezpieczny. To nieprawda. Ja. Dobrze się nim zajmuję. Czekaj. Coś jest nie tak. Gdzie jest? Przestępca. Zgubiony. Ja. Muszę się skupić. Żeby cię stąd zabrać. Poczekaj. Spróbuję jeszcze raz. Ak. Jest takie ciężkie. Arrek. Dyszy. Nie. Jestem. Przepraszam. Kocham cię, ale nie jestem wystarczająco silny. Kropka powinna była wiedzieć. Kropka.
0: O, coś się dzieje.
1: No właśnie.
2: Co tu się dzieje?
0: O, trzęsienie ziemi.
2: Kropka, znajdę pomoc. Nie ruszaj się. Kropka, oczywiście. Odchodzisz, jak zawsze. Nie, ale... Zostaniesz osądzony za swoje grzechy. Nie, nie. Podłoga. Wszystko się zapada.
0: Ojoj.
2: Ja zostanę z tobą do końca. Lanca. Zostawiłeś mnie. Nie, nie zostawię. Nigdy tego nie zapomnę. Nigdy ci nie wybaczę. Nie.
1: Oj. Oj. Widać, że tam dość mocno się podziało.
0: Oj, tak.
2: Kropka uch.
0: Uch.
2: Kropka uch.
0: Och.
3: Brock awakens in his apartment, which is pretty small. At the bottom left corner is Brock's mattress. There's a table at the center of the room, with a fridge and front door in the back. Beside Brock's mattress is the couch along the bottom wall. At the rightmost wall is another door leading to his stepson Graf's bedroom.
1: Aha.
2: Kolejny koszmar, co? Kropka M, chyba. Ktoś do ciebie dzwonił. Kto? Skąd mam wiedzieć? Sprawdź telefon. No tak. Przejście do pełnego
3: menu. There's a lot of stuff organized by panels,
0: which can be switched. No i teraz się zaczyna pełnoprawna rozgrywka.
3: For example, entering the menu will show your inventory,
0: but the right panel
3: will show your food. Don't hesitate to navigate around with directional keys to.
5: Six phone calls from the same guy?
2: Lepiej oddzwonię. Kropka. Ach, w końcu. Już myślałem, że nie oddzwonisz. Tak, przepraszam. Miałem, problemy osobiste. A więc, nazywasz się Sinus? Potrzebujesz moich usług? Oczywiście, że tak. Jesteś moją ostatnią nadzieją. Proszę, przyjdź do mojego mieszkania. Wysłałem ci adres. Czekaj, nie powiesz najpierw. Nie ma czasu. No i możemy być podsłuchiwani. Och, okej.
0: Okej.
2: Szybko. Kropka. Wzdycha. Dlaczego zawsze mam dziwnych klientów? Lepiej się przygotuję.
3: Worek treningowy.
2: Roślina.
0: Worek no i jesteśmy treningowy. W naszym pokoju teraz ładnym.
1: No tak, i pewnie nasze zadanie to będzie teraz dotrzeć do tego, kto do nas dzwonił, tak?
0: Zgadza się.
2: Klucz do mieszkania. Naszyjnik. Kasa 57. Wybierz opisz połącz.
0: Numer 57. Opcje. O, zapisy. Bo właśnie, z czałkami góra-dół, pod jak zrobimy escape, mamy różne menu.
2: Klucz do mieszkania.
0: I tam jest teraz na razie to, co mamy przy sobie. Czyli naszej... mamy klucz, naszyjnik, nasz inwentarz. Postęp.
2: Gracz. Postęp.
0: Możemy posprawdzać te menu.
1: Okej, okay, zobaczmy, co tam jest.
2: Klienta. Gracz. Postęp. Główny odwiedź klienta. Gracz. Poziom level 1,29, punkty życia 1,21,20, atak 10, czas między atakami specjalnymi 30 sekund. Dodatki. Gracz, Trump preference shed. Zapisy gry, dodatki. Trump preference shed, tribot preference shed, west preference shed.
0: Ale nie mamy nic tutaj w dodatkach do szukania.
2: Klucz do kasa. Zadzwoń, kasa 57, zadzwoń, wybierz, graf, sinus, wstecz.
0: Możemy sobie do kogoś zadzwonić.
2: Sinus.
0: Przypuśćmy do grafa.
2: Uch, dlaczego dzwonisz? Och, przepraszam, pomyłka. Serio. Hej, ty masz małe łapy, moje są większe. Graf. Postęp. Graf.
1: I tu gdzieś coś mieliśmy, odwiedź klienta.
2: Wszystkie kontakty.
0: Zgadza się. I my byśmy musieli teraz się tam
2: zamknij
0: udać za
2: wstecz.
0: Niedługo do tego klienta.
2: Zamknij. Wstecz. Sinus. Wstecz. Sin. Graf. Dodatki. Klub.
3: Unis.
2: Zadzwoń.
0: O, Unis, czyli to są te
2: wybierz
0: monety tutaj dostępne.
2: Wiadomości 1.
0: O, wiadomości.
2: Połącz przedmioty. Wiadomości 1.
0: Warto to sprawdzać.
2: Sinus pilne. Potrzebuję pomocy. Dzisiaj. Mam dla ciebie pracę. Przyjdź do mojego mieszkania, migiem, Center Basic 568, mieszkanie 54. Kod do drzwi wejściowych to 4098. Szybko.
0: No i mamy kod, mamy ważne wskazówki. I teraz naszym zadaniem jest się przejść po
2: postęp
0: chałupie
2: roślina
0: i pozabierać potrzebne rzeczy.
2: Kupiłem ją, żeby odświeżyć pokój, ale wygląda, jakby umierała. Roślina w podziemnym mieszkaniu nie była dobrym pomysłem.
3: Action.
0: No. Taki jest dźwięk rąbania w ścianę.
3: Adventure.
2: Worek treningowy.
0: O, worek treningowy.
1: Czyli możemy poćwiczyć. Worek
2: treningowy. Miewał ciężkie dni, ale nadal się trzyma. Zawsze jak chce coś uderzyć, czeka na mnie. Mogę się czegoś nauczyć, trochę boksując. Worek treningowy. Worek treningowy. Worek treningowy. Worek treningowy. Worek treningowy. Worek treningowy. Worek treningowy. Worek treningowy. Worek treningowy. Worek treningowy. Worek treningowy. Worek treningowy. Worek treningowy. Worek treningowy. Worek treningowy.
0: Worek treningowy. Worek treningowy. Worek treningowy. Worek
2: treningowy. Worek treningowy. Worek treningowy. Worek treningowy. Worek treningowy. Worek treningowy. Worek treningowy. Worek treningowy.
0: Worek treningowy.
2: Worek treningowy. Worek treningowy. Worek treningowy. Worek treningowy. Worek treningowy.
1: Co się właściwie stało?
0: Worek postanowił spaść na ziemię dzięki naszemu boksowaniu.
1: Okej.
0: Więc musimy go powiesić. Podchodzimy do worka.
2: Może powinienem go znowu powiesić? Odwiesić? Tak.
0: Mamy tak? Nie.
2: Tak.
0: Tak. A możemy dać nie. Zobaczymy, co się stanie.
2: Worek treningowy.
0: No nic.
3: Action.
0: Ale już nie możemy w niego walić.
2: Może
0: więc...
2: powinienem odwiesić? Tak.
0: O.
2: Worek treningowy.
0: I jest znowu do użytkowania.
1: No dobra, to co? To zbieramy to, co mamy do zebrania i trzeba iść do tego klienta.
0: Teraz mamy łóżko.
2: Cóż, materac. Dla mnie wystarczający. I tak nie mam czasu na sen. Reklama.
0: O, to jest ważna rzecz. Reklama.
2: Instrument muzyczny. Reklama.
0: Powiem tak. Dla nas, jako dla nas, reklamy nie są za mocno przydatne.
1: No, ale mówisz, że jest to ważne, więc o co tu chodzi?
0: Więc podchodzimy sobie.
2: Okej, musiała być przecili co nowat, które zjadłem wczoraj wieczorem w łóżku. Reklama.
0: I już tłumaczę, o co chodzi. Reklamy dają nam podpowiedzi do gry, do, że jak na przykład gdzieś utkniemy, to dzięki reklamom możemy dostać wskazówkę, jak coś przejść.
1: No dobrze, ale mówisz, że dla nas nie będzie zbytnio przydatna. To dlaczego? Nie jesteśmy w stanie jej odczytać, czy jak?
0: Znaczy, jako wspomniałem, że jako w prawdziwym życiu reklamy czasem bardziej utrudniają niż ułatwiają.
1: Okej, myślałem, że po prostu tu jest jakiś z dostępnością problem.
0: A tu reklamy bardzo nam pomagają, bo one są bardzo ładnie w ogóle czytane.
1: Okej.
0: Ale użyjemy je w odpowiednim momencie.
2: Zbieraj reklamy. Telefon Broka łaknie reklam. W każdej lokacji są trzy reklamy. Użyj ich, by zdobyć podpowiedzi, jeśli utkniesz. Łóżko. Lodówka.
0: O, lodówka.
2: HMM. Nie ma wiele. Ser.
0: Ser.
2: Kozi ser. Kupuję je dla Grafa. Nie jem rzeczy, które są produktem ciała innej osoby. Ohyda.
0: Czyli znak tego, że nasz Brok jest niechętny, jest wegetarianinem.
1: Jest wegetarianinem. A kim jest w ogóle Graf?
0: Graf to jest syn Lee, którego Brok zaadoptował.
1: Rozumiem.
2: Chcę obrazek. Szkło powiem obrazek.
3: A family picture. Brok is smiling and holding Leah while...
2: Ja. Nadal nie wiem, o co chodziło w tych koszmarach. To nie było tak. Nie było mnie tam. Obrazek. Ostatnie zdjęcie, które mi zostało. Byliśmy razem szczęśliwi, nawet jeśli tylko przez chwilę. Wstecz, obrazek, wstecz, obrazek, wstecz.
0: Można tutaj przejrzeć, bo przy obrazkach lubią czatować reklamy.
2: Wstecz, menu, wstecz, obrazek. Ostatnie zdjęcie, byliśmy razem. Obrazek.
3: Action. Adventure.
2: Szkło powiększające.
0: Szkło powiększające. No, Michale, przyznaj, że detektyw bez szkła to tak nieciekawie.
1: No to prawda.
2: Kim byłby detektyw bez swojego szkła powiększającego? Niezbyt wyrafinowane, ale w moim stylu. Powinienem je wziąć. Szkło powiększające. Obrazek. Owoce.
0: Owoce.
2: Owoce Pampalo. Są drogie i naszprycowane chemią, ale lubię jeść prawdziwe jedzenie. Owoc Pampalo, świeży owoc. Tylko 5 pestycydów przywraca 25 zdrowia. Resztę zostawię Gaffowi. I tak ich nie lubię. Ale trzeba zdrowo jeść. Czyżby? Obrazek. Owoce. Wziąć to? Tak. Owoc Pampalo, świeży owoc. Tylko 5 pestycydów przywraca obrazek. Owoce. Nic nie zostało.
0: Powiem
2: obrazek.
0: Tak, no niestety tatuś postanowił się nie podzielić ze swoim synem.
2: Owoc.
0: Bo jak nie lubi, no to po co mają gnić, prawda?
1: No co prawda.
2: Wyjdź.
0: I teraz mamy wyjście z pokoju, ale nie do końca. Bo mamy tutaj tribota sprzątającego.
2: Okej, co się dzieje z tribotem sprzątającym? Nie wiem, coś jest nie tak od rana. Może powinienem. Poraził mnie. No cóż, wygląda na to, że oboje utknęliśmy w domu. Niemożliwe. Muszę się go pozbyć. Wyjdź. Tribot sprzątaj. Muszę się go pozbyć. Wyjdź.
0: I teraz uwaga.
2: Tribot sprzątający. Klucz do mieszkania.
0: Teraz posiadamy coś takiego jak klucz do mieszkania. A ten klucz działa jako śrubokręt.
1: O proszę.
2: Tribot sprzątający. Nie jestem pewien, czy mogę się go pozbyć, używając tego. Jest za krótkie.
0: Ale...
2: Mogę przypadkowo dotknąć niebezpiecznej maszyny. Wyjdź.
0: Ale my spróbujemy go po prostu tym śrubokrętem rozwalić.
2: Klucz do szkło powiększa na szyjni. Klucz do kasa 50. Zadzwoń.
0: Chodzi o to, że my nie będziemy go dotykać.
2: Trybot sprzątający. Trybot sprzątający. Trybot sprzątający. Trybot sprzątający. Trybot sprzątający. Trybot sprzątający. Trybot sprzątający. Trybot sprzątający. Trybot sprzątający. Klucz do mieszkania. Wyjdź.
0: In hand, czyli w dłoni.
2: Owo, wyjdź. Tribot sprzątający, tribot sprzątający, tribot sprzątający, tribot sprzątający, tribot sprzątający, tribot sprzątający, tribot sprzątający.
0: O!
2: Co?
6: What?
1: Ups!
0: Ups! Zapomniałem o pewnej rzeczy.
1: Jakiej?
2: Koniec gry, lepiej nie naciskaj i postaraj się usunąć to bez kontaktu bezpośredniego.
0: O właśnie, żeby to bez kontaktu bezpośredniego usunąć, czyli
2: lodówka,
0: jeszcze
2: mieszka,
0: raz.
2: Lodówka, obra, owo, wyjdź, trybot, graf, naczynia, trybot, sprząt.
0: Podejdę jeszcze raz do tego.
2: Muszę się go pozbyć, wyjdź, trybot, klucz do szkło po naszej.
0: Jeszcze
2: klucz do mieszkania. Wyjdź.
0: I teraz
2: trybot sprzątający, trybot sprzątający, trybot sprzątający, trybot sprzątający, trybot sprzątający.
0: To jest walnięcie go na daleko.
2: Trybot sprzątający, trybot sprzątający, 91, trybot sprzątający, klucz do mieszkania, kasa 50, trybot, graf, naczyń, ubra, reklama.
0: Czekajcie, ja się rozejrzę, czy tutaj jeszcze czegoś nie ma.
2: Och, podu, może się przyda, reklama, ubrania.
0: O, reklama była.
2: Sypia, ubra. Wiem, bałagan. Ale już się przyzwyczaiłem. Trzeba. Naczynia. Twoja kolej. Co? Nie. Tydzień. Czas leci. Graf. Trybot. Graf.
0: O, z grafem będzie trzeba porozmawiać za chwilę.
2: Muszę się go wyjdź. Trybot. Klucz do mieszkania. Kasa 50. Klucz do mieszkania.
0: Klucza jeszcze raz.
2: Wybierz opisz. Połącz.
3: Wyjdź.
2: Trybot sprzątają. Klucz do szkło powie naszej.
0: I na tym
2: postęp.
0: Trybocie.
2: Wybierz opisz. Kasa 50. Wyjdź. Klucz do nasz kasa zadzwoń, wiadomości 0, połącz przedmiot, w kropce.
0: A czemu by nie zademonstrować reklamy?
1: Czemu nie? Spróbujmy.
0: I tutaj, bo mnie też się przy okazji przypomni.
2: Odpowiedź tak.
0: Podpowiedź tak. Czyli musimy znaleźć coś takiego, co się nazywa w kropce.
2: Stary, jeśli chcesz spotkać się z tym klientem, spróbuj najpierw wyjść z mieszkania. Może coś w okolicy pomoże ci pozbyć się odkurzacza, nie dotykając go bezpośrednio?
1: A, bo problem jest taki, że ten odkurzacz blokuje nam wyjście, tak?
0: A, zgadza się.
2: Wyjdź.
0: Ale my jeszcze sobie użyjemy jeszcze jednej reklamy.
2: Jeden, połącz, stary, jeśli chcesz spotkać... Nie, tak. Weź kij i zaatakuj nim robota. Rzecz jasna, musisz się najpierw przełączyć w tryb akcji. Stary, jeśli...
0: Właśnie, kij!
2: Klucz do
0: mieszkania. Teraz musimy kija poszukać,
1: to
0: bo
1: gdzie ten
0: tu...
1: kij jest?
2: Wyjdź, trybot, klucz, kasa.
0: On tu gdzieś powinien być.
2: Szkło naszej...
0: Ale nic się nie
2: przedmioty.
0: Stało, że żeśmy zużyli reklamy. W sumie o to poniekąd chodziło.
2: Jedzenie.
0: I teraz, o! I tutaj są zakładki nowe, o których nie mówiłem.
2: Ekwipunek.
0: Przedmioty.
2: Jedzenie. Zamknij menu. Jedz. Przedmioty. Klucz do mieszkania. Szkło po naszej. Wyjdź. Klucz.
0: I teraz
2: przedmioty.
0: Sobie ekwipunek.
2: Klucz do mieszkania. Szkło
0: mamy na razie to samo.
2: Wyjdź. Klucz. Naszej nie. Jedzenie. Zamknij. Wyjdź. Trybot. Graf. Naczyń. Ubrania. Sypia.
0: Ale my się przejdziemy na razie do naszego grafa.
2: Okej. Okay. Gdzie idziesz? M. Do. Tak. Dobra. Nie. Od. Kropka. ubrania, naczyń, graf, tribot, wyjdź, owoce, obrazek, lodówka, instrument, kij.
0: Jest kij!
1: Jest kij!
0: O!
2: Mój kij. Należał do dziadka. Prawie go nie używał, ale nauczył mnie nim walczyć. Lodówka, obraz, owoce.
1: To teraz do tego tribota.
2: Muszę się go wyjść. Tribot sprzątający.
0: Klucz do mieszkania. I teraz się z nim porachujemy.
2: Szkło po naszej kij. Wyjdź. Tribot sprzątający.
0: Raz.
2: Nowy cel. Przepraszam, robociku. Kto teraz posprząta?
0: Przepraszam, robociku.
2: Nie martw się. Szaj go naprawi. Bot sprzątający. HMM. Zbiornik jest pełny. Zebrał dużo sierści. Zapewne to jest przyczyną usterki. Nie moja wina. Nie patrz tak na mnie.
0: Bo graf jest kotem.
1: Aha.
2: O nie, nie powinienem był go dotykać. Teraz jestem cały w kociej sierści. Sierść kota.
0: Sierść kota.
2: Wyjdź, graf.
0: O, właśnie, my te wszystkie rzeczy musimy zbierać, bo one nam się mogą przydać do różnych interakcji.
1: A sierść kota też?
2: Klucz do mieszkania.
0: A też. Możemy postęp. Ją potem pokazać, tak, możemy ją
2: postęp.
0: Użyć.
2: Gracz, dodam, gracz,
0: postęp. I teraz weźmiemy sobie space. Postęp.
2: Główny odwiedź klienta opcjonalny napraw bota sprzątającego. Wyjdź. Klucz do... Wyjdź. Graf. Naczyń.
0: I teraz
2: graf.
0: Pójdziemy do grafa, bo musimy z grafem się rozmówić.
3: Graf is a great teenaged cat with a big nose.
0: Teenaged
3: wearing a red
0: cat,
3: hoodie and baggy
0: młody
3: pants.
0: Kot.
3: Contrary to Brock, he has some sneaker shoes.
2: Hey, jak leci? Nie miałeś czegoś zrobić? Mnie tu nie ma. Ale chciałem pogadać przed wyjściem. No dobra, co tam? Rozmawiaj z graf. Szkoła. Graf. Jak się masz? Dobrze.
0: Dobrze.
2: Na pewno. Nie wydajesz się. Powiedziałem dobrze. Rozumiesz. Dobra. Jest zestresowany. Rozmawiaj z graf. Słuchaj. Wiem, że przez pracę często mnie nie było. Żaden problem. Twoje życie. Ale jesteś jego częścią. Nawet jeśli nie jesteśmy rodziną. Graf, naprawdę przerywasz mi taką rozmową? Wzdycha, dzieciaki. Rozmawiaj z graf. Szkoła.
0: Czyli temat wyczerpany.
2: Pokaż przedmiot. Szkoła. Szkoła. Dlaczego nie jesteś w szkole? Masz na myśli Centrum Świadomości Społecznej. Nieważne. Za moich czasów nazywaliśmy to szkołą. Idę na 10. Nauczycielka WOS-u skręciła kostkę. Ona nie ma medytribota. Dasz wiarę. My też nie. Ale tylko dlatego, że jesteś biedny niczym mysz kościelna. Nauczyciele nie. Ta banda aroganckich nierobów. Ale jedną z nich poślubiłeś. Tak, twoja mama była inna. Rozmawiaj z graf. Szkoła. Odnośnie szkoły, to znaczy centrum. Dzisiaj jest festyn. Jaki festyn? Naukowy. Nie mów, że już zapomniałeś. Och. Zasady. Obecność rodzica lub opiekuna jest obowiązkowa do wzięcia udziału w głosowaniu. Musisz tam być o 17. Dobra, dobra. Przyjdę. Obiecuję. Musisz. Rozmawiaj z graf. Szkoła. Festyn naukowy.
0: I teraz o festyn musimy go zapytać.
2: Przygotowałeś coś na festyn? Jasne. Recykler grafa 110. Pracowałem nad nim od miesięcy. Tak? To dlatego ostatnio w twoim pokoju było tak głośno? Nie moja wina. Jakby ściany były grubsze, to byś nie narzekał. Nie narzekam. Interesuję się. I tak. Chciałbym, by było nas stać na lepsze mieszkanie. Ale na razie to musi wystarczyć. Oby nie na długo. Kiedy zdobędę dyplom? Tak. Będziesz miał nowe lokum. W akademiku. Nie mogę się doczekać. Kropka. Rozmawiaj z grafem. Szkoła. Festyny naukowe.
0: No i mamy pogadankę z grafem.
1: Wszystkie tematy wyczerpaliśmy.
0: Tak.
2: Trzymaj się.
0: Trzymaj się.
2: Tak.
0: Tak.
2: Graf. Naczynia. Ubrań. Sypiaj. Łapy precz. Przepraszam.
0: Ale ja coś spróbuję zademonstrować. On sobie na nas tu wrzeszczy.
2: A drzwi.
0: A teraz
2: drzwi,
0: uwaga.
2: Drzwi.
0: Mamy drzwi.
2: Drzwi. Adventure. Klucz, kij.
0: A czemu by się nie pobawić? Chwyć te...
2: Action. Drzwi. Drzwi. Przestań. Zniszczysz moje drzwi. Drzwi. Kropka. Drzwi. Drzwi. Drzwi. Drzwi. Drzwi. UPS.
0: Ups.
2: No jasne. Zwariowałeś. Nie są zepsute. Wyleciały z zawiasów. Wstawia je. Ubrania. Sypia. Łapy precz. Przepraszam.
0: Oj, no, przepatrzymy te sypialnie, gdy grafa nie będzie.
2: Ubrania, naczynia, graf.
0: Bo możemy potoczyć zupełnie inaczej historią. Po prostu możemy nawet podejść do grafa i możemy spuścić mu łomot. Też tak może być.
1: No tak, natomiast podejrzewam, że nie da nam to niczego szczególnego.
0: No to prawda, może być różnie.
2: Wyjdź.
0: To wychodzimy ze stąd.
1: No tak.
3: Brock enters a hallway with a corridor that juts to the upper part of the screen towards two doors. In the middle of the room is a glass bulletin board.
0: Te audiodeskrypcje tu są fenomenalne.
3: The exit is a staircase that doesn't completely cover the right part of the room.
2: Korytarz Brocka, mieszkanie Brocka.
0: Tylko powiem tak, my sobie angielski zrozumiemy, ale jeśli ktoś z naszych słuchaczy nie rozumie angielskiego, to nic mu te audiodeskrypcje nie dadzą,
1: no
0: bo
1: niestety,
0: nie są tłumaczone.
1: No niestety, bo nie są tłumaczone, więc tutaj jakaś znajomość angielskiego jest przydatna w tej grze.
0: Zgadza się.
2: Tabliczka. Mieszkanie
0: Brocka,
2: tabliczka.
0: Mamy tak, tabliczka.
2: Prywatny detektyw i złota rączka. Chciałbym, żeby złota rączka nie stanowiła 95% mojej codziennej pracy. Drawilki starczy mi już do końca życia. Ale jakoś trzeba zarobić na życie. Przycisk.
0: Przycisk.
2: Gdy byłem tu pierwszy raz, myślałem, że to dzwonek. Nacisnąłem go kilka razy. Potem zobaczyłem, że skrzynka zapełnia się listami. Moje zdjęcie z napisem "Ktoś cię odwiedził, gdy cię nie było".
0: Dobre. Ktoś cię odwiedził, gdy cię nie było.
1: Znaczy jakaś taka kamera po prostu.
0: Zgadza się.
2: Więc wyrwałem kabelki, by go dezaktywować.
1: Okej.
2: Okay. System pocztowy.
0: Okej. Okay. Michale, dobry pomysł, co?
1: To prawda.
2: System bezpieczeństwa poczty. Proszę potwierdzić swoją tożsamość, naciskając panel dotykowy. Ochrona, ściślejsza ochrona, zawsze więcej ochrony. Kiedy świat stał się taki skomplikowany... Masz nową pocztę. Właśnie się obawiałem, że to usłyszę. Przycisk. System pocztowy. Moja skrzynka jest już otwarta. Twoja skrzynka jest już otwarta. Ha. Skrzynka pocztowa. Moje największe źródło stresu. Otwieranie skrzynki. Masa rachunków, powiadomień ochrony, więcej nowych praw i reklam. Zdycha. Mi. Kropka. Tylko jeden rachunek? Świetnie. Rachunek. Rachunek za prąd. 245
0: unit.
2: To na pewno graf. Zawsze siedzi przed monitorami. Ale nie mogę go winić. Nie ma tu zbyt wiele ekscytujących rzeczy do robienia. O, kolejny świstek. Uwaga. Z uwagi na liczne próby oszustw, przelew przez telefon nie jest już dostępną formą płatności. Co? Wszystkie płatności muszą zostać wykonane systemem pocztowym w ciągu 2 dni od otrzymania rachunku. No cudownie. Będę musiał go poszukać. A co ważniejsze, jak ja znajdę tyle kasy w tak krótkim czasie? Skrzynka pocztowa. Coś mi umknęło. Reklama. Skrzynka pocztowa. Prysznic. Kropka, kolejny telefon. Hej, gdzie jesteś? Cóż, w drodze. Powiedziałem, że to pilne. Proszę, pośpiesz się. Okej. Kropka. Boże, co mu tak śpieszno? Nigdy nie miałem tak zestresowanego klienta. To nie wróży dobrze. Poszlaki jako detektyw. Brock zapisuje wszystkie rzeczy, które wydają się mu istotne. Możesz je zobaczyć w sekcji poszlaki. Niektóre przydadzą się podczas dochodzenia, inne nie.
0: O, to jest dobre, bo Brock notuje sobie to wszystko, co zobaczył w tym, w... no, w swoim notesie.
1: Aha.
2: Ogłoszenia. To była system witający dawno, kiedy trzeźwo myślący burżuje zbudowali to miejsce. Już od dawna nie działa i teraz robi za tablicę ogłoszeniową. Dużo. No to co dziś słychać? Ogłoszenie 3. Wstecz. Ogłosz. Dwie grupy katrzu będą grały w środę w sektorze 54X. Wejście darmowe. Przyłącz się do nas. Jasny gwint. To było tydzień temu. Przegapiłem. Ogłoszenie 1. 70-letnia staruszka zajmie się dziećmi pod twoją nieobecność. Ceny od 9 unit za godzinę, zależne od gatunku. Zastrzegam prawo do odmowy wilkom, krokodylom i szczurasom.
0: O, a graf jest krokodylem.
1: No tak.
2: Ech. Ogłoszenie 2. Nie uwierzysz, co wyrzucają brżuje. By zdobyć to, co najlepsze, weź udział w śmieciobraniu. Udział to tylko 5 dni. Wejście na dachu tego budynku. Tak, używałem tego wcześniej. Jak masz szczęście, można ubić dobry biznes. Spróbuję, jeśli znajdę dziś czas. Wstecz, wstecz, wstecz. Ogłoszenie 3. Ogłoszenie, wstecz. Reklama.
0: O, reklama.
2: Za tą tablicą jest jakaś fajna reklama kolekcjonerska.

0: Czego służy i skąd pochodzi? Wyjdź.
1: Wychodzimy!
2: Brock exits the building from the left. The air is polluted and the ground littered with trash. In the background we can see a landfill.
0: Reklama.
2: To the right is a pipe and a small
0: reklama.
2: Area where a trampling is in.
1: There's a small elevator northeast of the entrance
2: to go on the roof of the building. The rooftop. While big...
0: Hej, czy to przypadkiem nie jest ulubiony zespół? Może mógłbym...
1: O, tej
0: jeśli fundusz... Reklama.
2: You see two rats around...
0: Kropka, nie igraj z nami. Szefowi się to nie spodoba.
1: Czy Michale, czy ty widzisz to, co ja?
3: Szczury.
0: Oddawaj, szczury.
1: Tak.
0: Panie Szczurasie, przyjrzałeś się? Naprawdę oczekujesz, że ktoś taki jak ja będzie miał pieniądze? Kogo to obchodzi? Takie zasady. Ugadujesz się, płacisz.
1: Bo oni dopadli bezdomnego pod naszym domem.
3: To trzeba by było co? Pewnie z nim jakąś walkę stoczyć?
1: A tak, będzie zaraz ciekawie.
0: No cóż, chyba będzie bolało. Reklama. Wej, reklama. Hej, czy to przypadek? Może... Reklama. Moment,
1: moją...
0: ta jest inna.
1: O,
0: reklama.
1: Jest reklama, reklama. Dobra.
0: Win, rek... wejdź. Rek... win, reklama.
1: O, tu jest kolejna.
0: Hej, macie jakiś problem?
1: A na razie jej nie weźmiemy. Teraz Brock się włączył.
0: Zostawcie staruszka. Nie twój biznes. Zmiataj stąd. A co do ciebie? Uff, możecie szybko ze mną skończyć? Mam już dość cierpienia. Och, będziesz cierpiał, stary. Wystarczy. Będziecie tego żałować. Walcz.
2: 50%.
0: Koniec walki.
1: No, poziom level 1. Nie pozwolili użyć
0: zdobywasz
1: ataku poziom. Specjalnego.
0: Wybierz bonus. Życie. Siła. Życie. Atak.
1: I teraz, i teraz jest dobra sprawa, ponieważ... Co level mamy do doboru punkty do statystyki. Mamy tak.
0: Życie.
1: Życie. Czyli do życia możemy sobie wzmocnić.
0: Siła.
1: Albo siłę.
0: Atak.
1: Albo atak specjalny. Od czego? Może życie najpierw podlevelujemy?
3: Może,
1: co? Czy
3: tak.
1: Co?
3: Chyba to będzie dobra opcja.
0: Au. Zapłacisz za to. Kropka, odeszli. Jesteś cały? Nie martw się o mnie. O co poszło? Nie powinieneś był się w to mieszać. I tak niewiele czasu mi już zostało. Nie mów tak. I nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Długa historia, ale pokrótce. Wiszę im kasę. Wiesz, zdiagnozowano u mnie nadwyrężenie serca, co jest nieuleczalne. Czasami trudno znieść bóle. Wykombinowałem, że te szczury mogą pomóc mi zdobyć jakiś lekarz. Chciałem trochę się zabawić, zanim umrę. Przykro mi to słyszeć. Ale póki żyjesz, jest nadzieja. Nie wszystkie choroby będą zawsze nieuleczalne. Trzeba tylko dobrze poszukać. Przez dłuższy czas mieszkałem z chemikiem. Teoretycznie, ale nikt nie dba o mieszkańców Stamsów. W każdym razie, nie powinieneś być tu na mrozie. Chodź do mojego mieszkania. Nie ma w nim wiele miejsca, ale coś wykombinujemy. To bardzo miło z twojej strony, ale nie mogę się na to zgodzić. Już sprawiłem ci wystarczająco kłopotów. Obawiam się, że po mnie przyjdą. Niech przyjdą. Pokażę im, co oznacza szacunek do starszych. Przepraszam, nie chciałem sugerować. Nie martw się o to, ale proszę, nie nalegaj. To moja decyzja. Dobrze. Ale znajdę sposób, by ci pomóc. Obiecuję. Masz całe życie przed sobą. Nie marnuj go na takich jak ja. Chcę, a to jest moja decyzja. Haha. Dobrze. Oto ostatnia recepta, jaką dostałem. Wtedy byłem jeszcze burżujem, zanim mnie wygnali.
1: Bo tutaj są podzielone w ogóle kategorie, znaczy na zasadzie grupy mieszkańców, że są
3: takie
1: burżuje,
3: grupy społeczne, tak?
1: Tak, że są burżuje, czyli ci tacy, co mieszkają jakby za kopułą i ci jakby ta gorsza grupa, którzy mieszkają w kopule.
0: Wygnali. Znasz zasady. Tylko sprawni mogą zostać. Chyba, że rodzina może za nich płacić. A ja jej nie mam. To lekarstwo pomoże załagodzić chorobę. Nie wiem, czy na ten stary świstek można coś jeszcze dostać, ale weź go. Recepta. Chciałbym móc dać ci coś przydatnego. Nie szkodzi. Poradzę sobie. Dziękuję, chłopcze. Rozmawiaj z bezdomny. Szczury. Te nieśmiertelniki. Byłeś wojskowy.

0: Spostrzegawczy, brawo. Kilka lat temu byłem częścią ruchu oporu podczas walk o autarchię. To z pewnością potrafisz o siebie zadbać. Może i jesteś detektywem, ale musisz się jeszcze wiele nauczyć. Moje ciało słabnie. Ledwo mogę stać na nogach. To nie ma sensu. Pogodziłem się z tym, że to już koniec mojego życia.
1: Szkoda.
0: Nie możesz tak mówić. Znajdę sposób, by pomóc. Proszę, nie dawaj mi złudnych nadziei. Rozmawiaj z bezdomny. Powiedz, dlaczego nigdy wcześniej nie widziałem cię w okolicy? Chodzę od ulicy do ulicy. Nie mogę zostać zbyt długo w jednym miejscu. Żebranie jest zabronione, a mnie nie stać na mieszkanie. Nasze społeczeństwo często podważa swoje własne zasady. Rozumiem. Dlaczego nie spróbujesz żyć poza miastem? Mógłbyś tam zająć się uprawą i wieść skromne, ale spokojne życie. Wiesz, że to nie takie proste. Granice są teraz otwarte tylko dla ważnych obywateli. Poza tym Atlasia to moja ojczyzna. Tutaj się urodziłem. Broniłem jej całe życie. Tutaj powinienem wziąć ducha. Ale nie w ten sposób. To już moja decyzja. Rozmawiaj z bezdomny. Szczury. To były szczurasy, co? Dokładnie. Myślałem, że zostali przegnani lata temu. Tak, przynajmniej tak uważa większość. Jednakże, część z nich pozostała, kryjąc się w cieniach, infiltrując nasze społeczeństwo. Choroba mnie osłabiła. Wykorzystali tę sytuację. Ale nie mogę ich winić. Jak możesz tak mówić? Właśnie próbowali cię zamordować.
1: No, dzieje się, powiem wam. Tutaj umierający prawie człowieczek, któremu trzeba pomóc.
2: Tam nasz klient, do którego jeszcze nie dotarliśmy.
1: Zgadza się, więc tutaj naprawdę roboty jest, a roboty, jakby tak zobaczyć. Powiem wam tak, nie da się tak naprawdę wszystkich tych wątków czasem ukończyć w jednym rozdziale. One się czasami ciągną, bo możemy spotkać się w drugim czy w trzecim osobę, która dopiero pomoże.
2: Okej, to co dalej?
0: Tak, ale nie mogłem ich spłacić.
1: No,
0: nie żałuję tego.
1: Leki
0: dały mi więcej czasu.
1: Kończymy rozmowę.
0: Zrobiłem wszystko, co chciałem. Nadal nie powinni się posunąć tak daleko i grozić ci śmiercią. Uważaj, chłopcze. Świat nie jest czarno-biały. Rozmawiaj z bezdomny. Szczury. Nie łapię. Co by zyskali, pozbywając się ciebie? I tak byłbym przykładem. Większą wartość mamy martwy. Nie pozwolę na to. Proszę, uważaj. Nie martw się o mnie. Umiem się bronić. Prawdopodobnie. Ale ich jest wielu. Nie pokonasz wszystkich. Zakład? Rozmawiaj z bezdomny.
1: Czy ktoś w nas nie wierzy?
3: This topic is exhausted.
1: No, możemy odejść, bo już wszystko jest.
0: Muszę iść, ale niedługo wrócę. Uważaj na siebie, bezdomny. Wyjdź. Kuchen, reklama.
1: Reklama.
0: Hej, to kolejna reklama. Kuchenka.
1: Nasz bezdomny ma kuchenkę ze sobą.
0: Ciepłe. Pogoda jest ładna, ale wiesz, starszym zawsze jest chłodno. Nie mów tak. Nie jesteś stary. Jak na tutejsze warunki. Bezdomny.
3: Action. Adventure.
0: Wyjdź.
1: I teraz.
0: Bezdomny. Kuchen. Winda. Reklama. Wyjdź. Winda.
1: O! I żeśmy sobie właśnie podjechali na piętro.
0: Reklama. Zabawka. Reklama.
1: Na dach. O! Mamy reklamę.
0: Hej, czy to przypadkiem nie jest ulubiony zespół? Może...
1: Oj!
0: Wejdź.
1: Żeśmy spadli przez przypadek. O! Właśnie! I tutaj muszę powiedzieć, że nieraz pod strzałkami lewo-prawo pokazywane nam są rzeczy na dole zamiast typowo na górze.
2: I wtedy co? Jeżeli sięgniemy po taką rzecz, to spadamy?
1: Spadamy, tak. I trzeba na nowo podjechać windą, tak jak to uczyniłem. Ale mamy zabawkę, weźmy ją.
0: Och, pamiętam to. Braw miał podobną, nadmuchiwana przytulanka. Musisz ją tylko namoczyć i po kilku sekundach pęcznieje jak balon.
1: Fajne.
0: Może Graf będzie ją chciał. Zabawka. Graf zawsze nosił swoją ze sobą. Ciekawe, co się z nią stało? I dlaczego zapomniałem, że w ogóle istniała? Obawiam się, że pewnego dnia zapomnę, jak się nazywam. Reklama.
1: Mamy teraz dwie reklamy, no szkoda ich.
0: Reklama, wind, reklama. Hej, czy to przypadkiem nie jest ulubiony? Może mógł, jeśli winda, drzwi,
1: To jest chyba ta jednak z lewej strony. Idziemy tam.
0: Winda. Kuchenka. Winda.
1: O, żeśmy się zjechali, także jednak... O.
0: Reklam. Winda.
1: Mamy ją tu.
0: Drzwi. Drzwi.
1: O, i czasami jest tak, że mamy... przed momentem widzieliśmy dwie reklamy i nagle się coś stało, że widzimy jedną reklamę tylko. I nie wiadomo dlaczego.
2: A to ciekawe faktycznie, czemu i tak się dzieje.
1: Błąd.
0: Winda.
1: Niestety.
0: Drzwi.
1: Dlatego możemy sobie popróbować na przykład WASD pochodzić.
0: Winda.
1: Powinno nam tu coś...
0: Drzwi.
1: Ale my sobie pójdziemy do drzwi na chwilę.
3: Brock enters a very small room. At the top left.
0: To miejsce się zmieniło, odkąd byłem tu ostatnio.
1: To jest tak zwane śmieciobranie.
0: Śmieciobranie jest to zupełnie opcjonalne podczas twojej przygody. Ale jeśli masz kilka uni do wydania, to możesz tutaj znaleźć jakieś przydatne przedmioty. Śmieciobranie. Gniazdko.
1: Michale, czy jest sens pokazywać śmieciobranie i marnować uni?
2: Wiesz co, chyba lepiej pójdźmy do tego naszego klienta w końcu, bo...
0: Banner, okno, posąg.
1: Zgadza się.
0: Wyjdź.
1: Ja tylko tutaj przejrzę, że nie ma reklamy do wzięcia.
0: Banner, okno, posąg, wyjdź. Reklama. Zewnętrze mieszkania. Drzwi. Reklama. Nieźle.
1: Jest! Mam reklamę. Koło drzwi sobie leżała.
0: Winda.
1: Że jedziemy windą w dół. I tu już mamy wszystko zrobione.
0: Bezdom, wyjdź. Wyjdź. Bezdom, wyjdź.
1: Możemy sobie wyjść na zewnątrz.
3: Brock winds up in the Atlasia map. In the northeast is a lake that has a river flowing westward. On either side of it are two radioactive waste dumps. To the southeast is the dome that the drums reside in.
1: Szczałki lewo-prawo poruszamy się po mapie.
0: Dom.
1: Mamy dom.
0: Sektor 56X.
1: Sektor 56X. Czyli tam, gdzie jest nasz klient.
2: Okej.
0: Zgodnie z wiadomością, mój klient mieszka w podstawowym centrum 568. Ten blok jest przy ulicy. Chodźmy go znaleźć.
3: Brock enters a very long
0: sector 56X. Reklam. Dystrybutor.
3: Reklam.
0: Tego jeszcze nie miałem. Reklama. Dystrybutor. Kram. Kram. Budynek.
3: Jump on bridge.
0: Kram. Sprzedawczyni.
1: Podejdziemy sobie do naszej sprzedawczyni.
0: Dzień dobry. Dzień dobry panu. Coś by pan chciał? Na razie tylko pogadać. Jak interesy? Mogłoby być lepiej, ale nie narzekam. Tak długo, jak zarabiam na życie, jest dobrze. Lubię tę pracę, nawet pomimo tego, że widzę sporo dziwnych rzeczy. Co masz na myśli? Na przykład dziś rano wstałam wcześnie, by przygotować stoisko. Jakiś wielki facet sobie spał, tam za rogiem, w bieliźnie.
1: Dobre.
0: Bałam się, że odstraszy klientów, więc próbowałam go obudzić. Oj, jakie to było trudne. Myślałam, że nigdy się nie podniesie. Biedaczysko. Mówił, że nie pamięta picia, ale też nie pamięta całej nocy. Zapewne coś wziął. Bezdomny? Nie. Mówił, że jest policjantem. Wygląda na to, że nawet burżuje nie są zadowoleni ze swojego życia. Policjant, a tak się stoczył. To bardzo niedobrze. Nieważne, ile machają swoimi świecącymi odznakami na mieście, też mają swoje problemy. Tak, wszystko, by utrzymać pozory.
1: No i mamy
2: zapisał sobie do notatnika.
1: Tak, o tym, że usłyszał o śpiącym policjancie.
0: Kram, sprzedawczyni.
1: Ale możemy jeszcze raz z nią pogadać.
0: Dobra, przyszedłeś tu z jakiegoś powodu. Mam urocze statuetki na... Nie, dzięki to, co mu... Ale masz... Nieważne. Możesz sobie wierzyć w magię, której nie widzisz, a ja będę wierzył w to, co realne. Tak jak... I tu się mylisz. Taka jest właśnie prawdziwa misja bez ogonów. Pozwalają nam być silnymi. Ja. I zgaduję, że twój sklep też w tym pomaga. Wciąż. Nie jest za późno. Wróć, jak zmienisz zdanie. Tak, tak.
3: Action. Adventure.
0: Kram. Kupa rzeczy związanych. Nie.
3: Action. Adventure.
0: Kram. Budynek.
1: Mamy drugi kram.
0: Kupa rzeczy związanych. Nie jestem wierzący.
3: Action. Adventure.
0: Reklama.
1: Reklama.
0: Hej, to kolekcjonerska reklama. Reklama. Budynek. Kram.
1: Budynek.
0: Jestem całkiem pewien, że klient mówił blok 568. Nie powinienem tam iść i marnować czasu. budynek. Jest panel.
1: Panel.
0: Infofon. Kod wejściowy. Metalowe zasłony. Gruz. Blokuje drogę. Wszystkie.
1: No to.
0: Metalowe. Kod wej. Infofon. Panel.
1: No to nie pozostaje nam nic innego, jak zobaczyć do panelu.
0: Cokolwiek jest w środku, musi zarządzać energią w okolicy. Niemile wspominam zabawę z kablami pod napięciem. Odpuszczę.
1: Oj, czyli znak tego, że rzeczywiście coś go popieściło.
0: Infofon. Kod wej. Metalowy. Gruz. Infofon.
1: Infofon.
0: Infofon. Wyświetla listę mieszkańców. Imię Sina. Tak, jest w domu. Może powinienem zadzwonić? Ark, przycisk jest zepsuty.
1: Zostaliśmy popieszczeni po raz kolejny.
0: Panel. Infofon. Kod wejściowy.
2: To może kod wejściowy.
0: Kod wejściowy.
1: Właśnie.
0: 9. Enter a 4-digit code.
1: You can skip this puzzle by holding delete. Czy ty, Michale, pamiętasz ten kod? 4097?
2: Chyba tak, ale nie mam pewności. Możemy to pominąć, delete.
0: 5, wstecz, 5,
1: zgadza się,
0: 4.
1: Ale tutaj mamy go do wpisania jeszcze raz.
0: Kod wejściowy, 8, enter a 4-digit code. 4, you can skip this
1: puzzle by holding delete. Bo niestety nie wpisujemy z klawiaturki, tylko musimy z czałeczkami wybierać.
0: 6, 7, 8, 9, wstecz,
1: czasami jest,
0: 9,
1: tak
0: wstecz,
1: jak widać, upierdliwe, bo
0: 0.
1: Nam kursor lata.
0: Wstecz, 9, 8, 7,
3: failure.
1: Failure.
0: 8, 7.
1: Ale możemy to pominąć, rzeczywiście.
2: Kod
1: wejściowy. Ale my sobie spróbujemy
0: naszej
1: zajrzeć do wiadomości.
0: Chwila. Zadzwoń. Wiadomości 0. Synus pilny. Potrzebuję pomocy. Dzisiaj. Mam dla ciebie pracę. Przyjdź do mojego mieszkania. Migiem. Center Basic 568. Mieszkanie 54. Kod do drzwi wejściowych to 4098.
1: 98. Kod wejściowy.
2: A, widzisz. Enter a
0: 4-digit code. 0.
3: You can skip this puzzle by holding delete.
0: 9, 8, 7, 6, 5, wstecz, 5, 4. Wstecz, pomiń scenę, 0. Wstecz, wstecz, 9. Wstecz, 8. Kod wejściowy.
2: O, jest.
1: O, jest.
0: Infofon, kod wejściowy. Infofon.
1: Ale...
0: Klucz do mieszkania.
1: Ja coś nie chcę zrobić z tym infofonem.
0: Kod wejść. Infofon. Łącząc te dwa razem. Nie. R. Próbuję.
3: Item released.
1: Moment.
0: Cieszę się, że nie mamy tego urządzenia szpiegowskiego w naszym...
1: To
0: kod wejściowy. Wejdź.
1: Plus.
0: Kod. Panel.
1: To może
0: cokolwiek jest w środku. Musi zarządzać energią w... Niemile. Klucz do panel. Cokolwiek jest niemile.
2: Ale tu gdzieś było wejście chyba.
0: Panel. Cokolwiek.
1: Zgadza się, ale na razie nie rozbierzemy tego panelu.
0: Kod wejść. Wejdź. Gruz.
1: Więc wejdź. O.
3: Brock enters from the right side a long hallway jutting to the north. There are five doors along said hallway. Two on the right wall, two on the left wall, and one at the northernmost part. There is also a small alcove at the lower left part of the room.
0: Korytarz Sina. Gruz. Skrzynki.
1: I teraz mamy skrzynki.
0: Osoba z zewnątrz mogłaby powiedzieć, że jakiś wandal uszkodził skrzynki. Założę się, że zrobili to jednak mieszkańcy. Skrzynki. Coś tam jest. Skrzynki. Coś tam. Drzwi jeden.
1: Ale my...
0: Klucz do skrzynki. Zostanie zniszczone.
1: Ale my możemy sobie te skrzynki...
0: Znajdziesz je tylko w sklamizach. No i...
1: My możemy sobie te skrzynki porozwalać, co warto.
0: Skrzynka, skrzynka, skrzynka, skrzynka, skrzynka. Kupon.
1: I mamy reklamę.
0: Drzwi jest skrzynka. Osoba z zewnątrz mogła założyć.
3: Action.
1: Ale już adventure. Nie możemy
0: drzwi,
1: dalej.
0: Drzwi. Kropka. Szepty. HMM. Mógłbym przysiąc.
2: No to są drzwi 1, a my chyba do którego? 54 musimy się dostać.
0: Drzwi 4, apartament, gruz.
1: O,
0: wyjdź,
1: ale my
0: gruz.
1: Tutaj mamy wyraźnie oznaczone.
0: Apartament Sina.
1: Apartament Sina.
2: Okej. Okay.
1: Ale możemy tutaj trochę poeksplorować i idziemy zobaczyć do drzwi 4.
0: Kropka. Bez odpowiedzi. Drzwi, drzwi.
1: Możemy postraszyć trochę.
0: Drzwi, drzwi, drzwi, kropka.
1: No ich nie rozwalimy.
0: Bez odpowiedzi. Drzwi, kropka.
1: Więc przestajemy je rozwalać, idziemy drzwi do drzwi 3.
2: To do energii marnować.
1: Tak.
0: Panel powitalny. Okej, po tych wszystkich latach ich panele wciąż działają. Wyłącznie u nas. Zamach stanu szturasów udarniony. Z pomocą przyszły najnowsze droidy wojskowe o nazwie Triboty. Stare dzieje. Drzwi 2. Okej, kim ty? Spadaj. Niezbyt przyjaźnie. Panel. Apartament Sina.
1: Apartament Sina.
3: Brock enters.
0: W końcu. Przepraszam, napotkałem. Trudności po drodze. O co chodzi? Mam duży problem. Zgubiłem swoją broń. To wszystko? Dlaczego to takie ważne? Stracę pracę. Dlatego. Jestem nowy w szeregach. Jeśli powiem komendantowi, że ją zgubiłem, to mnie wyleje. Nie stać mnie na to. A więc wynajmujesz mnie, żebym znalazł tę broń? Dobra. Ile dajesz? 500 uni. 1000. Nie mogę. Stać mnie tylko na 500. Proszę, błagam. Wzdycha. Dobra. 500 uni. Chciałbym być lepszy w negocjacjach. Powiedz mi więcej. Rozmawiaj z Sinu z broń.
1: No i musimy z tym naszym Sinem sobie pogadać.
0: Broń. Jakieś pomysły. Gdzie mogłeś ją zgubić? Zeszłej nocy byłem na służbie na ulicy Brżujów. Jestem absolutnie pewien, że zgubiłem ją na służbie w alejce numer 12. Wcześniej ją miałem. To dlaczego sam jej nie poszukasz? Nie mogę wyjść na zewnątrz. Jeśli ktoś zauważy mnie bez broni, jestem skończony. Nie przesadzasz troszkę? Jesteś z posterunku? Jasne, że nie. Nie znoszę ich. No to nie wiesz. Zaufaj mi. Rozmawiaj z Sinu z broń. Co dokładnie się wydarzyło? Gdybym tylko wiedział. Pamiętam tylko, że gdy wyszedłem z uliczki, zauważyłem, że jej nie mam. Gdzie ją trzymałeś? W kieszeni. A gdzie indziej? Coś jeszcze zginęło? W zasadzie tak. Moja chusteczka. Niebieska. Żona ją dla mnie wyszyła. Chustka była w kieszeni, razem z bronią. Obie zniknęły. Dobra, to może być przydatne. Rozmawiaj z Sinus broń. Ulica Burżujów, powiadasz? Jest tam posterunek, gdzie możesz przejść. Ja nie mogę. Lokacja odblokowana. Posterunek graniczny 001. Jesteś detektywem. Myślałem, że masz uprawnienia do prowadzenia tam dochodzeń. Nie. Wszyscy moi klienci mieszkają w Stamsach. Zazwyczaj nie zbliżam się do kopuły. Och, cudownie. Jesteś gliną. Nie możesz mi czegoś dać? Może zadzwonić do kolegów? Powiedziałem. Jestem nowy. Nie mogę ufać nikomu. W takim razie. Daj mi swój mundur i odznakę. Podszyję się pod ciebie. Niemożliwe. Już nie używamy odznak. Na wejściu do kopuły znajduje się skaner ciała. Nie można go oszukać. Jasny gwint. Masz rację. No to, wiem. Mam przyjaciółkę, która potrafi czynić cuda, jeśli chodzi o technologię. Ona znajdzie sposób, żeby przejść. Lokacja odblokowana. Warsztat Shai. Cudownie. A teraz idź. Na co czekasz? Okej. Będę dla ciebie sporo ryzykował. Mógłbyś być odrobinę bardziej wdzięczny. Proszę, panie detektywie, idź. Ale nie ruszę się, zanim nie będę miał wszystkich informacji. Co znowu? Chciałbym rozejrzeć się po twoim mieszkaniu. Doświadczenie mi podpowiada, że najciemniej jest zawsze pod latarnią. Ale, mówiłem już, zgubiłem ją na ulicy Brżujów. Nalegam, pozwól mi wykonać moją pracę. Zasada numer 3 z mojego podręcznika, nigdy ślepo nie ufaj swojemu klientowi. Ach, no dobra, ale pośpiesz się. Widok punktów interakcji wspomóż się w poszukiwaniach, wyświetlając wszystkie punkty interakcji poprzez naciśnięcie, jednak niektóre specjalne przedmioty, na przykład reklamy, nie będą podświetlone. Pomiń dialogi, możliwe jest także pominięcie dialogów, które już widziano. Przytrzymaj, nie przegapisz nic, bo nowe dialogi nie zostaną pominięte. Rozmawiaj z Sinus broń. Ulica Burżujów. Sinus.
1: Mamy teraz o
0: ulica Burżujów. Dlaczego patrolowałeś ulicę? Dostałem rozkazy i je wykonywałem. Byłeś sam? Tribot i kamera nie wystarczą do tej roboty? Komendant nalega, żeby jacyś ludzie byli w kluczowych miejscach. Kluczowych, co? Wiem, co masz na myśli, ale tak to już jest. Burżuje mają priorytet. Rozmawiaj z Sinus broń. ulica Burżugów. Cnus. Dlaczego mieszkasz w Stamsach? Przysiągłbym, że gliniarze są burżujami. Mylisz się. Nie zarabiam wiele. Ale czy biedacy mogą wstąpić do policji? Myślałem, że... Proszę, przestań zadawać te bezwartościowe pytania i rób swoje. Nie ma czasu do stracenia. Rozmawiaj z Sinus Broń, ulica Burżugów. Sinus. Dzięki za informację. Pośpiesz się. Mieszkanie Sina Sinus.
1: I jesteśmy teraz w mieszkaniu naszego klienta.
2: Klienta, tak jest. I tu się możemy rozejrzeć, tak?
1: Zgadza się. I musimy mu, krótko rzecz biorąc, z polskiego na nasze przetrzepać cały dom.
0: Lodówka.
1: Lodówka.
0: Co tam jest? Tylko jedzenie i ubrania. Czego oczekiwałeś? Miałbyś coś przeciwko, żebym ją otworzył? Nie dzwoniłem, żebyś mi przeszukiwał lodówkę. Tylko zerknę. Kto wie, może zostawiłeś broń w środku.
1: Będąc szczerym, to tak się zachowuje osoba bardzo podejrzana.
2: No?
0: Raczej nie. Nie ma nic szczególnego. Wiesz co? Zaczynam wątpić w twoje umiejętności detektywistyczne. Rób, zanim pomyślisz. Dziadek zawsze to powtarzał. Zazwyczaj działa. Nie, gdy brakuje nam czasu. Łapię. Przyspieszę. Tablet. Jedzenie.
1: Jedzenie.
0: HMM. Nie gadaj, że ukradniesz mi coś z lodówki. Nie kradnę. Możesz uznać to za zaliczkę. Poza tym nie mogę dobrze pracować z pustym żołądkiem. Chyba sobie żartujesz. Hamburger, przepyszne mięso w proszku z mrówek, pełne białka, przywraca 50 zdrowia.
1: No, hamburger z mrówek. No, Michale, powiedz szczerze, czyżbyś to skosztował, bo ja raczej nie.
2: Gdybym był krokodylem, to być może, ale jakoś tak... Na chwilę obecną chyba nie jestem zainteresowany.
1: Ja tym bardziej.
0: Tablet. Ubrania. Jedzenie. Lepiej nie nadużywać jego gościnności. Szczególnie gdy rzuca mi takie spojrzenia. Tablet. Kurtka. Ubrania. Jedzenie. Ubrania. Te lodówki są takim fajnym wynalazkiem. Zimne powietrze jest unoszone ku górze, a ciepłe powietrze zostaje na dole, żeby ubrania były ciepłe. Tablet.
1: Kurtka. Ubrania w lodówce.
2: A co w kurtce?
0: Ubrań. Pęknięcie w ścianie. Śmieci. Kurtka. Zobaczmy. Ej, nie ruszaj mojej kurtki. Spokojnie, przeszukuję kieszenie, żeby znaleźć. Aha, znalazłem. Ulotka. Musiał mi ją wepchnąć jakiś aktywista na ulicy. Za reklama. Śmieci. Kurtka. W kurtce już nic nie ma. Śmieci. Nawet bez przeszukiwania widzę butelkę nocnego soczku. Idealny, by zalać się w sztok. Nawet bez przeszukiwań, idealny. Ściana, ściana, ściana.
1: O!
0: Ściana, ściana.
1: Mamy tutaj ścianę, którą możemy spróbować troszeczkę.
0: Ściana, ściana, ściana, ściana. Przestań. Jeszcze pogorszysz sprawę. Ściana, ściana, ściana.
1: Ale może ściany lepiej nie.
0: Kurtka, tablet, przycisk, szklanki, wyjdź, stos, sinus, obraz, lustr, filiż, pralk.
1: O! Pójdziemy od końca. Pralka.
0: Ale szczęściarz. Pralka, wszystko w jednym. Wypierzesz siebie, swoje ubrania albo wszystko jednocześnie. Filiżank. Ten kubek nie wydaje się ważny. Obok niego leżą dwie pigułki. Wezmę jedną. Pigułka. Lustro. Filiżanka. Lustro. To lustro widziało lepsze dni. Tak jak ja. Obrazek. Coś jest wetknięte obok lustra.
3: Close up.
4: A picture of sin with a...
0: Lustro, obrazek, lustro, obra, lustro, obrazek, wstecz, wstecz, wstecz, wstecz, menu, wstecz, wstecz,
1: reklama. Nie ma, o, reklama.
0: Tego jeszcze nie miałem. Reklama. Stos szklanek.
1: Stos szklanek.
0: Niezła kolekcja. Wyjdź. Stos, sinus. Stos, wyjdź, szklanki. Dwie szklanki. No i... Nie wiem, miałem wrażenie, że mieszkasz sam. Tak jest. Przycisk. Po co jest ten przycisk? Nie, to moje. Och.
1: Oj.
0: Przycisk. Szklanki. Przy... Tablet. Kurtka. Śmieć. Pęknie. Lodów. Pęknie. Kur... Tab... Przy... Szklanki. Rekla... Łóżko. Reklam. Hej. To kolekcjonerska reklama. Reklama. łóżko.
1: Powiem wam, że pomysłowy mechanizm. Naciskasz przycisk i wyjeżdża łóżko.
2: No?
0: Całkiem przydatne, gdy kończy ci się miejsce. Całkiem przydatne, gdy kończy ci się miejsce.
2: Jest jeszcze tablet.
1: Właśnie. I pilot. To przejrzymy, ale tutaj jest pilot jeszcze.
0: A co to? Wygląda jak... Kropka UPS. Nie wierzę. Zepsułeś. M. Przepraszam. Co to właściwie jest? Pilot. Od mojego M. Tabletu. Och. W takim razie nie ma co się martwić. Moja przyjaciółka jest genialnym majstrem. Błyskawicznie go naprawi. Uszkodzony pilot. To moje. Nie pozwoliłem ci tego brać. Zaufaj mi. Naprawię to. Jestem ci to winien. Wzdycha. Dobra, dobra. Lepiej się pośpiesz i znajdź tę broń. Marnujesz czas. Łóżko. Szklan. Przycisk. Tablet. Kurtka. Śmieci.
1: Tablet.
0: Tablet. Tablet. Wygląda, jakby służył do przeszukiwania trivemu. Znajdź zgubiony przedmiot. Lombard. Silny lek nasenny. Tani detektyw. MMM. Powinienem się cieszyć, że jestem tak wysoko w tym wyszukiwaniu. Kurtka. W kurtce. Śmieci. Nawet bez przeszukiwania. Idealny, by zalać...
3: Action.
0: Ściana. Pęknięcie w ścianie. Wow.
2: A to pęknięcie w ścianie.
1: Właśnie.
0: Tak. Cały budynek się rozpada. Ale tylko na takie mieszkanie mnie stać. Kiedy się wprowadziłeś? Ze 2 tygodnie temu. Ach, to wyjaśnia pustkę. Dlaczego? Nie twój interes. Nie ma po co się złościć. Będę miał. W odpowiednim momencie. 2-1, że nie dostanę kasy. Śmieci. Wielkie pęknięcie. Śmieci. Pęknięcie. Ściana.
2: Jest jeszcze wielkie pęknięcie.
0: Lodówka. Pęknięcie. Śmieci.
1: Właśnie.
0: Kurtka. Tablet. Przyć. Szklan. Łóż. Wyj. Stos. Synu. Obiekt.
1: Plus.
0: Filip.
1: Interesowało teraz.
0: Pralka. Przyci, tablet, kurtka, śmieci, pęknięcie, wielkie pęknięcie w ścianie.
1: O!
0: A, śmieci, pęknięcie, wielkie...
1: O! No to jest to samo,
0: śmieci,
1: tylko...
0: Ściana, ściana, ściana.
1: Dobra.
2: No chyba tu nic nie znajdziemy.
1: Stan, ale możemy łóżko, spróbować
0: przycisk, tablet, kurtka,
1: jeszcze...
0: Śmieci, pęknie, lodówka, pęknięcie,
1: tu do tej
0: wielkie pęknięcie, śmieci,
1: najwyżej,
0: ściana,
1: ściana,
0: ściana, ściana, ściana, ściana,
1: ale...
0: ściana, ściana, ściana, ściana,
3: ściana, ściana,
0: ściana, ściana, ściana, ściana, ściana, ściana, ściana, ściana, ściana.
1: Przy okazji możemy pokazać, jak coś zrobimy błędnie, co się stanie.
2: No dokładnie. Ups.
1: Ups.
0: To nie problem.
1: O, o, wiecie co się dzieje? Domek Sida się zawala.
2: Oj.
0: Koniec gra, niech to. Tyle przemocy.
1: A niech to, tyle przemocy. O nie. Dobra, mam, to teraz popatrzymy, bo mnie się coś kojarzyło, że coś było z tym, o nie. No, Sina, powiem wam, tak w tajemnicy też można zabić, bo mi się udało.
0: Pęknięcie w ścianę.
2: Nie ma to chyba sensu.
1: Nie ma. Nie ma, bo jest game over. Ale... To pęknięcie? Może coś się z nim... Może to jest z drugiej strony? Może coś...
3: Adventure.
1: Moment, przejdziemy się jeszcze raz i wchodzimy w interakcję.
0: Ale szczęście, wypierz.
3: Action. Adventure.
0: Wzięcie dwóch pigułek, lustro. To lustro, tak.
3: Action.
1: Jak nie, to przejdziemy się do naszej szaj. Jak na razie...
3: Adventure.
0: Tablet, szklan, przycisk, wyjdź,
1: czyli jednak,
0: tablet,
1: Michale,
0: kurtka, śmieci,
2: wychodzimy i szukamy tej broni.
0: Kurtka, śmieci, pęknięcie w ścianie. Wielkie pęknięcie w ścianie. A myślałem, że to moje mieszkanie jest w złym stanie. Śmieci, kurtka, tablet, przycisk.
1: Można powiedzieć, że sobie Brock poprawił formę.
2: To prawda.
0: Przycisk, tablet, kurtka. Tablet.
3: Action.
1: Z tabletem nie wejdziemy w interakcję w żaden sposób i wychodzimy dalej. Jednak.
3: Adventure.
0: Wyjdź. Stop. Wyjdź. Korytarz. Sina. Reklam. Gruz. Wyjdź. Gruz. Sklamsy się wano. Jaka przyszłość nas czeka?
3: Action. Adventure.
1: Oho!
2: Telefon?
0: klucz domiesz, naszej pigułka, zadawka, uszkodzone, recepta, kasa 6, zadzwoń, wiadomości 1, naw nie zapomnij, dziś, cześć, wiem, że na pewno zapomniałeś, festyn naukowy zaczyna się o 5, musisz tu być, gruz, klucz, gruz.
2: Ach, jeszcze ten festyn, a mamy w ogóle jak sprawdzić godzinę?
1: Być. Niestety nie mamy. Jakby tutaj wydarzenia fabularne nas prowadzą.
2: Rozumiem.
1: Za rękę.
0: Apartament, drzwi 4. Drzwi, panel, drzwi 2, skrzyn.
1: No dobra.
0: Gruz, wyjdź.
1: Przejdziemy się do naszej szaj.
0: Gruz, sektor 56X. Wejdź, kodwej, panel, neon, most.
3: Jump on bridge.
0: Neonowa żarówka.
1: O, neonowa żarówka.
0: Nie potrzebuję go.
2: Skoro action. Nie, to nie.
3: Adventure.
0: Most.
1: Zgadza się.
3: Jump on bridge. Most. Jump on bridge.
0: Budynek. Kram. Sprzedaw. Kram. Dystryb. Być. Dystryb. To ustrojstwo może służyć do wysyłania paczek i odbieru. Nic się nie dzieje. I tak. Jest taka od wczoraj, ale nikt jej jeszcze nie naprawił. Taki fart. Co ty nie powiesz? Mam tu stoisko z jakiegoś powodu, ale nikt już nie przychodzi. Są jakieś inne w pobliżu? Raczej, ale słyszałam, że tak samo stało się z pozostałymi w slumsach. Doprawdy? Nie słyszałem o tym. No wiesz, media są kontrolowane przez rząd. Tak sądzisz? Jasne. W każdym razie, martwi mnie to. Potrzebujemy ich. Tak. Ech, mam zbyt wiele na głowie, by się tym martwić. Wszyscy tak mówią. Trzeba być pozytywnym i mieć nadzieję na lepsze jutro. Wyjdź. Dystrybutor.
1: I widzicie, wszędzie, gdzie się idzie, mogą być jakieś wskazówki.
2: No tak.
1: Do danej sprawy.
0: Mapa. Posterunek. Sektor 5. Warsztat. Dom. Warsztat szaj.
1: To my się przejdziemy do naszej szaj.
3: Brock enters the area from the right side. Northwards leads to a lake with two islands. The closer one smaller, while the further one goes all the way to the right. A boat is floating in the lake upside down on the right side. On the left there's a small hexagonal fence that leads to the garage itself.
0: Garaż jest zamknięty? To dziwne. Puk, puk, szaj. Jesteś tam? Kropka bez odpowiedzi. Dam głowę, że i tak jest w środku. Ona nigdy nie opuszcza tego miejsca.
2: Jakiś przycisk tam był.
1: Zgadza się.
0: Nieźle. Kupon.
1: O, mamy jeszcze reklamę, po drodze nam się uwidoczniła.
0: Przycisk, miejsc, przycisk.
1: I musimy przycisk. Teraz zrobić coś takiego. Pierwszy przycisk.
0: Dziwne,
1: przycisk.
0: Nie pamiętam tego przycisku.
1: Ciach.
0: Miejsc,
1: i teraz od razu drugi.
0: Co do? Przycisk.
1: I teraz...
2: Co się właśnie stało?
1: Już mówię, nasza szaj chciała się odciąć od środowiska na czas jakiś i po prostu wyposażyła swój garaż w nietypowe piły, że ten, kto powciska przyciski, powinien zostać rozcięty w pół przez piły.
2: Oj, ale wyjdź. Chyba się na szczęście to nie zdarzyło.
0: Garaż.
1: Tak.
3: Brock enters from the northern entrance to a slightly big room.
2: Ale się udało wejść.
3: By the southwest corner, as well as shelves all along the left wall.
1: There's an entrance to another room on the right wall.
0: Shay is working at her... Shay. Kropka. Hey, Shay. Oh, cześć, stary. Jak leci? Co to za plugawa maszyna przy drzwiach? Plugawa? Masz na myśli piłę tarczową? Niezła, co? Niezła. Ta rzecz prawie mnie zabiła. Wiesz, sklamsy nie są najbezpieczniejszą okolicą dla samotnej kobiety. Więc zbudowałam to ostateczne urządzenie do wykrywania zbrodni. Sposób, w jaki naciskasz pierwszy przycisk, daje sporo informacji. Ciśnienie krwi, DNA, poziom stresu. Masz paskudne zamiary, system to wykrywa i włącza piłę. Teraz powiedz, czujesz się ostatnimi czasy zły albo zestresowany?
1: No... Że tak powiem, nie chciałbym mieć takiego ustrojstwa przed swoim domem.
0: Zwariowałaś. Cóż, tak. Kropka. Kropka. Dobra, dobra. Sprawię, że nie będzie zabójcza. Ale przez to nie będzie tak dobra. Wyłącz ją. teraz. Wzdycha, okej. Okay. Ale tylko w czasie dnia. Mam tu cenne rzeczy. To dlaczego tu jesteś? Rozmawiaj z Shai posterunek. Potrzebuję twojej pomocy, by przedostać się przez posterunek. Wiedziałam, że ten dzień nadejdzie. Widzisz, przygotowałam nawet idealną odpowiedź. Serio? Dobra, gdzie ja to położyłam? Minutka. Muszę poszukać. Tutaj jest. Tylko dwie rzeczy mogą przekroczyć posterunek, zarejestrowani w centralnym serwerze obywatele i kontrolowane produkty.
1: Oj, teraz się zaczyna.
0: Wszystko żywe, co jest przechowywane w paczkach, zostanie natychmiastowo zniszczone. Dlatego częścią najlepszego rozwiązania jest zabicie cię. Nie ma takiej opcji. Wiem. Cóż, teoretycznie to by zadziałało, ale jeśli nie chcesz spróbować.
1: Oj.
2: Dialogi tu są naprawdę świetne.
1: Oj tak. Oj tak, dlatego pomyśleliśmy sobie, że ta gra powinna się znaleźć na łamach Tyflo podcastu.
0: Okej. Drugi sposób nie jest łatwiejszy. Jak zostać zarejestrowanym obywatelem? Posterunek skanuje użytkownika na wejściu, by uzyskać skan ciała. Ta informacja zostaje porównana z danymi wewnątrz lokalnego serwera posterunku. Każdy posterunek ma kopię danych, która jest przesyłana z i na serwer centralny.
1: A teraz, Michale, jak jest taki spokój, to może teraz my się zamienimy miejscami przez remote'a.
2: No to mogę spróbować, zobaczymy jak to będzie działało, to podłączmy się tylko.
0: Brock the Investigator.
1: I spróbuj lewo-prawo strzałki.
2: No nie działa.
1: Nie działa.
0: Dlatego musisz uzyskać dostęp do tych serwerów,
1: Enter.
0: Dodać swój skan ciała i...
1: Enter.
0: Tada. Masz zezwolenie na przekraczanie posterunku jak każdy obywatel kopuły.
2: Okej.
0: Okay. Nie brzmi zbyt trudno. Och, czy zapomniałam wspomnieć o zabójczych środkach ochrony serwera? Ale to nic, z czym sobie nie poradzisz. Cóż, dzięki za wiarę we mnie.
2: No fajnie.
0: Zaczynam się zastanawiać, czy ta robota jest warta zachodu. MMH, obiecałam nie wtrącać się w twoją pracę prywatnego detektywa, ale... Patrzysz na to jak na szklankę w połowie pustą. Pomyśl o tym, jakby była w połowie pełna. Co proszę? Jeśli zostaniesz pełnoprawnym obywatelem, możesz zdobyć nowych bogatych klientów. I zostać bogaty. To jest wielkie jeśli. Ci bogaci ludzie nigdy nie będą zainteresowani takim śmierdzącym detektywem drugiej kategorii jak ja. Ale chyba warto spróbować. Oto duch walki, stary.
2: No dobra, oni tu sobie gadają.
0: Mamy posterunek.
1: Mamy jeszcze opcję do pogadania.
0: Myśl, posterunek. Myśl, wstecz.
2: Okej, i teraz...
0: Pokaż przedmioty. Shai.
2: A dlaczego ja tu stąd... czyli teraz muszę na Shai?
0: Co robiłaś tu w ciemności?
1: Bo jeżeli skończymy, to dostaniemy... Jeżeli jakiś temat wyczerpiemy, to usłyszymy komunikat, że wyczerpany temat. O. Czyli jeszcze musimy gadać jak najęci, że tak powiem.
0: Wykonuję testy izolacji. Izolacji? Tak. W naszym świecie są irytujące środowiska. Głośne dźwięki są najgorsze. Nie musisz mi mówić. Moi sąsiedzi bywają bardzo głośni w nocy. Widzisz to urządzenie? To aparat słuchowy. Udało mi się odwrócić jego działanie, więc teraz zamiast wzmacniać dźwięk, blokuję go. Cieszę się, że choć raz łapiesz, o co chodzi. Hej, zawsze lubię się dowiadywać od ciebie więcej o twoich wątpliwych wynalazkach. Ale dlaczego garaż był zamknięty? A jeśli ktoś się zakradnie, gdy je noszę, nie chciałabym tego ryzykować. Cóż, ja przeszedłem i tego nie zauważyłaś. Ale ty nie jesteś kimkolwiek. Jesteś terrorem areny we własnej osobie. Nie przesadzaj. Rozmawiaj z Shai posterunek.
2: Dobra, czyli rozmawiaj z Shai posterunek, okej.
0: Okay. Zdobyć dostęp do serwera, dodać mój skan ciała. Nie, no fajnie, ale jak mam to zrobić? Chwila. Wow, co się dzieje?
1: Ona nas...
0: Zeskanowałam twoje ciało moim skanerem. Kropka jest idealny. Co? Co jest idealne? Wstrzyknęłam niezbędne dane do twojego DNA. Co? Czy to nie jest niebezpieczne? Wcale. Przenoszenie informacji do twojego DNA jest najbardziej niezawodnym sposobem. Nigdy ich nie zgubisz. Nie o to pytałem. Kilka osób opanowało sztukę transkrypcji DNA. Masz szczęście. Jestem jedną z nich. Zawsze mam szczęście. Co mi wstrzyknęłaś? Twój skan ciała. Wstrzyknęłaś skan mojego ciała. Do mojego ciała? Tak. Kropka. Wiem, do czego zmierzasz, ale... To jest bardziej złożone niż myślisz. Musiałam załączyć klucz enkrypcji, koparkę danych. Zapomnij. Co teraz? Posterunek 001. Jest tam wysoki budynek, który ma dach w kształcie piramidy. Nie możesz go przeoczyć. Tak, wydaje mi się, że pamiętam tę piramidę. Znajdź sposób na wejście do budynku, a potem połącz się z serwerem. Przez połącz mam na myśli dotknięcie go. Te serwery są odłączone od sieci, więc wymagany jest bezpośredni kontakt. Zaprogramowałam to tak, by automatycznie włamało się do systemu operacyjnego i zainstalowało twój skan ciała w bazie danych. Budynek w kształcie piramidy. Włożyć coś w coś. Łapie. Zabiała? Prawdopodobnie. A jeśli nie? Zgaduję, że będziesz ścigany przez wiele dronów ochrony i policyjnych tribotów. Super.
1: Super.
0: Zaufaj mi. To może zadziałać. Jestem prawdopodobnie najgłupszym głupcem we wszechświecie. Dobra, ufam ci. Świetnie. Rozmawiaj z Shai posterunek.
2: Dobra, czyli tu jeszcze chyba o tym posterunku jeszcze coś trzeba będzie pogadać?
0: Nie będę udawał, że wiem cokolwiek o komputerach, ale czy mogłabyś... Tak jakby, włamać się na serwer przez sieć, zdalnie? Wiem, że to brzmi szalenie, ale są takie rzeczy, których nie może zrobić nawet taki utalentowany cyberhultaj jak ja.
1: Czego oni tu uczą?
0: Główny serwer nie jest podłączony do tribwebu. Rozczarowałem się. Rozmawiaj z Shai posterunek.
1: O, wyczerpany temat.
2: Okej, wyczerpany.
0: Posterunek. Myśl.
2: Myśl?
0: Shai. Pokaż przedmioty. Wstecz.
2: Dobra, i co teraz powinienem tutaj zrobić?
1: Ja bym przeszedł strzałką w górę.
0: Shai
1: i w lewo.
0: Posterunek.
1: O, posterunek, no to w prawo.
0: Shai
1: i pogadał z nią na jej temat.
2: Aha.
0: Jak sobie radzisz ostatnimi czasy? Jestem zajęta. No właśnie. Odkąd na siebie wpadliśmy kilka lat temu, nie mamy czasu ze sobą porozmawiać poza pracą. Byliśmy sobie tacy bliscy. Co się stało? Świat się zmienił. My się zmieniliśmy. Czas to pieniądz. Nie możemy więc spędzać dużo czasu, niczego nie robiąc. Jak teraz? Masz rację, ale szkoda. Rozmawiaj z Shai posterunek.
2: Tutaj już, tak.
1: O, jeszcze w prawo zobacz. Nie da się, dobra.
2: Nie.
1: I teraz jest czas, żeby wykonać zadanie naszego tribota sprzątającego. To znaczy,
2: żeby go naprawić?
1: No, możemy go naprawić, możemy go, że tak powiem, pozbyć się go, ale musimy go najpierw pokazać Shai, czyli w dół do pokaż przedmiot.
0: Myślę. Wstecz.
1: O, i to jest ten kłopot.
0: Pokaż przedmioty.
2: O, właśnie.
1: Dobra.
0: Pasa. Klucz do mieszkania. Rachunek za prąd.
2: Szukamy tego.
0: Bot sprzątający.
2: O, jest.
0: Mój bot sprzątający jest całkowicie zepsuty. Poraził mnie.
2: No i co?
0: Rozumiem.
1: Enterek.
2: Aha, bo tu będzie dialog po prostu.
0: Możesz go naprawić? Tak, ale lepiej jakbyś zostawił go w kawałkach. Co? Dlaczego? Słuchaj, sam powiedziałeś. Ten bot jest niebezpieczny. Poraził cię. Nawet jeśli go naprawię, jaką masz gwarancję, że nie skrzywdzi cię ponownie? Jakbyś się czuł, zostając w tym samym pomieszczeniu, co morderca? Co? Mówimy tutaj o maszynie, odkurzaczu. No to co? Mam lepszy pomysł. Sądząc po wyglądzie, ten model ma co najmniej 30 lat, prawda? Tak. Wyciągnąłem go ze śmietnika w pobliżu mojego mieszkania. Ale działał. Przynajmniej do teraz.
2: Okej.
0: Okay. Jeden z komponentów zawierał 100. Złoża tej rudy się wyczerpały. Już się jej nigdzie nie używa, ale ja mam dla niej zastosowanie. Więc moja oferta brzmi tak. Odkupię go od ciebie za 200 uni. Za te pieniądze możesz kupić nowy. Umowa stoi. Sprzedaj części bota sprzątającego?
2: No oczywiście, tak. Że tak.
1: No.
0: Znając ciebie, jestem pewien, że to jest warte 10 razy tyle, ale... Okej. Okay. Bierz. Dobrze. Przelałam ci 200 uni. Zastanawiam się tylko, co powiem Gaffowi. Lubił go.
2: Fantastycznie. Przyszło nam coś na konto.
1: A teraz myślę, że zrobimy jeszcze zagadkę naszego pilota.
2: No właśnie, bo tu można jeszcze pokazać.
0: Przedmioty. Wstecz.
2: Pokaż przedmioty.
1: Możesz jeszcze sprawdzić tą kocią sierść, co nam szkodzi. Kasa. Zobaczymy, co powie.
0: Rachunek za prąd. Sierść.
1: O.
0: Szkło powiększające.
2: O, dobra.
0: Sierść. Czaje. Graf ma sezonową przemianę futra, co? Skąd wiesz?
2: No i co?
0: Czaje. Graf ma sezonową przemianę futra, co?
1: Aha, dobra.
0: Skąd wiesz?
1: No to teraz enterek i w prawo.
0: Szkło powiększające.
1: No. I w dół? Trzeba popatrzeć, że kijek to nie.
2: To nie.
0: Zone zdalne sterowanie.
1: O!
2: Jest.
0: Możesz naprawić ten pilot od tabletu? Pilot od tabletu. Zobaczmy. Kropka. Skąd to masz? Od klienta. Jest policjantem. Upuścił go przez przypadek. To wiele wyjaśnia. To nie żaden pilot do tabletu, mój drogi. To sprzęt policyjny. Jeśli się nie mylę, służy do zdalnego wyłączania dowolnego urządzenia elektronicznego.
2: O.
0: Na przykład kamera albo mini. Serio? Dlaczego policjant miałby wyłączać kamery? Żeby bezpiecznie wejść na prywatne posesje, chyba, albo zrobić coś podejrzanego. Cóż, to nie ma znaczenia. Proszę, powiedz, że umiesz go naprawić. Już zrobione. Co? Już? To tylko uszkodzenia kosmetyczne. Pilot działa. Och. Tak czy inaczej, dzięki. Pilot działa.
2: No to super. Pilot działa.
0: Mogę nim wyłączyć albo uszkodzić tej boty?
2: A, bo tu jeszcze mamy dodatkowo dialog.
0: On wysyła słabe impulsy i musi się naładować, więc nie liczyłabym na niego. Ale możesz go wypróbować na mniejszych rzeczach. Rozmawiaj z czaj posterunek.
2: Okej, okay, czyli tu już...
0: Tak.
2: Tu już nie mamy tematów.
1: Zgadza się.
2: Czyli co? Czyli teraz chyba już to tyle, co tu zrobiliśmy.
1: Zgadza się,
2: proponuję, Michale, ty teraz przejmij ster dalej.
0: Czekaj.
1: Chwila.
0: Nie chcesz trochę potrenować przed dzisiejszą? Czym dzisiejszym? Walką, rzecz jasna. Och, tak, ale... Znowu zapomniałeś. Robimy to każdej nocy.
1: Ja się zaczynam nawet czasem zastanawiać, czy czasami włączenie opcji, żeby te dialogi szły sobie same, to czy by dużo nie ułatwiło.
2: No, to też fakt.
0: Cóż, zapomniałeś o wirtualnej arenie? Posłuchaj, Shai. Nie, nie trzeba, pamiętam. Naprawdę przepraszam, ostatnimi czasy myśli mi umykają. Kiedyś mogę nawet zapomnieć swojego imienia.
1: Wpadłem na pomysł, że teraz, Michale, będziesz miał okazję powalczyć na wirtualnej arenie.
2: Okej.
0: Okay. Rozumiem. Twój mózg jest jak napój gazowany Gogagola, pełen bąbelków.
1: Napój gazowany Gogagola.
0: Tak. Uśmiechnij się. Przyzwyczaiłam się. To część robienia interesów z tobą. Pozwól, że wyjaśnię wszystko od początku. Jestem właścicielką sprzętu wirtualnej areny, który operuje w nieregulowanej części Triwebu. Ty walczysz, ja zarządzam. Widzowie obstawiają twoje poczynania. Im lepiej walczysz, tym więcej zarabiam. Mam na myśli, zarabiamy. Dostaniesz swój procent. Jaki procent? 40. Co? Zgodziłem się na to. Będziesz musiał mi zaufać. Czuję, że mnie wkręcasz. Hej, ja też ryzykuję. Te walki są w pełni nielegalne, wiesz. Poza tym, bez mojego sprzętu nie miałbyś nic. Tak, tak. Rozmawiaj z Jai posterunek. Szar. Arena. Przejdź do sedna. Jak walczyć? Kabina odczytuje twoje znaki witalne i podsumowuje je w postaci pojedynczego paska życia, który każdy widzi. Każdy. To trochę. Mało dyskretne. Powinieneś przeczytać ten paragraf o polityce prywatności, zanim podpisałeś. Program zawiera wirtualnych przeciwników sterowanych przez sztuczną inteligencję. Innymi słowy, boty. Łatwo się ich pozbyć. Ich wygląd i ruchy bazują na ludziach albo rzeczach, które widziałeś w prawdziwym życiu. Jednakże prawdziwym celem jest jedynie nocna walka. Po przejściu wszystkich poziomów spotkasz prawdziwe wyzwanie, mistrza, prawdziwą osobę.
1: No to mamy.
0: Na to czeka publiczność. Epicka, ostateczna walka. Brzmi niebezpiecznie. Bez pracy nie ma kołaczy. Za każdym razem, gdy zostaniesz trafiony, twój pasek życia zostanie skrócony. Jakby tego było mało, lasery w kabinie sprawią, że poczujesz uderzenia, jakbyś dostał naprawdę. Zdumiewające, co? Tak bym tego nie ujął. Będzie dobrze, dopóki twój pasek życia się nie wyczerpie. Co? Nie mów, że... Wtedy umrzesz? Teoretycznie, tak. Przełyka. Ale to się nie może stać. Nie możesz dostać śmiertelnego uderzenia podczas treningu, tylko podczas nocnej walki. Dreszcz, a kiedy kończy ci się życie, możesz uciec. Wyślę ci przypomnienie. Nie martw się. Nie ryzykowałabym, że cię stracę. To dodaje mi pewności. Dzięki. To znaczy, miałabym problem ze znalezieniem kogoś tak szalonego, by cię zastąpić. Dobra, cofam to. Rozmawiaj z Jai posterunek. Szar. Arena. Arena. Co z treningiem? Możesz oczekiwać losowych pułapek. Trening pozwala zarobić i zdobyć doświadczenie. Rozmawiaj z Jai posterunek. Szar. Arena. Powodzenia. Tak. Garaż. Inkubat. Szaj. Bałagan. Pojazd. Śmieć.
1: I tu mamy cały...
0: Niewiele tu jest. Nie lubię wyrzucać rzeczy. Te wszystkie... Kropka.
3: Action. Adventure.
0: Pojazd. Bałagan. Czy to rower? Kiedy może... Szaj.
3: Shay is a blue...
0: Masz. Nie. Rozmawiaj z... Szaj. Arena. Muszę spadać. Okej. Okay. Komputer. Klucz do mieszkania. Piguła. Kasa.
1: Teraz jednak opcje. Zobaczymy sobie te opcje.
0: Grafika ustawienia. Graf. Dźwięk. Głos. Sterowanie. Klawiatura.
2: Czyli żeby odczytywał te dialogi.
0: Dostępność.
1: Zgadza się.
0: W pełni narowany. Wszystko jest opisywane.
1: Okazuje grafika się, że chyba jednak będzie to wygodniejsze.
0: Dźwięk. Głos. Sterowanie. Klawiatura. Rozgrywka. Poziom trudności. Ustaw. Podpowiedzi. Włącz lub wyłącz. Automatyczne odtwarzanie dialogów. Czy dialogi mają być automatyczne odtwarzanie? Nie. Tak. Poziom trudności. Ustaw. Grafika. Bałagan.
1: Okej. Okay, ustawione.
0: Szaj. Inkubator. Klucz. Ach, słyszałem o nich. Wkładasz do środka tubkę z substytutem żywieniowym i odzyskuje ona formę czegoś, co przypomina jedzenie. Nie przypomina. To jest prawdziwe jedzenie. Spróbuj. Nie ma mowy.
1: Oj, coś nam...
0: Klucz do pigu. Kast. Opcje.
1: Moment.
0: Grafika usta. Dźwięk. Sterowanie. Rozgrywka. Poziom. Odpowiedzi w... Automatyczne odtwarzanie dialogu. Pomin. Automatyczne odtwarzanie dialogów. Czy dialogi mają być odtwarzane automatycznie bez interakcji? Automatyczne odtwarzanie dialogów, tak. Poziom trudności, podpowie... Automatyczny, pomiń, dialog, pomiń, pomiń, zamk,
1: może na różnych pomiń, pomiń, zamknij, graf,
0: inkubator, klucz francuski.
1: O, klucz francuski.
0: Każdy wynalazca potrzebuje własnego klucza francuskiego. Mogę go wziąć? Nie.
3: Action. Adventure.
0: Reklama. Tego jeszcze nie miałem. Reklama. Rury. Szaj jest zdecydowanie największą fanką substytutów żywieniowych w tubce w całej okolicy. Jak to substytutów? Zawierają wszystko, czego według nauki.
3: Action.
1: Przepraszam, że tak trochę przewijam.
0: Hej, to reklama. Szaj. Inkub, klucz, rury, filiż, szuflad, komput, filiż.
1: O, filiżanka.
0: Ile to tu... O, to tutaj zostawiłam moją szklankę energii. Bez komentarza.
3: Action. Adventure.
0: Szuflada. Pełna nieprzydatnych. Każdy do czegoś się przyda.
3: Action. Adventure.
0: Komputer. Powinienem wiedzieć, by nie grzebać przy komputerze, szczególnie gdy jestem zaraz obok.
3: Action. Adventure.
0: Maska. Trofeum łowcy androidów? Nie, głupi. To tylko maska, którą osłaniam się przed temperaturą podczas spawania. Komputer. Maska.
3: Action. Adventure.
0: Maska. Pudełko. W środku musi być system antygła.
3: Action. Adventure.
0: Narzędzia. Skrzynka z narzędziami. Może śrubokręt się przyda? Nie potrzebujesz mojego. Pamiętaj, czubek twojego klucza do mieszkania służy też za śrubokręt. I automatycznie dopasowuje się do wszystkich rozmiarów.

0: Tak, bezużytek.
1: Że Shai tutaj reklama. Się zajmuje tym rysunkami.
0: Reklama. Krzesło. Dźwignia.
1: Dźwignia.
0: Arena. Dźwignia. Niech zgadnę. HMM. Musi służyć do zamykania drzwi garażowych. Aktywować dźwignię. Tak. Kropka. Nic się nie dzieje. Kropka. Co to za hałas?
1: No.
0: Nic. Tylko wszedłem na coś metalowego. Wiesz, twój garaż potrzebuje nieco sprzątania. Ale ja nigdy nic nie gubię. Uważaj, gdzie stajesz, stary. Lepiej wezmę tę dźwignię, zanim zauważy. Dźwignia. Arena. Krzep, wyj, narzędzia.
1: I teraz musimy się...
2: Arena.
0: Komputer, maska.
1: Zgadza się, ale lepiej z tą dźwignią przejść się jeszcze
0: filiżanka.
1: Do Shai.
0: Rury, klucz, inkuba, Shai. Co tam? Rozmawiaj, myśl. Wstecz, myśl.
1: O, myśl, też można.
0: Moja najlepsza przyjaciółka. Znamy się od przedszkola. Trochę trudna, ale mógłbym powierzyć jej życie. Cóż, może trochę mniej jej ufam po tym incydencie z piłą. Rozmawiaj z Shai posterunek. Myśl. Sza, arena.
1: Oj, pokaż przedmiot. Trochę ma nadszarpnięte zaufanie.
2: No to kasa. Prawda.
0: Rachunek cieś, dźwignia. M, ja.
1: Niby miało być tak ładnie, a tu mamy
0: oh,
1: dalej...
0: Och, mój przecinak do gumy. Domyślałam się, że go wziąłeś. Przecinak do gumy. Cóż, tak. A do czego innego miałby służyć? To nie jest dźwignia. Był w tym miejscu na ścianie. No jasne. Zawsze go tam kładę, żeby go nie zgubić. Och. Jest bardzo przydatny. Nie tylko gumę. Nie ma ryzyka uszkodzenia czegokolwiek innego. To oddawaj. Czekaj, może mi się przydać. Co? Przecież nawet nie wiedziałeś, co to jest. Teraz wiem. Proszę, bardzo proszę.
1: Fajne, fajna rozmowa pomiędzy nimi.
2: To fajne.
0: Okej. Poradzę sobie. Na razie go zatrzymaj. Świetnie. Całuję w policzek. M. Jesteś najlepsza. M, nie ma sprawy. Przecinak do gumy. Może się przydać podczas walki z gumowymi botami. Rozmawiaj z Shai posterunek. Zostawię cię, że na razie.
1: O, jednak tą opcję musimy zrobić na nie.
0: Grafika usta, dźwięk, sterowanie, rozgrywka, poziom trudności, odpowiedzi włącz lub automatyczne odtwarzanie dialogu, pomiń, nie, poziom trudności, grafik, bałagan.
1: I teraz, pojazd, i teraz możemy stąd, teraz idziemy na arenę.
0: Brock enters a very small wirtualna arena, aparat, there's a drawer szuflada, right aparat, beside the metalo, entrance with a bed to the tego jeszcze nie miałem. Reklama. Łóżko, plakat, płachta, kabin.
1: Możemy iść do kabiny.
0: HMM. Może powinienem trochę poćwiczyć? Wziąć udział w walce treningowej? Nauka ruchów. Trening 1. Wstecz.
1: O, tutaj
0: ruch.
1: Mamy.
0: Wstecz. Trening 1.
1: Tutaj mamy tylko
0: wstecz.
1: Jeden
0: ruchy.
1: Trening.
0: Nauka ruchu.
2: No to okej.
0: Wstecz.
1: No to trening 1. No, to Michale lewo, czy WASD i Enter i tabulator.
3: 50%.

0: nie stało. O! Na lewo ci zszedł.
1: Chyba się udało.
0: O tak. Daj enter. I... no. Musimy trochę tu połazić teraz.
2: Knife.
0: O, knife.
2: Alt.
0: Alt, lewy.
1: Aha. I co to właściwie teraz jest?
0: Musisz spróbować podgonić to, co, to, to, co się przesuwa. Na prawo. O, tam. O, Tero, masz triboty.
1: I z nimi trzeba walczyć.
0: Tak, możesz tabulatorkiem jeszcze poatakować trochę. O, od razu lepiej. Możesz

0: Połączyć ataku, możesz do skoku zwalnąć. Spacją się skacze. 50%. Progress to the right. No i teraz musisz iść tam na lewo.
1: Na lewo, tak. No ja niestety mam opóźnienie.
0: Ale i tak czy tak widać takie niewielkie wedle pozoru.
2: Knife.
0: O, alt.
1: Okay.
0: O, pójdziemy na prawo. O, alt. Uh-huh. Dobra. I teraz albo podejdź tam i walnij w to tam w prawe. Jak ktoś ci przybliża, to...
1: No właśnie, o.
0: Ciężko to wyczaić.
1: Znaczy, no dlatego, że ja mam niestety, mówię ci, to opóźnienie.
0: I zgadza się.
1: Problem.
0: Tak. No bo czasami muszę przeczekać. Chyba, że poczekaj, spróbuję to dopaść. Może to złapię. To jest fajne. Do skoku można atakować. Ale jednak to po prostu musimy się tu nieźle nagimnastykować z tym. Także trzeba z tym po prostu polatać. O, chyba idziemy w dobrym kierunku. Momencik. No, także z tymi skoczkami czasami jest niezły problem. Czasem trzeba iść nawet w ten sposób. Zgadza się. Albo iść i po prostu naciskać lewy alt. Albo czasami jak sobie... O! A czasami jak sobie rady nie dajemy...
2: 80%
0: możemy nawet, o, tutaj wybrać jedzenie. Coś z ekwipunku.
1: O, to możemy... I się trochę wzmocnić, tak?
0: Tak, albo możemy wziąć sobie...
2: 80%
0: broni.
2: Jedzenie. Wczytaj. Opcje. Zamknij.
0: Nie ma broni. Dobra. Powiem ci, że nie tylko ty masz tutaj ten problem. O, chyba mi się... A, tutaj się skaka. To się wspomniało. O, udało ci się to... O, dobra, możesz to walić. Trzeba to po prostu namierzyć. Musisz to po prostu skakać w to i walić. O, dobrze. Musisz to namierzyć i... To jest ciężko, powiem ci. Masz blisko. O, ładnie. Dobra. Padło, jeszcze drugie zostało. O, z prawej. Dobra. Brawo.
1: Chyba wszystko.
0: Tak, bardziej bym tak stawiał. Na razie chwilę. Tylko, że na razie my stoimy, jakbyśmy czekali na skazanie. Nic się dobrego nie wydarzyło. Dlatego nie wiem, czym to jest spowodowane. To może być jakiś błąd, ale możemy zrobić coś takiego. Wciśnij delete.
1: Już.
2: Wyjść z wirtualnej
0: arety. Nic nie tracimy. Wciśnij tak. Strzałeczką lewo, prawo.
2: Nie. Tak. Koniec walki. Poziom level 2.
0: A wręcz zyskujemy.
1: No tak.
0: O. Jak ci się podobała pierwsza walka?
1: Wirtualna arena. Całkiem interesująca.
2: Kabina.
0: O tak. Ale zaraz...
2: Co to jest? Jakież wielkie jajo. Możesz patrzeć. Ale nie, może to, o, tak, po, masz, to,
0: nie śpi. Z tymi dialogami coś nie działa.
2: Cokolwiek to jest, nie mogę tego zniszczyć. Zawsze plakat. Znam tego gościa, był uznany HMMM. Może szaj się w nim podkochuje? Łóżko. Jestem wyczerpany. To będzie 5 uni za odpoczynek. Powinienem był się domyślić. Zapłacić 5 uni, by odpocząć. Tak.
0: No, Michale, ty byś płacił, czy nie? Czy lepiej pójść do chałupy się wyspać?
1: Wiesz co, chyba może odpocznijmy trochę i od razu pójdźmy już po to, co mamy zrobić.
0: To się zdrzemniemy chwilę. O, już jesteś.
2: Stary, zobacz, która godzina. Lepiej się już ruszę. Na razie. Łóżko. reklam, metal, reklam. Hej, to reklama. Łóżko, metalowa, aparat, metalowa rzecz. Wygląda na stary. Jest, lotnik, tak. Kto, tak.
3: Action, adventure. Aparat,
2: szufla, wyjdź.
0: I idziemy sobie teraz na nasz posterunek szacowny.
2: Miejsce, garaż, wnętrze, krzesło, wyjdź, narzędzie, wyjdź.
0: Ale zobaczcie, zobaczcie ile ta gra ma kontentu.
1: No to prawda, jest tu trochę rzeczy.
2: Przyć, nie, przyć,
0: ona jest tak rozbudowana, że każdy rozdział
1: to jest cały czas tak naprawdę pierwszy rozdział.
0: Zgadza się.
2: Mapa. Dom, warsztat, sektor, posterunek graniczny ze...
1: To chyba ta.
0: Tak, to jest to. Ja już się boję.
2: To jedyny piramidalny budynek, o którym wspominała Chai. Bolt, reklama, wejść, wyjdź, dystrybut, wejść,
1: reklama jakaś.
2: Dystrybutor to są tu.
0: Dystrybutory.
2: A niech to, zepsuty. Mnóstwo jedz... Szkoda, że... Wyjdź, wejście, reklam. Nieźle, kupon, reklama. Bolt, piramida, Juda, znak, skaner, kolejka.
0: No,
2: Juda, piramida,
0: podejdziemy Bolt. Sobie do naszego Bolta.
2: Cześć. Kropka. Kropka, cześć. Wyglądasz, jakbyś miał depresję, w szczególności jak na robota. Nie znasz nawet połowy. Kropka. No i powiesz mi.
0: Teraz pytanko, poprzewijać te dialogi, żeby było szybciej, czy nie? Czy...
1: Wiesz co, no pytanie, czy te dialogi są dla nas jakoś istotne, no bo to...
0: No
1: wiesz,
0: są, jednak nie, no, jednak ja bym je zostawił.
1: No to
2: proszę,
1: słuchajmy.
2: Konsternacja może być zaraźliwa. No dawaj, nie może być tak źle. W końcu jeszcze żyjesz. RL, to znaczy... Nie, martw się o mnie. Rozmawiaj z Bolt. Powiedz, co cię dręczy? Rozpacz, mrok, śmierć. Nie to. Co ci się stało? Co zyskasz, wiedząc to? Nie wiem. Jestem ciekaw. Doprawdy. Widzisz ten budynek Z, wielką anteną przed sobą? To jest centrum sortowania, w którym pracowałem przez ostatnie 30 lat. Pasek zadań. Brogde Investigator. Ostatnio nie byłem dostatecznie wydajny. Zarząd zauważył. Dzisiaj mnie wylali. Stary, do bani. Przykro mi. Nawet roboty się zwalnia w dzisiejszych czasach.
0: Nasz rozmówca właśnie stracił pracę dzisiejszego dnia.
1: No, czyli nie jest zbyt pozytywnie nastawiony.
0: Oj tak.
2: Rozmawiaj z Bolt. Jego praca. A więc na co czekasz na tej ławce? Jacyś naukowcy są w drodze, żeby mnie odebrać. Oni mnie przeprogramują. Co to znaczy? Wyjmą trochę moich obwodów. Dadzą mi nową trójkątną głowę. Tak, a potem moje oprogramowanie zostanie zaktualizowane. Stracę wszystkie dane z mojej pamięci. Zostaniesz zresetowany? Tak, dokładnie. Nigdy wcześniej się tak nie czułem. Wiem, że nie będę już sobą. Czy to jak? Śmierć. Nie wiem, ale to brzmi strasznie. Rozmawiaj z Bolt. Mam w głowie tyle pytań. Co się stanie, jak umrę? Co jeśli się zabiję? Czy jest Bóg dla robotów? Stary, nie nadążam z duchowymi sprawami ludzi, a co dopiero robotów? Rozmawiaj z Bolt. Jego praca. Możesz nieco dokładniej opisać swoją pracę? Moim głównym celem było sortowanie ładunków z uwagi na różne cele, m.in. slumsy i kopułę. Ładunki były automatycznie sortowane z uwagi na rozmiar i kształt, żeby pasować do rury prowadzącej do celu. Miałem tylko naciskać odpowiedni przycisk na panelu sterowania. Prostokątny przycisk dla prostokątnych paczek. Wydaje się całkiem proste. Maszyna nie może się tym zająć. Kropka. R. Chyba znowu powiedziałem coś głupiego. Nie, mylisz się. O to chodzi. W pełni zautomatyzują proces. Ale częścią roboty było też upewnianie się, że żadne niebezpieczne materiały nie przekroczyły tego punktu. Rzadko to się zdarzało, ale w razie wątpliwości miałem dostęp do paczek, żeby je sprawdzić. To nie fair. Nigdy nie nawaliłem. Zawsze naciskałem odpowiednie przyciski. Żadnych wypadków. Nigdy. Jasne, mogłem nieco zwalniać z czasem. Pamięć się zużywała. Ale czy to był powód, żeby się mnie pozbywać? Ja, zapewne nie. Rozmawiaj z Boldem. Jego praca. To kto teraz wykonuje tę robotę? Nikt. Serio? Ja chyba utknęła. W zasadzie mnie to nie obchodzi. Nie mogłoby mnie. Kropka, czy to samolubne z mojej strony? Ten robot jest ciekawy. Nigdy nie widziałem, żeby ktoś tak reagował. Może trochę, ale to w porządku. Zdarza się najlepszym z nas. Kropka wzdycha. Rozmawiaj z Bolt. Jego praca. Zaoferuj pomoc. Budynek. Nowy cel. Jeśli mógłbym płakać pod moimi stopami, byłaby teraz rzeka. Kropka. Pomogę ci. Nie możesz.
0: Nie możesz.
2: Wszystko, czego potrzebujesz, to nowa praca. Niemożliwe. Zostałem zaprojektowany do tego konkretnego zadania. Nie wierzę w to nawet przez chwilę. Masz dwie ręce, dwie nogi. Możesz robić wszystko. Kropka, jeśli tak uważasz. No to, co sugerujesz? Zaoferuj pomoc, asystent. Oczyszczalnia ścieków.
0: Musimy mu poproponować pracę.
2: Asystent. Mógłbyś pracować dla mnie? Co robisz w życiu? Wiele rzeczy. Jestem detektywem. Ludzie proszą mnie o pomoc z różnymi rzeczami. Nocami walczę, żeby zdobyć nieco dodatkowej kasy. Wow, to jest. Przykro mi. Ja nie jestem jak ty. Nie jestem bystry ani silny. Byłbym tylko ciężarem. Nie mów tak. Po prostu daję z siebie wszystko, czego potrzebujesz do M. Potrzebuję jednej nieodnawialnej baterii termionowej na rok. Ach, to może być problemem. Nie jestem bogaty, a one są dość drogie. Mówiłem, że to nie było możliwe. Dobra, poszukam. Zaoferuj pomoc, asystent. Oczyszczalnia ścieków. Dlaczego nie zaczniesz pracy na wysypisku w Slumsach? Nie wiem, jak tam jest.
0: Nie wiem, jak tam jest.
2: Całkiem podobnie. Używasz dźwigni. Kurczę, zapomniałem. Nie mam pieniędzy. Może uda mi się wykąpić. Zaoferuj. Oczyszczalnia.
1: This topic is exhausted. This topic is exhausted. This topic is exhausted. Czyli tak naprawdę, no to już skończyliśmy tu z nim chyba rozmawiać o wszystkim.
0: This topic is exhausted.
2: M. Muszę jeszcze pomyśleć o tym. Nie jestem wart twojego czasu. Rozmawiaj z Bolt. Jego praca. Zaoferuj pomoc. Budynek. Mam pomysł. Zaoferuj pomoc, asystent.
0: M. Nie jest. Rozmawiaj z Bolt.
2: Jego praca. Zaoferuj budynek. Zaciekawiłem się. Mogę zobaczyć, gdzie pracowałeś. Nie. Dostęp jest zablokowany. Możesz go odblokować. Dobrze. A teraz możesz wyjść.
0: Odblokował nam budynek.
2: Super. Widzisz? Nie. To jest ostatnia rzecz, którą robię. Wzdycha. Rozmawiaj z Bolt. Jego praca. Zaoferuj pomoc. Budynek. Muszę zmykać. Ale nie. Kłopocz się. Judasz. Znak. Skaner. Kolejka. Proszę czekać. Twój telefon odbierze agent z nagranymi wiadomościami. Szacowany czas oczekiwania. Dwa dni. Nie będę czekał tak długo. W nagłych wypadkach proszę użyć przemocy wobec klawiatury. Kropka. Skaner.
1: Okej.
2: Okay. Znak. Okay. Judasz. Piramida.
0: Ale ja tego
2: Bolt.
0: Nie polecam,
2: wejście.
0: Bo możemy bardzo mocno oberwać.
1: Ale tu możemy... Wejście.
2: Wejście.
0: Zgadza się, ale my możemy... Przyda się pomoc robotowi, ale my na razie spróbujemy...
2: Antena. Uchwyt na półkę. Deska. Wszędzie reklamy. Pytanie zmieści się do mojej kieszeni. Uchwyt na półkę. Klucz do mieszkania. Uchwyt na półkę. Deska. Dobry pomysł. Chodź. Nie tutaj. Antena. Uchwyt na półkę. Przynajmniej raz nie żałuję, że mam ze sobą klucze.
0: Siach.
2: Deska. Solidna deska. Deska. Anten. Drabin. Uchwyt. Deska.
0: Teraz musimy drugi uchwyt.
2: Przykręcony. Klucz. Antena. Tak. Nie. Klucz do. Antena. No jasne.
0: Nie,
2: muszę
0: tylko wiedzieć. Nie, co ja?
2: Drabina. Uchwyt na pół. Klucz do mieszkania. Antena. Drabina. Uchwyt. Jestem wdzięczny komukolwiek, kto wymyślił klucz śrubokręt. Deska. Drzwi. Wszędzie reklamy. Na tanie zmieść. Solidna deska. Drzwi. Muszę znaleźć sposób, żeby się zbliżyć. deska.
0: No, jedyny sposób będzie rozwalenie tego.
2: 100 units. Zadzwoń. Wiadomość. Połącz przedmioty. Wiadomości 0. Więcej podpowiedzi. Więcej podpowiedzi. 18.
0: Tak, mamy 18 reklam.
1: Tak. O, proszę.
0: Piramidy. No wejdź do
2: deska.
0: Piramidy.
2: 100 units. New. Wejdź do piramidy. Więcej podpowiedzi. 17. Połącz więcej. Wejdź do piramidy. Więcej podpowiedzi. Deska. Drzwi. Muszę znać. Deska. Drab. Antena. Desk.
1: A może tą deską rozwalić te drzwi?
2: Wejść, bolt.
0: No też był, to był dobry pomysł.
2: Antena.
0: Ale
2: desk.
0: Bardziej...
2: Anten. To chyba, nie ob...
0: bardziej,
2: chyba, że...
0: Action. Bardziej adventure. Bym szacował, deska. Że lepiej rozwalić.
2: Muszę znaleźć sposób.
0: Deskę.
2: Deska. Wszędzie reklam. Pytanie.
3: The plank is vertical.
2: Solidna deska.
3: Action.
2: Deska. Deska. Deska. Deska.
3: Deska. Deska. Deska.
0: No. I...
3: Adventure.
2: Antena, drabina, deska. Wszędzie reklamy, pytanie.
3: The plank is vertical and...
2: Solidna deska.
3: Action.
2: Deska, deska, deska.
3: 50%.
0: Hops. Jednak, adventure. Jednak trzeba było porozwalać te deski.
2: Drzwi, anten. Drabina, drzwi.
0: I uwaga.
2: Zamknięte, no jasne. Nie ma mowy, że wszedłem tutaj po nic. Ak, co ja tu robię? Głupi. Kropka. O, chyba po prostu potrzebowało solidnego kopniaka.
1: A, czyli drzwi się otworzyły.
2: Wow, nie żartują tu sobie z ochroną. Bieganie Brock może biegać. Naciśnij dwukrotnie w miejscu, by poruszał się szybciej. Na wnętrze piramidy. Panel.
0: Dwukrotnie w miejscu. O, i teraz jest ważna rzecz.
1: No.
0: Teraz jest łamigłówka, ale my nie chcemy jej robić, bo po prostu one są za trudne, więc przyciśniemy sobie delete dłużej. I mamy rozwiązaną zagadkę przejścia.
2: 15.
1: A czy ta łamigłówka w ogóle byłaby dla nas jakkolwiek dostępna?
2: Nie mogę jeszcze wyjść.
0: Podejrzewam, że tak, że w jakiś sposób byłaby.
3: Close up.
0: O!
2: Wstecz.
0: Jesteśmy na serwerze. Chodzi tutaj o to, żeby podopasowywać numerki do symboli, a to było ciężko.
1: Nie rozumiem.
0: Ale dostępne jest.
2: Zadziałało. Mam już dokumenty burżuja. Super. Mogę już opuścić to stresujące miejsce. Kropka. Może powinienem zrobić to samo dla Graffa? Kropka. Kropka nie. Zdobędzie swój dyplom i obwiniałby mnie do końca życia, gdy wierzę w niego. Judasz. Posterunek graniczny.
0: Oho!
2: Klucz do mnie. Kolejna
0: wiadomość.
2: Zadzwoń. Wiadomości 1. Rząd witamy na Wyżynach. Dziś załączono listę zasad, które umożliwią ci bezproblemowe wprowadzenie do twojego nowego domu. Twój certyfikat obywatelstwa to 368745. Załączony plik usunięty. Uznano za spam.
0: Jakby to powiedzieć, szkoda nam tego Bolta, prawda?
1: No, jeden. Trochę tak.
0: No bo
3: adventure.
0: Możemy do niego podejść i mu przykręcić cierpienie.
2: Znajdę coś, żeby... Proszę.
3: Action.
0: Ale nie, więc sobie wyjdziemy teraz i pokażę, co zrobić.
2: Mapa.
0: I musimy odwiedzić naszą kochaną Shai.
2: Reklam. Posterunek. Reklama. Reklama. Reklama. A niech to. Nie mogę się do niej dostać.
0: O, musimy do... reklama. Użyć.
2: Reklama.
0: Ale niestety się nie uda.
2: Pigułka, klucz, rachunek za sierść. Kłopot naszej.
3: Pigułka
2: sina. Zabaw, zdań, przecinki. Reklama. Reklama. Reklama.
0: No. Czy mi się wydaje, że.
2: Reklama.
0: Będzie ciężko z tą reklamą.
3: Item released.
0: Czasami są takie momenty.
2: Sektor. Dom.
0: I teraz w sumie, bo do końca tego rozdziału jeszcze zostało trochę, bo mamy akcje w kanałach jeszcze.
1: No, to ja myślę, że to już chyba rzeczywiście nie ma co aż tak wszystkiego tutaj ujawniać.
0: Bo mamy jeszcze teraz akcje z robotami w sektorze. Aha. Gdzie musimy,
1: no to będzie tego sporo.
0: Je, że tak powiem, albo je rozwalić, albo sprytem je załatwić. Więc także, no, dzieje się.
1: No
0: a potem...
1: jest tego tu rzeczywiście jeszcze sporo, więc myślę, że to, co pokazaliśmy, to tak czy inaczej już jest dosyć zachęcające, przynajmniej dla tych, którzy lubią tego typu gry, a myślę, że może być to no faktycznie fajna rozgrywka. Teraz pytanie, Michale, czy coś jeszcze warto takiego pokazać? No, czy warto, żeby nasi słuchacze wiedzieli, jeżeli się zdecydują na grę?
0: Przede wszystkim, co jest takie zachęcające, to czas tej rozgrywki jest zachęcający, bo 15-20 godzin to już jest coś.
1: No, to prawda.
0: I ma kilkanaście zakończeń, bo różnie możemy pokierować. Możemy pójść na ten festyn Grafa, możemy nie pójść. Ale jak Michale mówisz, że nie spoilujmy, to nie będę mówił, co nas czeka na końcu rozdziału.
1: No pewnie.
0: Możemy, nie wiem, pomóc temu bezdomnemu, możemy mu nie pomagać, możemy, nie wiem, pomóc Boltowi, możemy też go zostawić własnemu losowi. No, no naprawdę tutaj mamy taką
1: możliwości
0: mnogość.
1: Jest wiele.
0: Albo możemy, nie wiem, zabić syna dyrektorki, a potem zobaczyć, co się stanie.
1: No, to faktycznie jest tu sporo opcji, no ale oczywiście wiadomo, to już każdy sobie we własnym zakresie odkryje.
0: Bo uważam tak, w tą grę, jak widzisz, Michale, można grać bez wciągająca.
1: No, to prawda.
0: Ale uważam, że tak po prostu stwierdziłem, ja mógłbym teraz przejść ten rozdział do końca, ale uważam, że jednak po prostu pokazaliśmy bardzo dużą część, a resztę
1: pokazaliśmy,
0: że...
1: jak w tę grę grać. A teraz tak naprawdę, no to już wszystko zależy od naszych słuchaczy, bo w zasadzie gra nie jest jakaś wybitnie trudna. Wszystko sprowadza się do korzystania ze strzałek, ewentualnie tam spacji, taba, no tu nie, i WSAD, tak, do poruszania się gdzieś tam po tej arenie. Tu jakichś takich większych zaskoczeń nie ma, prawda?
0: Nie ma. Nie ma zaskoczeń oprócz naprawdę łamigłówek, które są trudne i dlatego potrzeba nawet tych reklam. Jeżeli nie chcemy korzystać z pomijania deletem, to wtedy po prostu nam w tych podpowiedziach powiedzą. Co jeszcze jest warte do opowiedzenia? No to przesłuchanie, bo ono zasługuje na uznanie, dlatego że my musimy dopasowywać poszlaki do siebie, a to nie jest takie łatwe też. I dlatego trzeba po prostu nieraz skorzystać z pomocy, żeby wiedzieć, co, gdzie, z czym połączyć.
1: Oczywiście, że tak. No ale mamy po to te pomoce, po to mamy te reklamy, które zbieramy, żeby w odpowiednim momencie je wykorzystać.
0: Chyba, że ktoś przeszedł całą grę bez tych pomocy, to jesteśmy ciekawi.
1: Oczywiście, to dajcie znać koniecznie w komentarzach, a przypominam, że to gra Brock The Investigator, w którą dziś sobie graliśmy. Gra do kupienia na Steamie, tak?
0: Na Steamie i na wielu platformach, bo nawet jest na Xboxie do kupienia i nie jestem pewien, czy czasami na PlayStation ma nie wejść.
1: Aha, no ale w każdym razie cena to około 80 zł, tam 80 parę złotych, więc jeżeli wam się spodobała ta gra, no to cóż, może rzeczywiście warto taką kwotę na nią przeznaczyć. Michał Brajer prezentował tę grę, dziękuję ci bardzo, Michale.
0: I ja również dziękuję pięknie i tak na koniec jeszcze dodam, że jeszcze jest jedna opcja, o której Aha. Nie wiem, czy wspomnieliśmy. Nazywa się ona Szybka Walka, czyli po prostu możemy sobie w menu ją wybrać i po prostu się popojedynkować, jeżeli mamy jakąś handrę, żeby się na czymś wyżyć.
1: Żeby
0: akurat...
1: po prostu też poćwiczyć generalnie tę walkę. Tak, tak, bo ona nam się potem tak czy inaczej przyda. No dobrze, to cóż, na dziś tyle. Dziękujemy wam bardzo.
0: Ja również dziękuję.
1: Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy wytrwali do końca. Michał Brajer, przypominam, prezentował grę, a ja pytałem o różne rzeczy. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia. Do następnego spotkania w Tyflo Podcaście.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: W kalendarzu mamy czwartek, to jest 9 dzień lutego 2023 roku, a my spotykamy się ponownie w Tyfloradiu, aby porozmawiać o czymś interesującym. Zwykle jest o technologiach, a dziś o technologiach raczej nie będzie, bo dziś zajmować będziemy się sztuką, a konkretnie tym, jak dotknąć sztuki. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, a po drugiej stronie naszego wirtualnego łącza jest Ania Knapek. Witaj, Aniu.
5: Dzień dobry, witam Ciebie i witam wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchają.
1: Tak jest, dziś będziemy rozmawiać między innymi o Twoim blogu, który dotyczy między innymi tworzenia tyflografik, ale może tak na dobrą sprawę najlepiej, żebyś Ty kilka słów naszym słuchaczkom i słuchaczom o sobie opowiedziała, kim właściwie jesteś i co takiego robisz.
5: Na co dzień pracuję w Muzeum Narodowym w Warszawie i zajmuję się jego dostępnością dla osób ze szczególnymi potrzebami. Między innymi właśnie organizuję spotkania dla osób niewidomych, oprowadzania tłumaczone na polski język migowy, dbam o to, żeby powiększała się baza naszych audiodeskrypcji, czyli opisów dzieł sztuki dla osób z niepełnosprawnością wzroku i żeby każdy, kto do nas przychodzi, czuł się po prostu dobrze, no i też, żeby muzeum i wystawy, które organizujemy, były coraz lepiej przygotowane, coraz lepiej wychodziły naprzeciw bardzo różnorodnym potrzebom, jakie mają nasi goście. Natomiast w 2022 roku byłam także stypendystką ministra kultury i dziedzictwa narodowego i w ramach tego stypendium pogłębiałam temat, który w czasie pracy szczególnie mnie zainteresował, czyli właśnie tyflografik.
1: Tak jest. I efektem tego jest prowadzony przez ciebie blog pod adresem?
5: jakdotknęćsztuki.wordpress.com.
1: Tak, blog całkiem się rozwinął, liczy sobie już kilkadziesiąt artykułów, między innymi są tam różnego rodzaju porady dotyczące tego, jak takie tyflografiki przygotować, bo to są przede wszystkim na tym blogu, z tego co zauważyłem, on jest adresowany głównie jednak do osób widzących, które będą te tyflografiki przygotowywać, tak, do pracowników przede wszystkim innych instytucji kultury, sztuki, muzeów, gdzie takie tyflografiki mogą być przydatne.
5: Tak, absolutnie. To był mój główny cel, ponieważ chciałam z jednej strony podzielić się jakimś tam doświadczeniem, które ja mam w tej dziedzinie, po drugie zebrać doświadczenia kolegów, koleżanek z innych muzeów w Polsce, z innych instytucji, którzy również takie materiały przygotowują, ale też dowiedzieć się od adresatów, tak? Od osób z niepełnosprawnością wzroku, od osób niewidomych, słabowidzących, jak odbierają te materiały, które techniki, które metody są dla nich ciekawe, interesujące, intrygujące, co się sprawdza, co się nie sprawdza.
1: W myśl zasady nic o nas bez nas. Bardzo się cieszę, że takie było twoje podejście, bo no niejednokrotnie mamy do czynienia jako niewidomi z taką sytuacją, że ktoś, nawet ja nie zakładam złej woli, chce dla nas dobrze i ma rzeczywiście jakiś dobry pomysł na stworzenie czegoś, przynajmniej według siebie, no tylko zapomnij zapytać.
5: Tak, to faktycznie tak się zdarza, a myślę, że każdy z nas lubi być zapytany, czy słodzi, czy nie słodzi chociażby, już gdzieś sprowadzając rzeczy do takich codziennych sytuacji. No i też myślę, że jeżeli tworzę, czy jakby chcę dowiedzieć się, czy to, co ja robię, czy to, jak pracują koledzy z innych instytucji, czy to jest w ogóle fajne i użyteczne, no to ja sama tego nie wymyślę. To muszą mi powiedzieć ci, dla których to jest robione. Nie ma innej opcji.
1: Dokładnie. A jak to się w ogóle stało, zaczynając tak temat od początku, jak to się w ogóle stało, że zajęłaś się wsparciem osób ze szczególnymi potrzebami?
5: Muszę powiedzieć, że to wyszło jakoś tak zupełnie naturalnie, żeby nie użyć nawet słowa, troszeczkę może przypadkowo. Ja pracuję w muzeum już dość długo i my przez długi czas byliśmy zaangażowani w takie wydarzenie organizowane 3 grudnia przez jedną z fundacji, zatytułowane Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych i ich opiekunów. To był taki moment, kiedy różne instytucje kultury z Warszawy zapraszały osoby z niepełnosprawnościami do siebie na specjalnie przygotowane zajęcia czy warsztaty, ale to było takie wydarzenie absolutnie jednorazowe. Potem pojawiły się różnego rodzaju fundacje, przede wszystkim Fundacja Kultury bez Barier, która zaczęła prowadzić szkolenia dla pracowników instytucji kultury właśnie z zakresu dostępności. Też bardzo zachęcali do tego, żeby zacząć organizować dostępne wydarzenia u siebie, adresowane do osób z niepełnosprawnością wzroku, czy do osób głuchych. I my faktycznie zaczęliśmy to po prostu robić te 10 lat temu, ponieważ ja już byłam troszeczkę w temacie z racji zaangażowania w te poprzednie wydarzenia, to tak po prostu naturalnie wyszło i się rozwinęło.
1: I rozwinęło się do całkiem sporych rozmiarów, bo Muzeum Narodowe już nie jedne działania ma na swoim koncie, prawda? Adresowane do osób o szczególnych potrzebach.
5: Tak, z takich rzeczy, które mamy w naszym stałym repertuarze, to raz w miesiącu organizujemy spotkania dla osób z niepełnosprawnością wzroku, raz w miesiącu organizujemy oprowadzanie tłumaczone na język migowy, na polski język migowy. Mamy warsztaty dla rodzin z dziećmi w spektrum autyzmu, mamy ciche godziny w każdą drugą, trzecią środę miesiąca od 16 do 18 można zwiedzać muzeum w absolutnej ciszy, bez żadnych wycieczek, bez żadnych tego typu bodźców dodatkowych, które mogą gdzieś tutaj nam troszeczkę przeszkadzać w odbiorze sztuki. W jednej z naszych galerii, w galerii Faras, mamy przygotowaną ścieżkę dotykową. Mamy audiodeskrypcję do ponad 300 dzieł z naszej kolekcji. One są dostępne w serwisie cyfrowe mnw.art.pl przy po prostu konkretnych dziełach, do których mamy je opracowane. Poza tym, mimo że nasz gmach budowa jego została ukończona w 1938 roku, to jesteśmy całkiem nieźle dostępni architektonicznie. W zasadzie wszędzie mamy, jak nie windę, to podjazd, platformę, także w zasadzie jest tylko jedno pomieszczenie ekspozycyjne, do którego nie dostanie się osoba o ograniczonej sprawności ruchowej. Mamy pętle indukcyjne poinstalowane w kasach, w szatniach, w naszej sali wykładowej, więc no, staramy się jak możemy.
1: Aniu, jak wy to zrobiliście? Bo przecież bardzo często słyszy się, że jeżeli do czynienia mamy z jakimś zabytkowym budynkiem, a mam wrażenie, że jeżeli coś zostało zbudowane w latach 30. XX wieku, to już jednak mimo wszystko pod to się łapie i tam jakiś konserwator zabytków swoją rękę na tym kładzie. Jak wy to zrobiliście? Jak wam się to udało, skoro inne instytucje bardzo często się tym zasłaniają? Mam taki prosty przykład z naszego lokalnego tu Iławskiego dworca kolejowego, gdzie była jakaś dość sroga awantura, chociażby o pobudowanie windy i kilka innych usprawnień. No nie można, bo konserwator zabytków na to nie wyraża zgody. Jak u was to było?
5: Szczerze mówiąc, nie wiem, jak u nas to było, bo windy są od zawsze, tak naprawdę. Mamy szyby chyba od zawsze, po prostu. Natomiast te podjazdy, te platformy ruchome, ja prawdę mówiąc, też przychodząc do muzeum, one już były. My je po prostu w pewnym momencie wymieniliśmy na nowe, tak? Na takie, które mają już udźwig do 300 kg. Więc tutaj nie odpowiem rzetelnie i kompetentnie. Wiem, że natomiast, że jest to bardzo trudna sprawa. Tak? Jest to bardzo trudna sprawa i to są, to jest zawsze rozpatrywane bardzo, bardzo indywidualnie. Tutaj faktycznie taki głos decydujący ma konserwator i to jak on się wypowie, jakie podejmie decyzje. I nie jestem w stanie odpowiedzieć, dlaczego akurat u was na dworcu nie można było, tak? Czy są jakieś przeszkody? Nie jestem w stanie tego w żaden sposób ocenić po prostu. Ale wiem, że to jest bardzo skomplikowana sprawa, która myślę, że jeszcze trochę wody w Wiśle upłynie, zanim to się jakoś tam ukonstytuuje. Ale wiem, że są miejsca, gdzie dochodzi do kompromisów, tak? W takim sztandarowym przykładem są krakowskie sukiennice, gdzie winda powstała I ona faktycznie już tam jest. No i słynnym przykładem jest też Louvre, gdzie wyburzono jedną klatkę schodową po to, żeby zainstalować windę. Więc no tak jak mówię, to jest zawsze bardzo indywidualne i jakby nie można stworzyć szablonu. To jest zawsze rozpatrywanie pod kątem konkretnego miejsca.
1: Rozumiem. Ja jeszcze dodam, że jesteśmy dziś na żywo, zatem jeżeli macie ochotę włączyć się w tę naszą dyskusję, to śmiało piszcie albo do nas dzwońcie. Pisać możecie w kilka miejsc, możecie pisać na Facebooku, na YouTubie pod transmisjami, które działają i z tego co widzę mają się całkiem dobrze. Możecie do nas napisać na kontakt.tyflopodcast.net z aplikacji na Windowsa, z aplikacji na iOSa. Możecie też do nas zadzwonić. Bardzo czekam również i na to. tyflopodcast.net/zoom. Zapraszamy do kontaktu. No to teraz przejdźmy do tych tematów już związanych bezpośrednio z tyflografikami i z tym, jak się je tworzy. Myślę, że jednak warto zacząć od samego początku. Co my właściwie możemy nazwać tyflografiką?
5: Według mnie tyflografiką jest przełożenie dzieła sztuki albo jakiegoś obrazu, jakiejś grafiki z wersji płaskiej, dwuwymiarowej na wersję wypukłą, albo trójwymiarową, albo reliefową, czyli powiedzmy takiej płaskorzeźby.
1: Okej. Okay. I to przede wszystkim stosuje się właśnie no, do jakichś obrazów, tak jak wspomniałaś, do tego, czego nie da się dotknąć, albo to, czego dotknięcie nie odda nam wszystkiego za pomocą tego zmysłu dotyku, tak?
5: Tak, bo na przykład, nie wiem, rzeźba ma 8 metrów wysokości.
1: Więc no tak.
5: Albo ktoś jest odważny i chodzi po rusztowaniu, albo trzeba coś w miniaturze po prostu.
1: Zdecydowanie tak. No i jak te tyflografiki się w zasadzie tworzy? Z czego można je zbudować? A najważniejsze, o czym warto pamiętać, przekładając tę grafikę, ten obraz na coś wypukłego, na coś, co możemy ogarnąć za pomocą zmysłu dotyku?
5: Materiałów, z których czy w których możemy wykonać tyflografikę jest całe mnóstwo. To może być wydruk 3D, tak? Czyli jakiś rodzaj plastiku. To może być papier puchnący, papier pęczniejący, który zadrukowujemy odpowiednio przygotowaną w komputerze grafiką i potem przepuszczamy przez wygrzewarkę. I w ten sposób powstaje nam taki wypukły obraz. Albo możemy tę tyflografikę przygotować ręcznie z tego wszystkiego, co mamy pod ręką, czyli nie wiem, ze sznurka, kleju, papieru ściernego, gipsu, nie wiem, jeżeli potrzebujemy włosy, możemy z futra coś wyciąć takiego sztucznego albo z jakiejś peruki, więc można też zrobić tyflografikę samodzielnie, powiedzmy z takich przeciętnych, powszechnie dostępnych materiałów plastycznych, bardzo szeroko rozumianych.
1: Czy to jest tak, że pewne materiały nadają się do tworzenia pewnych tyflografik? Jest jakaś taka reguła w tworzeniu tego typu rzeczy? Czy to jest tak, że po prostu w zasadzie mamy tu pełną dowolność, co mamy pod ręką, to z tego tworzymy, byle po prostu oddać no, to dzieło, które chcemy zinterpretować?
5: Wydaje mi się, że warto robić różne rzeczy świadomie, czyli zanim zaczniemy wycinać, piłować albo jeszcze coś przyklejać, przede wszystkim popatrzmy na dzieło, które chcemy przekazać tą tyflografiką. Tak? Jakby popatrzmy na to dzieło i zastanówmy się, które jego elementy przełożymy na tyflografikę. Ponieważ kiedyś wyczytałam takie bardzo mądre zdanie w jednym z artykułów, że tyflografika jest tak naprawdę redakcją dzieła sztuki. To nigdy nie jest przełożenie dzieła sztuki jeden do jednego z absolutnie każdym detalem. To jest takie przetłumaczenie go na troszeczkę inny język. Teraz dlaczego tak się dzieje? Wyobraźmy sobie obraz, na którym mamy jakiś jeden wyraźny element, powiedzmy, nie, misę wypełnioną owocami, Natomiast w tle mnóstwo się dzieje, a to jakieś książki stoją na półce, a to nie wiem, kot jeszcze chodzi po tych półkach i tak dalej, i tak dalej. Musimy się zastanowić, co jest dla nas najważniejsze, które elementy kompozycji są dla nas najważniejsze z tego dzieła.
1: Czyli co jest na pierwszym planie, tak?
5: Co jest na pierwszym planie, albo co ma na przykład kluczowe znaczenie dla odczytania treści dzieła.
1: A to nie zawsze jest to samo?
5: No, czasami na przykład jakiś drobny element w tle jest na przykład jakimś smaczkiem, który zostawił artysta, bo na przykład jest to jego autoportret, który gdzieś tam w lustrze się odbija, albo w oku kota, albo na przykład tytuł książki gdzieś tam wypisany na grzbiecie może zmienić znaczenie i interpretację tej misy z owocami. Więc musimy też to dzieło nie tylko znać wizualnie, ale też wiedzieć, jakie treści ono przekazuje.
1: Znać jego historię, tak?
5: Troszeczkę znać jego historię i jego interpretację. No i wiedzieć, czy to jest po prostu misa z owocami, bo to może być po prostu misa z owocami, bo artysta namalował, bo ktoś sobie zażyczył, żeby mu ładnie wisiała w jadalni. Taka sytuacja też może mieć miejsce. Natomiast jeżeli to jest dzieło, które niesie ze sobą jakieś na przykład dodatkowe treści symboliczne, to warto się zastanowić, właśnie warto właśnie to wyciągnąć, tak? I wtedy zostawić też te elementy, które jakby tworzą nam tę symboliczną treść dzieła. Więc to jest jedna rzecz, którą moim zdaniem warto wziąć pod uwagę, a druga to też nastrój, który panuje na tym dziele. Pamiętam właśnie jak z moimi ekspertami rozmawiałam o tyflografice przygotowanej przez Muzeum Sztuki w Łodzi do pracy Bezrobotni Władysława Strzemińskiego. To była praca, tyflografika była zrobiona ze sznurka maczanego w kleju, takim wikol, który po zaschnięciu jest przezroczysty i do tego takie plamy barwne, które są też na tym obrazie, takie kleksy, były wycięte z papieru ściernego o różnej grubości. Wszystko razem w dotyku było takie dość szorstkie, dość takie no nie do końca bardzo, bardzo przyjemne. I jedna z moich ekspertek powiedziała, że materiały, z których jest wykonana ta tyflografika, dobrze oddają beznadzieję tej sytuacji, tak? Jakby beznadzieję sytuacji bycia bezrobotnym.
1: A to też ciekawe podejście, to tak. Prawda.
5: Tak, to jest jedna z takich rzeczy, która głęboko mi utknęła w pamięci, że też wykorzystując że robiąc tyflografikę własnoręcznie, możemy spróbować oddać charakter tego dzieła, używając odpowiednich faktur, bo wyobraźmy sobie teraz, że tę pracę Bezrobotni Strzemińskiego robimy z satynowej tasiemki i jedwabiu.
1: To miałoby zupełnie inny wydźwięk, przynajmniej w interpretacji tej osoby, która właśnie powiedziała ci o tej fakturze, że właśnie ta faktura miała na nią tak szczególny wpływ. To tak. Można by było sobie pomyśleć, że w sumie no bez roboty to nawet i fajnie jest, bo na głowę komuś tam nie kapało, nie padało, to przyjemnie i nie trzeba pracować, tak?
5: Tak, no bo też ja sobie to wtedy porównałam do takiego wrażenia, które często mają osoby widzące, patrząc na sztukę, że nie wiem, orety jaki na przykład przerażający pająk, tak? Albo jaka wspaniała suknia, też taką bym chciała. Albo orety, dlaczego oni polują na te biedne zwierzęta. No więc jakby dzieła sztuki wywołują w ludziach jakieś emocje. Tak? Jakieś, nie wiem, bardziej pozytywne, mniej pozytywne. Zawsze jakoś emocjonalnie się ustawiamy do tego dzieła. Patrzymy na krajobraz i myślę sobie, jak ja bym chciała skoczyć w te Bieszczady, które tutaj są namalowane, prawda? To jest jakaś emocja w stosunku do dzieła i wydaje mi się, że w przypadku takiej samodzielnie robionej tyflografiki nośnikiem emocji, albo przynajmniej próbą ich przekazania, może być materiał, którego wykorzystamy. Więc z jednej strony taka twarda wiedza o dziele, z drugiej strony właśnie też wczucie się w klimat tego dzieła, czy obrazu, fotografii, czy jeszcze jakiegoś innego dzieła sztuki. No a z trzeciej strony też jakby zdecydowanie, które elementy wyeksponujemy w tej tyflografice i w jaki sposób. To jest moim zdaniem taki trzeci komponent. No i czwarty, ten moim zdaniem no, równie ważny jak wszystkie pozostałe, to, że wymyślimy, jak zrobimy, to żeby zapytać jedną, a jak mamy możliwość, to i dwie osoby z niepełnosprawnością wzroku o ich opinię na temat tego dzieła. Tak, jakby czy wszystko jest jasne, czy te faktury, te struktury, te kształty, których użyliśmy, są faktycznie zrozumiałe, czy ta nasza intencja została, czy dobrze przekazujemy to, co mieliśmy na myśli, bo to wiemy, że wiadomo, że czasami co autor miał na myśli, to ciężko się domyślić.
1: To też prawda. Do ekspertów i do opinii to przejdziemy sobie za chwileczkę, ale ja chciałem zapytać o jeszcze jedną rzecz przy okazji tworzenia i interpretowania tej grafiki na tyflografikę, bo wspominasz o wielu różnych rzeczach, a zastanawiam się, dla mnie jest to totalna abstrakcja, ale tak zawsze mi się wydawało, że w sztuce jakiejś wizualnej kolor ma spore znaczenie. I co z nim?
5: Kolor ma znaczenie, absolutnie. I z kolorem, kolor można rozegrać na kilka sposobów. Po pierwsze, jeżeli mamy taką możliwość, możemy kolor użyć dokładnie tego koloru, który jest w obrazie. Też nauczyłem się, że w cudzysłowie można nie widzieć na bardzo wiele sposobów. Są osoby, które rozróżniają natężenie światła, plamy barwne, które mają jakieś wspomnienia wzrokowe, tak? Więc jakby też nie zakładam, że osoba oglądająca tyflografikę to jest osoba, która absolutnie nic nie widzi, więc jakby tutaj zachęcam, czy też mówię, że po prostu można użyć kolorów. Natomiast te kolory wśród materiałów, które analizowałam, była jedna tyflografika do obrazu Paula Cézanne'a, Góra Świętej Wiktorii, gdzie celem jej autorek z Fundacji Wielozmysły było właśnie przekazanie kolorystyki obrazu. Więc one użyły do jej zrobienia wyłącznie elementów wyłącznie w kolorze czarnym. I to faktura mówiła, jaki jest kolor. Tak? Jeżeli coś było na przykład z filcu, to była do tego legenda, że jest to powiedzmy nie wiem, kolor granatowy. Albo jeżeli było coś z takiej pianki, to że jest to kolor zielony, tak? Jakby, więc w ten sposób można spróbować. No i jest jeszcze trzecia rzecz i wydaje mi się, że ona jest tak naprawdę najważniejsza w tym wszystkim. I trochę, a mianowicie audiodeskrypcja, słowny opis dzieła sztuki. Ponieważ, tak jak mówiłam, tyflografika jest też w pewnym sensie redakcją dzieła. Tak, jakby powiedzmy, że musieliśmy usunąć to tło, żeby misa z owocami była czytelna. Ale to nie zmienia faktu, że tam tło z książkami jest. Więc żeby ktoś nie miał wybrakowanej informacji o dziele, warto uzupełnić ją słowem. Tak?
1: Jeżeli... Czyli wtedy to jest tak, że nie wszystko musi znaleźć się na tej makiecie danego dzieła, w tej tyflografice, natomiast... To, czego nie ma, to warto po prostu gdzieś tam umieścić w jakimś opisie.
5: W opisie, w nagraniu audio, albo jeżeli mamy sytuację na żywo, sytuację warsztatową, tak, że jesteśmy z grupą i wspólnie oglądamy tę tyflografikę, to już na przykład po tym, jak zapoznamy się z tą misą z owocami, mogę powiedzieć, że za nią w tle jest jeszcze regał z książkami, jest ich przynajmniej 100 albo 200, a na przykład pomiędzy książkami jeszcze co są poustawiane różne bibeloty. Zawsze jakby też z jednej strony to jest taka nie tyle pułapka, co też trzeba pamiętać, żeby przekazywać informacje o dziele sztuki jednak jak najbardziej kompletną. Także oczywiście tyflografika jest rodzajem pomocy, tak, dotykowej w opowiadaniu o dziele sztuki. Ale zawsze słowo jest potrzebne jako uzupełnienie, chociażby po to, żeby też ktoś oglądając tyflografikę i mając do tego jeszcze słowo, mógł się lepiej zorientować w tym, co ogląda. I tam wtedy jak najbardziej mówimy o kolorach, mówimy o fakturach, mówimy o detalach, które są na dziele sztuki.
1: Czy taka legenda do danego dzieła to jest zazwyczaj norma, czy są takie tyflografiki, gdzie po prostu no nie jest ona konieczna, wystarczy tylko jakaś audiodeskrypcja opisująca to, co mamy na oryginale wizualnie?
5: Jeżeli są tworzone audiodeskrypcje, to zazwyczaj są one robione do oryginału, tak? Do oryginału dzieła.
1: Tak, tak, tak, tak, to się zgadza. Tylko tak. Właśnie chodzi mi o tę legendę, jako jeszcze jakieś dodatkowe uzupełnienie opisu już samej tyflografiki.
5: Taką legendę klasyczną jak w mapie, tak? Czyli, że mamy próbkę jakiejś faktury. To się bardzo rzadko zdarza, natomiast to jest też coś, co mi wyszło w rozmowie z moimi ekspertami, że dla nich w zasadzie to jest element niezbędny w takiej idealnej tyflografiki.
1: No też właśnie miałem takie wrażenie, chociaż powiem szczerze, moje doświadczenie, i to od razu ja zaznaczę dla tych wszystkich, którzy słuchają tej audycji, moje doświadczenie, jeżeli chodzi o tyflografiki, jest naprawdę niewielkie. Ja nie jestem jakimś miłośnikiem sztuki, w muzeum byłem parę razy w życiu, więc też pytania, które będę zadawał dla tych, którzy są już lepiej zaznajomieni w temacie, mogą wydawać się nieco dziwne, natomiast no, ja wychodzę z założenia, że warto zgłębić temat od zera dla tych wszystkich, którzy może chcieliby posłuchać o różnego rodzaju możliwościach, które są dla nas. Więc dlatego tak to też drążę i też mi się tak wydawało, że ta legenda jednak mimo wszystko to byłaby ważna rzecz.
5: Tak, to ewidentnie mówili wszyscy moi eksperci, że legenda znacznie by im ułatwiła też takie samodzielne zapoznanie się z tyflografiką, bo w momencie, kiedy mają małą próbkę faktury i przy tym króciusieńki opis, hasłowy, włosy, nie wiem, łąka, rzeka, cokolwiek, to im znacznie też ułatwia oglądanie samej tyflografiki.
1: Bo już później, kiedy trafiamy na taki element o takiej fakturze, to już wiemy, czego się możemy spodziewać, bo w przeciwnym wypadku to dla nas jest to na przykład dosłownie kawałek sznurka. Dajmy na to, tak? Albo jakaś, nie wiem, kępka trawy. I teraz bez jakiegokolwiek kontekstu to w tym momencie ja widzę na jakiejś planszy sznurek, trochę trawy, tu jeszcze może jakieś kamyczki przyklejone, okej. I teraz jak ja mam to sobie poskładać, żeby z tego mi powstał obraz, który jest oryginałem? Bez kontekstu to się chyba tego nie da zrobić.
5: To prawda. I tutaj dochodzimy do jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, o której musi pamiętać osoba robiąca taką tyflografikę. O konsekwencji stosowania pewnych faktur w obrębie tyflografiki. Rzeka nie może być raz satynową wstążką, a raz filcową plamą. Jeżeli rzeka albo woda, to zawsze ta sama faktura. Tak? Jakby to powinno być to jakoś ze sobą spójne po prostu.
1: Zgadza się. A jak to jest, jeżeli chodzi o proporcje z twojego doświadczenia i przy tworzeniu tyflografik? Czy na przykład na jakiejś planszy wielkości źródłowego obrazu da się zmieścić wszystko? Czy to, a przynajmniej to, co jest ważne, czy na przykład te tyflografiki muszą być przeważnie większe, a może mniejsze?
5: To znaczy tak, tyflografika nie powinna być, żaden materiał dotykowy, nawet nie mapa czy plan, układ dworca nie powinien być większy niż szerokość ludzkich, na jaką człowiek jest w stanie rozstawić dłonie, tak? Bo do tego momentu to jest materiał, który możemy obejrzeć obydwiema rękoma i też moje obserwacje pokazują, że osoby z niepełnosprawnością wzroku oglądają tyflografiki obiema rękoma, więc jakby to nie może być większe niż ten 1,20 m, powiedzmy, na jakieś 90 centymetrów. Natomiast ja staram się robić te tyflografiki no nie większe niż format A3. ponieważ to jest też kwestia wygody wykorzystywania podczas zajęć, wygody oglądania, to musimy położyć też na jakiejś sztywnej podkładce, żeby, bo jeżeli mamy kartkę papieru, położymy na kolanach, to pod wpływem dotyku to się tylko pogniecie i nie będzie z tego pożytku. Nikt tego nie obejrzy wygodnie.
1: No i dość szybko taka tyflografika się zwyczajnie zniszczy.
5: To się zniszczy, tak, więc dlatego, tak, biorąc pod uwagę, w jakich formatach A3, A4 żyjemy zazwyczaj, to jakiej wielkości są różnego rodzaju podkładki, staram się trzymać po prostu tego formatu i tak też zresztą ma większość osób. Oczywiście można zrobić większą troszeczkę cyfrografikę, czasami się trafiają jakieś mniej standardowe, ale raczej te dwa formaty.

0: będzie ok. Natomiast widziałam też tyflografiki robione na sklejce, która się dobrze sprawdziła, tak? Jakby sztywny, trwały materiał i też moim ekspertom się je wygodnie oglądało. Natomiast to, co zaskoczyło zarówno ich, jak i mnie, to były tyflografiki wydrukowane na papierze puchnącym i podklejone na taką piankę. To sprawia, że jest to bardzo, bardzo sztywne, a jednocześnie leciusieńkie.
1: No to prawda, bo ta pianka jest pewnie właśnie lekka, papier też wiele nie waży, więc rzeczywiście te tyflografiki łatwo przenieść i łatwo coś z nimi po prostu zrobić. Natomiast mówisz o takiej piance, która stanowi często wypełnienie jakichś przesyłek, tak? To coś z tego typu?
0: Nie, już sekundkę, już nie pamiętam, jak się nazywa ta pianka, ale zaraz sobie przypomnę, odświeżę, jak się ta pianka nazywała. A w międzyczasie opowiem jeszcze o jednej metodzie, którą ja czasami stosuję. Czyli na przykład taki twardy, to jest bardzo sztywny karton używany do paszportu. On też się...
1: Do czego?
0: Do paszportu, czyli do robienia takich kartonowych ramek dookoła na przykład grafiki albo do oprawiania zdjęcia.
1: Okej.
0: Okay. To jest taka pianka. To się fachowo nazywa płyta piankowa z rdzeniem z pianki poliuretanowej.
1: Brzmi dość znajomo, zwłaszcza ta poliuretanowa pianka. To raczej dość często się wykorzystuje w różnych.
0: Tak. Ja myślę, że jak to się mądrze nazywa, ale jakbyśmy wzięli do ręki, to od razu byśmy wiedzieli,
1: że to jest to.
0: Że to jest to. To jest lekka pianka, też cienka, ale niesamowicie sztywna po prostu.
1: A jeszcze chcesz coś dodać a propos tego kartonu, o którym wspomniałaś?
0: Do paszportu? Karton do paszportu jest po prostu bardzo, bardzo sztywny. To jest karton, z którego już pewnie można by jakieś pudełko nawet zrobić. I na nim też się bardzo dobrze robi tyflografiki. Nawet można na to nakleić jakąś plastelinę, jeżeli jest taka potrzeba, i to też ładnie się z nią połączy. Więc a karton do paszportu, to myślę, że w takich sklepach dla plastyków, albo oczywiście w internecie, wszystko jest w internecie, można się po prostu zaopatrzyć.
1: To teraz porozmawiajmy o ekspertach, o konsultacjach, bo to jest, myślę, że istotne, jeżeli chodzi o tyflografiki, no bo w końcu ktoś je później będzie oglądał i fajnie byłoby wiedzieć, jak też to, co zrobimy, jest odbierane przez grupę docelową, czyli przez niewidomych. Z twoich doświadczeń warto, żeby takie osoby już miały jakieś wcześniejsze kontakty z tyflografiką, czy dobrze, żeby to były osoby zupełnie bez doświadczenia?
0: Ja myślę, że najfajniejszy jest miks. Oczywiście, jeżeli nie mamy takiej możliwości, to najfajniej jest skonsultować, myślę, że zawsze z kilkoma osobami. Według starej zasady, ile osób, tyle opinii. Każdy ma jakieś swoje preferencje, każdy ma inne doświadczenia, każdy z różną częstotliwością uczestniczy w wydarzeniach, tak, na których korzysta się z tyflografik. Też każdy ma jakąś swoją historię, tak? Część osób, na przykład, nie wiem, widziała we wczesnym dzieciństwie, część osób straciła wzrok jako osoby dorosłe, niektórzy urodzili się nie widząc. Więc też ta różnorodność ich doświadczeń ma bardzo duże znaczenie przy tym, jak oglądają tyflografikę, co są z niej w stanie wyczytać i jak są biegli w tym po prostu. A ponieważ każdy z nas jest inny po prostu, jako człowiek tak w ogóle, to też na różne rzeczy zwraca uwagę. I były takie aspekty, w których moi eksperci po prostu w zasadzie byli jednogłośni, a muszę dodać, że z każdą osobą zawsze spotykałam się jeden na jeden, tak? Jakby nie organizowałam takich grupowych spotkań, gdzie spotykaliśmy się wszyscy i coś omawialiśmy, tylko to były takie spotkania jeden na jeden,

0: czasami w ogóle jakby uzgodnili wcześniej ze sobą ten werdykt. Natomiast były takie, i są też na moim blogu takie przykłady, że jak przeczytamy opinie ekspertów, to każdy ma inne zdanie na ten temat. Jeden, że świetne, drugi, że średnie, trzeci, że to się dobrze, że to było fajne, a ktoś jeszcze inny, że na to zwrócił uwagę, więc myślę, że warto skonsultować z kilkoma osobami, tak, jeżeli mamy taką możliwość oczywiście. I niekoniecznie to musi być ktoś, kto co tydzień biega do muzeum albo jest na każdej wystawie, jeździ po całej Polsce.
1: Co osoby niewidome, z którymi współpracowałaś przy tworzeniu tych opisów na twoim blogu Jak dotknąć sztuki, miały okazję obejrzeć?
0: Co miały okazję obejrzeć?
1: Tak.
0: Miały okazję obejrzeć tyflografiki przygotowywane przez różne muzea w Polsce. Oglądali tyflografiki z Muzeum Narodowego w Krakowie, robione na papierze puchnącym właśnie. Oglądali tyflografiki do dzieł sztuki współczesnej, przygotowywane przez Fundację Wielozmysły na potrzeby różnych warsztatów. Oglądali tyflografiki robione przez Galerię Labirynt w Lublinie, które były tworzone taką metodą projektową wspólnie ze studentami kierunków artystycznych i też oczywiście w konsultacji z osobami z niepełnosprawnością wzroku. I jeszcze, ojej, żebym nikogo nie pominęła, o nikim nie zapomniała, to teraz. A i Muzeum Sztuki w Łodzi jeszcze oczywiście. I jeszcze Muzeum Sztuki w Łodzi, stamtąd chociażby już ci wspomniani bezrobotni czy inni, czy i też inne dzieła.
1: Jasne, no więc całkiem sporo tego, pewnie opinie były różne, ale czy można gdzieś tak określić na podstawie tych opinii, na podstawie zebranych uwag, jakie powinny być cechy takiej idealnej tyflografiki?
0: Cóż, idealna tyflografika powinna dobrze oddawać dzieło, może być zrobiona absolutnie ręcznie, z takich materiałów typu filc i te wszystkie sznurki, ale musi być też jak najbliżej oryginału. Nie może przerodzić się w artystyczną interpretację jakiegoś dzieła. Tak? Musimy zostać jak najbliżej oryginału. Druga rzecz, bardzo ważna jest staranność wykonania. Tak jak ludzkie oko jest wyczulone na estetykę, na piękno jakiejś linii, na symetrię i jakąś harmonię, tak samo dłonie są wyczulone na coś, że coś jest niedoklejone, że coś jest niestarannie wycięte, że coś jest jakieś poszarpane, a może jakieś kanciaste, i tak dalej. Więc też liczy się bardzo staranność wykonania tej tyflografiki, więc na to też uczulam. Kolejna rzecz, o której też warto pamiętać, to właśnie ta legenda, o której już rozmawialiśmy, żeby w miarę możliwości dodać legendę i opisać ją zarówno w czarnodruku, czyli tym alfabecie, w tym piśmie, którym posługują się osoby widzące, oraz w Braille'u. Żeby była na przykład informacja autor, tytuł, rok powstania, technika, w jakiej powstało oryginalne dzieło sztuki i właśnie to oznaczenie, jaka faktura to włosy, jaka faktura to, nie wiem, konia, jaka faktura to rzeka. No i to podłoże, żeby było sztywne, żeby wygodnie się tę tyflografikę oglądało. No i też taki przemyślany, słowny komentarz do tego. Taki, żeby dopowiedzieć to, czego nie umieściliśmy na tyflografice, albo żeby dopowiedzieć, umieć wyjaśnić, co i dlaczego na niej jest.
1: No, To są na pewno bardzo ważne rzeczy. A jak z oglądaniem tych tyflografik? To myślę, że dla naszych niewidomych słuchaczy może być dobra wskazówka, bo też pewnie nie jedna rzecz wyszła, jeżeli o to chodzi. Jak najlepiej zabrać się w ogóle do oglądania tej tyflografiki? Jeżeli nie mamy doświadczenia, miałabyś też jakieś wskazówki?
0: Oj, to tutaj trzeba by zapytać tak naprawdę już samych adresatów, dla których te materiały są robione.
1: Nie mogę... No tak, właśnie pytam o to, czy z tych twoich testów i badań, które prowadziłaś w ramach bloga, coś wyszło? Jakiś taki schemat oglądania tych tyflografik?
0: To znaczy tak, ja mogę podzielić się wyłącznie swoimi obserwacjami, tak?
1: Jasne.
0: Że moi eksperci oglądają. Przede wszystkim tak, muszą to sobie wygodnie ułożyć. Czy to na stole, czy na kolanach. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest tak najpierw, jaki to jest rozmiar, tak? Jaki to jest rozmiar, więc patrzymy gdzieś tam po brzegach i zawsze to się odbywa obydwoma dłońmi. Natomiast potem te dłonie przebiegają trochę jakby, prześlizgują się po tyflografice, szukając jakiegoś punktu odniesienia, jakiejś na przykład charakterystycznej faktury, jakiegoś kształtu, które będzie troszeczkę będzie takim punktem orientacyjnym, tak, względem którego będą się potem poruszały dłonie i rozpoznawały kształty, faktury, czy różne inne elementy znajdujące się na tej tyflografice. A potem, czyli tak od ogółu do coraz większych detali. I też nauczyłam się, że to jest też moment, w którym pojawia się bardzo dużo pytań, co jest absolutnie naturalne, tak? A czy pojawiają się domysły, tak? Nasz umysł zaczyna kojarzyć, tak? A czy to jest taki kształt, a czy to jest na przykład, nie wiem, ludzka twarz, aha, to tu będzie oko, aha, to tu będzie nos. Tak, jest takie upewnianie się, czy dobrze buduję sobie ten obraz w wyobraźni na podstawie tych faktur, tych struktur, które dotykam. Czasami coś jest na przykład, nie wiem, troszeczkę bardziej skomplikowane i trzeba dokładniej dopowiedzieć. Czasami po prostu też za zezwoleniem, tak, osoby, która dotyka, biorę jej dłoń i na przykład pokazuję jakąś konkretną fakturę, tak, żeby lepiej ktoś sobie mógł zobrazować daną linię, która na przykład jest wyjątkowo skomplikowana, ale była ważna do przekazania. I to jest mniej więcej tak, natomiast też zauważyłam, że jeżeli ta tyflografika jest wykonana właśnie z materiałów, już używajmy w cudzysłowie tych plastycznych, budzi ona większe zainteresowanie niż jeżeli to jest wykonane na przykład na papierze puchnącym. Papier puchnący, nie wiem, czy ty miałeś kiedyś do czynienia z papierem puchnącym.
1: Tak, zdarzyło się parę razy.
0: Zdarzyło się, ale to jest taka jednorodna faktura, prawda? Tak, bo to jest takie
1: dokładnie.
0: Trochę wypukłe. A jak w tym jeszcze, więc jakby to jest, ten papier puchnący, oczywiście on jest też bardzo, bardzo dobry. Ja go porównuję do rysunku technicznego. Tak, to jest taki rysunek techniczny, który nas zapoznaje z tym albo z tamtym.
1: Czyli po prostu mamy schemat.
0: Mamy gdzieś schemat, linie, kontury, te najważniejsze kształty. I natomiast, kiedy oglądaliśmy te tyflografiki robione z materiałów właśnie tych filców i sznurków przysłowiowych, to tam w rozmowie, która toczyła się wokół tej pracy, pojawiały się emocje, pojawiały się wspomnienia, pojawiały się skojarzenia. Tak? Czyli jakby pojawiały się te wszystkie elementy, które dzieją się tak, że w momencie, kiedy osoba widząca patrzy na dzieło sztuki, tak? Nie wiem, patrzy na portret jakiejś damy i mówi, no, przypomina mi moją babcię, tak? Albo na przykład, ojej, w tej sukience to wyjątkowo musiałoby być niewygodnie. Więc to też było dla mnie bardzo, bardzo interesujące. I jeszcze jedna...
1: Bo to tak trochę tak mi teraz przyszło na myśl, że narysowanie takiego, właściwie stworzenie stworzenie takiej tyflografiki na papierze puchnącym, to można przyrównać do tego, jakby ktoś narysował po prostu coś jednym kolorem, cieniutką kreską, no żeby tylko oddać na przykład same kontury danego dzieła. No, dla osoby widzącej też nie byłoby to atrakcyjne.
0: Można to tak porównać, natomiast ja też nie chciałabym negować tych tyflografik robionych na papierze puchnącym, tak? Bo to nie o to chodzi. Uważam, że one też są absolutnie okej. Okay. Mówię o tym, co się pojawia w momencie, jakby od różnicy, którą zaobserwowałam.
1: Jasne.
0: Natomiast też nic nie stoi na przeszkodzie, żeby łączyć techniki. Mi się zdarzało robić tyflografiki na papierze puchnącym i na przykład dokleić coś do nich, tak? Czyli po prostu na ten papier puchnący. Pamiętam w naszej kolekcji, w kolekcji naszego muzeum jest taki portret przepiękny, pokazujący portret Poli Negri, polskiej aktorki z okresu dwudziestolecia międzywojennego, która podbiła Hollywood. I jest wspaniały portret, który ukazuje ją w takim futrze, tak opuszczonym, że odsłania jej nagie ramiona. I cały ten portret miałam zrobiony właśnie jako właśnie twarz aktorki i fryzurę, aż do ramion miałam zrobione na papierze puchnącym, a to futro po prostu dokleiłam.
1: No tak, żeby po prostu coś tam się jednak działo. Zresztą mam wrażenie, że trochę ciężko by było za pomocą tego papieru oddać fakturę tego futra, albo przynajmniej przyrównać to do czegoś. No trzeba by było bardzo iść wtedy w opisy, sposób to futro na tym papierze puchnącym zostało zinterpretowane.
0: Tak, to znaczy na papierze puchnącym miałabym jedną możliwość, mogłabym wypełnić tą przestrzeń, tak, futra, powierzchnię, którą zajmuje płótno, czernią i na papierze puchnącym ta powierzchnia by się po prostu uwypukliła, więc miałabym taką dużą, wypukłą plamę, znaczy plamę, powierzchnię tak naprawdę i mogłabym tylko powiedzieć, posłuchajcie, to jest futro.
1: Dokładnie.
0: Gdzie dokleiłam.
1: I było na pewno ciekawsze w dotyku.
0: I było ciekawsze, tak. Było na pewno ciekawsze. Natomiast tak jak mówię, nie chcę negować tego papieru puchnącego, bo on też ma dużo swoich zalet.
1: A przede wszystkim też pozwala na przygotowanie większej ilości tyflografik. No bo nie oszukujmy się, takie tworzenie tyflografik z wykorzystaniem różnych materiałów zajmuje zdecydowanie więcej czasu i wymaga więcej, no nawet nie chcę mówić, że środków, bo to nie są jakieś drogie rzeczy, ale po prostu trzeba to zdecydowanie bardziej przemyśleć i no trzeba włożyć w to jednak więcej wysiłku, który można by było spożytkować na stworzenie kolejnych tyflografik, tak? Bo jednak trochę tych różnych dzieł jedno, drugie, trzecie muzeum posiada w swoich zbiorach.
0: To prawda. To dobrze, że o tym wspomniałeś, bo mi się przypomniały dwa kolejne wątki. Faktycznie robienie takiej tyflografiki własnoręcznie jest procesem czasochłonnym, tak? Jeżeli to ma być staranne, dopracowane, wycyzelowane, to jest to po prostu, to zajmuje kilka godzin, tak naprawdę. Czasami robi się też jakieś próby techniczne, żeby zobaczyć, czy to, co się w głowie wymyśliło, faktycznie sprawdza się w przełożeniu. Natomiast a propos jeszcze oglądania tyflografik, nauczyłam się jeszcze jednej rzeczy, że co za dużo, to niezdrowo. Oglądanie tyflografik wymaga od osoby niewidomej ogromnej koncentracji. Ogromnej koncentracji. To mówi się, osoby widzące, mówi się, że osoby widzące tak średnio na dzieło sztuki w muzeum patrzą 7-8 sekund, tak? Że to jest takie. Tak przechodzi się i widzi te obrazy i jak ktoś się zatrzyma na pół minuty przy jakimś dziele, to już jest, to już w ogóle...
1: To
0: już naprawdę go zaciekawiło, dokładnie. Natomiast oglądanie tyflografiki wymaga ogromnej koncentracji, ponieważ tak musimy dłońmi stworzyć poprzez dotyk, poprzez dłonie, zbudować sobie w wyobraźni wygląd tego dzieła, tak? Zorientować się, co jest czym i tak dalej. Więc to jest proces, to jest męczący proces, który wymaga dużej koncentracji, dużego skupienia, dużej uważności. W związku z tym też nie można przesadzić na przykład liczbą tyflografik, które przygotowujemy na jakieś oprowadzanie. Tak? Powiedzmy, że mamy oprowadzanie w muzeum dla osób z niepełnosprawnością wzroku, pokażemy, nie wiem, 7 dzieł, no to tyflografiki do 3 wystarczą tak naprawdę. Nie musimy robić tyflografiki do absolutnie każdego dzieła, które oglądamy. Część wystarczy tylko po prostu opisać, a do części może przyjdzie nam pomysł na jakiś inny ciekawy materiał, który pobudzi wyobraźnię, pobudzi jakieś skojarzenia, a niekoniecznie będzie kolejną tyflografiką, bo fajnie jest ludzi zaskakiwać czasami.
1: Tak, no przecież nie tylko trzeba iść w dotyk, można pójść też właśnie w jakieś rzeczy związane z dźwiękiem, może jakieś eksponaty można by było sobie pooglądać, wszak nie tylko mamy do czynienia z obrazami, są różne inne rzeczy, ale o tym to sobie też za moment powiemy. Natomiast teraz widzę, że Dariusz do nas napisał na YouTubie i napisał nam bardzo fajny, pozytywny komentarz. Ciekawa rozmowa, bardzo wiele cennych informacji, polecam materiał dla wszystkich, którzy mają zamiar przygotować lub zamawiać tyflografiki. Pozdrawiam. My cię też, Dariuszu, pozdrawiamy i bardzo dziękujemy za miły komentarz. Jeżeli chodzi o to, co powiedziałaś, Aniu, przed momentem, a propos tych dzieł i jakby proporcji, jeżeli chodzi o ilości tyflografik, to tak w ogóle zapytam, jak organizuje się jakieś oprowadzanie, czy w ogóle mamy do czynienia z osobami widzącymi, które idą sobie do muzeum i coś tam oglądają, to zazwyczaj ja mam wrażenie, że jednak oni oglądają znacznie więcej niż tam powiedzmy te 7 obrazów czy 7 jakichś eksponatów, że tego jest sporo, sporo więcej. No ale gdyby tak niewidomy chciał to wszystko obejrzeć, to chyba dzień byłoby mało.
0: Oj, ja jako osoba widząca też już się nauczyłam, że czasami jeden dzień w muzeum to jest za mało po prostu. Ludzki wzrok też się męczy, a prawda jest taka, jeżeli mówimy o sytuacji oprowadzania, tak? Mamy oprowadzanie dla grupy osób widzących na przykład, to też nie zatrzymujemy się przy absolutnie każdym obrazie, bo po 7 minutach po prostu ludzie by odpadli. Tak jakby ludzki umysł też jest w jakimś stopniu tylko w stanie skoncentrować. Więc też tak naprawdę, jeżeli mamy oprowadzanie na jakiś temat, dokonujemy wyboru dzieł, które pokażemy. Jeżeli mamy szlak pod tytułem arcydzieła, no to wybieramy tak zwane hity, tak? Jakby to, co w naszej kolekcji najcenniejsze. Jeżeli mamy wystawę czasową, to też z tej wystawy czasowej wybieramy takie dzieła, które najlepiej oddadzą nam charakter tej wystawy, najlepiej opowiedzą to, co chcemy przekazać poprzez prezentację dzieł, takiego, a nie innego wyboru dzieł. Jeżeli mamy oprowadzanie pod tytułem na przykład, nie wiem, moda, dawna moda, to wybieramy dzieła, które najlepiej nam zilustrują ten temat. Nie zatrzymujemy się przy każdym obrazie, przy każdym zabytku. Zawsze oprowadzanie, wszystko jedno, czy dla osób widzących, czy dla osób niewidomych, jest jakąś selekcją dzieł z kolekcji pod kątem tematu, którym się zajmujemy w danym momencie. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z taką wizytą, że po prostu przychodzę do muzeum i teraz zwiedzam, oglądam tutaj wszystko, no to naprawdę trzeba mieć na to chwilę zawsze w muzeum.
1: Ale w takiej sytuacji, no to raczej rzadko można spotkać się z sytuacją, że będzie większość tych eksponatów wyposażona w jakieś tyflografiki, w jakieś dodatkowe opisy. Raczej praktykowany jest cały czas ten model oprowadzania, tak? Że jednak warto zgłosić wcześniej taką chęć, że chce się coś zobaczyć albo ewentualnie wypatrywać na Facebooku czy w innych mediach społecznościowych danego muzeum, czy na stronie internetowej informacji, że jest coś organizowane dla osób niewidomych. Jak to wygląda z Twoich doświadczeń?
0: To wygląda w Polsce coraz lepiej, muszę powiedzieć. W bardzo wielu większych miastach Polski Już przynajmniej jedno, a kilka, albo czasami kilka nawet muzeów regularnie prowadzi regularnie spotkania dla osób z niepełnosprawnością wzroku, tak? Nie wiem, raz w miesiącu, raz na dwa miesiące. Różna jest częstotliwość, bo różne są potrzeby, ale też te muzea, które teraz się remontują na przykład, już w swoich planach uwzględniają takie rzeczy jak ścieżki dotykowe, jak ścieżki, jak ścieżki naprowadzające, czyli te linie, dzięki którym możemy się poruszać. Na przykład tak jest w Muzeum Miasta Krakowa zrobione na rynku głównym. Mam w ekspozycji stałej, która została otwarta ojej, rok albo dwa lata temu, nie pamiętam już w tej chwili, jest zrobiona ścieżka naprowadzająca, która nas prowadzi przez ekspozycję i jednocześnie do kopii dotykowych, do różnych tyflografik czy innych takich atrakcji po prostu umieszczonych w ekspozycji stałej. W krakowska Krikoteka też ma bardzo piękne pomoce dotykowe. Polecam też galerię Labirynt w Lublinie dla miłośników sztuki współczesnej, czy dla osób, które chciałyby troszeczkę się z nią zapoznać. Muzeum Narodowe w Krakowie w Galerii Sztuki XX-XXI wieku oraz w Muzeum Czartoryskich mają porobione ścieżki dotykowe. W Muzeum Czartoryskich w Krakowie są kopie eksponatów, więc to nawet nie jest kwestia tego, że mamy tyflografikę, ale mamy po prostu kopię zabytkowego pucharu ustawioną, którą możemy oglądać. W Muzeum Narodowym w Warszawie, czyli w muzeum, w którym ja pracuję na co dzień, mamy ścieżkę dotykową w Galerii Faras, czyli galerii opowiadającej historię polskich wykopalisk archeologicznych w Sudanie w latach 60. Tam mamy porobione, w ścieżce dotykowej mamy porobione kopie wybranych elementów architektonicznych, które prezentujemy w ekspozycji. Miejsce, w którym nie byłam, ale o którym słyszałam dużo dobrego, to pawilon Czterech Kopuł we Wrocławiu, gdzie też eksponowana jest sztuka współczesna i mamy też porobione kopie dotykowe. Podobna ścieżka jest w Muzeum Śląskim w Katowicach. Tam w ekspozycji stałej są i te linie naprowadzające, a także są porobione takie reliefowe wersje wybranych dzieł sztuki, które prezentują na wystawie stałej. Więc ten obraz zmienia się bardzo, bardzo mocno i ja myślę, że warto, w ogóle bardzo wiele muzeów na swoich stronach ma już taką zakładkę jak muzeum dostępne albo dostępność i warto tych zakładek poszukać, bo bardzo często instytucje piszą tam, co mają, do czego zapraszają, albo czego nie mają, tak? Na przykład, że przepraszamy, ale drugie piętro jest u nas niedostępne dla osób o ograniczonej mobilności. Albo zapraszamy, bo mamy ścieżki dotykowe, albo zapraszamy, bo mamy ciche godziny. Więc bardzo polecam zapoznanie się z treścią tych zakładek, bo już tam często znajdziemy dużo informacji i będziemy w stanie zorientować się, czy jest tam coś dla nas? Bardzo często też w tych zakładkach podany jest numer telefonu albo mail chociaż do osoby, która jest takim koordynatorem dostępności w instytucji i odpowie na jakieś dodatkowe pytania, które mamy na przykład albo które chcielibyśmy zadać.
1: A jak to jest z dotykaniem różnego rodzaju eksponatów, które tak naprawdę no nie są za jakimiś szybami, w jakichś takich miejscach, które nie są dostępne, no bo wtedy to wiadomo, no tu jest problem, to celowo zostało ograniczone, żeby po prostu tego nie zniszczyć, bo jest to jakiś delikatny przedmiot na przykład. Ale pewne rzeczy są no po prostu na widoku, że aż się prosi, żeby to sobie obejrzeć. Jakie jest zazwyczaj podejście?
0: Ja mogę powiedzieć, jak jest u mnie w muzeum. U mnie w muzeum czasami faktycznie dotykamy oryginalnych obiektów podczas oprowadzań dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Zawsze wtedy konsultuję ten wybór z naszymi kuratorami i konserwatorami, To oni mają tutaj decydujący głos z kilku powodów. Zaraz o nich powiem. I to jest taka ścieżka, którą przyjmujemy. Zawsze wtedy dotykamy obiektów oryginalnych albo w rękawiczkach bawełnianych, albo w winylowych. Nigdy nie dotykamy gołymi dłońmi po prostu obiektów. Dzieje się tak z bardzo wielu, ten etap konsultacji z kuratorami, z konserwatorami jest bardzo dla mnie ważny, ponieważ no po pierwsze bez ich zgody nie mogę niczego dotykać, bo zdradzę Państwu tajemnicę, pracownicy muzeów też nie mogą dotykać różnych rzeczy. Obowiązują nas dokładnie te same zasady. Po drugie, to tak naprawdę konserwatorzy i kuratorzy wiedzą, w jakim stanie jest zabytek. Coś może wyglądać świetnie, w ogóle jak nówka sztuka, nieśmigana, a być na przykład w złym stanie konserwatorskim, tak? Jakby i nawet najdelikatniejszy dotyk potencjalnie może zagrażać temu obiektowi. Obiekty, które są poddawane konserwacji, konserwacja to jest czysta chemia, tak? Tam jest bardzo dużo różnego rodzaju środków chemicznych. No i też to jest zawsze to pytanie, czy te środki na przykład nie wywołują różnego rodzaju alergii. To jest druga strona tego medalu. A trzecia strona, jeszcze opowiem o jednym przykładzie. Na przykład zabytki sztuki średniowiecznej, przepiękne rzeźby polichromowane, czyli drewno albo inny materiał pokryty jeszcze warstwą farby, na przykład namalowany jakiś przepiękny wzór na sukni, na szatach Marii, czy pomalowane karnacje włosy. I to jest nie do dotykania w ogóle, tak? To jest tak stare, tak delikatne, że już lepiej czasami dotknąć rzeźby ze starożytnej Grecji niż średniowiecznej polichromowanej rzeźby. Więc,
1: bo po prostu się może uszkodzić.
0: Bo po prostu się może uszkodzić. I to są takie, ja bardzo rozumiem to też, czym są muzea. Z jednej strony są miejscami, gdzie mamy się czuć dobrze, tak? Gdzie ma być wszystko jak najbardziej dostępne, ale z drugiej strony też chcemy, żeby te zabytki przetrwały jak najdłużej, żeby kolejne pokolenia też mogły się z nimi zapoznawać, tak? Żeby też przetrwały jak najdłużej. Stąd jest jeszcze taka duża ostrożność w podejściu do tego dotykania. Ja ją absolutnie rozumiem, szanuję i też jakby robię to na takich zasadach, na jakich mogę, jakie są bezpieczne dla zabytków też i dla ludzi, którzy mają oglądać te obiekty.
1: A jak to wygląda na świecie? Mogłabyś coś powiedzieć a propos dostępności muzeów, jakichś ciekawych miejsc, które może udało ci się zobaczyć?
0: W zasadzie co zwiedzam jakieś muzeum, to jest jakieś nowe odkrycie, to jest troszeczkę inaczej. Mogę opowiedzieć o wizycie w Muzeum Miasta Strasburga, gdzie byłam niedawno. I muzeum jest... To, co mnie zaciekawiło, to, że w holu, w wejściu, niedaleko od wejścia była taka szafeczka. Na szafeczce, na drzwiczkach był naklejony symbol osoby z niepełnosprawnością wzroku, takie oko przekreślone. Podeszłam natychmiast, otworzyłam szafeczkę, a tam torba. Duża torba zakładana na ramię. No więc oczywiście zaglądam do środka. A w środku lupy powiększające, formularz wypożyczenia, rękawiczki jednorazowe i dwie książeczki. Jedna książeczka przeznaczona dla osoby z niepełnosprawnością wzroku, gdzie były opracowane tyflografiki kilku obiektów z takimi bardzo prostymi podpisami w Braille'u. To był język francuski z Braille'em. Braille to tylko tak wzrokowo, a francuski to już w ogóle nie bardzo. Więc tylko dowiedziałam się, że są tam po prostu tytuły dzieł, nazwiska artystów. Natomiast druga książeczka to był przewodnik dla osoby towarzyszącej osobie z niepełnosprawnością wzroku. I tam była informacja o ścieżce dotykowej prowadzącej przez całą ekspozycję. Były tam zdjęcia obiektów, które są wyznaczone i przeznaczone do dotykania i zasady, według których można było ich dotykać. Były obiekty, których mogli dotykać absolutnie wszyscy goście muzeum i były to kopie różnych zabytków, na przykład kuli armatniej, jakichś hełmów czy tym podobnych obiektów. Były kopie, były druga kategoria obiektów, które były włączone w tę ścieżkę, to były oryginalne obiekty, których można było dotykać wyłącznie w rękawiczkach, których mogły dotykać wyłącznie osoby z niepełnosprawnością wzroku.
1: Czyli już takie pod szczególną ochroną.
0: Tak, i to było też wyraźnie w tym przewodniku dla osoby, tak, dla osoby towarzyszącej, dla osoby widzącej zaznaczone. Tak, było zdjęcie i było napisane, czego kto może dotykać. Natomiast była jeszcze trzecia kategoria zabytków w tej ścieżce dotykowej, mianowicie na przykład obrazy. Obrazy, które wisiały w przestrzeni ekspozycji i tam było takimi wielkimi literami wypisane: nie dotykać, skorzystaj z tyflografiki.
1: Tak jest, no, ale tu i nawet i w przypadku tych obrazów nie byłoby najmniejszego sensu, żeby ich dotykać, bo przecież po co?
0: Na przykład rama, powierzchnia.
1: A, no okej, okay. Ewentualnie.
0: Tak, poza tym też jakby to też może budzić takie zdumienie, tak, że znaczy skoro mamy ścieżkę dotykową, to znaczy, że możemy dotykać, tak? Więc tak było też wyraźnie zaznaczone. I muszę powiedzieć, że to mi się spodobało mi się. Spodobała mi się taka metoda.
1: Taki jasny i klarowny podział.
0: Tak, i spodobała mi się taka metoda, że łączymy te wszystkie trzy elementy. Coś tam oryginalnego, coś tam jakieś kopie i trochę tyflografik, tak? Jakby to było ciekawe po prostu. Więc dzielę się tym doświadczeniem. I takich rzeczy, to jest jedyne miejsce, gdzie widziałam tego typu rozwiązanie, ale nie wykluczam, że tego typu rozwiązań jest więcej po prostu.
1: No całkiem możliwe. A w Muzeum Narodowym planujecie coś takiego wprowadzić?
0: To jest moje ciche marzenie.
1: A to życzę ci w takim razie, żeby to marzenie stało się głośne i żeby udało się je zrealizować.
0: Dziękuję pięknie.
1: To jeszcze wróćmy na koniec do twojego bloga jakdotknąćsztuki.wordpress.com. Ten blog no, liczy sobie, tak jak wspomniałem, już tam chyba 3 strony artykułów na różne tematy. Mamy do czynienia tam między innymi z informacjami dotyczącymi przygotowania tyflografik. To jest na pewno coś, co będzie istotne dla tych wszystkich, którzy chcieliby się z tym zmierzyć. Mamy trochę informacji na temat samych tyflografik, które były oglądane przez osoby, które brały udział razem z tobą w tym projekcie, które były ekspertami. Mamy tam opinie również ekspertów. Natomiast co dalej? Czy to już jest koniec, czy ten blog będzie rozwijany? A jeżeli tak, to o co?
0: Bardzo chciałabym tego bloga rozwijać. Na razie chwila przerwy po tym intensywnym roku, ale bardzo chciałabym go rozwijać, na przykład o to, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, jakieś takie przykłady rozwiązań z różnych muzeów. Tak, czasami mi się zdarzy być, a to tu, a to tam. I to już, się śmieję, że to takie skrzywienie zawodowe, że jak zwiedzam muzeum, to jakby nie fotografuję tych pięknych dzieł sztuki, tylko fotografuję krzesełka, pętle indukcyjne, makiety dotykowe, ścieżki naprowadzające, wszystko, co jest dookoła. Więc bardzo chciałabym rozwijać blog o ten wątek. Bardzo chciałabym też rozwijać zakładkę Warto przeczytać, czyli różnego rodzaju publikacje, artykuły, materiały mówiące o dostępności sztuki dla osób z niepełnosprawnością wzroku.
1: Jak to w ogóle właśnie wygląda w Polsce, ta literatura? Mamy już coś na ten temat, czy to jest nadal, że każdy robi jak uważa?
0: To znaczy tak, nie ma czegoś takiego jak zestandaryzowana, znaczy jest dużo materiałów o tworzeniu tyflografik, tak? Tyflografik w edukacji osób z niepełnosprawnością wzroku, czyli na przykład do szkół i tak dalej. Tych materiałów jest trochę, jest nawet całkiem sporo. Natomiast jest też taka ciekawa książka, to jest w zasadzie katalog do wystawy, która była już prawie 10 lat temu w Muzeum Śląskim w Katowicach. Tytuł tej wystawy i publikacji to Piękno dotyku, o ile pamięć mnie nie myli, gdzie opisują w ogóle takie podejście do udostępniania sztuki osobom z niepełnosprawnością wzroku, jak to można robić, jak oni to zrobili właśnie na potrzeby wystawy. Jest też taka fantastyczna książka, która mi się szalenie podobała. To jest książka angielskojęzyczna zatytułowana Blind Visitor Experience in Art Museums, czyli doświadczenia osób niewidomych w muzeach sztuki. I to jest na przykładzie Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, gdzie autor w pierwszej części opisuje w ogóle historię edukacji osób niewidomych. Opisuje też podaje też przykład niewidomego od urodzenia malarza tureckiego pochodzenia, który tworzy fantastyczne obrazy i jest takim absolutnym przełamaniem jakichś takich stereotypów, które tkwią w ludzkich umysłach. Natomiast w drugiej części książki opisuje zwiedzanie muzeum, właśnie muzeum Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku z perspektywy zarówno osób z niepełnosprawnością wzroku, różnych bardzo osób pochodzących z różnych środowisk, zajmujących się różnymi rzeczami w życiu, ale też z perspektywy edukatorów, edukatorek, którzy te oprowadzania realizowali. I to jest bardzo, bardzo ciekawa lektura, więc ja chciałabym te dwie rzeczy na pewno rozwijać na blogu. I to też proszę trzymać kciuki.
1: No to miejmy nadzieję, że uda się to, tak, miejmy nadzieję, że uda się to zrobić i że rzeczywiście blog będzie się rozwijał. Jak dotknąć sztuki.wordpress.com, oczywiście bez polskich znaków. Link też pojawi się w naszej audycji, która zostanie opublikowana w serwisie tyflopodcast.net, więc spokojnie, jeżeli nawet nie zapamiętaliście, to będzie opcja, żeby sobie tam zajrzeć i poczytać, bo myślę, że jeżeli kogoś interesuje w ogóle odbiór sztuki jako taki, chciałby się tym zająć, chciałby sobie pochodzić trochę po muzeach, to myślę, że to jest taki dobry punkt startowy, żeby wiedzieć, czego można się spodziewać, na przykład w jakim muzeum, jakie tyflografiki, jakie inne pomoce są dla nas dostępne, dzięki czemu będziemy w stanie lepiej to odbierać. No właśnie, a propos tych innych pomocy, to co jeszcze oprócz tyflografik można zaoferować?
0: Wszystko, co nam podpowiada wyobraźnia i wszystko, co będzie pasowało do danego dzieła sztuki. To mogą być zapachy, to mogą być dźwięki. Zdarzyło mi się nawet piec ciasto na jedno z naszych spotkań i to do dzisiaj wspominamy ciepło zarówno z uczestnikami, uczestniczkami, jak i z koleżanką, z którą współprowadziłam te zajęcia. Oczywiście to, o czym też mówiliśmy, o dotykaniu oryginalnych materiałów, oryginalnych dzieł sztuki, jeżeli tylko jest to możliwe i wykonalne, więc tak naprawdę tutaj nie ma żadnych ograniczeń. Ja bardzo lubię opowiadać o takim przykładzie, z którego też jestem dumna, nieskromnie rzecz ujmując. Kiedyś mieliśmy spotkanie o porcelanie, pięknych porcelanowych naczyniach, z których część była przeznaczona do picia kawy, część do picia herbaty, część do picia czekolady. I to, do czego jest dane naczynie, do picia jakiego napoju jest dana filiżanka, rozpoznawaliśmy po jej kształcie. Więc wycięłam kształt tej filiżanki z papieru, tych filiżanek z papieru i odpowiedni kształt nasączyłam odpowiednim zapachem. Jeden kształt był nasączony zapachem czekolady, drugi kawy, trzeci herbaty. Tak więc jakby tutaj było takie połączenie. Mamy kształt, który ma zapach, więc od razu łączymy to z danym, z konkretnym napojem. Czasami zdarzy się, że na przykład na dziele sztuki jest jakiś przedmiot, który jest w jakiś sposób bardzo charakterystyczny. Na przykład jest to na jednym z obrazów u nas w muzeum jest bohater, który ma do pasa przypięty pas myśliwski na naboje, tylko zamiast nabojów są tam powtykane tubki farby. No więc kupiłam pas myśliwski do nabojów, kupiłam tubki farby i mam taką oto pomoc dotykową, tak? Jakby o całym dziele można opowiedzieć, a ten pas po prostu pokazać jako rodzaj takiej ciekawostki. I też trzeba zawsze wyważyć, czy na przykład danie do dotykania cytryny pomarańczej, na przykład, nie wiem, i jakiegoś jeszcze przedmiotu, czy owocu, czy warzywa, które no każdy z nas zna, bo tak cytrynkę do herbaty, czy do ciasta, będzie atrakcyjne. Może bardziej atrakcyjne będzie dotknięcie, nie wiem, na przykład fragmentu jedwabiu prawdziwego, albo jakiejś innej jeszcze tkaniny, czy przedmiotu, który nie na co dzień mamy w rękach.
1: No to rzeczywiście sporo różnych ciekawych możliwości jest. Tak naprawdę ogranicza nas tylko nasza fantazja, wyobraźnia i później gdzieś tam zbieranie informacji zwrotnej od osób, które biorą udział w takich oprowadzaniach, jak one to odbierały i czy było to dla nich rzeczywiście pomocne.
0: Absolutnie tak.
1: No to dobrze, to w takim razie już tak kończąc nasze dzisiejsze spotkanie, zapytam, co tam w Muzeum Narodowym, czego w najbliższym czasie można się spodziewać, może chciałabyś zaprosić na coś naszych słuchaczy?
0: Jak najbardziej, zapraszam absolutnie w najbliższy piątek, 17, sprawdzę jeszcze, czy to, żebym daty nie pomyliła, tak, w najbliższy piątek, 17 lutego będziemy mieli oprowadzanie po trwającej u nas wystawie czasowej, wystawie zatytułowanej Przesilenie, malarstwo północy 1880-1910. To jest wystawa sztuki z krajów północy, Norwegia, Islandia, Finlandia, Dania, Szwecja, czyli wszystko to, co na północy Europy. I będziemy zwiedzali tą wystawę pod kątem dzieł sztuki inspirowanych kulturą ludową, folklorem. Na spotkaniu jest o godzinie 18, będą na nie obowiązywały zapisy. My też mamy na naszej stronie internetowej formularz, formularz zgody na otrzymywanie od nas informacji o właśnie wydarzeniach dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Jak ktoś taki formularz wypełni, to będzie otrzymywał ode mnie na około tydzień, półtora tygodnia przed spotkaniem taką informację, że zapraszamy, będzie ono i od kiedy zapisy.
1: No to zapraszamy, żeby się zapisywać, żeby sprawdzać, no bo to szczególnie jeżeli ktoś w Warszawie, no to na pewno jest coś interesującego i co można sobie zwiedzić od tak po prostu. Mhm, bez jakiegoś większego wysiłku. Dobrze, Aniu, to w takim razie ja życzę powodzenia w rozwijaniu bloga Jak dotknąć sztuki. Życzę powodzenia i kreatywności w tworzeniu kolejnych pomocy, jeżeli chodzi o tyflografiki i nie tylko. No i cóż, mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś usłyszymy i będziesz miała nam do opowiedzenia kolejne ciekawe tematy z tego właśnie zagadnienia kultury i sztuki, bo to jest temat, który rzeczywiście być może zainteresuje coraz większą rzeszę niewidomych i słabowidzących naszych słuchaczy.
0: Mam na to ogromną, ogromną nadzieję. Dziękuję Ci serdecznie za zaproszenie do dzisiejszej rozmowy. Państwu, którzy nas słuchają, dziękuję za uwagę. Dziękuję też za ten pozytywny komentarz. I mam nadzieję, że będę mogła Państwa kiedyś gościć w muzeum.
1: Też mam taką nadzieję. Dziękuję raz jeszcze. Dziś na naszej antenie, na antenie Tyfloradia pojawiła się Ania Knapek z Muzeum Narodowego, autorka bloga Jak dotknąć sztuki. Przypominamy i zapraszamy, jeżeli macie ochotę poczytać o tym, jak tworzy się tyflografiki i opisy różnych dzieł i różnych tyflografik do nich także na tym blogu są zawarte. Zatem zaglądajcie i czytajcie, jeżeli dosłuchaliście nas do końca. Dzięki Aniu raz jeszcze. Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że przejazd pociągiem Express Intercity Premium odbywa się wyłącznie na podstawie biletu ze wskazaniem miejsca do siedzenia, zakupionego przed rozpoczęciem przejazdu. W przypadku braku ważnego biletu na przejazd, w pociągu jest naliczana opłata dodatkowa w wysokości 650 zł.
1: Szanowni Państwo, informujemy, że do wjazdu pociągu pozostały 3 minuty. Osoby odprowadzające i nieposiadające ważnego biletu ze wskazaniem miejsca do siedzenia prosimy o opuszczenie pociągu.
2: No i takim nietypowym wstępem rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie na antenie Tyflo Radia. Minęła godzina 19, a zatem witamy bardzo serdecznie. Dziś będzie nam towarzyszyć także i trochę nietypowy podkład, bo dziś będziemy wybierać się na przejażdżkę Pendolino. Wprawdzie nie będzie to transmisja na żywo z pociągu. Może kiedyś się takiej transmisji doczekamy, ale dziś po prostu słów kilka o przejażdżce właśnie Pendolino z perspektywy niewidomych użytkowników tegoż pociągu. Opowiedzą moi dzisiejsi goście, którzy mieli okazję przejechać się właśnie Pendolino. Dorota Wojeńska i Tomek Bilecki są razem ze mną dziś w studio Tyfloradia. Witajcie.
3: Witam, dzień dobry.
4: Witamy.
2: No to na dobry początek, jakie wrażenia, bo tak od kilku ładnych tygodni to się mówiło o tym Pendolino, mówiło się o tym, że już tuż, tuż, już niedługo będziemy jechać, będzie naprawdę świetnie, że to będzie w ogóle przełom w kolejnictwie polskim, bo raz, że szybkość, dwa, że wygoda. I czy rzeczywiście jest tak szybko i tak wygodnie, jak wszyscy włodarze kolejowi zapowiadali i o czym nas zapewniali? To może, no właśnie, tak nastała niezręczna cisza, no to okej, to może Tomku na dobry początek ciebie poproszę.
3: Cóż, mówię się o Pendolino rzeczywiście od dawna, w zasadzie nawet już od chyba lat, wielu nawet. Czy jest tak wygodnie? Szczerze mówiąc, jakiegoś ogromnego zachwytu we mnie to nie wzbudza. Jest oczywiście kilka zalet, ale no tak prawdę mówiąc, mogło być lepiej moim zdaniem.
2: Doroto, a twoim zdaniem?
4: No moim zdaniem jest tak przeciętnie, bardzo przeciętnie, tak nie wiem, jak w jakichś, podobnie jak w jakichś bezprzedziałowych Intercity albo TL-kach, albo no wiadomo. Jedną różnicą, jeśli chodzi o siedzenia, właściwie nie jedyną, jest kilka takich drobnych zmian. Jest to, że są siedzenia podpisane w Braille'u, więc to akurat jest spore ułatwienie.
2: Podpisane na zasadzie, rozumiem, każde siedzenie ma swój numer i dzięki temu się można
4: zorientować. Właściwie każda para siedzeń, o, na tej zasadzie. To nie jest tak, że przy każdym siedzeniu jest numerek, tylko jest wypisane na przykład 24, 26.
2: Tak, i gdzie tego numerka należy szukać?
3: On jest na poniekąd z boku oparcia, to znaczy w momencie, kiedy mamy oparcie siedzenia, jest bok tego oparcia na wysokości, no prawie, że na, jakby na samej górze tego oparcia jest małe takie rozszerzenie i tam jest właśnie podpis brajlowski. No w miarę łatwy do wyczucia i da się w miarę z tego jakoś tam skorzystać. Podejrzewam, że i tak...
2: To jest jakaś taka karteczka naklejona,
4: nie,
2: czy to jest coś metalowego?
4: Nie, to jest wytłoczone.
3: To jest chyba wytłoczone w plastiku, mi się wydaje. No mam wrażenie, że to się przetrzyma.
2: Jest solidne.
3: Czas jakiś, tak.
2: Rozumiem.
3: Tak, to jest jedna z zalet rzeczywiście tego.
4: Kolejną różnicą jest to, że stoliki są jednak dużo większe niż w takich bezprzedziałowych, nie wiem, TL-kach albo Intercity. Podejrzewam, że to dlatego, ale to jest tylko moje podejrzenie, że zaraz pewnie Tomek opisze, jak wygląda wars. I myślę, że to jest coś związane z, no właśnie, z warsem, czyli właściwie, bo w Pendolino mają zasadę taką, że raczej donoszą zamówienia do do, no, do osoby, tak, że nie trzeba tam iść do Warsu, siedzieć tam, zamawiać tam i tam, nie wiem, zostać, tylko po prostu...
2: Przynoszą na miejsce.
4: Przynoszą
2: i
4: na
2: nawet
4: miejsce.
2: Można sobie to jedzenie zamówić przez internet za pomocą naszego smartfona.
3: Właśnie chyba nie. Tak. Znaczy to miało być, ale... Ale tego
2: ale
3: nie
2: jeszcze
3: ma.
2: Nie działa. Rozumiem. Tak,
3: to, znaczy, to jest w ogóle kuriozum. W ogóle... To ma być Intercity Premium, czyli już najlepszy pociąg, najdroższy pociąg, najbardziej komfortowy pociąg i tak dalej, i tak dalej. Ale co się okazuje? Okazuje się kilka dziwnych rzeczy. Jest aplikacja mWars do zamawiania właśnie posiłku z Warsu do miejsca. Aplikacja na Androida i na iPhone'a, na obie platformy ta aplikacja jest dostępna dla osób niewidomych. Znaczy jeszcze nie zamawiałem, ale przynajmniej menu jest dostępne. Nie wiem jak z samym procesem zamawiania.
2: Menu jest
3: ale...
2: dostępne, do koszyka też możemy coś dorzucić. No ja nie finalizowałem zamówienia, bo nie znajdowałem się w pociągu.
3: No ja
2: więc,
3: też.
2: Więc tego nie chciałem robić. Natomiast no dorzuciłem też coś do koszyka. No da się. To nie było takie bardzo intuicyjne, ale też nie było bardzo problematyczne, przynajmniej na iOS.
3: Natomiast ta aplikacja nie działa. Znaczy ona działa tylko w kilku Intercity. Nie w Intercity Premium, tylko w kilku pociągach Intercity. A żeby było jeszcze ciekawiej, teraz jest informacja, Intercity się chwali, że we wszystkich teraz pociągach klasy Intercity działa darmowe Wi-Fi. Mobilne razem z siecią T-Mobile Intercity to zostało tam zrobione. Natomiast nie w pociągach Intercity Premium, czyli nie w Pendolino.
2: No, na Wi-Fi widocznie będziemy sobie musieli jeszcze poczekać.
3: Ponoć do czerwca.
2: Pendolino. Aha, no to miejmy nadzieję, że rzeczywiście ci, którzy są za to odpowiedzialni, dotrzymają słowa i w czerwcu to będzie. No tylko szkoda, że to nie zostało tak wszystko
4: było
2: przygotowane.
4: Było to dość dziwne właśnie z Wi-Fi, ponieważ ja z iPhone'a się połączyłam. Natomiast no tylko się połączyłam i w sumie to wszystko jakby nie pobierało mi poczty. Router jakby działał i to tyle.
2: A nie było wyjścia na świat, na
4: to
2: zewnątrz?
4: Znaczy, nie, dokładnie.
3: To znaczy, ale w Pendolino, nie. Czy tam w Intercity?
4: O właśnie, coś śmieszniejsze to w Intercity to było.
3: No tak, tak no bo tam to Wi-Fi już działa generalnie, tylko tam
4: no
3: trzeba...
4: No właśnie nie działało jakoś.
3: Nie, dlatego że tam trzeba wejść na stronę.
2: Na i stronę i zaakceptować.
4: Ale
2: i zaakceptować
4: ja zaakceptowałam. Regulę. Nie, aha. Ja wszystko miałam. Miałam pasków 3 z 3, czy tam 2 z 3, nie wiem. I to wszystko, no więcej.
3: No, widocznie nie było zasięgu. No, w każdym razie,
2: powracając do Pendolino, to jeszcze zanim powrócimy tak na dobre do tego pociągu, to jeszcze taka informacja dla naszych słuchaczy, że jeżeli chcecie o coś zapytać moich dzisiejszych gości, to się nie krępujcie, tylko dzwońcie, bądź też piszcie na naszego Skype'a tyflopodcast.net, pisane tyflopodcast.net. Jesteśmy także do waszej dyspozycji pod naszym numerem telefonu 123 834 835. No to teraz może po kolei, żebyśmy tak sobie prześledzili tę całą podróż, może powiedzcie naszym słuchaczom, gdzie w ogóle podróżowaliście? Skąd dokąd za pomocą Pendolino?
3: Podróżowaliśmy
2: No to Dorota, proszę bardzo.
4: Najpierw, jeśli chodzi o Pendolino, podróżowaliśmy z Krakowa do Warszawy, a później z Warszawy do Wrocławia.
3: Może w ogóle można by powiedzieć, gdzie te Pendolino jeździ, bo to też mogą nie wszyscy.
2: No właśnie, bo to też warto o tym wspomnieć.
3: Tak, to znaczy to się będzie zmieniać, dlatego że jak na razie jeszcze nie wszystkie składy Pendolino dotarły do Polski. W każdym razie na chwilę obecną pociągi Pendolino, czyli Intercity Premium, jeżdżą na trasie Warszawa-Kraków. Tu jest tych pociągów, nie pamiętam ile, 9? Oprócz tego jeździ jeden na trasie Kraków-Gdynia przez Warszawę, a jak dalej? Warszawa, Iława i chyba jakieś jeszcze jest stacja pośrednia.

0: To znaczy lepiej jest na pewno pod jednym względem, taki trochę w pewnym sensie humorystycznym, w pewnym sensie niehumorystycznym. Naprawdę na Intercity Premium jest bardzo mało osób. Nawet w tym okresie przedświątecznym, jak my tam jechaliśmy, to naprawdę były wolne miejsca i w drugiej klasie, i w pierwszej klasie. I jak jechaliśmy do Wrocławia, to był 30 grudnia, więc też wszyscy jeździli na jakieś różne sylwestrowe. To też Pendolino było, no bardzo, można powiedzieć, no sporo było.
1: Nie było oblegane.
0: Tak, jak wracaliśmy, Intercity, sytuacje wyglądały już znacznie inaczej. Tu rzeczywiście był prawie cały przedział zajęty, trochę potem osób wysiadło, ale rzeczywiście dosyć sporo miejsc było zajętych.
1: Może kwestia jest w kosztach?
0: Tak, to znaczy ceny biletu to jest w ogóle ciekawa sprawa i tutaj warto słuchaczy uczulić na jedną rzecz. Na Pendolino warto kupować bilety jak najwcześniej. 2 tygodnie, a lepiej 3 tygodnie przed odjazdem, dlatego że wtedy jest spora szansa, że trafi się na całkiem tanie bilety. To znaczy sytuacja wygląda w ten sposób. W każdym Pendolino mamy 40 biletów w cenie promocyjnej 49 zł, ewentualnie na trasie Kraków-Gdynia to jest cena promocyjna 59 zł.
2: Plus zniżka jeszcze.
0: I od tych cen przysługują nam ustawowe zniżki, czyli 51%. Oprócz tego, o tutaj mamy jakąś już od razu wiadomość na Skype'ie. W każdym razie teraz dalsza pula biletów, część z nich chyba nieokreślona, jest w cenie, znaczy jest zniżka 30%, jeszcze jedna część biletów ma zniżkę 20%, 10% i w końcu bilety normalne.
2: Całość.
0: I od tych wszystkich biletów jest również obowiązują ulgi ustawowe. W związku z powyższym my jechaliśmy no, na trasie Warszawa-Wrocław, za bilet za osobę zapłaciliśmy 29 zł bodajże.
2: Tak więc,
1: no to rzeczywiście
2: było.
1: Cena
2: z
1: nie
2: Krakowa
1: jest
2: tak samo
1: do Krakowa, tak, w takiej tak. sytuacji. Ale oczywiście pod warunkiem, że ktoś się pospieszy.
0: Tak, normalny bilet bez żadnych ulg ustawowych, bez zniżek, bez promocji na trasie Kraków-Warszawa, Warszawa-Wrocław, Warszawa-Gdynia i tak dalej kosztuje złotych 150. Na trasie Kraków-Gdynia kosztuje złotych 180.
1: No, drogo, drogo. I to dosyć drogo. Ale... No, tak jak powiedzieliśmy, tu płaci się przede wszystkim teoretycznie za komfort. O tym komforcie to sobie za chwileczkę może powiemy. Co do wsiadania, jeszcze tak się zatrzymam. Jak jest na przykład z tymi... Te pociągi, podejrzewam, że to też jest wszystko kwestia peronu, z jakiego wsiadamy do pociągu, ale jakieś tam takie duże przerwy są, tak jak to
0: jak w zasadzie w standardowym Intercity... Mam wrażenie, że ten pociąg jest troszeczkę wyższy od pociągu Intercity. Więc jeżeli ktoś ma problemy z wejściem do pociągu Intercity, tu też może mieć takie problemy. Chociaż, tylko że jeszcze tego nie sprawdzałem de facto, jest jeden wagon, który ma rampę dla osób niepełnosprawnych i może z niej by się dało skorzystać, dlatego że też mam wrażenie, że tutaj obsługa w ogóle pociągu jest jakoś... Więcej się rozgląda i bardziej chyba się zajmuje podróżnymi niż takich
2: standardowych. Tak, tutaj cały czas obsługa pociągu krąży i są ogłoszenia też.
0: Tak, znaczy w ogóle na pokładzie...
2: W czasie podróży.
0: Pociągu tak. Rzeczywiście często gęsto zdarza się, że ktoś z obsługi przejdzie obok, coś zrobi, gdzieś zapyta, prawie jak stewardesa w samolocie. Zresztą w ogóle ponoć w Pendolino był kiedyś, chyba tak mi się coś wydaje, jakiś taki wakat można było na właśnie stewardessę. O, mamy przy okazji telefon.
1: Tylko to może odbierzmy.
0: Właśnie próbuję go odebrać, tylko jest jakiś problem, ale zaraz spróbuję go... No nie mogę odebrać, nie wiem czemu.
1: Odbierz to może za chwileczkę. O! No to jest ciekawa sprawa.
0: No tak.
1: No, no ale może za chwileczkę nam się uda te połączenia.

0: nie odebrać.
1: Przy wysiadaniu jest jedna ciekawa rzecz.
0: A
1: dla
0: jaka?
1: Odmiany. A mianowicie taka, że jest sygnał dźwiękowy, po której stronie drzwi się otwierają, po której stronie należy wysiąść.
0: Halo? Słyszymy się? Słyszymy się.
2: O, moment, jeszcze mi się nie odebrało, ale chyba zaraz...
1: Oddzwaniasz.
2: Zaraz, tak, właśnie oddzwaniam. Ale na razie... Chyba zaraz ktoś...
0: No teraz nic. Zobaczymy. Może za chwileczkę nam się uda nawiązać to połączenie. W każdym razie, Doroto, możesz jeszcze raz powtórzyć, bo coś zginęłaś gdzieś. Sygnał od ciebie.
1: Mam nadzieję, że mnie słychać teraz.
0: Tak, słychać cię, słychać.
1: Mówiłam, że przy wysiadaniu jest jedna rzecz, na którą należy zwrócić uwagę. Otóż sygnał dźwiękowy, który informuje nas, z której strony są drzwi, z której należy wysiąść.
0: A to jest bardzo fajna rzecz, bardzo wygodna sprawa i dobrze, że ktoś w końcu o tym pomyślał, no bo to nie jest wcale takie oczywiste, zwłaszcza jeżeli wysiadamy sami. A czasem się tak może zdarzyć, szczególnie gdzieś tam w jakimś miejscu, gdzie powiedzmy nie ma tych pasażerów zbyt wielu, tak?
1: Dokładnie.
0: Dobrze, ale no to wysiadanie to za czas jakiś, a na razie wsiedliśmy dopiero. To teraz, Doroto, może ciebie właśnie poproszę o kilka słów takich pierwszych wrażeń z Pendolino. Wsiadamy i co? Jak to dalej wygląda? Jak my się tam odnajdujemy? Gdzie w tym momencie się powinniśmy udać, żeby zająć miejsce? To jest jakoś tak w miarę intuicyjne, że wiadomo, gdzie od razu przejść, czy się trzeba trochę naszukać?
1: Nie, no właściwie układ jest dość podobny jak w pociągach, w wagonach bezprzedziałowych Intercity czy tam TLK, więc jakby tutaj wielkiej zmiany nie ma. Dużym ułatwieniem faktycznie są te siedzenia zaetykietowane Braille'em, no więc jakby już nie musimy pytać się kogoś.
2: Ale tym razem mamy
1: rzeczywiście
2: telefon i dzwoni do nas Damian.
0: Halo? Halo? Damianie, czy nas słyszysz? My ciebie niestety
1: nie
0: słyszymy.
2: No niestety. Na Skype'ie cisza w związku z powyższym.
0: Tak, no. Jakiś się tu pojawił niestety techniczny problem.
1: Usterki techniczne.
0: Tak, usterki techniczne. Więc może jeżeli ktoś ma ochotę, to również może spróbować do nas po prostu zatelefonować. 123 834 835. Może ta droga okaże się bardziej skuteczna. Więc zatrzymałaś się, Doroto, mówiąc, że coś jest pomocne w tym oznaczenia brajlowskie, tak?
1: Oznaczenia brajlowskie, tak. Jednak szukanie, znajdowanie siedzeń no, przebiega dużo szybciej i sprawniej. Co jest niestety sporą usterką jak na tego typu pociąg, to jednak wąskie półki na bagaż. To
0: wąskie,
1: znaczy jak
0: niskie.
1: Ktoś jak ktoś ma tam jedną walizkę, tragedii nie ma. No ale jednak jeżeli się płaci taką cenę, a nie inną za tej klasy pociąg, to już się wymaga od przewoźnika, żeby to jednak jednak trochę miejsca było. My akurat nie mieliśmy jakoś zbyt wielkiego problemu z bagażami, ale wiem, że ludzie niektórzy mieli i wtedy ich bagaże zostały przenoszone gdzieś do pomieszczenia, które we Włoszech służy jako przechowalnia rowerów, coś takiego. Natomiast chyba rzadko się takie sytuacje zdarzają, ale jednak jak ktoś chce przewozić więcej niż jeden bagaż, no
2: może być problem.
1: Niestety.
2: Tak, rzeczywiście te półki są dosyć wąskie i dosyć niskie, co jest niestety też ważne. Więc na przykład nie da się plecaka postawić, przynajmniej nawet mniejszego plecaka, postawić pionowo. O, i chyba w tym momencie możemy odebrać rozmowę od Krzysztofa.
0: Halo, Krzysztof.
3: Serdecznie, dobry wieczór.
0: O, witamy cię serdecznie.
1: Witamy.
3: Krzysztof Bostel z tej strony, witam serdecznie państwa, witam prowadzących i gości. Ja pendolino jechałem i mam jak najbardziej negatywne wrażenia. To znaczy tak.
0: A cóż spowodowało te negatywne wrażenia?
3: Znaczy ja powiem tak, że podzielam i zdanie Doroty i Tomka, które na początku audycji wyraziliście. Show nie ma. Pozytywna na pewno propaganda, taka trochę jak Zagierka. To na pewno się udało Intercity i takiego zrobienie wrażenia, że to będzie coś wow i to jest super i to jest ekstra. I to, że wielu ludziom udało się wmówić, że to jest wow, że to jest ekstra i nawet jeżeli wyrażamy jakieś negatywne swoje opinie, to jesteśmy odbierani za malkontentów. To się na pewno Intercity udało. Pozytyw znaczy, kolejny?
2: Ja bym tylko przerwał jedną tą wypowiedź, dlatego że trochę mam wątpliwości co do tego, czy to się udało, z jednego prostego powodu. Jeżeli frekwencja w pociągach w pierwszych dwóch tygodniach wynosi niecałe 50%, to chyba... I to jest okres, dodajmy jeszcze, przedświąteczno-świąteczno-noworoczny. To ja nie wiem, czy im się rzeczywiście udała ta propaganda.
3: Może masz rację, jeżeli w ten sposób na to podpatrzeć, ale też w zależności jak będziemy liczyć, czy tak jak liczy Intercity, czy tak jak liczy rynek kolejowy.
2: No ja mam informację akurat z rynku kolejowego, natomiast oni się opierają na statystykach Intercity, które i tak... To są i tak statystyki na poziomie
0: 50%. A jakie, tak się zapytam, bo tu widzę, że spotkało się dwóch ludzi, którzy się interesują koleją, a na przykład ja jako kompletny laik nie mam pojęcia, jak liczy Intercity, a jak liczy rynek kolejowy. Jak one tam są, jak to jest w ogóle, jakie są różnice, skąd się biorą te różnice?
3: Tomku, ty czy ja?
2: A to możesz powiedzieć.
3: Ja powiem tak prostymi słowami. Jeżeli możemy liczyć to w ten sposób, że jedzie w pociągu powiedzmy 300 osób, że jest zapełnienie rzędu powiedzmy 70% i jedzie sprzed 300 osób. No i jest takie zapełnienie. Może, ale to jest jedna osoba na jedno siedzenie. Można też to liczyć w ten sposób, że jest kilka osób na jedno siedzenie, dlatego że w trakcie podróży jedne osoby wysiadają, drugie osoby wsiadają i też to w ten sposób można liczyć.
2: Tak, właśnie w ten sposób liczy.
0: Czyli można liczyć sumę, ogółem wszystkich osób, które przewinęły się przez pociąg w trakcie rejsu, tak. A można po prostu policzyć średnią.
2: Znaczy średnią, ilość zajętych miejsc, średnią zajętych miejsc w danym pociągu. Bo powiedzmy, pociąg relacji Kraków-Gdynia będzie w sporej części wymieniał załogę, znaczy wymieniał pasażerów na przykład w Warszawie. No bo podejrzewam, spora część osób z Krakowa do Warszawy to jest jedno, a potem z Warszawy do Gdańska to jest druga rzecz. I teraz Intercity liczy tak. W pociągu Intercity Premium, czyli w pociągu Pendolino z 402 miejsca bodajże.
3: Tak.
2: I liczą to w ten sposób. Podróżni z Krakowa do Warszawy to jest jedno. Podróżni z Warszawy do Gdyni to jest drugie. Sumują to wszystko, a i tak, mimo tego, że jakby sumują tych wszystkich ludzi, nie wychodzi im jakby zapełnienie pociągu. I mimo tego, że to jest w ten sposób liczone, to im wyszła średnia w pociągu na poziomie 40 iluś tam procent.
0: A w ten sposób. No, jak widać, statystyki można ujmować na różne
2: niedawno
0: sposoby.
2: Czytałem chyba na Twitterze, tam jakiś tam znajomy pisał, że w którymś pociągu były 20 kilka osób w drugiej klasie i chyba 7 osób w pierwszej klasie. W całym pociągu Pendolino. Z Katowic chyba do Warszawy.
3: No to znaczy tak, ja myślę, że to też wynika z tego, że nagle na pewnych trasach pojawiło się mnóstwo pociągów. Tak jak ja akurat mieszkam w Katowicach i do tej pory przez ostatni rok, dwa, trzy miałem tak, że do Warszawy miałem między jednym a drugim pociągiem godzinę, dwie, trzy i taka była częstotliwość. No teraz mam regularność co godzinę i mam duży wybór. I stąd może też te pustki troszeczkę są. bo jednak wielu pasażerów ma zniżki ustawowe, bo tylko nie tylko niepełnosprawni, ale również studenci, również nauczyciele, również emeryci, więc zniżki ustawowe wiele osób ma, co nie zmienia faktu, że wyprawa Pendolino dla rodziny 3-4-osobowej to jest po prostu koszmarny koszt.
0: Zdecydowanie tak. To jest fakt. Natomiast Krzysztofie, ja zapytam jeszcze cię o taką rzecz. Na początku tej naszej dzisiejszej audycji usłyszeliśmy komunikaty. Jeden komunikat nagrany już wcześniej, dosyć wyraźny. Drugi komunikat przedstawiony przez, no zdaje się, kierownika pociągu. Ja chciałem zapytać ciebie, jako osobę także słabosłyszącą, jak z twojej perspektywy, czy na przykład to w Pendolino te komunikaty są lepsze dla ciebie, są bardziej zrozumiałe, coś więcej jesteś w stanie z nich odczytać, czy nadal to jest problem?
3: Komunikat o karze, którą mam na powitanie, gdyby była tylko raz, gdyby był ten komunikat, by było świetnie. Ja w Sosnowcu doliczyłem się 12 tych komunikatów, ale jeżeli chodzi o głośność, to ten komunikat jest wystarczająco głośny, ale może irytować przez ilość powtórzeń i czytałem na wielu forach opinię, że jest zbyt głośny. Natomiast same komunikaty obsługi pociągu dla mnie są za ciche, szczególnie jak ten Pendolino jedzie i w hałasie ja nie rozumiałem. Jechałem Pendolino na razie 2 razy, teraz niestety jestem skazany na jazdę po raz trzeci w najbliższy poniedziałek. I zobaczę, jak to będzie wyglądać, ale tak to wygląda z mojej perspektywy.
2: Przy czym ja jeszcze dodam, że jadąc 2 pociągami Pendolino, te komunikaty były w jednym troszeczkę głośniej, w drugim nieco ciszej.
0: No i też a propos tego komunikatu, to musimy powiedzieć jedną istotną rzecz, że to nie dotyczy osób niewidomych, ta kara.
2: Tak.
0: Bo my mamy możliwość zakupu biletu na pokładzie pociągu bez dodatkowych jakichś tam opłat. No i to też jest istotne.
3: Była taka informacja właśnie o tych 650 zł i później na początku grudnia, zresztą nie tylko Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, nie tylko Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, ale między innymi my interweniowaliśmy właśnie w PKP Intercity. No i tak ta nasza interwencja zbiegła się ze zmianą nastawienia przewoźnika, że właśnie dla nas niepełnosprawnych, dla nas niewidomych tej kary nie ma.
0: Rozumiem. No i to bardzo dobrze, że tej kary nie ma, no bo czasem po prostu najzwyczajniej w świecie nie ze złej woli, tylko można nie zdążyć zakupić tego biletu albo z jakichś różnych przyczyn. Może się to zdarzyć.
3: Ja się wtrącę, żebym był na bieżąco. Jeżeli pozwolicie, to zostanę dłużej z wami. żebym był na bieżąco, więc jeżeli chodzi o wsiadanie do pociągu. Ja wymacałem na drzwiach, znaczy drzwi były otwarte, ale ja sobie je pomacałem. Takie kółko, jak w tych nowych tramwajach są kółka, za pomocą których otwieramy drzwi, nie? Czyli ten przycisk. Nie wiem, czy on jest dotykowy, czy trzeba go lekko wcisnąć. Ja go próbowałem wcisnąć, on się nie ruszał, czyli chyba jest dotykowy, ale to było przy otwartych drzwiach. Nie namacałem klamki, tylko właśnie te kółko, które trzeba dotknąć, żeby się drzwi otwarły. Nie wiem, jak to wygląda od środka. Otwieranie później przy wysiadaniu, czy to z automatu, czy to też tym kółkiem, nie wiem. Same stopnie, jeżeli chodzi o, no nie wiem, jak powiedzieć, szerokość, więc tą przestrzeń od palców do pięty, mam wrażenie, że te stopnie są większe. Natomiast sama szerokość drzwi, to jest kolejna rzecz, która mnie rozczarowała. Jest tendencja, nie wiem, flirty, elfy, nawet N57, stare pociągi, te żółto-niebieskie, są drzwi szerokie, druga osoba może pomóc. Tutaj druga osoba koło nas się nie zmieści, żeby nam pomóc, więc musi albo nas wciągnąć, albo popchać, w cudzysłowie, do tego pociągu. I to jest moje rozczarowanie, że drzwi jak gdyby nie są specjalnie szersze.
2: Zwłaszcza, że w dalszych podróżach można podróżować z plecakiem, z walizką, albo z jednym i drugim i wtedy może być rzeczywiście problem. Tak, ja to...
0: Żeby wnieść ten bagaż.
2: Jakoś mi to mknęło, ale rzeczywiście z tym był problem. Ja miałem w pewnym momencie i walizkę, i plecak i rzeczywiście tu był problem. Znaczy musiałem trochę kombinować, jak tutaj wyjść z walizką, z plecakiem, z tym wszystkim.
3: Kolejna rzecz, gdy wchodzimy do pociągów TLK, aha, jeszcze tutaj taka uwaga, że od nowego rozkładu pojawiła nam się kolejna kategoria pociągów. Mamy TLK, mamy Intercity, mamy Express Intercity i mamy Express Intercity Premium. Więc jeżeli mówimy o wagonach Intercity starych, to myślimy o ekspresach. Też musimy na to zwrócić uwagę. Ale to tylko taka dygresja. Kiedy wchodziliśmy do pociągów TLK, czyli pospiesznych po prostu, na drzwiach mieliśmy kawałek podłogi, która się nam przechylała. Nastąpiło klapnięcie tej podłogi i ona była jak gdyby na drzwiach. Tu w Pendolino czegoś takiego nie ma. Drzwi po prostu się przesuwają, one się nie otwierają tak jak furtka, powiedzmy, do jakiejś posesji, tylko się po prostu przesuwają przy otwarciu.
0: A to chyba jest, tak mi się wydaje, że może być lepsze, tym bardziej, że one się chyba będą wtedy automatycznie otwierały. Zresztą generalnie tak niektóre przynajmniej drzwi, z tego co już gdzieś tam rozmawialiśmy w Pendolino, poza anteną oczywiście, w Pendolino właśnie tak działają, tak? Na zasadzie jakichś fotokomórek albo podobnych rozwiązań.
3: Okej, okay. I jeszcze byliśmy do momentu przejścia do przedziału, bo na tym stanąłem przynajmniej ja, to ja jeszcze tutaj powiem. Chyba właśnie to jest fotokomórka, bo kilka razy dochodząc do przedziału dużego, do przedziału bezprzedziałowego, do stodoły, drzwi same się przede mną otwierały.
2: To tak, nie było aczkolwiek tak. Nie tak. Zawsze. Ja sobie postanowiłem przejść przez cały pociąg, żeby zobaczyć w ogóle, jak to wszystko tam wygląda, czy te wagony się różnią, czy nie ma jakichś innych i tak dalej, i tak dalej. I chyba w pierwszej klasie jest tak, że te przedziały się nie otwierają, chociaż czasami mam wrażenie, że ktoś tam stoi i te drzwi otwiera mimo wszystko.
3: No nie wiem, właśnie, bo ja jestem zupełnie niewidomy i nie mogę właśnie tego stwierdzić.
2: Natomiast jeszcze a propos tych fotokomórek zauważyłem bardzo fajną rzecz. Dlatego, że to jest o tyle fajna fotokomórka, że nie patrzy tylko na innej wysokości, dlatego że czasami musiałem stanąć, bo powiedzmy ktoś tam był przede mną, czasami plecak był w drzwiach, czasami walizka była w drzwiach i ani w jednym, ani w drugim przypadku te drzwi nie zaczęły się zamykać i mi tej walizki, ani plecaka przycinać. Taka drobnostka, ale fajna.
1: Dopiero jak się przejdzie, one się zamykają.
3: A czy pamiętacie, którymi wagonami jechaliście, jeżeli chodzi o numery?
2: Raz jechaliśmy 14, raz 13.
1: 13 albo 12, już nie pamiętam. Gdzieś mam te bilety wszystkie, ale...
3: Dlaczego
1: ale
3: pytam?
1: Nie pamiętam.
3: Ja dwa razy miałem okazję jechać 11.
1: Nie, 11 i 13. Tak, bo 12 to był Bawars. I tak, coś mi się kojarzy, że 11 i 13.
3: No i właśnie, ja nie wpadłem na to tak jak ty, Tomku, że przeszedłeś przez cały pociąg. Ja nie przeszedłem, ale podobno właśnie różnią się te wejścia do samych przedziałów w zależności od wagonu. W 11 wagonie, gdy wszedłem, miałem bardzo wąziutki korytarz, zanim dostałem się do przedziału, tam gdzie są toalety.
2: A ja to zaraz będę tłumaczył, bo to też jest... Tu też parę rzeczy ciekawych trzeba powiedzieć.
1: Pewnie zależy, od której strony wszedłeś, bo... No, ale to za chwilę.
2: Jest kwestia toalet generalnie, dlatego że w wagonie 11 i nie tylko, chyba w 14, w 15, w tych dalszych chyba też, jest tak, że toalety są po dwóch stronach tego korytarzyka. W związku z powyższym mamy 3 lub 4 toalety na jeden wagon.
3: Ale korytarzyk jest bardzo wąski. Ja nie jestem zbyt człowiekiem tęgim, mam duży brzuch, ale jeżeli chodzi o szerokość, to nie jestem za szeroki. Natomiast ten korytarzyk... To tak od ramienia do ramienia mi sięgał. I no takie miałem wrażenie, że ta akustyka jest takiego pudełka, takiego malutkiego pomieszczenia.
2: Tak, ja zresztą
0: takie
2: tutaj
0: bardzo,
2: mam...
0: bardzo wąskie i małe.
2: Tak, ale to właśnie wszystko przez to, że tam są te dwie toalety, po jednej i po drugiej stronie. Tak. Notabene toalety są naprawdę malutkie. Tam jest tyle miejsca, żeby... Tam jest prawie jak w takiej toalecie, no może nie to, że w samolocie, bo bez przesady, ale prawie że. To są naprawdę malutkie łazieneczki.
3: To są malutkie łazieneczki. Jakbyście sobie wyobrazili pociąg, wagon, gdzie po jednej stronie są dwa siedzenia w parze, później jest korytarzyk i dwa siedzenia w parze. To toaleta jest wielkości tych dwóch siedzeń w parze, ale w toalecie, tam gdzie jest okno normalnie, jak wchodzimy do toalety, to na wprost powinno być okno w tym pociągu, a nie ma. Jest taka jakby szafka, tak bym to nazwał, gdzie jest zlew, gdzie jest mydło, gdzie jest suszarka do rąk.
2: I wszystko opisane w Braille'u.
3: Proszę?
1: Tak.
2: Wszystko opisane
1: w Braille'u. Braille'u.
3: Ale moim zdaniem gorszej jakości niż siedzenie. Moim zdaniem gorszej jakości są te opisy. Mydło, woda, suszarka. Gorszej jakości jest ten opis
2: właśnie,
3: niż same te numerki na siedzenia.
2: Ja mam do ciebie, Krzysztofie, pytanie. Czy ty potrafiłeś się doczytać, co jest napisane, o ile to jest w ogóle napis, na rzeczywiście tam...
1: Na spłuczce.
2: Na spłuczce, powiedzmy.
3: Nad tym przyciskiem do spuszczania wody.
2: Tak.
3: Nie. Próbowałem czytać i w ten sposób, że stoję i kucnąłem sobie nawet. Nie doczytałem się, nie wiem w ogóle, o co tam chodzi. Natomiast...
0: Ale to jest wina czego? Tego, że to jest jakoś tak przysłonięte, czy ten
2: mam wrażenie,
0: litery są
2: nie.
0: Po prostu niewyraźne?
2: Jakieś malutenkie literki. Tylko... Ja w ogóle nie wiem, czy to jest po polsku napisane, bo te wyrazy są jakieś podejrzanie długie.
1: Po to polsku są dwa to jest rządki. Jedna rzecz, a potem to ja już się gubię, czy to jest nawet w Braille'u, czy w czarnym druku. Mhm. Naprawdę zgubiałam.
2: Tam jest coś dziwnego. Nie wiem dokładnie, co tam jest. Może ktoś ze słuchaczy będzie widział. Przy okazji tutaj mamy pytanie od Damiana. Czy pociągi pendolino będą jeździć do Białegostoku i za granicę? Na razie nie ma takich planów, a nie objazd
3: do 2018 to za granicę na pewno nie.
2: Tak. I jeszcze jest drugie pytanie a propos nagranych komunikatów, a propos stacji, do których się zbliżamy. Nie ma nagranych takich komunikatów, natomiast w momencie, kiedy zbliżamy się do stacji, w momencie, kiedy wyjeżdżamy ze stacji, kierownik pociągu mówi nam, do jakiej dojeżdżamy stacji i również mówi, na jakie pociągi możemy na tych stacjach się przesiąść. To znaczy,
3: ale niestety nie mówi, z których peronów, tylko mówi, jakie to będą.
2: To znaczy, nam akurat mówił, z jakich peronów. I,
3: tak?
2: to jest w ogóle ciekawe, dlatego że jadąc z Krakowa do Warszawy, pociąg się na chwilę zatrzymał, tam mu się zamknął semafor, inny pociąg przejeżdżał. I w momencie, kiedy ruszaliśmy, kierownik pociągu powiedział, że pociąg jedzie z rozkładem jazdy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast kiedy jechaliśmy,
1: później.
2: Tak, mimo że się zatrzymał i nie musiał tego mówić, pasażerowie nie są tutaj zdani na jakieś własne domysły. Natomiast w momencie, kiedy jechaliśmy do Wrocławia, pociąg się spóźnił 5 minut i o tym była mowa już przez głośniki, że pociąg ma 5-minutowe opóźnienie i w związku z tym pociąg tam Regio do Zielonej chyba Góry odjedzie tam z peronu 4.
3: O, to jeszcze się nie spotkałem w żadnym pociągu polskim z komunikatem o peronie.
2: To tutaj był.
0: Jest postęp i to dobrze, bo takie informacje rzeczywiście no, są przydatne. Zresztą myślę, że nie tylko dla osób niewidomych, ale w ogóle dla wszystkich, którzy są zainteresowani gdzieś tam dalszą podróżą. A takich osób, no myślę, że niekiedy jest całkiem sporo.
3: Ja myślę, żebyśmy wrócili do toalety, bo jeszcze nie zrobiliśmy w niej wszystkiego.
2: Oczywiście.
3: Nie opłacaliśmy przycisku do spuszczenia wody. Mnie się ten przycisk bardzo podoba. Czarnodrukowe literki WC są wypukłe i są bardzo dobrze wyczuwalne.
2: To ja zaraz powiem o jeszcze jednym przycisku, ponieważ postanowiłem sobie... Dlatego, że była swego czasu mowa o tym trzecim wagonie, że to jest wagon dla osób niepełnosprawnych, chciałem sprawdzić, na czym to wszystko polega i jak jest toaletą w wagonie dla osób niepełnosprawnych, dlatego, że ja sobie nie wyobrażam, że ktoś na wózku wjedzie do tej maluteńkiej łazieneczki. I co się okazało? W wagonie... ja zresztą mogę tutaj nawet...
1: Puśćcie alarm wszystkie.
2: To za chwilę.
0: No właśnie, to...
2: Dlatego, że tak, ja tutaj na chwilę nawet troszeczkę wyłączę ten podkład i po pierwsze, toaleta dla osób niepełnosprawnych posiada przycisk do otwierania drzwi. Kiedy ten przycisk jest, kiedy toaleta jest zajęta?
4: Toaleta zajęta.
2: To jest otwieranie drzwi. I drzwi są w tej chwili zamknięte. I ta toaleta jest rzeczywiście całkiem spora, wózek rzeczywiście tam wjedzie.
0: I drzwi też są przesuwane.
2: Drzwi też są przesuwane. Po zamknięciu drzwi można jeszcze, znaczy trzeba w zasadzie przekręcić takie coś jak w tych starych łazienkach. Wtedy odzywa się...
4: Drzwi są zablokowane.
2: Komunikat, że drzwi są zablokowane. No i no jakby wygląda toaleta podobnie. Oczywiście jest znacznie większa, tak żeby ten wózek tam mógł wejść. Są oczywiście rączki. Zresztą tak samo jak w tej małej toalecie, której też są rączki. Tylko tam był jedynie opisany przycisk. I ja go ku swojej, w cudzysłowie, zguby postanowiłem wcisnąć. I usłyszałem coś takiego. No właśnie. No i usłyszałem właśnie...
1: To puść, co słyszeli pasażerowie.
2: Tak, i żeby nie było, bo jakby... To słychać w tej toalecie. Natomiast w przedziale wszyscy, jak są w pociągu, słyszą...
0: Też słyszą.
2: Słyszą tak. Coś takiego.
1: Nie wiem, czy się zapala jakieś światełko, ale...
0: O, ale to słyszy cały pociąg, czy
1: cały
0: tylko
1: pociąg.
0: Słyszy
1: cały pociąg? Pociąg.
0: No co?
1: Być może się gdzieś zapala jakieś światełko.
0: To Tomku wywołałeś, no, niezłe zamieszanie.
2: Żebyś wiedział, że wywołałem jakieś zamieszanie, dlatego że za chwilę, ja tam już szybko wyszedłem z tego, żeby powiedzieć, że nic się nie stało, ale rzeczywiście po 10 sekundach, dosłownie może 15, przyszedł konduktor i się zapytał, co się stało i czy nie trzeba w czymś pomóc. Oprócz konduktora potem przechodziłem dalej jeszcze przez wagon i jakaś znowu pani bardzo grzecznie mnie się zapytała, skąd był alarm i czy coś się stało. No to powiedziałem, że przepraszam, to ja nie wiedziałem, bo był przycisk nieopisany. Także trochę szkoda, że ten przycisk nie jest rzeczywiście opisany, bo tam były jeszcze chyba ze dwa nieopisane przyciski w tej toalecie.
0: Ale już nie eksperymentowałeś dalej.
2: Tak, już dalej nie chciałem eksperymentować.
1: SOS cię wystraszył.
2: Także no takie rzeczy też się zdarzają w tym pendoli, no także
0: może ktoś będzie miał jeszcze ochotę wytestować te kolejne dwa przyciski, to może Tomku powiedz, który ty wcisnąłeś, gdzie on jest zlokalizowany, żeby już
2: on
0: nasi słuchacze...
2: On jest po prawej stronie drzwi na wysokości mniej więcej pasa, tak mniej więcej, że mam wrażenie, że siedząc na sedesie można ten przycisk dosięgnąć.
1: A gdzie są te dwa jeszcze nieopisane?
0: No właśnie, gdzie są te...
2: Właśnie problem w tym, że nie jesteś w podobnych okolicach, bo tam też koło drzwi jest przycisk do otwierania tych drzwi, jest jakiś drugi i jest ten alarm, tak mi się wydaje przynajmniej.
1: No to...
0: A jeszcze, to... Krzysztofie, czy z nami jesteś jeszcze?
1: Można potestować.
3: To ja w toalecie dla niepełnosprawnych nie byłem. Byłem w toalecie, że tak powiem, dla reszty. I jest bardzo niska. Ja mam 1,87 cm wzrostu i włosami jeździłem po suficie. Tam u góry jest taka kratka, z której powietrze sobie dmucha. No ale właśnie jest bardzo niziutka.
0: Pociąg jest niski.
3: Klamką do zamykania drzwi jest takie przekrętło, to jest taka igła. Kiedy ona jest w poziomie, to znaczy, że jest otwarta. Kiedy jest pionie otwarta, w poziomie zamknięta. I teraz tak, w starych pociągach, no to zawsze ja wszedłem do toalety, zamknąłem się, przekręciłem, no i sprawdzałem klamką, czy po prostu jest zamknięte. No i była klamka zablokowana. Tutaj ta klamka się nie tutaj ta klamka po naciśnięciu odblokowuje jednocześnie zamek w tych drzwiach, że od razu drzwi są otwierane. Także jak ta igła jest poziomo, to wiemy, że jest po prostu zamknięte i nie mamy co sprawdzać, bo po prostu sobie drzwi
2: otworzymy.
3: O, to otworzymy.
2: Tego nawet nie sprawdziłem, bo ja po prostu to przekrętło, że tak powiem, znowu przekręciłem, więc...
1: No, ja podobnie. Tego akurat.
0: Na tej zasadzie. Dobrze, Krzysztofie, bo jeszcze tak zapytam, czy jeszcze jakieś masz swoje wrażenia, bo może jeszcze ktoś by chciał się z
3: jasne,
0: nami skontaktować,
3: jasne.
0: Żeby nie blokować linii przez całą audycję.
3: Jeszcze
0: więc...
3: szybko. Pomiędzy przedziałami, faktycznie, bo jestem na Skype'ie, nie na TikToku. To jest tak, pomiędzy siedzeniami na wysokości naszej głowy jest taki wysięgnik, gdzie mam światełka. To jest nieopisane w Braille'u. Mi jako osobie niewidomej niepotrzebnie zupełnie jest światło, natomiast chciałbym wiedzieć, po co są tam te różne przyciski. One nie są opisane Braillem. Wąsko nie tylko, jeżeli chodzi o siedzenia, jak rozłożymy, że jeżeli siedzimy naprost kogoś, że kolanami się spotykamy z kimś, ale również wąskie siedzenia są tak od biodra do biodra.
2: Tak.
3: Dla mnie jest zdecydowanie za wąsko. Śmietniczki. Śmietniki nie tak, że jak kiedyś pod stolikiem, tylko śmietniki są, klapa jest dokładnie na wysokości placu stolika, także jak ktoś nam wrzuci, możemy przy okazji sobie różnych zapachów innych popróbować przy konsumowaniu naszego jedzonka. No i noga, kolano zawadza o ten śmietnik, także jak dla mnie jest zdecydowanie za wąsko. Kolejna rzecz, która mi się nie podoba, to wieszaki na kurtki, na płaszcze, zwłaszcza dwóch płaszcze. To zdecydowanie ułożenie niefajne. Dlatego reasumując, będę unikał Pendolino. Cieszę się, że jeszcze jeździ taki pociąg jak Ondraszek z Bielska do Warszawy, który jedzie dokładnie tyle samo, ile jedzie Pendolino. Kosztuje mniej, jest dużo wygodniejszy i bardzo go sobie chwalę. Dziękuję i przepraszam, że tak dużo czasu zająłem.
0: Ale Krzysztofie, my się bardzo cieszymy, że tak szczegółowo opowiedziałeś nam o swoich wrażeniach na temat Pendolino i bardzo serdecznie ci dziękujemy za te informacje.
3: Pozdrawiam wszystkich, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, trzymaj się. My czekamy również i na kolejne wypowiedzi. tyflopodcast.net i 123 834 835. To teraz, Doroto, pytanie do ciebie.
2: Ja bym jeszcze tylko
0: powiedział
2: jedno, bo oczywiście...
0: Dobrze.
2: Krzysztof powiedział o tym tak w jednym zdaniu i tylko o Katowicach, ale tak, Pendolino zarówno na trasie Kraków-Warszawa, Wrocław-Warszawa, w zasadzie też tam jest chyba różnica 20 minut. Nie wiem jak jest na trasie Warszawa-Gdańsk, bo tam jest kilka tras, różne te pociągi w różnych czasach jeżdżą i tu może być różnica, ale na tych trzech trasach, które wymieniłem, czas przejazdu pociągami Intercity, czasami nawet TLK, no może nie na trasie Warszawa-Wrocław, ale na trasie Warszawa-Kraków w zasadzie, tak? Na trasie Warszawa-Katowice w zasadzie też. Te czasy są bardzo zbliżone, one są praktycznie takie same. Ponoć jest jedna relacja właśnie na trasie Warszawa-Kraków jednego pociągu Intercity, który jest o chyba 2-3 minuty krótszy od czasu przejazdu Pendolino.
0: No cóż, jak widać, nawet i w tej sytuacji, gdzie Pendolino miało być takim szybkim pociągiem, nie zawsze mu to
2: znaczy
0: wychodzi.
2: On szybki jest, co zresztą...
0: No ale nie zawsze jest najszybszy.
2: Co zresztą,
1: tam
2: nawet...
1: Jest komunikat jeden.
2: No właśnie, już zaraz ten komunikat pokazuję, ponieważ w trakcie trwania podróży jest również chyba nagrany, mam wrażenie, komunikat bardzo taki napuszony.
5: Szanowni Państwo, właśnie osiągnęliśmy prędkość 200 km na godzinę. PKP Intercity jest pierwszym przewoźnikiem w regionie Europy Środkowej, którego pociągi jeżdżą z taką prędkością. Życzymy Państwu przyjemnej podróży na pokładzie Express Intercity Premium.
0: No to rzeczywiście...
1: Nagrany jest jeszcze jeden, to... Wygłaszała
2: tak, ale to zaraz.
0: To jeszcze za chwileczkę może Tomek znajdzie, a tymczasem odbierzmy kolejny telefon. Tym razem właśnie telefon. Halo, kogo witamy? Halo? No, ktoś się chyba rozmyślił. Jednak nie witamy, tak. Prosimy więcej odwagi. My naprawdę nic złego tu nie robimy.
1: Ja jeszcze a propos siedzeń.
0: Kto do nas się dodzwoni? Właśnie, to a propos siedzeń, Doroto, ty powiedz
1: ja
0: mi jeszcze,
1: okazję...
0: ja będę miał jedno pytanie. Ale to za chwilę.
1: Miałam okazję jedną podróż przesiedzieć, że tak powiem, na siedzeniu z brzegu, a drugą przy oknie. I teraz faktycznie jest tak. Jak ktoś siedzi z brzegu, no to jeszcze jako tako, bo w sumie nie ma przy sobie tych kurtek. Jakoś mu to tam nie przeszkadza. No, od bidy nogi... Na chwilę może wyciągnąć, ale też trzeba z tym ostrożnie, bo jak ktoś tam będzie przechodził pomiędzy siedzeniami, no to też może przeszkadzać. No ale jest trochę wygodniej, takie mam wrażenie. Aczkolwiek ja też nie jestem jakoś dużą osobą, więc na pewne rzeczy też nie zwracałam uwagi. nie miałam takiej potrzeby, natomiast przy oknie to ja już po 2,5 godzinach to miałam dość, autentycznie, ani się ruszyć, ani jakoś ta kurtka gdzieś mi tam wisi, gdzieś mi przeszkadza. Nie wiem, zahacza mi o głowę, ciągle coś jakoś tak nieprzemyślane chyba to za bardzo było.
2: Tak, dlatego, że wieszaki na kurtki są na wysokości oparcia siedzenia. I w momencie, kiedy na przykład ja jestem w ogóle osobą dosyć szeroką, można powiedzieć, w związku z powyższym ta kurtka naprawdę, oprócz tego, że to siedzenie same w sobie jest dosyć wąskie, to oprócz tego, kiedy ta kurtka jeszcze to wszystko zwęża, to jest naprawdę niefajnie.
1: Jeszcze
0: dobrze, to teraz ja proponuję, żebyśmy odebrali telefon, bo tym razem już ktoś się troszeczkę naczekał. Halo, kogo witamy?
6: A witam, Wacław z Krakowa.
0: Witaj.
6: Właśnie poprzednio byłem ja. Proszę, ten poprzedni telefon, ale jakaś dziura w zasięgu się pojawiła.
0: Okej. Jeździłeś pendolino już, czy na razie jeszcze nie?
6: Tak, ja jechałem wczoraj do Warszawy rano na konferencję naukową i wracałem również wieczorem.
0: Jakie wrażenia?
6: Najpierw się odniosę do tego zapełnienia. Zapełnienie w tych porach, mimo że to były takie pory bardziej, że z jednej strony ludzie jadą do stolicy, a z drugiej wracają. Całkiem sporo ludzi w składzie. Były oczywiście wolne miejsca, ale trzeba też sobie powiedzieć wprost, że kiedyś do Gdyni, jak jeszcze jechałem 2-3 lata temu nad morze, no to jechał jeden ekspres, a teraz jedzie z Krakowa 5 premium i jeden zwykły. No to ci ludzie jakoś się muszą podzielić, te potoki podróżne. No i dwie rzeczy jedyne, które mi się nie podobały, bo jakoś będę, może nie wiem, innym pendolinem jechałem niż przedmówcy, ale jedyne, co mi się nie podobało, to tak, rzeczywiście ten wieszak na płaszcze, to jest trochę w złym miejscu, bo to faktycznie przeszkadza. Ja akurat nie miałem walizki, położyłem sobie kurtkę na górze, na tej półce bagażowej. I drugie, no to za często były te komunikaty faktycznie o tej karze nakładanej, bo 2-3 razy by wystarczyło. Ja na Warszawie Zachodniej byłem 15 minut przed czasem i zdążyłem ich wysłuchać chyba 20 razy.
0: No to rzeczywiście zdecydowanie za dużo.
6: No także co do punktualności, no to ja do Krakowa jechałem 2 godziny 17 minut, z powrotem byłem 12 minut przed czasem, a co do czasów przejazdów, no to za rok, gdy się zwiększy na sieci kolejowej możliwość jazdy 200 km na godzinę, a do 2020 roku na trasie Kraków-Warszawa ma być na długim odcinku 250 km na godzinę, no to wtedy dopiero te pendolino będą mogły rozwinąć skrzydła. No bo teraz, no to jest, no nie mają za bardzo jak konkurować. Jak gdyby nie zostały kupione, no to dalej byśmy tkwili w tym marazmie, dalej by jeździły wagonowe pociągi na 160 km i nic by nie było z tym robione, nie byłoby żadnych modernizacji. Bo nie byłoby tak naprawdę takiego bata nad zarządcą infrastruktury. A teraz to jest, no i trzeba zwiększać te prędkości i te czasy przejazdu. I jeszcze tak chciałem zdementować, że bilet promocyjny kosztuje do Gdyni 98 zł, a do Wrocławia 59 zł.
2: Dobrze, może faktycznie...
6: Jedna kosztuje 98 promocyjny z Krakowa.
2: Dobrze, tak, faktycznie.
6: No i jeszcze co do tych wagonów bezprzedziałowych, no to w TLK nigdy, jak jechałem, to nie było stolika w wagonie bezprzedziałowym. No ja szczerze powiem, że mi się jechało bardzo wygodnie w tym. Jedynie co mógłbym mieć zastrzeżenie, to w polskich wagonach bezprzedziałowych w ekspresach były takie aksamitne fotele, takie miłe w dotyku, tu są takie mniej miłe, no to jest moje zastrzeżenie.
0: Ale siedzi się wygodnie.
6: Tak, ja byłem trochę zmęczony, nie ukrywam, jak wracałem, bo jeszcze się przespacerowałem tak po Warszawie około 4 km. I nie powiem, jak sobie rozłożyłem fotel i rozłożyłem sobie stolik, w ogóle stoliki są dużo bardziej trwałe niż w tych bezprzedziałowych wagonach, bo w bezprzedziałowych wagonach jak się trąciło nogą stolik, to cała zawartość mogła podjechać do góry.
2: Na tak, tutaj klęcia, rzeczywiście nie ma kubek, tego, to są jakieś metalowe chyba stoliki.
1: Chyba tak.
6: Tak, metalowe one są. No i co? No i te napisy rzeczywiście bardzo, bardzo są fajnie zrobione. Takie kółeczko jest zgłębienie w fotelu z boku oparcia i tam jest właśnie ten napis Brajlowski. W jednej linii jest jeden numerek, a pod tą cyferką jest drugi numerek.
2: Tak, właśnie, a propos jeszcze tych napisów, bo tutaj było kilka takich rozważań, zastanawiając się na kilku grupach na WhatsAppie, takich dla osób niewidomych. I też tutaj ludzie się pytali, czy numeracja siedzeń jest jak w Intercity, w tych wagonach bezprzedziowych, w innych kategoriach pociągów, czy nie. I rzeczywiście jest taka sama jak w innych kategoriach pociągów. W jednym rzędzie jest na przykład 22-28, w drugim 24-26, 25-27 i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest jakby ta sama numeracja.
6: Jak się chce mieć miejsce obok siebie, to należy zawsze zamawiać, żeby były dwie cyfry różnicy, na przykład 24-26, tak jak zawsze to jest.
1: Albo jest taka 22, zasada 28. Na kolei, że...
2: Tak, bo 22-28 też są takie. Też.
6: To jest naprzeciw, to jest wtedy jedno okno i drugie okno.
2: Właśnie nie. Ja to specjalnie oglądałem, specjalnie to sprawdzałem. I 22-28.
1: Jak i bezprzedziałowych. Nigdy się z tym nie spotkałam. Znaczy nigdy. Nie spotkałam się ostatnio z tym, żeby to było 22-24, 26-28. Nawet jak jechaliśmy jakąś TL-ką i mieliśmy 22-28, mieliśmy miejsca koło siebie.
6: No to dziwne, bo ja zawsze jak jeździłem, to miałem w wagonach bezprzedziałowych tak, że było 25-27 obok siebie, albo 26-24.
2: Bo tak jest. Bo w przypadku tych dwóch numerów, jak również 21-23, tak jest, ale 22-28 jest właśnie.
1: 28 co razy.
2: Tak.
6: No to mi się
1: nie wiedzieć
6: no to mi
1: czemu.
2: Także tak jest ciekawie.
6: Znaczy w ogóle to rozmieszczenie miejsc jest jakoś, kiedyś czytałem na ten temat, że to jest zrobione tak, że gdyby nie podstawiono wagonu bezprzedziałowego, tylko przedziałowy zamiast tego, to teoretycznie ten ośmioosobowy sektor, czyli 2, 2, 2 i 2, ma tworzyć przedział. Tak to jest rozmieszczane.
0: To całkiem być może i rzeczywiście takie właśnie jest prawdopodobieństwo tego, że po prostu ktoś tak przewidział na przyszłość, co by było gdyby, tak?
6: No bo tych wagonów było mało na początku, no i wiadomo, że jak były jakieś problemy taborowe, no to podmieniali to. No i inne soki dają. Dają zamiast kartonika z sokiem, dają w butelce.
1: A, to już jest w ogóle.
2: To znaczy w ogóle, no jest ciekawe, dlatego że jak
6: PKP Intercity,
2: wracaliśmy z Wrocławia Intercity, czy Express Intercity, to nie było w ogóle soków. Ja dostałem wodę mineralną w butelce i tyle.
1: Znaczy w ogóle jest poczęstunek, ale dobra, niech będzie poczęstunek zmieniony. Od, nie wiem, wtedy kiedy chyba weszły te pendolino i w ogóle tam się różne rzeczy pozmieniały. Kiedyś to jeszcze było tak, że była tam kawa, herbata, woda, sok i się jakieś ciastko dostawało, a teraz oni poczęstunkiem nazywają tylko napoje.
2: Tak.
6: No poczęstunek jest teraz tylko w pierwszej klasie. Przedtem, no ale w sumie może i lepiej, że nie dają, bo kiedyś dawali herbatnik korzenny, który był wielkości paznokcia, no to po co w ogóle dawać coś takiego, jak można dać sam napój, a herbatnik, no to było takie trochę...
2: Ale co się zmieniało, bo...
6: Się śmiałem z tego herbatnika.
2: Był herbatnik, kiedyś był chyba jakiś grzesiek, różne były.
1: Tak. No w sumie jak ktoś płaci na przykład 150 zł za bilet, no to troszeczkę jednak ale by wymaga, że...
6: Cena wbrew pozorom nie jest taka duża, bo jeśli sobie policzymy, jedna osoba miałaby jechać samochodem z Krakowa do Gdyni, wliczając opłaty autostradowe, no to wcale nie wychodzi tak drogo to pendolino. Te 189 zł to wcale nie jest tak drogo.
2: Nie, chodzi tutaj raczej chyba o różnicę między pendolino a na przykład Intercity.
1: Dokładnie. No bo wiadomo, że jeżeli...
2: No i także gdybyśmy to przeliczyli no, na więcej osób,
1: przejechać samochodem
2: tak,
1: całą Polskę, to jasne, że no...
6: Ale nie zapominajmy, zawsze się mówi o tej standardowej czteroosobowej rodzinie, tylko już nie mówi się o tym, że dla rodzin z dziećmi teraz są bardzo duże ulgi od stycznia. Jest 30% dla, załóżmy teoretycznie, matki i ojca i dzieci też mają ulgi. No to tego się już nie mówi. Zawsze się podlicza 150 razy 4, a to tak nie wygląda.
2: No w każdym razie jest, mamy ceny, jakie mamy i tego nie zmienimy.
0: I raczej taniej nie będzie.
2: Tak.
6: No raczej nie. No ja mówię, ja myślę, że Pendolino się rozwinie jeszcze w latach następnych 2016-2017.
2: Miejmy nadzieję.
6: I dopiero wtedy będzie można oceniać jego rzeczywistą prędkość. Ale szczerze powiedziawszy, no to czas z Krakowa do Gdańska, jaki teraz jest prezentowany, czyli 5,5 godziny w takich warunkach, no to szczerze mówiąc...
2: To się zgadza, to robi wrażenie.
6: Ja osobiście mogę już sobie pozwolić na jakiś wyjazd 3-4-dniowy nad morze, czego wcześniej nie można było sobie pozwolić.
2: To się zgadza.
6: Na taki krótki okres czasu.
0: A to, no to bardzo dobrze. To bardzo dobrze i to się akurat chwali.
6: Tak.
0: Dobrze, Wacławie, to w takim razie...
6: To może tyle z mojej strony.
0: Dziękujemy ci bardzo za głos w dyskusji.
6: Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia, pozdrawiamy i oczywiście czekamy na kolejne wypowiedzi, jeżeli ktoś miałby jeszcze ochotę co nieco dorzucić
2: jeszcze
0: do naszej dzisiejszej audycji.
2: Jeszcze tak? Dodam taką małą drobnostkę a propos jeszcze siedzeń, jak już mówimy, co jest, co są propos siedzeń. Zawsze, kiedy jechałem wagonem bezprzewodowym, między siedzeniami było gniazdko elektryczne. I jak coś się zająć, to miałem problem. No przecież nie powiem mu, że chciałbym skorzystać, bo on już jest jakby skorzystał, ale był problem. W nowych pociągach są gniazdka dwa. W związku z powyższym...
1: Czyli każdy ma gniazdko.
2: Każdy może mieć gniazdko dla siebie i nie ma z tym problemu. Jeszcze o czym nie powiedzieliśmy, przed nami na tym siedzeniu przed nami...
1: Pod stolikami jakby.
2: Pod stolikami jest taki metalowy, taki uchwyt na takie gazetki. To są takie dwie ulotki, czy tam jedna ulotka PKP Intercity. I jedna taka większa gazetka, taki przewodnik, takie coś. Po angielsku tam... polsku, chyba po jakiemuś tam jeszcze jest chyba kilka języków, ja to próbowałem z Goglem rozpoznawać na telefonie i to tak mi czasami nie do końca wychodziło, w każdym razie no tam już jest tych stron kilkadziesiąt i tam chyba jest napisane generalnie różne informacje o tym Pendolino, o jakichś tam trasach, o czymś tam, chyba jakiś taki reklamowy folderek PKP Intercity.
0: To zanim przejdziemy dalej, to odbierzmy kolejny telefon, bo kolejny telefon mamy. Kogo witamy tym razem? Halo?
7: Witam serdecznie, Ewelina Hernik z tej strony.
0: Witaj, Ewelino. Ty jechałaś Pendolino, czy dopiero się wybierasz?
7: Znaczy nie...
0: Albo się nie wybierasz.
7: Ja mam tylko jedno pytanie, czy ten pociąg jeździ na trasach na przykład... Bo tak jakoś, nie wiem, za późno włączyłam... I czy on jedzie na trasach na przykład Kraków-Gdańsk albo nie wiem?
2: Już mówię na jakich trasach, bo już mówiłem, ale jeszcze raz powtórzę. Pociągi Intercity Premium jeżdżą na następujących trasach. Warszawa-Kraków bez żadnych stacji pośrednich. Warszawa-Katowice chyba też bez stacji pośrednich. Warszawa-Wrocław przez Częstochowę i Opole.
1: Opole.
2: I właśnie Kraków-Trójmiasto przez Warszawę. I ławę chyba.
7: A, dobrze, no to z mojej strony wszystko, to ja bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękujemy bardzo również, do usłyszenia. To teraz może słów kilka, Doroto, ciebie zapytam o obsługę pociągu, bo już tak trochę o tym powiedzieliśmy, że rzeczywiście można było zauważyć to, że ta obsługa stara się bardziej dbać o nas, o nasze samopoczucie, albo w ogóle interesować się jakby bardziej pasażerami. Czym to się na przykład objawia? Zauważyłaś coś konkretnego?
1: Chociażby tym, że jest wygłoszony też komunikat przez pewnie kierownika pociągu, trudno mi powiedzieć przez kogo, ale podejrzewam, że tak, że na pokładzie jest osoba odpowiedzialna za czystość i jeżeli ktoś by miał jakieś, nie wiem, wątpliwości, problem, coś by trzeba było wysprzątać, to proszę zgłaszać do obsługi pociągu. No albo była na przykład taka sytuacja, że Tomek coś tam wcześniej zamówił w McDonaldzie, no i ta torba sobie tak stała. Ja tam miałam dopić kolę i to tak stoi i przychodzi pani, nie wiem, z Warsu, czy właśnie ta, być może ta osoba odpowiedzialna za czystość i zbiera śmieci i tam się coś zapytała go, co z tą torbą, bo ona tak stoi, a w sumie to tak, no, nie powinna. to w sumie w innych pociągach no, miejsca to raczej
2: znaczy,
1: nie ma.
2: To znaczy, to chodzi o troszeczkę co innego, bo siedziałem rząd z tyłu za Dorotą i potem się przysiadłem, dlatego że i tak nie było, i tak tam było wolne miejsce. Torbę zostawiłem z tyłu, po prostu, żeby nie przeszkadzała. I potem przyszła pani się zapytała, czy ta torba to państwa jest, czy kogoś innego. Także to chyba o to bardziej chodziło.
1: Tak, ale bardziej chodziło o to, że jeżeli... Bo ona widziała, że ona jest w miarę tak pusta, więc no po co ma stać, kiedy można ją wyrzucić. No,
0: można ją trochę... tak. I pani się zaoferowała z pomocą.
1: Tak, i ona wzięła ją, wyrzuciła, tam pozbierała. I...
0: No to rzeczywiście trzeba przyznać, że starają się dbać o komfort pasażerów. Mamy kolejny telefon, rozdzwoniły nam się telefony, no i bardzo dobrze. Im więcej głosów, tym ciekawsza dyskusja. Kogo witamy tym razem? Halo?
8: Dzień dobry, Paweł z Krakowa się kłania.
0: Witaj, Paweł.
8: Ja chciałem tutaj się wypowiedzieć odnośnie Wi-Fi w pociągach Intercity, ponieważ Pendolino jeszcze nie jechałem i tutaj słucham z ciekawością audycji. Otóż z Wi-Fi w Intercity jest tak, że ono działa. Problem tylko polega właśnie z akceptowaniem regulaminu, bo po wejściu, na początku jak się wybierze tam ich router z sieci bezprzewodowych, to odnosi się wrażenie, że ta sieć rzeczywiście nie działa, jeżeli na przykład odpalimy sobie na iPhone'ie jakiegoś tam YouTube'a, czy jakąś inną aplikację, która no, większe pakiety danych pobiera, no to jest wrażenie, że ta sieć nie działa. Dopiero trzeba wejść w Safari i tutaj właśnie są kłopoty z zaakceptowaniem tego regulaminu, bo niby się klika, że tam akceptuje regulamin, klika się przycisk i on czasami zaskakuje, a czasami nie. I lubi się niestety to połączenie zrywać, także ja w czasie jazdy z Warszawy do Krakowa musiałem ileś razy właśnie ten regulamin akceptować. No ale nie jest najgorzej, no można nawet sobie słuchać powiedzmy tam TVN Playera czy YouTube'a i da się, no.
0: No także niestety w Pendolino to trzeba będzie jeszcze poczekać na ten
8: no,
0: internet.
8: No ja obawiam się, że przy takiej prędkości to może być troszkę tak średnio, no. Chyba, że zamontują wzmacniacze sygnału, no to może jakoś. Zobaczymy.
2: Tutaj mamy
8: no to
2: okazji...
8: ja tyle chciałem.
0: Dobrze, mamy to dziękujemy okazji... bardzo.
8: Pytanie dziękuję również.
2: Na Skype już tekstowe, czy w pociągach Pendolino istnieją wagony sypialne? Nie, wagonów sypialnych nie ma z prostego powodu. Pociągi jeżdżą na tyle krótko, że na najdłuższej trasie nie to jest niecałe 6 godzin, że to po prostu się nie opłaca. Nie ma w ogóle połączeń nocnych, w związku z powyższym nie ma i wagonów sypialnych. Natomiast, co jest, jeszcze a propos miejsc, to są chyba
1: wagony
2: trzy
1: są
2: przedziały,
1: znaczy przedziały
2: VIP-owskie takie.
1: Trzy, nie cztery?
2: Trzy albo cztery, już nie pamiętam.
1: Cztery chyba.
2: Tak, przedziały VIP-owskie, one są czteromiejscowe. Chociaż mam wrażenie, że one nie są specjalnie cichsze, ani te siedzenia nie są specjalnie wygodniejsze od tych siedzeń standardowych.
0: Ale pewnie są droższe za to.
2: Pewnie są droższe, no i chyba jedyna różnica jest taka, że można rzeczywiście się jakoś wygodniej powiesić. Jest taki trochę większy stolik, no i wiadomo, można sobie gdzieś tam porozmawiać spokojniej, nieco bardziej dyskretnie. Tam jest chyba jeszcze kilka przycisków. Tam chyba można coś tam regulować, chyba z klimatyzacją, z czymś, tam chyba wezwać kogoś i tak dalej, i tak dalej.
0: To co jeszcze takiego ciekawego zauważyłeś, Tomku, kiedy przechodziłeś przez pociąg, bo jak wspomniałeś, kiedy dzwonił do nas Krzysztof, zwiedziłeś sobie ten pociąg od początku do końca, no praktycznie.
2: Tak, to znaczy tak, jedna fajna rzecz. Zazwyczaj jak się idzie do toalety, to w toalecie panuje huk nieprzeciętny i nieznośny. Tutaj, jak pokazywałem zresztą na nagraniu, głośność jest niewiele większa niż jakby w tym przedziale. Zresztą ma tutaj taki też taki mały pliczek. Gdzie tu jest? Jest, mam. Tutaj też mogę na chwilę wstrzymać podkład i pokazać. Wychodzę właśnie z przedziału. Tutaj przechodzę koło łazienek, koło toalet. Taki... Tu jest to przejście, tu są drzwi otwierane. Tu ile idę.
9: To jest miejsce między wagonami, dokładnie tu.
2: O, i taka jest głośność w tym jakby miejscu między wagonami. W związku z powyższym myślę, że nie jest tak głośno, no bo zazwyczaj...
0: Dokładnie, w niektórych pociągach to naprawdę tam jest niezły huk.
2: Natomiast tutaj po pierwsze to nie jest otwierane, dlatego że to są te tak zwane składy zespolone. W związku z powyższym tu jest bardziej jak w tych takich nowych pociągach

0: końca. W każdym razie w naszych pendolinach tam są położone walizki. Czasami po dwie walizki albo po trzy na jednej takiej półce. Także tak to mniej więcej wygląda. I jeszcze chyba w jednym miejscu są też w tym korytarzyku. Jest takie miejsce też chyba na rowery, takie stojaczki. No, to też w niektórych bezprzewodowych pociągach można zauważyć. No i Wars.
1: To o Warsie może za chwileczkę, bo mamy kolejny telefon. Kogo witamy tym razem? Halo?
2: No witajcie, Andrzej z tej strony.
1: Witaj, Andrzej.
2: Mam takie pytanie, bo mówicie tutaj o wagonach bezprzedziałowych i przedziałowych. W związku z tym pytanie, czy pociąg jest, że tak powiem, jednolity, czyli albo cały bezprzedziałowy, albo pomieszany, że powiedzmy tam pół przedziałowego, pół bezprzedziałowego. I czy ja mogę w takim razie zadecydować przy kupnie biletu, jaki wagon wybieram? Czy chcę w przedziale siedzieć, czy w tym skupisku zbiorowym, że tak powiem? Drugie pytanie dotyczące tego specjalnego wagonu dla osób niepełnosprawnych. No bo wiadomo, że my osoby niewidome sobie jakoś tam siedzenie gdzieś tam znajdziemy. No i właśnie podstawowe pytanie, czy on jest przedziałowy, to raz. A druga sprawa, że my osoby niewidome sobie jakoś tam to siedzenie znajdziemy, ale co do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich? Czy tam jest jakieś specjalne miejsce wydzielone dla tych osób i powiedzmy te wózki są jakoś zabezpieczane podczas powiedzmy hamowania czy też ruszania pociągu, żeby te wózki się tam nie przemieszczały automatycznie? Być może jakoś to rozpoznaliście. No i ostatnie pytanie, może to było poruszane już, ale nie usłyszałem. Jak jest z przejściem między wagonami? Bo kiedyś w tych starszych pociągach były te rozsuwane drzwi, ale trzeba było czasami naprawdę sporo siły użyć, żeby
0: je rozsuwać. O mówiłem przed chwilą, tu nie ma w ogóle żadnych drzwi, tylko po prostu jest takie małe obniżenie.
2: No właśnie, czekałem na połączenie, sorki, i nie usłyszałem.
0: Jest takie małe obniżenie między, w podłodze tak naprawdę, nawet nie zwiększa się głośność specjalnie. Naprawdę cały ten pociąg jest na tyle...
2: Ale one są, te wagony oddzielone jakimiś drzwiami?
0: Nie, tu nie ma drzwi, dlatego że pendolino to są te tak zwane składy zespolone. Tu cały pociąg stanowi jedną całość. To jest jak w nowych pociągach podmiejskich, jeżeli ktoś nie jeździł na przykład kolejami śląskimi albo czasami dolnośląskimi, może jeżeli ktoś mieszka w Warszawie, to jeżeli jeździł pociągiem na lotnisko Chopina, tam jest troszeczkę coś podobnego. I też jest pociąg, chyba był kiedyś do Krakowa, chyba przez Kielce był jeden taki pociąg i tam też było mniej więcej tak, że było takie małe obniżenie i w zasadzie tyle. Na pewno cały ten pociąg jest na tyle cichy, że można spokojnie rozmawiać przez telefon, można prowadzić rozmowę z kimś chodząc po tym całym pociągu, również w tym przejściu między wagonami. Może troszeczkę trzeba głos podnieść, ale bardzo niewiele tak naprawdę. Co do przedziałowych...
2: Co do przedziałów,
0: tudzież braku, praktycznie cały pociąg jest bezprzedziałowy, jedynym przedziałem jest przedział służbowy i te 3 czy 4 przedziały dla VIP-ów.
2: Trochę niedobrze moim zdaniem, bo mi się za bardzo ten schemat nie podoba. Wolałem jednak mimo wszystko pociągi przedziałowe, one dawały więcej spokoju, takiej trochę dyskrecji w pewnym sensie i tak dalej. Dobra, jeszcze ostatnie pytanie na koniec już, żeby nie przedłużać. Czy pojawia się jakikolwiek komunikat, gdzie można odnaleźć obsługę pociągu? Bo dla nas
0: obsługa pociągu praktycznie
2: jest to moim zdaniem
0: krąży po
2: istotne.
0: Tym całym pociągu.
2: Tak?
3: No niemal non-stop.
0: Niemal non-stop. Tam naprawdę często ktoś się pojawia, dosyć łatwo można kogoś znaleźć. Poza tym, tak jak mówiłem, więcej komunikatów jest wygłaszanych tak w ogóle a propos opóźnień, czegoś takiego, to jeżeli tylko pojawia się opóźnienie, ten komunikat za chwilę już jest przekazywany podróżnym.
2: Przynajmniej
0: w
2: naszym
0: przypadku
2: to tak
0: było. Zobaczymy, jak będzie dalej.
2: No tak, dobra, no to wszystko w takim razie z mojej strony, wielkie dzięki, pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.
1: Dziękujemy ci bardzo, Andrzeju, za telefon. Jeżeli ktoś miałby jeszcze ochotę do nas zadzwonić, to zapraszam, 123 834 835 i tyflopodcast.net i właśnie widzę, że ktoś już do nas dzwoni.
0: Telefonów.
1: Tak, telefonów jest naprawdę sporo.
3: Jeszcze potem coś
1: odbierzmy. Może tu się uda, chociaż nie. No właśnie się chyba nie udało niestety. O nie, jest. Halo, kogo witamy?
4: A witam Wacław ponownie. Jeszcze chciałem tak dodać taką jedną rzecz. Ja akurat należę do osób dosyć wysokich

0: I w polskich pociągach to jest właśnie, rzadko to występuje, zwłaszcza jest problem w szynobusach z tym, że jest bardzo mało miejsca na nogi, a właśnie w pociągu Pendolino jest bardzo dużo miejsca na nogi dla osób wysokich. Także bardzo, bardzo duża swoboda jest, że można pod fotel, który znajduje się przed daną osobą, wyciągnąć nogi bardzo swobodnie. I jeszcze druga rzecz, co do tych przedziałów, o których Tomek powiedział przed chwilą dla VIP-ów, to miało być tak w założeniach. Miało być to tak zwany przedział menedżerski, ale zrezygnowano z tego. Są to przedziały dla matki z dzieckiem. Teraz jest taka naklejka, przedział dla matki z dzieckiem. Teraz jak matka jedzie z małym dzieckiem, chce mieć tam większą swobodę i komfort, no to wtedy zrezygnowano z tej klasy biznes i to są teraz przedziały dla matek z dziećmi.
1: Aha, no to sporo nam się też i w tej kwestii wyjaśniło. Dziękujemy bardzo, Wacławie, za dodanie.
0: No to już myślę tyle.
1: Dobrze. Dzięki. Pozdrawiamy, do usłyszenia. Trzymaj się. No to wróćmy do tematu tego, co tam w Pendolino. Zdaje się, że...
2: A propos jeszcze obsługi.
1: No właśnie, a propos obsługi.
2: Nie wiem, może we wcześniejszych pociągach przeoczyłam, aczkolwiek wątpię. W Pendolino jest coś takiego, że jak... ruszamy z jakiejś tam kolejnej stacji, no to niemalże jeden za drugim, może przesadzę, ale trochę tak jest. Konduktor i wars. I chodzą i się pytają, czy ktoś się nie dosiadał, nie wiem, w Częstochowie, w Opolu, zależy gdzie tam jest postój. No nie zauważyłam, żeby wars, znaczy pracownicy warsu jakoś tam, nie wiem, w Intercity czy coś aż tak krążyli od razu, nie wiem, po zamknięciu się drzwi i ruszeniu pociągu dalej. Ale być może mogłam to przeoczyć. Chociaż, no tak jak mówię, nie wydaje mi się.
1: No właśnie, a propos warsu, ty Tomku zacząłeś też coś mówić i lawina słuchaczy nam się odezwała, więc wróćmy do warsu.
3: Tak, znaczy w ogóle tak, zacznijmy od tego, że co jakiś czas, co mniej więcej 40 minut, odzywa się taki komunikat.
4: Zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty gastronomicznej Wars w wagonie numer 12.
1: Przynajmniej osoby my tego komunikatu nie słyszymy.
4: Ze sobą i dokumentu poświadczenia.
3: Nie słychać tego komunikatu.
1: Już jest.
2: Teraz tak, ale się przerwał.
4: Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zamówienia dań do zajmowanych przez Państwa miejsc. Przypominamy, że w pociągu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W trosce o Państwa komfort i bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się z treścią naklejek informacyjnych umieszczonych w wagonach. Użyteczne informacje o pociągu i o dostępnych usługach znajdują się w ulotce umieszczonej w kieszeni poprzedzającego fotela. Dodatkowych informacji udzieli Państwu obsługa pociągu. Przedział konduktorski znajduje się w wagonie numer 12. Dziękujemy za uwagę i życzymy przyjemnej podróży.
3: No właśnie. I taki jest komunikat, on jest, nie wiem, kilka razy generalnie był podawany chyba w czasie podróży, ale on chyba nie jest, on nie wiem, czy ma jakąś tam określoną regularność, po prostu co jakiś czas ten komunikat sobie jest. I teraz tak.
2: Na pewno rzadziej niż o karze pieniężnej.
3: Tak, bo o karze pieniężnej jest na każdej stacji. I praktycznie przez cały czas postoju na stacji ten komunikat się odzywa. I teraz tak, idąc do warsu, zresztą w ogóle mam nagrany też ten wars, co mogę tak dla... O, tak mniej więcej
1: jako
3: brzmi.
1: Takie tło.
3: Tak.
1: Jesteśmy w warsie, proszę Państwa.
3: Tak, jesteśmy w warsie. I z reguły wars wygląda tak, że jest sobie cały wagon na to przeznaczony. Jest trochę stoliczków, trochę siedzeń i bar. Tu jest bar, tak, jak wszędzie, tylko że bar, który jest niezorientowany w kierunku bądź w tą drugą stronę, tylko po prostu jest jakby wzdłuż korytarza jakby ten bar i w ten sposób się zamawia. Natomiast są cztery takie malutkie, ale bardzo wysokie stoliczki. Nie ma siedzeń, tylko ewentualnie można się oprzeć zatem o taki miękkie coś na ścianach i w zasadzie tyle, dlatego że tak jak zgodnie z komunikatem można pójść do Warsu, powiedzieć, że ja bym chciał pierogi z mięsem, te pierogi bardzo mi proszę donieść do wagonu 13 na miejsce takie a takie i oni to za jakiś czas na to miejsce przyniosą. I tak to mniej więcej wygląda.
1: A że stoliki są większe, no to będzie wygodniej nam nawet zjeść.
2: Bo generalnie faktycznie tam trzeba przyjść, żeby zamówić, ale zaraz jak przechodzi pracownik z Warsu z tam napojami, no to za jakieś, nie wiem, pół godziny, może mniej, przechodzi pracownik, który zbiera zamówienia. I idzie przez cały pociąg i zbiera zamówienia, pyta się, czy ktoś nie chce czegoś zamówić.
3: Tak. Także tak to mniej więcej Wars wygląda. Aha, i tutaj Wars nie zajmuje całego wagonu, tylko to jest, ja wiem, połowa wagonu, może nawet nie cała połowa wagonu. Reszta to jest przedział służbowy. Są jeszcze miejsca pierwszej klasy. Pierwsza klasa to jest pół wagonu. Pół wagonu i nie wiem, czy jest jeszcze jakiś wagon pierwszej klasy. I ten wagon się różni tym, że nie ma czterech miejsc, tylko trzy. I wygląda to tak, że jest jedno miejsce po jednej stronie i dwa miejsca po drugiej stronie tego jakby korytarzyka między siedzeniami. Jest chyba pojedyncza toaletna po jednej stronie, troszeczkę może większa. Potem jest właśnie Wars i chyba potem jest albo druga klasa, albo też pierwsza, ale czterosiedzeniowa, nie jestem pewien, ale jeden jest wagon, który ma najpierw trochę siedzeń, potem Wars, potem znowu normalne siedzenia i tyle jest w tym wagonie.
1: Ale no było tak coś widać, żeby ta pierwsza klasa czymś różniła się, żeby to mogło być wygodniejsze od tej drugiej klasy?
3: Nie, siedzenia nawet sam sprawdziłem, przez chwileczkę na tym usiadłem. Są identyczne jak w drugiej klasie i z tego co się zdążyłem zorientować, nie różni się to ani dodatkowymi przyciskami, ani dodatkowymi jakimiś akcesoriami nad siedzeniem. Może jest różnica w poczęstunku, nie wiem. Ale no,
1: czyli być
3: wagon jak wagon.
1: Rzeczywiście to jest kwestia.
3: No i jest bliżej do Warsu.
1: No tak, gdyby ktoś miał ochotę jeszcze tam przepłacić.
3: Tak. Przy okazji też tutaj różne spekulacje.
1: Bo jedzenie w Warsie podejrzewam, że tak obserwując sobie chociażby to, co w aplikacji M-Wars jest oferowane,
3: tak, jest
1: no to do najtańszych nie należy.
3: To się zgadza. Przy czym też tu były różne spekulacje, czy Wars jest taki sam jak w Intercity, czy się czymś różni. Z tego, co się pytałem i z tego, co mi tam powiedziano w obsłudze, to jest dokładnie to samo menu i te same ceny jak w innych pociągach. Nie ma żadnych różnic.
1: Okej. Więc czy coś jeszcze, tak zwiedzając ten cały skład, czy na coś jeszcze interesującego natrafiłeś?
3: W zasadzie nie. Jest tam ze cztery te, powiedzmy, wagony. Jest piąty Wars, potem jest jeszcze jeden taki zwykły wagon, potem jest ten wagon chyba dla niepełnosprawnych i chyba tyle. I koniec w zasadzie pociągu. Czy jakoś
1: i koniec pociągu. Razie. I jakby tu nasza przygoda się powoli kończy, ale jeszcze oczywiście audycji tak zaraz nie skończymy, no bo z tego pociągu trzeba teraz przecież jakoś wysiąść. Już wspomnieliście o tym, że pojawia się sygnał dźwiękowy, to Dorota wspominałaś o tym,
2: że
1: się pojawia informacja o tym, z której strony można wysiąść, że się odzywa jakiś tam brzęczyk. Tomku, masz to nagrane, czy nie nagrywałeś?
3: Nie bardzo, dlatego że już nam wysiadaliśmy.
1: No tak, bo to już wtedy się wysiada.
3: Dużo osób i ten brzęczyk ledwo było słychać, jak tam byliśmy jeszcze w zasadzie w tej części przedziałowej, to ten brzęczyk było gdzieś coś słychać, ale nie dużo.
1: Wspomnieliście o tym, że drzwi są wąskie przy wysiadaniu, to też jest pewnie problem, tak?
3: No jak się ma dużo bagażu, to rzeczywiście jest z tym pewien problem, jakiś tam kłopot, aczkolwiek one są. Znaczy, jeżeli ktoś nie ma problemu z wysiadania z naszych, z tych starych pociągów, z tymi otwieramy na siłę drzwi, tymi wielkimi metalowymi takimi, które się otwierają, to i tutaj nie będzie miał problemów.
1: Rozumiem. No to teraz tak jeszcze kończąc ten nasz dzisiejszy program powolutku, to zapytam jeszcze wasze jakieś takie refleksje, o których nie powiedzieliśmy w trakcie tej naszej dzisiejszej audycji. To Doroto, może od ciebie zacznijmy. Jeszcze coś nasuwa ci się na myśl w trakcie tej podróży pendolino, o czym warto by było wspomnieć?
2: Tak, poza tym, o czym mówiliśmy, to raczej nie. No jedynie to, że... Aha, no jeszcze w sumie jedna taka drobna rzecz, faktycznie. Nie zauważyłam tego w innych wagonach bezprzedziałowych. Z przodu są regulowane podnóżki. No więc jak ktoś tam chce sobie jakoś nogi ułożyć, to...
3: To mam wrażenie, jeszcze jest w kilku modelach tych bezprzedziałowych wagonów. Ja to kiedyś widziałem.
2: Ja właśnie jakoś sporo jeździłam bezprzedziałowymi, ale jakoś tego nie zauważyłam. Ale no nie wiem.
3: Aha, no i
1: w każdym razie w pendolino jest.
2: Jest, tak.
3: I jeszcze jedna rzecz. Na oknie są takie przesłony od słońca, które mogą... Ale to już jest też w zasadzie...
2: Tak, to się pociąga w dół i to jakby
3: tak,
2: spada.
3: Ale to już jest we wszystkich chyba bezprzedziałowych, więc to jest akurat to żadna rewelacja.
2: Co jeszcze? No właśnie, pomiędzy siedzeniem, jak już Krzysztof wspomniał, są takie dotykowe lampki. Jeszcze się specjalnie tam kogoś wypytałam. Po co one są dokładnie, nie wiem. Wiem, że jak się... To jest mniej więcej panel taki dość podobny jak z drugiej strony tego siedzenia na brzegu dotyczące numerków. No i to jest dotykowe, jak się tam dotknie, to się odpowiednia lampka zapala. Dwie są te lampki nad każdym siedzeniem. Czy coś jeszcze? Chyba tyle, no.
1: Ale te lampki to służą nam po prostu do oświetlania, tak? Gdybyśmy
2: chyba
1: chcieli
2: tak,
1: sobie
2: tak,
1: coś poczytać...
2: Takie...
1: Nie mają
2: takie
1: żadnej dodatkowej funkcji.
2: Nie, no nic, właśnie nie wiem o tym, żeby jakaś tam dodatkowa opcja była. Po prostu się zapalają i jak się tego... Z tego, co mi tam ktoś tłumaczył, to jak ja tego nie dotykam, to gaśnie. Czyli wygląda na to, że to jest
1: takie
2: jakieś w ogóle dziwne,
1: bo... tymczasowe światło,
2: tak.
1: No bo kto... Tak,
2: bo kto
1: normalnie
2: by ciągle trzymał palec?
1: Trzymał rękę na tym, tak.
2: Na lampce,
1: bez
2: no.
1: Sensu.
2: Tak, tak mi tam jakiś pasażer tłumaczył, ale no ja też dokładnie nie wiem. A tak poza tym mam taką refleksję po tej jeździe, to znaczy no, jeżeli bym miała kupować bilet właśnie promocyjny, owszem, można się przejechać fajnie, nic nie mówię, ale jakbym miała płacić za bilet 80 zł, chyba nie.
1: Okej, to zanim zapytam Tomka o jego refleksję, tak na koniec audycji, jeszcze odbierzmy kolejny telefon. Kogo witamy tym razem? Halo?
0: Ponownie Krzysztof Wostal, witam serdecznie.
1: Witaj, Krzysztofie.
0: Ja chciałem dodać takie dwie rzeczy. Przy wysiadaniu rurka jest do przetrzymania od środka, nie od zewnątrz, więc tam jej szukamy od środka. Podłoże. To nie jest taka wykładzina typowo taka wykładzina z włosami, że tak bym ją nazwał, tylko przypomina w dotyku słomę. Tylko te słomki są nie położone wzdłuż pociągu, tylko w poprzek, czyli jest fajnie, bo jeżeli pociąg gwałtowniej by hamował, jest to antypoślizgowe zdecydowanie i dzięki temu jest wygodniej. I ostatnia rzecz taka drobna. Ja mam takie wrażenie, że jak pociąg wjeżdża na stację, to peron bardziej drży niż przy pociągach starszego, że tak powiem, typu. No i pociąg nie ma takiej klasycznej lokomotywy, która ciągnie, to jest kabina maszynisty z przodu, z tyłu i tutaj nie ma lokomotywy. Tyle tylko chciałem dodać.
1: Dziękujemy bardzo, Krzysztofie.
0: Dziękuję.
1: Do usłyszenia.
2: To ja a propos drżenia peronu nie odniosłam w ogóle takiego wrażenia, za to odniosłam wrażenie trochę inne a propos jak już pociąg rusza, to mam wrażenie, że bardziej stukają te koła, że się tak wyrażę, niż w, nie wiem, w starszych pociągach. Jakoś bardziej mam wrażenie to słychać.
1: No, całkiem być może, bo może jest to cięższy skład albo coś innego tam ma na to wpływ.
2: Ale...
1: Mhm. Tomku, a jeszcze coś od ciebie, o czym nie powiedzieliśmy w dzisiejszej audycji? Coś jeszcze?
3: Tak właśnie szukam, myślę, ale chyba już nic nie znajduję, także to wrażenie mam w zasadzie takie same jak Dorka, także tutaj i refleksje też, także tu jesteśmy jakby gdzieś tam w poglądach.
1: Czyli tak... Tak jakby wyciągając takie wnioski z tego, o czym mówiliście, bo ja jeszcze nie miałem okazji jechać Pendolino, no to rzeczywiście nie ma szału, było dużo szumu, mówiło się o Pendolino to już przecież lata, przez ostatnich kilka miesięcy no to już po prostu była jakaś pendolinomania momentami, a przez ostatnich kilka tygodni to już naprawdę bardzo wiele się na ten temat mówiło. A tymczasem, no jakoś tak bardzo pozytywnie, no to nie zaskoczyli niczym. Negatywnie na szczęście też jakoś, nie? No do cen można by się przyczepić co najwyżej, a poza tym
3: tak,
1: chyba jest
3: aczkolwiek
1: nieźle.
3: Jeżeli się kupuje bilet odpowiednio wcześniej, to jest spora szansa na uzyskanie tego biletu tańszego i wtedy rzeczywiście nawet... jedzie się całkiem tanio i całkiem przyjemnie jednocześnie.
2: Nawet tak sobie jeszcze tak zapytam... na wschodnim rozmawiałam i mówi, że a wie pani, wyglądać to ten pociąg ładnie wygląda, ale w środku szału nie ma.
1: A jeszcze tak zapytam, a na przykład wy kupowaliście bilety taką metodą tradycyjną, czy elektronicznie?
3: Tradycyjną, bo my kupowaliśmy, jak jeszcze były te problemy z systemem internetowym, ze sprzedażą.
1: Rozumiem.
3: Ponoć w ogóle to muszę zweryfikować, jest jakiś problem z kupowaniem biletów teraz przez internet na stronie Intercity, ale to muszę sprawdzić jeszcze.
2: Coś w tym jest, bo jak raz coś tam na centralnym załatwiałam, już po tym, jak my bilety kupiliśmy, to już potem chyba się w ogóle posypało. I poszłam do informacji się zapytać tam o coś. I przede mną był jakiś pan chyba, który chciał kupić bilet. No, wszystko fajnie, tylko że system pani pokazał, że miejsc nie ma, a miejsc było bardzo dużo. No i w efekcie ten pan musiał zejść na peron, porozmawiać z konduktorem, zarezerwować sobie miejsce i ona wtedy mogła bilet wystawić, więc no takie są...
1: No cóż, nie bez przyczyny gdzieś taki żartobliwy obrazek krąży w internecie, w którym jest podanie o pracę i na jakieś tam stanowisko informatyka i jako doświadczenie zawodowe udział przy dużych projektach dla PKP i PKW. Także może i coś w tym rzeczywiście jest. Któż to wie. Dobrze, dziękuję wam bardzo za udział w dzisiejszej audycji i za to, że podzieliliście się na antenie Tyfloradia swoimi wrażeniami na temat przejazdu Pendolino. Dziękuję także słuchaczom, którzy dziś aktywnie nas wsparli swoimi refleksjami, swoimi pytaniami. Dorota Wojeńska i Tomek Bilecki to byli moi dzisiejsi goście.
3: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.
1: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do kolejnego spotkania na antenie Tyfloradia.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj mam zamiar troszkę pokazać zasady obsługi systemu operacyjnego GNU Linux z czytnikiem ekranowym Orca. To znaczy interfejs tego systemu, najważniejsze zadania. Nie będę się tutaj skupiać na jakiejś instalacji tego systemu, to prawdopodobnie w przyszłości. Ponieważ zanim zdecydujemy się na instalację czegokolwiek, trzeba wiedzieć, co to coś nam oferuje. Zanim zacznę typową prezentację i użytkowanie, kilka słów o samym systemie GNU. Linux jest to oczywiście system alternatywny dla Windowsa, kojarzony i podejrzewam, że słusznie, raczej ze środowiskami programistycznymi, informatycznymi, ponieważ bardzo rzadko jest spotykany w domu przeciętnych użytkowników. Rzesza miłośników Linuxa obejmuje tych ludzi, którzy są właśnie bardziej z sekcją komputerów związani. Choć oczywiście, co zaraz udowodnię, nie trzeba tutaj być niezwykle doświadczonym użytkownikiem komputera, żeby Linuxa potrafić obsłużyć. Jakie są przede wszystkim różnice między systemem Windows a Linux? Poza tymi, które zaraz będzie widać, z interfejsem czy użytkowaniem, na pewno trzeba przyznać Linuxowi, że działa szybciej. Działa dużo szybciej, jest lepiej zoptymalizowanym systemie. Ten laptop, na którym zaraz będziemy nagrywać, jest to Dell XPS 15. I tutaj naprawdę Linux potrafi osiągać dwukrotnie wyższe wyniki w różnych testach niż Windows. I dotyczy to zarówno pracy na procesorze, czyli zużywa dużo mniej tego procesora, przez co więcej go pozostaje na programy. Tak, zużywa dużo mniej pamięci RAM i nawet widać to w samej prędkości kopiowania plików, ponieważ z bliżej nieokreślonej przyczyny Linux potrafi na tym dysku, jest to dysk SSD, osiągać prędkości kopiowania plików rzędu około gigabajta na sekundę, a Windows około 500-600 megabajtów na sekundę. Przyczyna bliżej nieznana. Jeżeli chodzi poza tym, to trzeba też pamiętać, że Linux ma pewną cechę, tutaj niestety wadę w stosunku do Windowsa, że komplikacja jego instalacji jest różna w zależności od komputera. Jednak jak mam Windowsa i zaczniemy jego instalację, to wszędzie odbędzie się tak samo. Na niektórych komputerach z Linuxem trzeba się starać o jakieś sterowniki, dodatkowe paczki, głowić się co, jak, gdzie. W szczególności problemy pojawiają się, gdy nie ma karty sieciowej. Ale to nie jest temat na ten podcast. Tutaj zakładamy, że udało nam się zainstalować Linuxa, wszystko śmiga, huczy, działa, brzęczy. No i po prostu jest ten system gotowy do użytku. A tak jest w wypadku tego komputera. Zanim przejdziemy dalej, pojawia się pytanie, czy można mieć na jednym komputerze zainstalowane dwa systemy, to znaczy Linuxa i Windowsa. Odpowiedź już mi oczywiście, można mieć dowolną ilość Linuxów, Windowsów, Maców, jeżeli jest to komputer, na którym Mac działa. No, można mieć co się chce. Tutaj na przykład mam zainstalowanego Linuxa, to jest system Debian oraz Windowsa 10 wersji Pro. Jak najbardziej konfiguracja ta działa bez zarzutu. Warto tu zaznaczyć niestety, że Windows domyślnie potrafi obsługiwać systemów plików Linuxa. Trzeba się bawić ze sterownikami, programami, to jest dość duże utrudnienie. W drugą stronę problemu nie ma. Linux bez problemu czyta dyski Windowsa. Ja sobie pozwolę zatem ten komputer uruchomić. To, co usłyszeliśmy, to grub, bootloader Linuxa, który pozwala nam w tej chwili wybrać system operacyjny. Ja wciskam Enter. Ciskając klawisz Enter poinformowałem Linuxa. Dobrze. Poinformowałem gruba, że chcę uruchomić system Linux. Tą listę systemów można ułożyć jak się chce, to jest w ustawieniach. Tutaj w moim wypadku pierwszy od góry jest Linux, czyli po prostu wcisnąłem klawisz Enter. Gdybym chciał uruchomić Windowsa, to bym musiał zejść strzałeczką tyle razy, ile tam do Windowsa trzeba zejść. No i wcisnąć analogicznie Enter. Ten sygnał, to bipnięcie, to jest właśnie konfigurowalne ustawienie gruba, które informuje, że już można wybrać ten system strzałkami, bo gdyby nie ono, to nie można by było przewidzieć, czy grub już jest włączony, czy jeszcze nie, czy czekamy, aż BIOS się załaduje, czy jak sprawa wygląda. Oczywiście to bipnięcie można wyłączyć i nawet, o ile się orientuję, przy standardowej instalacji Linux ono jest wyłączone, ale dla nas niewidomych jest bardzo przydatne. W tej chwili uruchomił się Linux, jest to Debian, w gałęzi testowej SID, uruchomił się interfejs graficzny GNOME, czyli ten, którego używam, i pojawił się ekran logowania. Słyszymy tutaj orkę, czyli czytnik ekranowy Linuxa, i syntezator mowy, którym jest ESPIC. W tej chwili warto zauważyć, że na tym okienku, jak ja będę się poruszać na przykład tabulatorem, to musi sobie czytać tabulacja, inny użytkownik, przycisk. Tabulacja, Dawid Pieper, przycisk. To wynika z tego, że tutaj jest włączona bardzo wysoka szczegółowość mowy na tym ekranie. Ja tych ustawień nigdy nie przełączałem, bo nie ma takiej potrzeby, bo już jak się zaloguję na swoje konto, będzie widać zupełnie inne zachowanie orki. Ponieważ orka oczywiście, podobnie do NVDA, ma osobny profil dla każdego użytkownika. Zresztą zaraz będzie to widać. Ja wcisnę Enter na moje nazwę użytkownika.
7: Tekst hasła.
6: I w tej chwili mogę wpisać hasło. I tutaj żadnej filozofii nie ma. Ja wpisuję je, jak na Windowsie nie ma to jakichś, nie wiem, innych układów klawiatury, czegoś takiego. I wciskam klawisz Enter.
7: Czynnik ekranowy jest włączony. Do ranka 07 przycisk.
6: I w tej chwili włączył się już Debian. Zalogował się do interfejsu graficznego.
7: Okno.
6: Ja myślę, że mogę go troszkę ściszyć, ponieważ ja poprzednio go używałem. No to miałem go z pewnych przyczyn dość głośno ustawione, teraz go nie potrzebujemy.
7: Proszę wprowadzić okno. Okno dialogowe. Proszę wprowadzić.
6: Taka głośność powinna być chyba ok.
7: Okno.
6: Słyszymy tutaj już, że się uruchomił mój profil ustawiony w Orce. Mówi on szybciej, nie ma takiej szczegółowości. No więc, pierwsze pytanie brzmi. Uruchamiamy po raz pierwszy naszego Linuxa. Ktoś nam się zalogował. Ewentualnie myśmy się zalogowali po prostu wciskając Enter, wciskając hasło i znowu wciskając Enter. Albo nawet nie zalogowaliśmy się, bo nie ma gadacza i nie wiemy, czy jest już uruchomiony. W jaki sposób uruchomić w takim razie czytnik ekranu? Ano jest to dość proste. I skrót, którym to robię, to Windows Alt S. Jak go teraz wcisnę,
7: czytnik ekranowy jest wyłączony.
6: To się Orka wyłączy, jak go wcisnę ponownie,
7: czytnik ekranowy jest włączony.
6: To się Orka włączy. Jeżeli chcemy ją troszkę skonfigurować, a teraz trochę omówię konfigurację Orki, to wchodzimy do jej ustawień skrótem Insert Spacja. Tutaj uwaga, ode mnie to może być też Caps Lock Spacja, ponieważ domyślnie klawiszem Orki jest Caps Lock, a nie Insert, więc pamiętajcie o tym. Ja przyzwyczaiłem się do używania Inserta jeszcze przez NVD, a poza tym Orka z Caps Lockiem potrafi się trochę pogubić, bo czasem my możemy wpisać, wykorzystać jakieś polecenie, jakiś skrót klawiszowy, a ona i tak włączy czy wyłączy Caps Locka i potem jest niezłe zamieszanie, co jest nie tak, dlaczego haseł nie przyjmuje. Więc ja przyłączyłem na Insert, zaraz pokażę jak. Więc Insert, Spacja, u Was, jeżeli uruchamiacie Debiana po raz pierwszy czy innego Linuxa, będzie to Caps Lock, Spacja. Halo? I otworzyło się okienko preferencji czytnika ekranowego. Mamy tutaj typowe zakładki, tak jak w Windowsie. Jest to zakładka ogólne. Ja poruszę się strzałką w prawo.
7: Głos zakładka strony. Mowa zakładka strony. Alfabet Braille'a zakładka strony. Echo klawiszy zakładka strony. Przypisania klawiszy zakładka strony. Wymowa zakładka strony. Atrybuty tekstowe zakładka strony. Ogólne zakładka strony.
6: I jak widać, wróciłem do ogólnych. Kilka słów o samej Orce, zanim zaczniemy mówić o jej ustawieniach. Muszę jako miłośnik Linuxa niestety przyznać, że daleko jest Orce do takiego poziomu, jaki oferuje NVDA. Jest to dobry czytnik ekranowy ogólnie, działa, można go używać, ale brakuje tu mi i pewnych opcji, i pewnej stabilności. Orka potrafi się przywiesić czasami i trzeba na nią poczekać i nie jest to przywieszenie się systemu, a Orgi nie jest to może jakoś strasznie częste zjawisko, ale zdecydowanie warte odnotowania. Tak więc daleko poziomu Orki do NVDA. My jesteśmy na karcie ogólne. Jakie tu mamy ustawienia? Układ klawiatury laptop, ponieważ mój laptop nie ma klawiatury numerycznej, ja ustawiam tutaj laptop, czyli na przykład jest to tak jak w NVDA, nawigacja, odpowiednik tak zwanej myszki. Gdybym ustawił tutaj sobie
7: standardowy,
6: to bym mógł posługiwać się klawiaturą numeryczną i tak ustawiać myszkę. Niestety albo stety, dla mnie stety, ten laptop klawiatury numerycznej nie ma. Dlaczego dla mnie stety? Bo lubię po prostu mniejsze laptopy. No ale takie są efekty.
7: Zmiany na pasku postępu panel. Odczytywanie aktualizacji przycisk opcji zaznaczony.
6: Zmiany na pasku postępu. Tu możemy oczywiście ustawić, czy chcemy słyszeć paski postępu zmiany. Możemy zrobić taką opcję, czyli odczytywanie po prostu stanu. Aktualizację w Braille'u.
7: Dźwięk aktualizacji przycisk opcji niezaznaczony.
6: Dźwięk aktualizacji to są przyciski wyboru. Czyli mogę zaznaczyć kilka opcji spacją. To nie jest lista wyboru.
7: Częstotliwość w sekundach. 10 zaznaczony wejście.
6: Tu mamy już pole tekstowe. Częstotliwość w sekundach tych zmian.
7: Ograniczenie to. Program wejścia z opcjami.
6: Ograniczenie to. To jest dość przydatna opcja czasami. Czyli mogę ustawiać, że pasek uczynię tylko w programie albo
7: okno.
6: Tylko w oknie.
7: Pro wszystkie.
6: I wszystkie. Jeżeli ustawię wszystkie, to będą czytane wszystkie paski postępu, niezależnie od tego, w jakim oknie się znajduje. Dalej tabulatorem.
7: Wyświetlanie podpowiedzi przycisk opcji niezaznaczony.
6: Wyświetlanie podpowiedzi myszki.
7: Odczytywanie obiektu pod kursorem myszy przycisk opcji niezaznaczony.
6: Odczytywanie obiektu pod kursorem myszki. Co to pozwala? Że ustawiam się na jakiś obiekt myszką i w nią klikam. Czy jest to przydatne? Jest. Dlaczego ja mam to wyłączone? Dlatego, że zwykle tego nie potrzebuję, a touchpad zdarza mi się przypadkiem zahaczyć. Nie mówię, że często, ale szczególnie jak tego laptopa kupowałem, nie byłem jeszcze przyzwyczajony do jego ułożenia touchpada i nie zdarzało mi się zahaczać o niego i mnie rozpraszał. Czy dziś mogę to włączyć? Nawet mogę.
7: Zaznaczony.
6: To przy okazji pokażę, jak to działa.
7: Czas i data panel. Format czasu. 15:46, 15 wejście z opcjami.
6: Format czasu. To jest godzina 15:46 i 15 sekund.
7: 3:46.
6: Mogę ustawić sobie 3:46, czyli wiadomo, 12-godzinny system.
7: 3:46, 11.
6: Z sekundami.
7: 15:46, 11. 15 godzin. 46 minut i 15 sekund.
6: Taką formę.
7: 15:46.
6: Bez sekund.
7: 15 godzin i 46 minut.
6: 15 godzin 46 minut.
7: Format daty 0304/2018 wejście z opcjami.
6: Format daty.
7: Odczytywania wszystkiego panel. Przewijania odczytywania wszystkiego przycisk opcji niezaznaczony.
6: Jak to zaznaczę, to kiedy będę czytać jakiś dokument, to będzie się automatycznie przewijać kursor.
7: Nawigacja strukturalna odczytywania wszystkiego przycisk opcji niezaznaczony. Informowania o cytatach blokowych odczytywania wszystkiego przycisk opcji zaznaczony.
6: Tutaj mamy opcję oczywiście ustawiania, nawigacja strukturalna, czyli że nawigujemy według struktury dokumentu, możemy ustawiać czytanie cytatów blokowych, czyli po prostu elementów block quotes w HTML-u. To są po prostu opcje tego, o czym ma nas informować. Możemy wyłączyć formularze. Współrzędne.
7: Informowanie o listach odczytywaniu, informowanie o panelach odczytywaniu, wszystkie info, informowanie o panelach odczytywaniu,
6: panele,
7: informowanie o panelach odczytywaniu, odczytywania wszystkiego po zdaniu wejścia z opcjami.
6: Odczytywanie wszystkiego po, możemy ustawić po zdaniu, wierszu, no i tyle.
7: Profile panel, aktywny profil.
6: I tu możemy ustawić kilka profili, między którymi będziemy się przełączać. Dość standardowo ustawię. Dalej mamy. Minąłem. Głos, tu ustawiamy nasz głos. I tu mały wybór, ponieważ jedynym sensownym głosem polskim dla Linuxa jest niestety Espeak. W angielskim to wygląda lepiej, naprawdę potrafią być ładne syntezatory. Dla polskiego mamy niestety tylko póki co Espeaka. Jest jeszcze Milena, ale brzmi to jeszcze gorzej. Oczywiście można tu bawić się troszkę ustawieniami. Czyli zmienić tempo. Możemy zmienić wysokość. Ja jestem tutaj fanem standardowych ustawień.
7: Głośność.
6: I tu mamy już metody tego, jak nam będzie czytać ustawienia.
7: Odczytywania ciągów z kapitalikami jako słowa przycisk, odczytywania liczb jako cyfry przycisk opcji niezaznaczony.
6: Żeby zamiast nasza 184 powiedział 184.
7: Pomoc przycisk na stopanu lub okien. Głos na płatka strony.
6: Co jeszcze mamy?
7: Mowa na płatka strony.
6: Ustawienia mowy.
7: Alfabet, mowy, poszczegółowość panel, niska, wybrany przycisk radiowy.
6: To jest oczywiście poziom szczegółowości mowy, ile tam rzeczy będzie mówić.
7: Interpunkcja panel, większość, wybrany przycisk radiowy.
6: Interpunkcja, ile interpunkcji chcę, żeby czytał. Ja tutaj ustawiam większość, przydaje się w programowaniu.
7: Kontekst mowy panel, odczytywania tylko wyświetlanego tekstu przycisk opcji niezaznaczony. Odczytywania pustych wierszy przycisk opcji zaznaczony. Odczytywania wcięci wyrównania tekstu przycisk opcji niezaznaczony.
6: Znowu to, co będzie nam czytać.
7: Odczytywania wskaźnika błędów i odczytywania obiektu podpulsowym my. Odczytywania pozycji podobnej przycisk opcji. Odczytywania komunikatów w samouczkach przycisk. Odczytywania opisów przycisk opcji zaznaczony. Szczegółowe komunikaty systemowe przycisk opcji zaznaczony. Odczytywania dolobów jako nazwy przycisk opcji zaznaczony. Informowania o cytatach blokowych podczas nawigat. Informowania o...
6: Część rzeczy, jak widać, tutaj nam się powiela z zakładką ogólnej. Jest tutaj po prostu opisem więcej. Więc tutaj zachęcam do zapoznania się ze wszystkimi opcjami osoby potencjalnie ciekawe. Dla mnie najważniejszą zakładką jest... Echo klawiszy. W alfabecie Braille ustawiam oczywiście monitor brajlowski.
7: Echo klawiszy zakładka.
6: Ale echo klawiszy...
7: Echo klawiszy przycisk opcji niezaznaczony. Echo znaków przycisk opcji niezaznaczony.
6: Jest o tyle ważne, że zauważyliście, że na ekranie logowania czytał sobie czytnik ekranu to, co wciskałem, czyli return jako enter, tabulacja i wszystkie inne rzeczy. Ja mogę to tutaj wyłączyć poprzez właśnie echo klawiszy. Po odznaczeniu tej opcji nie będą czytane. Tutaj mam echo pisania, echo znaków, czyli że wpisywane znaki nie będą czytane. Echo słów. Wiadomo, to jest to samo co w NVDA, to są skróty insert 2, insert 3 do przełączania tego w NVDA. Coś, czego NVDA nie ma, ale co dla mnie zbyt przydatne nie jest, czyli echo zdań. Tutaj możemy ustawiać oczywiście skróty klawiszowe własne i edytować te, które są domyślnie. Tu ustawiasz wymowę. Słownik wymowy. I tak się mają mniej więcej ustawienia orki. I tak właśnie wygląda kwestia konfiguracji orki. Dużo czy mało ustawień? Ja bym powiedział, że raczej mało. Tego jest sporo kart, ale to jest tylko jedno okienko. A jak porównać to z mnogość na przykład ustawień tak NVDA, to wychodzi na to, że wcale ich tak dużo nie ma. Skoro mniej więcej omówiliśmy kwestię czytnika ekranowego, jakim jest orka, to teraz trochę o samej nawigacji po systemie. Możemy dostać się na pulpit, o ile go włączymy, ponieważ tak się składa, że domyślnie w systemie Linux, w interfejsie GNOME, pulpit jest wyłączony. A zatem załóżmy, że pulpit, jaką mam tu włączone, to pokażę. Jest pulpit. Natomiast on domyślnie jest wyłączony. Zatem wciskamy menu Start, klawisz Windows i musimy znaleźć narzędzie do strajania. Tu jest coś w rodzaju wyszukiwarki, ja wpiszę dostr. I mam już dostrajanie. Tu szukamy strzałką w dół. Pulpit, strzałka w prawo. I mamy ikony na pulpicie i dalej mamy pod tabulatorem ikony, przycisk wciśnięte. Oczywiście trzeba po prostu tą opcję zaznaczyć. Ja tu nie będę mówić o całej konfiguracji środowiska, bo to jest temat na obszerny, osobny podcast. Ale warto ten element pokazać. No więc jesteśmy na naszym pulpicie. Tu jest trochę programów, chociaż ja zwykle zaniedbuję pulpit, bo częściej korzystam z menu Start, ale coś tu mam. Jak widać, programów trochę jest. Podejrzewam, że dla każdego użytkownika najważniejsze jest Firefox, czyli obsługa internetu. Czy Firefox jest jedyną przeglądarką? Nie, nie jest. Ale jest zdecydowanie moją ulubioną. Ja proponuję Firefoxa otworzyć, ciskając menu Start, szczególnie gdy nie mamy go na pulpicie, i wpisać FIR. I już się pokazuje Firefox ESR. Kilka informacji o przeglądaniu internetu na wstępie. Firefox nie jest oczywiście, jak wspomniałem, jedyną przeglądarką. Jest jeszcze popularny Chromium, czyli coś związanego z Google Chrome'em. Ja jestem wiernym Firefoxowiczem, natomiast warto mieć na względzie, że istnieją alternatywy i pewnie każdy odnajdzie się w czymś swoim. No, włączmy Firefoxa. Kilka słów o samej przeglądarce. Wygląda dość podobnie do tej Windowsowej. Pod Altem mamy plik, normalny mamy pasek menu, ja poruszam się po nim strzałkami lewo-prawo. Strzałkę w dół. Sobie rozwijamy. Jakie są różnice? Najważniejszą różnicą w Firefoxie dla Linuxa jest to, że kilka skrótów klawiszowych się różni. I nie mówię tu o skrótach czytnika ekranu, bo o tym za chwilę. Ale na przykład przyzwyczaiłem się bardzo do skrótu Ctrl-J do otwarcia biblioteki pobranych plików. I mimo, że z Linuxa korzystam od lat, z Firefoxa na Linuxie też, to nigdy się nie przyzwyczaiłem tak naprawdę, że tu skrót jest inny i wciąż zdarza mi się od czasu do czasu wcisnąć Ctrl-J, żeby otworzyć listę pobranych plików. A co się stanie, jak wcisnę Ctrl-J? Ano, stanie się to. Bibliotekę plików pobranych otwieramy skrótem Ctrl-Shift-Y. I nie wiem dlaczego. I zamykamy ją standardowym Ctrl-W, tak jak na Windowsie. Jeżeli chodzi o samą nawigację w internecie, jest troszeczkę inaczej niż na NVDA, ale da się przyzwyczaić. Ja wejdę na przykład na stronę naszego Ltena. Wcisnąłem Alt-D, żeby wejść w pasek adresu i wpisałem ltn-nys.eu. Enter. Dowiedzieliśmy się, że jest jeden odwiedzony odnośnik, 42 nieodwiedzone, 5 nagłówków i coś nam jeszcze co mi umknęło, więc mamy takie proste podsumowanie, jak ten dokument wygląda. Dlaczego nie odwiedzono odnośniki prawie wszystkie? A głównie dlatego, że po prostu ustawiłem go, żeby nie pamiętał historii. Więc nie wiem, jakie odnośniki są odwiedzone po zamknięciu. W W tej chwili mogę się poruszyć po tym dokumencie strzałkami góra-dół, lewo-prawo. Mogę używać skrótów nawigacyjnych, na przykład między linkami poruszam się klawiszem K. Jesteśmy na liście zalogowanych, między nagłówkami poruszam się H i Shift H. Między listami L, czyli wiemy na przykład w tym wypadku, że jest 28 osób zalogowanych na LTN-ie i że pierwszy użytkownik ma nick Ambulocet. Skrótów nawigacyjnych jest dość dużo, ale w większości się pokrywają z tymi z NVDA. Inna sprawa to wchodzenie w tryb formularza, ale to już pokazuję. Ja się Shift K wycofam do pola zaloguj. Oczywiście my nie musimy słuchać tego ukończono wczytywanie ilości elementów, możemy to przerwać kontrolem. Ja to bardziej pokazuję. Przeskoczyłem do loginu literką E. Tutaj jakbym poszedł strzałeczkami, to mamy logowanie. Formularz login wejście, hasło tekst hasła. No więc ja wejdę sobie login wejście, cisnę E. I wchodzimy w tryb pisania skrótem insert A. Już słyszeliśmy, że mamy tryb zaznaczania. Tryb zaznaczania. Dlaczego on się tak nazywa? Nie do końca wiem, ale to jest nasz tryb edycji. Możemy tu wpisać mój login, czyli Piper. Tabulator. I tak sobie wygląda przeglądanie internetu. Trochę więcej zabawy jest z klawiszami klikalnymi.
7: Elementy klikalne, odnaleziono jeden element, kontakty, odnośnik.
6: Co zrobiłem? Wcisnąłem Alt Shift A.
7: Anul przycisk, change to przycisk, aktywuj przycisk.
6: Pod tabulatorem mam opcję aktywuj.
7: LTN Network, mobil, login, odnośnik, wiadomości, mult, kontakt, wyjście z nawigacji, kontakty, region, kontakty. Dodaj nowy kontakt, odnośnik, lista z 39 elementami, z akt wyliczenia, a lista odnośnik.
6: Czy jest to przyjemne? Nie. Jest to z tym trochę zabawy, trzeba wcisnąć to Alt Shift A. I oczywiście jak będę na elemencie klikalnym, to troszkę łatwiej będzie też zorientować się, że tutaj to trzeba zrobić, ale nie jest to tak wygląda jak NVDA, w którym po prostu wciskamy Enter. Tak więc wyglądają podstawy przeglądania internetu. Jak widać, ten program Firefox praktycznie nie różni się od odpowiednika Windowsowego. Możemy tu robić cokolwiek. Możemy nawet, nie wiem, wejść sobie na stronę Tyfloradia.
7: Cisnąć
6: listem. Otwórz za pomocą, pobrał się plik playlisty. Bardzo proszę. Jak najbardziej to działa. Przy czym nie w samym Firefoxie, jak widzieliście, trzeba było pobrać ten plik i otworzyć w innej aplikacji. Zamknąłem Firefoxa. Poza Firefoxem czego nam często trzeba? No, trzeba nam przeglądania plików. Mamy menedżera plików, który nazywa się Nautilus. Najłatwiej jest go wywołać z menu Start i wpisać słowo plik. I mamy pliki.
7: Katalog domowy Anka, lista z 10 elementami, ostatni nieużywane.
6: Katalog domowy. I teraz jest ten moment, w którym trzeba kilka słów wspomnieć o tym, jak wygląda dysk w Linuxie, ponieważ tutaj sprawa ma się troszeczkę inaczej niż w Windowsie. Możemy być przyzwyczajeni, że Windows partycje kolejne nazywa literkami C, D, E, F, G. Zwykle partycja A to jest stacja dyskietek, jeżeli mamy. Tak się przyjęło, że raczej stacja płyt jest E, choć od tego się często odchodzi. Pendrive i inne urządzenia to zwykle literki od F, choć oczywiście różnie bywa. Podstawowa zasada jest taka, że w 99% komputerów C to jest dysk systemowy. Linux w ogóle w ten sposób nie dzieli dysku. Linux tworzy swój własny jakby system plików, w którym mamy kilka podstawowych pliczków, folderów znaczy, takich jak EC, etc, home, etc, home, var, lib. Co to oznacza? Oznacza to, że tak naprawdę jest jakby w pewnym sensie jeden dysk, a partycje są dopiero często folderami na tym dysku i nie każdy folder na tym dysku może być partycją. Jest to troszkę skomplikowane, ale sprowadza się do tego, że nie mamy podziału na dyski. Mamy foldery takie jak właśnie ETC, w którym znajdują się wszystkie konfiguracje. To jest zbiór wszystkich konfiguracji. Powiedziałbym, że taki w pewien sposób odpowiednik rejestru systemowego w Windowsie. Mamy taki folder bin, w którym znajdują się podstawowe pliki wykonywalne. Mamy folder USR, w którym znajdują się pliki użytkowników, pliki współdzielone, pliki uruchamianych aplikacji, biblioteki i wszystkie inne dziwne rzeczy. I kilka innych folderów. Nas w tej chwili interesuje folder Home. Folder Home zawiera wszystkie foldery prywatne użytkowników. Jeżeli moje konto użytkownika na tym systemie to Pieper, to ścieżka do mojego konta to jest slash, bo zawsze początek dysku oznaczamy w Linuxie slashem, slash home, slash Pieper. Czy trzeba to pamiętać? Nie. Tego oczywiście nie trzeba pamiętać, tak samo jak nie trzeba pamiętać struktury plików na dysku w Windowsie. Po prostu tak mówię, żeby warto, może warto to zapamiętać, a z biegiem czasu same przyjdzie. W każdym razie w tej chwili znajduje się w katalogu domowym. I katalog domowy to właśnie jest moje slash home, slash Pieper. W tym katalogu domowym znajduje się kilka plików, które zaraz pokażę. Takich jak pulpit, pobrane i inne foldery. Taki odpowiednik Windowsowego C, users, nazwa użytkownika. C, backslash, users, backslash, nazwa użytkownika. Przy czym nie zawiera tu raczej tak zwanych updates danych aplikacji, które w dużej części wyrzucane są do USR-ów. Ale to już troszkę bardziej skomplikowana sprawa. W każdym razie w tej chwili Nautilus, czyli menedżer plików Linuxa, przerzucił mnie do mojego katalogu domowego, tak zwanego do mojego slash home slash Pieper, w którym mogę się poruszać. Tutaj trochę trzeba się przyzwyczaić, bo gdybym teraz poruszył się strzałeczkami góra-dół, to najpierw zobaczę ostatnio używane foldery, czyli mogę przeskoczyć do tego, co ostatnio przeglądałem i mam kilka jakby zakładek, skrótów.
7: Katalog domowy.
6: Katalog domowy, w nim teraz się znajduję.
7: Dokumenty.
6: Dokumenty moje.
7: Muzyka. Obrazy, pobrane, wideo, coś, inne położenia.
6: To nie jest mój folder domowy. To jest lista zakładek. Gdybym chciał wejść do mojego folderu domowego, muszę podróżyć się skrótem Ctrl Tabulator.
7: Widok zawartości panel, widok ikon państwowy.
6: I tu jest dopiero widok zawartości, widok ikon. I teraz
7: dokumenty, katalog.
6: Poruszając się strzałką w dół.
7: Pobrany katalog, obrazy katalog.
6: Lewo, dół, lewo, prawo, góra. Ja będę poruszać się lewo, prawo.
7: Muzyka, dokumenty,
6: widzę dopiero foldery, które rzeczywiście są w moim folderze domowym. Dokumenty, muzyka. I tak sobie wygląda ten katalog domowy. Tutaj jak będę na przykład
7: pobrany,
6: to mam swoje pliki pobrane. Znowu się poruszam strzałkami lewo, prawo. Tam wcześniej było widać taką zakładkę jak inne położenia. Co to mi pozwoli zrobić? Ja do niej się cofnę Ctrl Shift tabulator. Jesteśmy na tej naszej liście. Tu mamy pobrane strzeczka w dół.
7: Inne położenia.
6: Enter.
7: Okno. Wymagane jest umierzytelnienie, wymagane jest umierzytelnienie. Aby zamontować urządzenie slash log 0 administrator hasło, tekst hasła.
6: Co się właśnie zadziało? Ano zadziało się to, że w tej chwili próbuję wejść do, że tak powiem, tego głównego folderu i zobaczyć cały system plików, a nie tylko mój katalog domowy. Czyli innymi słowy, właśnie poprosiłem Linuxa, żeby mi wylistował cały dysk. To trochę tak jakbym wszedł w mój komputer i wszedł dysk C. I żeby to zrobić, ja potrzebuję mieć dostęp do konta administratora. Na tym komputerze, w sensie na tym komputerze, na każdym komputerze z Linuxem, zasadniczo konto administratora nie jest kontem naszym, użytkownika, dla pewnej przejrzystości i bezpieczeństwa. Jeżeli ja sobie zakładam pierwsze konto Pieper, to ono nie ma uprawnień administracyjnych, chyba że mu je dam, czego nie zrobiłem. Ja mogę teraz zdobyć te uprawnienia, że tak powiem, na potrzeby przeglądania plików, wpisując tak zwane hasło administracyjne. I to hasło jest wspólne dla wszystkich użytkowników, więc jeżeli chcę, żeby ludzie mogli przeglądać wszystkie pliki na dysku, podaję im hasło administratora. Oczywiście nie robimy tego byle komu. I wciskam Enter.
7: Pobrane ramka, okno, okno dialogowe, tekst hasła.
6: Coś źle wpisałem?
7: Pobrane ramka. Widok zamar, pomysł, określenie.
6: Teraz jest OK. Znowu jestem w pobranych, więc znowu muszę się cofnąć Ctrl Shift tabulatora.
7: Inne położenia.
6: I wciskam znowu inne położenia.
7: Inne położenia ramka, inne położenia ramka.
6: I teraz uwaga. Wciskam Ctrl tabulator.
7: I
6: tu jest mój dysk główny, czyli znalazłem się jakby na liście tych najważniejszej liście systemowej. Dlaczego taka szybka zmiana 26 GB ma ten dysk? No dlatego, że mi po prostu więcej nie trzeba na Linuxie. Linux jest mały. Ja w tej chwili mam 1 GB wolny tylko dlatego, że dla testu utworzyłem maszynę wirtualną, która zajęła z gigabajtów 8. Linux sam sobie jest tak małym systemem, że nie potrzebuje więcej. On w czystej instalacji ma około gigabajta, może 2. Ze wszystkimi programami sam Linux zajmuje mi w tej chwili około 7-8 GB, a większość plików i tak współdzielę z Windowsem, więc zapisuję na partycji Windowsowej. Stąd tak mały rozmiar. Jak pójdę troszeczkę w dół. Tutaj mamy zamontowany jakiś dysk po prostu. Dalej. OS to jest nazwa partycji, a dalej mamy identyfikator tej partycji. /dev/nvme0n1p3. Tego oczywiście pamiętać nie trzeba. To jest mój główny katalog Windowsowy. Sieć Windows, tutaj mamy wiadomo. Ja wejdę najpierw na tak zwany komputer dostępny, czyli Enter tutaj robimy. I tu mamy to, o czym mówiłem, czyli główny system plików Linuxa. Jak ja teraz będę się poruszać strzałką w dół, albo w lewo, prawo lepiej. Mamy bin, to są nasze pliki podstawowe programów, ustawienia butowania, tu znajduje się właśnie grup i inne podobne rzeczy. Dev to jest wirtualny katalog urządzeń. Tego oczywiście nie trzeba pamiętać, bo to już dość skomplikowane rzeczy. To jest po prostu główny katalog systemowy. Jeżeli ja chcę wejść na swoją partycję Windowsową, inne ułożenia. I robię nasze os/dev/. I od razu tego odmontuję. Wcisnę strzałkę w prawo na nim i mam tu opcję odmontowuję. Ja go odmontuję. I się odmontował, bo już tego obrazu nie potrzebuję, zapomniałem nawet o nim. Teraz na nasze... Wcisnę Enter. Jestem na dysku Windowsowym. To jest po prostu mój folder Windowsowy. Teraz mogę wejść w folder Users. Dawid. I tu jest mój folder użytkownika Windowsowego. Ja wejdę w folder Documents. Tu są moje dokumenty. Co można w tych dokumentach znaleźć? Na pewno można zobaczyć, jak mniej więcej wygląda czytanie tekstu, więc ja wejdę w folder archiwum, home. I zaraz coś znajdziemy. Szukam czegoś wordowskiego. Jest. Nawet jak widzicie, Windows rozpoznał, że jest to dokument Microsoft Word. Dla tych, którzy by się bali, że Windows sprzeciwi się, nie pozwoli mi skopiować, otworzyć dokumentu Worda, bo przecież to niezgodne. Bardzo proszę. Mamy otwarty dokument. Mogę się po nim poruszać strzałeczkami. Mogę tu oczywiście pisać, się nie chcę tego edytować, ale mogę pisać. Mogę czytać od kursora. Użyłem skrótu insert średnik. Kontrol. I teraz zobaczcie, ja trochę mu kazałem przeczytać. Przewinął się kursor, teraz strzałką się poruszyłem, tak jak czytał. Czytała orka, więc to też jak najbardziej jest czytelne. Ja zamknę to. Analogicznie możemy czytać pliki TXT, ja celowo chciałem pokazać wordowski. Ale zaraz znajdźmy jakiś... I tylko dokument tekstowy. Aha, to jest słownik, zastanawiam się, co to jest. I mamy normalnie otwarty plik TXT i ponownie mogę go edytować. Zaraz po edycji dokumentów będzie więcej. Jakie jeszcze są typy dokumentów? No, są jakieś filmy, które też się normalnie otworzą.
7: Podkreślenie

0: Tylko, że to jest cichy film. Więc nie pokażę tego, co chciałem pokazać, bo trzeba czegoś co na dźwięk. No, jest. Poruszmy się strzałkami lewo-prawo. Wcisnę Ctrl P i mogę podać sobie dane tego pliku. Escape. Więc jak najbardziej można przewijać, oglądać filmy, podobnie jest z plikami audio, zaraz coś znajdziemy. To ma na pewno licencję Creative Commons. Creative Commons. To jest akurat folder opus, ale to nic. Mogę normalnie go, ten plik też przewijać strzałkami. Lewo, prawo. I znowu mogę podejrzeć właściwości, z którym Ctrl-P, teraz nie będę tego pokazywać. To jest oczywiście nagranie pieśni Lamentu o Boromirze z Władcy Pierścieni w angielskiej wersji. Więc jak widać, Linux jest normalnie używanym systemem operacyjnym. Można spokojnie tutaj przeglądać pliki, edytować, zaraz o tej edycji więcej. Ja jeszcze pokażę, jak wygląda sprawa z dyskiem zewnętrznym, bo niektórzy się boją, że jak podłączą dysk zewnętrzny, to go nie odczytają albo nie wiadomo, co będzie. To nieprawda. Ja tutaj mam specjalnie jakiś dysk zewnętrzny znaleziony. Usłyszeliśmy dźwięk oznaczający, że właśnie coś zostało podłączone. I jeżeli się nie mylę, to w tej chwili... Tak, pojawił się na pulpicie. Wcisnę dwa razy strzałkę w dół. Volumin 1.0 TB, katalog Nautilus, czyli menedżera pliku. Ja mogę normalnie na ten dysk teraz wejść z pulpitu.
1: Volumin 1.0 TB.
0: Znowu jestem na tej liście ostatnio używany, więc znowu, żeby wejść do przeglądu plików, Ctrl, tabulator. Jest na naszym dysku i używam tutaj plików dokładnie tak samo. No, więc tak to sobie wygląda. Mogę wejść w ten folder Wave. To jest też Creative Commons, bo to jest nagle ze startu rakiety japońskiej i przewijam strzałeczkami. Jak najbardziej mi to działa. Odłączam dysk. Tak sobie wygląda najbardziej podstawowe przeglądanie plików w systemie Linux. Czy ja tutaj wspomniałem o edycji tekstu. Mamy tak naprawdę dwa programy. Mamy coś w rodzaju notatnika, czyli program Gedit. I mamy coś bardziej zaawansowanego, czyli Worda. Zacznijmy od Gedita. Ja go chyba nawet mam na pulpicie. Jest. Edytor tekstu, jak on mówi, plik konfiguracji środowiska, znaczy to, że jest to i po prostu ikona pulpitu, nie wiem skąd taka nazwa. Nie wiem dlaczego i tak nazywa. Gedit to jest taki mały, prosty, lekki edytorek. I jak poruszam się strzałkami, służy tutaj dźwięki granicy, możemy napisać. To jest test pisania w programie Gedit na systemie operacyjnym. Miał być operacyjnym genu. Linux Debian. Mam nadzieję, że ten plik się zapisze bez najmniejszego problemu i że nie zrobiłem właśnie literówki. Możemy to przeczytać.

0: czytać.
1: Mam nadzieję, że ten plik się zapisze bez najmniejszego problemu i że nie zrobiłem właśnie literówki. Mam to jest bez pisania w programie Edit Asystemie Operacyjnym Pieru Zeszli lub Stepion.
0: Gdybym chciał ten plik zapisać, mogę użyć skrótu Ctrl-S.
1: Zapisz jako okno wyboru plik.
0: Escape. Mogę też wejść do paska menu. Niespodzianka, nie altem, klawiszem F10.
1: Panel wciśnięty, wydrukuj przycisk.
0: I mamy tu kilka opcji.
1: Zapisz jako, zapisz wszystko, przycisk, znajdź i zasob. Księżko pierwsza, widok przycisk, agenda przycisk, zamknij wszystko przycisk.
0: Nie będę teraz tego zapisywać, ja wcisnę Alt 4.
1: Pytanie Adam, zapisać zmiany księdza. Zamknij bez zaalum, zapisie. Zamknij bez zapisywania przycisk.
0: Nie chcę zapisywać. To jest taki lekki, prosty edytorek, właśnie notatnik. Mamy też coś większego, czyli LibreOffice Writer, taki odpowiednik Linuxowy Worda.
1: LibreOffice Sans Plik Configurator, wytok te LibreOffice, LibreOffice Writer Plik Configurator. Okno. Bez tytułu 1 LibreOffice Writer Blanka, pusty.
0: I to już jest edytor z porządnego zdarzenia. Mogę tu napisać coś dłuższego. Nazywam się Dawid Pierper. Obecnie prowadzę pokaz użytkowania środowiska graficznego GNOME. Enter.
1: Nazywam się Dawid Pierper. Obecnie prowadzę pokaz użytkowania środowiska graficznego GNOME. Pusty.
0: Gdybym chciał ten plik zapisać, to znowu Ctrl-S albo F10. Znowu Alt nie zadziała. I mamy tu już prawdziwy pasek menu. Mamy na przykład plik i strzałeczką w dół rozwijamy.
1: Nowy menu.
0: Tu warto wspomnieć opcję
1: eksportu.
0: I jako PDF. Jako EPUB. Ja zapiszę to jako... Po prostu. Nazwa. Testowy plik LibreOffice Writer. Tu kilka opcji mamy zapisz. Tu możemy wybrać, gdzie chcemy zapisać. Szyfrowanie kluczem GPG. To jest dość przydatne czasami. Możemy coś zaszyfrować. Osoba, która nie dostanie od nas klucz, będzie mogła to odczytać. Inna nie. Ale ja chcę zapisać po prostu tam wyciek, więc wybieram tutaj.
1: Dokumenty.
0: I nie chcę dokumenty. Pulpit Enter. I teraz pod tabulatorem zapisz. Oczywiście w nazwie mogłem też podać pełną ścieżkę, czyli slash home, slash paper, slash pulpit, slash nazwa pliku. Zapisał się. Alt F4. Jest na pulpicie. Uwaga, sprawdzimy. Wciskam T. Aha, zapomniałem, że nie można pulpić slash T. Jest. I mamy plik. Zamykam to. Usuwam go. Shift. Delete. Tutaj ode mnie wzmianka, o której zapomniałem. W plikach nie możemy posługiwać się pierwszą literką. Dlaczego? Już pokazuję. Pliki otworzymy sobie na Nautilusa. Kontrol tabulator. Powiedzmy, że szukam pulpitu. Jak wcisnę P, to nie znajdę pulpitu. Nie podoba mi się to rozwiązanie, ale pojawi się pole wyszukiwania. I teraz, jak wejdę strzałką, to pojawi się pulpit pobrany. I tak dalej. Ale jest to po prostu wyszukiwarka, która troszkę czasem jest nieporęczna. Choć czasem też bywa przydatne, jak mamy wiele plików, a szukamy czegoś, co zawiera jakiś fragment, to możemy użyć tego skrótu. Powiedzmy, że mamy plik. To jest testowy plik. Nie musimy wpisywać to jest TO. Możemy wpisać testowy i nam znajdzie, ale i tak to do mnie szczerze mówiąc nie przemawia. Tak wygląda najbardziej podstawowe użytkowanie środowiska graficznego GNOME dla systemu Debian. Można by tu jeszcze powiedzieć o przeglądaniu maila. Ale zresztą od razu to zrobię. Ja tak jak używam Firefoxa, tak używam Thunderbirda. I znowu, kto zna Fenderberga dla Windowsa, ten bez trudu się połapie we wszystkim. Wygląda to identycznie. O proszę, jak akurat o Fenderberdzie piszą? Mamy tu zwinięte wiadomości, bo ją włączone wątkowanie. Mogę go rozwinąć strzałką w prawo, wiadomość będę miał pod tabulatorem. To nie będę tutaj się rozwodzić więcej, bo już też trochę to trwa. A myślę, że każdy, kto program Fenderberg zna, się połapie, a najwyżej będzie można zrobić większy pokaz od konfiguracji przez wszystko. Ale jak mówię, nie ma tu żadnej różnicy między Windowsem a Linuxem praktycznie. Ten program jest niemal identyczny. Można tu by jeszcze powiedzieć o jakichś klientach Twittera czy Facebooka, pokazać różne komunikatory, opowiedzieć o wszystkich programach dostępnych dla Linuxa, ale to nie jest ten materiał na ten podcast, ponieważ to miało być podstawowe użytkowanie systemu GNU Linux i podstawowe użytkowanie zostało tutaj pokazane. Tak więc ja zachęcam do zaciekawienia się tym systemem, a w razie zainteresowania oczywiście będę skory pokazać coś więcej. Trzeba się zająć na pewno procesem instalacji tego systemu, ponieważ jest to dość skomplikowane dla osoby niewidomej, choć i tak uważam, że prostsze niż instalacja Windowsa, bo przy Linuxie nie ma takiej zabawy ze sterownikami na przykład. Ale to już jest materiał na inny podcast. Ja zapomniałem o najważniejszym, znaczy jednym z najważniejszych, czy mamy w Linuxie, bo ja tutaj na pulpicie się posługuję, jakiś zasobnik systemowy. Mamy. Jak nacisnę na pulpicie tabulator, nic nie stanie. My musimy użyć skrótu Alt-Ctrl tabulator. I mamy tak zwany górny pasek. Kilka podstawowych ustawień. Mogłem strzałkami się poruszać lewo, strzałką w prawo to rozwinąć. Tu mam sieć Wi-Fi. Tutaj, gdybym się nie połączył z siecią Wi-Fi, byłoby coś tu nie połączono. Mógłbym strzałką w prawo wybrać sieć Wi-Fi i połączyć się z inną. Jak przejdę strzałką w lewo, mamy nasze powiadomienia. Menu systemowe, menu dostępności. I takie różne podstawowe opcje. Zamykam to Escape. Mamy Ctrl Shift tabulator znowu. Mamy tutaj między trzema rzeczami się przewijamy, jak widać. Górny pasek, pulpit, okna. Ja będę na pulpit. Między oknami możemy też poruszać się skrótem, tak jak na Windowsie, Alt tabulator. Gdybym chciał wejść do powiadomień, przejrzeć te powiadomienia, mam skrót Windows M. No, Alt Ctrl tabulator. Okna, górny pasek, pulpit, to już pokazywałem. Tak mniej więcej to wygląda. Można zamknąć dość łatwo komputer z skrótem Alt Ctrl Delete. I opcją wyłącz komputer. I w tej chwili komputer się wyłącza. Gdybym chciał przejść na Windowsa, nie musiałbym wcale wyłączać komputera, wystarczyłoby wybrać oczywiście opcję uruchom ponownie i ponownie pojawiłby się grób. Ja mam nadzieję, że jakkolwiek przybliżyłem ten temat. W razie czego proszę o pozostawienie komentarzy, postaram się na nie odpowiedzieć, jak również na propozycje ewentualnych następnych nagrań związanych z systemem GNU Linux, bo na pewno materiału jest naprawdę wiele. Ja wszystkich pozdrawiam i życzę, jeżeli ktoś się skusił, miłej przygody z tym systemem.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Nie mogę Ciebie dzisiaj odwiedzić. Zapraszam do mnie w sobotę na godzinę 21.30. Marek.
4: Spotkałem się w firmie Harpo z panem Jarosławem Urbańskim, żeby porozmawiać o syntezatorze mowy Kubuś. To już 20 lat temu chyba się zaczęło, tak? Czy jak to? Proszę opowiedzieć o
5: Tak, rzeczywiście, 20 lat. Ja nawet nie zwróciłem uwagi na ten jubileusz. Nawet wówczas było tak, że w 1994 roku dostaliśmy nagrodę PC Couriera, wtedy bardzo znanego pisma komputerowego, za to rozwiązanie. No ale oczywiście to nie jest tylko nasze rozwiązanie. Myśmy tak naprawdę, jak na, z tej perspektywy patrząc, zrobili niewiele, bo tylko włożyliśmy jakiś program do pudełka, który tak naprawdę był małą budową komputera. Oprogramowanie Kubusia powstało w Instytucie Panowskim w Poznaniu, kierowanym przez profesora Witolda Jasema, i było pierwszym rozwiązaniem naturalnej, no dzisiaj powiedzielibyśmy nie tak bardzo naturalnej, ale jednak na ten czas był to bardzo naturalny dźwięk mowy polskiej. Oparte o specjalny układ Philipsa, który zresztą krótko potem przestał być produkowany i mieliśmy szereg problemów z jego zdobywaniem, także to były dla nas bardzo cenne znaleziska, jak się udało na przykład ten układ kupić. Produkowaliśmy ten syntezator przez zaledwie chyba 5 lat, ale później jeszcze istniał jako przedłużenie swojego życia w autolektorze. Także w autolektorach, które powstały w 1998 roku, aż do roku gdzieś mniej więcej 2007. Kubuś był wykorzystywany jako podstawowa mowa polska.
4: A jeszcze jakby cofając się do tego początku, bo to był, rozumiem, to był jakiś taki projekt Polskiej Akademii Nauk na stworzenie właśnie takiej naturalnie brzmiącej syntezy mowy, tak? Ten projekt Polskiej Akademii Nauk, z którego powstał Kubuś, tak?
5: Oni tego nie prowadzili tak jak w rozumieniu dzisiejszych projektów, że mieli zamknięte projekty. Oni po prostu prowadzili prace podstawowe, które miały na celu stworzenie mowy syntetycznej z bardzo dobrą intonacją i to osiągnęli. Oczywiście to było na poziomie naukowym, czyli powstał program, który wytwarzał tę mowę, nie biorąc pod uwagę pewnych takich wyjątków, które powstawały w praktyce. Na przykład, co się dzieje, kiedy autolektor na przykład rozpozna coś źle i stworzy słowo, które w polskim języku w ogóle nie istnieje. Wtedy myśmy musieli poddać to takiej obróbce, żeby Kubuś z tego nie zrobił jakiegoś dziwnego pisku. No bo na przykład nie istnieje po polsku złożenie głosek i oraz y, i y. Takie coś powodowało bardzo dziwne jęki w syntezatorze. Zresztą nie tylko w Kubusie, w innych syntezatorach również. I trzeba było to wyrzucić z procesu rozpoznawania. W zwykłym tekście takie coś się nigdy nie pojawia, prawda?
4: Jak to się w ogóle stało, że Kubuś został jakby technicznie zamknięty w komputer, a nie na przykład w taką małą skrzynkę jak Apollo, czy nieco większą SMP?
5: To wynikało z tego, że cały system został napisany w Pascalu i trudno było przerobić to na program w innym języku, który dałby się uruchomić wówczas o dostępnych systemach, które dałyby się zamknąć w mniejszym urządzeniu. On działał na PC-cie po prostu i dlatego po prostu najprostsze i w zasadzie jedyne dostępne wówczas rozwiązanie polegało na tym, że musieliśmy użyć PC-ta. Dzisiaj mamy PC-ty wielkości kieszonkowej i moglibyśmy to zrobić mniejsze, prawda?
4: No oczywiście. To był na tamty czas, co to było, to jakieś 386?
5: Prawdopodobnie 386, teraz już nawet trudno mi to powiedzieć.
4: I on miał normalnie jakiś dysk taki twardy w środku, tak?
5: Czy... Miał dysk twardy, to był pełen komputer, tak. Miał dysk twardy, no nie miał dyskietki, co było wówczas oczywiste, że każdy komputer ją musi mieć, ten nie miał. Nie miał innych portów poza portem szeregowym, także to trochę okrojony oczywiście, ale był to pełen komputer.
4: I on miał w środku jakiegoś DOS-a, czy jak to technicznie ten
5: system? Miał w środku system operacyjny, myślę, że to był jakaś wersja bezpłatnego DOS-a, tak.
4: A wiadomo, do kogo trafił pierwszy egzemplarz Kubusia?
5: Nie przygotowywałem się z takimi informacjami, bo to rzeczywiście 20 lat temu. Ale mógłbym pewnie sprawdzić w jakichś starych annałach firmowych, kto rzeczywiście pierwszy go nabył. Nie, teraz nie jestem w stanie tego powiedzieć.
4: A w ogóle przez te lata od 93, powiedzmy do tego 98-99 roku, bo potem tak jak mówiliśmy i autolektor i te rozwiązania SAPI jakoś tam tego Kubusia wyparły. Ile egzemplarzy takiego Kubusia zostało wyprodukowanych mniej więcej?
5: Myślę, że to było około do 100 egzemplarzy.
4: Tylko, o, tylko, no tak, ale tak, to był tak. Też inny czas.
5: Natomiast znacznie więcej później sprzedaliśmy Kubusiu w autolektorze. To było dla Kubusia, to był wielki skok, dlatego że Kubuś, no, nie ze wszystkimi programami wówczas współpracował.
4: No właśnie, o tym też zaraz powiemy. Mhm. A te 100 osób, jakie były pierwsze, pamięta Pan pierwsze wrażenia, jak to, co ludzie mówili na temat Kubusia, jak to...
5: Wówczas było tak, że po tych wszystkich syntezatorach, które bardzo skrzeczały i bardzo niewyraźnie mówiły...
4: No bo wtedy mieliśmy, to był 93, czyli wtedy właściwie był tutaj Apollo i był Speak, czyli Readboard Altix w zasadzie, bo SMP jeszcze już, masowo chyba
5: już tam
4: zaczynało, powstawał. Było niby, ale to tak dopiero gdzieś wchodziło chyba.
5: Tak, i jeszcze był ten syntezator, który był wykorzystany w Brian Speak.
4: Aha, tak, ale to też chyba później, bo wtedy jeszcze, mówię tak na tym samym początku, 93, to jeszcze Brian Speaków chyba w Polsce nikt nie miał chyba jeszcze.
5: Tak, ale krótko potem, w 94, jak jeżeli dobrze pamiętam, spolszczono mowę Brian Speaku również. No, ona była już bardzo dziwna.
4: No tak, to już był.
5: Ale Dean Blasey, zdaje się, był z pochodzenia Polakiem, więc postanowił to zrobić. No i po prostu porównanie było szokujące. Wszyscy chcieli mieć tylko Kubusia wtedy. Wszyscy mówili, że no, to wreszcie jest mowa, którą ja chcę usłyszeć, bo da się ją zrozumieć i da się ją z przyjemnością słuchać na dłuższą metę. I jak przyszło do autolektora, to wówczas też była jedyna możliwa, którą wszyscy akceptowali. Żadna inna z polskich nie była akceptowana. Powiem więcej, myśmy później zaczęli robić autolektora z mową angielską i francuską niby lepszej jakości, bo produkowaną przez takich potentatów jak na przykład dzisiejszy Nuance, a wtedy pod inną nazwą ta firma działała. I no, posłużę się tutaj wielkim autorytetem, na przykład pan Czesław Miłosz chciał kupić autolektora do czytania książek. Tylko że chciał ją kupić do czytania książek po francusku i po angielsku, które to języki bardzo dobrze znał. I powiedział, że jakkolwiek polski by zaakceptował, to angielski i francuski nie, dlatego że ta mowa nie jest dla niego wystarczająco dobra, żeby słuchać książek. Także no, Kubuś naprawdę, naprawdę robił dobre wrażenie.
4: I on na tamte czasy działał no, głównie, właściwie znaczy, z takich tych prawdziwych screenreaderów, to działał tylko z Halem. Mówimy o czasach jeszcze DOS-a na początku. No i z tą nakładką Wojciecha Cegary, która później powstała z Syntechem, który tego tak Folter jest. Commandera i QR Texta tak obsługiwał. Jest.
5: Tak, myśmy też próbowali robić sterowniki do wówczas forsowanego przez Arkenstones takiego formatu sterowników do syntezy, ale to właściwie ten projekt umarł, później nie był wspierany.
4: To miały być jakieś takie uniwersalne niby, tak? Takie sterowniki
5: to
4: jakieś, tak?
5: Uniwersalny sterownik, uniwersalny taka platforma do wymiany informacji pomiędzy screenreaderami a syntezatorem.
4: Ja powiem, że też byłem, już miałem Kubusia, go kupiłem w 95 roku. Ogólnie byłem z niego zadowolony poza jedno, znaczy on był trochę dla mnie już potem za wolny, nie? Bo tam nie można było tak bardzo przyspieszyć mowy jak w innych syntezatorach, tam w Apollo czy w innych. Także tam trochę tam, może to właśnie było kosztem tej dobrej intonacji, może to nie było możliwe, ale tam no jak dla mnie on trochę potem był za wolny, jeżeli chodzi o przyspieszenie mowy i szybkość pracy. Ale ogólnie Kubusia bardzo, bardzo dobrze wspominam. Też pamiętam tam taką, kiedyś Harpo wydało to w 94 roku, nie wiem, czy to gdzieś jeszcze jest dostępne, może ktoś to kiedyś przegrał, taką kasetę z takim jakimś biuletynem, takim, to miało być tego więcej, był chyba jeden egzemplarz, to jeszcze jak Henryk Gluba wypracował taki biuletyn Harpo i to była właśnie kaseta nagrana Kubusiem cała.
5: Tak, było tego chyba 4.
4: Ach, to, czyli były dalsze. A, to
5: były dalsze, tak.
4: Aha. To gdzieś jest zarchiwizowane do jakiegoś...
5: Musiałbym poszukać. Myślę, że mam. Gdzieś znajdę.
4: Bo to jest, bo to było bardzo ciekawe. To i merytorycznie było fajne i też technicznie dobrze. Tam pamiętam, potem jakieś próbki Apolla były. No też niektórzy zawrócali, no ale to też wiadomo, tak na zasadzie trochę porównań, bo Apollo miał więcej tych możliwości parametryzacji głosu, tam tonu i tak dalej, a w Kubusiu takich możliwości nie było, no ale z drugiej strony była to co najważniejsze, czyli ta no, taka dobrze brzmiąca polska mowa.
5: To właśnie był jego trochę taki grzech pierworodny, który gwarantował tym naukowcom, że nie wypuścili bubla Oni nie pozwalali nam na zmianę wielu parametrów tej mowy, bo twierdzili, że to już nie będzie dobra mowa. Pewnie mieli rację, no ale właśnie efekt był taki, że za szybko się nie dało słuchać tym Kubusiem.
4: Jeszcze było coś takiego, Kubuś Lektor, Kubuś ze stacją dyskietek, był taki pomysł jakiś,
5: tak,
4: że...
5: Tak, to była jakby pierwsza wersja autolektora, przed autolektorem był pomysł na Kubusia Lektora, który miał czytać z dyskietek. To potem robił autolektor również.
4: A można było się przełączać, chyba też można było się przełączać na przykład tak, w pracy z komputerem, aha, że...
5: Tak. To było dokładnie tak, że można było się przełączać na pracę nie z komputerem, tylko z Kubusiem. Żeby Kubuś można było podłączyć do komputera, w tym sensie z komputerem. No,
4: znaczy tak, że w sensie, że pracujemy z komputerem tak, i potem się przełączamy, żeby tak bez komputera Kubuś nam tak jakby jest. Kubuś
5: tak,
4: czytał.
5: To było właśnie konsekwentnie rozwijane, bodajże te biuletyny powstały właśnie na tego Kubusia Lektora. One były, ten pomysł był rozwijany od Kubusia poprzez Kubusia Lektora, bo zauważyliśmy, że tak dużo screenreaderów z nim nie będzie pracować i że to będzie kłopot. Trzeba rozwinąć jakby autonomiczny system, który będzie go używał, tego Kubusia, od razu do czytania. Poza tym też nie każdy wtedy jeszcze chciał używać komputery, bo szereg osób się obawiało tych maszyn, no i do dzisiaj się szereg osób obawia. I potem powstał autolektor właśnie dla tych osób, które na razie jeszcze nie chcą używać komputera. Teraz jest oczywiście, mamy coraz nowsze. No także dzisiejszy autolektor również jest dla tych, którzy powiedzmy nie chcą używać komputera albo chcą używać autolektora, żeby robić to samo sprawniej, szybciej. Ale cały czas liczymy na to, że użytkownicy autolektora przełamią się, używając kolejne jego funkcje, na przykład odbieranie maila, przekazywanie informacji na dysk, z dysku, CD, DVD i tak dalej, również przez internet, również czytanie stron internetowych, że się przyzwyczają do tego rodzaju przekazywania informacji i przejdą na komputer. Także to od razu było takie założenie, że autolektor jest jakby pierwszym etapem pracy z urządzeniami komputerowymi.
4: A programistycznie ten Kubuś autolektowy, aha, to było jakby jakoś tam zaimplementowane to samo mniej więcej, co było w tamtym poprzednim Kubusiu komputerze, tym jakby.
5: Tak, chociaż autolektor ma dość długą historię, jeśli chodzi o systemy operacyjne, bo o ile Kubuś najpierw był w DOSie, to na autolektorze przeszliśmy na system QNX. To jest taki specjalny system do systemów budowanych i system operacyjny do tak zwanych systemów budowanych. I do dzisiaj jest w użyciu. Pod ten QNX powstał specjalny OCR zrobiony przez firmę Neurosoft i taki pierwotnie był autolektor. Później przeszliśmy na Linuxa i użyliśmy już innego OCR-a do rozpoznawania tekstu. I wówczas musieliśmy przeprogramować Kubusia, przenieść całe jego oprogramowanie znowu na Linuxa, z tego QNX-a. W kolejnej wersji użyliśmy Windowsa, a to już właśnie się wiązało z rezygnacją z Kubusia. Bo no, żeby użyć te nowoczesne syntezatory mowy na SAPI, w szczególności SAPI 5, musieliśmy mieć zaimplementowany Windows.
4: No tak. 95 rok, no to wiadomo, to jest rok pojawienia się Windowsa 95 i jeszcze większej ekspansji Windowsa, potem Windowsa 98. I czy wówczas, bo wtedy pierwsze screenreadery na świecie i w Polsce, takie jak HAL 95, jak Outspoken, zaczęły być w Polsce promowane i jak to było ze współpracą Kubusia z tymi Windowsowymi screenreaderami i jak to się stało, że potem jednak, znaczy jak to się stało, że Kubuś nie nadążył, to już trochę mówiliśmy, że potem po prostu z przyczyn poniekąd niezależnych przestał być produkowany, ale jak to było przez ten czas, kiedy Kubuś, kiedy już był Windows dostępny, udźwiękowiony, a kiedy Kubuś jako Kubuś jeszcze był produkowany?
5: Właśnie ten wspominany już standard promowany przez Fundację Arkenstone, później wykupioną przez Freedom Scientific, czyli o ile dobrze pamiętam SLL, to był pomysł na Windows. To był pomysł na współpracę sprzętowych i niesprzętowych syntezatorów, czyli również programowych, z różnymi screenreaderami Windows. I myśmy mieli rozwiązanie dla Kubusia, taki sterownik z tym SLR. To odeszło w niepamięć. HAL, pierwszy HAL Windowsowy, ten HAL 95, miał sterownik do Kubusia. ale później inne screenreadery niestety już nie miały. Było nam trudno
4: przekonać. I Dolphin tu problemu nie robił, że Apollo, a tutaj nie, a na siły Dolphin Apollo nie forsował. W sensie pozwolił na sterownik dla Kubusia. To nie było
5: tak
4: problemu.
5: Właśnie było. To jeszcze pewnie były stare czasy, kiedy Paul Blankhorn był szefem Dolphina i on miał bardzo takie podejście do tego rozsądne i nie chodziło mu wyłącznie o pieniądze. Nie twierdzę, że teraz jest inaczej. Dolphin nadal bardzo dobrze dba o swoich klientów. Natomiast inne firmy uznały, że polski rynek jest za mały, żeby robić specjalny sterownik do polskiego syntezatora, tylko polskiego syntezatora. No i w ten sposób Kubuś odczytnie pamięć.
4: No ale jeszcze był Outspoken przez Harpo bardzo promowany, który z Kubusiem chyba
5: tak jest,
4: dobrze działał.
5: Outspoken też działał, słusznie.
4: A jak się to, proszę jeszcze przypomnieć, bo też nie pamiętam, jak to się w ogóle zaczęło z Outspokenem? Kto Outspokena produkował? Kto?
5: A Outspokena produkowała Alva.
4: A, dobrze powiem, czyli jednak Alva.
5: To był pierwszy projekt software'owy na taką skalę firmy Alva i przyznam, że bardzo dobrze im to szło do pewnego momentu.
4: No właśnie.
5: Aż zakończyło się na wersji Windowsa 98, bo jak Windows przeszedł na technologię XP, to jest, była duża zmiana techniczna, to już Alva zaprzestała dalszych działań, a no, to spowodowało, że oczywiście znowu produkt odszedł.
4: Bo Alva, oni wcześniej, ten Outspoken, on był też pod DOS-em, czy dla DOS-a robiony?
5: Outspoken wziął się z Maca. Pierwsza wersja Outspokena powstała na Maca i sobie w ogóle nazwa stąd się wzięła i to był program sprzedawany w Stanach. Natomiast potem jakby pewne pomysły wykorzystano w tej wersji Windowsowej, i również nazwę tam wykorzystano. Zrobiono wersję brajlowską i niebrajlowską. I no, byliśmy bardzo zadowoleni z tego.
4: To był pierwszy program, który był na tamte czasy dobrze spolszczony i chyba pierwszy, bo wtedy jeszcze do JOS dopiero wchodził, Windows też wchodził, a Outspoken już był po polsku i jako pierwszy oferował współpracę z monitorami brajlowskimi, tak z polskimi tablicami na taką skalę.
5: Tak jest. Myśmy bardzo ściśle współpracowali z Alvą. I oni chcieli po prostu to osiągnąć. I rzeczywiście myślę, że osiągnęliśmy wielki sukces wówczas z Outspokenem. Bardzo nas rozczarowali, zaprzestając produkcji.
4: No i w tym jakaś była podobno wersja 4.0 Outspokena, niby już zrobiona, która nie wyszła nigdy.
5: Tak jest. Była wersja, która miała zresztą chodzić na Windowsie XP.
4: I jaki był problem? Czy ona już jakaś niestabilność, czy po prostu?
5: Ja myślę, że po prostu firma Alva zaczęła mieć kłopoty finansowe i to skąd się wzięło, ale to jest tylko hipoteza, nie wiem dokładnie. W każdym razie bardzo czekaliśmy na tą wersję i ona miała mieć wiele z tych nowych.
4: Ale ktoś tą wersję widział, znaczy ktoś nią się bawił w ogóle, jakąś beta, coś
5: tam? Ja coś widziałem, tak. To jeszcze chodziło dość opornie i w wielu miejscach nie działało.
4: I nie było już woli, znaczy i sił, żeby to jakoś rozumiem, dokończyć i żeby to...
5: Prawdopodobnie, tak. Prawdopodobnie. Wówczas też odeszły tam kluczowe osoby z Alvy, takie, które jakby pomagały nam w rozwoju, wspólnym rozwoju, to znaczy pomagały w tym, żeby polska wersja zawsze istniała i tak dalej. No i to spowodowało problem.
4: Bo teraz Alva to jest w zasadzie, co teraz się dzieje z Alvą, to jest tylko ten monitor jeden, tak?
5: Alva została kupiona przez firmę Optel.
4: A racja, no tak.
5: Która przedtem nazywała się Timan.
4: Racja.
5: Więc tak naprawdę Timan połknął najpierw Opteleka, przekształcił się w Opteleka, potem połknął Alvę. I nadal istnieje Alva jako marka monitorów brajlowskich. I nadal mamy duży związek z nimi, dlatego że, no, jak wiemy, Alva zawsze była taka purpurowo-fioletowa. Wszystkie produkty Alvy były tym kolorem oznaczane.
4: Aha.
5: Do dzisiaj tak jest, bo Alva BC640 na przykład, bardzo fajny monitor brajlowski sprzedawany do dzisiaj przez nas, nadal jest w tym kolorze. I pewnie polscy użytkownicy mało o tym wiedzą, ale istnieje również EasyLink, który też jest purpurowo-fioletowy. To jest nasz produkt, no BrightPen, tak. Tylko że przerobiony na modłę, którą zażyczył sobie Optelek, żeby dopasować to urządzenie do linii produktów Alvy. Także tak naprawdę EasyLink, chociaż jest sprzedawane przez Opteleka, jest tak naprawdę jako w tej samej rodzinie produktów co Alwa. Nawet była myśl taka, żeby właśnie go nazwać Alwa EasyLink. Trudno mi tutaj mówić, zdradzać jakieś tajemnice, nie zostałem do tego upoważniony, ale jestem przekonany, że niedługo coś nowego zobaczymy od Alwy.
4: To miło.
5: Czy jak to się będzie nazywać, czy nadal Alwa, to nawet trudno mi powiedzieć, ale wiem, że jakieś prace są prowadzone.
4: A czy nie było takiego pomysłu, żeby, skoro Kubuś był taki dobry, żeby spróbować przygotować jakąś wersję Kubusia SAPI?
5: Był taki pomysł, opierał się o możliwość zdobycia emulatora chipa, czyli układu scalonego, na którym działał Kubuś, pod Windows. Coś takiego nawet znaleźliśmy. Ktoś próbował to robić. Nigdy jednak komercyjnie nie zaistniało i stąd nie mogliśmy tego wykonać. Sami zrobić takiego układu nie mogliśmy. Po prostu nie zajmujemy się taką technologią tak niskiego poziomu. A w zasadzie projekt upadł w momencie, kiedy pojawiła się Agata. Bo ona była o tyle lepsza od Kubusia, że w tym momencie już to nie miało żadnego sensu. Pewne zdobycze, które zostały stworzone podczas pracy nad Kubusiem, na pewno były używane później w kolejnych projektach przez różnych naukowców. I tak jakoś ten Kubuś istnieje w jakichś różnych rozwiązaniach nowych, służących i mowie, i rozpoznawaniu mowy, bo technologią mowy i rozpoznawania mowy nadal zajmują się naukowcy z Poznania. No ale sam Kubuś jako to rozwiązanie, które powstało wówczas, no nie mogło być już kontynuowane, bo kontynuowanie tą ścieżką użycia takiego, a nie innego układu scalonego, nawet emulowanego w Windowsie, nie dawałoby już lepszych rezultatów. Mhm. To już na pewno by się nie dało nic lepszego zrobić.
3: Cześć, zapraszam Ciebie wraz z żoną Elżbietą na łyb źródlanej wody w środę o godzinie 19:15. Grzegorz.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
7: Witam wszystkich w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Hubert Meyer. Dzisiejszego odcinka wysłuchają zapewne z zawartym tchem fani NVDA, czyli Non-Visual Desktop Access, darmowego, coraz bardziej popularnego i rozwijającego się screenreadera, a zwłaszcza tacy fani tego programu, którzy niekoniecznie są za pan brat z językiem angielskim, a jednocześnie chcieliby mieć zawsze stale uaktualniane wersje tego programu, bowiem właśnie w wersjach deweloperskich, wersjach niestabilnych, tak zwanych testowych, dzieje się tutaj najwięcej, a wiadomo, że w kwestii tego screenreadera wersje stabilne to prawdziwe kroki milowe, jeśli obserwować tylko takie wersje. NVDA czyni ostatnio duże postępy. Niedawno zostało wprowadzone tam rozpoznawanie grafiki. Jest to jeszcze bardzo prymitywna rzecz, ale już co nieco można na tym zrobić. Natknąłem się niedawno na takie informacje, przeglądając zasoby strony nvdaproject.org, że planowane jest, a w zasadzie trwają prace nad czymś, co się nazywa NVDA Remote Control, czyli czymś na kształt JAWS-owego Tandem, a więc bardzo, bardzo ciekawa funkcjonalność. Z takich rzeczy mało oficjalnych jeszcze jestem w trakcie tłumaczenia NVDA na język polski, w zasadzie jesteśmy razem z Przemkiem Rogalskim. W tej chwili już w wersjach rozwojowych to tłumaczenie jest, natomiast z tego co mi wiadomo jest jeszcze kilka błędów, zdaje się, że programistycznych, które są do poprawienia. Ale generalnie już to tłumaczenie jakoś działa i gdyby ktoś miał jakieś uwagi na temat jego, to bardzo chętnym na te uwagi pod adresem hubert.meyer@tyflopodcast.net. To tyle tytułem takiego wstępu i takich ciekawostek na temat najnowszych wiadomości z obozu NVDA. Teraz o czym ten podcast? Podcast jest poświęcony narzędziu NVDA Snapshot Downloader. Oczywiście, jak to zwykle w moim wypadku, adresu strony tego programu wam nie podam, bowiem ja znalazłem odnośnik na stronie nvdaproject.org. Gdyby ktoś chciał ten mały program otrzymać, może też do mnie pisać, zawsze można to załatwić poprzez pocztę. Zwłaszcza, że strona tego projektu jest raz dostępna, raz nie. I do czego służy ten program? Program ten jest bardzo prosty w obsłudze i sprawdza on najnowsze wersje rozwojowe, czy są dostępne, pobiera je na nasz dysk i instaluje. Bardzo ciekawe narzędzie. Jedyną jego wadą jest to, że no, trzeba je uruchamiać samodzielnie, nie uruchomi się samo. Nie jest wbudowane niestety w NVDA, a szkoda. Natomiast bardzo, bardzo się przydaje, jeśli ktoś chce zachować aktualność swojego skinheadera. Zobaczmy, jak działa ten program. Odpalmy go. Ja sobie go tak po prostu nazwałem, bo jest to program typu portable, czyli nie instaluje się w systemie. Należy samodzielnie utworzyć skrót na pulpicie, no więc ja zrobiłem to tak. No właśnie, w jedynym oknie tego programu w zasadzie możemy zobaczyć, że NVDA Snapshot Downloader znalazł nową wersję, nowy snapshot. Teraz posługując się tabem, możemy odkryć. No właśnie, zainstalowaną wersję. Tutaj jest to niedostępne, ponieważ ja używam wersji portable. Gdyby była to wersja instalacyjna, to miałbym tutaj wypisany numer tejże wersji. Pod tabem kolejny przycisk, a w zasadzie kolejna pozycja, to wybór metody instalacji. Czy ma być co? Przenośne archiwum, czyli wersja portable, która jest nieco uboższa o kilka funkcji, takich jak na przykład czytanie już ekranu logowania Windows, czy jako takie radzenie sobie z UAC we wiście. Jest to rzecz, którą większość zaawansowanych użytkowników i tak wyłącza, więc w zasadzie jeśli niepotrzebne są wam te funkcje, to możecie użyć wersji portable, tak jak ja. Gdybym teraz cisnął strzałkę w górę, miałbym instalator. My się zainteresujemy przenośnym archiwum, klikamy tab. Tutaj to pole definiuje nam, czy NVDA Snapshot Downloader ma zachowywać te pliki instalatorów, czy też tych archiwów po pobraniu. Jeśli ktoś chce po prostu zainstalować i skasować instalator, co i tak wielu robi, no to można to pole odznaczyć. No właśnie, zamknij screen reader, gdy rozpocznie się instalacja. Z tego, co mi wiadomo, może zostać zamknięty automatycznie NVDA także, ale również inne screen reader, tak jak Windows Ice czy JAWS. Uruchom instalator zaraz po jego pobraniu. To tłumaczy się w zasadzie samo. Wybierz język. Tutaj możemy wybrać inny język niż domyślny w tym programie. No i mamy pobierz. Możemy także tutaj przejrzeć listę zmian w programie, aczkolwiek bardziej jestem za przeglądaniem tej listy już w ramach samego snapshotu w katalogu NVDA Docs ENG, czyli not English, i w pliku changes.html, ponieważ są tam te zmiany opisane w bardzo fajny sposób. Tutaj, jeśli chodzi o te zmiany, które są pokazywane w NVDA Snapshot Downloader, no to niestety są to w większości użytkowników nic nie mówiące programistyczne jakieś tam rzeczy. Mało tego, często się zdarza, że Internet Explorer się wysypuje, kiedy próbuje wyświetlić tę stronę. Nie wiem, z czego to wynika, ale ma to miejsce. No i tutaj możemy też zamknąć ten program. Teraz kliknijmy na przycisk pobierz. No właśnie, tutaj możemy zdefiniować już, gdzie ma się nam zapisywać ten plik. Domyślnie jest to folder z programem Snapshot Downloader. Ja zazwyczaj jednak pobieram snapshoty do swojego zdefiniowanego przez siebie katalogu, więc można tutaj w zasadzie to zmienić, jeśli ktoś bardzo chce. Jeśli już to uczynimy, wystarczy, że klikniemy Enter. Pod myszą Windowsową możemy zobaczyć, że jest komunikat pobierania. Jeśli będziemy używać NVDA, wtedy będziemy słyszeć pasek postępu. Ten dźwięk oznacza nie mniej więcej tylko tyle, że najnowsza wersja NVDA została właśnie pobrana. I teraz jak zainstalować tą wersję? No myślę, że każdy, kto kiedykolwiek instalował Snapshot NVDA, już wie. Po prostu otwiera się 7-Zip Self-Extracting Archive, co? Zaraz. No właśnie, i tutaj możemy sobie już zdefiniować, gdzie chcemy wyekstrahować, rozpakować to archiwum. Po wypakowaniu wystarczy zamknąć już Snapshot Downloadera, zamknąć archiwum, przejść do katalogu z wypakowanym programem i uruchomić plik nvda.exe. Taka rada czy informacja dla użytkowników NVDA, którzy używają tylko tego programu, a chcieliby w miarę prosto i szybko to uaktualniać, niestety tak się nie da. Dlatego, że nawet jeśli zamkniemy program NVDA przy uaktualnianiu snapshota, to pewne elementy są nadal, że tak powiem, zablokowane jako używane. W związku z tym 7-Zip, który tutaj rozpakowywuje te snapshoty, nie jest w stanie niektórych operacji wykonać. W tym wypadku należy po prostu skopiować NVDA do innego folderu, wypakować do innego folderu, uruchomić starą kopię jeszcze NVDA, na tej starej kopii zmienić swoje skróty typu autostart, typu pulpit, czy jakich tam potrzebujecie i zresetować system, albo też zresetować NVDA, jeśli jesteście pewni tego, co robicie. Niestety ja na to rozwiązania jeszcze nie mam. Być może jest to kwestia bardzo prosta, natomiast jeśli ktoś wie, jak sobie z tym poradzić, to niechaj pisze hubert.meyer@tyflopodcast.net. A w tej audycji to już wszystko. Żegnam się i zapraszam do kolejnego odcinka.
8: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
9: No to tak, honor naszej reprezentacji połowicznie uratowany, 1:1, gdyby ktoś był zainteresowany, a nie miał okazji oglądać tego zmagania naszego piłkarskiego z Francją, które się przed momentem zakończyło, a tymczasem no nie o sporcie będzie, a dziś będzie o znacznikach Total Point. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, a po drugiej stronie człowiek, który no z pewnością z Total Pointem się kojarzy, bo w końcu opracował ten system znaczników. Jan Szuster jest moim dzisiejszym gościem. Witam cię serdecznie.
10: Cześć, cześć. Witajcie wszyscy słuchający. Może jednak trochę o sporcie 1:1, ale oba z karnego, więc to taki trochę nietypowy mecz.
9: Tak jest.
10: No i warto jeszcze dodać, myślę, że to taki ukłon wypada się odezwać, że na oficjalnej aplikacji tej UEFA no jest przewidziana audiodeskrypcja i faktycznie te mecze są audiodeskrybowane. Polskie mecze też w języku polskim. No już nie będziemy się więcej cieszyć na tym euro, ale jednak no, sam gest wydaje się warty zauważenia.
9: Jest to dobry trend i oby tego było więcej. No zresztą też i w telewizji polskiej nie tylko nasze mecze, ale również i inne są wyposażone w audiodeskrypcję, więc jeżeli kogoś naprawdę interesuje tematyka sportowa, to no to raj dla niego, tak? Na temat tej audiodeskrypcji, no różne opinie słyszałem. Sam szczerze mówiąc nawet nie miałem okazji wyrobić sobie własnego zdania, bo jakoś tak zupełnie tematyka sportowa jest mi obca i jeżeli już gdzieś tam ten mecz się odzywał w naszym domu, to raczej za sprawą mojej drugiej połówki, a nie była to moja inicjatywa. No ale tak, to tyle myślę, że o sporcie, a teraz przejdziemy już rzeczywiście do tematyki Totu Pointa. Nie po raz pierwszy, Janku, się spotykamy na antenie Tyfloradia, żeby o Totu Poincie porozmawiać. Dla tych wszystkich, którzy nie wiedzą, czym to w ogóle jest, to może tak chociaż kilka słów wprowadzenia, bo może ktoś jest z nami po raz pierwszy i warto, żeby się dowiedział, czym jest Totu Point i co to właściwie za technologia dla niewidomych.
10: No to teraz wypada mi go nazwać tak, jak to jest nazywane, że tak powiem, w literaturze fachowej, czyli na przykład w ustawach. Czyli to podchodzi pod coś, co się nazywa system nawigacyjno-informacyjny. A tak naprawdę czemu to służy? Ano temu, żebyśmy mogli łatwiej odnaleźć pewne miejsca, pewne obiekty, no i dowiedzieć się czegoś o nich. A w praktyce? No w praktyce historia zaczęła się w 2013 roku. Był pomysł, jak się pojawił Bluetooth niskoenergetyczny, to sobie myślę, aha, fajnie, można zrobić urządzenie, które zasilę z baterii i ona z tej baterii będzie chodzić wiele, wiele miesięcy. I to urządzenie powieszę na swojej furtce, której codziennie, że tak powiem, musiałem szukać. I będzie to urządzenie wykrywane przez uruchomioną w telefonie aplikację. Jak się będę zbliżał do furtki, to ta furtka się do mnie odezwie dźwiękiem. Wyda z siebie dźwięk, a konkretnie nie furtka, tylko to urządzenie zamontowane. Trochę tak, jakby ktoś stanął w tej furtce, czy stanął w tych drzwiach i mnie do siebie zawołał. Także no, wszyscy dobrze wiecie, czy wiemy, czy doświadczamy, czy widzimy, czy nie widzimy. Jeśli tylko słyszymy, to każdy ma taki odruch kierowania się w stronę źródła dźwięku. Tak? Jak coś upadnie, no to widzący też odwracają się, patrzą, co upadło. Naturalna rzecz, więc prościej jakby się nie da. Jeśli nie widzimy, potrzebujemy usłyszeć, no bo słuch to jest ten nasz jedyny zmysł, który działa, no nie dość, że na odległość, to jeszcze kierunkowo. I to jest jakby pierwszy podstawowy element, czyli zawieszamy urządzenie na przykład nad wejściem do jakiegoś budynku. No dobra, niech to będzie teatr, pole teatr niż urząd, jako przykład dać. No i dowiadujemy się, idziemy ulicą, w ogóle myślimy o czymkolwiek, o tym, żeby nie wchodzić na hulajnogi, nie wchodzić na słupki. No, po prostu dbamy o swoje bezpieczeństwo i nagle, o, słyszymy dźwięk. Teatr, no na przykład teatr nowy, wejście. Słyszymy, gdzie jest ten dźwięk, on się odzywa sam automatycznie. Więc to nie jest na zasadzie pilota, który no gdzieś tu był to urządzenie, więc musiałbym tego pilota naciskać, żeby się odezwało. Nie, to się odbywa tu automatycznie, więc nie muszę w ogóle zwracać na to uwagi. Słyszę, gdzie są drzwi, trafiam do nich jak po sznurku, bo mogę sobie już później właśnie na zasadzie pilota ten drugi, trzeci czy dziesiąty raz ten dźwięk uruchomić, no po to, żeby już tak się doprowadzić całkowicie pod ten znacznik. I to jest pierwszy element, a drugi element, który jest, no też wynika, że tak powiem, z potrzeby życia, czyli opis przestrzeni. No zwykle jak się gdzieś wybierałem, to lubiłem wiedzieć, jak to tam jest. A gdzie jest to wejście, a co jest za drzwiami i tak dalej, tak? Żebyśmy, jak wchodzimy do jakiegoś budynku przez drzwi, a tam jest przedsionek, to żebyśmy wiedzieli na przykład, że wyjście z tego przedsionka jest nie na wprost, jakby się nam wydawało, tylko po lewej stronie, tak? I nie chodzimy, nie obijamy się po tych ścianach, nie szukamy tych drugich drzwi, tylko wiemy o tym, bo to jest gdzieś opisane. Tutaj to może być opis przestrzeni, który, no cóż, właśnie daje nam pojęcie, jak ta przestrzeń jest zorganizowana i gdzie z grubsza się można dostać tą drogą, czy w jaki sposób, ale to też może być opis samego obiektu, no bo opis to jest opis. Wyobraźcie sobie makiety. Makiety dla niewidomych, które sobie gdzieś tam stoją. No i co? No i bądź tu człowieku
9: mądry. Gdzie jest ta makieta? To jest pierwsze pytanie. Gdzie jest ta makieta?
10: No więc właśnie, więc przy takich makietach już nawet wielu, no bo w zasadzie wszystkie w Poznaniu, ostatnio w Kielcach na rynku stanęła, zaraz gdzieś tam będą kolejne, po prostu są podłączone znaczniki Totu Point i w momencie, kiedy się zbliżam, bo wiem, że to jest gdzieś tu, to z odległości tych kilkunastu metrów, ten dystans to się ustawia w czasie konfiguracji, ona się odezwie dźwiękiem i powie, nie wiem, makieta starego rynku w Poznaniu, tak? I słyszymy, gdzie to jest, możemy podejść. To jest pierwszy element, a drugi element to jest taki, że tam na tej makiecie coś jest wykropkowane. wybrajlowany. No ale wiecie, jak to jest z tym brajlem, z tym czytaniem brajla. Tak naprawdę więcej niewidzących niż widzących tego brajla potrafi odczytać. Ja na przykład nie potrafię.
9: No zwłaszcza jeżeli ktoś stracił wzrok w późniejszym czasie swojego życia, bo jeżeli ktoś nie widzi od urodzenia, to podejrzewam, że tego Braille'a zdążył się nauczyć i jest w stanie
10: tak
9: bardziej lub mniej z niego korzystać, intensywniej bądź też mniej intensywnie w dorosłym życiu. Natomiast no rzeczywiście w przypadku osób ociemniałych, no to jest zdecydowanie większy problem, jeżeli chodzi o Braille'a.
10: Tak, a poza tym sam przekaz, który wtedy elektroniczny, który nam się wyświetla na telefonie, który możemy odsłuchać mową syntetyczną, może być pełny, tak? Może zawierać dużo więcej treści, może mieć jakieś, może być dzielony na fragmenty, które są podlinkowane, coś jak w internecie, może się odwoływać właśnie do jakichś rozszerzonych informacji typu do Wikipedii. No, cała masa tutaj elementów może być w tym opisie takich aktywnych, no, które sprawią, że no, on będzie naprawdę, no, po pierwsze może być wyczerpujący, a po drugie, no jest tak naprawdę dostępny dla wszystkich. Co więcej, te opisy to nie muszą być tylko dla nas niewidzących, bo przewidzieliśmy tam kilka profili, że tak powiem, potrzeb, czyli równie dobrze można tam osadzić content, nie wiem, w nagranie z YouTube'a, gdzie coś jest w PJM-ie wymigane. I jeżeli ktoś ustawi w aplikacji profil, że używa PJM-a, bo tam mamy takie, powiedziałem, kilka tych profili, no to nie dostanie no, tego opisu, który my potrzebujemy, tylko dostanie kawałek filmu, który sobie może uruchomić i odtwarzać. Więc jest tutaj dużo tego typu udogodnień. No, drugi przykład, powiedzmy, wybieram profil bez barier architektonicznych. No, jeżeli stoję przed wejściem, gdzie są schody, no to po co sobie na wózku opisywać, dawać informacje, co jest za drzwiami? No to jest bez sensu. Ta osoba potrzebuje wiedzieć, jak się dostać do tego budynku bez barier. Tak więc ten opis też można profilować pod kątem tychże różnych potrzeb. Czyli to są takie dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to dźwięk. Bardzo krótki zawsze komunikat dźwiękowy, który mówi, co to jest za miejsce. On tylko nazywa to miejsce, nie opisuje go. Powinien być krótki, bo przecież to jest irytujące, jak naciskamy gdzieś jakiś guzik i coś gada i przestać nie może. A druga rzecz to jest ten opis przestrzeni. No i co ważne, ten opis można przeczytaj zdalnie.
9: I do tego wszystkiego mamy jeszcze aplikację mobilną, tak?
10: Tak, bo mamy aplikację mobilną, w której no właśnie prezentowane są te wszystkie, która wykrywa znaczniki, uruchamia na nich dźwięki i prezentuje te opisy.
9: No właśnie, ale i o to też chciałem cię od razu zapytać, bo wspomniałeś na początku, że za pierwszym razem to ten znacznik tam się odezwie sam. I to taką moją wątpliwość i myślę, że tych wszystkich, którzy nie mieli nigdy do czynienia z TotuPointem, to też wzbudziło, czy te znaczniki, czy to oznacza, że te znaczniki odzywają się na widok na przykład każdego, kto tam tylko przejdzie, ale to jak rozumiem, wszystko współgra z aplikacją mobilną.
10: Tak, naturalnie. One się odezwą tylko wtedy, kiedy idzie ktoś, kto ma uruchomioną aplikację w telefonie, czy na Androida, czy na iOS-a. Aplikacja musi być uruchomiona i ta aktywacja automatyczna to też jest jakby typowe ustawienie, dlatego że możemy sobie wyłączyć automatyczną aktywację, wtedy tylko dostaniemy powiadomienie na telefonie, że taki punkt znajduje się gdzieś w pobliżu i możemy ten dźwięk uruchomić ręcznie. Tak? Osoby na przykład słabowidzące, które nie chcą generować tego dźwięku, zwracać na siebie uwagi, mogą mieć wyłączony ten dźwięk i gdy się nagle okaże, że jednak te warunki, które są złe, bo nie wiem, zrobiło się za ciemno albo wręcz przeciwnie, zbyt jasno i ten wzrok już no, nie pozwala im odnaleźć konkretnie tego obiektu czy tego miejsca, no to wtedy mogą sobie w trybie, nazwijmy to ratunkowym, ten dźwięk uruchomić. Nawiasem mówiąc, też jest dużo takich mechanizmów, które jakby chronią nas przed nadmiarem tego dźwięku, no bo wyobraźcie sobie prostą sytuację, że na mojej trasie takich znaczników jest, nie wiem, 50, nie wiem, z domu na dworzec, a tymczasem mnie interesuje tylko 5, tak? Gdzieś muszę zejść, znaleźć przejście podziemne, gdzieś muszę wiedzieć, że tu mam skręcić i tak dalej. Więc gdyby mi się odezwało wszystkich 50, no to no miałbym problem, dlatego że wiadomo, że odróżnienie informacji istotnej od nieistotnej po niewidomemu nie jest takie proste. No trzeba coś tam pomiziać po tym ekranie, a to nie ten punkt, a to jest ten. Bez sensu. Więc można budować takie zbiory, ja je nazywam trasami, gdzie z listy wszystkich znaczników wybieram sobie te 5, które jest dla mnie istotne, aktywuję taką trasę i w tym momencie wszystkie pozostałe jakby nie istniały, tak? Czyli odzywają się do mnie tylko te punkty, które są dla mnie ważne.
9: No właśnie, jakiś czas temu, kiedy się spotkaliśmy, to tych znaczników jako takich w Polsce zainstalowanych było z pewnością znacznie mniej, prawda? Cały czas pojawiają się nowe.
10: Tak, i to pojawiają się coraz szybciej. Trochę sięgam pamięcią gdzieś tam w zamierzchłe czasy i tysięczny był chyba w lutym 2022 roku, czy w marcu. 2000 był w sierpniu ubiegłego roku, pamiętam dokładnie, 6 sierpnia w

0: spojrzenia i widzących, i niewidzących. W tej chwili jest elegancka mapa. Na tej mapie pokazywane są te punkty graficznie, ale oczywiście jest wyszukiwarka w pełni dla nas dostępna, gdzie można w polu tekstowym wpisać słowo, fragment słowa, czy kilka fragmentów słów. No i no, warunek wyszukiwania jest taki, że wszystkie te słowa, fragmenty, czy ich, no wszystkie naraz muszą się znaleźć w wyniku. Więc jeżeli, nie wiem, szukamy na przykład ZUS-ów w całej Polsce, to wystarczy wpisać na przykład ZUS, a jak się okaże, że tam poza ZUS-ami jeszcze jakieś są inne obiekty, no to wpiszemy ZUS i po spacji ZAKU. Jeśli nam się nie chce napisać całego słowa zakład, no i się wyświetli, co to tam jest w wielu miastach, tam kilkudziesięciu miastach i tak dalej. No, sporo tego, jeżeli...
1: No ja właśnie zrobiłem taki eksperyment przed momentem i zajrzałem na stronę totu.pl. Jeżeli interesuje was ta wyszukiwarka, to należy przejść na podstronę lokalizację i tu jest bardzo, bardzo prosta wyszukiwarka. Pole edycji wpisujemy. Tu widzę, że jeszcze są jakieś dodatkowe opcje, więcej informacji o wyszukiwaniu, można sobie to rozwinąć.
0: To takie wyjaśnienie właśnie, jak szukać, bo tam można wpisać, tak jak powiedziałem, jeżeli wpiszemy na przykład dwa słowa, czyli choćby ten zakład Warszawa, to pokażą nam się ZUS-y w Warszawie, ale jeżeli byśmy chcieli wszystkie, tylko akurat nie w Warszawie, to wystarczy przez słowem Warsza dać wykrzyknik.
1: Tak bo, na przykład, słowo, które... bo na przykład jak wpiszemy teraz, od razu powiem, w moim rodzinnym mieście w Iławie zero. Może kiedyś będą, miejmy nadzieję, ale z drugiej strony jak sobie wpiszemy Olsztyn, to zobaczymy, że na przykład dla Olsztyna mamy 84. Co ciekawe, jak wpiszemy Olsztyn, to przy okazji Wolsztyn nam się wyszukuje i w Wolsztynie mamy 9.
0: Ale jeżeli napiszesz Olsztyn, a potem z wykrzyknikiem Wolsztyn, to wyeliminujesz te, które są za wykrzyknikiem.
1: A zaraz zrobimy sobie taki eksperyment na żywo. Wyszukaj lokalizację, proszę bardzo. I mamy tylko Olsztyn 84. Zgadza się.
0: No bo czasem niestety są takie sytuacje, że chcemy wyeliminować niektóre, więc jeżeli wpiszemy jakiś kawałek słowa albo słowo poprzedzone wykrzyknikiem, to ono nie może występować jakby w tym znaczniku, w takiej rozbudowanej nazwie tego miejsca.
1: Wspomniałeś o tym, że urzędów to tak, jak podawałeś ten przykład, że może niekoniecznie wymieniać urząd jako takie najprzyjemniejsze miejsce, gdzie zlokalizowane są znaczniki Totu Point, ale no chyba urzędy różnego rodzaju, tego typu instytucje publiczne, to stanowią jednak dość dużą część miejsc, gdzie Totu Point można spotkać, prawda?
0: A wpisz słowo urząd i zobaczysz, ile wyjdzie ci w wyniku filtrowania.
1: A to proszę bardzo, już szukam.
0: I potem masz, poniżej masz napisane, ile wyników spełnia ten warunek.
1: Wyszukano 767.
0: 767 urządzeń jest w urzędach na 3600 kilkadziesiąt. No faktycznie, no 20%. Czy to jest dużo, czy mało? No wolałbym, żeby więcej było na przykład w instytucjach kultury, żeby więcej było w miejscach, gdzie się żyje. Jakiś transport, komunikacja, ale myślę, że to przyjdzie z czasem. Fajnie jest, bo już podmioty komercyjne zaczynają się interesować. Santander Bank na przykład w swoich oddziałach regularnie dokłada i teoretycznie w takim zamyśle wszystkie oddziały mają mieć Totu Pointa tylko na wejściu, bo no dalej oni są naprawdę fajnie zorganizowani, więc najważniejsze to jest po prostu trafić do środka, a potem już sobie poradzimy, jak przez Santander będziesz miał tam chyba 42 w tym momencie.
1: No na przykład teraz wpisałem kino, jak skoro mowa o różnego rodzaju instytucjach kultury, no to mamy tu kilkanaście. Konkretnie zaraz powiem 13 pod hasłem kino.
0: No wolałbym, żeby było jeszcze z 1-0 na końcu, ale wszystko przyjdzie w swoim czasie.
1: Ale na przykład teatrów jest więcej, bo 54.
0: No, proszę. No. Tylko takie sprostowanie, to nie tyle jest 54 teatry, co 54 w sumie...
1: Znaczniki
0: są w teatrach. Także są takie teatry, gdzie jest po jednym, na przykład tylko na wejściu, ale są takie, gdzie jest więcej, tak?
1: No tak.
0: Bo są dwa czy trzy wejścia, gdzieś tam jakaś jeszcze salka, więc no, na przykład Teatr Polski w Warszawie ma w innym miejscu siedzibę, w innym miejscu kasę, a w jeszcze innym miejscu, już nie pamiętam co tam, coś trzeciego. I to są te znaczniki, które są tylko przy wejściach, tak? Czyli one

0: Rzeczywiście każdy jeden pokazuje jakby osobny obiekt pod wspólną nazwą, no ale nie wiem, ta lalka na przykład w Pałacu Kultury, tam jest 5 znaczników, a jeden jest na zewnątrz, reszta jest w środku. No, tak to akurat jest pokazywane, więc cóż.
1: Czyli już wiemy, że znaczników przybyło, a czy nowe funkcje się pojawiły?
0: No pewnie. W ogóle cały czas staram się różne swoje pomysły wdrażać w miarę potrzeb. To zacznę od takich rzeczy najprostszych, czyli od zdalnego przycisku. Bo wiecie, jest tak, że na przykład ktoś umieścił na przystanku autobusowym słupek z przyciskiem, jak się go nadusi, to tam on coś zaczyna gadać, co kiedy odjedzie.
1: Jakaś taka informacja pasażerska, tak?
0: Tak, tak. Tylko no teraz pytanie, skąd my w ogóle mamy wiedzieć, że coś takiego jest? A jak już nawet wiemy, że coś takiego jest, to czy będzie nam się chciało tego szukać? No, niekoniecznie. No, to wszystko zależy, jak to jest zorganizowane. Natomiast mi się wielokrotnie zdarza być na przystanku, powiedzmy, tramwajowym, gdzie nagle słyszę ten komunikat i moja myśl jest taka, że o, to tu jest taki system, a ja nawet o tym nie wiedziałem. No więc mamy kiedyś w Łodzi zainstalowaliśmy. To tak trochę dla, nie wiem, dla eksperymentu. No właśnie taki to point, który można zdalnie ten przycisk nacisnąć. Czyli zbliżam się do tego przystanku, wyświetla mi się w telefonie informacja, że o, tutaj jestem na przystanku, tam to jest akurat, już nie pamiętam jaki, wschodnia i jakaś jeszcze ulica, już nie pamiętam. No i na ekranie w tym opisie przestrzeni, gdzie jest powiedziane, gdzie jest ten przystanek, w jakiej odległości od którego skrzyżowania i tak dalej, jest taki wirtualny przycisk, się pojawia, naciśnij, żeby usłyszeć tam komunikat o odjazdach. To jest jeden przypadek. Inne przypadki to są te zdalne przyciski, że mamy drzwi, które się otwierają siłownikiem i tylko siłownikiem, ręcznie się ich nie otworzy, no tylko, że my musimy znaleźć przycisk, który to otwiera. No nie jest to za fajne po niewidomemu. Wobec tego przy takich drzwiach też siedzi ten nasz moduł zdalnego, nazwijmy to, przycisku i też się zbliżamy. Jest normalnie to point nad wejściem, czyli słyszymy, że na przykład Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, wejście bez barier. No i wyświetla nam się ten wirtualny przycisk na liśni, żeby otworzyć drzwi. No i te drzwi się po prostu otwierają.
1: Czyli po prostu same. Ten znacznik komunikuje się w jakiś sposób z całą resztą tej instalacji i wyzwala tę akcję.
0: Tak. To tak, jakbyśmy właśnie ten przycisk dostali do ręki, coś na zasadzie pilota. No tylko tyle, że nie trzeba mieć żadnych specjalnych pilotów, tak?
1: I nie trzeba tego przycisku lokalizować tak naprawdę, bo nawet gdyby on był jakoś tam, powiedzmy, oznaczony, no to zawsze jest ta kwestia obmacania tych drzwi, szukania i nie wiadomo, no nie ma jakichś takich standardowych lokalizacji, gdzie te przyciski mogą być, tak?
0: No więc właśnie tego typu przycisków zdalnych mamy więcej w różnych miejscach. Natomiast dosyć ciekawe zastosowanie tych przycisków jest na Okęciu w Warszawie, na lotnisku, bo tam są postawione takie, oni to nazywają pylony SOS. To są takie słupy, na takim słupie mamy głośnik, mikrofon, kamerę, w której nas widać, no i przycisk. A jak się naciśnie ten przycisk, to następuje połączenie z punktem informacji lotniskowej i można poprosić o asystę, żeby ktoś przyszedł i nas gdzieś tam doprowadził. No i oczywiście pierwszy podstawowy problem, tak jak przy makietach, a jak tu ten pylon znaleźć? No więc teraz już go można znaleźć, bo na nim jest total point. A po drugie już nie trzeba tego pylonu obmacywać, szukać przycisku, bo można po prostu nacisnąć ten przycisk zdalnie i poczekać chwilę, aż ten pracownik punktu informacji lotniskowej się odezwie. Więc takich pylonów tam mają, już nie pamiętam, 4 czy 5, coś takiego. I to rzeczywiście też jest jakieś tam ułatwienie. No oczywiście, żeby nas było widać w kamerze, to musimy stanąć w odpowiednim miejscu, no ale to nam z kolei ułatwia znacznik, który jest dosłownie nad tym miejscem i jesteśmy w stanie podejść.
1: No i też jeżeli pracownik się odezwie, to przypuszczam, że gdzieś tam na słuch będziemy w stanie nawet zlokalizować, gdzież ta kamera może być.
0: Tak, oczywiście. No to już jest takie wtedy podejście pod głośnik. No to działa na tej samej zasadzie, co to point. I I to są takie, powiedziałbym, proste integracje z urządzeń zewnętrznych systemem. Natomiast ostatnio zainstalowaliśmy coś, co jest znacznie, znacznie ciekawsze i które myślę, że rozwiązuje wiele naszych problemów, czyli generator sygnałów tych, które są na przejściach dla pieszych, zintegrowany właśnie z Total Pointem. I to jest duża rzecz, dlatego że pewnie wiele z nas osób cierpi na to, że no, czujemy się dyskryminowani, bo na przykład sygnały dźwiękowe są wyciszane. Tutaj się trochę będę śmiał z przepisów, które są w mieście stołecznym Warszawa, bo jak to mi odpowiedziano na moją skargę, sygnały są wyciszane w porze nocnej. Czyli słuchajcie, od 20 do 8 rano jest pora nocna. Także po dobranocy idziemy.
1: Idziemy spać, tak. Niewidomi nie mogą chodzić wieczorem, bo...
0: Bo jest ciemno.
1: Bo jest ciemno, tak.
0: Ale to niestety nie, to jest mało. Niewidomi też nie powinni się ruszać z domu w weekendy, kiedy to też jest sygnalizacja wyciszona. To jest moim zdaniem ogromna dyskryminacja. Ja rozumiem, że mieszkańcom to przeszkadza. No, tu jest pewien problem, też jest kolizja. Natomiast w takiej konfrontacji bezpieczeństwa i komfortu zawsze wygrywa komfort. Taka jest prawda i tak mówią wszyscy pracownicy zarządów dróg miejskich, czy to jest Warszawa, czy to jest inne miasto. Nie ma to większego znaczenia. Choć nie ukrywam, że w mniejszych miastach, ostatnio byłem w Ełku na przykład, sygnalizacja działa raczej na ogół dobrze, choć też nie do końca zgodnie z przepisami. Myślę, że warto, żebym troszeczkę nie o to dopowiedzieć, tylko o tych przepisach powiedział. Co o tym sądzisz, Michale?
1: Jestem za.
0: No więc słuchajcie. W grudniu 2022 roku wyszła w życie jakby zmiana czy nowelizacja rozporządzenia. Ja nie będę wymieniał jego nazwy, bo jest strasznie długa i ja chyba nie byłbym w stanie tego przytoczyć. Ale dotycząca właśnie tych sygnałów dźwiękowych, która mówi między innymi o tym, że sygnały dźwiękowe mogą być wyciszane wyłącznie w sytuacji, kiedy można je uruchomić na żądanie. No i to jest rzeczywiście jakiś kompromis. Czyli mamy sytuację taką, że w porze wieczornej czy nocne sygnały są wyciszone, ale my jesteśmy w stanie ten dźwięk uruchomić na żądanie. Jest w przepisach powiedziane, że jeżeli jest przycisk taki zamontowany na słupku, to trzykrotne naciśnięcie tego przycisku, no coś jak u nas włączenie voiceovera, powoduje uruchomienie sygnałów dźwiękowych tam na jakiś czas. Już nie będę wdawał się w szczegóły. To jest jakby chyba najważniejsza rzecz, która jest w tych przepisach. Bo co ona oznacza? Ona oznacza to, że takie wyciszanie według harmonogramu, czyli tak jak to mamy w Warszawie, od 20 do 8 rano, jest po prostu sprzeczne z przepisami, jeśli nie ma możliwości uruchomienia tego sygnału na żądanie. Poza tym, no, tam poprawiło się trochę niektóre zapisy. One były nielogiczne, czyli na przykład ten sygnał pomocniczy dla światła czerwonego, on miał być słyszany z odległości nie większej niż, no taki zapis mało logiczny, no bo nie większa niż 4 metry, no, to znaczy, że jeżeli ktoś ustawi tak, że słychać go z centymetra, jak się ucho przyłoży, to się zgodnie z przepisami, więc wiadomo, że nie o to chodziło, więc tam wiele rzeczy takich zostało uporządkowanych. Natomiast kwestia tego wyciszania została dosyć fajnie uregulowana. I cóż, no i pomyślałem sobie, że pora zrobić coś fajnego i się do tego dostosować. No i zrobiłem takie urządzenie, które pracuje w tej chwili na 4 przejściach w Białymstoku, które jest zintegrowane z Total Pointem. No jak to sobie działa? No działa to sobie tak, że idę ulicą, zbliżam się do jakiegoś przejścia, no i z głośnika, który jest na przejściu, dowiaduje się, że przejście przez ulicę Wysockiego na stronę cmentarza. Fajnie. Słyszę, gdzie jest to przejście. Dowiaduje się, jakie to jest przejście, czy to jest to, którego potrzebuję, czy nie. I teraz załóżmy, że wracam z imprezy po nocy i sygnały są wyciszone. No to w aplikacji, tak jak na tych zdalnych przyciskach, pojawia mi się przycisk, naciśnij, żeby przejść. W momencie, kiedy ja to naciskam, sygnały dźwiękowe się uruchamiają. I one się uruchamiają, akurat tam jest taki system na tym przejściu, o którym mówię wam teraz. Jest taki system, że tam samochody mają stale zielone, a piesi stale czerwone, póki nie nacisną przycisku. Więc jak ja naciskam ten przycisk, no to potem muszę odczekać te kilka czy kilkanaście sekund. Słyszę w tym momencie, że jest sygnał światła czerwonego, bo te dźwięki się uruchomiły. Potem włącza się sygnał dla światła zielonego, przechodzę na drugą stronę, światło się zmienia z powrotem na czerwone i po kilku dosłownie sekundach sygnały wracają do stanu poprzedniego, czyli po prostu wyciszają się.
1: I okoliczni mieszkańcy mogą sobie dalej spać spokojnie.
0: Myślę sobie, że to jest taki kompromis, no, który już powinni zaakceptować, tak? Bo te dźwięki się, że tak powiem, emitują tylko wtedy, kiedy są potrzebne, tak? Więc no chyba, że ktoś będzie złośliwie stał i trollował, tak? Ciągle to aktywował, ale to też nie da się tego tak robić niezauważalnie, no bo trzeba być jednak w tej odległości kilku czy kilkunastu kroków od przejścia.
1: Nasza audycja jest na żywo, więc możecie do nas pisać, możecie do nas też dzwonić 663-883-6600, ale nie bez powodu mówię o tej formie pisanej, bo już właśnie ktoś z naszego panelu kontaktowego kontakt.tyflopodcast.net skorzystał. Jest to stały słuchacz. Ktoś się tak podpisał i napisał do nas. Tak, już czytam. Dobry wieczór. Pytanie do pana Jana. Czy znaczniki osoba prywatna może gdzieś zakupić do użytku własnego? Bo wyobraźmy sobie taką sytuację, że mieszkam na wsi, mam sporą posesję, na której znajduje się budynek mieszkalny i kilka budynków gospodarczych oddalonych trochę od siebie. Jest zima, dużo śniegu i orientacja jest trochę zakłócona, więc chciałbym sobie oznaczyć wejścia do tych budynków. Jeśli można je zakupić, to jaka jest ich cena i jak wygląda sprawa z ich konfiguracją i zasilaniem? Pozdrawiam.
0: Już odpowiadam. O cenie to na pewno nie powiem, a już mówię dlaczego. Dlatego, że cena właśnie dla takich klientów, takich, co mają problem ze wzrokiem, chcą kupić sobie je sami, jest zupełnie inna niż dla instytucji. Zupełnie inna, czyli to jest po kosztach. Nie chcę tego głośno mówić. Zachęcam do kontaktu indywidualnego, bo ja potem słyszę od instytucji, że przecież sprzedajesz to za tyle, a dlaczego nam trzy razy drożej? No bo tak. Mogę powiedzieć, bo uważam, że jeżeli ktoś potrzebuje, to ja chętnie będę wspierał. Oczywiście można też się starać o jakieś dofinansowanie, czy tam jakieś likwidacji barier. Są różne programy, w których można się postarać o dotacje. Natomiast ja zupełnie inaczej podchodzę, no nie biznesowo do takich przypadków, ale też nie chciałbym, żeby to jakoś tak inspirowało.
1: Nie ma tego w oficjalnym cenniku.
0: Urzędników, tak. Więc o cenie wam nie powiem, zachęcam do kontaktu indywidualnego. Natomiast jak najbardziej można mieć, jak najbardziej każdy może dostać dostęp do takiego panelu zarządzania, gdzie sobie może to wszystko konfigurować. Ale też gdybym ja wysyłał takie urządzenia, to one byłyby skonfigurowane no, według wywiadu, który byśmy sobie wcześniej poczynili. I akurat w takim przypadku, gdzie jest ileś tych budynków, ileś punktów i one są rozłożone po przestrzeni, to by się znakowicie sprawdziło jeszcze z jednego powodu. I tutaj byśmy może bym wspomniał o kilku nowych, albo o jednej nowej rzeczy, która się pojawia po aplikacji. Ja to nazwałem laser. No i nie będę w ogóle ściemniał. Jest to pomysł zaczerpnięty z Think Assistant Move. Ja zawsze mówię, że aż mi wstyd, że sam na to nie wpadłem, bo jest to tak oczywiste i tak fantastycznie działające, że no nie wiem, dlaczego na to nie wpadłem. Czyli każdy zawieszony znacznik zewnętrzny, my wpisujemy bardzo dokładne koordynaty GPS. No i mamy, ten mój laser działa tak jak, no nie wiem, jak się ta funkcja w Think Assistant Move nazywa, ale jeżeli skierujemy telefon górną krawędzią w stronę tego punktu, to on tam zawibrzy, zabrzęczy i wtedy No ja często z tego korzystam. Trzymam po prostu telefon w dłoni, w jednej laskę, w drugiej telefon i tak nim poruszam. Trochę lewo, trochę prawo, trochę lewo. I w momencie, kiedy on przechodzi przez tą linię w stronę danego punktu, danej orientacji, no to mi zawibrzy. Więc wyobraźcie sobie taką sytuację, że jesteśmy, nie wiem, na dużym placu, na jakimś, czy w jakimś parku, a chcemy wyjść w konkretnym miejscu, w konkretnym kierunku, w stronę konkretnego punktu znacznika. No to ta funkcja jest, no, bardzo dobra, bo po prostu od razu wiadomo, w którą stronę ruszyć. Ona działa na zasadzie GPS-a, więc jest ważne, żeby tą lokalizację znacznika podać bardzo, bardzo precyzyjnie. No i też no wiadomo, że im jestem bliżej, tym to jest mniej dokładne, bo ten błąd GPS-owy jest jakby relatywnie większy. Natomiast zwykle doprowadza nas to na tyle blisko, żeby już ten znacznik się wykrył już po Bluetooth, się wykrył i uruchomił i wtedy już po prostu słychać, gdzie to jest. I tutaj też ciekawostka, no bo powiedziałem, że to działa na GPS-ie, ale ostatnio sprawdziliśmy, że fantastycznie to się sprawdza, słuchajcie, w galerii handlowej, bo zrobiliśmy Arkadię w Warszawie. Pilotażowo tam jest 8 total pointów. Możecie sobie na stronie zobaczyć, gdzie. I mimo, że to jest pod dachem, to działa to bardzo dobrze. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Sam się zaskoczyłem. Także kto ma chęć udać się w tak nieprzyjazne miejsce, jakim jest galeria handlowa, to niech spróbuje.
1: I tam, jak rozumiem, są oznaczone jakieś konkretne sklepy, czy w jaki
0: Nie,
1: sposób
0: tam,
1: to...
0: Tam są, ponieważ no, tych znaczników oni chcieli na początek 8, teraz Westfield pyta o więcej, to jest oznaczone tak. Przede wszystkim dwa wejścia z zewnątrz, potem miejsca, które ułatwiają znalezienie z kolei wyjść na zewnątrz, no bo tam się chodzi wokół po takim, nazwijmy to, trapezie z tych korytarzy i tak na dobrą sprawę można łatwo stracić orientację, w którym się jest miejscu. Więc te znaczniki pokazują wyjścia, czyli jedno wyjście w stronę Ronda Radosława i drugie wyjście w stronę Słomińskiego. Tam jest taki korytarz, który trzeba trafić, to znaczy trzeba stwierdzić, że to jest ten, a nie inne. Są 4 przy takich korytarzach prowadzących do toalet. No i to wszystko. To są takie punkty no, rozłożone gdzieś po tej przestrzeni. Jeszcze klient, że tak powiem, miał nam dostarczyć opisy, które by mówiły, jakie sklepy są w stosunku do każdego z tych punktów. Tak? Czyli jeżeli jestem przy tam wejściu w jakiś korytarz prowadzący ich do toalet, jednym z czterech wejść, no to mogę się dowiedzieć po pierwsze, jakie sklepy są po lewej, jakie po prawej i w ogóle jak się stąd wydostać na świat. Natomiast tenże nasz laser, jak to kiedyś nazwałem, nazwa trochę bez sensu, ale nic lepszego mi nie przyszło do głowy, a teraz się już przyzwyczaiłem. To on też działa i on też pokazuje przynajmniej kierunek, tak, w którym trzeba się udać, żeby do tego jednego czy drugiego wyjścia trafić. Także już wracając do tej zimy i tych zasp i tych zabudowań rozrzucanych po terenie, przepraszam za mój komputer, który mi się tu wtrąca do rozmowy, to myślę, że to by się bardzo fajnie sprawdziło. Zachęcam do kontaktu.
1: Tak jest. totupoint.pl to jest strona, gdzie wszelkie informacje kontaktowe również można znaleźć. Jak rozumiem.
0: Tak, naturalnie. Są tam są 3 numery telefonów. Jeden jest bezpośrednio do mnie. Zgadnijcie, który. Aha. Nie ma problemu. Jaki byście nie zadzwonili, na pewno załatwimy sprawę.
1: Jasne. No to co tam jeszcze nowego w Totupoincie? Bo wspomniałeś o nowościach w samych znacznikach jako takich. Też i strona nowa się pojawiła. Nowości w aplikacji. Czy coś jeszcze nowego mamy?
0: No z pewnością o wielu rzeczach nie powiedziałem. Natomiast ciągle jakby pracujemy, ciągle pewne rzeczy doskonalimy. Na przykład teraz rozpoczynam pracę czy rozpoczynamy pracę nad tym, żeby aplikację napisać całkowicie od nowa. Bo jednak zmieniła się trochę technologia pisania, więc to są takie rzeczy, których użytkownicy nie zauważają, a jednak są sporym obciążeniem tak, dla firmy i organizacyjnym, i finansowym. Natomiast po prostu trzeba w takie rzeczy inwestować, no bo no, kto nie inwestuje, ten po prostu szybko kończy. Więc staramy się rozwijać. Mamy na przykład, zrobiliśmy w zeszłym roku, no przestaliśmy wreszcie drukować obudowy. To są eleganckie, piękne obudowy z form wpryskowych. naprawdę fajnie, fajnie to wygląda, z ładnym, eleganckim nadrukiem. Także no, jest całą masę, mamy takich poczynań, które trochę nam ułatwiają sprawę i trochę sprawiają, że no te 200-kilkadziesiąt lokalizacji w miesiącu to jest do zrobienia naprawdę w gronie takim no, kilkuosobowym. Tak? To jest dosyć ważne i no, udało nam się to w jakiś tam sposób nad tym zapanować, aczkolwiek trzeba przyznać, że chłopaki, które jeżdżą po kraju, no, nie próżnują. Mamy naprawdę bardzo fajne, bardzo dużo takich fajnych lokalizacji, takich, o których myślę z dużą przyjemnością, czyli na przykład no, turystyka. Tak? Mamy trzy szlaki w tej chwili górskie, takie, na których jest tam tych kilkanaście to pointów. I one no, po pierwsze no, ułatwiają, czy pozwalają iść po tej ścieżce i uwierzcie mi, da się to zrobić po niewidomemu, da się tą trasę przejść. Znaczy ja sam jestem wariat i robię pewne rzeczy, które może wynikają z faktu, że ja zawsze chodziłem po górach i mam trochę praktyki, choć było też tak, że mnie rutyna zgubiła, ale wszystkie te trasy, które są zrobione, da się przejść po niewidomemu, tam jest rozłożonych na trasie kilkanaście tych znaczników, one z jednej strony są punktami, które no, trzymają nas tej drogi, ten laser fajnie się tam sprawdza, ale też opowiadają, co tam jest, co stamtąd widać. Dla osób, które kiedyś widziały, taka audiodeskrypcja, no to jest naprawdę coś fajnego, odwołującego się do pewnych wrażeń z przeszłości i no i to daje dużo takiej przyjemności, że no powiedzmy, nie wszystko przepadło wraz z utratą wzroku. Ale mamy też na przykład w schroniskach w Beskidzie Śląskim, Przywieckim trochę to tu poetów, no bo przecież zobacz, jak ktoś z nas przyjdzie, choćby z przewodnikiem do takiego schroniska, to dajmy mu też, że tak powiem, trochę luzu i pójdźmy sobie sami po tę wodę mineralną, chciałem powiedzieć, czy do tej toalety i jak nocujemy w takim miejscu, to też no, ogarniajmy z grubsza tą przestrzeń, że jak sobie wyjdziemy gdzieś tam, nie wiem, poszukać zasięgu i zadzwonić, nie wiem, gdzieś, to potem będziemy w stanie wrócić do drzwi wejściowych i się nie pogubimy gdzieś w tych górach. No to są takie rzeczy, które mnie szczególnie cieszą. Ostatnio też takich fajniejszych rzeczy zrobiliśmy. 18 lutopointów na Starym Rynku w Poznaniu. No, to jest właśnie też taki przykład, gdzie jest dużo ciekawych rzeczy. Jest tam parę muzeów, informacja turystyczna, jakieś tam knajpki, makieta, o której wspomniałem i no też dzięki temu lutopointowi, temu tej funkcji lasera też można rzeczywiście fajnie się tam tej przestrzeni ogarnąć i nie pogubić. Także...
1: A czy masz jakieś statystyki, z jakich miejsc jeżeli chodzi o znaczniki, to point najchętniej korzystają użytkownicy?
0: Mhm. Tak, to widać w panelu. Natomiast jest takie miejsce, które się odzywa regularnie dwa razy dziennie. I to mnie najbardziej cieszy. To jest przychodnia w Szczecinie, gdzie najwyraźniej jakieś nasze ziomki po dysfunkcji pracują i codziennie przychodzą do pracy. Bardzo mnie to cieszy. I to jest tam już ten znacznik, to miał no, dobrze ponad 1000 aktywacji przez półtora roku. No teraz już prawie 2 lata. To już jest naprawdę wynik taki fajny. No coś, co pewnie nie dziwi, no, to w Sobieszewie jest taki treningowy znacznik. Ale poza tym sporo rzeczywiście odzywa się do tu pointów właśnie czy w kinach, czy w teatrach, właśnie w takich miejscach. To jest coś, co mnie bardzo cieszy.
1: Tu jeszcze przeglądam te notatki do naszej dzisiejszej audycji o rzeczach, o których warto byłoby powiedzieć. To z tego, co jeszcze tu wpisałeś, mamy czytniki kodów QR i NFC.
0: Tak, pomyślałem sobie kiedyś, że jeżeli mamy, powiedzmy, instytucje, gdzie tam jest wiele tych pomieszczeń i przy każdym jest jakaś tabliczka, a przy niektórych są to pointy, no to powiedzmy, że mamy, nie wiem, sekretariat, no to ma tabliczkę na drzwiach i to pointa nad drzwiami, powiedzmy. Ale sąsiednie drzwi już mają tylko tabliczkę. Więc pomyślałem sobie o tym, że no warto stworzyć jednolity system już dla tych administratorów informacji, w którym można opisywać te wszystkie obiekty pod naszym kątem. I z tego systemu, poza tym, że no konfiguruje się same to tupointy, to można wygenerować kod QR czy adres do zabicia w tagu NFC, który będzie kierował dokładnie do tych samych informacji. Tak? Czyli jeżeli mam jakiś znacznik nad drzwiami i on się odzywa głosem jak potrzeba, no bo chcieliśmy akurat ten punkt w jakiś sposób wyróżnić, no to na tych drzwiach tak samo jest, powiedzmy, kod QR czy NFC. No i sensowne jest, żeby wszystko jedno, czy poprzez Bluetootha, czy przez kamerę, czy przez RF, że tak powiem, czyli przez NFC, żeby dostać dokładnie tę samą informację, która się dokładnie tak samo wyświetla. Więc po prostu stworzyliśmy taki system no, dość jednolity udostępniania czy udostępniania informacji o przestrzeni, no, po to, żeby no, ci, co tą przestrzenią, że tak powiem, zarządzają i chcą, starają się ją opisać, choćby po to, żeby spełnić jakieś wymogi ustawy, które mówi o zapewnieniu, że tak powiem, informacji o rozkładzie pomieszczeń itd., itd. Żeby oni mieli taki system jednolity, tak, bez względu na to, w jaki sposób te informacje będą udostępniane. Nawiasem mówiąc, też jest w naszej bazie takie API, że można te opisy pobierać sobie automatycznie. Tak? Czyli mogą sobie też napisać stronę, gdzie w deklaracji dostępności architektonicznej opisy będą zaczerpnięte też z tego samego źródła. To są takie mechanizmy, my nazwijmy to zwykli użytkownicy, tego nie odczuwamy. Natomiast rzeczywiście jest to ułatwienie dla tych, którzy kupują te znaczniki właśnie dla nas, no i też warto, żeby oni też mieli łatwiej.
1: Czyli żebym dobrze zrozumiał, jeżeli ktoś na przykład wprowadza jakieś informacje, które są udostępniane w postaci chociażby kodu QR, no bo to jest najczęściej, mam wrażenie, spotykane, jeżeli ktoś chce udostępnić jakieś rozszerzone informacje na temat danej lokalizacji, to sam znacznik jest wyposażony w taki czytnik i on jest w stanie automatycznie zczytać te informacje do siebie?
0: Nie, znacznik nie. Znaczy inaczej, znacznik udostępnia te informacje na telefonie, ale kod QR zawiera w sobie adres, czy NFC zawiera w sobie adres, że jak go zeskanujemy, to odczytamy z naszego serwera przez internet dokładnie tę samą informację.
1: A, w ten sposób, czyli jakby system jest po stronie Totupointa.
0: Tak, system jest po stronie Totupointa, natomiast informacje, które są do tego systemu wprowadzone, możemy udostępnić na wiele sposobów.
1: Okej, no to rzeczywiście to fajna sprawa na zunifikowanie tych informacji, żeby nie było tak, że na przykład znacznik mówi nam coś innego, kod jeszcze co innego, a może jeszcze gdzieś tam tak NFC, jakąś zupełnie inną informację, na przykład nieaktualną w ogóle, bo to też się tak może zdarzyć, że ktoś czegoś zapomniał po prostu.
0: To jest w ogóle największy problem, że ktoś czegoś zapomniał. Zdarzają się właśnie niestety dosyć często takie sytuacje, że instytucja na przykład przenosi się w jakieś miejsce, zabierają wszystko, stoły, krzesła, komputery, ale nie zabierają ze sobą to tu pojęta, który ciągle wisi nad wejściem i mówi nie to, co trzeba. Więc ciągle jeszcze brakuje takiego nawyku, że to jest jeden z elementów dostępności i też go trzeba utrzymywać, też trzeba dbać o jego aktualność. Natomiast wydaje mi się, że to jest jednak znacznie prostsze niż dbanie o aktualność planów tyflograficznych. To chyba jest oczywiste. No bo wszystko robimy przez internet. Wystarczy coś tam gdzieś wpisać i zadbać o to, żeby ta wiadomość była poprawna. A jak jakiś znacznik jest zdjęty, to go po prostu wygasić, żeby zniknął z tej listy, którą mamy na stronie internetowej.
1: No i co? Wystarczy tak naprawdę, żeby z Totupointa skorzystać, wystarczy zainstalować aplikację, jak rozumiem, dostępną dla iOS-a i dla Androida. To te aplikacje są równolegle rozwijane, tak?
0: Są równolegle rozwijane. Muszę trochę się przyznać do tego, że Android tak zawsze jest ten nawet nie krok, ale dwa kroki z tyłu. Gorzej się na to robi, ale między innymi to jest też powód, dla którego to, co wspomniałem, chcemy aplikację napisać całkiem na nowo, zupełnie od zera, nową. One będą jedna i druga będą funkcjonować. Jak ktoś będzie przyzwyczajony, nie martwcie się, nie będziecie musieli się przestawiać. Natomiast właśnie chodzi o to, żeby ten świat się rozwija, technologie też i języki oprogramowania nowe, środowiska do tworzenia tego, to jest wszystko nowe. Musimy zadbać o to, żeby te dwa systemy, aplikacje na nie rozwijały się bardziej równolegle niż do tej pory, a to wymaga, tak jak powiedziałem, w ogóle skorzystania z nowej technologii.
1: Ale tymczasem można zainstalować i jedną, i drugą aplikację na oba systemy, tak naprawdę, czy na iOS-a, czy na Androida. Czegoś na ten moment w Androidzie nie ma, co jest na iOS-ie?
0: No nie ma.
1: A czego nie ma?
0: Laserań.
1: A, laserań.
0: Na czym bardzo ubolewam. Dużo ludzi nas słucha, więc tak trochę się obawiam obiecać, kiedy będzie, ale obiecuję, że będzie.
1: Jeszcze w tej starej, czy już w nowej aplikacji?
0: Nie, jeszcze w tej starej. Na pewno się pojawi jeszcze w tej starej, bo nie ma co się łudzić. Ja też te stare będę musiał jeszcze przez jakiś czas rozwijać, niezależnie od tego, że nowa powstaje, bo inaczej musiałbym się zatrzymać na rok, a to jest niemożliwe.
1: A poza tym jeszcze użytkownicy. Trzeba tych użytkowników przekonać do tego, żeby sobie zaktualizowali te aplikacje, bo nagle by się mogło okazać, że ileś osób straciło dostęp do znaczników, bo na przykład nie wiedziało, że jest nowa aplikacja i że trzeba ją pobrać. To ten proces przejścia nigdy nie jest procesem łatwym. I zawsze się znajdzie ktoś, kto... Tak? Jest coś nowego? Ja nie wiedziałem.
0: Znaczy ja myślę, że przez przynajmniej kilka lat będą funkcjonować i stare, i nowe, bo to nie będzie dla nas jakiś wielki kłopot, natomiast po prostu stare być może nie będą się pojawiały nowe funkcje, albo będą jakby mniej ergonomiczne, bo jest naprawdę, ja mam świadomość, co tam trzeba poprawić, nie? Daleki jestem od mówienia, że to jest wspaniałe i pod każdym kątem dopracowane, bo nie jest, ale naprawdę staram się, żeby przynajmniej te podstawowe funkcje działały dobrze, pewnie technicznie, tak, żeby nie było jakichś takich historii, że zdarzało mi się obserwować jakieś takie systemy, które trochę próbują nas naśladować, że jak takiego ichniego znacznika nie znajdziesz, to go nie wykryjesz. No, krótko mówiąc, wykrywa się z 2 metrów. No, to trochę chyba nie ma sensu. No ale dobra, nie będziemy o tym mówić. Zależy mi na tym, żeby przede wszystkim, żeby jak najwięcej osób korzystało z tego systemu. To jest jakby podstawa i chyba głównie to mi przyświecało, jak zadzwoniłem do ciebie, żebyśmy porozmawiali znów o TutuPointie. W tej chwili on już jest na tyle blisko każdego z nas, że można sobie gdzieś tam coś spróbować, coś poćwiczyć, wyrobić jakiś swój własny pogląd, nie wiem, przekazać nam jakieś wskazówki, uwagi. To naprawdę jest ważne i nie jest to żadna kokieteria. Więc bardzo, bardzo zachęcam wszystkich tutaj naszych słuchaczy drobnych, no mi się komputer wtrąca, do tego, żebyście próbowali, zainstalowali aplikacje, popatrzyli, gdzie są te lokalizacje, poszukali, czy gdzieś wam się może przydać. No teraz był festiwal na przykład filmowy, Fundacja Kultury Bez Barier robiła w kinie Elektronik. Myśmy takim rzutem na taśmie tam powiesili dwa TutuPointy, bo tam naprawdę nie jest łatwo trafić. No i cóż, odezwało się, tam ze 3 osoby skorzystały, ale podejrzewam, że większość po prostu nie wiedziała, że takie coś tam jest. Też ostatnio staram się właśnie organizatorom przypominać, jak piszecie o udogodnieniach, piszecie o pętli, piszecie o audiodeskrypcji, napiszcie też o TutuPointy, skoro już on tam jest. No ale to jest trochę tak, jak z tymi zapomnianymi, że się instytucja przenosi, to tu point zostaje. Jeszcze to tak nie jest utrwalone w umysłach, że o tym też warto powiedzieć. Po to, żebyśmy mogli z tego korzystać.
1: A czy masz jakieś takie plany, żeby z TutuPointem i czy w ogóle byłby sens z TutuPointem wychodzić poza granicę Polski?
0: Ja myślę, że tutaj jest tak dużo pracy, że na razie się skupię na tym, co jest u nas.
1: Wiesz, bo tak się zastanawiam, jak w ogóle wygląda to w innych krajach, tego typu systemy lokalizacyjne. Czy tam już po prostu w większości państw każdy coś ma, no bo przecież nie tylko mamy to tu pointa w Polsce, więc ta walka na te systemy znaczników gdzieś tam jednak mimo wszystko trwa, więc pytanie, jak to jest za granicą? Czy na przykład badałeś ten temat, czy w ogóle gdziekolwiek byłoby miejsce na jeszcze jakiś system?
0: Czy nie ukrywam, że mało to śledzę, to znaczy mam taką zajawkę, żeby popatrzeć, nachodzi mnie to pewnie raz na rok albo nawet trochę rzadziej. I przyznam szczerze, że ku mojemu zdumieniu takiego rozwiązania nie znalazłem. Czyli rozwiązania są zbliżone typu na pilot. No ale no dobrze, no ale pilot to jest coś specjalizowanego, coś co trzeba mieć. Coś co nie zadziała tak, jak to tu powiem, że dany punkt sam się do mnie odezwie, tylko ja muszę z grubsza wiedzieć, że jestem gdzieś w okolicy i ten przycisk tam nacisnąć. Więc jakoś dziwnie nie mogę znaleźć rozwiązania bliźniaczego, a wydaje mi się to mało prawdopodobne, że nikt na to nie wpadł. Trochę tego nie rozumiem, no ale tak jest. Natomiast jest ogromnie dużo tych... One są zawsze innowacyjne i zawsze pierwsze, jedyne na świecie. Te rozwiązania, które są oparte o beacony, które mają nam mówić do ucha, gdzie my mamy iść i co mamy robić. No, to są takie rozwiązania, o których już wiadomo, że no, one są dobre, ale dla widzących, no, nie dla niewidomych. No, bo widzący, jeżeli słyszy, że jest gdzieś tam, musi skręcić w prawo, to się rozejrzy i skręci w prawo. A tam, gdzie ten korytarz jest, albo tam, gdzie ten chodnik zakręca. A my bezkrytycznie no, możemy skręcić w prawo. Jak trafię na ścianę, a chciałem trafić na drzwi, no to ja nie wiem, czy ja mam te drzwi po lewej, czy po prawej. No muszę zdecydować. Dobra, idę w prawo. No, robię trzy kroki, nadal nie ma drzwi. Ale to co? To ja powinienem się jednak zawrócić, czy te drzwi są jeszcze dwa kroki dalej? No moim zdaniem te systemy przez to, że są niedokładne, a nie mogą być dokładne na tyle, na ile, że tak powiem, ich promotorzy by chcieli. One tworzą więcej problemów niż pomocy. Zresztą ja zawsze, bo wielokrotnie mi ktoś opowiadał z zapałem, że chce coś takiego wymyśleć. I mówiłem, zróbcie prosty eksperyment, zróbcie sobie, nie wiem, w sali konferencyjnej labirynt ze stołów, z krzeseł. Niech jeden zasłoni oczy, a drugi mówi mu, jak tamten ma iść. No, słabo to wychodzi, no bo ten prowadzony głosem, nawet komunikatami, zdawałoby się bardzo precyzyjnym. Obija się o te drzwi i taki jest mocno zdezorientowany. No, nie wiem. Moim zdaniem tak się po prostu nie da.
1: No tak, a gdyby miał sygnał z konkretnego kierunku, że to należy skręcić, no to byłoby zupełnie inaczej.
0: No tak, oczywiście. I tu też pamiętam, kiedyś były takie dyskusje, ktoś mówił, a jak ktoś zostawi hulajnogę. No to jak zostawi hulajnogę, no to albo ją wykryję laską i ją ominę, albo się o nią potknę. No to tutaj to tu nie ma nic do rzeczy. Ja po prostu idę, wiem przynajmniej w jakim kierunku i szukam sobie drogi. Idę wzdłuż krawężnika. Jeżeli oddalam się od tego punktu i ciągle nie ma tego skrętu, powiedzmy, w stronę, no to zawracam i szukam tego skrętu w innym miejscu. No, no taki już jest nas los. No, nie poradzimy na to. Grunt, że mamy... Słyszymy, tak? Dokładnie, w które miejsce chcemy trafić. Żaden komunikat, który płynie mi do słuchawki, tego nie powie, no bo zresztą wiecie dobrze, jak to jest. Idę z Googlem, wbijam sobie adres, w pewnym momencie Google mi mówi, jesteś na miejscu. I co? Nic. To znaczy, że gdzieś tu są drzwi. Ale gdzie?
1: Może się okazać, że drzwi są zupełnie w innym miejscu niż w tym, gdzie jesteśmy. I zazwyczaj tak będzie. Tak naprawdę.
0: Znaczy ja nie wiem, czy one są po lewej, 5 metrów ode mnie, czy stoję przy nich.
1: No się dowiemy co najwyżej, że miejsce docelowe jest tam powiedzmy po prawej stronie. No.
0: Tak.
1: Czasem bywa, że znajduje się na przykład po lewej, bo tak.
0: No, w każdym razie w momencie, kiedy nawigacja mówi, jesteś na miejscu albo miejsce docelowe jest po prawej stronie, to dla mnie ten komunikat oznacza dalej radź sobie sam. I tę lukę właśnie wypełnia TotuPoint.
1: Zatem zapraszamy do skorzystania z TotuPointów. Jeżeli są w waszej okolicy, to zadanie no, będzie z pewnością ułatwione. TotuPoint.pl, tam znajdziecie wyszukiwarkę tych znaczników. No warto sobie oczywiście zainstalować aplikację na iOS-a i na Androida jest dostępna, więc można korzystać. No i cóż, Janku, ja życzę ci kolejnych sukcesów i oby te znaczniki rosły w ilość, żeby tych znaczników było jak najwięcej. No to też nie do końca jest od ciebie zależne. Tak naprawdę to mam wrażenie, że częściowo to też zależne jest od mieszkańców, tak? Aby gdzieś tam się zgłaszać i zgłaszać w ogóle zapotrzebowanie na takie znaczniki, prawda?
0: No tak, z całą pewnością, dlatego właśnie mówię, doświadczajcie sami, tak? Zobaczcie, czy to jest dla was potrzebne, czy to nie jest potrzebne. Naprawdę, ja nie lubię, wiadomo, każda pliszka swój ogonek chwali, tak? Więc ja zdecydowanie wolałbym sytuację taką, w której zauważacie, że to przydałoby się w takim czy w takim miejscu. Wszystko jedno, to nie ma znaczenia. Można pójść do koordynatora dostępności w jakimś mieście i powiedzieć, mam z tym ciągle problem, nie wiem, nigdy nie mogę znaleźć wejścia na tą kładkę, tak? Albo nigdy nie mogę znaleźć tego przejścia dla pieszych, albo coś. No, są na to sposoby, można temu zaradzić, więc myślę, że warto próbować. No ale zanim się spróbuję, nie na wiarę, nie na to, że ja tu opowiadam, jakie to jest wspaniałe, spróbujcie po prostu sami i działajcie, no bo ja myślę, że słowo któregokolwiek z was, użytkowników, jest warte 100 moich zdań.
1: A miejsc, gdzie potestować można, jest troszkę i będzie ich pewnie coraz więcej. totupoint.pl to jest strona internetowa. Raz jeszcze przypomnę ten adres. Jan Szuster o znacznikach TotuPoint dziś opowiadał, o nowościach w tym systemie, których troszeczkę nam przybyło od ostatniej rozmowy. Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dwudziesty dzień listopada, to jest środa w kalendarzu. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia. I tak jak powiedziałem, zanim weszliśmy już tu na antenę, tak oficjalnie, zanim tę audycję rozpoczęliśmy, złośliwość rzeczy martwych. Dziś po prostu urządzenia nas się nie słuchają. To znaczy, ja dziś też miałem trochę walki z komputerem swoim i musiałem trochę się nabiedzić, żeby dokonać aktualizacji części oprogramowania. Jeżeli macie takie problemy, to już od razu uprzedzam, tak, ludzie z Microsoftu o tym wiedzą i coś mają zamiar z tym zrobić, zwłaszcza jeżeli macie Windowsa 10 i na przykład nie chcą wam się aplikacje aktualizować, ma pojawić się łatka, która rozwiąże ten problem, to tak nawiasem mówiąc, a mój dzisiejszy gość, Wojciech Dulski, ma problem z urządzeniem, które będziemy dziś demonstrować. Dobry wieczór, Wojtku.
3: Dobry wieczór, kłaniam się.
1: Dziś urządzenie, które, o którym mi opowiadałeś, o którym wspominałeś, że jest fajne, ale akurat ono dziś postanowiło nam trochę odmówić współpracy. Natomiast tak czy inaczej o nim troszeczkę opowiemy. Nawet jakieś dźwięki może się uda zademonstrować. Może, nie wiem, jeszcze w trakcie audycji uda ci się je naprawić. Kto wie, to jest wszystko na żywo, proszę państwa, więc się wiele rzeczy może wydarzyć. A tak już przechodząc do meritum, to dziś będzie tym urządzeniem, o którym opowiadać będzie Wojtek, golarka Remington RX7 Ultimate Series XR1600. Tak trochę po polsku, trochę po angielsku pozwolę sobie wymówić nazwę tego urządzenia. I to jest golarka elektryczna do głowy. Nie do brody?
3: Do głowy.
1: Tylko do głowy.
3: Tylko właśnie do głowy. Teoretycznie można nią jeszcze ogolić sobie na przykład brzuch, plecy. Aczkolwiek to też zależy od struktury, że tak powiem, skóry u każdego. To może trochę inaczej wyglądać. Natomiast co do zasady jest to rzeczywiście golarka do głowy.
1: I to jest rzeczywiście sprzęt, co do którego, no jeszcze o tego typu urządzeniu, no mam wrażenie, że nie opowiadaliśmy nigdy, no bo zwykle golarki to się kojarzą z, no brodą, tak? Zazwyczaj zarost, no to broda i to golimy, ale no okazuje się, że tu w zasadzie jest nas dwóch, którzy tak ostatnio właśnie idą w tę stronę, że na twarzy zarost, na głowie zero. Tylko z tym na głowie zero to jest jeden zasadniczy problem. I chyba ty go też, Wojtku, masz, bo ja mi się naprawdę akurat to całkiem podoba, jak rzeczywiście mam brodę i na głowie totalną łysinę. Natomiast problem z tym jest podstawowy jeden. Bardzo długo trwa doprowadzenie do tego stanu, nawet jeżeli golimy się codziennie. Nie wiem, czy też masz takie doświadczenie.
3: To jakby tak, to raz. A dwa, że no oczywiście u każdego to inaczej wyglądać będzie. Natomiast no włosy u mnie bardzo szybko odrastają.
1: Oczywiście.
3: I takie golenie się na przykład co tydzień, to już u mnie jest takie maksimum, tak? To jest ten taki czas, kiedy już trzeba. No i spędzanie tam właśnie, nie wiem, pół godziny czy tam kilkunastu minut, no jest wkurzające, no jest irytujące, nie ma się co oszukiwać.
1: Ja ostatnio po powrocie od barbera i też na następny dzień chciałem ogolić sobie głowę na zero, żeby to zero rzeczywiście jeszcze zostało, to tak z zegarkiem w ręku, moją obecną golarką, którą mi zresztą pani barberka poleciła też do tego typu czynności, no to zajęło mi to około 10 minut. Żeby doprowadzić do takiego stanu rzeczywiście, że ja sam czuję, że to jest gładkie i że tu faktycznie już nic nie odstaje.
3: O to chodzi, nie?
1: Tak. Tak, tak. Co ciekawe, mam wrażenie, że my czasem więcej wyczuwamy niż to w rzeczywistości widać, zwłaszcza, no to oczywiście tak. Też pewnie zależy od koloru włosów.
3: Właśnie, o tym chciałem napomknąć, że to rzeczywiście zależy od koloru włosów, bo oczywiście jak ktoś ma włosy jaśniejsze, no to wiadomym jest, że nie będzie tak tego widać, no ale wiesz co, zależy od barbera, bo taki dobry barber, no to bada to palpacyjnie, manualnie sprawdza sobie, aha, dobra, jest zero, tak? No, ale no fryzjerzy często czy coś, no to po prostu na wzrok, tym bardziej, że no wiesz, no mają tych klientów kilkunastu, no to też czas się jakoś tam liczy, nie?
1: Dokładnie. No i w związku z powyższym, z racji tego, że ty miałeś podobne problemy, rozterki, dylematy, to postanowiłeś zainwestować w urządzenie, które ostatnio jest dość mocno reklamowane.
3: Tak, no nie wiem, czy możemy tutaj mówić o kto to reklamuje.
1: Myślę, że tak. No, dlaczego nie?
3: Okej, okay, no więc no, w pewnym sensie jest to reklamowanie produktu, więc ja rzeczywiście przez przypadek gdzieś natrafiłem na te reklamy. Jeszcze raz nie pamiętam, czy to było w serwisie YouTube, czy gdzieś indziej. Mianowicie Szymon Marciniak, no, znany sędzia piłkarski, jeżeli ktoś się interesuje piłką, no to myślę, że raczej go zna. Nasz, jak to mawiają, eksportowy pan sędzia. On reklamuje właśnie, bierze udział w kampanii promocyjnej firmy Remington i właśnie owe maszynki reklamuje. Jako, że to jest rzeczywiście też mężczyzna, akurat on jest łysy, że tak powiem, i na głowie, i na twarzy. No i właśnie reklamuje to tym, że to jest golarka właśnie taka, która daje mężczyźnie takie poczucie pewności, że tak powiem, komfortu i tak dalej, bla, bla, bla. No i takim właśnie hasłem reklamowym jest to, czy tam może chwytem to, że właśnie w ciągu 2 minut ogolisz sobie głowę na zero.
1: To od razu może zacznijmy od tego, czy rzeczywiście pan sędzia Marciniak mówi prawdę, czy ty to potwierdzasz?
3: Zasadniczo mogę to potwierdzić. Natomiast też gwoli uczciwości jest tak, że u mnie na przykład, z racji na to, że ja mam dość sporą ilość pieprzyków na głowie. Nie wiem, czy ty masz, Michał, taką sytuację, czy masz gładką po prostu, już
1: gładką,
3: tak powiem, czaszkę.
1: Tak, i, no, tak. No to ja nie mam takich jakichś
3: No, a ja mam,
1: rzeczy.
3: Więc u mnie to nie zawsze są dwie minuty, to mogą być 3-4 minutki, bo gdzieś tam właśnie w tych miejscach, blisko szyi na przykład, czy z tyłu głowy...
1: To jesteś bardziej ostrożny.
3: Tak, bo na początku rzeczywiście to były 2 minuty, jak ją kupiłem, ale te ostrza są na tyle... no, ostre, że po prostu zrobiły mi się ranki na ich pieprzkach i one po prostu krwawiły, tak?
1: No tak.
3: Natomiast rzeczywiście, jeżeli, bo to też kolejna sprawa, oni zalecają golić głowę co 2 dni. Bo oczywistym jest, że im dłuższy włos na tej głowie, tym dłużej zajmie nam jego ścięcie, tak? Do zera faktycznie.
1: To się zgadza.
3: Natomiast, no rzeczywiście... Ja tam najdłużej chyba co się goliłem, to 5 minut.
1: Mm-hmm. I to był chyba jakiś tydzień, tak?
3: Tak, to taki test sobie robiłem, że tygodniowy miałem właśnie zarost na głowie. Tak.
1: No więc
3: myślę, że jak na tygodniowy zarost, to nie był to może centymetr, no bez przesady, ale...
1: Ale trochę było.
3: Tych milimetrów było, tak, było to.
1: Także tu rzeczywiście urządzenie może się sprawdzić. To teraz może powiedzmy o tym, no skoro już zacząłem też mówić, że mamy dziś złośliwość przedmiotów martwych, to że przed samą audycją ta maszynka odmówiła posłuszeństwa. I to w jakiś taki bardzo dziwny sposób.
3: Sposób, no właśnie, bardzo dziwny. Powiedzmy może tak. Powiedzmy, jak ta maszynka wygląda i z czego się składa, to sobie dojdziemy powolutku do tego, co się stało, że się zepsuła.
1: Dokładnie.
3: Maszynka generalnie ma korpus. Korpus jest troszkę odmienny od korpusów takich maszynek, może które znacie, do golenia, bo nie jest taki podłużny, tylko jest taki bardziej obły. I mieści się w zamkniętej dłoni spokojnie.
1: Czyli to jest taka beczułka bardziej?
3: Można powiedzieć, że to jest taki prostokąt, zaoblony prostokąt i on się troszkę zwęża w kierunku portu USB, bo port USB jest jakby na dole. Znaczy, no to nie jest port USB, przepraszam, to jest może bardziej port ładowania, tak?
1: No tak.
3: Czyli taka beczułka w formie prostokątu, lekko się zwężająca w kierunku tego właśnie portu ładowania, który jest jakby na dole maszynki. I on tak w mojej dłoni, która nie jest jakoś przesadnie duża, mieści się właśnie tak idealnie, że kciuk mam na jednej stronie, a palce czwarty, piąty są tak na tym drugim, dłuższym boku. Nad tym portem ładowania mamy 2 przyciski. Jeden taki większy jest do włączania lub wyłączania, a drugi nam przełącza między takim trybem power i takim zwykłym. Ten tryb power, on przyspiesza ruchy ostrzy i jest zalecany do takich fragmentów skóry, gdzie mamy gęstsze, to obłosienie bardziej jakoś tam skoncentrowane, tak? Żeby wtedy po prostu to nabiera mocy wszystko.
1: Jest sens cały czas tego powera używać?
3: Jeżeli golimy się co 2 dni, rzeczywiście to nie ma aż takiego wielkiego sensu. No i właśnie, no jeżeli są takie miejsca, gdzie łysiejemy, no u mężczyzn to są przeważnie za kola, tak? To się takie robią z przodu, no to tam nie ma sensu tego używać, ale można, a to jakby nie...
1: Nie zaszkodzi.
3: To powoduje, że maszynka się szybciej zużyje, no bo wiadomo, że jest większy pobór mocy, nie?
1: A na ile goleń tak mniej więcej starcza naładowana maszynka?
3: No i to jest właśnie. Oni się chwalą tym, że my mamy w pełni głowę ogloną w ciągu 2 minut do zera i ta maszynka powinna starczać na około 60 minut. To jak sobie prostą kalkulację wykonamy, tak, że przykładowo golimy się co 2 dni w ciągu miesiąca.
1: Golenie to zajmuje nam powiedzmy 2 minuty. No już dajmy margines, że 4. No to będzie jakieś 15 goleń.
3: No to jakieś 15 goleń, czyli to jest statystyka. I powiem tak, bo z tym jest tak różnie, no bo właśnie mówię, no u mnie czasami to zajmuje 3 minuty, czasami 5, więc ja średnio raz na tydzień sobie po prostu ją podłączam na nas do ładowania. A ona się powinna około 4 godzin ładować do takiego pełnego naładowania swojego i wtedy jest wszystko okej. To jest wada tej golarki taka, że no te takie barberskie barberskie maszynki, one trochę dłużej działają na tym jednym ładowaniu. Ja mam też golarkę Philipsa, z tym, że ona ma foliowe ostrze i ona rzeczywiście dłużej działa. No ale też powierzchnia właśnie tego ogólnie jest zdecydowanie mniejsza. To może powiedzmy właśnie jeszcze o tym, że nad dwoma tymi przyciskami mamy właśnie montowane do korpusu maszynki ostrze. Ostrze sobie możemy całkowicie wyjąć, pociągając do siebie, o właśnie, i w tym momencie, jak sobie załączymy, maszynka działa bez ostrza, o tak. I wtedy mamy po prostu taki, no mamy tam taką tą dziurkę, do którego to ostrza będziemy montowali. Ostrza są wymienne, natomiast rzeczywiście koszt tych ostrzy, no jest, powiedziałbym, dość spory, bo sama maszynka mnie akurat kosztowała, to też warto o tym wspomnieć, kosztowała mnie 249 zł. Ty, Michale, mówiłeś mi, że właśnie na Allegro gdzieś tam te ceny są różne.
1: Jakieś 230 nawet można dostać.
3: Ale ja z kolei sobie patrzyłem w Euro AGD, to kosztowała prawie 300, więc...
1: Tak, to

0: korpusu. O, było słychać?
1: Było słychać.
0: I wyskakuje nam na takim zawiesiku. On, wydaje mi się, że on nie jest do wymiany. Trymer. No taki zwykły trymerek, czyli takie ostrze, które nam pozwala precyzyjnie sobie na przykład, nie wiem, boczki dociąć gdzieś tam, czy przy uszach wygolić te fragmenty. Troszkę niestety nie jest to szczęśliwie umiejscowione, bo powiedzmy o samym ostrzu. Ostrzu, które jest wymienne i z tego, co ja widziałem, to kosztuje około 120 zł. No czyli de facto
1: połowa
0: ceny
1: maszynki.
0: Tak, tak. Ostrze ma, znaczy ostrze, no, cała ta...
1: Ta głowica.
0: Cały ten element ma 5 głowic de facto. O, może tak to, ja bym tak to określił, nie? Ma 5 głowic. I to jest fajna sprawa, bo jednak w tych maszynkach takich, które ja widziałem, no to
1: to są
0: nie było
1: 3.
0: Ostrzu.
1: To są 3.
0: No 3,
1: zazwyczaj.
0: Maksymalnie 4.
1: W tych golarkach na przykład Philipsa takich, z tym takim bardzo charakterystycznym, z tą taką głowicą, tak. One mają...
0: One mają kształt trójkąta.
1: Tak, one mają kształt trójkąta i tam każde, jakby każdy z tych szpiców tego trójkąta, wierzchołków tego trójkąta, to jest ostrze. I po prostu...
0: To jest taki, głowica, tak.
1: No, takie, no. Takie kółeczka i w ten sposób to działa.
0: No, więc teraz tutaj mamy kształt kwadrata. Z tym, że właśnie ten kwadrat jest, te głowice, czy tam te ostrza w tym kwadracie są ułożone w kształt X-a. Nie? Czyli mamy po dwóch bokach dwa ostrza, po dwóch dwa ostrza i w środku centralnie jest jeszcze jedno ostrze. Czyli mam taki X. No i właśnie.
1: X z kropką w środku.
0: Tak i tak właśnie. Z tym, że ten kwadrat to jest, jakbyście połączyli sobie właśnie trzy koła. Przepraszam, nie trzy koła, tylko właśnie pięć kół. Jakbyście ułożyli centralnie koło i później po lewej i po prawej dołożyli jeszcze dwa koła. Mhm. Tak?
1: Jasne.
0: Zachowuje to, można powiedzieć, strukturę kwadratu, z tym, że właśnie jakby po środku każdego boku tego kwadratu mamy takie właśnie owalne wcięcie. No, mam nadzieję, że jakoś tak to sensownie wyjaśniłem. I co? I te ostrza sobie... I to jest właśnie maszynka typu ostrzowego, nie foliowa maszynka.
1: Co jest trochę bezpieczniejsze jednak mimo wszystko, bo mam takie wrażenie, przynajmniej z moich jakichś takich doświadczeń, że zdecydowanie łatwiej jest w głowicy foliowej przeoczyć pęknięcie. Bo to pęknięcie potrafi być niekiedy bardzo małe.
0: To prawda.
1: A potem... boleśnie możemy odczuć to, że to pęknięcie jest.
0: Aha, rozumiem.
1: Ja miałem nieprzyjemne doświadczenia raz właśnie z foliówką, w której nie zauważyłem pęknięcia, bo ono było bardzo malutkie i zastanawiałem się, o co chodzi. Co tu mnie jakoś ta maszynka tak źle traktuje? No, potem się okazało, bo już pęknięcie się zdążyło zrobić większe.
0: To ostrze? Czy ten cały element, może ten cały element składa się też z dwóch części, bo w momencie, kiedy się golimy, to włosy przez te takie siteczka, które dotykają naszej skóry, wpadają, są jakby tak zaciągane do tej
1: do
0: kieszeni.
1: Środka.
0: Czyli tak, czyli do tej przestrzeni właśnie, gdzie są te ostrza. No i żeby to wyczyścić, przeczyścić, czy tak jak w moim przypadku zepsuć, to trzeba po prostu delikatnie palcami sobie rozwarstwić tę górną i dolną część tego całego elementu. No i co się stało właśnie, że się zepsuło? Chodzi właśnie o to, że ja wczoraj się goląc, po wizycie też u barbera, umyłem sobie pod wodą, bo ta maszynka jest w pełni wodoodporna, można się i na sucho nią golić, tak jak ja to robię, ale jak ktoś ma taką fantazję, bądź jego skóra jest bardziej delikatna, wymaga jakichś tam środków, już tak powiem, poślizgu, to wtedy sobie po prostu bierzemy to pod prysznic, piankę jakoś tam nakładamy i nie ma z tym problemu. Jest w pełni wodoodporna i to działa, i to sprawdziłem to. I ja sobie otworzyłem tę kieszeń, no i cóż, no otworzyłem, umyłem, no i dzisiaj przed audycją tę maszynkę ładowałem, Michał świadkiem, że właśnie odłączyłem od ładowania.
1: Tak, my tu próbowaliśmy to diagnozować przez ostatnie pół godziny, co się stało, że to przestało działać.
0: Tak, niestety w momencie, kiedy kieszeń jest zamknięta, maszynka się na sekundę, no, na

0: to jest taka, wiecie, jakaś tam setna część sekundy i po prostu się blokuje.
1: Tak, po prostu jest wykrywany opór jakiegoś elementu, tego obrotowego, bo te ostrza są w środku i one się
0: obrotowe,
1: powinny obracać.
0: Tak.
1: I coś tam obracać się do końca nie chce, no i niestety...
0: Nie chce. I to tutaj dodajmy jeszcze, że na cały ten element jest takie siteczko, też w takim właśnie kształcie takiego kwadratu już takiego pełniejszego na bokach. No i no coś się podziało i teraz w ogóle jak sobie jeszcze troszkę docisnąłem tę kieszeń, no to w ogóle się to tak trochę rozleciało, więc nie wiem, co tam się dziwnego podziało. Nie wiem, czy gwarancja to uwzględni. Z drugiej strony, no nie wiem, no po prostu się wzięło i się trochę rozleciało. Po prostu jakby wypadły mi, Michale, wiesz, te
1: ostrza.
0: Nie. Ostrza są okej. Okay. Ostrza są okej. Okay. Wypadły mi właśnie z tego elementu zabezpieczającego, tego, który bezpośrednio na naszej skóry dotyka, te takie właśnie siteczka. Te takie właśnie, no.
1: Ja podejrzewam, no, że trzeba by je powkładać na miejsce odpowiednio.
0: No, no to
1: tam
0: jest,
1: na,
0: to i... tylko właśnie chodzi o to słowo.
1: No tylko
0: to,
1: właśnie
0: słowo klucz,
1: tylko odpowiednio. To jest niestety dosyć precyzyjne zapewne i trzeba tu trochę albo czasu poświęcić, albo po prostu
0: tak.
1: Też poprosić kogoś, kto okiem
0: kto
1: na to zerknie.
0: Tak, no bo żeby tego też nie połamać. No, natomiast... Co? Aha, i bo, tak, w pudełku dostajemy od firmy Remington jeszcze bardzo fajny, bardzo praktyczny taki pokrowiec na tę maszynkę. Mały, zgrabny, taki, wiecie, minimalistyczny, ale spełnia on swoje zadanie w czasie transportu na przykład, czy coś. Dostajemy oczywiście papierologię, której nikt nie czyta. I dostajemy... Oczywiście bez ładowarki, bo trzeba walczyć o lepszy świat i tak dalej. Uczmy się od najlepszych, tak? Apple się kłania tutaj. Jest, daj nam sam kabel. Kabel ma z jednej strony wejście na USB-A, takie standardowe, takie grube, a z drugiej strony ma takie nie wiadomo co, bo to nie jest USB-C, ani USB tam, micro USB, taki jakby trapez. Takie dziwne, no takie bym powiedział pewnie jakoś tam wejście typowe dla maszyny Remington. Wcale by się nie zdziwił, gdyby
1: całkiem
0: to tak...
1: możliwe, że to tak właśnie jest.
0: I to tyle, nic tam więcej już nie ma, więc trzeba sobie jakąś kostkę do ładowania zapewnić na USB-A, co w dzisiejszych czasach już, no... Może nie być wcale takie oczywiste.
1: W ostateczności zawsze można sobie przy komputerze ładować.
0: O, właśnie, wpadłem na to teraz, że rzeczywiście można przy kompie to robić. Tak, tak. No, jak ktoś dużo pracuje, no to przyjemne z pożytecznym. I
1: oczywiście.
0: To może zanim pokażę, jak maszynka działa, no bo ona bez tej osłonki końcowej no działa. Tylko, że golić się nią nie da. No więc powiem o komforcie używania, bo
1: no
0: rzeczywiście...
1: No właśnie, bo to jest coś, o co też chciałem cię zapytać. Jakie wrażenia po jakimś tam, nie wiem, ile ty używasz tej maszynki? 2 tygodnie?
0: No, mniej więcej. Rzeczywiście do dzisiaj wrażenia były mega bardzo,
1: bardzo pozytywne, tak.
0: Rzeczywiście przede wszystkim to, co mi się podoba, to jest powierzchnia golenia. Duża powierzchnia golenia. Po drugie, podoba mi się to, że te włosy rzeczywiście wpadają do tej kieszeni. No tam może coś tam jasne, że tam jeden czy dwa włoski wylecą poza, no ale to nie wygląda tak jak w przypadku zwykłej maszynki, gdzie wszystko leci na nas, nie na, względnie na podłogę, tak? No i dokładność tej maszynki, bo ona rzeczywiście goli do zera. Tam nawet ktoś tam pisał, że do 2 mm goli. Nie. W momencie, kiedy przejedziemy tam jeszcze raz czy dwa, to goli rzeczywiście na gołą glacę, tak jak się powinno to robić. I wygoda właśnie to, że jest ten taki właśnie kształt jej, taki obły, beczkowaty, czy jakbyśmy go tam nie nazwali, wchodzi on po prostu do dłoni, zamykamy go w dłoni i naprawdę możemy sobie wykonywać, tak powiem, takie ruchy, wiecie, no, posuwista zwrotny góra-dół, albo sobie takie kółeczka wykonywać. Tutaj nie ma znaczenia, po prostu jak jest nam wygodniej i jaką tam część głowy golimy, nie ma to naprawdę znaczenia. No i ta wygoda, że jak ktoś chce, to sobie ją bierze pod prysznic, jak ktoś chce, to sobie nawet, no nie wiem, siedzi sobie przy komputerze, bo mu się coś tam sobie czyta, a ja chcę mieć czymś ręce zajęte, no to się goli, tak?
1: No pytanie, czy to jest szybkość na tyle wygodne i na tyle mało hałaśliwe, że możemy sobie gdzieś tam usiąść.
0: No właśnie, no, pokazaliśmy już, jak to działa bez tej głowicy, czy tam bez tego elementu tnącego, to teraz jego sobie po prostu nałożę. Lekki docisk. Dobra, no to teraz rzeczywiście, o proszę bardzo. Tak działa bez tych ostrzy.
1: To jest ten tryb standardowy, czy ten przyspieszony?
0: Standardowy, a teraz sobie...
1: No. Niewiele głośniej.
0: No, przełączamy.
1: No po prostu słychać, że szybciej.
0: Nawet taki interwał to chyba dałoby się taki...
1: No, coś tam. Coś by się dało.
0: Jak ktoś ma ucho muzyczne, to nam może powie, co to jest za jakiś tam, jakaś tam sekunda mała, czy wielka, czy jakaś tam inna. No i właśnie, no więc jak dla mnie ta maszynka naprawdę mi się spodobała, mi się bardzo. Wydaje mi się, że również ten koszt nie jest jakiś taki nadmierny, no. Tym bardziej, że ja czytałem na Euro AGD, że sugerowana cena producenta to jest 449 zł.
1: No to już jest sporo.
0: To jest ciekawe, to jest bardzo, no sporo, tak, sporo. Może nie bardzo dużo, ale dość sporo, więc to jest rzeczywiście ciekawe.
1: Fajnie, że jest taniej, natomiast no pozostaje mieć nadzieję tylko, że rzeczywiście ta maszynka nie będzie tak awaryjna jak u ciebie, albo że, bo to też być może jest kwestia taka, że ktoś, kto posługuje się wzrokiem, to byłby w stanie zdiagnozować tę przyczynę, co tu się z tymi ostrzami podziało, bez większego problemu. A no niestety na dotyk
0: ktoś, kto nie widzi,
1: nie jest to takie oczywiste.
0: Nie jest takie proste i oczywiste, tak, bo tutaj rzeczywiście, jak teraz sobie to uświadomiłem, to wygląda, że wypadły mi z tej osłonki ostrza, dwa ostrza i one się po prostu musiały gdzieś przyblokować.
1: Tak.
0: Ale jeżeli elementy nie są połamane, a miejmy taką nadzieję, że nie są,
1: to pewnie da się je z powrotem włożyć, tylko to...
0: Tak, to przy odrobinie... Tak. I też dodajmy, że to no nie jest jakby problem maszynki, znaczy, wiecie, tego całej elektroniki,
1: i problem i nie problem, no bo... Oczywiście fajnie, że ona działa rzeczywiście dość sprawnie, że jest w stanie nas ogolić w bardzo krótkim czasie, ale jeżeli coś takiego miałoby się zdarzać regularnie, to znaczy wiesz,
0: któreś golenie
1: mają ci wypadać te ostrza i okej, golisz się 2 minuty, ale pół godziny męczysz się, żeby je włożyć na miejsce,
0: to chyba nie o to chodzi. Byłoby trochę słabe. Ja się pocieszam tym, że no, jest to maszynka świeżo zakupiona, więc no, mam gwarancję, no więc to jest element tej maszynki, tak? Więc no, jeżeli się rozpadł, to zakładam, że chyba gwarancja powinna to jakoś objąć. Taką mam nadzieję, prawda?
1: Pozostaje rzeczywiście na to liczyć.
0: Z tymi gwarancjami to rzeczywiście bywa różnie. No i co? I cóż jeszcze o tej maszynce można powiedzieć? Michał, nie wiem, czy ty może jeszcze jakieś pytania, czy...
1: Co, no, w zasadzie to już nie. Wszystko wiemy. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że historia z tą golarką zakończy się happy endem. Ja tylko...
0: Powiem jeszcze może tylko, bo też przy niektórych maszynkach są takie problemy, że im dłuższe włosy, tym rzeczywiście no, przy goleniu jest dyskomfort, bo szarpie. Ja tutaj tego nie miałem. Przy tym takim tygodniowym zaroście było naprawdę spoko. Tyle tylko, że no wiadomo, trzeba było trochę więcej czasu poświęcić, te minutę czy dwie, żeby to żeby to po prostu do zera rzeczywiście zgolić, tak? Ale poza tym to z ciekawości może kiedyś zrobię eksperyment przy jeszcze dłuższych włosach, ale, no ale to wiadomo, że to, no im dłuższy włos, tym będzie trudniej, nie?
1: No oczywiście, że tak, ale właśnie pytanie, jak ona sobie będzie radziła, czy będzie szarpała, czy najpierw na przykład zgoli część, a potem będzie dogalała.
0: Tak, dogalała. No, ale ja już tę maszynkę paru osobom poleciłem i się może...
1: I teraz zobaczymy, jak to będzie...
0: No właśnie.
1: Jak
0: I
1: to
0: teraz
1: będzie
0: coś
1: wyglądało.
0: To polecił Dulski.
1: No, ktoś mógłby powiedzieć, dobra, to po co wy właściwie tę audycję robicie, jak ona wam padła?
0: Czy to...
1: No, po prostu...
0: To jest coś, czego się nie przewidzi.
1: To jest coś, czego się nie przewidzi, a ta historia będzie miała ciąg dalszy. Ja myślę, że
0: poza
1: się
0: tym,
1: ją, Wojtku,
0: poza tym
1: w komentarzu podzielisz.
0: Jasne, że jak tylko nie zapomnę, to się podzielę. Poza tym, no tak jak mówię, sama maszynka działa, można usłyszeć, jak głośna jest, bądź jak jest cicha. A to jest niestety, wiecie, no takie rzeczy... Niestety w dzisiejszych czasach są nagminne, tak, że coś, że wszystkie te podzespoły gdzieś tam są w taki, a nie inny sposób wykonywane z mniejszą lub większą dbałością o detale. No i trudno, no i niestety się psują, jak widać, no. Niestety, no.
1: Dokładnie, dokładnie. No dobrze, maszynka firmy Remington RX7 Ultimate Series XR 1600, czy tam 1600, żeby to już tak wszystko powiedzieć jednym językiem. To było urządzenie, które dziś na antenie Tyfloradia Wojciech Dulski prezentował, demonstrował, o którym opowiadał. Ja jeszcze tak na szybko sprawdzę, czy mamy jakieś komentarze na koniec naszej audycji, ale chyba nie. Nic się nie pojawiło. A zatem no cóż, ja ci, Wojtku, bardzo serdecznie dziękuję za dziś.
0: Dzięki również. Życzcie mi powodzenia.
1: Tak. Powodzenia w składaniu maszynki i ewentualnie powodzenia w jakiejś tam reklamacji, bo może i do tego dojdzie. To się wszystko okaże.
0: Może tak być, rzeczywiście.
1: Tak. Ja też dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Nie wiem, który to już jest z kolei odcinek. W każdym razie mogę powiedzieć z takich zakulisowych ciekawostek, że nagrywamy go drugi raz, bo przed momentem okazało się jakoś tak po 10 minutach, że dziwnym trafem nie udało się włączyć nagrywania. No ale teraz mam nadzieję, że już bez jakichkolwiek problemów technicznych uda nam się to wszystko wam przedstawić. A witają was Michał Dziwisz
4: i Tomek Bilecki.
3: W dzisiejszym odcinku Tyflo Podcastu będziemy mówić o bardzo fajnym programie, który jakiś czas temu był prezentowany na pierwowzorze Tyflo Podcasta, czyli na Blind Cool Techu, ale...
4: Z którego w ogóle w tym momencie korzystamy.
3: Dokładnie. Ale nie z Blind Cool Techa korzystamy, tylko z Team Talka korzystamy.
4: Tylko z programu.
3: Czyli z tego programu, właśnie, żeby nie było jakichś tu niedomówień. W każdym razie temat nas zainspirował, a wiadomo, że nie każdy włada tym angielskim lepiej lub gorzej, niektórzy to wcale. Więc postanowiliśmy nagrać taką polską prezentację programu Team Talk, który jest naprawdę świetnym programem, jeżeli chodzi o aplikacje do rozmów internetowych, do rozmów głosowych. Szczególnie jeżeli mamy do czynienia z rozmową w kilka osób, bo chyba zgodzisz się, Tomku, ze mną, że Skype przy jakichś takich większych rozmowach konferencyjnych zaczyna się dławić.
4: No, czasem tak, bo... No, chociaż też zależy, bo też niedawno gadałem w kilkanaście osób i było nieźle. To znaczy ja gadałem przez tą opcję Skypecast.
3: A, to...
4: W tym momencie jest troszkę lepiej, ale...
3: Mhm, ale to też jednak... No,
4: ale niemniej
3: nie
4: jednak...
3: Nie jest to, co daje TeamTalk. Jakość na Skype'ie jest gorsza.
4: Jakość jest jednak... No właśnie.
3: Z tym, że Escape, jak trzeba powiedzieć, ma nieco więcej... ma nieco więcej opcji dotyczących filtrowania dźwięku. I jeżeli
4: tak,
3: ktoś...
4: no jest na pewno wygodniejsze dla kogoś, kto w ogóle nie, po prostu chce podłączyć mikrofon i chce gadać bez jakichś ustawień, no bo jednak mniej zajmuje tego łącza i jest taki jednak bardziej dla takiego użytkownika, no powiedzmy, niezorientowanego absolutnie w temacie audio i który w ogóle nie wie, o co chodzi. Z regulacją głośności na przykład, czy z takimi rzeczami.
3: Ja podejrzewam,
4: wszystko ustawi.
3: Ja podejrzewam także, że więcej filtruje ten program. Na przykład teraz za oknem chyba znowu kosiarka powraca u ciebie.
4: Tak, tak.
3: I tą kosiarkę doskonale słychać. Pomijając to, że dysponujesz mikrofonem pojemnościowym, który w odróżnieniu od dynamicznych zbiera jednak tego sygnału z otoczenia dosyć sporo, to jednak myślę, że na Skype'ie byłoby to słyszalne mniej.
4: Dużo mniej na pewno, bo Skype ma masę różnych filtrów. Na Skype'ie dwie osoby mogłyby rozmawiać nie w słuchawkach, tych jak my teraz rozmawiamy, tylko słysząc siebie w głośnikach i też by nie było słychać jakiś, no nie byłoby słychać tego echa, które jest no, po prostu jakby z głośników, bo Skype też ma jakiś swój filtr wyciszający te wszystkie odgłosy. No i ma tych filtrów generalnie bardzo dużo, które część filtrów zajmuje się psuciem dźwięku, część filtrów zajmuje się naprawianiem tego dźwięku.
3: No ja powiedziałbym, że z takiej perspektywy radiowca to ten Skype więcej psuje niż poprawia, bowiem czasem działając w jakimś tam radiu internetowym zdarzało mi się robić jakieś relacje, czy rozmowy z ludźmi, czy wejścia antenowe za pomocą Skype'a, to jeżeli ktoś dysponował w miarę tym łączem dobrym, i w miarę dobrym mikrofonem przystosowanym do Skype'a, przy czym dobry wcale nie oznacza wysokiej klasy, bo paradoksalnie ludzie z dobrymi mikrofonami dynamicznymi brzmieli gorzej niż ludzie z mikrofonem za 5 zł z jakiegoś tam supermarketu, który miał natomiast jakiś tam certyfikat Skype'a.
4: Dokładnie.
3: Więc to jest ta różnica. Na tym toku słychać dokładnie to, jak brzmi nasz mikrofon.
4: Jaki kto ma mikrofon, jak kto mówi do tego mikrofonu, to wszystko po prostu na tym toku się nie ukryje.
3: Tu nie ma żadnych filtrów, nie ma żadnej poprawy. Jest jedynie coś takiego, co nazywa się... czekaj, jak to się nazywa? Redukcja szumów.
4: Redukcja szumów, ja to zaraz włączę, bo to się da włączyć w czasie rozmowy.
3: To będziecie sobie
4: chyba,
3: mogli...
4: że to będziemy już potem w czasie jakby
3: opisu... Wiesz co, myślę, że właśnie opiszemy ten programik i po kolei powiemy co i jak. Zacznijmy może od tego...
4: Właśnie. A propos może tych filtrów jeszcze, jak dam teraz Michała na głośniki właśnie w tej chwili.
3: No i teraz
4: Michał
3: coś mówię.
4: Na pewno będzie słyszał...
3: No i słyszę się. I przy okazji możecie sobie zobaczyć i usłyszeć, jakie jest opóźnienie. Jest może troszeczkę większe właśnie niż na Skype'ie, natomiast nie jest jednak... uniemożliwiające rozmowę.
4: Tak, no już wyłączyłem głośniki, jak słychać.
3: Dzięki ci bardzo.
4: I tak.
3: Dobra. Na dobry początek może powiedzmy naszym słuchaczom, subskrybentom, skąd ten programik można pobrać, bo to jest pierwsza i istotna zarazem rzecz.
4: Tak, strona całego projektu to jest www.berware, pisane Barware przez w.dk. No i tam jest bardzo to dobrze zrobione. Nawet ktoś bardzo nikłą znajomością angielskiego może sobie ten program bez problemu pobrać. Natomiast jeżeli ktoś chciałby się jakoś poeksperymentować, pobawić w jakieś eksperymenty, w jakieś testy, można jeszcze po całym adresie napisać / beta i wchodzimy na stronę z wersjami beta TeamTalka. Ja w tej chwili korzystam z najnowszej wersji beta 3.5, beta 10 i z tą wersją nie ma praktycznie żadnych problemów. Jak do tej pory nie zauważyłem, żeby były jakieś zwisy, jakieś problemy. Bardzo dobrze chodzi i no także... No, mimo że beta, to w zasadzie nie ma z nią żadnych problemów.
3: Dokładnie, są takie programy, przy których niby jest napisane, że wersja beta, a czasem sprawdzają się zdecydowanie lepiej niż te wcześniejsze pełne wersje. No ale z betami to różnie bywa, wiadomo, każdy z nich korzysta jakby na własne ryzyko. Jeżeli coś tam się dzieje, no to już po prostu trzeba mieć na uwadze, że to jest wersja testowa i różne rzeczy mogą się jeszcze z nią dziać. Dobrze, skoro program już wiemy skąd ściągnąć, to teraz ja powiem, gdzie można się tym programem podłączyć, bowiem już wystartował Tyflo Podcast pod swoją własną domeną i to jest www.tyflopodcast.net. Jeżeli ktoś korzysta z feeda RSS-owego, to proszę sobie gdzieś tam zapamiętać ten adres. Oczywiście feed w waszych czytnikach RSS spokojnie się zaktualizował, bowiem my korzystamy z tego zewnętrznego serwisu FeedBurner. Natomiast adres się zmienił. Przypominam, już nie www.tyflopodcast.w.pl, tylko www.tyflopodcast.net. I pod tą domeną będą różne fajne rzeczy. Zapowiadałem, że będzie serwer XMPP, serwer Jabera. Trochę jeszcze to potrwa. Natomiast co jest już, to jest serwer TeamTalka. I teraz, żeby wejść na serwer TeamTalka, to wchodzicie na następujący adres. tt.tyflopodcast.net. tt.tyflopodcast.net. Porty domyślne. Jeżeli zapyta o hasło, to trzeba wcisnąć Enter i zignorować ten monit. Już więcej was o to hasło nie
4: tak,
3: będzie
4: dlatego,
3: pytał.
4: Że TeamTalk w ogóle ma, to jest zupełnie inna koncepcja niż Skype albo inne komunikatory internetowe. To jest zupełnie inna koncepcja jakby odnajdywania użytkowników, kontaktowania się z użytkownikami tego programu.
3: Powiem tak, że koncepcja TeamTalka jest bardziej znana w Stanach Zjednoczonych wśród osób niewidomych, a w naszym pięknym kraju nad Wisłą znana jest z pewnością tym osobom, które grają w różnego rodzaju gry. Na przykład w Quake'a, na przykład w jakieś tam gry sieciowe. Jest taki program, który się nazywa TeamSpeak. I ten program TeamSpeak służy do tego, że można się tam połączyć z jakimś serwerem i sobie rozmawiać w kilkadziesiąt osób, na przykład grając sobie w jakąś grę sieciową. No ale wiadomo, że osoby, które nie widzą, to specjalnie z tego nie korzystają, a poza tym jakość rozmów w TeamSpeaku jest beznadziejna. Więc nie polecamy. Ale TeamTalka polecamy jak najbardziej, bowiem program, co trzeba powiedzieć, jest w pełni dostępny dla osób niewidomych. Nieważne w zasadzie z jakiego screen readera korzystają. Ja to nawet, wyobraź sobie, na Halu sprawdzałem jakiś czas temu i na Halu też działa. Nie wiem, czy na tym NFDA, ale też pewnie pójdzie. Pewnie pójdzie na system Accessie. Na
4: to są standardowe ikonki. Na
3: dokładnie,
4: to
3: bo to są standardowe
4: to
3: kontrolki, to są kontrolki
4: podejrzewam
3: następujące.
4: Nawet narrator, ten program Windowsowy powinien sobie
3: pewnie tak, pewnie tak. To są kontrolki następujące. Tu są tylko menu, są przyciski, są pola wyboru, są zakładki, jest pole edycji, tylko do czytania pole edycji, są suwaki i jest widok drzewa. I to jest cała filozofia, słuchajcie, programu TeamTalk i jest jeszcze dużo skrótów klawiszowych, które jeżeli ktoś chce je zapamiętać, to je zapamięta, a jeżeli komuś się nie chce zapamiętać, to do wszystkiego będzie w stanie dotrzeć za pomocą menu. Jedna sprawa, którą ja znalazłem w TeamTalku, to coś, nie zawsze chce działać tam ten prawy klawisz myszy, czyli ten klawisz aplikacji. Nie wiem, czy ty zwróciłeś na to uwagę.
4: Wiesz co, jakoś nie, przyznam się.
3: Na przykład...
4: To znaczy na plikach nie działa.
3: No ale... właśnie, właśnie na plikach. Właśnie na plikach jakoś nie bardzo chce to funkcjonować, ale wreszcie programu działa, bo przy okazji jeszcze TeamTalk ma coś takiego, co się nazywa serwer plików. Na czym to polega, to powiemy za chwilę. Może teraz przejdźmy w końcu do prezentacji programu. Ja teraz będę musiał... Najlepiej jak ja przełączę szybko... język na polski, bo jeszcze tego nie zrobiłem. No, pies się odezwał. Już przełączamy na...
4: To jest w oknie.
3: To jest window, tak? Dobra. No to... Dobra, podnosimy sobie suwak do Apolla, żeby było to lepiej słychać. Ja jeszcze głos zwolnię, bo ludzie narzekają. No mam nadzieję, że już teraz z taką ślamazarą to sobie wszyscy poradzą. Zaczynamy od przyjrzenia się w ogóle TeamTalkowi w okienku interfejsu. W tym momencie jestem... Właśnie, to jest takie drzewko. W tym drzewku mamy od samej góry.
4: Chcę na przykład rozłącz, bo każdy będzie miał tym TeamTalka
3: dobra, no właśnie, dobra, to ja się rozłączę i pojawię się za chwilkę. Ja szybko omówię ten interfejs przy połączeniu. Więc ja się rozłączam i my się słyszymy za chwilę. Dobra, jeszcze tu widzę, że zrobię sobie porządek na plicie. Okej. I teraz TeamTalka oczywiście odpalamy po instalacji za pomocą Start, programy TeamTalk. Zresztą pokażę, co tu jest. Mamy coś takiego, co się nazywa TeamTalk 3 Service. I tu są dwie pozycje. TeamTalk Service, czy TeamTalk Enter Service, to jest po prostu do serwera TeamTalkowego. Jeżeli ktoś korzysta z serwera TeamTalkowego na swoim własnym komputerze, to może sobie to zrobić i będzie mu to się odpalało przy starcie systemu. TeamTalk 3 Admin to jest rzecz, której szukałem przez jakiś czas. To jest program, osobna instancja TeamTalka do administrowania serwerem. Jeżeli stawiamy swój własny serwer, to za pomocą tego po prostu możemy nim zarządzać. Tu mamy TeamTalk Help, TeamTalk i Service i to jest wszystko. Ja już mam TeamTalka odpalonego, więc teraz czas by się połączyć. Zatem wchodzę do menu plik. Manager hosta to nie. Połącz.
5: Menu zamknięte. Pole edycji. Adres hosta.
3: Tu mam wybrane ESR, czyli to jest to samo co TT Tyflopodcast.net. Wybieram sobie to, ten serwer.
5: Nieznane. Widok drzewa. Karta właściwa.
3: I już jestem połączony.
4: No dobra.
3: Więc bardzo szybko można się połączyć z tym. Wystarczy po prostu wpisać odpowiedni host do serwera i wystarczy... Na tym TeamTalkowym naszym serwerze są domyślne porty, hasła, nie trzeba wpisywać i jest wszystko w porządku. Teraz po połączeniu się mamy coś takiego. Serwer. To jest główny pokój serwera. I tu pojawiają się wszelkiego rodzaju informacje. Tu ląduje każdy pierwszy użytkownik, który się połączy. I teraz my jesteśmy połączeni właśnie z tym serwerem. Jesteśmy w pokoju serwer.
5: MIDI,
3: Bitomek. I teraz proponuję, żebyśmy zademonstrowali naszym słuchaczom, jak dostać się do pokoju Tyflo Podcast. Więc jak to trzeba by zrobić?
4: Dobra, czy ja już jestem też w TeamTalku. Po tym MIDI Bitomek są takie jeszcze dwie rzeczy. Radio i Tyflo Podcast.
3: Dokładnie, jest no, radio i jest Tyflo Podcast.
4: Ja mam włączonego gadacza, więc u mnie to nie słychać. Znaczy nie włączonego, tylko skierowana na inne wyjście karty. Jeżeli ustawimy się na tym, gdzie chcemy wejść, no to albo wciskamy Ctrl J. To jest skrót do angielskiego Join Channel. Albo z menu kontekstowego, czyli wciskając prawy klawisz w... Co? Dołącz do kanału.
3: Dokładnie.
4: I on nawet przy tym mówi skrót.
3: Skrót i można sobie bardzo łatwo zapamiętać ten skrót, a warto, bo się przydaje. Więc teraz myślę, że zademonstrujemy naszym słuchaczom i przejdziemy sobie do kanału Tyflo Podcast. Ja teraz ustawiam się na Tyflo Podcaście i teraz naciskam Ctrl J. I już jesteśmy, już gadamy w kanale Tyflo Podcast. Z tym, że jedna sprawa, nie można rozmawiać jakby jednocześnie w dwóch kanałach, no bo to trochę by było nielogiczne zresztą. Można rozmawiać tylko w jednym. Jeżeli wchodzimy do kanału Tyflo Podcast, to nas już nie ma w tym kanale serwer.
4: Tak.
3: Co dalej? Teraz przyjrzyjmy się okienku TeamTalka. Jesteśmy na razie na tym drzewku.
5: 255.
3: I tu są takie dwa suwaki. To może o tym pierwszym, Tomek, ty opowiedz.
4: Pierwszy suwak to jest... wiesz co, może zamienimy się, bo potem jak będzie ten drugi, to ja zademonstruję, jak
3: dobra,
4: ta bramka działa.
3: Dobra, dobra. To proszę bardzo. Ja opowiadam o pierwszym suwaku. Pierwszy suwak to jest suwak od głośności. Ja teraz mogę na przykład, przesuwając ten suwak w górę, bo on tak śmiesznie, ten suwak jest, że tu jakby to tak jest odwrócone, że trzeba przesuwać w górę, żeby ściszyć. Więc teraz ja przesunę go w górę i ty, Tomek, coś mów.
4: Tak, ja teraz
3: i w tym momencie to już cię nie słychać.
4: Powinna się, tak.
3: Wracamy.
4: Ta głośność powinna się w tym momencie pojawić.
3: Wracamy już, teraz jesteś.
4: Na maksa.
3: Teraz jesteś słyszalny całkowicie. Tak. Co dalej? Dalej mamy suwak 0,20 i najlepiej jak sobie ustawicie go właśnie w tej pozycji. Dlaczego?
4: Tak, to jest jak jeżeli ktoś miał dyktafon z czymś, co jest aktywacja głosem, bardzo szybko na pewno zrozumie, bo to jest taka aktywacja głosem. To znaczy, o co chodzi? Generalnie TeamTalk ma dwie opcje, jeżeli chodzi o to, jak ktoś ma, albo inaczej, jak to zrobić, żeby ktoś nas słyszał. Albo możemy uruchomić mu aktywację głosem, tak jak w takich dyktafonach, to znaczy jeżeli mówimy, to Tim tak zaczyna jakby przesyłać od nas ten nasz strumień audio. Jeżeli nie mówimy, Tim Talk nie przesyła strumienia. I drugą opcję, naciśnij i mów, czyli ustawiamy sobie jakiś skrót klawiszowy. Jeżeli naciskamy ten klawisz, Tim Talk zaczyna zaczynamy wysyłać informacje. Jeżeli puszczamy klawisz, nic się od nas nie wysyła.
3: Ja myślę, że właśnie taka opcja push to talk to jest dobra dla osób, które dysponują słabym łączem i nie mogą sobie pozwolić na to, żeby na przykład cały czas ten sygnał wysyłać, bo on się na przykład będzie rwać i będzie to przeszkadzać innym.
4: Tam po prostu nie chcą, żeby ich zawsze było słychać.
3: A też prawda. A nie mają miksera, żeby sobie łatwo zrobić.
4: Tak, dokładnie.
3: Takie coś.
4: Przy czym jak ustawianie samych tych klawiszy, jak kiedyś to próbowałem robić, jest bardzo dziwne i on nie zawsze na to reaguje i generalnie to jest strasznie ciężko ustawić. Ja to próbowałem robić i to mi się nie bardzo udało. Musiałem potem w pliku XML to wszystko przestawiać.
3: Więc polecamy wszystkim aktywację głosem. Nie wstydźcie się, będzie was ładnie słychać, bo nas też ładnie słychać.
4: Tak, potem ewentualnie można przechodzić o pliku XML z ustawieniami, bo tam też wszystko można ustawić, wszystkie gorące, znaczy skróty klawiszowe i tak dalej.
3: Jak ktoś lubi się grzebać w źródłach.
4: W każdym razie, tak. Więc mamy ten suwak 0,20 i to jest suwak, który ustawia poziom, od którego TeamTalk jakby zaczyna wysyłać sygnał. Jeżeli jest na 0, to ten poziom jest jakby ustawiony na maksymalnie w dół, czyli tak naprawdę, co by się nie robiło, ten sygnał od nas się ciągle wysyła. Jeżeli ja go teraz przestawię na jakąś wartość, standardowo jest ustawiony na 10. Jeżeli ja teraz, przestanę mówić,
3: to właśnie w tym momencie słyszeliście i słyszycie, że nie ma już poziomu, nie ma już odgłosów tła od Tomka.
4: Jeżeli ja teraz zaczynam mówić, to głos mój się powinien pojawić.
3: No właśnie, on się tak pojawia od czasu do czasu, powiem ci
4: pojawia
3: szczerze.
4: Pojawia się, bo mam ustawiony bardzo wysoki poziom.
3: Aha.
4: Teraz już mam na 0 ustawiony.
3: I słychać się cały czas.
4: Działa.
3: Więc tak to działa, to jest taka bramka. Jeżeli ktoś korzysta z jakichś tam urządzeń, to doskonale jest mu pewnie znane pojęcie bramki szumów. Bramka
4: tak,
3: szumów
4: bramka
3: to jest,
4: szumów i ten suwak to jest threshold.
3: To jest takie urządzenie, które wycisza. Z tym, że jedna kwestia, co do tej bramki szumów, ona bardzo brzydko startuje. Startuje z takim... raz, że pyknięciem, a dwa, na samym początku przerywa trochę ten sygnał. Więc w tym przypadku lepiej po prostu mieć ten suwak jak najwyżej i mieć gwarancję, że będzie się zawsze słyszalny. Teraz przechodzimy dalej.
5: Chat 1, 2, zakładka.
3: Chat. Tu mamy zakładkę czat.
5: Tylko do odczytu. Pole edycji z formatem.
3: Tu jest właśnie opisane, co się na tym kanale dzieje, bo tu oprócz tego, że możemy rozmawiać, to możemy też pisać. No właśnie, tu jest opisane o Discquocie. Temat. Kanał. I teraz dajmy na to, przesuwamy się tabem dalej. I teraz mogę coś tu wpisać. To jest test. Wpisałem. Shift Tab.
5: Tylko dotyczy. Midi to jest test.
3: No właśnie. I Midi powiedział, że to jest test. Jeszcze, bo ja mam to teraz na innej karcie wpięte, ale powinien być jeszcze taki... Na przykład weź teraz ty, Tomek, coś napisz.
4: Ciekawe... No właśnie, coś napisałem przed chwilą.
3: A weź napisz jeszcze raz. O, bo trochę dziwnie, bo na przykład teraz dźwięki z TeamTalka słychać na tej karcie, na której zwykle go mam ustawionego. Jeżeli coś albo ja piszę, albo pisze Tomek, to słychać o taki...
4: Wiesz co, taki czeka, dźwięk. Wiesz co, ja się skieruję na...
3: Wiesz co, nie, słychać, a, słychać, bo ja mam, o, teraz ty będziesz słyszał, o, też, usłyszałeś.
4: A.
3: No, słychać. Ja po prostu nie skierowałem tego dźwięku do ciebie. Tak to wygląda. To jest pierwsza zakładka. Teraz przejdziemy sobie do zakładki drugiej. Zakładka pliki. I zakładka pliki to jest bardzo fajna rzecz. Tu można sobie umieszczać pliki. Jakiekolwiek. Cokolwiek można tu wrzucić. Tu jest, słuchajcie, pół giga miejsca. Tylko proszę, żeby tu się jakieś tam, wiadomo, rzeczy, do których by się ktoś przyczepić mógł, nie znajdowały, bo ja każdego IP mam logowane, więc tak tylko uprzedzam, pro forma. Tu mogą się znajdować różne pliki na kanale Tyflo Podcast. Jeżeli ktoś chce się czymś podzielić z resztą ludności, to może to tu wrzucić. I każdy, kto wejdzie na ten kanał...
5: Nie wybrano obiekt, audio 305.
3: O, ja tu mam na przykład wrzucone jakiś plik MP3 i teraz mógłbym ten plik ściągnąć na swój dysk. I jeżeli ktoś chce, to może właśnie też wrzucić, może powiedzmy, jak się wrzuca te pliki?
4: Wrzuca się pliki, poczekaj, zaraz sobie przypomnę. Aha, to trzeba wejść do menu, a nie, jest skrót do tego, tak. Shift F6.
3: Ale to najpierw może powiedzmy Shift, dokładnie. To powiedzmy dokładnie, jak tak, się to robi. F5, teraz wchodzimy sobie do menu. Kanały, zdaje się.
4: Tak, ale można właśnie bez kanału wcisnąć Shift F5 i w tym momencie otwiera.
3: Tak, tylko wiesz co, nie każdy będzie w stanie zapamiętać te skróty, dlatego ja wolę pokazać.
4: A no fakt.
3: Jak dojść do tego.
4: No dobra, może być tak.
3: O, i tu mamy, słuchajcie, wyślij plik.
5: Menu zamknięte, dialog otwieramy.
3: Wyślę jakiś plik tekstowy, żeby to się długo nie wysyłało.
5: Moje dokumenty, szukaj lyrics moje autos.txt.
3: Na przykład mam taki plik autos.txt i teraz będę chciał go, powiedzmy, wysłać. To naciskam Enter.
5: Karta właściwie, Tramczalk 3, 4, audio 305, lewo, slosze
3: ręcomplet. O, i tutaj mamy teraz takie okienko.
5: Potem przycisk, ok, przycisk. 1F1F1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3: a jest dostępny ten przycisk, to mogę w tym momencie już zamknąć to okienko, klikając na OK. A jeżeli jest tu jeszcze takie pole, które nie zostało przetłumaczone, close when complete, więc to jest pole, za pomocą którego można automatycznie zamykać okienko, kiedy zostanie ten transfer wykonany. I teraz mamy dwa pliki, autos i track 5. I teraz powiedzmy, chcę ten plik sobie ściągnąć, to co musimy zrobić?
4: To tak samo, trzeba wejść do menu kanału i tam jest opcja pobierz, ściąg plik. To nie wiem, kto to przetłumaczył, ale przetłumaczył to ściąg plik.
3: No cóż, może i tak, może i ściąg plik,
4: tak,
3: no dobra.
4: Tak, to ktoś zapamięta skrót Shift F6.
3: Shift F6, o właśnie, Shift F6, jeżeli ktoś chce, to może sobie tego skrótu użyć. I teraz ja chciałbym ściągnąć ten plik, więc wchodzę sobie do menu.
5: Plik, ja użyć kolniczył, kanały, kanały.
3: Ściąg plik. No i nazwa pliku, czy zastąpić, tak, I jest już ściągnięty plik. Teraz ja ten plik będę chciał, powiedzmy, usunąć.
5: Dialog autos tekst. Chwilę mamy autos. Okej, potem obrzydzi. Okej, odstęp autos. Auto.
3: Cancel. Autos tekst. Otwierał ten plik. Autos tekst. I teraz chciałbym usunąć ten plik, więc poszukajmy miejsca, gdzie można ten plik wykasować.
5: Plik jaj, użyć pod kanały.
3: Kanały zapewne.
5: Pokaż wiadomość. Usuń plik.
3: Usuń plik. Shift del. To jest komenda, za pomocą której można ten plik usunąć.
5: Menu zamknięte, ok, przycisk, dialog, cancel, 3, a nad ściąg, sold, not, bet, som, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let, let,
3: let, let, let, let, let, let, let, let,
5: let, let, let, let, let,
3: no bo tak, bo to za łatwe by było, żeby tak sobie każdy mógł usuwać ten plik, ktoś się narobi, wyśle plik, a później ktoś będzie chciał go tak usunąć sobie. No, dla zabawy. A co? A ja go nie lubię. No, a ja go nie lubię i mu ten plik wywalę. Więc wyrzucać pliki z serwera mogą tylko i wyłącznie operatorzy. Czyli tacy ludzie, którzy mają nieco więcej uprawnień od zwykłego użytkownika. Jeżeli ktoś się będzie brzydko zachowywał na danym kanale, to mogą go na przykład wyrzucić, albo zbanować, albo jeszcze inne rzeczy mu zrobić. Ale wirtualnie tylko, więc się proszę nie obawiać. Dobra, przechodzimy dalej. Co jeszcze jest ciekawego w tym TeamTalku? I nastała cisza.
4: A to do mnie pytanie.
3: No do ciebie. Nikogo więcej tu nie ma.
4: Dużo jest rzeczy ciekawych. Czekaj, o czym? Co tu jeszcze? A co ty masz na myśli? Coś konkretnego?
3: Nie, no żeby przedstawić...
4: Ustawienia jakości na przykład.
3: Ustawienia jakości, dobra. Ustawienia...
4: O, wiesz co, dobra, to może teraz w ogóle te opcje można pokazać.
3: Okej. Okay. To pokazujemy opcje, wchodzimy do menu plik.
4: Ewentualnie F4.
3: F4, no właśnie, tu się widzę, kolega obkuł ze skrótów, mi się nigdy nie chce ich zapamiętywać.
5: Menu zamknięte.
4: Wiesz co, mi zazwyczaj też, ale po prostu tutaj na tyle często ich używam, że po prostu...
3: No, no właśnie, to wchodzi w krew i w nawyk. Dobra. Imię, czyli nasz pseudonim. Jedna kwestia.
4: Tak, i ten pseudonim można zmieniać.
3: Można zmieniać, ale TeamTalk przy starcie nie wprowadza nam żadnego domyślnego pseudonimu i żeby było jeszcze zabawniej, to ten pseudonim to po prostu wchodzimy jako pusty nick na kanał, jeżeli sobie nie wpiszemy tego pseudonimu.
4: Tak, dokładnie. To już miałem kilka takich sytuacji, że miałem pustymi nickami.
3: Kolejna opcja, włącz nieobecność po. Zero. Czyli po ilu minutach, jeżeli nie będziemy nic robić, to się przełączymy w stan, że jesteśmy zajęci.
5: No, ustawienie klawiszy, total, pole wyboru, oznaczone.
3: No, tu ustawienie, no właśnie, to tak.
5: Ustawienie klawiszy, przycisk.
3: Tu możemy sobie to ustawić, ale z racji tego, że to działa jak działa, to się nie będziemy tym zajmować.
5: Tylko do odczytu, pole edycji, kombinacja klawiszy, przycisk.
3: No.
5: Tryb transmisji mowy aktywowany głosem, pole wyboru oznaczone.
3: Tutaj ten tryb transmisji mowy aktywowany głosem, to sobie zaznaczyliśmy.
5: Okej, okay, anuluj, ogólne.
3: I to jest pierwsza zakładka.
5: Okno,
3: okno.
5: Język interfejsu użyć.
3: Tu jest pierwsza rzecz.
5: Języków
3: jest 15, zobaczmy może jakich. Jak ktoś po chińsku potrafi, to może duński, niemiecki, angielski, chiński. A nie, das to holenderski był chyba.
4: To chyba holenderski.
3: Aha, tak, German to będzie. To będzie niemiecki.
5: Koreański.
3: Litewski czy łotewski? Latwian.
4: Wiesz co, ja też nie wiem. Latwian jest Litwanian.
3: A właśnie, nie, to Latwian to będzie łotewski, a
4: To chyba Latwian to będzie chyba...
3: Mhm, Latwian łotewski. Portugalski. Jakieś dwa nawet są. Rosyjski. Słowacki. Hiszpański. No i to jest wszystko, wracamy sobie.
4: Słowacki czy słoweński?
3: Czekaj. Słoweński, to jeszcze lepiej. Ludzie, tych języków to się można pogubić. Dobra, wracamy do języka polskiego. Uruchom zminimalizowany, to raczej nam się nie przyda, bo chyba nikt nie lubi szukać tych ikonek w treju.
5: zachowanie okna. Pokaż ilość użytkowników w kanałach. Pole wyboru oznaczone.
3: O, pokaż ilość użytkowników w kanałach, czyli po prostu, no, żebyśmy wiedzieli, ilu jest na danym kanale i czy się w ogóle tam opłaca wchodzić, to się ta informacja nam wyświetli.
5: Zachowanie okna. Minimalizuj. Pole wyboru nieoznaczone.
3: Minimalizuj. To sprawdziłeś, do czego to jest? Chyba po naciśnięciu Escape albo po Alt F4, nie? Do minimalizacji.
4: Wiesz, nie wiem. Musiałbym zobaczyć.
5: Zachowanie okna. Wyczyść kanały przy wyjściu.
3: Wyczyść kanały przy wyjściu, czyli znając życie, to jest to, że jeżeli wyjdziemy, to nam się
4: jak
3: to...
4: Jak ktoś utworzy swój własny kanał, to potem przy wyjściu ten kanał jest usuwany, żeby się nie robiło milion kanałów.
3: No właśnie. Zresztą jedna kwestia. My na serwerze Tyflo Podcasta ustawiliśmy, znaczy ja ustawiłem, będę mówił za siebie, ja ustawiłem taką rzecz, że nie można tworzyć własnych kanałów. Jeżeli ktoś chce koniecznie jakiś kanał, to się proszę do mnie zgłosić, bo chciałem uniknąć sytuacji, w której będzie milion kanałów, milion ludzi gdzieś tam porozrzucanych. Jeżeli ktoś faktycznie chce jakiś tam kanał czy na hasło, bo sobie nie wiem, no na przykład z dziewczyną chce pogadać, bo dziewczyna lubi jaki jest ładny, jaka jest ładna jakość. Tylko
4: tam
3: wiesz
4: byśmy
3: co?
4: Dali jakieś takie kanały tworzone.
3: Tylko wiesz co?
4: Można by zobaczyć, jak to pójdzie.
3: No
4: nie?
3: Tak, tylko po prostu ja chciałem na razie uniknąć sytuacji, w której będzie, wiesz, w której będzie milion kanałów i nie bardzo wiadomo kto, co, gdzie i jak, żeby jakaś jednak...
4: Ja bym przeeksperymentował.
3: No, jakaś jednak, żeby była mniej więcej... Zasady zobowiązują, jak to powiedział pewien człowiek, a później i tak nic z tego nie wyszło. Dobra.
4: Dobra, ale w każdym razie, no właśnie, jeżeli ktoś chce jakiś własny kanał i pogadać, to na serwerze, znaczy na stronie głównej, właśnie, teraz mi się przypomniało i to może być rozwiązanie, na stronie głównej programu jest, nie pamiętam dokładnie jak to się nazywa, zaraz mogę to sprawdzić, w każdym razie oni mają jakiś swój serwer.
3: Wiesz co, tylko ja chyba z tego serwera korzystałem i tam jakość była nie najlepsza, nie najlepiej to chodziło, powiem tak. Można sprawdzić oczywiście, jeżeli ktoś chce, ale mówię, no
4: się, tam
3: jak
4: jest
3: dla
4: taki
3: mnie...
4: link, żeby wejść do ich serwera i tam można ewentualnie spróbować.
3: Jak dla mnie nie ma problemu,
4: oczywiście,
3: żeby...
4: jeżeli ktoś ma własne publiczne IP, to można postawić.
3: Serwer można postawić, bo jest razem z TeamTalkiem od razu, ale mówię, jeżeli ktoś chce...
4: Natomiast niestety u nas przynajmniej w kraju jest jeszcze sporo osób, które mają, nie mają publicznego IP i tu jest problem z własnym serwerem, zwłaszcza dla kogoś, kto nie jest jakoś tam zaawansowany tych wszystkich ustawieniach routera sieciowych i tak dalej, bo to trzeba trochę się pobawić.
3: Zgadza się, ale jeżeli mówię, jeżeli ktoś by chciał sobie własny kanał, to wystarczy napisać i dla mnie nie ma problemu. Kanał może zostać stworzony nawet jak ktoś chce to na hasło, żeby tam ludzie nie wchodzili. Dobra, przechodzimy dalej.
5: Zachowanie okna, zawsze na wierzchu.
3: Zawsze na wierzchu, to raczej nie fajna opcja, bo jeżeli korzystamy z kilku programów jednocześnie, to nam TeamTalk zawsze wszystko przykryje, więc dobrze, że jest odznaczona.
5: Zachowanie okna, info przy przychodzącej wiadomości, pole wyboru, nieoznaczone.
3: Info przy przychodzącej, czyli pewnie informuje nas, że ktoś tam pisze, bo to chodzi o to.
5: Zachowanie okna.
3: O przychodzące tekstowe.
4: Ja to sobie
5: do kanału. Pole wyboru oznaczone.
3: Dwuklik by przyłączyć do kanału, czyli dwa razy klikamy zamiast tego Ctrl J. Ciekawe, czy Enter działa.
5: Zachowanie okna. Dwuklik
4: nie
5: by
4: działa.
5: Przyłączyć do kanału.
3: Nie działa.
5: Pole wyboru.
3: Sprawdzałeś. Dobra.
5: Zachowanie okna.
4: Pokazuj kaszkę
5: wiadomości. Pole wyboru. Nieoznaczone.
3: Co tu dalej mamy?
5: Zachowanie okna. Pokazuj kaszkę wiadomości. Pole wyboru.
3: Czas. To jeżeli ktoś koniecznie chce wiedzieć, to jest tak zwany timestamp. Jeżeli ktoś z IRC-a na przykład korzystał, to zapewne pamięta, że tam były takie informacje, że o godzinie 12:20 i 22 sekundy
4: tak
3: napisał
4: w każdym
3: ten.
4: W GG, w Skype'ie to
3: tak,
4: jest, tam
3: tak.
4: Jest to wszędzie pokazywane.
3: Jest to, jest to. Ja tego nigdy nie lubiłem i zawsze to wyłączam, jak mogę.
5: Okay.
3: To już okno. Przelecieliśmy tę zakładkę.
5: Klient.
3: Klient.
5: Ustawienia klienta. Ustawienia klienta. Automatycznie łącz z ostatnim hostem krystalcie. Pole wyboru. Nieoznaczone.
3: No, jeżeli ktoś zawsze się łączy do tego samego serwera, to może sobie to zaznaczyć i mu będzie automatycznie się łączył.
5: Ustawienia klienta. Połącz ponownie po zerwanym połączeniu. Pole wyboru. Nieoznaczone.
3: Połącz ponownie przy zerwanym połączeniu. Oto ja sobie to od razu zaznaczę.
5: Odstęp oznaczony.
3: Chociaż trzeba powiedzieć, że ten TeamTalk zachowuje się bardzo fajnie, prawda? Bo ty to sprawdziłeś, jeżeli chodzi o zerwane połączenie.
4: No tak, bo ja mam coś takiego, że mi czasami się ten internet sam rozłącza i nie wiem, czy mi się teraz nie rozłączy przy tej rozmowie, ale ostatnio jakoś się uspokoił. Nie wiem, co jest w każdym razie. Właśnie od czasu do czasu internet mi się sam rozłącza, przy czym dziwnie się rozłącza, bo on jest traktowany jako... Znaczy system widzi, że internet jest połączony, tylko nie wiadomo, dlaczego nie ma wszystkich stron i nie wyświetla wszystkich stron, jest to dziwne, ale no generalnie po ponownym połączeniu TeamTalk jakoś sam, nie zawsze, ale jednak sam bardzo często potrafi wrócić do tego miejsca, gdzie byłem wcześniej.
3: A na Skype'ie tego nie ma. Skype jak rozłączy, to rozłączy definitywnie. Tu sobie można ustawić porty, jeżeli ktoś ma jakieś tam restrykcyjne kwestie związane z administratorem, bo nie jest na przykład swoim własnym administratorem łącza na Neostradzie, to może sobie ustawić porty. Na przykład przypuśćmy, że administrator wyraża zgodę tylko, żeby ruch się odbywał w obrębie jakichś tam portów. Na przykład, bo blokuje programy peer-to-peer. To można sobie statyczny port TCP ustawić.
5: Lokalny
3: port UDP, czyli to jest ten protokół, który TeamTalk właśnie wykorzystuje do rozmów, bo z serwerem łączymy się za pomocą protokołu TCP. Natomiast UDP to jest protokół, który zresztą zazwyczaj wykorzystywany jest właśnie do rozmów, do takich transmisji, gdzie straty w pakietach nie mają większego znaczenia. I właśnie protokół UDP jest do tego wykorzystywany. Ja zauważyłem, że te porty UDP szczególnie, one są wybierane losowo, więc sobie on tu wybiera jakiś tam port, na nim się zahacza i działa.
5: Ustawienia klienta. Zawsze przekierowuj przez serwer. Pole wyboru oznaczone.
3: Zawsze przekierowuj przez serwer, czyli to podejrzewam, że jest do tego, żeby, no, żeby ten serwer pośredniczył. Nie wiem, jak to by wyglądało, na przykład gdybyśmy się chcieli bezpośrednio połączyć. Pewnie dałoby się jakoś, jakbyśmy sobie ustawili te porty statyczne i...
4: No, to już chyba kiedyś próbowaliśmy.
3: I się próbowali połączyć. No i nie było specjalnie różnicy. Pewnie różnica by wyszła przy tym, gdybyśmy rozmawiali więcej osób.
5: Ustawienia klienta. Automatycznie łącz z głównym kanałem przy połączeniu. Pole wyboru oznaczone.
3: O właśnie, automatycznie łącz z głównym kanałem przy połączeniu, czyli to, że wskakujecie zawsze na ten kanał serwer, czyli do takiego jakby przedsionka, że sobie później możecie przejść na przykład do kanału Tyflo Podcast na naszym serwerze.
5: Okay, przycisk.
3: I to jest OK. To jest kolejna zakładka.
5: System dźwięku.
3: System dźwięku.
5: Ustawienia sound system. Direct sound domyślny. Przycisk opcji oznaczone.
3: Fajnie ktoś opisał. Ustawienia sound system. Widocznie jeszcze nie zdążył tego przetłumaczyć. Tu wybieramy sposób, w jaki ten dźwięk jest obsługiwany przez nasz komputer. Czy direct...
5: Ustawienia sound system, Windows Audio.
3: Czy Windows Audio? Ja mam na Directie, bo mi na Directie wszystkie karty widzi, a na Windows Audio tylko zintegrowaną.
5: Urządzenie wejściowe.
4: Właśnie to jest fajne, że TeamTalk ma to ustawienie, bo mało rzeczy w ogóle, nie tylko komunikatorów ma to ustawienie, także...
3: Wiesz co, ja podejrzewam, że po prostu większość autorów tego typu komunikatorów wychodzi z założenia, że skoro użytkownik, żeby to było jak najprostsze, wiesz, bo no, użytkownik się może później pogubić i jeszcze coś popsuć. Tu sobie wybieramy urządzenie
5: wejściowe,
3: czyli to, z którego będzie dźwięk pobierany.
5: Urządzenie wyjściowe
3: analogicznie. Test możemy sobie zrobić, ja teraz nie będę robił, bo mi coś padnie zaraz.
4: Znaczy to jest to po prostu tyle, że on jakby daje odsłuch z wyjścia na
3: Tak, dokładnie, czyli... ale z racji tego, że ja mam Windowsa 2000, to po prostu nie mógłbym tego w tym momencie za bardzo zrobić, bo on tylko jeden proces w jednym momencie z danego źródła może pobierać. Tutaj jeszcze rozlokuj użytkowników używając 3D Sound. To jest, jeżeli jest więcej osób, to jest fajna sprawa, bo można tych użytkowników rozlokować w panoramie. I o co dokładnie chodzi, to Tomek nam powie.
4: Tak, no to jest po prostu taka kwestia, że no właśnie, to tak jak Michał powiedział, jeżeli gadamy w 4 czy 5 osób, on sobie na przykład domyślnie ustawia, że ten pierwszy użytkownik jest powiedzmy z prawej, drugi jest tam gdzieś z lewej, trzeci jest na środku. On to chyba w ogóle losowo robi, bo jak się kilka razy łączyłem, to te konfiguracje były różne.
3: Żeby ciekawiej było.
4: Tak. No, no ogólnie to działa, potem to będzie można ustawiać w przestrzeni osobno, nie tylko tak, żeby on to namyślnie robił, ale samemu można sobie...
3: Tak, że na przykład tego sobie chcemy
4: z tym dźwiękiem robić.
3: Tego sobie chcemy przesunąć tu, tego gdzieś jeszcze inaczej, więc można to konfigurować.
4: Powiem więcej, można potem użytkowników przyciszać, przygłaśniać. Kogoś nie robimy, tego ściszamy. Kogoś robimy, tego przygłaśniamy.
3: Słuchaj, nawet jeszcze lepiej jest. Możesz danego użytkownika wyciszyć zupełnie.
4: No właśnie.
3: Wyciszyć, bo jest po prostu opcja mute, czyli wycisz. na użytkowniku, klikasz, wyciszasz i już go nie słyszysz. Więc jeżeli ktoś na przykład, słuchaj, taka sytuacja, teraz mi się nasunęła, mamy sobie na naszym kanale Tyflo Podcast dyskusję jakąś o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy, tak, czyli JAWS kontra Window Eyes, albo Window Eyes kontra JAWS, więc teraz osoby, które Window Eyesa używają, to wyciszają wszystkich z JAWSem i vice versa. Tak. I jest dyskusja, jak się patrzy, każdy w własnym towarzystwie.
4: Tak. A ja tak.
3: No.
4: No i właśnie ja mówiłem, że jak czasami sobie na Skype'ie gadałem, to się zawsze ktoś włączył i zaczynał po prostu raz, że podszywa się pod kogoś, a dwa, że bluzgać dokumentny i po prostu nie było co robić, bo dyskusja była rozwalona, bo się gościa nie dało wyłączyć w żaden sposób.
3: A no zgadza się.
4: Był administratora. No i tak było.
3: A jeżeli ktoś, powiedzmy, tu każdy sobie może być sam własnym administratorem i może sobie wybierać osoby, które chce słyszeć. A jeżeli kogoś się nie chce słyszeć, to po prostu go wywalamy i mamy z nim spokój, wyciszamy go dokumentnie i nie będzie nam tu nic marudził. Oczywiście poziom głośności też możemy regulować przy każdym użytkowniku.

0: Sprawa to jest wyciszanie
1: Tak.
0: i w tym momencie, jeżeli ja coś będę mówił i Michał mnie wyciszy
1: No to
0: i
1: ja
0: może
1: zaraz to
0: mnie zupełnie
1: pokażę.
0: albo podgłośnić jakby do tego momentu, w którym jakby ja teraz mówię, a jeżeli na przykład ktoś mówi za cicho dla kogoś, bo tak ma jakoś ustawione i nic się z tym nie da zrobić, to można go jeszcze bardziej przygłośnić używając Ctrl-Shift strzałki lewo-prawo.
1: No właśnie.
0: Ustawiamy się na kimś w
2: Czyli
0: tym
2: pod
0: całym
2: jeden,
0: drzewku i tymi strzałkami jedziemy.
1: O, właśnie mam tu na przykład, o, i teraz mogę,
0: bitomek
1: i teraz właśnie, o, bitomek i bitomka ściszyłem, teraz prawie go nie słychać, a teraz go
0: przygłośnić
1: zgłośniam z
0: i teraz
1: powrotem.
0: i przy właśnie przygłośnienie jest tylko jakby do tego momentu, w którym mnie słychać pierwotnie, natomiast Ctrl-Shift można nie przygłośnić do tego momentu, że się będę przestrywał jak nieszczęście i można naprawdę ten poziomy ustawiać całkiem porządnie
1: O, właśnie,
0: głośno,
1: właśnie cię podgłośniam.
0: także jakby da się to ewidentnie przygłośnić bardzo, do bardzo dużych wartości.
1: Ale wrócimy już do tego, gdzie
0: No,
1: było.
0: dobra.
1: Teraz mieliśmy przez moment, co zostało oczywiście wycięte, drobne problemy techniczne, więc teraz wracamy do opcji. Była zakładka system dźwięku,
0: System
1: teraz
0: dźwięku, teraz
1: dźwięki.
0: dźwięki.
2: Pole edycji, nowy użytkownik, przeczytamy.
1: No i tu sobie wybieramy.
2: Przycisk.
1: To nie wiem, sprawdzałeś może, czy to obsługuje też MP3?
0: Nie, nie sprawdzałem.
1: A ciekawe, czy
2: Pole
1: obsługuje.
2: edycji,
1: Trzeba by sprawdzić.
2: usunięty, przeczytamy.
1: No tu
0: To
1: są
0: wiesz co, to
1: wave'y.
0: można by zrobić na wiadomość dźwięki, zobaczcie. Na
2: Pole
0: wiadomości
2: przycisk,
0: można
2: pole
0: bardzo łatwo
2: edycji.
0: wysłać. Znaczy na wiadomość kanałowa. Bo oprócz tych
2: Przycisk.
0: wiadomości takich na kanał można wysłać wiadomości do każdego użytkownika jakby osobno.
1: Zgadza się, a administrator może jeszcze na przykład wysłać też wiadomości. W ogóle administrator w tym TeamTalku to jest bardzo fajny ktoś, bo go nie widać, a on może sobie patrzeć, kto o czym gada i gdzie. Ale to praktycznie każdy administrator ma taką możliwość.
2: Pole.
1: To już jest norma.
2: Przycisk.
1: Zobaczmy w ogóle.
2: Dialog. Otwieramy.
1: Wybieramy plik. Nie,
2: Jeden,
1: nie da się, bo możesz tylko albo all files, co
0: Wave.
1: raczej nie zanosi się na
0: Albo
1: to,
0: Wave.
1: żeby albo wave'y, więc tylko wave'y.
2: Przycisk.
1: Co mamy jeszcze?
2: Rozłączony.
1: No tu możemy sobie ustawiać właśnie te dźwięki. Server lost.
2: Przycisk. Pole edycji. Nowa wiadomość.
1: Nowa wiadomość.
2: Pole edycji. Skrót został wciśnięty.
1: Skrót.
2: Pole edycji. Wiadomość
1: Jest
2: kanału.
1: tych.
0: Czyli ten skrót do naciśnij i
1: Tak,
0: mów.
1: do push to talk.
0: Tutaj chodzi o
1: Dokładnie.
0: to.
2: Przycisk. Pole edycji. Przestał mówić.
1: Przestał mówić.
2: Przycisk. Pole edycji. Pliki odnowione.
1: Pliki odnowione. No, tu jest tych dźwięków, nawet nie wszystkie jeszcze mają swoje odpowiedniki.
2: Pole edycji. Przesył zakończony.
1: O, przysył zakończony.
2: Używaj MST dla wydarzeń paska stanu wymaga Linux. Pole
1: O
2: wyboru
1: właśnie.
2: oznaczone.
1: I tu jest MS Speech, czyli możemy sobie podłączyć jakiś syntezator do tego.
0: To znaczy ten, który jest jakby
1: Domyślny.
0: zainstalowany w XP-ku, taki domyślny.
1: I który jest
0: I
1: ustawiony
0: on
1: jako
0: będzie mówił,
1: domyślny.
0: że ktoś opuścił kanał, ktoś, oczywiście po angielsku.
1: Tak,
0: Ktoś
1: has
0: opuścił
1: joined
0: kanał,
1: na
0: ktoś dołączył
1: przykład.
0: do kanału.
1: Ale jeżeli jest polski
0: Ale
1: syntezator.
0: wiadomości tych, który kogoś ktoś wysyła, to on nie mówi.
1: Nie, nie
0: Mówi
1: mówi.
0: tylko w zasadzie, że ktoś. Ja na razie spotkałem się tylko z tym, że ktoś dołączył do kanału albo opuścił kanał.
1: Opuścił. Zgadza się.
0: I tyle w
1: I tylko
0: zasadzie
1: to.
0: tych syntezów.
1: Przechodzimy sobie do
0: Przy czym tego się
1: następnej.
0: nie da przerwać.
1: A to prawda, nie da się przerwać, więc myślę, że dobrze, że nie mówi tych wiadomości z kanału.
0: To znaczy mi akurat mówi. Ja jakoś ustawiłem i mi mówi.
1: Ale mówi ci, jak ktoś coś napisze?
0: Nie, jak
1: No
0: ktoś coś
1: właśnie o to
0: napisze,
1: mi
0: to nie.
1: chodziło.
0: Tylko.
1: To
0: A,
1: właśnie o
0: no
1: to mi
0: tak.
1: chodziło. No, przechodzimy do następnej zakładki.
2: Skróty.
1: Tu są skróty.
2: Ustawienie klawiszy, przycisk.
1: To z tymi
0: To jest
1: skrótami.
0: akurat najgorzej zrobione, bo jest tylko przycisk ustawienie klawiszy i tutaj trzeba się wspomóc myszką. To jest jedyne miejsce, jakie znalazłem, gdzie
2: Przycisk.
0: trzeba się wspomóc myszką.
1: Ale te domyślne skróty są całkiem dobrze zrobione, więc
2: Ustawienie
1: nawet nie
2: klawiszy,
1: trzeba się
2: przycisk.
1: specjalnie z tym
2: Ustawi,
1: bawić. Tu
2: ustawi, ustawi.
1: ustawienie, o właśnie, tylko ustawienie, ustawienie, ustawienie. I nie bardzo wiadomo, co do czego jest.
2: Lepodul, święty, skrót, ustawienie klawiszy, aktywacja głosem. Ustawienie klawiszy,
1: No właśnie, i tu sobie możemy tak jechać, jechać po tym.
2: Ustawienie
1: To
2: klawiszy,
1: kto będzie zainteresowany, że tak powiem, to sobie obejrzy.
2: jakość dźwięku,
1: Jakość
2: 7,8.
1: dźwięku.
0: Z tym jest większa zabawa, bo część ustawień jest aktywna tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest ktoś rozłączony, jakby nie połączony z żadnym kanałem.
1: Właśnie, na przykład jakość dźwięku. Mamy do wyboru trzy jakości: 32 kHz, 16 i 8. My teraz mówimy...
0: Trzeba pamiętać, że jeżeli 32, to nie

0: że maksymalna częstotliwość, jaką on ten program będzie przenieść, to jest 32 tysiące herców, to trzeba podzielić przez 2 wszystko.
1: No właśnie, bo to jest to prawo... Kogo to prawo było?
0: Bo to jest próbkowanie. Mhm, w ogóle no tak właśnie. Samo próbkowanie działa w tym...
1: No to jest
0: tym,
1: to prawo o próbkowaniu, no że po prostu najwyższa musi być harmoniczna razy 2 i to wtedy jest ta właściwa wartość, którą tak, dostajemy.
0: Ja zaraz będę mógł pozmieniać zaraz tej jakości i powiem o co chodzi. Bo tu akurat to jest, jakbyś myszką pojechał, to będą przyciski opcji, ale one już będą niedostępne. Mm-hmm. Oprócz przycisków opcji, tutaj też tego nie widać, jest suwak. Jest suwak, który ma 10 pozycji. I 0 to jest najgorsza jakość dźwięku, 10 to jest najlepsza jakość dźwięku.
1: I zapewne największą ilość procesora zużywa ta jakość najlepsza, bo to zazwyczaj z takimi kodekami, z takimi kodekami to tak jest. To jest tak zwane quality, na przykład w Lejmie, gdzie się ustawia ten przełącznik, też można sobie, jeżeli ktoś się bawi w kompresję MP3. I też tam są takie przełączniki jak właśnie quality od 0 do 10, też zdaje się. I można to sobie ustawiać, tylko właśnie jest napisane od razu, że im więcej, im lepsza jakość, tym wolniej i tym więcej czasu procesora zużywa. No bo wiadomo, to jest myślę, że logiczne.
0: No tak. Okay.
1: I to jest wszystko w tej zakładce. Pamiętajcie, że te przełączniki...
0: Chyba jeszcze ta redukcja szumów jest... tam. To chyba jest do ustawienia.
1: Wiesz co, to weź sobie to zaznacz i zaraz będziemy mogli zademonstrować.
0: Dobra, to ja w ogóle zaraz zaznaczę te wszystkie jakości i może porównam, jak
1: dobra.
0: To będzie słychać.
1: Dobra.
0: Tak dla kogoś po prostu.
1: Dobra.
0: Dobra, to najpierw włączam redukcję szumów. Zaraz. A wiesz co, to chyba w ogóle, bo tam jeszcze jest buffer, low latency i tak dalej. To tu jeszcze jest, także to można, możesz jeszcze o tym powiedzieć.
1: To można też powiedzieć, jeżeli ja to przynajmniej tak testowałem, że jeżeli chodzi o nadawanie sygnału, to można nawet sobie zrobić na... Ja zaraz pokażę te opcje.
2: Ustawienia jakości dźwięku. Playback mode.
1: Playback mode. I playback mode to polega na tym, że po prostu buforuje. Tam jest jakiś bufor, który buforuje nam ten sygnał i większe są opóźnienia. Można sobie przestawić na
2: ustawienia jakości dźwięku,
1: low latency, z tym, że low latency siłą rzeczy jest większe ryzyko, że coś nam się na przykład zacznie rwać. W takim normalnym...
0: Aczkolwiek ja mam zazwyczaj ustawione na low latency i to bardzo, i to nieźle działa, no...
1: Jeżeli jest łącze
0: tylko
1: obciążone.
0: Tak, no jeżeli jest łącze obciążone, to... No przepraszam, trzeba oczywiście ustawić na buffer, bo to będzie różnie działało. Ale nawet jeżeli był ten buffer, to ten buffer był naprawdę malutkiej różnicy, prawie się nie odczuwało.
1: No niewielkie jest opóźnienie, mówię. Nieco większe niż na Skype'ie, ale nie jest to aż tak znowu uciążliwe. I to jest to. Teraz może przełącz sobie tą opcję.
0: Jeszcze tam jest drugie wzmocnienie 1080.
1: A wiesz co, to wzmocnienie to jest to samo, co dajesz na tym Control Shift strzałka w lewo i w prawo. Podejrzewam, że to jest to samo.
0: Albo to znaczy to jest chyba twoje wzmocnienie.
1: Wiesz co, nie.
0: Znaczy nie. Kogoś, tylko twoje. Nie?
1: Nie.
0: To sprawdzałeś?
1: Chyba właśnie, wiesz co, właśnie przed momentem jak ustawiałem tą jakość głośności, to jest właśnie to wzmocnienie, co tymi strzałkami
0: ustawiasz. No nie wiem, ja tego nie sprawdzałem, ale myślałem, że to jest... No dobra, ja włączam... Włącz redukcję szumu.
1: I teraz daj OK.
0: I teraz w tym momencie mam włączoną redukcję szumu.
1: Zrobiło się... Dźwięk w ogóle nie wiem, czy zauważyliście. Myślę, że tak. Zaczął się gotować. Tak troszkę.
0: Jeszcze mogę zrobić taki numer, że mogę sobie ustawić... No w mikserze ustawię sobie któryś przedwzmacniacz tak, żeby mi szumiał. Zaraz zrobię tak, żeby mi się pojawiły szumy, tylko... O!
1: O, już nawet
0: jak
1: słychać.
0: Wyłączę jakość dźwięku, to będzie słychać, że ten szum jest naprawdę... Nawet w stosunku do sygnału on jest spory. Zaraz wyłączę redukcję szumów i zobaczymy, co z tym szumem się zrobi.
1: Sam jestem ciekaw, na ile to jest skuteczne.
0: Bo teraz zrobiłem po prostu trzeci przedwzmacniacz i dałem na maksa.
1: Aha, no i zobaczymy teraz.
0: I wyłączyłem redukcję szumu.
1: Ło, no to ta redukcja naprawdę dużo daje, powiem. Bo teraz szumi...
0: Tylko...
1: Ładnie.
0: Szumi niemiłosiernie, nie?
1: Szumią jodły na górszczycie.
0: Tak. Szumi jak kaseta. No, teraz już nie szumi.
1: I bardzo dobrze, że nie szumi. Tylko jak już mówiłem, jak już wspominaliśmy, coś za coś. Jest po prostu nieco mniej góry i ten sygnał się bardziej gotuje na TeamTalku, jeżeli jest włączona ta redukcja szumów. No a poza tym
0: dobra,
1: wszystko
0: teraz jeszcze pokażę, może te pozostałe ustawienia jakości dźwięku, które są nieaktywne przy połączeniu. To ja się chwilowo rozłączam.
1: Okej.
0: Teraz mam też 32 kHz. Ale ten suwak jest na 4 ustawiony z 10, czyli standardowa
1: pozycja. No i już,
0: powiem
1: ci, jest mniej góry na pewno i się tak troszeczkę bardziej to wszystko gotuje.
0: To jest ustawienie, to znaczy, bo standardowe ustawienie to jest 16 kHz i ten suwak na 4 z 10 ustawiony.
1: No to jakość jest niewesoła wtedy.
0: Natomiast jak patrzę sobie na wskaźniki wysyłania, to mam zamiast 5,70 kHz, to mam 2... Ile? 2,15, 2,20.
1: No to jest taka jakość
0: ponad
1: skype'owa.
0: Dwa razy mniej.
1: To jest, wiesz,
0: dwa
1: co?
0: Razy mniej.
1: Taka
0: jest
1: jakość skype'owa.
0: Wysyłanie.
1: A powiem ci, że chyba Skype zajmuje więcej pasma.
0: Może.
1: Tak mi się wydaje.
0: No, czyli tu jest 2 kilobajty, czyli 16 kilobitów na sekundę. Dobra, to teraz ustawię jeszcze na 0 ten suwak i zobaczymy, jak będzie.
1: O,
0: i w tym momencie mam na 1, bo 0 to się nie da. Na minimum jest 1.
1: No to już
0: teraz...
1: brzmi to cokolwiek nieciekawie, jakbyś to zapisywał prawie że na 8 bitach jakąś próbkę.
0: I teraz mam 1,15 kilobita na sekundę.
1: No proszę. Czyli to pasmo już naprawdę jest niewielkie, ale jakość no, jest zrozumiała i tej góry wcale no,
0: tak.
1: Nie jest aż tak mało.
0: A Michała w tym momencie słuchać tak.
1: To ja coś teraz mówię?
0: To ja coś teraz mówię?
1: Mówię, coś mówię.
0: Mówię, coś mówię.
1: No i właśnie tak mnie słychać, no.
0: No i właśnie tak mnie słychać, no. Dobra, to ja się wyłączam. I teraz przestawiam na 16 kHz i maksymalną jakość.
1: Na 10. No właśnie. I zobaczymy.
0: W tym momencie ma 16 kHz i maksymalną jakość dźwięku.
1: I powiem ci tak, teraz górę ubyło ci specjalnie, ale no nie gotuje się to. Pewnie jak przestawisz na to...
0: Nie gotuje się i jakość, znaczy i ilość wysyłanych jest niemal taka sama, bo tu jest 5,50, coś koło tego.
1: O proszę. Zobaczymy, jak przestawisz to na jedynkę.
0: No, 5,5 kilobita, a tak cię słychać.
1: Raz, dwa, raz, dwa.
3: Raz, dwa, raz, dwa.
1: Raz, dwa, trzy, cztery.
3: Raz, dwa, trzy, cztery.
1: No. No.
0: No. To teraz przestawiam na 16 kHz i 4, czyli tak, jak jest normalnie w standardzie. Standardowa jest jakoś 16 kHz i suwak na 4 z 10.
1: No i jesteśmy.
0: I teraz jest 16 kHz i suwak 4 z 10.
1: Więc jeżeli ktoś kiedykolwiek używał TeamTalka...
0: I ten transfer ma na 1,91, 1,92, no niecałe 2 kilobity.
1: Więc jeżeli ktoś kiedykolwiek używał TeamTalka i zainstalował go i nie zmieniał opcji, to raczej pewnie nie zachwycił się tym programem. I właśnie ze względu na jakość, bo trzeba niestety go troszeczkę stuningować. No właśnie,
0: a tak
1: mnie słychać. A tak mnie słychać. Okay.
0: To teraz jeszcze ustawiam
1: teraz jeszcze
0: na
1: sprawdzimy
0: jeden.
1: Najgorszą jakość.
0: To czekaj, jeszcze jest 8 kHz.
1: No tak, a teraz ustawiłeś na 4, no to dobra, to ustaw jeszcze na 1.
0: I jest teraz 16 kHz i 1 z 10 suwak ustawiony.
1: 1 z 10, tak jak nazwa pewnego turnieju.
0: I teraz, tak. I teraz suwak mi pokazuje 0,96 kilobajta.
1: No proszę, jaka oszczędność w transferze.
0: 7 kilobitów na sekundę.
1: No ale jakość jest niewesoła.
3: No, ale jakość jest niewesoła.
1: No, słychać mnie właśnie tak.
0: Dobra. I teraz
1: sprawdzamy jeszcze 8
0: kHz. Tak. 8 kHz i 10 z 10 suwak.
1: Góry zdecydowanie bardzo, bardzo malutko. Jakość telefoniczna w zasadzie.
0: I tu już jest znaczące obniżenie jakości, chyba 3,30 z czymś.
1: No proszę. To jeszcze zademonstrujmy. No mnie właśnie tak słychać.
0: Dobra, teraz ustawiamy suwaczek na 4. I suwak jest w tej chwili na 4 z 10.
1: Powiem ci, że specjalnej różnicy nie ma w dźwięku.
0: Niemal.
1: No bo tu już nie bardzo jest z czego zdjąć.
0: No a suwak, a ilość wysyłanych jest 1,19.
1: No to malutko. A mnie słychać tak.
3: A mnie słychać tak.
0: Dobra. I ostatni.
1: Ostatni test będzie 8 kHz i 1 z 10.
0: No i uwaga, najgorsza jakość możliwych jest w tym momencie.
1: Ale powiem ci, że ta jakość nadal jest do zrozumienia.
0: Jest do zrozumienia i ten suwak pokazuje średnio 0,6 kB na sekundę.
1: Czyli kilka kilobitów.
0: Kilobitów.
1: No to na takie pasmo to jakość jest też całkiem niezła.
0: No właśnie, czyli no naprawdę można gadać już z każdego w zasadzie łącza. Ustawię się już na maksymalną jakość.
1: No właśnie, bo oszczędźmy uszu naszym słuchaczom i subskrybentom. I już
0: mam
1: jesteś. No i to jest jakość, słuchaj. Teraz ci wszyscy...
0: Jest dla porównania Michała Adamna. O.
1: No dobra, to teraz
3: no
1: ja coś mówię.
3: To teraz ja coś mówię.
1: No. U mnie jest taki przydźwięk z tej karty, dosyć głośny, no ale to już nie poradzę na to nic, musiałbym się bawić z gniazdkami, bo gdzieś jest różnica potencjałów na wejściu. I...
0: No i jeszcze powiem, że tutaj mam wskaźniki na 5,7, 5,8 kilobajta, czyli właśnie no 45,
1: no około powiedzmy
0: 48,
1: 48, 48, 46, gdzieś mniej więcej w tej granicy jedna osoba wysyła. Wiadomo, że jeżeli będzie nas trzech na
3: TeamTalku,
1: to będzie to wszystko razy trzy, więc no, trzeba mieć takie łącze w miarę, żeby to wszystko obsłużyć, no ale z drugiej strony no, do Skype'a, słuchajcie, też trzeba mieć takie łącze, bo jak nie będziecie mieli, to wam
0: no,
1: to będzie
0: No i nie mówiąc
1: rwać.
0: O tym, że tutaj to się da regulować, więc tak naprawdę, jeżeli ktoś ma naprawdę niskie łącze, to ktoś może sobie przestawić na te 16 czy ileś tam kiloherców. No i naprawdę można naprawdę no jak prasować to naprawdę bardzo niskim łączą.
1: A jakość jest zrozumiała. Jakość jest zrozumiała i bezproblemowo da się zrozumieć takiego kogoś, kto mówi. Nawet na tej najniższej jakości, która naprawdę niewiele pasma zużywa i podejrzewam, że za pomocą nawet jakiegoś...
0: No właśnie, ja to pewnie też jeszcze posłucham na podcaście. No. Bo ja się nie słyszałem, a sam jestem ciekaw, bo jeszcze nie robiłem takich eksperymentów.
1: Podejrzewam, że nawet wiesz, z jakiegoś łącza komórkowego, teraz są modne te wszystkie Blue Connecty, iPlusy i inne i po reklamie. I myślę, że nawet z takiego łącza spokojnie dałoby się rozmawiać. Ja bym musiał jeszcze to sprawdzić na jakimś takim łączu, żeby zobaczyć, jak ten TeamTalk by sobie wtedy radził. Chociaż podejrzewam, że wtedy...
0: właśnie TeamTalk też bardzo dobrze sobie radzi z osobami za jakimiś routerami, z prywatnymi adresami IP, bo to też sprawdziłem.
1: W ogóle nie ma to żadnego znaczenia, czy ktoś jest za routerem, czy
0: nie.
1: Nie
0: ma to żadnego znaczenia. Oczywiście ma to tylko znaczenie przestawione serwera.
1: No właśnie, jedyna kwestia to jest taka, jeżeli ktoś stawia serwer, to musi mieć albo przekierowane dane porty, albo musi mieć po prostu publiczne IP, więc teraz sobie tam stawia serwer już niezależnie na jakim porcie, bo każdy port będzie dobry, każdy port będzie widoczny na świecie. Więc tak to wygląda w kwestii TeamTalka i dostępności. A dla osób niewidomych jest naprawdę program dostępny rewelacyjnie. Co możemy potwierdzić.
0: No właśnie, tak.
1: Więc zachęcamy do korzystania z programu. Jeszcze raz przypomnijmy adres.
0: www.berwer.dk.
1: I przypominamy także, że mamy serwer TeamTalka na Tyflopodcaście. tt.tyflopodcast.net tt.tyflopodcast.net. Tam się można zalogować, jest kanał Tyflo Podcast, możecie tu sobie wejść i porozmawiać. My się także tu od czasu do czasu przewijamy, więc można z nami pogadać i myślę, że to naprawdę może być takie miejsce, gdzie będzie można sobie, jeżeli dużo osób zainteresuje się tym TeamTalkiem, to po prostu będzie sobie można tu pogadać, powymieniać się doświadczeniami, może nawet wspólnie nagrywać jakieś większe podcasty, żeby porozmawiać sobie o jakiejś tam kwestii. Ja to mogę nagrać i możemy to później udostępnić w internecie do ściągnięcia, się po prostu wystarczy umówić w jakiś sposób, że coś takiego nagrywamy i jest fajnie.
0: No właśnie.
1: I coś byś jeszcze, Tomek, chciał dodać odnośnie TeamTalka?
0: No właśnie tak szukam w pamięci przez cały czas, co by tu jeszcze można o tym TikToku powiedzieć, ale chyba nie. Ewentualnie jeszcze można powiedzieć troszeczkę o tych wiadomościach, że oprócz tych wiadomości grupowych można jeszcze wysłać wiadomości do siebie.
1: To dobra, to, do ja na przykład, to ja na przykład wyślę ci teraz jakąś
0: wiadomość. To może ja żebyś ty miał ten.
1: To wyślij mi jakąś wiadomość.
0: A, tylko czekaj, muszę jeszcze ustawić się na ciebie.
1: Dobra.
0: Wiadomości. Aha, tylko ty chyba nie masz właśnie
1: ja nie
0: tego,
1: mam
0: że będzie
1: włączone...
0: wyświetlał info od wiadomości.
1: Aha.
0: Ja mam wyłączone info o wiadomości i mi się wyświetla okno.
1: A widzisz, to dobra, to ja to sobie teraz zaznaczę. Pokażę od razu gdzie. Gdzie to będzie w oknie, tak?
2: Okno.
1: No i teraz wyślij mi jeszcze raz jakąś wiadomość.
0: O, też nie ma.
1: Też nie ma.
0: To ciekawe. No, coś
1: nie wyszło.
0: Coś
1: nie wyszło. No, ale to przede wszystkim ten TeamTalk jest do tego, żeby głosowo rozmawiać. A jeżeli ktoś coś chce, to po prostu sobie kliknie tam na czacie może napisać. A jest tyle innych komunikatorów tekstowych, a no raczej niewiele z komunikatorów tekstowych dysponuje taką jakością głosową, taką jakością dźwięku jak TeamTalk.
0: No właśnie, jeszcze jest opcja, to sobie można zrobić w menu kontekstowym, zresztą tak na to jest wszędzie w menu kontekstowym, ustaw użytkowników w przestrzeni.
1: Mhm.
0: To jest trochę nieintuicyjne, bo to nie bardzo wiadomo jak to ustawiać, dlatego że zobacz jak to wygląda.
1: Już pokazuję. To będzie użytkownicy?
2: Tak.
1: Jest. Ctrl P.
2: Rozlokuj użytk, używając przycisk, pole wyboru, oznaczone, dialog, domyślny, przycisk.
1: I tu są takie bitomek. I na przykład jest przycisk z tobą.
0: Przycisk.
1: Aha.
0: I teraz nie bardzo wiadomo na początku jak to zrobić, bo tam nie ma żadnych suwaków ani niczego. Jeżeli jest ktoś ustawiony na tym przycisku z którymś użytkownikiem, to lewo-prawo przemieszcza się po panoramie, lewo-prawo. Jeszcze można to Direct Sound to na niektórych kartach robi, bo to zależy od karty, jak ona z tym Direct Sound współpracuje. Można jeszcze go dać teoretycznie z przodu i z tyłu, czyli strzałki góra-dół.
1: No to zaraz zobaczymy, jak to będzie, czy mi się uda.
0: O! Na przykład, jak ja na przykład mówię przez kartę zintegrowaną, jak ja mówię przez kartę zintegrowaną, to nie tylko ustawiasz panoramie, jako po prostu tu daje mniej, tu więcej, ale ta karta jeszcze robi coś takiego, że no, to ma udawać coś takiego, że się normalnie słyszy. Czyli ten dźwięk jest taki troszeczkę, no, że on trochę go niby ma być z przodu słychać, trochę go niby ma być z tyłu słychać. To działa różnie w zależności od karty. Na przykład na tej mojej karcie niezintegrowanej, to on po prostu dawaniu lewo-prawo, on to po prostu przesuwa w panoramie, a dawanie góra-dół przygłaśnia i przycisza. No i to jakoś tam działa. No i także można sobie, jeżeli komuś się nie podoba ustawienie jakieś tam domyślne, to może sobie sam to rozplanować. I każdy użytkownik ma przycisk.
1: I można go w ten
0: sposób tak regulować.
1: Właśnie potem, teraz jak mówiłeś tak o tym, to ja po prostu cię przesuwałem i sobie słuchacze mogli zauważyć,
0: no
1: jak
0: tak
1: to
0: mówiłem.
1: Jak to brzmiało. No więc słyszycie, że brzmi całkiem fajnie.
0: I potem oczywiście okej i jest.
1: I działa.
0: Tak jak my tam chcemy. Oczywiście, że działa tylko do następnego uruchomienia. To nie zapamiętuje tych ustawień.
1: No właśnie, trochę
0: potem
1: szkoda.
0: Pokazać informacje o użytkowniku.
1: Okej, to teraz wchodzę sobie, kliknę sobie. Pokaż info. O, i znowu skrót klawiszowy, Ctrl U.
2: Menu zamknięte, dialog.
1: I teraz tak.
2: Lewą, identyfikator użytkownika.
1: 166, czyli jesteś 166 człowiekiem, który się tu na serwer zalogował.
2: Imię.
0: Tak.
1: Imię, czyli pseudonim, Bitomek.
2: Częstotliwość.
1: Częstotliwość.
2: 3200.
1: No, 32 tysiące.
2: A. Utrata pakietów. 751263.
1: O, tu jest właśnie pokazana utrata pakietów.
2: 1.
1: 75 na
2: 1, 2, 1, 6, 3,
1: 1200, 6, nie, 127 tysięcy, nie, 12763, no, dobra.
2: 3888.
1: Tu jakieś...
2: Przekazuj, no, M, wersja klienta.
1: 388 to nie wiem, co to nawet było.
2: 35 beta 1.0.
1: O, ale pokazuje wersję klienta, czyli widać, że już ty używasz tej 3.5 beta 10.
2: Domyślny, okej.
1: Okay. No i okej, okay. I to jest wszystko, co pokazuje w informacji o użytkowniku. Czyli trzeba przyznać, że całkiem sporo.
0: Tak.
1: Jeżeli kogoś ciekawi, co kto tam ma, z czego używa i z jaką jakością go słychać, to sobie może to wszystko sprawdzić. Tak wygląda.
0: Nie pokazuję tylko tego suwaka. Albo jeżeli pokazuję, to jakoś nie dla Windowsa, ale... No ale w każdym razie...
1: Ale działa.
0: No to się wysłyszy uchem w każdym razie. No.
1: Dokładnie.
0: Tak.
1: Więc zapraszamy jeszcze raz serdecznie wszystkich na TeamTalka, tt.tyflopodcast.net, kanał Tyflopodcast. Będziemy tu sobie się pojawiać od czasu do czasu, a nawet może i częściej. I możemy sobie porozmawiać na każdy temat. Chętni do nagrywania jakichś większych podcastów też nie ma sprawy. Zapraszamy. Sobie będziemy gadać, nagrywać i później publikować najwyżej w sieci. Ale oczywiście nie musimy. To wszystko zależy już tylko i wyłącznie od tych, którzy tu się będą pojawiali i o czym sobie będziemy gadać, to już ustalane jakby będzie przez was. A jeżeli ktoś ma życzenie, żeby stworzyć mu jakiś prywatny pokój na serwerze, to się proszę nie krępować, pisać i też zostanie to stworzone. Serwer jest na... O, dużą ilość użytkowników, powiem tak. Limit użytkowników w pokoju Tyflo Podcast na razie ustawiłem na 128, więc myślę, że każdy będzie miał możliwość, żeby się tu pojawić. Jeszcze z takich kwestii administracyjnych, to powiem, że serwer jest w stanie przyjąć 1000 użytkowników, jak na razie. Wersja pod Linuxa jest bardzo fajna, działa, bo ja to pod Linuxem postawiłem. Działa bardzo prosto, się to wszystko ustawia, wystarczy tylko przeedytować plik konfiguracyjny, odpalić serwer i działa. I można już się o nic nie martwić, będzie wszystko
0: funkcjonować. Jest jeszcze wersja na Pocket PC.
1: Jest wersja na Pocket PC,
0: płatna,
1: z tym, że...
0: chyba 10...
1: O właśnie.
0: $10 albo euro kosztuje chyba.
1: No ale jak kogoś było
0: nie
1: stać...
0: Nie ma wersji na komórki.
1: Słuchaj.
0: Za to jest SDK.
1: Jak kogoś było stać na Pocket PC, to już te $10 tam przeboleje. Jakoś.
0: Tak. Nie ma wersji na komórki, tak jak mówiłem, ale za to jest, jakby kogoś interesował SDK.
1: Więc można sobie samemu coś napisać. Albo nawet jak ktoś da radę, to sobie za darmo taką wersję stworzyć na Pocket PC. Skoro jest SDK, czyli tak zwany Software Development Kit, narzędzia do stworzenia własnej aplikacji, nawet na bazie tego TeamTalka, słuchajcie. Jak wam się coś tu nie podoba, nie wiem co, ale jak coś i macie smykałkę programistyczną, to możecie sobie sami napisać jakiś
0: jeżeli
1: program.
0: Ktoś ma wybitną jakąś awersję do ustawiania z interfejsu programu wszystkiego, jest w folderze TeamTalk XML, gdzie można sobie wszystko też ustawić jakby z poziomu pliku XML.
1: Przeedytować ten plik wystarczy, XML-e to są raczej dosyć wdzięczne pliki w edycji przez osoby niewidome, tylko komentarze mają takie trochę niefajne. Nie podobają mi się te komentarze w XML-ach, bo to jest wykrzyknik minus minus otwierający komentarz, a minus minus większe to jest chyba zamykający komentarz, jakoś tak. Także one są takie trochę, one są takie trochę niefajne i czasem się można pogubić.
0: Jeszcze jak ktoś będzie chciał postawić własny serwer, to ja też jakby to przeszedłem i jest tak, że w folderze TeamTalka jest install TeamTalk service bat i w tym momencie go uruchamiamy, on się nas pyta, tutaj jeszcze trzeba niestety myszką robić, bo to jest jakiś taki interfejs. On nie jest oparty na żadnych jakichś ikonkach, ale jest jakiś taki tekstowy, bo tam jest, oczywiście to wszystko po angielsku, tam, czy chcesz skonfigurować, naciśnij tak albo nie, znaczy yes, no, czyli enter, prawda, i tam potem,
1: to jest wieczu
0: potem
1: poleceń,
0: się ustawia własne
1: życie.
0: Hasło, no właśnie, no pewnie tak, jakiś konsolowy, jakiś taki programik, potem ustawiałem mu właśnie nazwę hosta, wszystkie parametry, czy ma być hasło, czy nie ma być hasła i uruchamia się w tym momencie w procesach TeamTalk Service. On jest ustawiony na to, żeby on się cały czas uruchamiał. I w tym momencie już mamy własny serwis. Jeżeli ktoś nie zna swojego IP i nie wie, gdzie sprawdzić, w menu pomoc jest taka opcja, jaki jest mój adres IP. Na tym robimy Enter. Pojawia nam się pole edycji. Normalne pole edycji, więc można to sobie...
1: To ja to mogę nawet wszystkie pokazać teraz.
0: No właśnie.
2: Pomoc.
1: Manual. Fajne. Swoją drogą.
2: Jaki jest mój adres?
1: O, jaki jest mój adres?
2: Menu zamknięte. OK. Przycisk. Dialog. Jaki jest mój adres? Alinet. RST list of IT addresses available. Omiol. Są tutel. 192.168.1.2. IT address 192.168.1.2. I satrywate. IT address. Meaning. Tatit.
1: No właśnie, jeżeli ktoś dostanie taki komunikat, a wie, że nie ma routera takiego swojego domowego, ja na przykład mam i byłbym w stanie, mimo tego, co ten program mi tu mówi, postawić serwer TeamTalka, no to jeżeli ktoś taki komunikat dostanie, a nie ma routera, no to raczej nic z tego, bo po prostu no jest za NAT-em tak zwanym i trzeba prosić administratora, żeby zrobił tak zwane przekierowanie portu i w tym momencie może coś się uda z tym TeamTalkiem podziałać. Ale po co, skoro jest serwer, słuchajcie? Po co sobie komplikować życie?
0: No, jeżeli ktoś chce pogadać dwie osoby bez zamieszania, bez pisania, nie wiadomo jak, to jest na pewno prościej.
1: Dokładnie. Zatem tak to wygląda. Zapraszamy do korzystania. I co, dzisiejszy odcinek Tyflo Podcasta długi się zrobił strasznie. Ale będziemy, no tak. Będziemy go już chyba kończyć. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia na TeamTalku, prawda?
0: No właśnie. Albo w kolejnym jakimś podcaście.
1: A to się też zgadzam. Do usłyszenia wkrótce. I przypominamy www.tyflopodcast.net. To jest nowy adres Tyflo Podcastu.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Minęła godzina 19 w kalendarzu, dziś wtorek, 6 dzień października roku 2015. Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Tyfloradia. Z tej strony Michał Dziwisz, a z drugiej strony moi dzisiejsi goście Michał Kasperczak i Mikołaj Rotnicki. Witam was serdecznie.
5: Dzień dobry.
6: Dobry wieczór.
1: O, jak ładnie. Jeden dzień dobry, drugi dobry wieczór. W końcu nigdy nie wiadomo, o której ktoś nas będzie później słuchał. A dziś będzie historia taka bardziej wspominkowa na naszej antenie, bo dziś będziemy sobie wspominać Windowsy. Mówić będziemy o systemach Windows. To tak przy okazji tego, że właśnie w tym roku mija 20-lecie od premiery systemu Windows 95, który to system, no, nie da się ukryć, zrewolucjonizował sposób używania komputerów osobistych przez użytkowników zarówno domowych, ale także myślę, że i tych, którzy te liczące inteligentne maszyny wykorzystywali i wykorzystują zresztą nadal także w sposób zawodowy. Dziś sobie porozmawiamy o tym. Oczywiście Tyfloradio nie byłoby Tyfloradiem, gdybyśmy nie mówili o tym wszystkim z perspektywy użytkowników niewidomych i słabowidzących, o naszych przygodach z tymi systemami, o tym, jak to wszystko wyglądało drzewiej, a jak wygląda teraz, i o tym będziemy właśnie dziś mówić na naszej antenie. Jeżeli ktoś będzie chciał się z nami swoimi wspomnieniami komputerowymi podzielić, to oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to uczynić. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu, a nasz skype'owy login to tyflopodcast.net. Jeszcze w tym momencie nie jest to wszystko dostępne, ale za moment przystąpię do procedury uruchamiania tej całej naszej maszynerii, więc będzie już za jakiś czas można się do nas dodzwonić. Mikołaju, ty jak już tak przygotowując się do tej naszej dzisiejszej audycji, wiemy, Windowsów próbowałeś wcześniej od Michała, więc może ja bym ciebie najpierw poprosił, żebyś nieco powiedział na temat tego, jak to wyglądały te wcześniejsze Windowsy. Tak naprawdę możemy zacząć chyba od Windowsa 3.11, tak? Bo to był pierwszy system, z którym się zetknąłeś.
6: Tak, Windows 3.11 to był pierwszy Windows, z którym się zetknąłem. To jeszcze wtedy było zawsze takie podejście, że to była nakładka taka graficzna na system DOS, bo tak naprawdę w tych czasach, powiedzmy początek lat 90., czyli przed tym rokiem 1995, jednak królował wszechobecny DOS, z angielskiego Disk Operation System, prekursor, można powiedzieć, Windowsa, ta taka podstawa, która gdzieś tam siedziała później pod tymi pierwszymi wersjami Windowsa. No i Windows 3.11 no, powstał jako, to już oczywiście była kolejna wersja w ogóle Windowsów, tak, ale 3.11 był taką wersją, która już była taka no, znośna chyba w użytkowaniu. Z drugiej strony, ja też pamiętam, że to tam miałem chyba też kilkanaście lat, to też były takie pierwsze doświadczenia, że tak powiem, z przejściem dosyć takim ciekawym, bo człowiek był przyzwyczajony jednak do tego interfejsu, jaki był w DOSie, tego z jednej strony klepania komend z palca, jak to się mówi, na klawiaturze. Z drugiej strony gdzieś tam jeszcze były takie menedżery plików jak Norton Commander, to były takie coś, co nam troszeczkę tego DOS-a ugraficzniało. Takie panele się wyświetlały, ale to wszystko było malowane, że tak powiem, tekstem, tylko po to, żeby to graficznie jakoś wyglądało. No i tak na marginesie właśnie wtedy już się powoli zaczynało używać czasami tego Windowsa, tak? Ale głównie ze względu na to, że to było jakieś takie właśnie nowe środowisko graficzne, tak? Jakieś okna, jakieś ikony, w coś można w ogóle było kliknąć, tak? Czyli tutaj było wykorzystanie też kursora myszy. To oczywiście tutaj cały czas mówię z perspektywy osoby widzącej, słabowidzącej. Natomiast no, to jeszcze nie było, że tak powiem, takie używanie, że to się po prostu uruchamiało i się po prostu domyślnie z tego korzystało. Zawsze jednak ten DOS był tą podstawą, a tego Windowsa się właściwie uruchamiało wtedy, kiedy się chciało coś powiedzmy więcej, jakiś ewentualnie tam edytor tekstu, czy chciało się ewentualnie coś porysować za pomocą kursora myszy. I to było właściwie tyle. To jeszcze też trzeba pamiętać, to były czasy jeszcze przynajmniej nie internetu pod strzechami. Tak? Ten internet gdzieś tam pewnie był na uczelniach, czy gdzieś dopiero raczkował, ale jednak pamiętam te czasy jeszcze tego Windowsa 3.11. To było w ogóle tak, że on się chyba mieścił na 7 albo 6 dyskietkach i ten proces instalacji to tam, mówię, trwał chyba z kilka godzin czasami, bo trzeba było tymi dyskietkami żonglować i potem w końcu się ten system, wiadomo, jakoś instalował i tak naprawdę to zawsze była nakładka na DOSa.
1: Tak, i oczywiście ten Windows nie posiadał, to jeszcze od razu dodajmy, żadnego oprogramowania odczytu ekranu wbudowanego w siebie, bo to taka ciekawostka, bo to sprawdziłem, bo sam już nie pamiętałem dokładnie. Narrator w Windowsach pojawił się dopiero od Windowsa 2000, więc dla osób niewidomych wtedy to były tylko i wyłącznie jakieś oprogramowania zewnętrzne, gdzie pod Windowsem 3.11 no, było z tym krucho, przy Windows 95 już było lepiej w tej sytuacji, ale zapytam Mikołaju za chwileczkę, Michale, oddam ci głos, bo miałeś jakieś pytanie, ale jeszcze od razu zapytam, jak to było z kwestiami dla osób słabowidzących? Czy ta 3.11 to w ogóle dawała ci coś jako osobie słabowidzącej? Jakieś takie systemowe udogodnienia, które teraz mają Windowsy, typu, nie wiem, jakaś lupa i tak dalej, czy to w ogóle przyszło później?
6: To znaczy, paradoksalnie powiem, że to dawało dosyć sporo. Dlaczego? Dlatego, że to były czasy, kiedy monitory i komputery, one nie pracowały jeszcze w tych takich bardzo wysokich rozdzielczościach. To znaczy, chodzi mi tutaj o taką kwestię, że obecnie, no teraz mówimy o rozdzielczości Full HD, już powoli wchodzi rozdzielczość 4K, czyli ta liczba tych pikseli na ekranie się cały czas zwiększa. Co to powoduje? Kiedyś w tamtych czasach to były tam, mówię, rozdzielczości rzędu tam, powiedzmy, 640x480, czyli rozdzielczość VGA, to już było naprawdę dużo. Ale co to rodziło ze sobą z perspektywy osoby słabowidzącej? Po prostu wtedy, mimo tej tak zwanych gdzieś tam pikseli widocznych przy krawędziach jakichś rozmaitych kształtów, to wszystko, ten interfejs sam w sobie domyślnie był duży, tak? Czyli nie trzeba było zasadniczo jakichś radykalnie programów powiększających za dużo używać tutaj, no zresztą takich nie było, ale nie trzeba było, bo to wszystko było po prostu względnie duże, tak? No oczywiście nie używało się może jakichś wielkich monitorów, no ale z czasem potem przy kolejnych wersjach Windowsa te rozdzielczości też szły w górę, a co za tym idzie, wszelkiego rodzaju literki, ikonki, to wszystko się mimo wszystko zmniejszało i tak paradoksalnie dlatego ja jestem zawsze z perspektywy osoby słabowidzącej zwolennikiem, aby używam po prostu, można by powiedzieć, niższych rozdzielczości niż te dostępne, ze względu na to, że wszystko po prostu jest większe. Więc tak można było powiedzieć, że to była taka, w cudzysłowie, taka naturalna dostępność jeszcze wtedy. Tak? Nie trzeba było właśnie tych programów powiększających, których zresztą nie było, używać.
5: Ja chciałem zapytać, jak taki Windows w ogóle wyglądał? To znaczy, pamiętasz, bo no jakby z jednej strony powiedziałeś o tym, że używało się tego Windowsa tak trochę dodatkowo jako takie rozszerzenie DOSa, w sensie, no zresztą sam to pamiętam, w sensie, że chcemy zrobić coś więcej. Z drugiej strony znam osoby już wtedy, które zaczęły komputer gdzieś tam, komputera się uczyć i szybko DOSa tak ominęły szerokim łukiem to, co tam ewentualnie musiały, a tak naprawdę miały już w autostarcie, w konfigu, w auto egzeku komendy uruchamiające Windowsa i pracowały tylko i wyłącznie na Windowsie, bo można było wtedy operować tam i na plikach i mieć któregoś tam, to był chyba Word 4.0 wtedy, 2.0 i 4.0, Worda, Excela i tak dalej, i tak dalej. Ja chciałem zapytać, jak uruchamiałeś taki Windows i jak on wyglądał? Co było na ekranie?
6: Czy filozofia ta taka co do, że tak powiem, ogółu, ona była, że tak powiem, bardzo podobna, no bo to jest filozofia okna, czyli tak można tak opisać pewnych po prostu takich paneli prostokątnych, gdzie każdy z nich reprezentuje jakąś po prostu no, aplikacje, tak były wbudowane właśnie też aplikacje typu takie oczywiście proste, jakiś tam edytor, jakiś notatnik, jakiś chyba nawet ten WordPad był.
7: Kalkulator też wtedy, zdaje kalkulator, się, że był już wtedy.
6: Taka aplikacja.
5: Te gry dwie, Pasjans i Saper
6: tak,
5: chyba.
6: Pasjans i Saper, no to które potem oczywiście dalej gdzieś tam pokutowały. Więc no, na pewno jest to z perspektywy osoby słabowidzącej, znaczy mówię, no widzącej i słabowidzącej, no to jest to, że przesiadamy się jednak z sklepania komend w tym wierszu polecenia jednak do można by powiedzieć takiego środowiska, które jednak no wygląda, tak? Wygląda, no czyli nie musimy powiedzmy zrobić jakieś komendy copy i potem nazwa pliku, nazwa lokalizacji, tylko wystarczy w dwóch oknach mieć jakąś tam podgląd na oba foldery i przeciągnąć to za pomocą myszy, tak? Ja tutaj nawet sobie w tej chwili wyświetliłem screen jeszcze z Windowsa 3.11, żeby sobie tak troszeczkę przypomnieć. No okna też były, miały swój tytuł, było to klasyczne i już wtedy plik edycja widok albo plik opcje widok. Może
5: ale po uruchomieniu było jakieś też takie biurko, coś takiego?
6: Tylko nie było czegoś takiego jak menu start, które się właśnie pojawiło w Windowsie 95. I paska, że tak powiem, tego zadań, paska otwartych aplikacji, tego nie było, tak? Ikony były po prostu już na pulpicie. Była oczywiście opcja, że tak powiem, tutaj związana z uruchamianiem tego, z poszczególnych tego, ale wszystko zasadniczo odbywało się na pulpicie i nie było tego takiego menu start. Tak? To wszystko się gdzieś tam odbywało tylko i wyłącznie w obrębie pulpitu i w uruchomianych oknach.
5: Jak tam się instalowało, bo to programy instalowane pod Windowsa je się instalowało za DOSa, czy można było z poziomu DOSa, czy można było z poziomu Windowsa, te Windowsowe chyba można było instalować?
6: Można było, no jest, było coś takiego, jak to wiadomo, też manager plików, tak, panel sterowania był, tak.
5: Potem pamiętam coś, co się nazywało, nie wiem, czy to był chyba taki manager urządzeń, jakieś profile sprzętowe. coś takiego było. Nie wiem, co to, taki termin pamiętam coś, ale co to było, to nie wiem.
7: Profile sprzętowe to tak naprawdę jeszcze i do dziś się można z tym spotkać, gdzieś tam do różnych tych konfiguracji komputerów i tak dalej. To jest jeszcze gdzieś tam w systemie.
5: Czyli, takie ustawienia.
7: Tak, ale czy to jeszcze jest, znaczy czy to było wtedy to samo, to nie wiem, bo ja powiem tak, ja na Windowsie 3.11 miałem okazję pracować, ale bez programu odczytu ekranu i to w bardzo ograniczonym stopniu, bo wyobraźcie sobie, to taką ciekawostkę powiem, w stacji radiowej, w której pierwsze swoje kroki z mikrofonem i za konsoletą stawiałem, czyli w naszym lokalnym radiu, Radiu Iława, był jeden komputer. Od początku istnienia tej stacji, czyli od tam roku 94, jak dobrze pamiętam, z systemem Windows 3.11 i on był do samego końca funkcjonowania tego radia, ten sam komputer, bo to była w ogóle zrobiona sieć z dwóch komputerów o podobnych parametrach, z których jeden miał napęd CD, więc wow. I ten komputer służył tylko i wyłącznie do tego, żeby odgrywać z tego dźwięki. To było po prostu, więc tam nie było potrzebnego nic więcej, ale i tak raz na dzień mniej więcej ten komputer trzeba było przerestartować, bo ten system tak działał. No ale on nie był reinstalowany chyba przez ileś tam lat. Więc podejrzewam, że to dlatego on tak działał, jak działał, ale no tak było, tak kiedyś się używało tych komputerów do pewnych tylko wyspecjalizowanych zadań niekiedy, ale tam pamiętam był właśnie Windows 3.11 i się jeszcze z DOS-a wchodziło, bo najpierw był DOS, a później trzeba było, zdaje się, wpisać WIN i dopiero tak, się odpalał, tak. I dopiero Windows się odpalał Windows. Tak, Windows.
6: Jeszcze tylko tak powiem, bo tutaj tak właśnie sobie przypomnieniowo uruchomiłem, że tak powiem, screenshoty z Windowsa 3.11. Takie domyślne aplikacje były w takim, nazwijmy to, folderze akcesoria. Ja to zawsze też pamiętam, to się nazywało akcesoria. No i tam były takie aplikacje jak Write, taki edytor tekstu, jak Paintbrush, Terminal, gdzie dało się tutaj łączyć ewentualnie modemy telefoniczne, te sprawy. Notepad, zegar, jakiś kalkulator, tak. Media player był jakiś, sound recorder. Czyli
7: rejestrator dźwięków,
6: tak,
7: późniejszy.
6: Rejestrator dźwięków, tak. No tutaj akurat mam po prostu screenshot, bo w wersji angielskiej, tak?
7: No jasne.
6: Natomiast tego typu były aplikacje. A co ciekawe, istniała taka możliwość, żeby wywołać panel MS-DOS-a, tak? Czyli w oknie odpalić po prostu taki terminal, można by powiedzieć, tekstowy, tak? Czyli jakby z poziomu Windowsa uruchomić komendy, okno, gdzie można było wpisywać po prostu komendy DOS-owe.
7: Tak, co później zresztą także było jeszcze w kolejnych wersjach Windows i to się nazywało tryb MS-DOS, bo można było to uruchomić, a można było także sobie do tego przejść, zrestartować komputer i uruchomić to w DOS-ie.
5: Tak, no i w Polsce właściwie nikt niewidomy, tyle co ja przynajmniej wiem, Windowsa 3.11 nie obsługiwał. Na świecie wiem, że takie programy były, ale one się nie przyjęły, dlatego że one nie pracowały z żadną z polskich syntez. Ja nie wiem, czy to one działały już z syntezami programowymi i dlatego po prostu nie współpracowały. Chyba o to chodziło, no bo sprzętowo, gdyby działały z Apollem, no to by pewnie były. Chociaż nie wiem, czy ja coś mylę, czy przypadkiem Outspoken potem, który jakby pojawił się w Polsce w dobie Windowsa 95 już, czy on jeszcze nie działał z 3.11, czy ja coś mylę?
7: Mi się wydaje, że on miał kompatybilność wsteczną, ale tu tak jak mówię, to jest tylko taka dywagacja, bo ja no niestety ja się nie załapałem na używanie takie praktyczne Windowsa 3.11, ale może ty, Mikołaju, coś pamiętasz, jeżeli chodzi o te technologie asystujące, coś wtedy było?
6: Powiem tak, nie bardzo kojarzę, po prostu nie bardzo kojarzę. Wtedy to jeszcze były czasy, że no, ja owszem, też byłem osobą dosyć słabowidzącą, ale ten wzrok jeszcze był trochę lepszy. Tak jak powiedziałem, to wszystko w ogóle było też większe, inne rozdzielczości były niższe, z tego powodu były też bardziej czytelny tekst, więc ja jeszcze wtedy, to były takie czasy, że nie odczuwałem tak potrzeby korzystania z technologii asystujących wtedy.
7: Rozumiem. Michale, to teraz ja do ciebie przejdę i zapytam o to, jak to było z twoją przesiadką z DOS-a na Windowsa. Za moment przejdziemy sobie do Windowsa 95, ale myślę, że ten system, którego no, z tego co wiem, to ani ty, ani ja nie mieliśmy okazji sobie potestować tak w większym wymiarze, no to był taki moment, w którym część niewidomych się jednak na tę przesiadkę decydowała. U ciebie to było troszeczkę później, u mnie też.
5: To znaczy, ja myślę, że tak, że to zanim przejdę do opisu swojej, przepraszam bardzo, zanim przejdę do opisu swojej sytuacji, no to taka ogólna konstatacja. Wydaje mi się, że kiedy, znaczy nie wydaje, jestem tego pewien, kiedy Windows 95 się pojawił, no to generalnie był taki niewidomi, byli w takiej trochę awangardzie, w tym sensie, że używali przez tak naprawdę długi czas, tak do gdzieś Windowsa, nawet XP, do lat 2002-2003 używali gdzieś tam DOS-a w dużej mierze i wręcz ja sam pamiętam, jak gdzieś tam w liceum i tak dalej wszyscy, no, osoby, które dalej gdzieś tam już miały jakąś tam mniejszą lub większą wiedzę komputerową, no to wszyscy Windows, a ja tak trochę, że Windows, to trochę niewidomi i tacy ludzie, którzy coś więcej o komputerach mieli taką trochę, trudno powiedzieć, czy to było sensowne, czy nie, no to można różnie na to patrzeć, taką trochę takie podejście, że Windows to jest dla takich osób, które coś tam chcą zrobić, dla takich osób mało zaawansowanych, to jest takie tam, taka tam zabawa, a my tu, prawda, znamy DOS-a, znamy komendy, coś więcej umiemy i nie, tak trochę jak Linuxowcy i nie potrzebujemy żadnych tutaj Windowsów. No, czas zweryfikował i jakby no ten Linux stał się coraz, ta praca z Linuxem to stała się coraz bardziej hermetyczna, a te Windowsy wszędzie się objawiły, ale wtedy w latach 90. to jeszcze aż takie nie było oczywiste i ludzie, no właśnie nie wiem, czy bo posłuchamy prawdopodobnie potem, bo miał być z nami też Krzysztof Wostal, który pracował w systemie Windows i w systemie DOS.
7: Tak, jego wypowiedź mamy i Krzysztof do nas przemówi za czas.
5: On wspominał, że mimo że on wtedy trochę jeszcze widział i mógł tego Windowsa używać, to kupił w 96 roku sobie DOSa. Czyli to był jeszcze ten czas, gdzie nawet do końca lat 90. w dobie Windowsa 98, czy Harpo w autolektorach, czy w ogóle ludzie kupując komputery, mimo wszystko używali, szczególnie niewidomi, brnęli w tego DOSa, używali, dalej przy tym DOSie gdzieś tam zostawali. Bo
7: to
5: wydawało
7: znaczy... Michale, ja tu jeszcze chciałbym poruszyć jedną zasadniczą kwestię, która też myślę, że jest nie bez znaczenia.
5: Ekranu nie,
7: zaraz. Nie, nawet nie dla osób niewidomych, ale w ogóle. Dlaczego ludzie jeszcze dość długo zostawali przy DOSie? Sprawa wygląda w ten sposób, i to wiem z własnych gdzieś tam doświadczeń, że szczególnie jeżeli chodzi o pracę w firmach, to kiedy się Polska w latach 90. informatyzowała, to no w przedsiębiorstwach wiadomo, że ten postęp technologiczny zawsze idzie w zwolnionym tempie, bo jeżeli coś wdrażamy nowego, no to wdrażamy raz na jakiś czas i było to dosyć częstą sytuacją, że jeszcze w latach 2000 plus, nie dość, że funkcjonowały firmy, i to wcale nie takie aż bardzo małe, które miały programy, które działały dla tych firm pracujące pod DOS-em, to jeszcze nawet były firmy, które oferowały tworzenie programów pod DOS-a i jeszcze te firmy na początku XXI wieku dostawały na takie aplikacje zlecenia. Więc no, to nie jest do końca tak, że nie tylko my jakby jako niewidomi się zastanawialiśmy i ja myślę, że tu u Krzysztofa to też była kwestia tego, że no, być może część aplikacji u niego na stanowisku pracy tego DOS-a wymagała po prostu.
5: I też kwestia parametrów. Ten Windows 95, on bardzo mulił. Ja wiem, że on wymagał naprawdę na tamte czasy komputera, chyba to były Pentium, czy jakieś tam wtedy wchodziły, a taki 386, 486 nie dawały rady.
7: Oczywiście, że tak, ale to może teraz, Michale, zanim przejdziemy do Windowsa 95, to właśnie opowiedz kilka słów, jak to było u ciebie z tą migracją, bo ty pod DOS-em dość długo pracowałeś.
5: Tak, ja pod DOS-em pracowałem tak naprawdę aż do roku 2001, a w porywach do 2002-2003, bo to było tak, że miałem możliwość, miałem w komputerze Windowsa 3.11, który mi nic nie dawał, miałem potem gdzieś tam, no nie, z Windowsem 95 to tylko u kogoś miałem do czynienia, ale tak naprawdę nie było na tego Windowsa czytników ekranu długo, znaczy długo, no od 95 do właściwie do 98, bo Outspoken był 97, no 98, 98 Windows i kiedy, przepraszam, Outspoken wszedł na polski rynek na dobre, to już pojawił się Windows 98, czyli no nawet w prasie tej takiej specjalistycznej w ówczesnym biuletynie informacyjnym Ośrodka Informacji i Promocji Postępu Naukowo-Technicznego Polskiego Związku Niewidomych, taka długa nazwa, no pisano, że to jest, że ten Windows to jest taki swoisty, no może nie dramat, ale jest to duży problem, no bo to jest tak jakby teraz pojawił się jakiś kolejny, w cudzysłowie, flash albo inny standard kompletnie niedostępny, z którym właściwie osoba niewidoma nie wie, co zrobić, no bo nie ma czytników ekranu i dopiero te czytniki ekranu się musiały pojawić. Pierwszym takim był, właściwie były dwa, HAL firmy Dolphin i Outspoken Alwy, brytyjski HAL, holenderski Outspoken, i te programy jako pierwsze się w Polsce również w tych latach około 97 roku pojawiły. Altix nie bez pomocy Stanisława, przy współpracy Stanisława Jakubowskiego, tego HALa jakoś tam próbował wprowadzić. Harpo ostatecznie z HALa przerzuciło się na Outspoken właśnie, o którym też będziemy mogli coś powiedzieć i ja z perspektywy osoby niewidomej i pewnie Mikołaj też, bo pamiętam, że miałeś tego Outspokena. Mm-hmm. I dopiero gdzieś tam około tego 98 roku osoba niewidoma mogła tego Windowsa używać, choć tak naprawdę chyba jeszcze wtedy aż tak nie miała po co. Ja dopiero i moje kolejne komputery miały już, choć miały, bo to było potem Windows 98, można było równolegle uruchomić sobie albo Windows, albo DOS. Ja długo byłem przy tym DOSie, dlatego że tam miałem już taki swój warsztat pracy, QRT, ten edytor, którego niewidomi używali.
7: Nie, QRTX. Tylko niewidomi zresztą.
5: No tak, ale w dobie już lat 97-8, to ja mam wrażenie, że w ogóle dość szybko, nie wiem, tego QR-teksta widzące osoby porzuciły.
7: Tak, ale to przez pewien czas była taka polska myśl techniczna.
5: Tak,
7: i to chyba jeszcze fajnie, kiedy nie, ale to całkiem fajnie działała, później tak, Word Perfecty i tak dalej. Jednak.
5: Tak, ale chyba ta myśl techniczna, kiedy została udźwiękowiona, to chyba już ludzie używali bardziej tego edytora tag graficznego w trybie tekstowym. Mam wrażenie, że tego taga ludzie widzący używali, a QR, ja nikogo, powiem szczerze, a wypytywałem wtedy wszystkich, kto czego używa, się tym interesowałem i w ogóle nikogo widzącego nie znam, kto by w DOSie używał QR teksta, powiem szczerze, ale nie muszę mieć racji też, jakby no nie wiem wszystkiego, może firmy bardziej, to był też droższy program, nie wiem. No i między innymi przez tego QR teksta, przez Fulton Commander, czyli taką nakładkę udźwiękowioną, właściwie nie udźwiękowioną, taki polski odpowiednik Nortona Commandera, również przez to, że używałem syntezatora Kubuś.
7: Notabene wyprodukowanym przez późniejszego twórcę gadu-gadu, przez Łukasza Foltyna.
5: Tak, i przepraszam, i co ciekawe, ja bym pewnie tego Windowsa nawet może i używał bardziej, ale Outspoken, który miałem, okazało się, że Harpo tutaj promowało go z Syntokiem, który wówczas, o ile czytał wszystko jakoś tam dla osoby słabowidzącej, mógł być okej, o tyle do takiej pracy bardziej, że tak powiem, nawigowalnej, do nawigacji w dwie strony, do pauzowania mowy i tak dalej, tam były po prostu bardzo duże problemy z tym, może nie bardzo, były duże problemy z tym Syntokiem, a jeszcze większe problemy były z Kubusiem. I ja tak naprawdę tego Outspokena nie miałem z czym używać, bo ja no, z Apollem miałbym lepiej, ale że Kubuś był dwa razy tańszy, to ja kupiłem Kubusia, a nie Apollo w 95 roku, no i stąd, a Harpo tak naprawdę potem z tym, jak dobrze zaczęli z tym przejęciem Kawianowskiego projektu i w ogóle z produkcją Kubusia, tak z tą syntezą potem było coraz więcej problemów i oni tak naprawdę nigdy ani nie udostępnili dobrej dokumentacji do tego Kubusia, a też to co było tam, ta kopia sterownika do Apolla i tak dalej, to tam było sporo problemów i ten Kubuś dał spokana został wdrożony niejako na siłę. No i tak trochę nie miałem, aha, bo to jeszcze też była kwestia, że tego Syntoka po prostu chyba on kosztował dużo, wtedy jeszcze nie było Homera, on kosztował chyba, nie wiem, czy 500 zł, czy ileś, czy jeszcze więcej, czy trochę mniej, ale wiem, że to były czasy, kiedy nie mogłem sobie tak wydać 500 czy iluś złotych po prostu. I no dopiero, ja wiem, że w 99, tak jeszcze historycznie powiem roku, kiedy był pierwszy taki mocny program komputer dla Homera, gdzie większość tych osób, nie wiem czy większość, ale sporo osób niewidomych, które tutaj są gośćmi Tyflo Podcastu, pokupowało swoje z dofinansowań swoje komputery, jakieś tam swoje stanowiska pracy i nauki, no to sporo ludzi już poszło w te Windowsy, pokupowało JOSa, Windowsa, coś tam Outspokena. Ja wtedy kupiłem
7: 99 rok to jeszcze był rok Hala, jeżeli chodzi o promocję oczywiście. Tego przez tak. Altix, wiem, bo sam się na to naciąłem. Ale...
5: No naciąłem, ja bym tego tak na tamten czas nie negował, ale to o tym sobie możemy później też porozmawiać. I wówczas, no ja na przykład nie wiem, dlaczego nie kupiłem Syntoka? Tak też się zastanawiam, bo w sumie tak logicznie rzecz biorąc, powinienem kupić Syntoka, no i przejść na Windowsa. A ja jakoś chyba chciałem przy tym Kubusiu po prostu zostać. Nie wiem, widocznie nie byłem, nie przekonali mnie. Firma Harpo chyba widocznie mnie nie przekonała, bo ani wiem, że testowałem kiedyś Outspokena, mi się średnio podobał. Hal mi się podobał bardziej, bo on jednak dla niewidomego mam wrażenie więcej czytał mimo wszystko. Ale dlaczego ja nie kupiłem Hala? Czy to były kwestie tylko finansowe po prostu jakieś, bo to wtedy tam jeszcze trzeba było mieć i wyrantów i dużo więcej płacić i w ogóle? Nie wiem. Trudno mi powiedzieć, dlaczego

0: To jeszcze był outspoken, ale dopiero kiedy udało mi się gdzieś tam, kiedy stałem się posiadaczem programu JAWS w roku 2002, to dopiero po prostu odkryłem potęgę Windowsa, sprawność pracy w internecie, w Outlook Expressie i taką pracę podobną mniej lub bardziej do tego jak dziś pracuje się z komputerem. No i tak zasadniczo przejście na tego Windowsa było dla mnie jakoś tam bezbolesne, ale może to dlatego, że ja się no jednak tą informatyką zawsze jakąś tam użytkowaniem komputera interesowałem i po prostu wiedziałem, co jest co, wiedziałem, co mnie czeka. Na pewno tych komend mi trochę brakowało i gdzieś tam no miałem wrażenie, że w DOSie się pewne rzeczy po prostu robi jednak szybciej. Chyba. No ale to gdzieś tam już też do końca nie pamiętam, jak to było.
1: Dobrze, to teraz wróćmy do kwestii systemu, w kwestii tego, jak to wszystko funkcjonowało. Omówiliśmy sobie trochę system Windows 3.11, to teraz powróćmy do dwudziestolatka, a właściwie przenieśmy się do dwudziestolatka, dwudziestoletniego systemu Windows 95. Mikołaju, to był u ciebie kolejny system, tak?
2: Tak, to był kolejny system i tak jak powiedziałem, że 3.11 to zawsze było traktowane jako coś taki dodatek do DOSa, to tutaj właściwie to był pierwszy system, który się właściwie tak traktowało jak system, tak, że jak się już zainstalowało, to się odpalało komputer i po prostu no, gdzieś tam na samym początku były pewne ekrany DOS, ale już automatycznie startowało nam to środowisko graficzne Windows. I to jeszcze tak na marginesie dodam, że to był w sumie chyba pierwszy system, który się po prostu instalował z płyty CD.
1: Wersje na dyskietkach chyba też były, tak,
2: była,
1: ale
2: to był już właśnie
1: było.
2: Ten czas, kiedy płyty CD zaczynały, że jak to się mówi,
0: powoli wchodzić.
2: Nośnik danych. Ja pamiętam swój pierwszy CD-ROM, jeszcze miałem co prawda w czasach DOS-a w 1994 roku. Natomiast mówię, w 1995 roku wszedł ten Windows i co? I ja mówię tak sobie, bo popatrzyłem, jak to w ogóle wygląda. Patrzę jakieś menu, jakiś start, tutaj klikam, uruchamiają się okna, no troszeczkę podobnie jak w tym Windowsie 3.11. Natomiast to była też taka pewna zmiana, niejako jakościowa, bo już nie trzeba było, że tak powiem, uruchamiać tego DOS-a i tego właśnie Nortona Commandera. Tak jeszcze tylko na marginesie dodam, że pod Nortona Commandera ja miałem kiedyś nawet wersję Lunara i Magica pod DOS-a, bo to jeszcze też chodziło. To były też takie programy, które nam powiększały trochę na ekranie, ale w DOS-ie. Ale to już tak mówię na marginesie. Ale tutaj w Windowsie 95 pierwszy raz się też spotkałem z tą możliwością dostosowania sobie wyglądu okien systemu do własnych potrzeb. Tam właśnie się pojawiły te tryb wysokiego kontrastu, gdzie ten system wyglądał no, dla kogoś, kto powiedzmy jest dobrze widzący, nie potrzebuje tych funkcji, trochę tak jakby trochę zepsuty, tak? No bo te kolory są zupełnie inne. Wszystko jest na pierwszym miejscu, jest właśnie ta czytelność i tekstu i poszczególnych kontrolek. Może on wygląda brzydziej, aczkolwiek mówię, układ okien wszystkiego oczywiście jest tak samo jak w przypadku powiedzmy standardowego wyglądu Windowsa. I jeżeli ja dobrze pamiętam, to już chyba w Windowsie 95 się pojawiło na narzędzie lupa, które umożliwiało po prostu pewien wycinek ekranu, powiększenie pewnego wycinka ekranu. Działało to tak no, troszeczkę na podobnej zasadzie, jakbyśmy szkło powiększające gdzieś tam przybliżyli do ekranu i przez nie patrzyli na ekran. Natomiast tutaj po prostu ono podążało za kursorem myszy i powiększało ten fragment ekranu, który po prostu nam był akurat potrzebny.
1: A jak to było, jeżeli chodzi o programy dostępnościowe, o technologie wspomagające? Z czymś już miałeś wtedy do czynienia? Z jakimiś albo czytnikami ekranu, albo programami powiększającymi w czasie Windowsa 95?
2: Zaczęło się właśnie słyszeć już o tych programach właśnie, może nie czytnik ekranu, ale syntezator mowy, właśnie Syntok.
1: Tak, bo wtedy to był w ogóle...

0: Boom nawet promowany przez radio RMF FM. Oni tam się zresztą z Neurosoftem chyba jakoś dogadali. Nie wiem, czy pamiętacie taką reklamę. Nawet Neurosoft się w RMF-ie reklamował. Witam wszystkich, cześć i czołem, jestem Syntok i coś wam powiem. Takie hasełko reklamowe było wtedy.
1: Tak, z jednej strony takie coś było, a z drugiej strony ta promocja też się również odbyła drugim torem. Mianowicie to też były czasy, kiedy jakby komputery stawały się bardziej multimedialne. O co mi bardziej chodzi? Ja też pamiętam swój pierwszy komputer. On nie miał karty dźwiękowej, bo to działo się na wszystkim, na czym się dało. Tak? Tam był jeszcze wbudowany PC speaker tak zwany, czyli pewien generator dźwięku w oparciu na płycie głównej. Ja dopiero chyba właśnie na końcówce DOS-a i początku Windowsa 95 wyposażyłem się w kartę dźwiękową. To oczywiście wszystko były rozmaite klony Sound Blastera, bo Sound Blaster jako taki produkt z wyższej półki to już tak więcej kosztował, ale pamiętam te czasy, kiedy do Sound Blastera był dodawany Syntok jako syntezator mowy. I to było bardziej tak trochę zabawkowo tak traktowane oczywiście w przypadku osób no, widzących, tak, że a tu komputer może nam gadać, może nam przeczytać.
0: Jakieś... Godzinę podać na przykład.
1: Tak, godzinę podać, możemy wpisać tekst i on to odczyta, więc to był z perspektywy osoby widzącej to był jednak taki trochę bajer. Natomiast ja już widziałem w tym jakiś potencjał, tak, bo sobie mówię tak, to ja już może pewne rzeczy będę mógł mieć w przyszłości czytane, jako taka bardziej perspektywa, tak to bardziej traktowałem, tak? Natomiast jak wrócimy jeszcze właśnie do tej kwestii, czy i jak tutaj wyposażyć się właśnie w jakiś odczyt ekranu, to właśnie też były rok potem już troszeczkę, chyba z dwa lata później, okolice Windowsa 98, albo tuż jeszcze przed 98, wyposażyłem się właśnie w Outspokena. To jeszcze był taki czas, bo to właśnie Harpo promowało. Nawet pamiętam, że cenowo, już teraz dokładnie nie pamiętam, ile on w oryginale kosztował, ale też chyba 1500 chyba kosztował oryginalnie, ale była taka zniżka edukacyjna, nazwijmy tak. To znaczy dla osób uczących się, tak, można było to nabyć z jakąś tam bonifikatą. I pamiętam jeszcze do dzisiaj, ja nie wiem, czy gdzieś w jakiejś starej piwnicy gdzieś to nie leży jeszcze, ale mówię, trochę wątpię, ale pamiętam, że instrukcja obsługi do tego Outspokena to było takie duże pudło, w którym było 8 kaset.
2: Kasety.
1: Magnetofonowych.
2: Ale po angielsku.
1: Tak, instrukcja była po angielsku, ale mówię, nagrana była na 8 kasetach magnetofonowych, to jeszcze tak się otwierało, jak taki wielki album. I po jednej stronie był panel z tymi kasetami, a po drugiej stronie tego otwartej no, pseudoksiążki pustej w środku była tam miejsce na dyskietki z instalacją, tak. Instrukcję obsługi papierową i jeszcze kilka innych tam jakichś drobiazgów. Nie? I z tym Outspokenem było tak, że to był taki... screen reader, nazwijmy to, który miał też godzić sobie też osoby słabowidzące, bo dawało się tym po prostu sterować za pomocą klawiatury z jednej strony i biegał za tym też kursor myszy, a w drugą stronę też jak się kursorem myszy poruszało, to te niektóre opcje właśnie były czytane. Chociaż mówię, no podstawą było to obsługa jednak z poziomu klawiatury, tak? Więc dało się po prostu tutaj pewne elementy interfejsu tego graficznego, no bo jak powiedzieliśmy, ten interfejs graficzny był pewną nowością tutaj i stanowił nie lada wyzwanie dostępnościowe. No trzeba było to jakoś udźwiękowić, więc Outspoken był jednym z właśnie z takich propozycji, z których ja korzystałem.
0: I do czego wykorzystywałeś w 95 tego Outspokena? Traktowałeś go jako takiego pomocnika przy czytaniu dłuższych tekstów, czy po prostu czytałeś za jego pomocą ekran? W jakich przypadkach to by się przydało?
1: Właśnie jako taki pomocnik do odczytywania dłuższych tekstów. Czasami były sytuacje właśnie, kiedy już tak od 95 Windowsa właśnie i potem 98 Też równolegle gdzieś tam się zmieniało monitor, więc te rozdzielczości się, mówię, były po prostu większe, tak? I z tego powodu no, teksty na ekranie stawały się mniejsze, tak? Więc to się stawał trochę też taki problem dostępnościowy, żeby to było czytelne, dlatego też tego Outspokena używałem sobie tak tylko troszeczkę jako taka pomoc tutaj w odczycie pewnych rzeczy, natomiast w większości przypadków to było głównie czytanie jakichś tam dłuższych tekstów, oczywiście zapisanych w większości przypadków właśnie w plikach tekstowych oczywiście.
2: Ja pozwolę sobie zadać pytanie, które jest tak tylko no, obocznie związane z tym, o czym mówimy, ale troszkę mnie to nurtuje. Po co, no bo mówimy, czy mówisz o tych rozdzielczościach, a właściwie po co te rozdzielczości są coraz większe? Co to daje, że więcej się wtedy mieści na monitorze? No bo wszyscy no, mówią, wow, chwalą się, że to jest super, no, jak no większa tak, rozdzielczość. Tak. To o co w tym chodzi, że to chodzi, jest...
1: Tak, chodzi przede wszystkim o coś takiego, jakby to tak może przełożyć na język trochę może dotyku. Jak mamy na przykład czy sześciopunkt brajlowski, tak? Że tak powiem. Po prostu w starszych wersjach monitorów czy systemów operacyjnych taki sześciopunkt był bardzo duży, można by powiedzieć, tak? Mhm. Natomiast z czasem to on ulega, że tak powiem, coraz mniejsze rozmiary dostaje, tak? Jakby to tak przełożyć po prostu na język dotyku, tak? Po prostu wyczuwalność punkcików jest, one są coraz mniejsze, tak? No i z perspektywy osoby widzącej właśnie te piksele tak zwane, one są też coraz mniejsze. Natomiast to wpływa na jedną podstawową rzecz. W tych starszych, wiadomo, czy pod DOS-em, czy jeszcze w pierwszych wersjach Windowsa, i karty graficzne, i monitory wyświetlały no, stosunkowo nieduże rozdzielczości. Z tego też powodu kształty typu na przykład okrąg, tak? To nigdy nie był w rzeczywistości idealnie koło, tylko to było takie ząb, można by powiedzieć, jakbyście wzięli ząbkowaną monetę, tak? 5-złotową, ona ma takie ząbki, tak wyczuwalne, tak?
0: Albo i Mikołaju, ja jeszcze mam takie jedno porównanie. Okrąg, załóżmy, że rysujemy sobie na folii, tak? Jakiś okrąg po prostu, a drugi przykład, załóżmy, że nie rysujemy, tylko sobie po prostu go wydziurkowujemy, jakby stawiając kropkę obok kropki, obok kropki, obok kropki. I tworzymy w ten sposób okrąg. No, zdecydowanie fajniejsze wrażenie, nawet i dotykiem, mamy w momencie, gdy sobie taki okrąg narysujemy. On jest po prostu, widać, że to jest jedna spójna całość. A kiedy rozdzielczość była mniejsza, no to w tym momencie było to tak, jakbyśmy sobie to po prostu wykropkowali.
1: Tak, na przykład jakbyśmy zrobili okrąg składający się z 8 kropek, tak, górne dwie, dolne dwie, na lewo i na prawo i w środku...
0: I się domyśl, że to tak? Okrąg.
1: I to jest chyba okrąg, tak? Natomiast okręgi dzisiaj to już po prostu jest bardzo malutko, bardzo dużo tych malutkich punkcików, tak? No ale z tego względu tak, owszem, dla osoby widzącej tekst się robi taki właśnie, już tych pikseli nie ma. Prawie, że robi się taki, jak w rzeczywistości, nie wiem, wydrukowany na papierze. Po prostu nie widać tych pikseli. Ale co za tym idzie, on jest też mniejszy, no bo można powiedzieć, że ta wielkość tak zwana punktowa została prawie, że niezmieniona. Także to, że zwiększamy tą rozdzielczość, sprawiamy, że więcej szczegółów jest widocznych na ekranie, tak, dla osoby widzącej. Natomiast to sprawia, że teksty mimo wszystko nie były równolegle też powiększane z tą rozdzielczością. No i z tego powodu mogę powiedzieć tak, że kiedyś osobom słabowidzącym te ekrany w standardowych ustawieniach obsługiwało się jednak lepiej.
2: A jak to było, osoba słabowidząca, a DOS, tryb znakowy, to lepiej, gorzej niż ten Windows?
1: No tutaj właśnie były standardowe wielkości tych czcionek, więc samo. On graficznie to wyświetlał, że tak powiem, prawie że tak samo, niezależnie od tam praktycznie trybu, bo to było też ileś znaków na ileś znaków, prawda? Tak. Tam 80 chyba na...
2: Na 25.
1: Na 25, nie? No więc właśnie. Natomiast mówię, no kwestia jest taka, że jakby z czasem jakby tutaj ta kwestia tego zwiększania się rozdzielczości sprawia, że wszystko jest może dla widzącej osoby bardziej szczegółowe i tak dalej, no ale teksty ulegają i literki w standardowej tej samej czcionce mimo wszystko zmniejszeń.
0: A jak to było z oprogramowaniem systemowym w Windowsie 95? Ty już miałeś może okazję wtedy pokorzystać z internetu, bo chyba jeszcze, czy to już wtedy internetowe oprogramowanie było częścią systemu? Chyba jeszcze nie, prawda?
1: Wydaje mi się, że już chyba tak.
2: Z tego Explorera względu, można było doinstalować.
0: Doinstalować właśnie.
1: Internet, tak, znaczy to było, o, to było tak. Internet Explorera się doinstalowywało w Windowsie 95 i to była wersja tam chyba 3 z groszami. Natomiast właśnie w Windowsie 98 Internet Explorer chyba zadebiutował jako część systemu.
0: Tak, i to była ta, afera, przez którą Microsoft miał dość duże kłopoty. Gdzieś tam.
1: Bo oskarżono o wymuszanie, znaczy
0: już o praktyki monopolistyczne.
1: Użytkownika do instalowania tego, że już było to część systemu. Tak?
2: Bo wtedy jeszcze, pamiętam, jak były w Radiu Biz takie audycje taka trochę nauka internetu i tam w Trójce również, to oni polecali Netscape Navigator jako przeglądarkę, tak bardziej, że to jest lepsze niż Explorer.
1: Netscape był jednak lepszą przeglądarką w tamtych czasach, mimo że był przeglądarką, wyobraźcie sobie, płatną. On kosztował 20 chyba dolarów, jeżeli dobrze pamiętam.
0: Tak, a potem jeszcze się pojawiła polska wersja, Sylaba Komunikator, nie wiem, czy pamiętacie.
1: Się, to była związana tutaj, po części tutaj nawet z Poznaniem, taka kwestia, bo pojawił się taki operator, to już tak dygresja oczywiście, operator internetu takiego wdzwanianego, jak to się mówi, czyli gdzie się dzwoniło na konkretny numer, była taka właśnie firma o nazwie Sylaba i ona udostępniała, można powiedzieć, taką bramę do internetu, tak dzwoniało się na podobny numer jak kiedyś z TPSA 2021-22, tylko u nich był ich numer, no i uzyskiwało się wtedy dostęp do internetu i oni właśnie zrobili taką nawet przerobioną wersję tego Netscape'a na właśnie jakby polskie trochę realia, że tak powiem. Tak?
0: Zgadza się. Jakieś jeszcze takie ciekawe rzeczy, które zapamiętałeś z 95? Coś cię tam jeszcze zaskoczyło w tym systemie?
1: No, kwestia jest taka, no, też pierwsze razy to były, kiedy jakby się też spotykał człowiek jakby z takim, z jednej strony tak zwanym zawieszeniem się systemu, z tak zwanym ekranem śmierci, czyli...
0: A, krytyczny wyjątek.
1: Ekran, tak, niebieski ekran, białe litery i że coś się naprawdę niedobrego zadziało. Też były te kwestie takich instalowania jakichś graficznych sterowników do kart graficznych, sterowników specjalnych pod Windowsa do kart dźwiękowych też oczywiście. To były te czasy. Pamiętam taką kwestię też, że to był jeszcze ten czas, kiedy pod Windowsa się też uruchamiało gry DOS-owe, tak, które chodziły pod Windowsem i odpalały się z Windowsa, ale tak naprawdę były grami robionymi pod DOS-a. I tak jak, już teraz nie pamiętam, czy teraz jest jakiś w ogóle jakikolwiek odpowiednik tego, ale gry wymagały takich jakichś tam specyficznych konfiguracji, specyficznych takich bibliotek swego rodzaju i to się nazywało tak zwane DOS 4GW. To była taka jakby funkcjonalność, zestaw bibliotek, z których właśnie korzystały te gry najczęściej, tak? I pamiętam, że jeżeli tego się nie uwzględniło gdzieś tam jak się konfigurowało tak za pomocą tak zwanych plików BAT, czyli batch tak zwanych, pliki BAT były i tam się odpowiednie komendy, żeby się pouruchamiały wcześniej odpowiednie powiedzmy funkcjonalności, procesy i tak dalej, to pamiętam jak tego DOS 4GW dla niektórych gier się nie uruchomiło, no to taka gra w ogóle nie startowała, tak był problem, nie? I się po prostu potem walczyło, a u jednego kolegi na komputerze się uruchomiło, a u jednego nie. I dlaczego, tak? Pytanie zawsze było.
0: A propos niebieskich ekranów, to jeszcze powiem taką ciekawostkę, do tego jeszcze zresztą wrócę później, a propos Windowsa 98, ale niebieskie ekrany to przy monitorach CRT, czyli tych takich z dużym kineskopem, że tak parlamentarnie się wyrażę, ja byłem w stanie rozpoznać, kiedy się pojawia niebieski ekran. Po prostu ten monitor wtedy chyba przełączał się na jakąś inną rozdzielczość, żeby wyświetlić ten niebieski ekran, i ten monitor wtedy wydawał z siebie dźwięk. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę.
1: Tak, on piszczał w taki odpowiedni, cichuteńki sposób.
0: Zależy który, wiesz, tak. Bo jeden monitor, z którym miałem do czynienia, to on po prostu, tam miałem wrażenie, że tam jest jakiś, nie wiem, mikroprzełącznik w środku, bo to takie było takie twarde, tak, a właśnie tak. Jeden monitor, z którym pracowałem, taka 14-calówka, tak właśnie cichutko tak sobie tam pisnęła, potrafiła sobie pisnąć. I wtedy wiedziałem, o, krytyczny wyjątek, znowu się coś popsuło. No. Słucham cię, Michale, bo zacząłeś tak, mówić.
2: Mówiłem, że to był też czas, kiedy jeszcze w zasadzie z internetu normalnie się do tego 97-98 roku raczej nie korzystało. No potem były te internety wdzwaniane i tak dalej, no ale stabil łącz jeszcze tak nie było, ale do 97-98 ja przynajmniej o takim korzystaniu normalnym z internetu w zasadzie nie słyszałem. Stron www nie było. To tylko jakieś tam instytucje korzystały z poczty elektronicznej, z jakichś innych sposobów przesyłania informacji. I stąd Windows 95 to głównie jednak były z jednej strony kwestie, no, o które ja się gdzieś tam mało otarłem, bo to jeszcze byłem w liceum, czyli Office, mam na myśli Word, Excel, gdzieś tam ten Office 97, pierwszy taki duży Office, który miał Worda, Excela, Accessa, coś tam jeszcze na iluś dyskietkach oraz no właśnie multimedia wspomniane, czyli to, że w komputerze były płyty napęd CD, czyli encyklopedie jakieś multimedialne na płytach, jakieś inne programy, gry, słowniki się zaczęły jakieś pojawiać.
0: I wtedy, powiem szczerze, pierwsza frustracja z powodu niedostępności, no bo jak to tak? Te systemy operacyjne, programy udźwiękawiające czytają, a tu wkładam jakąś płytę, w której teoretycznie jest jakaś encyklopedia, a to w ogóle nie chce mi działać.
2: A to ja już pamiętam później, no to ja jeszcze mówię o czasach, kiedy jakby ja tylko słyszałem, są te takie programy, gdzie na informatyce były pokazywane jakieś tam encyklopedie, coś, no ale co z tego, jak i tak nie miałem czytnika screen readera pod Windowsa, więc
0: zgadza się, tak a propos tych multimedialnych encyklopedii, na które był kiedyś taki boom, pamiętam.
2: Tak, ja chciałem mówiłem o tym tylko dlatego, że to było tak obrazowo mówiąc pierwszy raz, kiedy komputer mógł coś grać, w sensie, że komputer grać w sensie takim potocznym, czyli odtwarzać dźwięk. Że komputer, jakiś głośnik, jakaś normalna muzyka, w sensie melodyjka, nie tylko jakieś piszczałki, jakieś MIDI, coś, tylko jakieś normalne efekty dźwiękowe.
0: No mamy telefon, odbierzmy więc telefon, jest z nami Patryk, witaj Patryku.
3: Witam bardzo serdecznie.
0: Słuchamy cię.
3: Jeszcze taka techniczna rzecz, dlatego że nie słyszę, słyszę tylko ciebie, Michale, na Skype'ie, natomiast nie słyszę pozostałych prowadzących.
0: Nie słyszysz? O, to już będziesz słyszał.
3: Także witam, no i bardzo fajna audycja. Ja chciałem powiedzieć co nieco o mojej śmiesznej troszeczkę historii. Jak to się wszystko zaczęło z tym Windowsem, bo ja zacząłem w 2001 roku swoją przygodę z komputerem na jakże wspaniałym i przecudnym systemie Windowsie Millennium, to tak już troszeczkę w późniejsze wrota wchodzimy. To nie był Windows XP, to był jeszcze Windows Millennium, niestety albo istety. No i tam miałem program Outspoken, program odczytu ekranu, z którym miałem no, bardzo ciekawą zabawę, bo ten program miał naprawdę bardzo ciekawe niektóre rzeczy, śmiesznie niektóre rzeczy nazywał, na przykład zawsze miałem ubaw, kiedy coś robiłem i tu słyszałem nagle wielkość głowy na przykład i inne takie podobne komunikaty, to zawsze po prostu miałem ubaw.
0: A pamiętacie może o co w tym chodziło, Mikołaju, Michale? Kojarzy ktoś z was taki komunikat?
2: Nie.
0: A ty, Patryku, co to była ta wielkość głowy? Bo to rzeczywiście dosyć ciekawe. No ale okej, kontynuuj.
3: No i tak, ten Outspoken, sobie tam miałem różne z nim jeszcze sytuacje, nawet w Wordzie jak pisałem. Gdzie na przykład wpisałem jakiś tekst, a on za każdym razem wypowiadał na przykład call 175 wrs 120, albo na przykład potrafił sobie jak głupi odliczać na przykład od 1 do iluś tam, do nieskończoności, do momentu, aż mu się nie wstrzymało tego i...
0: Ten, z Halem takie... były podobne sytuacje.
3: Tak, ale to zostawmy w zasadzie od Spokena. Później był Windows 95 na moim komputerze szkolnym z Windowsem już.
0: I jak to się Windows z 95 sprawdzał?
3: To był Windows 4.11, tak mówię.
0: Aha.
3: To znaczy tak, z przeglądarką internetową Internet Explorer sobie radził i właśnie to jest dziwne, bo radził sobie z przeglądarką internetową, natomiast nie wiem dlaczego w Windowsie Millennium, jak wchodziłem w Internet Explorera, on w ogóle nie czytał nic. Jedynie co mogłem zrobić, to pod tabem czytać sobie linki, a była ta sama wersja Windowsa i naprawdę nie rozumiem.
0: A może inna wersja Internet Explorera była?
3: Może pod 95 po prostu ktoś tam nowszą zainstalował i mogło to działać.
0: Albo w drugą stronę.
3: Ale rzecz, która mnie w tych systemach zadziwiała, to na przykład był menedżer zadań. Ja nigdy nie rozumiałem, dlaczego jak wciskam Ctrl-Alt-Delete, to menedżer zadań przez na przykład Windowsa, bo potem ja już zacząłem Windowsa używać, Outspokenem było krótko, ale Windows nie czytał tego menedżera zadań.
0: Patryku, korekta. Nie czytał dlatego, że nie posiadałeś sprzętowego syntezatora mowy. Gdybyś miał sprzętowy syntezator mowy, to byłoby to odczytywane. To akurat pamiętam, bo ja to sprawdzałem.
2: Tak, to był problem Windowsa.
0: To był nawet nie problem Windowsa, chyba tylko Windowsa bardziej, że wtedy były wyłączane jakieś pewne rzeczy i to tak chyba bardziej nawet ze względów bezpieczeństwa i z różnych innych.
2: Czyli
0: że tam
2: z DOS-em też by nie działało, tak? Sugerujesz.
0: To znaczy tak. W pewnym momencie
2: było, tak było,
0: trzeba było mieć sprzętową syntezę, bo wtedy dźwięk był odcinany. Jeżeli coś się odgrywało, to jak dobrze pamiętam, to wpadało to w ogóle w taką pętlę. Na przykład słuchałeś sobie jakiejś muzyki, wciskałeś Alt Control Delete i się po prostu wszystko zacinało, tak jak obecnie jakbyś dostał niebieski ekran w nowych
3: wersjach. To mi po prostu to mi zaczęło warczeć. Ja pamiętam warczenie takie.
0: No tak, bo to dokładnie, po prostu pewna próbka zapętlona. Zgadza się.
3: Tak jeszcze a propos warczenia, ja zawsze miałem niezłą zabawę, jak na przykład pojawiał się jakiś błąd, ekran sobie syczał, na przykład był błąd odczytu i na przykład ja zawsze jak nacisnąłem sobie jakiś klawisz, to było pip, pip, mniej więcej coś takiego w PC speakerze, a jak się myszką ruszyło, bo było kilka rodzajów tego błędu, był jeszcze jeden taki błąd, że jak po prostu ruszało się myszką, to ona tak dosowski tak zgrzytał.
0: Tak, tak trzeszczało to. Tak mniej więcej coś takiego wydawało, tak.
3: Także to bardzo miło wspominam, na przykład też można było nacisnąć sobie kilkanaście klawiszy naraz w Windowsie 98, jeszcze w Millennium i można było usłyszeć takie fajne sygnał dźwiękowy.
0: Swoją drogą, do czego to prowadzi? Słuchajcie, teraz człowiek miło błędy wspomina. Ale wtedy trzeba przyznać, że te w ogóle komunikaty, nie wiem czy pamiętacie, ale dla człowieka, który wtedy był... tak jakoś niezbyt zaznajomiony, to te komunikaty błędów systemu to były naprawdę momentami przerażające. Jakiś błąd ochrony, krytyczny wyjątek, jakieś tam przepełnienie czegoś. Takie dość...
3: Ja nie słyszałem treści tych błędów właśnie.
0: Nie, mi to zawsze ktoś czytał i to w sumie tak się zastanawialiśmy czasem. Jaka ochrona? Co tam?
2: Albo jakby się cały komputer popsuł. Dokładnie.
0: To było tak. Albo jakieś tam, już teraz nie pamiętam więcej tych komunikatów, ale wiem, że one takie były dość dramatyczne w swoim wybrzmieniu, powiem
3: szczerze. Najczęściej niestety miałem błąd odczytu, bo czasami mi się zdarzyło po prostu płytkę wyjąć, kiedy czegoś nie zamknąłem, albo mi się wydawało, że zamknąłem, a okazuje się, że wcale tego nie zamknąłem i potem miałem błąd odczytu. Mówię, dlaczego? Ja wszystko wyłączyłem, a mam błąd odczytu i to był taki błąd, że tam escape'em go wystarczyło chyba potraktować i ten ekran wracał do takiej normalności i się wszystko przełączało.
0: Zgadza się. Dobrze, Patryku, to bardzo ci dziękujemy za garść wspomnień. Rzeczywiście fajnie, że zadzwoniłeś
3: albo
0: i że się podzieliłeś.
3: Albo jeszcze Windowsowy błąd pamiętam. Taki jak, nie wiem skąd on się brał, no był tylko w tych starszych Windowsach nieznany, spowodował wystąpienie błędów nieznany i nastąpi zamknięcie programu nieznany.
0: Super. Tak.
3: Tak.
0: Bardzo ciekawy komunikat. Dobrze, Patryku, dziękujemy za telefon. Pozdrawiamy, trzymaj się. Czy coś jeszcze, słuchajcie, a propos Windowsa 95 byście chcieli dodać? Jakieś wspomnienia?
2: No, wspomnienia może nie, ale to jedynie, że to był taki pierwszy system, w którym pojawiły się te elementy, które są właściwie w Windowsach do dzisiaj. Czyli to, co mówiliśmy, ten menu start, to menu start, pasek zadań, długie nazwy plików.
1: To
0: mi się nasuwa.
1: Pod DOS-em były tylko 8 tego plus 3 i koniec.
0: Tak, i pamiętam, jak pod DOS-em się chodziło i było na przykład, nie, moje do 1, tak? To były moje dokumenty. Na przykład.
2: Ale jakoś przez to się bardziej pamiętało te nazwy plików, jakoś tak. No, DOS to było zupełnie inna filozofia, której jak ktoś tego nie używał, to trudno jest komuś zrozumieć, a tym bardziej komuś, kto tak jak my nie używał tego tak z syntezą, gdzie się jednak operowało na pamięciówce, na takim sczytywaniu, klepaniu wtedy komend i pisaniu nazw plików, gdzie nie można się było pomylić.
0: No ale wiesz, Michał, w tym momencie, gdybyśmy chcieli robić audycję z DOS-a, to ja bym potrzebował, ilu komputerów? Jeden na to, żeby wysłać program, żeby wysłać audycję, drugi komputer na to, żeby rozmawiać z wami, trzeci komputer na to, żeby odbierać połączenia od słuchaczy przez telefon, czwarty komputer, czy piąty już nawet, na to, żeby odbierać jeszcze słuchaczy na Skype'ie, jeżeli by w ogóle Skype był. Także w tym momencie musiałbym tu być otoczony sprzętem rodem z jakiejś, nie wiem, stacji kosmicznej po prostu. I rzeczywiście, bo pamiętajmy o jednym, to młodsze pokolenie może sobie z tego sprawy nie zdawać, ale DOS był jednozadaniowy. To taki jeszcze trend. I to w ogóle była rewolucja, jaką przyniosły Windowsy, że można było sobie w końcu odpalić jeden program, zrzucić go gdzieś tam, powiedzmy, i odpalić sobie drugi program. I można się było między tymi programami przełączać.
1: O właśnie, to jest...
0: Dokładnie, właściwie rzecz, przełączać tak. Nawet. Okej, okay. To teraz a propos wspomnień, to proponuję, żebyśmy posłuchali właśnie Krzysztofa Wostala, który miał w dzisiejszej audycji z nami tu pojawić się na żywo. Będzie z taśmy. Krzysztof także właśnie zaczynał od Windowsów, zresztą nie tylko od Windowsów, ale...
2: Zaczynał od, tak, DOS-a, od DOS-a, ale też od DOS-a. Tak jak my Windowsów używał.
0: Dokładnie, więc teraz oddajmy głos Krzysztofowi, a my wracamy do naszej rozmowy już za jakiś czas.
4: Dzień dobry, z tej strony Krzysztof Wostal. Rozmawiamy dzisiaj o Windowsie 95. To takie wspomnienie i taka nostalgia, z drugiej strony wspomnienie troszeczkę swojej, no, może i nieporadności, bo jednak Windows 95, szczególnie na początku, dla osób niewidomych nie bardzo był przystosowany, przynajmniej ja o takim przystosowaniu wtedy nie wiedziałem. Trzeba było się przesiąść, no, albo może nie tyle trzeba było, co aby być z duchem czasu, aby brnąć dalej do przodu, przejść dalej do przodu, trzeba było systemu operacyjnego DOS przesiąść się na Windows 95. Niewidomi wtedy nie robili tego od razu, nie robili tego tak szybko, ale jednak się działo. Ja byłem wtedy jeszcze szczątkowcem, poważnie moja utrata wzroku była na bardzo dużym poziomie, właściwie to jeżdżenie było po ekranie nosem, gdzie zawsze na czubku nosa miałem taką czarną kropkę, po prostu jeździłem tym nosem po ekranie i w ten sposób jakoś tam sobie radziłem. I nagle przyszedł Windows 95. Gdzie to był dla mnie skok, dlatego że mogłem nagle sobie szybko i wygodnie powiększyć czcionkę menu, gdzie mogłem sobie kursor powiększyć przesuwający się po tym menu, mogłem zmienić jego kolor, kolor tła menu, kolor liter, kolor tego kursora i liter na tym kursorze. Mogłem zmienić sobie kolor belki, kolor liter na tej belce tytułowej i to dla mnie był naprawdę olbrzymi przeskok do przodu. Rzeczywiście ja jako osoba szczątkowiec sporo zyskałem. Oczywiście wcześniej, oprócz tego, że na DOSie i wtedy z readboardem, z rezem, no to w Windowsie 3.11 sobie coś tam działałem, w Windowsie 3.11, który to Windows 3.11 no też pewne możliwości miał, jeżeli chodzi o zmianę kolorów. Troszkę, ale niewiele. Można było powiększyć czcionkę, ale to naprawdę było niewiele, niewiele. Oczywiście były tam jakieś nakładki, które powodowały, że można było jeszcze coś więcej zrobić, ale niewiele. Ja nie mówię o jakichś programach specjalistycznych, jakimś Lunarze na przykład, tylko mówię o takich możliwościach samego systemu operacyjnego. A to nagle przesiedliśmy się na Windows 95, gdzie mogłem sobie zrobić to, co wcześniej wspomniałem, mogłem też tu od pulpitu, mogłem sobie pulpit zmienić. Ja pamiętam z Windowsa 95 przed oczami, mam w tej chwili już nawet poczucia światła nie mam, natomiast mam jeszcze przed oczami takie drzewka, takie ikonki drzewek. Ja sobie te ikonki robiłem jako ikonki skróty na pulpicie do dysku, bo to jest była kolejna fajna sprawa, że można było sobie zrobić skróty na pulpicie, więc ja sobie robiłem te ikonki drzewek takich, te plamy zielone właściwie najbardziej pamiętam, jak tak bardzo, bardzo właściwie gałką oka dotknąłem ekranu, no to mogłem nawet pień zobaczyć, więc te drzewka sobie robiłem jako skróty na pulpicie do dysków, no bo to dysk, wszystko tam jest zrobione w formie drzewa, więc katalogi, foldery, kolejny przeskok, to były te właśnie później foldery, bo ja uczyłem się jeszcze, kiedy były katalogi. Ja do dzisiaj używam nazewnictwa katalog jakoś folder. Do dzisiaj do mnie nie trafił, a to już 20 lat temu. No natomiast to była kolejna rzecz, która to był taki przeskok. Ale muszę się to tutaj do czegoś przyznać, bo ja wtedy w roku 1995 w listopadzie, no w tym roku 20 lat, to już jest wkrótce, bo mamy październik, więc już wkrótce drugiego listopada 2015 to będzie 20 lat, jak podjąłem swoją pierwszą pracę. No i wtedy ją podjąłem na stanowisko, no, ze względów formalnych starszego księgowego, a tak naprawdę byłem człowiekiem, byłem informatykiem, no bo wtedy to nie było, że jakieś tam odnogi, gałęzie informatyki. Było się informatykiem i basta. Informatyk miał wiedzieć wszystko, więc ja zostałem zatrudniony właściwie jako informatyk, no ale dofinansowanie wtedy to w ogóle było inne czasy, nie było żadnego SOT-u, nic takiego. Natomiast była umowa z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, który to utworzył stanowisko pracy dla starszego księgowego. Oczywiście tak naprawdę wykonywałem obowiązki informatyka, dopiero z biegiem tej umowy to się tam udało zmienić. No i ja wtedy właśnie ten 2 listopada przyszedłem na goły novel, który nieudźwiękowiony był, ale coś tam się jakoś sobie radziłem, potem na szkolenie zostałem wysłany asystą z pracy z tego novela, no i dało się coś w tym novelu zrobić. No i ponieważ stwierdzono, że mógłbym więcej troszeczkę robić, ja stwierdziłem, że mógłbym, owszem, ale potrzebuję DOS-a, system operacyjny, właściwie nie DOS-a, tylko system operacyjny, no więc pozwolono mi zakupić sobie na swój komputer system operacyjny z pieniędzy pracodawcy, no i miałem wybrać, to był gdzieś luty już roku 1996, więc pozwolono mi wybrać, jaki system operacyjny sobie zakupię, i ja w tym momencie wybrałem system operacyjny. To są kropeczki, dlatego milczę przez chwilę, bo wybrałem system operacyjny DOS. I jednak bardzo się bałem tego Windowsa 95, że sobie nie poradzę, że padnę, to pierwsza moja praca i w ogóle, i tak nie bardzo, bardzo się bałem. Nie wiem, potem z perspektywy czasu, czego ja się bałem, no ale wtedy się bałem, powiem. No i kupiłem tego DOSa na swoje stanowisko pracy. Potem był już Windows oczywiście 95, 98 w zakładzie pracy. No natomiast te początki moje to było taki strach właśnie też przed tym Windowsem 95. Jak ja sobie radziłem w tym Windowsie 95, już wcześniej wspomniałem. No ale później pojawił się Syntok. Pojawił się Syntok, ale nie w wersji jako syntezator mowy, tylko był to taki program, gdzie mogliśmy sobie skopiować do schowka i później ten schowek był czytany za pomocą odpowiednich klawiszy skrótu, więc ja sobie kopiowałem tekst do schowka z Worda, czy nawet czasami jakąś całą linijkę, szybko sobie to czytałem i w ten sposób jakoś sobie to później w tym 95 systemie operacyjnym radziłem. Z systemu Windows 95 jeszcze to tak pamiętam te dyskietki. Ja nie pamiętam na ilu to było dyskietkach ten system, bo Office był na 40, ale chyba sam Windows był na troszkę mniejszej ilości dyskietek, ale mogę coś pamiętać źle, dlatego nie dam sobie za to uciąć nawet pół mojego małego palca u dłoni, że to było na mniej dyskietkach niż 40, ale to wtedy jeszcze systemy operacyjne można było na dyskietkach kupić i kupowało się na dyskietkach. Wyglądało to w ten sposób, że wkładaliśmy dyskietkę, uruchamialiśmy plik setup.exe, no i uruchamiała się instalacja, leciała. Tam oczywiście musieliśmy jakieś tam wybrać opcje tej instalacji, podpisywać klucze czy inne jakieś teksty, które były potrzebne, jak na przykład imię, nazwisko i tak dalej. No i nagle dyskietka się wgrywała, no i po na przykład 3% wgrywania wyskakiwał komunikat na ekranie, że włóż dyskietkę numer 2. No i znowu wkładało się dyskietkę numer 2, zatwierdzało się to klawiszem OK, no i dalej się instalowało kilka procent i tak te dyskietki się wymieniało, więc nie było to tak wygodnie, jak było. A jak obecnie to jest, można było też fajnie potem sobie poradzić, jak były odtwarzacze płyt, bo to też rozpowszechniły się potem odtwarzacze płyt. To jeszcze w systemie operacyjnym nie była taka oczywistość, chociaż oczywiście były te odtwarzacze, ale nie była to taka oczywista oczywistość. A więc, na płycie tworzyło się folder, na przykład katalog z nazwą systemu, czyli Windows, i później było dysk 1, tam była ta wartość dyskietki pierwszej, dysk 2, dysk 3, dysk 4 i tak dalej. No i to była w ogóle rewolucja, że tak można było sobie z tych płyt tak ładnie zgrywać te rzeczy. Kolejna fajna rzecz z Windowsa 95 to było to, że jednak z tego DOSa tam można było korzystać. Ja jeszcze sobie lubiłem modyfikować plik autoexec.bat, był sobie taki plik, który pozwala, w którym zapisywano różne polecenia dotyczące uruchamiania systemu operacyjnego, więc ja sobie wtedy, ja już z tego nic nie pamiętam oczywiście, jakie to komendy tam się wpisywały, jak to było, ale modyfikowałem sobie ten autoexec.bat, że startował mi system i nagle pojawiło się menu, gdzie miałem do wyboru startuj tylko z DOS-em, startuj Windows, startuj z jakąś tam pamięcią, no i to tak sobie startowało, to się wtedy też tak bawiłem. No i w samym systemie Windows 95 oczywiście DOSa można było uruchomić, bo właściwie system Windows 95 to nie był system, tylko nakładka na DOSa, to było środowisko, które nakładało się na DOSa. To tak jak mieliśmy Windowsa 3.11 Workgroup, gdzie też to właściwie nakładało się go na DOSa, 95 właściwie na DOSa też nakładało się. Dużo wtedy na tym komputerze z Windowsem 95 można było zrobić. Baliśmy się okienek, baliśmy się klawiszy skrótu, a po jakimś tam czasie okazywało się, że wcale to nie jest takie trudne i że właściwie jest to wszystko dla osób z dysfunkcją wzroku do osiągnięcia. ten system też pewno przyspieszył to, że na rynku pojawiły się programy udźwiękawiające dla Windows, bo coraz więcej jednak tych osób niewidomych tego systemu zaczęło korzystać, więc zaczęli producenci tworzyć programy udźwiękawiające, ale to już jest dalsza historia. Na pewno pojawienie się systemu operacyjnego Windows 95 to był krok milowy, nie tylko jeżeli chodzi o systemy operacyjne, nie tylko chodzi o użytkowanie komputerów tak na co dzień przez prywatne osoby. Przyspieszyło na pewno to, że coraz więcej osób tych komputerów zaczęło używać, bo stały się nagle prostsze. Nie trzeba było zapamiętywać tylu komend, tylu poleceń. Można było zrobić wszystko myszą, więc na pewno przyspieszyło to użytkowanie komputerów przez, nazwijmy to, zwykłego człowieka. Ale też w kwestii rehabilitacji osób niewidomych z perspektywy czasu na pewno, rehabilitacji tej komputerowej, na pewno był to krok milowy, pojawienie się tego systemu operacyjnego Windows 5. I to tyle chyba moich takich wspomnień kombatanckich. Pozdrawiam bardzo ciepło, bardzo serdecznie. Krzysztof Wostal.
0: Dziękujemy bardzo Krzysztofowi za jego głos w audycji. A my teraz powracamy do Windowsów.
2: Pozwolę sobie, bo dowiedziałem się z tą wielkością głowy, co to było.
0: No to co to
2: i
0: było?
2: I to było, wielkość głowy to był, jak się dowiedziałem, że to jest to samo, co rozpiętość skali, teraz to cytuję, więc tak mówię, bo do końca tego nie rozumiem, że to jest to samo, co rozpiętość skali głosu. To był parametr syntezatora mowy, po prostu, jeżeli syntezator mowy taki parametr miał. Czyli...
0: To o to chodziło, okej. Okay. Okej, okay. Rzeczywiście to nawet jest taki parametr w tych syntezatorach typu właśnie jakiś Apollo, jest ten head size, jest taki parametr faktycznie.
2: No, rozumiem, czyli kwestia tłumaczenia, jeszcze sprawdzę, czy, bo tutaj zapytałem kolegę.
0: Okej, to wróćmy do Windowsów. Jesteśmy
2: czyli modulacja taka, tak.
0: Tak, jesteśmy przy Windowsie 98 teraz. Tu już myślę, że wszyscy będziemy mieć jakieś wspomnienia, bo to nie tylko Mikołaja, ale to mój był system pierwszy, twój Michale?
2: Tak, też.
0: Też.
2: No, pierwszy, no to trochę się śmieję, bo ja tak z tym 9.8, no chociaż nie, potem tego 9.8 używałem jakiś czas w sumie. Czyli tak, to też pierwszy. Tylko ja mówię, 9.8 używałem, bo 9.8, przypomnijmy, on był od...
0: Ty używałeś 98 w czasach XP-ka.
2: Nawet nie, bo 98 zadebiutował w 98 i do XP-ka, czyli istniał do 2003. Tak, do 2003 jakoś, trzeciego nawet, a ja na XP-ka przeszedłem w czerwcu 2004, no więc powiedzmy, że, a wtedy jeszcze to nie było tak jak teraz, że jest nowy system, można go instalować i osoba niewidoma no, na co najmniej 50, a często więcej procent jest pewna, że on będzie, może mieć błędy, ale raczej będzie z nim działać tam czytnik ekranu.
0: To było
2: będzie...
0: więcej problemów z tym, oczywiście.
2: To trzeba było czekać czasami rok, z reguły tak zawsze było, że od premiery nowego systemu trzeba było czekać około roku, aż zostaną zaktualizowane czytniki ekranu i to nie tak jak teraz, że on tam czegoś nie czyta, to było tak, że po prostu program staje się
0: bezużyteczny.
2: Może się zawiesić nam system, może rozwalić kartę graficzną i tak dalej, więc nie było nawet można przejść.
0: Okej, to o tych błędach i o różnych rzeczach to za chwilę opowiemy, bo ja mam też ciekawą historię z tym związaną, ale najpierw zapytajmy naszego głosu tłumaczącego z obrazu na zrozumiałe dla nas informacje, czyli Mikołaja. Mikołaju, jak to było z Windowsem 98? Wizualnie to się czymś od 95 różniło? Były jakieś zmiany? Coś?
1: Nie było drastycznych zmian, natomiast ten system był, że tak powiem, bardziej taki, on już obsługiwało się te troszeczkę wyższe rozdzielczości znowu, tak? Natomiast wizualnie drastycznie się nie zmienił. On pewne rzeczy tam kolorystyczne może troszeczkę tak poprawiono. Natomiast takim dosyć kluczowym, no bo to było znowu kwestia taka, związana z tym, że internet zaczął się coraz bardziej tutaj nam panoszyć, mówiąc tak oczywiście kolokwialnie, ale coraz bardziej wchodzić pod strzechy, głównie za sprawą tego dostępu oferowanego przez Telekomunikację Polską 020-21-22. Pod taki numer modemem się należało wydzwonić, żeby dało się korzystać z internetu. I w każdym razie ten system miał już wbudowanego Internet Explorera. Znaczy to była część systemu. Tego się jakby nawet nie dało odinstalować, to nawet z tego powodu Microsoft miał nieprzyjemności. Natomiast pamiętam, że ten system, jak już się na niego, że tak powiem, człowiek przestawił, to on naprawdę pokutował bardzo, bardzo u mnie długo. Do tego stopnia, że ja się nawet wzbraniałem potem z przejściem na Windowsa XP, no bo Windows 98 był taki w stosunku do XP, to się wydawało taki lekki po prostu, tak? On miał oczywiście swoje niefajne tam zachowania, przywieszenia, zawieszenia i tak dalej, może mniej niż Unity 5, natomiast był już, że tak powiem, takim, no, czymś, co się szybko instalowało. Nawet się dało zrobić coś takiego jak dysk startowy Windows 98, pamiętam. Na jednej dyskietce to się mieściło. Takie jakby środowisko ratunkowe. No i mówię, pamiętam, że to był taki pierwszy system, z którego naprawdę nagminnie się korzystało, no głównie właśnie pod kątem korzystania z internetu, stron internetowych, poczty. Też pamiętam, wtedy właśnie Outlook Express był chyba też.
0: Tak, Outlook częścią. Express 4.0, dokładnie. Tak. To była pierwsza wersja dla Windowsa 98 oczywiście, bo tam wcześniej też były, zdaje się, to chyba to się jeszcze wcześniej to nazywało jakoś Internet Mail, czy
1: ale
0: podobnie.
1: To było krótko, ja już pamiętam jako Outlook Express i pamiętam pierwsze swoje konto, zakładałem, to jeszcze się, to nie był jeszcze Onet, to się nazywało OptimusNet.
0: Tak.
1: I tam się zakładał, formularz się wypełniało i te konta, ze względu na to, że potem pamiętam już tam chyba domen im zabrakło, czy coś takiego, to były konta, się nazywały Frico. Frico i Frico.net.pl czy jakoś tak, i pamiętam, że ze względu na to, żeby tam zwiększyć liczbę użytkowników,
0: Frico 1, Frico 2 i tak dalej.
1: Frico 1, 2 czy 4. Ja pamiętam, miałem ktoś chyba na Frico 6, jeżeli dobrze pamiętam.
0: A sporo osób miało na Frico 6 i jeszcze na Frico 7.
1: Tak.
0: Było.
2: Wtedy też sporo ludzi miało konta na Polboxie. Polbox.com,
0: tak, Polbox to w ogóle taki pierwszy dostawca takiej usługi w Polsce, darmowej. I oni nie tylko umożliwiali założenie konta pocztowego, ale także, no co w latach 90. było pionierskim również rozwiązaniem, oferowali, słuchajcie, darmowe miejsce na stronę internetową.
1: Tak, tak,
0: całe
1: tak.
0: Chyba 3 mega tam było.
1: Nie ma było.
0: Ach, 6 mega było w sumie do podziału jakoś, albo 3 mega do podziału. Jakoś bardzo mało. Ja akurat pierwsze konto też miałem na Polboxie, ale ono mi jakoś nigdy nie chciało działać. Za to już drugie działające to KKI. Krakowski Komercyjny Internet. KKI.net.pl.
2: A było tak.
0: Tak.
2: A to był taki normalny operator. Wszyscy tam mogli po prostu... Taki operator internetu.
0: Znaczy to był też, operator taki bardziej konta tam w Krakowie chyba coś udostępniali, jakiś internet rzeczywiście. Natomiast głównie no to KKI zasłynęło wtedy z tych darmowych kont pocztowych, które...
2: Bo wtedy co jeszcze było? Było to KKI, było O2 już, tlen? Jak się zaczął pojawiać?
0: Chyba troszkę później, Wirtualna Polska była na przykład...
1: Ale też dopiero tak wchodzi. Znaczy ona już była, tylko że z tą pocztą oni chyba jeszcze trochę później niż tym Optimus Network.
2: Ten portal telekomunikacji spróbowali, pocztaportal.pl, miałem takie pierwsze tak, konto, ale to się szybko WP to dosyć przejęło. I jeszcze było gazeta dosyć później, jakaś taka coś, co się nazywało jakaś hoga.pl.
0: Było coś takiego, była hoga. Było jeszcze konto.pl. też dość szybko też chyba się pojawiło. No było tych dostawców. Jeszcze nie wiem, czy pamiętacie, ale to już troszeczkę później, w tam rok 2001 bodajże, box43gnet.pl. Nie wiem, co to było, ale miałem, pamiętam też na tym konto pocztowe. Trochę to pochodziło. O, jeszcze skrzynka, skrzynka.pl zdaje się.
2: A to ktoś to na Tyflosie, ktoś miał skrzynka.pl.
0: Tak, skrzynka.pl, był jeszcze poland.com, też było coś takiego, no było tych dostawców.
2: Ale wtedy, wtedy jeszcze sporo, jeszcze stosunkowo dużo ludzi miało te skrzynki mailowe, bo to jednak się potem dość, troszkę później, jak te komputery się rozprzestrzeniły i internet i wirusy, o czym też może troszkę potem powiemy, to się zaczęło mówić, że te darmowe skrzynki są takie dziurawe i tak dalej, i kto mógł, to jeszcze miał konta, to sobie używał konta firmowego albo u jakiegoś dostawcy takiego, u jakiejś firmy po prostu,
0: typu
2: albo
0: home, na przykład.
2: Typu home, czy nawet jakaś taka po prostu firma jakaś tam, tak samo, albo konta, no właśnie w jakichś takich domenach uniwersyteckich, uniwersytet, no tam, gdzie ktoś pracował po prostu.
0: Albo się po prostu uczył, bo studenci dostawali też na okres studiów, a nie rzadko i później też mogli sobie utrzymać.
1: Oj, pamiętam na tym, mała dygresja, jeżeli mamy jeszcze na ten kontakt, to pamiętam, jak zacząłem studia w 99 roku, mogłem złożyć wniosek o założenie konta w domenie właśnie tutaj na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i był taki serwis Novci i wszyscy się zastanawiali, jak to się w końcu pisze, tak? Jeden miał Novci 1, jeden Novci 2, tam novci.ae.poznan.pl, tak?
0: A to wtedy te konta uczelniane to były naprawdę na wagę złota, bo jeszcze w tamtych czasach to było istotne, że bardzo często tam był dostęp nie tylko do maila, ale tam był...
1: Miejsce na stronę było.
0: Nawet. Miejsce na stronę to jeszcze jedna sprawa, ale był dostęp do powłoki. A wtedy, skoro się na przykład ten dostęp do internetu był wliczany, po prostu gdzieś tam powiedzmy trzeba było się liczyć z czasem, to nierzadko robiło się tak, że odpalało się jakiś proces na takim koncie, aby sobie pobrał jakąś tam stronę, potem pakowało się to zipem, czy tam jakimś tarem, zipem, i pobierało się taką paczkę, i żeby sobie te strony w domu przeglądać. To tak. Też tak niektórzy robili.
1: O właśnie, to też właśnie ze względu na tą internetowość tego i to, że Internet Explorer był przeglądarką, a mówię, nie wszyscy też mieli ani i zasoby, i modemy, trzeba było też modem kupić, miałem modem nawet zewnętrzny taki, to ja pamiętam, nie wiem czy kojarzycie, był już tak trochę z prasy takiej internetowej, była taka gazeta, no wiadomo, że to jest prasa drukowana, no ale taka gazeta www była.
0: Była, pamiętam.
1: Takie czasopismo, tak? Ja pamiętam, oni dodawali do swoich czasopism taką, no nazwijmy to w dzisiejszych czasach aplikację, ale aplikacja po prostu polegała na tym, że się odpalało tego CD i uruchamiała się przeglądarka i w przeglądarce się otwierała strona, i taka lokalnie oczywiście, tak? I tam było tony, czasami nawet zrzutów offline'owych różnych stron, tak? Z jakimiś tam dowcipami, z jakimiś tam audycjami i tak dalej, potem też tam, to mówię, trochę dygresyjnie mówię, ale dlatego mówimy o tym, bo ten Windows 98 to jednak właśnie kojarzymy, przynajmniej ja kojarzę bardzo mocno z korzystaniem z internetu.
0: Ja też.
2: A zapytam jeszcze, Mikołaj, ciebie o taką rzecz, a korzystałeś z internetu jeszcze w czasach, no powiedzmy przełomu, czyli Windows 95 i DOS, tak jak niektórzy, że tam się właśnie łączyli z DOS-a z internetem i na serwerze pisali tam te Linux jakieś komendy do ściągania plików, do odbierania nawet jakichś maili i tak dalej? Nie chyba.
1: Znaczy w tym sensie nie do końca, bo ja mówię, ja pierwsze swoje połączenie z netem nawiązywałem w lipcu, w połowie lipca 1997 roku.
2: No tak.
1: To jeszcze był Windows 95, ale pamiętam, że żeby pewne rzeczy można było czasami skonfigurować nawet tam i ewentualnie coś pobrać, to pamiętam, nie robiłem może tego bezpośrednio jakby z DOS-a, tak? No bo, nie, bo się tutaj za bardzo też nie dało, tylko odpalało się po prostu właśnie to okno terminalowe. Właśnie w tym miejscach się to okno terminalowe DOS-a otwierało po to, żeby jakąś komendę tam wpisać, żeby on coś mógł zrobić, to pamiętam.
0: I skoro jesteśmy już właśnie przy internecie, to może teraz powiedzmy sobie o technologiach, które były do dyspozycji wtedy, w czasach Windowsa 98, technologiach asystujących, wspierających osoby niewidome przy korzystaniu z internetu, no i o wsparciu przez nie tego właśnie internetu, konkretnie stron www, bo to myślę, że było największym problemem.
2: To znaczy tak naprawdę to jest no, dość szeroki temat, bo to się też bardzo zmieniało, bo czym innym był zupełnie ten Windows 98 na początku, albo nawet na początku Second Edition, czyli 98-99 rok, a czym innym był Windows 98 w sensie z perspektywy użytkownika i tego, co mógł sobie na nim zainstalować dostępnościowo w roku 2000, nie wiem, drugim, nawet 2003. I to jest kolosalna różnica, bo o ile na początku, no, bo to tak, co było do dyspozycji? Było do dyspozycji Outspoken, o którym mówiliśmy, który zasadniczo w przeglądarce internetowej nie działał. Rozwiązaniem tego Outspokena była taka nakładka darmowa, którą potem Harpo od 2000-2001 roku rozsyłała, WebFormator, dzięki której można było w miarę komfortowo, chociaż ta pierwsza wersja się bardzo jakoś tam zawieszała, z nią były problemy. Chyba się F11 albo F12 przełączało pomiędzy tym Explorerem, a tą stroną Web for, UW,

0: trójki jeszcze w ogóle, jak dobrze pamiętam. I on już internet miał, miał wsparcie internetowe.
1: Czyli Joss miał może od początku to wsparcie. Tak, i chyba po prostu Joss dlatego on był i taki drogi.
0: Job access
1: bardzo...
0: with speech. A Amerykanie bez internetu to już wtedy pracować za bardzo nie mogli.
1: I on przez Altix był tak bardzo, no jednak słusznie promowany tak ostro, no bo no on wtedy rzeczywiście miał te możliwości
0: no
1: ogromne.
0: No właśnie, wiesz co, to było jakoś tak, ja się wtedy dlatego powiedziałem, że ja się na tego Hala naciąłem, bo był jeszcze wtedy Hal dla Windowsa 95, on się tak nazywał, to była też tak. Jakaś taka wczesna wersja Hala.
1: Hal 95 chyba, po prostu.
0: Tak, dokładnie, Hal 95.
1: Wiesz, ale może kwestia ceny też.
0: Wiesz co, ale poczekaj. Już mówię o co chodzi. Tu była kwestia taka, że ja komputer dostałem na początku 99 roku. Końcówka 98, no to było złożenie zamówienia. Wtedy jeszcze, jak dobrze pamiętam, Altix po prostu nie był dogadany z Enterjoyce, czyli wtedy właśnie z firmą, która się zajmowała produkcją Jossa, teraz to jest Freedom Scientific, to tam powstała z połączenia Arkenstone, Blaze Engineering i właśnie Enterjoyce. I wtedy właśnie no, opcją był Hal, który z internetem sobie wcale nie radził, powiedzmy szczerze. A kilka miesięcy później znajomi dostali Jossa. No i po prostu ja patrzę na tego Jossa, no to świetnie sobie z internetem radziło. Jakoś tam udało mi się też tego Jossa po prostu jedną autoryzację, bo to jeszcze wtedy na autoryzacjach było, jakoś sobie tam załatwiłem, żeby mógł sobie tą z tego Jossa pokorzystać też, więc miałem autoryzację.
2: No na dyskietkach była.
0: Tak, na dyskietkach, tak, oczywiście, była na dyskietkach. I tam trzeba było skopiować specjalny plik, tam trzeba było uważać, bo ta autoryzacja mogła się skasować, albo on sobie coś tam zapisywał i jak się defragmentowało dysk nawet tam powiedzmy tym Norton Speed Diskiem, to potrafił już Jossa nie wstać. No takie dość mocne tam były te zabezpieczenia. Bardzo na wyrost. No i miałem tego Jossa i rzeczywiście no wtedy to się z tego internetu korzystało bardzo fajnie, bo to po prostu no tak jak teraz. Strona internetowa to był dokument, który po którym się poruszaliśmy za pomocą strzałek, były klawisze szybkiej nawigacji, typu tam H to nagłówki, L to jakieś linki i tak dalej, i tak dalej. Z Windowsem miałem do czynienia troszkę później, bo to był zdaje się 2000 albo 2001 rok. I wtedy pamiętam, że wersja 3.1 czy 3.1.1 Windowsa jeszcze strony internetowe wczytywała wolno. No to było tak. Otwieram sobie stronę, ładowanie strony. Czekam. Załadowano. I w tym momencie dopiero można było sobie tę stronę czytać.
1: Bo Joss tę stronę jakby w locie tak,
0: tak on
1: czytał.
0: Ją sobie czytał w locie, to zdecydowanie działało szybciej. Później już w Windowsie to było ładowanie strony. Załadowano. I już tam się od,
1: no my też
0: od
1: tego
0: wersji
1: tak
0: 4.
1: Nie czujemy, bo no bo wtedy jeszcze, teraz tego nie czujemy, ale to było też to było spowodowane z jednej strony niedostatecznym zaawansowaniem tych technologii asystujących, ale z drugiej strony po prostu tym wolnym wczytywaniem się stron internetowych, co wynikało z łącz modemowych, gdzie naprawdę trzeba było czekać.
0: Tak, ale wiesz co, tam akurat była kwestia po prostu taka, że to było chyba źle napisane, bo no strona się musiała najpierw cała zaczytać, żeby program odczytu ekranu mógł z nią jakoś tam coś zrobić. Pamiętam, że się wyłączało wtedy obrazki. Kto teraz to robi? Ale kiedyś się wyłączało
1: tak,
0: obrazki w konfiguracji
1: podstawa.
0: Przeglądarki dla osoby niewidomej, żeby tak, było szybciej.
1: I Windows dopiero chyba tak rewolucja była w wersji 4, to była tak 4.50, 4.5 w 2003 roku. To była pierwsza taka wersja, gdzie on miał to insert chyba tab, tą listę całej tych wszystkich tych elementów internetowych i możliwości. Wiem, że to była taka bardzo taka kluczowa gdzieś tam wersja.
2: 4.51 chyba, nie? To się było, jeżeli już kojarzy, czy nie?
0: Jeszcze raz, Mikołaju?
2: Ten numer 4.51 chyba, taką liczbę, nie wiem.
0: Tak, była taka wersja. Była taka wersja. W ogóle te wersje Windowsa, no wtedy to naprawdę było coś, bo i działało to naprawdę fajnie. Ja powiem szczerze, ja się przerzuciłem później na Windowsa i naprawdę przez wiele, wiele, wiele lat bardzo ten program chwaliłem.
1: No właśnie, a dlaczego ty się przerzuciłeś na Windowsa właściwie z tego Jossa, skoro...
0: Z prostej przyczyny,

0: bo zobaczyłem Windowise'a u znajomych i on mi się naprawdę spodobał, jego taka jego
1: filozofia
0: pracy, filozofia użytkowania, wszystko po polsku, wszystko fajnie przetłumaczone, działało to naprawdę super. JOS, z którego ja wtedy korzystałem, nie był po polsku. Instrukcja też nie była po polsku do JOS-a, bo to jeszcze wtedy nie były te czasy. HAL też nie był po polsku. Windowise to tak naprawdę na pewnym etapie to był jedyny program, który był po polsku.
1: No nie, jeszcze Outspoken, tak? Bo Outspoken
0: Outspoken, tak, Outspoken to się zgadza.
1: No tylko, że Outspoken potem odstawał. No.
0: Tak. HAL też. I HAL odstaje nadal z tego, co
1: wiem. Dzisiaj.
0: Tak, do dzisiaj. No po prostu teraz to pod marką Supernova. Dolphin po prostu poszedł chyba w nieco inną grupę docelową niż całkowicie niewidomi, tacy bardziej właśnie resztkowcy i osoby też starsze. Tak mi się wydaje. Natomiast tu rzeczywiście no Windowise naprawdę ujął mnie tą swoją filozofią działania i jak to wszystko fajnie funkcjonuje. No ale niestety no później ten program się, ale to już dużo, dużo później, no on się po prostu zwyczajnie popsuł. Ale wtedy JOS i Windowise to naprawdę były programy, z których można było wycisnąć bardzo dużo w czasach Windowsa 98 i to był taki przełom, pamiętam. Że naprawdę no, korzystając z tych aplikacji, to człowiek doceniał to, co tam jest i rzeczywiście dawało to spore możliwości. No porównując chociażby to, co było wcześniej, czyli na przykład, no w moim przypadku to był HAL, który... To taka ciekawostka jeszcze właśnie a propos tych błędów. No ja wtedy miałem, jeszcze chodziłem do szkoły i gdzieś tam powiedzmy, no nie myślałem jeszcze o pozyskaniu pracy, ale tak sobie uświadamiam teraz, że sytuacje, do jakich doprowadzały wtedy programy odczytu ekranu, mogły pracodawcę to już totalnie zniechęcić do zatrudniania osoby niewidomej, bo taki przykład wam podam. Kiedyś ojciec mnie prosił, żebym mu tam coś pomógł w pracy, no bo coś mu z komputerem nie działało, ja już sobie z tym komputerem zaczynałem całkiem nieźle radzić i było to no, dla mnie tam dość proste do zrobienia, no ale mówię, dobrze, to słuchaj, to zainstaluję sobie tego HAL-a, tak, żebym po prostu mógł tam sobie z tym poradzić i zrobić to szybciej, niż ty mi będziesz czytał tam z ekranu. Dobra, pojechaliśmy, wziąłem jeszcze Apolla i instaluję HAL-a. Next, next, next, finish, restart. I komputer nie wstał. Niebieski ekran, słuchajcie, krytyczny wyjątek, bo to Windows 98, to się wtedy tak nazywało. No i co? I miało być prościej, a spędziliśmy chyba jeszcze tam, nie wiem, z godzinę, wyrzucając tego HAL-a w trybie awaryjnym. Bo też tam musiałem ojcu mówić wszystko, co ma robić i gdzie ma wejść i gdzie tam konkretnie kliknąć, żeby się tego HAL-a pozbyć. Całe szczęście wstał ten system, bo to był komputer w pracy, więc był potrzebny. No, także taka ciekawostka a propos błędów różnych. No, a co do tego, Mikołaju, a jak u ciebie z Windowsem 98 i z tymi technologiami asystującymi? Outspoken?
2: No ja pamiętam, mówię, tak jak ja podkreślam, że ja mówię, ja tego Outspokena bardziej traktowałem do takich przeczytywania jakichś dłuższych tekstów czy czegoś. I trochę się człowiek też wspomagał kwestiami tutaj, no ewentualnie lupa, która jest tam gdzieś wbudowana w system. I to były głównie te rzeczy, tak? No, oczywiście też kwestia tego, że dało się też oczywiście, wiadomo, system tam dostosowywać wizualnie pewne rzeczy. Ja też w niektórych sytuacjach tam troszeczkę tryb wysokiego kontrastu używałem. Działało to bardziej stabilnie, tak? Niż w Windowsie 95. Natomiast mówię, muszę też podkreślić to, że to były jeszcze czasy, kiedy ja sobie jeszcze tak mówię, dawałem radę na, jak to się mówi, na bez, mówię, programów powiększających, tak? Miałem okazję, już teraz nie pamiętam, czy to też było na zasadzie jakiejś tam gdzieś tam koleżeńskiej czy coś, były jakieś takie, To chyba nawet właśnie też gdzieś od Dolfina. Jakieś takie wersje tam właśnie Lunara, które były programami takimi, można było to zainstalować pod Windowsa 98. Ja wtedy też jeszcze nie żyłem tak tymi stricte technologiami asystującymi od strony takiej, że tak powiem, tego zafascynowania może. Tak? To jeszcze nie były może te czasy, gdzie się jakby człowiek jeszcze tym tak fascynował, no bo głównie komputer się używał gdzieś tam troszeczkę do rozrywki, ewentualnie poczytania sobie jakichś tam tekstów. Zresztą też nie było tak za dużo tych znowu zasobów.
1: Źródeł też nie było internetu. No,
2: ja pamiętam chyba wchodzić. Jeden z pierwszych, ale to chyba trochę później były te zasoby na Uniwersytecie Warszawskim, nie? Ten centrum.
0: Ten intranet.
2: Tak, nie? Więc to były czasy gdzieś tam właśnie też może rok 98-9, jak się uzyskiwało ewentualnie do tego dostęp. Natomiast ja pamiętam Windowsa 98, gdzie to był system, którym ja się coraz mniej, można powiedzieć, coraz mniej bałem grzebać w preferencjach systemów. To był pierwszy system, w którym ja się tak odważałem pewne rzeczy gdzieś tam sobie grzebać w ustawieniach samego systemu, tak? Bo też wam powiem, to było tak, że mówię, no gdzieś w te komputery mnie i brata, to gdzieś, mówię, w sumie gdzieś tam wcześniej ojciec wdrożył, ale to zawsze on był tym takim guru, który gdzieś tam wcześniej, mówię, czytał tutaj kwestie, robił jakieś tam czasami jakieś konfiguracje tego tutaj, bo czasami też trzeba było zmienić rekonfigurację pod kątem obsługi Windowsa, bo tak naprawdę, mówię, mimo że to był 9.5 czy 9, potem 8, to tak naprawdę pod maską i tak był DOS, pod maską, jako taki silnik, tak, który to się nazywało DOS 7 nawet wtedy, tak na marginesie, bo można było wyjść z tego Windowsa do trybu DOSa, to się gdzieś tam pod spodem nazywało DOS 7, ale to już tak na marginesie mówię, w każdym razie to był pierwszy system 98, którym ja się, tak można powiedzieć, uczyłem na błędach czasami, że tak powiem, jakiegoś konfigurowania czegoś, tak, to już chyba też był czas, kiedy też mieliśmy już dwa komputery w domu były, więc jeden był taki, który można było, jak to się mówi, zepsuć, można było co chwilę tego Windowsa instalować od nowa, więc się człowiek uczył na takich błędach. Jeżeli coś tam się zepsuło, ja chciał mieć się, jak to się mówi, system na czysto, jak to się mówi, tak? Więc to były właśnie jeszcze te czasy, nie? Ale tak powiem, ten Windows 98, potem Windows 98 Second Edition, o właśnie, to też warto powiedzieć, bo w 99 roku pojawiła się tak zwana aktualizacja, tak zwane Second Edition. I co ja właśnie tam korzystałem, mianowicie ze względu na to, że mieliśmy w domu już dwa komputery i to też był czas, kiedy u nas zagościła na przełomie roku 99 i 2000, zagościła u nas Neostrada, a właściwie wtedy się SDI. Czyli szybki dostęp do internetu. Taki już kwestia była, że był stały i tak dalej, potem przemianowano chyba na stały dostęp do internetu. I pamiętam, że była taka kwestia, no tak, mamy dwa komputery, ale by się chciało, żeby ten komputer drugi miał też internet. I to jeszcze były też takie czasy, kiedy myśmy lokalnie tutaj u nas w bloku zbudowali sobie sieć taką lokalną. Głównie do tego, żeby gdzieś tam grać w sieci albo nawet czatować w sieci. Była taka nawet aplikacja LanChat się nazywało do czatowania w sieci po adresach IP lokalnych. I mieliśmy nawet taką, mówię, sieć komputerową, która, no to nie było nawet po klatkach schodowych, tylko po balkonach, słuchajcie, wiecie. Szły przewody i to jeszcze nie przewody te klasyczne ethernetowe lanowskie.
0: Koncentryk, BNC.
2: Koncentryk,
0: tak? A no i jak jeden się wypiął z tej sieci, to się zaczynały problemy.
2: Tak. Już nie było, już mówiąc o tym, że to zawsze musiało stanowić całościową sieć. Ktoś, kto był na końcówce, na drugim końcu tego, tej wtyk, bo ten wtyk po prostu była taka przelotka.
0: Tak, prostu. Musiał terminator taki
2: tak,
0: zapiąć.
2: Tak, to był tak zwany terminator zapięty i jak to ktoś zdjął albo się poluźniło, to potem był problem, nie? No ale pamiętam właśnie przez takie połączenie koncentryczne mieliśmy w domu też potem, jak ta sieć się kilka razy była sytuacja, że tam przyszła burza i jak strzelił piorun, no to się karty popaliły i był problem. Potem żeśmy już to zwinęli. Bo też był problem taki trochę natury chyba formalno-prawnej, że gdzieś tam spółdzielnia się do tego przyczepiła, że to takie półlegalne, bo ale też tak na marginesie. I pamiętam rzeczą, z której korzystałem na gminie właśnie w Windowsie SE i to była taka dosyć charakterystyczna rzecz, udostępnianie połączenia internetowego. To była funkcja wbudowana w system, nie trzeba było żadnych programów zewnętrznych do tego stosować, że ja mogłem mieć na komputerze głównym połączenie internetowe. On oczywiście musiał być włączony jako komputer, a drugi komputer podpięty do niego mógł mieć też internet. Tak? I to była taka kwestia, jeszcze wtedy nie było, nie bawiło się w żadne routery i tak dalej. Tak się dzieliło internet.
0: A czy wy pamiętacie i czy korzystaliście z takiej aplikacji, którą ja osobiście pamiętam z Windowsa 98, jak bezpośrednie połączenie kablowe?
2: Tak, było coś takiego.
1: Było coś.
0: Było, ja z tego korzystałem, łącząc właśnie tam kiedyś komputery ze znajomymi, tylko że to było, no, dwa komputery wtedy można było połączyć, ale łączyłem je, pamiętam, za pomocą kabla LPT.
2: Tak. Tak,
0: do portów było. Równoległych się podpinało i można było sobie tam przesyłać pliki.
2: Było coś takiego.
1: No, także też to... pamiętam, że bardzo mocno, nie wiem, czy to kwestia przyzwyczajenia, czy coś, że mocno niewidomi optowali, żeby używać pod Windowsem nie żaden eksplorator Windows, ale Windows Commander, bo tu są dwa okna, taka sama obsługa jak w Fulton Commanderze. Nie wiem, czy to chodziło o to, że ten eksplorator, no może po prostu, bo to w sumie nie tylko niewidomi, te osoby widzące, wiem, że też tego Windows Commandera, to się tak nazywało, Windows Commander potem przemianowany na Total Commander. Bo chyba tam Microsoft chyba...
0: Jakieś były kwestie
1: tak. nazewnicze, ale wiem, że tego Windows Commandera też ludzie jakoś tam używali.
0: Zgadza się, to ja też używałem Windows Commandera, wcześniej właśnie, no tak, nie wcześniej, tylko później to był właśnie Total Commander. Też tego używałem. Wiesz, to było też dlatego, że w tym momencie, w dzisiejszych czasach, nie masz problemu z otwarciem wielu okien. Jak ja mam na pasku zadań, powiedzmy, nie wiem, 40 okien, to mam problem tylko ja, bo się czasem w nich nie mogę odnaleźć. Ale problemu nie ma komputer. A kiedyś, jak teoretycznie była ta wielozadaniowość, ale ona się kończyła tak na uruchomieniu tam kilku okienek. I był już problem. A Total Commander, czy Windows Commander wcześniej, załatwiał nam jedną podstawową sprawę. Uruchomienie dwóch okienek eksploratora. Też był problem czasem taki, że na przykład Windows nie czytał zaznaczonych plików w Explorerze.
2: Do skopiowania na przykład.
0: Tak, do skopiowania. A tam można to było zrobić w wygodny sposób. Spacją, nie trzeba było tego shiftu trzymać, ani tam kontrola i przesuwać się strzałkami. Tylko po prostu strzałka, jakaś tam spacja, o to chcę zaznaczyć, to chcę skopiować, tego nie chcę. Tak, F5, Enter. Też wtedy na przykład jak ktoś nie przepadał za WinZipem, to Total Commander obsługiwał archiwa zipowe. Jeszcze pamiętam, jak się chodziło do znajomych, nie wiem, na przykład MP3 jakąś, to się kopiowało na dwóch dyskietkach i albo ją dzieliło, albo
2: jak
0: jeszcze...
2: To podzielić, no właśnie.
0: Tak, i się robiło dwuczęściowe archiwum. Wiadomo, że MP3 pakowana zipem to niewiele tam dawała, ale...
2: Ale ten podział był,
0: dokładnie. Więc no takie rzeczy się robiło. A jak dyskietka padła jedna...
2: Oj, pamiętam te rzeczy, jak się też na marginesie przecież po rozmaite gry się głównie chodziło na giełdy komputerowe. I na przykład jakieś gry były na przykład na 20 iluś dyskietkach, nie? I teraz wiesz, jedna walnięta, nie? I po prostu człowiek, giełda była tylko raz w tygodniu, w niedzielę. I wiesz, i przyjeżdżałeś do domu cały nabuzowany, że tutaj sobie zaraz uruchomisz, czy wgrasz jakąś grę, tak? A się okazało, że jedna dyskietka walnięta, nie?
0: Tak.
2: O, tak na marginesie, to była jedna pewna rzecz, której się bardzo mocno używało, mimo że było pod Windowsem. Kojarzycie program ARJ?
0: Tak.
1: No, do pakowania.
0: Tak. Archiwizer.
2: No to w każdym bądź razie ARJ właśnie był takim jeszcze swego czasu, w czasach Windowsa, bardzo jednak mocnym punktem używania poleceń z tego.
0: Ale właśnie można go było wtedy, pamiętam, dopiąć do Windows Commandera jako zewnętrzny archiwizer i dlatego też ludzie z tego korzystali, bo można sobie było właśnie to tam wpiąć, wskazać ten plik.
2: Tam, tak. A... Aeriota można było sobie też podpisać.
0: Można było. I też można było, i też można było, i też można było, jedną jeszcze rzecz powiem tylko, można było sobie wrzucić RARa. Total Commander nie obsługiwał natywnie RARa, właściwie Windows Commander wtedy, ale można było sobie zainstalować WinRara, skopiować tam UnRar.exe, tak, do katalogu albo wskazać i można było wypakowywać archiwa RARowe.
1: Ale to chodziło o to, że archiwa RAR i ARJ, że miały, lepiej kompresowały niż ZIP, tak? To o to chodziło, że tak, czy o co chodziło, że, trzeba, że lepiej było używać tego ARJ-a?
2: Wiesz co, to była chyba kwestia popularności po prostu, tak? ARJ był po prostu takim naprawdę mega popularnym programem do pakowania, głównie właśnie na giełdach komputerowych używanych. Potem stopniowo był wyparty przez RARa. Natomiast pamiętam, że ARJ po prostu rządził, się mówi. I wszystkie pliki były AZ001, AZ02, AZ03.
0: Tak, to też pamiętam. I pamiętam, jak właśnie, jak na przykład dane z jakichś tam programów się przerzucało na kilkunastu dyskietkach, można było na przykład to zrobić.
2: Bo, no mówię, jedna walnięta i był problem.
0: Dokładnie, i problem, i trzeba było czekać albo po prostu iść jeszcze raz gdzieś i przerzucić. No, także to tak a propos Windowsa 98.
1: A to ja zapytam jeszcze, nie dotyczy jako tako Windowsa, ale sposobu użytkowania, sposobu gdzieś tam naszego współistnienia w internecie. Jak wtedy było z dostępnością stron internetowych? Co było głównym problemem? Ten flash, czy co wtedy?
0: Wtedy to problemem było to, że programy odczytu ekranu nie chciały za bardzo...
1: Tak, ale zakładam, że mamy tego JOS-a albo Windowsa, który prędzej czy później nam wczyta stronę, aż po stronie twórców, można powiedzieć, że twórcy stron jak NATO, to znaczy jak my...
0: Największym problemem wtedy moim zdaniem był brak tekstów alternatywnych. I w tych czasach to było w zasadzie jedyne coś, co mogło stwarzać takie duże problemy.
1: No tak, bo grafika...
0: Bo grafika
1: wiemy,
0: grafika dokładnie, bo wtedy jeszcze nie mówiło się o jakichś JavaScriptach za dużo. To znaczy one były, ale to tak bardziej na zasadzie jakiegoś dodatku. Zegar na stronie oczywiście.
1: Ale linki na stronach były
0: jedna
1: często
0: rzecz,
1: nieopisane.
0: Jedna rzecz, która mogła stwarzać problemy i to duże. Aplety Javy. Aplety Java, czyli czaty różnego rodzaju, jakieś tego typu sprawy.
2: Albo wtyczki programów, nie wiem, pamiętacie ten odtwarzacz dosyć bardzo, Real Player?
0: Real Player, tak, było coś
2: on
0: takiego.
2: Był bardzo popularny, bardzo oni go, ta firma go wtedy promowała i jak się nie miałeś, wiesz, wtyczki do Real Playera, to nie odtwarzało.
0: Nie odtwarzało to, dokładnie. Ale,
2: właśnie też ja bym chciał zwrócić uwagę na tą kwestię, może taka trochę programistyczna, związana tutaj z HTML-em, tworzeniem stron, bo to też były czasy, kiedy się próbowało swoje strony tworzyć w HTML-u.
0: Kurs Pawła Wimera.
2: Totalny bałagan, jeżeli chodzi o... No i to niestety pokutuje do dziś, tak? Gdzieś tam. Totalny bałagan właśnie nierozdzielenia struktury od wyglądu, tak? Używanie, wiesz, nagminne tam wszystkie znaków font wszędzie. No bo tak było w HTML-u, tam mówię 3 i 4, także... Po prostu pomieszanie z poplątaniem. Tak?
0: Czy wiesz, Mikołaju, inna rzecz, że pierwsze strony internetowe to ludzie zazwyczaj tworzyli w najlepszym wypadku we front page'u, ewentualnie w jakimś tam pajączku, a jeżeli ktoś miał mniejszą wiedzę na temat tego, jak zrobić, i tu już zaczynały się rzeczywiście problemy. Ja pamiętam, że boje toczyłem ze znajomym i tu naprawdę, tu już po prostu do jakichś kłótni, prawie że na noże dochodziło, który postanowił, że on zrobi stronę właśnie tej naszej lokalnej stacji. Wszystko fajnie, tylko znajomy postanowił, że ją zrobi w Wordzie. I to był Word 2000, a o ile Word 97, to ten kod HTML miał jeszcze taki w miarę, o tyle Word 2000 zaczął dorzucać tam jakieś swoje rzeczy takie pseudo XML-owe.
2: Tak.
0: No i
2: ale
0: tam...
2: To się też bierze z tego front page'a, pamiętam, bo wystarczyło na przykład zrobić taką ciekawą rzecz, że front page'u na przykład wstawić, bo front page to był taki graficzny edytor, taki tak. What is what you get, tak? Czyli tak. Osoba, która tworzy prawie że graficznie tą stronę, ona była automatycznie tłumaczona na HTML, ale wystarczyło na przykład zrobić taką prostą operację. wstawić na przykład, jak nie wiem, czy obraz, już nieważne, czy tam wstawiliśmy tekst alternatywny, czy nie, ale wystarczyło wstawić ten obraz i kod HTML był jakiś. Wystarczyło ten obraz przesunąć w dół za pomocą myszy, a potem go z powrotem w to samo miejsce przesunąć w górę. Czyli wracamy do sytuacji początkowej. A w kodzie mieliśmy pełno śmieci z tego powodu. Bo FrontPage no tak. Po prostu nie usuwał tych rzeczy.
0: Nie kasował. Mhm. To się zgadza. I pamiętam, że właśnie to był naprawdę duży problem, bo w tym Wordzie zrobił jakiś obrazek klikalny, który był linkiem przy okazji do czegoś. Program odczytu ekranu po prostu nie potrafił sobie z tym poradzić. Pierwszy raz z czymś takim się zetknąłem, bo była najzwyczajniej w świecie pusta strona. Pusta, nie dało się tam dalej przejść. No i próbowałem wytłumaczyć, a no człowiek stwierdził, no ale on myszką może kliknąć, tak? No, to jest okej, działa. No, więc to takie pierwsze boje, pamiętam, dotyczące dostępności na innych stronach, które mogły mieć jakieś problemy, no to przede wszystkim właśnie grafiki i dziwne jakieś tworzenie. No wtedy jeszcze w ogóle to były czasy, w których stosowano ramki. Wtedy była moda na ramki. Nie wiem, czy pamiętacie.
1: Menu, oczywiście.
2: W drugiej zawartość.
0: Tak, tak. I komunikat, twoja przeglądarka nie obsługuje ramek.
2: Na przykład.
0: To tak jeszcze a propos właśnie FrontPage'a, to pamiętam, jak tu Mikołaju wspomniałeś o tym, że były te płyty ze stronami internetowymi jakieś, też miałem taką płytę. No i oczywiście korzystałem jeszcze wtedy z Hala. Był problem taki, że Hal nie za bardzo sobie radził. To wiecie, jak sobie radziłem z czytaniem stron wtedy? Otwierałem je we FrontPage'u. W przeglądarce była tam opcja edytuj i był ustawiony program FrontPage jako edytor. Ja sobie to otwierałem i mogłem wtedy sobie przeczytać treść strony. W ten sposób sobie na początku radziłem z korzystaniem ze stron internetowych.
2: No, czyli to... FrontPage się przydał.
0: Tak, no i FrontPage się przydał. FrontPage Express to się wtedy nazywał. Taka polska do Windowsów, czy do Internet Explorera, w którejś wersji dołączana nawet.
1: I wtedy też problemem, no taką osobliwością tamtych czasów było to, że jeszcze chyba nie było, albo też być była, bo to tam pod koniec lat 90., ale to tak nie korzystało się, mam wrażenie, jeszcze masowo z przeglądarki Google. I to było takie myślenie, że
0: raczej... Z wyszukiwarki.
1: Przepraszam, oczywiście, nie korzystało się
0: z wyszukiwarki. Była AltaVista.
1: Tak. I to było tak, że bardziej te strony, no też może przez... Przez kwestię modemów i tak dalej, ale bardziej się jakby tak przekazywało komuś jakieś ciekawe adresy stron, albo uczyło ich na pamięć, albo zapisywało w ulubionych, niż wyszukiwało konkretnej informacji w Google'ach.
0: Wiecie, ostatnio czytałem, to taka dygresja już zupełnie totalna, ale ostatnio czytałem, że w Korei Północnej, w tym ich wewnętrznym internecie, Kwangmyong to się nazywa, tam w zasadzie bardzo rzadko wykorzystuje się w ogóle system domen. Tam wszystkie adresy takie najważniejsze, bo tych stron to tam za wiele nie jest, to się zazwyczaj wprowadza po prostu wpisując adres IP. To taka ciekawostka.
2: No wiecie, w latach 90., pod koniec lat 90., kiedy internet się tak tego, były wydawnictwa, które drukowały takie książeczki z adresami internetowymi.
0: Tak, ja miałem kiedyś taką, książkę.
2: Tony adresów były tam, oczywiście to były adresy takie pełne, wiecie, gdzie tam coś, slash, pełno wykrzykników, coś tak dalej.
0: Tak, /index.html.
2: Tak, i się kończyło.
1: Żeby tylko.
2: HTML, tak, i to było jeszcze podzielone na działy, tu wiadomości, pogoda, tego i tak dalej, nie? I teraz już nie mówiąc o tym, że to kazali to przepisywać, wiadomo, tak? Już nie mówiąc o tym, czy taka strona była po prostu gdzieś tam jeszcze aktualna.
0: Mikołaju, ale wiesz co, ale ja się spotkałem z taką książką, która poszła o krok dalej, bo wyobraź sobie, tak, rzeczywiście było tam chyba z 200 albo 300 stron, ale do tego dołączona dyskietka. Na dyskietce jeden wielki plik, bookmark.html i tam te wszystkie adresy z tej książki wrzucone.
2: A to lepiej.
0: No, lepiej. Cyfrowo. Cyfrowo. No, także to Windows 98. No, o tym myślę, że moglibyśmy jeszcze dużo, ale może przejdźmy dalej do kolejnych systemów. I teraz ja mam zagwozdkę. Co było pierwsze? Pamiętacie Windows 2000 czy Millennium?
2: One wyszły równolegle.
0: Równolegle, tak?
2: bo tutaj
0: to ja korzystałem z 2000, też. to od razu mówię, z Millennium bardzo mało.
1: Bo ja też.
2: To, czego jakby użytkownicy Windowsa 98, 95 jakby no, nie mieli z tym styczności, no bo to nie był system taki typowo biznesowy, że tak powiem, gdzieś równolegle była rozwiniana wersja tak zwanego Windowsa NT 4.0, to już tak mówię tylko w tle, jako dygresja. Aha. I ten czas, kiedy właśnie powstał Windows 2000, który był następcą Windowsa NT 4.0, to już był taki bardziej biznesowy, tak? Już taki, to zawsze też było tak, że to był do rozwiązań profesjonalnych, tak? Nazwijmy tak jak system typu taki domowy i taki tam biznes, załóżmy, tak? Uh-huh. Natomiast to Windows Millennium, które powstało, było wydane równolegle praktycznie, to była końcówka 99, 2000 gdzieś tak wydawane, to z tego co pamiętam, zamierzeniem Microsoftu było takie, że ta stabilność miała być trochę podobna pokroju systemu Windows NT, tak tam mówię twarde, bo tam już żadnego DOS-a miało nie być w środku, no a wyglądać miał trochę jak 98, tak? Więc jakby to miało być wszystko co najlepsze w NT i co najlepsze w 98 i to się nazywało to Windows Millennium. Jak wyszło? No moim zdaniem wyszło tak jak potem może młodsze pokolenie pamięta z Windowsem Vistą, tak? 10 lat później. To po prostu nie wyszło nic z tego moim zdaniem dobrego, bo to się często w ogóle wieszało. Chyba wieszało się bardziej niż 98, takie pamiętam, miało wrażenie, ociężałe.
1: Wiem, że niewidomi na niego bardzo narzekali, że tam Outspoken jakieś problemy miał.
2: Właśnie, to były te problemy właśnie z tym Windowsem Millennium. Na szczęście jakby mnie osobiście gdzieś ten Windows Millennium ominął na moich komputerach. To znaczy ja miałem przeskok już potem tylko z Windowsa i 2000 też mnie gdzieś ominął. Natomiast ja miałem od razu przeskok 9.8 na XP, natomiast pamiętam jako, mówię jeszcze osoba, jako tam rozchwytywana, jako mówię, jak się tylko coś stało komuś z komputerem, to od razu po mnie dzwonili, a to wirus, a to tamto, a to przeformatować, przeinstalować z komputerem, to zawsze gdzieś stykałem się, a to u kogoś właśnie był Windows Millennium, zawsze pamiętam klołem na to niestety.
0: W Windowsie Millennium jako w pierwszym systemie zdaje się pojawił się wiersz poleceń zamiast tego trybu MS-DOS. Tak, tam było w akcesoriach. Tak. I to rzeczywiście lepiej tego, z czytnikami ekranu chodziło.
2: Tak, bo tego DOS-a jakby już prawie tam nie było. Tak można by powiedzieć.
0: Zgadza się. No, Windows 2000, powiem tak. System wspominam z jednej strony bardzo przyjemnie, z drugiej strony... No co ja różnych wyrazów na temat tego systemu wypowiedziałem niejednokrotnie, to też moje, bo o ile system naprawdę jak działał, to działał super, no po prostu system, w porównaniu do Windowsa 98 to naprawdę działał elegancko, ale miał kilka przykrych wad. Pierwszą z nich było to, że system był dziurawy jak szwajcarski ser. W momencie, kiedy my instalowaliśmy ten system, no to nie zdążyliśmy pobrać aktualizacji z internetu, bo już wtedy były te serwis paki, tam Windows 2000 to się doczekał 4 serwis paków.
2: Wydaje mi się, że chyba najwięcej serwis paków miał.
0: Tak, tak. Można było od razu instalować 4, no tylko ta 4 to tam trochę ważyła. Zanim ja zdążyłem dociągnąć ten serwis pak 4 z internetu, no to już mi prędkość internetu spadała do zawrotnych tam, nie wiem, 10 albo 5 kilobajtów na sekundę i się pojawiał komunikat, że system zostanie zamknięty za, nie wiem, 30 sekund czy tam 60, tak? Czyli robaki, jeszcze raz robaki. To był problem największy z tym systemem. Poza tym ja miałem jakiś dziwny problem, ale to był problem z moją kartą graficzną. Zdaje się, że ten system po prostu, jak odpalało się coś multimedialnego na stronie, właśnie jakiś flash, bo to już wtedy były te czasy, kiedy się ten flash tam zaczął pojawiać, no to po prostu ten Windows najzwyczajniej w świecie się resetował, a jak on mi się zresetował, to ja musiałem wejść w tryb awaryjny, na czuja oczywiście, tam F8 i chyba, nie wiem, 3 razy strzałka w dół Enter, potem poczekać, aż dysk przestanie chrobotać Enter, potem Alt F4 strzałka w dół Enter, komputer się wyłączy, włączam, działa. No to w tym momencie były takie problemy. Oczywiście programy odczytu ekranu nie wspierały trybu awaryjnego, teraz coś tam się niby zmienia, ale to nadal tak nie jest do końca z tym tak różowo. Więc no są, były z Windowsem 2000 problemy, ale generalnie ten system, jak zacząłem go używać, to tak naprawdę no w końcu komputer potrafił mi cały dzień podziałać bez zawieszenia się, a nawet ze dwa dni potrafił podziałać. Słuchajcie, to ja byłem w szoku, bo z 98 to ze dwa, ze trzy razy na dzień trzeba było to restartować. Albo po prostu ja tego komputera tak używałem jakoś bardzo mocno, intensywnie, ale u mnie tak to było niestety.
1: A czy dobrze pamiętam, że od tej wersji 2000 pojawił się ten podział na systemy takie bardziej dla firm i na systemy dla użytkownika domowego? Mówię tu w kontekście czytników ekranu, których wersje zaczęły być tańsze dla użytkownika home, dla użytkownika domowego i dla i wersje pro.
2: To chyba od XP.
0: To bo X, ja od XP. Pamiętam,
1: to dopiero od XP.
2: To pełną nazwą właśnie chyba Windows 2000 był jedynym systemem, który istniał tylko właśnie w tej wersji Professional.
0: Dokładnie.
2: To się pracowało. No tak. Windows 2000 Professional, tak się to nazywało. Chyba tak. Nawet nie było Windowsa 2000, po prostu.
0: Tak, ale ja pamiętam, ja z tego systemu byłem naprawdę zadowolony, jak w końcu jakoś go okiełznałem. Ja się nawet przesiadłem na jakiś czas na XP-ka, a później wróciłem do tego 2000 i go jeszcze używałem przez kawałek czasu. Miał jedną wadę z mojego punktu widzenia. Wada była mianowicie taka, że nie potrafił, czego zresztą nie potrafiły też inne systemy, a już wtedy zaczynało mi to dość mocno przeszkadzać, że nie potrafił w jednym czasie nagrywać dźwięku za pomocą jednego urządzenia z dwóch kart. To znaczy, przepraszam, inaczej. Nie potrafił z jednej karty nagrywać z dwóch programów. O, w ten sposób. No po prostu dajmy na to, mam odpalone jeden program, którym na przykład nadaję jakoś tam powiedzmy w radiu. Drugi program to jest jeszcze coś i on też chce pobrać sygnał z tej karty. Nie dało się. Trzeba było po prostu wybrać albo z tego, albo z tego. Inaczej nie działało. Dopiero to zostało wprowadzone w Windowsie XP. A jeżeli chodzi o technologię, no to tak naprawdę no już wtedy mieliśmy do dyspozycji Windowsa, mieliśmy do dyspozycji JOSa i te czytniki ekranu tak naprawdę no po prostu z tym systemem działały.
1: I jako takie z Windowsami działają mniej lub bardziej no podobnie właściwie, abstrahując od tych kwestii modern i kwestii dotykowych ekranów, to działają w zasadzie tak samo. Ogólnie filozofia się nie zmieniła czytników ekranu.
0: Dokładnie. I ja myślę, że ostatnim systemem, o jakim powiemy, bo no myślę, że to ujęcie historyczne no nie ma sensu omawiać systemów, które są jeszcze obecne, tak? Moglibyśmy co najwyżej jeszcze o Wiście, ale tu chyba nie za wiele jest do opowiedzenia. To jest system, którego wsparcie techniczne też już się skończyło, ale jest
2: chyba
0: obecny.
2: Najdłużej było.
0: Tak.
2: 14 lat.
0: Dokładnie. Ale jest obecny na jeszcze sporej ilości komputerów. Przychodzą do mnie jeszcze komputery z Windowsem XP.
2: Nie, za ścianą stoi taki komputer.
0: Dokładnie, no bo ten system tak naprawdę nawet i na obecne czasy, jeszcze spokojnie, jeżeli ktoś nie wymaga nie wiadomo czego, on po prostu będzie działał. A Mikołaju, czym się powiedzmy od porównując od milenium czy od 98 różnił XP? Tam jakiś
2: no ja
0: ten nowy system
2: to porównanie
0: był, tak?
2: W moim przypadku na pewno kwestię tej przesiadki z 98 na XP. Tak jak powiedziałem, nie miałem w swoim, że tak powiem, życiu komputerowym na swoich komputerach ani milenium, ani 2000, że tam gdzieś tam popróbowywałem sobie. Ale pamiętam, że jak też długo, długo się wzbraniałem z przejściem z tego 98 na XP, to zaskoczyła mnie przede wszystkim ta taka stabilność, tak? Że tu mamy jednak to jądro gdzieś tam tego Windowsa NT w środku, to tak powiem, jeszcze z tamtych czasów. No i stabilność to jest raz. Druga kwestia to jest system, na którym ja właściwie zacząłem tak szerzej używać gdzieś tam jakichś technologii asystujących w stylu programy powiększające, bo wtedy tak na marginesie to się zaczęło rozwijać tak od strony, mówię tutaj, osób słabo widzących, kwestie programów powiększających tak na dobrą sprawę dobrze zaczęły się dziać chyba właśnie dopiero na tym silnym fundamencie, bo to jednak jest taka podstawowa jedna rzecz. Wymaganie w przypadku programu powiększającego to jest względnie dobra i stabilna praca karty graficznej, bo tu jest po prostu kwestia tego, że ten obraz jest powiększony, kwestia jest ewentualnych tych pomocy czasami wizualnych, czyli możliwości dodatkowego oznaczenia fokusa klawiatury, wstawiania tekstu czy kursora myszy, więc troszeczkę minimalnie większe wymagania co do stabilności głównie karty graficznej, może nie jakieś wielkie kwestie związane z mocą obliczeniową, ale głównie chodzi o stabilność systemu, bo jednak tutaj ten obraz jest przeskalowywany, jak sobie zmieniamy to powiększenie i tak dalej. I to był system, na którym ja tak naprawdę zacząłem pierwszą przygodę z takimi poważniejszymi programami powiększającymi, tudzież powiększająco udźwiękawiającymi, mianowicie program Lunar. To jeszcze się nazywało Lunar wtedy, bo mówię, Dolphin tą linię swoich programów ujednolicił dopiero stosunkowo niedawno. To się wszystko razem Supernova nazywa, ale zawsze był ten podział, że Lunar to jest program tylko powiększający, HAL to jest program tylko udźwiękawiający, a Supernova to była hybryda, można powiedzieć, jednego.
0: Powiększająco drugiego, mówiący.
2: Ona zawsze była najdroższa z tego wszystkiego. Ja miałem, pamiętam, Lunara. Potem gdzieś tam parę lat później się też w Lunara na pendrive wyposażyłem, bo też takie wersje się już pojawiały, że można było sobie tą instalację przenieść na różne komputery, ale to był system naprawdę, mimo oczywiście, że też się doczekał bodajże chyba trzech serwis paków, jeżeli dobrze kojarzę chyba, Michale, nie?
0: Tak.
2: Czwórki nie było.
0: Były trzy serwis paki.
2: Trzy serwis paki były i to był system, który tak naprawdę najdłużej z niego korzystałem, bo Vista gdzieś mnie też nie ominęła, nie była zbyt ciekawa, głównie ze względu na takie kwestie obciążeniowe, ale Windows XP naprawdę uważam za jeden z najlepszych systemów, na których najlepiej się mi pracowało. On wizualnie w stosunku do Windowsa, że tak powiem, do Windowsa 98 wprowadził nowy wygląd, tak zwany wygląd Windowsa XP, ale wyobraźcie sobie, że z perspektywy tej wizualnej właśnie to jest system, którym ja zawsze po instalacji, pierwszą rzecz, co zawsze robiłem, ustawiałem wygląd na tak zwany, i to nawet się była taka pozycja, klasyczny wygląd systemu Windows, tak to się nazywa, tak? Wizualnie. I to przywracało wygląd systemu Windows XP do czegoś takiego, mówię wizualnie, wygląd okien, wykończeń i tak dalej, do czegoś, co zawsze wyglądało podobnie jak oryginalnie gdzieś właśnie Windows 95 czy Windows 98, tak? I też miałem wrażenie,
0: i dla czytników ekranu, Mikołaju, też ten wygląd jest lepszy.
2: Tak, tak. Dlatego, że mówię, te kontrolki wszystkie, które są domyślnymi kontrolkami, jednak zawsze gdzieś, że tak powiem, tak na marginesie mam wrażenie, że to ma po prostu związek z tak zwanym, oczywiście programistycznym środowiskiem, tego tak zwanym Visual Basiciem, w którym tak naprawdę to środowisko gdzieś tam Windowsowe było napisane i na tych standardowych kontrolkach zawsze, jak programy czytniki ekranu bazowały. Takim dosyć ciekawym przykładem, gdzie jednak przełączenie się na klasyczny wygląd systemu, ja pamiętam to i z perspektywy nawet, jak się czasami człowiek wspomagał czasami czytnikiem ekranu, pamiętam chyba w którejś z wersji mamy ten program Note 32, jeżeli dobrze pamiętam, to on też występował w dwóch wersjach, że tak powiem, można było przełączyć się. I zawsze przełączenie go na klasyczny wygląd i również programu Note 32 na klasyczny wygląd sprawiało, że się stawał bardziej dostępny dla i czytników ekranu i w ogóle dla rozmaitych technologii asystujących. No i mówię, no i ten z tego systemu tak naprawdę, no mówię, tak jak powiedziałem, jeszcze tutaj za ścianą mam komputer, na którym akurat inni domownicy funkcjonują, bardziej przyzwyczajeni do niego i po prostu jest, mimo że już nie jest wspierany, jest sam oczywiście, jest pewnie tam pewne może ryzyko jakichś ewentualnie dziur czy czegoś już niełatanych, ale mimo wszystko system, którego najdłużej korzystałem i jeszcze zanim się oczywiście przesiadłem na Macintosha i tak na marginesie, który gdzieś tam uznaję za jeden z najbardziej dopracowanych produktów Microsoftu.
0: Tak, bo on po prostu tylko albo aż tyle działa. Nie ma z nim problemów. Większych oczywiście, a nawet jeżeli są, to też prawda jest taka, że można je dosyć często rozwiązać za pomocą różnego rodzaju porad w sieci, bo naprawdę no, do XP-ka to w internecie jest mnóstwo różnych porad, sztuczek.
2: Pamiętacie, skąd się wzięła słowo XP?
0: Experience?
2: Aha. Mhm. Mamy dobre doświadczenia.
0: Tak, tak, dobre. I rzeczywiście mamy dobre doświadczenia z Windowsem XP. Michale, no, co ty byś dodał?
1: Właściwie chyba już nie mam nic do dodania, bo na XP-ka po prostu przeszedłem. Powiem tak, ja tak mówię, nic nie mam do dodania, bo też ja nigdy nie miałem zasadniczo tych przygód za dużo z systemami operacyjnymi. Ja aż tak nigdy w nich nie grzebałem, aż tak nigdy nie instalowałem, nie bawiłem się też w samodzielne instalacje, bo po prostu nie umiałem tego robić na tyle pewnie, na tyle dobrze, pamięciowo i jakoś tam technicznie, żeby sobie na to pozwolić, więc jeżeli już coś mi się stało, no to kilka razy poprosiłem o pomoc po prostu. No i tak naprawdę jak ten system już miałem zainstalowany, no to póki mi się nic nie stało z komputerem, to on po prostu działał. No, ja wiem jedno, że na pewno już nie będziemy o tym mówić, ale jak się przesiadłem później, bo ja Visty nie miałem, na siódemkę, to ta siódemka mi się spodobała bardzo i odczułem jakąś taką większą stabilność, lekkość i w ogóle więcej różnych fajnych funkcji, ale to być może wynikało z tego, że po prostu miałem lepszy też sprzęt i no to są wiele czynników, na to wpłynęło i to troszkę nie temat też na tę audycję. Generalnie z XP-ka byłem zadowolony. To taki system, jak teraz powoli się robi Windows 7, system, który po prostu działał, oferuje to, co ma do zaoferowania, czyli jakoś tam zawiaduje tymi procesami, zawiaduje komputerem, no i tyle właściwie. No nie wiem, co można jeszcze, bo musiałbym też bardziej tego XP-ka sobie przypomnieć i jakoś tak, no o nim pewnie można by też kolejną audycję zrobić, co się pojawiało, co się nie pojawiało. Wiem, że to był też czas tych, kiedy zaczęły się pojawiać te aktualizacje częstsze bezpieczeństwa, wpierw problemy z bezpieczeństwem, a potem aktualizacje bezpieczeństwa. Tak chwalimy XP-ka, ale nie na darmo się mówiło kiedyś, że dopiero od XP SP2 to jest system używalny, bo przedtem był dziurawy i w ogóle jego instalacja rodziła ze sobą pewne problemy z trojanami, wirusami, robakami.
0: No to tak samo jak Windows 2000 właśnie.
1: Oczywiście, tak, oczywiście.
0: Tak, tak, to pamiętam. Rzeczywiście, to się wszystko zgadza. Ja mogę dodać tylko tyle a propos tej instalacji, o której wspomniałeś, że Windows XP to był tak naprawdę pierwszy system, który byłem w stanie samodzielnie zainstalować. To jeszcze dzięki instalacji nienadzorowanej i programowi Nlight plus Driver Pack. To są rozwiązania, które tak naprawdę wykorzystuję do dziś, kiedy mam jakiś komputer z Windowsem XP. No po prostu dzięki tym płytkom, które mam i które jeszcze pamiętam no, lata temu, to w 2008 roku, z Rafałem Kiwakiem przechodziliśmy ten proces i przygotowywaliśmy to właśnie za pomocą Nlighta, później jeszcze za pomocą Driver Packa, żeby można było sobie jeszcze wrzucić sterowniki, bo w przypadku Windowsa XP to problem jest taki, że no niestety, ale po zainstalowaniu tego systemu zazwyczaj nie mamy dźwięku. Więc no, program odczytu ekranu za bardzo z nami nie będzie chciał współpracować. No ale to był ten pierwszy system, który byłem w stanie samodzielnie zainstalować i no i dało mi to sporo, bo jednym z takich elementów mojej pracy to jest właśnie bardzo często stawianie tych systemów, grzebanie gdzieś tam, konfigurowanie i zabawa.
1: Zapytam skąd, znaczy to mam na myśli jeszcze, tylko na chwilkę powrócę, Windows Millennium, a Windows 2000, bo bardziej popularny był chyba Millennium, ale z czego to wynikało? Z tego, że on był jakoś tańszy, czy bardziej promowany, czy może się mylę, że był bardziej popularny?
0: Wiesz co, Michał, to nie do końca tak z tym Windowsem 2000, że on nie był popularny i promowany. Nie wiem, czy wy pamiętacie kiedyś, właśnie w okolicach roku 2000 pojawiły się takie kursy komputerowe na kasetach VHS od zera do komputera. Nie wiem, pamięta ktoś z was?
1: Nie miałem nigdy wideo w domu, więc...
0: Okej. Ja pamiętam, bo pierwsze chyba dwie kasety to były takie kasety opisujące jeszcze chyba Windowsa 95 i 98. Tam był pakiet Office i tak dalej, i tak dalej. A trzecia kaseta z tej części, z tej serii...
1: O, Windows 2000 już.
0: Tak, Windows 2000 właśnie, nie Windows Millennium, Windows 2000. Było tam pokazane, jak to działa. To jeszcze pamiętam, było to jakoś promowane i tworzone we współpracy z Adaxem. słynnym polskim, bo to była taka firma, która tam komputery składała, jakie można było sobie kupić, komputery marki ADAX.
1: ADAX.
0: No.
2: Ja miałem taki monitor z takim logo.
0: Aha, no to rzeczywiście bardzo takie ciekawie to wtedy wyglądało, tak fajnie zrobione, to właśnie wtedy był pokazany Office 2000 przy okazji jeszcze też zresztą, program Microsoft Publisher, który był ponoć łatwym sposobem na stworzenie własnej strony internetowej. No, to tak a propos, to może niekoniecznie do pozytywnych wzorców uczyli
1: wtedy, ale... pierwszy wtedy pojawił chyba właśnie.
0: Tak, to się zgadza. No, więc tak to wyglądało to jeszcze tak a propos Windowsa 2000. Nie wydaje mi się, ja o większej ilości osób słyszałem, które mają zainstalowanego Windowsa 2000 niż Millennium, powiem szczerze.
1: Bo wtedy jeszcze w ogóle były Windowsy bez tych licencji. Można je było, abstrahując od kwestii takich etycznych, legalnego oprogramowania, które wtedy było problemem, to była zmora wtedy, to nielegalne oprogramowanie, ale wtedy można było te systemy dobrze kojarzyć, tak sobie po prostu instalować. To nie było jakieś tam licencje i łączenie.
0: Michale, to jest chyba jakaś cenzura, chyba jest jakaś cenzura, bo wiesz co, bo ty zaczynasz o tym mówić, a cię przerywa. Mam takie wrażenie. Ale
2: ktoś
0: w każdym. Tak, ktoś nas słucha. Pozdrawiamy Microsoft. Ale w każdym razie rzeczywiście masz rację, bo wtedy te licencje to był po prostu klucz produktu, który można było sobie wbić. Przy instalacji nie było to w żaden sposób weryfikowane. To dopiero od Windowsa XP pojawił się mechanizm aktywacji. Mechanizm aktywacji, który po prostu sprawdzał internetowo, czy ten klucz jest OK, czy to tam na pewno mamy prawo tego używać. Jeszcze później były te takie narzędzia, Windows Genuine Advantage, które sprawdzały jeszcze dodatkowo, bo aktywacja mogła przejść, albo ktoś tam sobie w jakiś inny sposób poradził, ale rzeczywiście jeszcze instalował się odpowiedni pliczek i jeżeli coś on tam wykrył, tak że było nie tak, no to się pokazywało, że użytkownik mógł paść ofiarą piractwa.
2: Tak. Ale pamiętam to Genuine Advantage, to nawet taki Microsoft, nawet taki w cudzysłowie sklepik otworzył nawet dla tych, co mają legalne oprogramowanie, mogli tam zawsze mieć dostęp do najnowszych wersji jakichś tam dodatków w ogóle, takich dodatków w ogóle nie instalowanych przez Windows Update, tak, ale takich tam pobrania, jakiś tam właśnie ten Photostory, rozmaite różne takie oprogramowania Microsoftu, pamiętam, zdążyło sobie dzięki temu w tej weryfikacji pobrać. Ja tak na marginesie wam powiem, mojego Windowsa XP, mam go gdzieś tam jako pudełko do dziś, zakupiłem w dosyć nietypowy sposób, jak go dostałem jako gratis do zakupowanego właśnie aparatu cyfrowego pierwszego.
1: O, w 2002
2: roku. I to jeszcze, co ciekawe, to był owszem gratis, ale jak się okazało, bo to wiecie, jak to jest z gratisami, nie? No to gdzieś diabeł tkwi w szczegółach, nie? Bo jak tutaj, kurczę, do aparatu, który kosztował chyba z ponad 2000 zł, bo to też był jeszcze wtedy Sony aparat kupowałem, i był gratis, i to był tylko w MediaMarkcie ten gratis. Wszędzie taka sama cena, a tutaj jeszcze gratis Windowsa XP dodają, tak?
0: Aha.
2: Ale co się okazało, owszem, mimo że to była wersja pudełkowa, to ona, i to była pełna wersja, natomiast ona miała status uaktualnienia. To było uaktualnienie dla użytkowników Windowsa 98. A że ja miałem gdzieś właśnie Windowsa 98 legalnego, to pamiętam zawsze, jak się instalowało tego Windowsa XP z tej płyty z uaktualnieniem, ale na goły komputer, to trzeba było dla uwierzytelnienia, że się ma legalną wersję Windowsa, włożyć płytę z Windowsem 98 do weryfikacji.
0: W ten sposób to było. Mhm.
2: Tak. No. I to pamiętam, tak to działało i pamiętam te mechanizmy tych weryfikacji. Pamiętam, że tam można było chyba w okresie życia tego wykonać chyba ze 3 albo 4, tak, automatyczne. I pamiętam, że kilka razy miałem sytuację, ale to się potem bardzo dziwnie zachowywało. Czasami bez problemu ta weryfikacja na komputerze, bo to był tak na marginesie, chyba generował po prostu Windows taki klucz sprzętu, klucz na podstawie konfiguracji sprzętu,
0: tak,
2: wysyłał go do Microsoftu, jakiś taki zahaszowany. I ja mówię, nie miałem za dużo aktualizacji, bo co najwyżej, wiesz, RAM dodałem, tam nie wiem, może chyba raz, nie, płyty nie wymieniałem, ale coś tam zawsze dodawałem, tak, chyba kartę graficzną zmieniłem i pamiętam, że przy którejś tam mi, że tak powiem, powiedziało, że klucz się coś sprzętu zmienił, to chyba nie jest już twój oryginalny komputer. I potem była taka kwestia, taka procedura telefoniczna. I miałem chyba ze trzy razy sytuację, w której po prostu dzwoniłem i to był już na polski warszawski numer do Microsoftu, dzwoniłem i musiałem przedyktować taki wygenerowany numer pani w słuchawce i ona mi potem przedyktowywała klucz aktywacyjny.
0: A to ja jeszcze powiem taką ciekawostkę a propos aktywacji i tu w tym momencie pozdrawiamy wszystkich użytkowników telefonów dotykowych, prawda? Ja już sobie, ja sobie z tym radzę, nie próbowałem na Androidzie, na iOSie jestem w stanie to zrobić, bo to już gdzieś tam praktyka, ale jest jeszcze coś takiego jak aktywacja
2: telefoniczna.
0: Tak, telefoniczna. Trzeba wbić numer, który. To jest w ogóle fajnie, bo musisz tak. Jedną.
2: Piątkami się go wbija.
0: Słucham?
2: Piątkami się go wbija.
0: Tak, znaczy, piątkami. Dokładnie. I teraz tak. Ja to robiłem zazwyczaj tak, że kładłem sobie telefon gdzieś tam, ewentualnie ze słuchawką Bluetooth. Tu jedną ręką sczytuję sobie znak po znaku z komputera ten numer, a drugą na telefonie dotykowym szukam tych cyferek i je wbijam. Ale już tak nie jeden system zaktywowałem, bo tam czasem są właśnie problemy, że nie, za którymś razem nie chce się zaktywować ten Windows, kiedy on ma ileś tam tych reinstalacji, no i w tym momencie rzeczywiście trzeba zrobić tę aktywację telefoniczną, albo jak się coś tam zmieni, także ja to już przechodziłem na telefonie dotykowym da się, bo kiedyś tak właśnie się zastanawiałem, jak to będzie, mówię, a spróbuję.
2: Trochę gimnastyki przy okazji, nie?
0: Słucham?
2: Trochę gimnastyki przy okazji.
0: Oj tak, bo to się, bo to się trzeba streszczać, tak samo jak się trzeba później streszczać z wpisywaniem, bo mniej więcej ten klucz jest podawany tak, 3, 8, 9, 2, 7, 5 i trzeba go dość szybko wpisywać w ten kreator później, który dostajemy, bo w odpowiedzi na wpisany ten klucz dostajemy ten identyfikator potwierdzenia i to też jest tam chyba 8 grup po 5 cyfr.
2: Tak.
0: Więc no, trochę gimnastyki jest. Dobrze, słuchajcie, tak myślę, że przebrnęliśmy przez te systemy operacyjne, które są już historią. Zapewne na komputerach niektórych z was jeszcze, no, przynajmniej Windows XP gości, ale no, to już jest...
2: Na maszynie wirtualnej.
0: Widzisz. Więc to już jest, powiedzmy, gdzieś tam historia, ale do tej historii czasem fajnie wrócić i sobie powspominać, jak to kiedyś działało. No bo bez tego, co było kiedyś, nie byłoby tego, co jest teraz. Tak sobie powiedzmy szczerze.
2: Ja bym tak podsumował to też tak, bo jak my tutaj omawialiśmy te poszczególne rzeczy, te nasze praktycznie doświadczenia, jakby to porównać z tym, co dzisiaj robimy, że tam powiedzmy czasami ktoś narzeka, tu, że w iPhone'ie mu coś nie czyta, tam takie drobnostki praktycznie, tak? A ile myśmy się musieli nagimnastykować z tymi systemami, jakieś sterowniki, jakieś... Znaczy, bywają jeszcze sytuacje, że do dzisiaj się... Ale mówię, z niektórymi rzeczami naprawdę trzeba było się kiedyś naprawdę nagimnastykować po prostu.
0: Zgadza się.
2: Osiągnąć ten sam efekt. Ja dzisiaj może z perspektywy tego już nie czuję, ale ja sądzę, że, bo mam jeszcze kilku takich, powiedzmy, to już tak dygresja moja pewna, mam trochę znajomych, nawet zadzwonił do mnie ostatnio taki jeden znajomy, który sobie przypomniał, że ja mu gdzieś tam w 2003 albo 2004 roku instalowałem Windowsa XP. I on tego Windowsa XP od tamtej instalacji jeszcze go ma, mało korzysta z tego i tak dalej, ale mu się coś tam zadziało i on by chciał to zreinstalować. Na szczęście powiedziałem po prostu, ja już nie używam Windowsa.
0: Ale co racja, to racja, Mikołaj, użytkownicy, jeżeli dbają o sprzęt, to naprawdę ten system potrafią mieć długo. Ja mam takich kilku klientów, którym jak skonfiguruję coś i ten komputer do mnie trafia celem tam poaktualizowania czegoś, no teraz to już nie trafia w zasadzie, bo robimy to wszystko zdalnie, ale no jeżeli oni tam nic nie ruszają, a po prostu pracują, to tam system na przykład, no mam kilka takich maszyn, które od 2008 roku polegają tylko, w ich działaniu to polega tylko na tym, że tam się coś zaktualizuje, jakieś oprogramowanie i to wszystko działa. Także dobry użytkownik i dobrze wychowany użytkownik to jest też spory sukces i powoduje to, że te systemy będą działać długo, dobrze i sprawnie, jeżeli ktoś tam nie będzie za dużo grzebał.
2: Tak, to z perspektywy serwisanta to mówię, trzeba sobie też takiego użytkownika wychować, tak?
0: Żeby zgadza się.
2: Wiedział, czego nie robić, co robić.
0: No, ewentualnie niech robi jak najwięcej, żeby później było, żeby była praca, tak?
2: A to już jest inna kwestia, tak? Że mogą być właśnie tacy, którzy tylko na tym bazują, tak? Ale to sądzę, że jednak klient tak naprawdę to już tak, jeżeli mówimy o serwisie,

0: przejście do Windowsa
1: XP. Na koniec
0: XP.
1: Jest taka konstatacja. Tak? Wydaje mi się, że teraz już nie mówi się tak jak kiedyś, że tak jak się mówiło jeszcze do Windowsa XP, że Windows to jest system pełen luk, dziurawy, który się sypie, co chwilę psuje i tak dalej. Właściwie już teraz chyba tak się nie mówi. Ktoś, kto stosunkowo niedawna używa komputera, może nawet nie wiedzieć, że kiedyś jakimś takim tematem rozmów osób, które mają komputer, czy masz komputer, czy masz internet i czy działa tobie Windows, miałem, ale mi się coś tam stało i już mi nie działa. Teraz tak nie ma w zasadzie chyba.
0: Zainstaluję Linuxa, no to teraz mam jeszcze więcej problemów. Tak, bo to też tak nie było wcale, że Linux działał dobrze.
1: Co by nie mówić, Microsoft bardzo te systemy jednak, mi się wydaje, że nie wydaje, no tak jest, poprawił te systemy.
0: Zgadza się, oczywiście.
1: I w ogóle komfortu użytkowania, przyjazności komunikatów, interfejsu, właściwie wszystkiego, to jest zupełnie coś innego. No albo ta edukacja taka komputerowa tak poszła do przodu, ale wydaje mi się, że oni jednak, bo tak się mówi, że Microsoft ciągle popełnia te same błędy, no w pewnym sensie tak, ale jakby każda firma ma jakieś tam swoje takie, a nie inne cechy, ale te systemy jednak w porównaniu z Windowsem, z tamtymi Windowsami, to są coraz lepsze.
2: No i co by nie było, cały czas utrzymuje gdzieś tam, no może to się waha, ale te jednak większość, 60-80 nawet procent rynku cały czas trzyma.
0: No dokładnie.
1: Tak, bo jeszcze gdzieś ostatnio, przygotowując się do audycji, czytałem, że ten Windows 95, że to nie było takie aż takie oczywiste, że on wyprze z rynku inne systemy, bo przedtem ludzie używali jeszcze systemów konkurencyjnych, to był chyba OS2, tak? I jeszcze jakiś taki, które się nigdy tak mocno nie przebiły, w Polsce tym bardziej, ale że one na tamten czas były nawet lepsze od Windowsa 95.
0: No to już wszystko zależy, podejrzewam, do czego kto używał komputera, bo tak naprawdę myślę, że Windows, myślę, że Windows też by się aż tak bardzo nie przyjął, ale jeżeli nie byłoby na niego oprogramowania. No tak naprawdę system stoi oprogramowaniem. Im więcej oprogramowania, tym po prostu to lepiej działa, użytkownik ma wybór.
2: To na pewno też, że został jakby udostępniony na klony komputerów. Nie ma tak jak z Macintoshem, że jest dostępny tylko na komputerach Mac, ale Microsoft postanowił, że będzie dostępny na wszystkie komputery klasy PC. Po prostu.
0: Dokładnie, tak. Dokładnie. I to jest też...
2: To była ta jego otwartość, w cudzysłowie, można powiedzieć.
1: Może nie otwarty kodek, ale... Tak jak z Androidem trochę.
2: Tak. No i można by tak powiedzieć.
0: I te same problemy tak naprawdę.
1: Tak.
0: Dobrze, ale to już zupełnie inna historia i na zupełnie inną audycję. Dziękuję wam bardzo za udział w dzisiejszym programie. Mikołaj Rotnicki i Michał Kasperczak byli moimi dzisiejszymi gośćmi.
2: Dziękuję bardzo.
0: Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: To jest Tyflo Podcast, a to jest karta dźwiękowa Axagon ADA-17. Cóż wyjątkowego może być w małym sticku na USB, zapytacie. Otóż podzespoły i to, co taki stick może nam zaoferować. Na pewno wielu z was tanie karty dźwiękowe do komputera kojarzą się raczej z chińskimi marnymi chipami, które mają monofoniczne wejście, szybko się rozpadają i brzmienie z podpiętych pod nie słuchawek nie jest raczej zadowalające. Różnica jednak polega na tym, że te karty zazwyczaj kosztują od 5 do 10, no max 15 zł. Karta, którą dziś chciałbym zaprezentować, jest nieco droższa, natomiast nadal w dobrych pieniądzach. Kwota za niniejsze urządzenie, gdy spojrzymy na jego możliwości, wydaje się naprawdę niska. Niniejsza karta dźwiękowa oparta jest o chip C-Media 6533. Chip ten oferuje znacznie więcej niż prezentowane urządzenie, natomiast jak na cenę w wysokości 50 zł i tak dostajemy dość dużo. Zanim omówię możliwości, zacznijmy od jej rozpakowania.
3: Tyflo Podcast.
4: Przychodzi ona w małym, prostokątnym, tekturowym pudełku. Możemy otworzyć je od góry, nie jest ono niczym zabezpieczone, a w środku powita nas zwinięta folia, w której schowana jest karta, oraz instrukcja Quick Start. Folia nie jest w żaden sposób

0: sposób zamknięta i kartę można wyjąć od razu po jej rozwinięciu. Urządzenie w żadnym wypadku nie przypomina tanich chińskich wynalazków za 15 zł, ponieważ jego budowa jest zupełnie inna. Tanie karty znane są z jednolitej obudowy. Zazwyczaj są płaskie, podłużne i w bardzo łatwy sposób można dostać je do środka. Obudowa aksagona jest również plastikowa, natomiast w dotyku nie jest tak tandetna. Aksagon ADA17 posiada dwa wejścia 3,5 mm, słuchawkowe oraz mikrofonowe oraz z drugiej strony wbudowane USB, którym możemy podłączyć ją do komputera.
1: I tutaj ważna rzecz, która na pewno zainteresuje większość słuchaczy. Wejście mikrofonowe jest stereofoniczne. Tak? Dobrze słyszycie? To nie zdarza się zbyt często w przypadku tanich urządzeń tego typu. Zresztą nawet wejścia mikrofonowe w laptopach już teraz są mono, więc o czym my rozmawiamy. W podobnych pieniądzach były kiedyś co prawda już karty Uniteka 247, natomiast tam kanały były zamienione. Tutaj, no przynajmniej w moim egzemplarzu, są poprawnie.
0: 24 to maksymalna głębia w bitach, jaką oferuje ten stick, a maksymalne próbkowanie wynosi 96 kHz. Mowa tutaj oczywiście o wejściu słuchawkowym, bo wyjście mikrofonowe oferuje znacznie mniej, ale o tym za chwilę przy okazji prezentacji samego urządzenia. Przejdźmy więc może do prezentacji testu tego małego wynalazku. Posiadam mikrofon stereofoniczny za kilkanaście złotych oraz mikrofon, do którego mówię w tym momencie, podpięty pod mikser Behringer Xenix 302 i z tym oto brzmieniem najłatwiej będzie porównać. Tani stereofoniczny mikrofon pomoże mi utwierdzić Was w przekonaniu, że karta istotnie wysyła sygnał dwukanałowy. Karta jest plug and play, tak więc wystarczy wpiąć ją do wejścia USB, co właśnie teraz uczynię korzystając z mojego huba. Już można było usłyszeć dźwięk podpięcia i tutaj drobna uwaga, ustawia się ona od razu jako domyślna w systemie, stąd możemy stracić mowę, dlatego polecam, zanim ją podepniemy, przekierować sobie syntezator przez Ctrl Insert, jeżeli używamy NVDA, na odpowiednie urządzenie, którego korzystamy na co dzień. Tak więc, na Xenixie zdjąłem sobie właśnie wszystkie suwaki na zero, tak dla porównania, aby nic nie przekłamywało nam dźwięku. To jest cały czas dźwięk z miksera z podpiętym do niego mikrofonem Tracera. Na obecny moment modelu nie pomnę. Teraz ten sam mikrofon wepnę w wejście 3,5 w karcie. Ale zanim to, no to muszę sobie włączyć oczywiście nasłuch. I jak widzimy, plug and play pełną parą, żadnej nazwy, żadnej informacji, po prostu USB audio device. Odepnę mikrofon z miksera i zaraz słyszymy się ponownie, prosto z karty Aksagona. To jest Aksagon, to jest ten sam mikrofon. Drobna różnica jest, na pewno jest różnica głośnościowa, ale to wynika po prostu z suwaków, więc no tutaj nie ma co się dziwić. Za moment też pokażę oczywiście domyślne ustawienie wszystkich suwaków w karcie, ale zanim to, to jeszcze prezentacja, iż wejście jest stereofoniczne. To mój tani, hipsterski mikrofon stereo za 15 zł. Co słychać? Ale nie ma tragedii. I jak słyszycie, mogę być bardziej z lewej, bądź bardziej z prawej. Niestety nie mam zbyt dużych możliwości manewru tym mikrofonem, stąd to stereo jest takie pozorne, ale to na pewno jest słyszalne, że jest to stereo.
1: Okej, wróćmy więc do moich standardowych ustawień na Behringerze i myślę, że jest to najwyższa pora na prezentację ustawień. Klikamy sobie spację, wchodzimy we właściwości.
2: Właściwości, mikrofon, dialog.
1: Przechodzimy na listę zakładek.
2: Dialog z zakładkami. Nasłuchiwanie, zakładka zaznaczone.
1: To jest standard.
2: Poziomy, zakładka zaznaczone.
1: W poziomach domyślnie mamy...
2: Dialog 84. Mikrofon, grupa. Mikrofon, suwak 84. Wycisz pole wyboru nieoznaczone, alt, oka, przycisk.
1: Jak widać, nie mamy żadnych opcji regulacji, wzmocnienia głośności, etc., etc., ale dostajemy i tak wystarczająco. W zaawansowanych mamy format domyślny najniżej.
2: Dwa kanałowe, 16-bitowe, 8000 Hz, jakość telefoniczna.
1: Najwyżej.
2: Dwa kanałowe, 24-bitowe, 48000 Hz, jakość studyjna.
1: Tak to wygląda na wejściu mikrofonowym. I ta wartość, którą usłyszeliśmy przed chwilą, jest ustawiona w karcie jako domyślna. Poza tym żadnych ulepszeń, żadnych dodatkowych możliwości, jest to co jest. Przejdźmy sobie jeszcze na zakładkę odtwarzanie i sprawdźmy, co w trawie pisze.
2: Głośniki, 2 USB audio device, właściwość, dia poziomy.
1: Tutaj mamy nieco więcej.
2: Głośniki, suwak 51.
1: O właśnie, domyślna wartość poziomu dla głośników to 51%, Alt, ale to nie wszystko, co mamy w tym oknie.
2: Wycisz port balance przycisk Alt B. Dialog 0. Mikrofon grupa. Mikrofon słówek 0.
1: I ktoś mógłby pomyśleć tak jak ja z początku, że jest to po prostu opcja ustawienia głośności mikrofonu bądź jakiegoś wzmocnienia bezpośrednio przy głośnikach, by nikt szukać za wiele nie musiał. Otóż nie. Jest to suwak pozwalający nam regulować głośność nasłuchu mikrofonu w samej karcie, ponieważ przetwornik pozwala na coś takiego i wówczas słyszymy się bez żadnych opóźnień. Innymi słowy, zanim dotrze to do komputera, usłyszymy to my.
2: Wycisz pole wyboru oznaczone alt.
1: Domyślnie nasłuch ten jest wyciszony, można go sobie odciszyć.
2: Ok, anuluj dialog.
1: Mamy tutaj również jeszcze jedną zakładkę, której nie ma w mikrofonie.
2: Enhancements, zakładka zaznaczona.
1: Enhancements. Po polsku znane wszystkim na pewno ulepszenia sygnału.
2: Strona boost THL owest frekwencie stacen by play it by THL device. Provider, Microsoft, status, disabled. Bass boost, pole wyboru nieoznaczone 1 z 4.
1: Podbicie basu.
2: Virtual surround, pole wyboru nieoznaczone 2 z 4.
1: Dźwięk surround.
2: Room surrection, pole wyboru nieoznaczone 3 z 4.
1: Korekcja pomieszczenia.
2: Loudness equalization, pole wyboru nieoznaczone 4 z 4.
1: I podbicie tonów wysokich. Generalnie standardowe opcje Microsoftu, wyświetlane jednak, no co prawda dla dużej części, ale nie dla wszystkich kart.
2: Disable enhancement z polem wyboru nieoznaczone Alt D.
1: Polecam generalnie oznaczyć to pole, oznaczone. Ponieważ jak to mawia się często, tak naprawdę te ulepszenia powinny nazywać się ugorszeniami. Robią one więcej złego niż dobrego, bardzo mocno zaburzając brzmienie wielu różnych rzeczy.
2: Restore defaults, przycisk Alt R.
1: Mamy opcję przywrócenia ustawień domyślnych.
2: Preview, przycisk podział rozwijany.
1: Możemy sobie podglądnąć, ale to jest standardowe okienko.
2: Oka, anuluj przycisk.
1: No i w zasadzie tyle. Klikniemy sobie zastosuj.
2: Wciśnięty.
1: I teraz na dowód tego, że jest jak mówiłem, idziemy sobie do zakładki zaawansowane.
2: Zaawansowane zakładka wybierz częstotliwość próbkowania i głębień w bitach, które mają być używane podczas działania w trybie udostępniania lista rozwijana 24-bitowe, 48 tysięcy herce, jakość studyjna, zwinięte.
1: To jest ustawione domyślnie, natomiast możemy
2: 24-bitowe, 96 tysięcy herce, jakość studyjna.
1: Przestawić na 24 bity, 96 tysięcy herce. Najniższa wartość
2: 16 bitowe, 8000 Hz, jakość telefoniczna.
1: Tego nie będę ruszać, bo i tak nie mam sprzętu, który obsługiwałby 2496 i nie mam nawet jak Państwu tego zaprezentować. Poza tym w tym okienku nie ma już niczego. Ale skoro karta jest stereofoniczna, to co gdyby podpiąć do niej jakieś urządzenie celem na przykład zgrania taśmy magnetofonowej? Jak najbardziej jest to możliwe, natomiast należy pamiętać o tym, że wejście jest stricte mikrofonowe. No będą występować pewne artefakty typowe dla tego typu zabiegów. Przede wszystkim, jeśli chcemy robić coś takiego, najlepiej ustawić głośność mikrofonu w systemie na 0%. No i oczywiście wyłączyć tryb wyłączności, w którym aplikacje mogą sterować jego głośnością. Chociaż na Windowsie 10 i 11 z moich obserwacji i tak aplikacje robią co chcą. Zanim jednak przejdę do pokazu możliwości zgrywania stereofonicznych materiałów, nagrywania z urządzeń stereofonicznych, istotna w tym przypadku jest również głośność szumu, który emituje sama karta dźwiękowa. Oto on. Gdy podbijemy natomiast głośność na 100%, nieco się zwiększy. Szum podbije jeszcze programowo, tak żeby wszyscy usłyszeli jego zniekształcenia, to znaczy, wiadomo, każda karta emituje gdzieś pisk w paśmie słyszalnym bądź inne artefakty. Nawet mój mikser Behringera to czyni, tak więc dla prezentacji. No dobrze, to skoro może już się wyszumiało, czas na prezentację możliwości zgrywania. Ustawiam głośność mikrofonu na 0.
2: 0.
1: I podpinam dek kasetowy dla referencji Pionier CTS-410, kaseta nagrana w systemie Dolby B. Dek podpięty pod wejście liniowe. Left. Right.

0: A teraz to samo, tyle że z granem przy pomocy Xenixa.
1: Left. Right.

0: Jak można zauważyć, szum jest nieco mniejszy, natomiast w gruncie rzeczy do szybkiego zgrania jakichś materiałów, czy to z kaset, czy to z tunera, z telewizora, bądź co tam byśmy sobie chcieli zarchiwizować, lub jako fajny sprzęt na wyjazdy, karta nada się idealnie. To tyle w dzisiejszym Tyflo Podcaście, dziękuję za uwagę i do usłyszenia wkrótce.
1: Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
3: Witam w drugiej części podcastu poświęconego udźwiękowionemu odtwarzaczowi BookSense. W pierwszej części przedstawiłem Państwu urządzenie, opisałem wszystkie funkcje tego urządzenia, to znaczy odtwarzanie mediów, Daisy, dyktafon, radio. Opisałem, jak urządzenie wygląda, pokazałem jego obsługę. Teraz opowiem nieco więcej o menu urządzenia, ponieważ prócz wszystkich tych funkcji, o których mówiłem i tego, jak się urządzenie obsługuje, ma ono również menu ustawień globalnych oraz menu ustawień charakterystycznych dla poszczególnych funkcjonalności BookSense'a, takich jak media, Daisy, radio. Przejdę może od razu do meritum. Do menu wchodzimy środkowym klawiszem, który się nazywa menu, klawiszem nieco wystającym powyżej klawiszy strzałek. Naciskam go teraz.
4: Menu otwarte. Menu zaawansowane, rozwijane.
3: Jeszcze wyjdę z menu krzyżykiem i wejdziemy sobie, zacznę od...
4: Czytnik dokumentu. Radio.
3: O, wejdę sobie do mediów i od mediów zaczniemy.
4: Menu otwarte. Ustawienia korektora. Dialog.
3: O, tu jest opcja charakterystyczna dla mediów. Ustawienia korektora. Strzałkami góra-dół się poruszamy po opcjach. Prawo-lewo rozwijamy, zwijamy poszczególne podmenu. I ustawienia korektora. Zobaczymy, co my tu mamy.
4: Dialog ustawień korektora, tryb korektora, pop lista rozwijana.
3: Jeżeli jest lista rozwijana, to w dół się nie da i strzałkami lewo-prawo nawigujemy.
4: Klasyk. Rock. Normal. Pop. Opcje zapisane.
3: Zatwierdziłem.
4: Nazwa pliku Basia.
3: Aha, no tak, opcje zapisane. Czyli możemy tutaj zmienić to samo, co właściwie, co klawiszem 7.
4: Upłynął menu
3: tylko
4: otwarte.
3: Na stałe.
4: Ustawienia korekt. Ustawienia odtwarzania. Dialog.
3: Ustawienia odtwarzania.
4: Dialog ustawień odtwarzania media. Odczytaj nazwę pliku. Nie lista rozwijana. Liczba powtórzeń danego utworu 3, lista rozwijana. Odtwarzanie losowe wyłączone, lista rozwijana. Powtórz wyłączone, lista rozwijana. Odczytaj nazwę pliku, nie lista rozwijana. Liczba powtórzeń danego 4, 5,
3: aha, tu można sobie
4: 6,
3: regulować.
4: 7, 8, 9, 10,
3: liczba powtórzeń.
4: Nieograniczone, 1. Odtwarzanie losowe wyłączone, lista rozwijana. Włączone. Wyłączone.
3: To z strzałkami lewo, prawo przełączam na wyłączone, włączone. Wychodzę z tego. Niestety tutaj nie ma funkcji, żeby wyjść o poziom wyżej. Muszę wyjść z menu krzyżykiem.
4: Anuluj.
3: I znowu wejść do menu.
4: Menu otwarte. Ustawienia odtwarzania.
3: To było.
4: Dialog. Wybór listy odtwarzania. Rozwijane. Moja lista odtwarzania. Dialog. Wykonawca. Dialog. Album. Dialog. Gatunek, dialog.
3: No to gdybyśmy mieli dobrze otagowane, no to można.
4: Moja lista odtwarzania.
3: Wykonawca. Weźmiemy sobie wykonawcę i zobaczymy, co będzie.
4: Okno dialogu listy wykonawców. Wykonawca. Basia 10, pole listy. Małe WW 14.
3: A,
4: małe WW
3: fajnie.
4: 14. Basia 10.
3: Bo oczywiście, to wiem, na płycie Time and Tide jest 10 utworów, na płycie małe WW 14.
4: Małe WW 14.
3: To by się zgadzało.
4: Basia 10. 5 utworów.
3: Aha, i nam rzeczywiście odtworzył. Mhm. O, to jest fajne.
4: Music folder. Menu otwarte. Wybór listy odtwarzania. Menu zaawansowane, rozwijane.
3: Menu zaawansowane to za chwileczkę.
4: Tryb pomocy.
3: Tryb pomocy jest za każdym razem taki sam. To jest standardowa pomoc, ta, do której się wchodzi dłużej przytrzymując klawisz menu.
4: Opcje globalne.
3: Opcje globalne też za chwileczkę.
4: Ustawienia korektora.
3: I znowu. Dialog. Czyli to jest tyle, jeżeli chodzi o specyficzne menu dla mediów.
4: Daisy.
3: I wchodzimy od razu do menu.
4: Otwarte. Menu zaawansowane, rozwijane.
3: Aha, to będzie zaraz.
4: Tryb pomocy. Opcje globalne. Menu zaawansowane.
3: W Daisy specjalnych opcji nie ma.
4: Czytnik dokumentów.
3: Zobaczmy teraz, co się pojawia w czytniku dokumentów.
4: Menu otwarte. Ostatnie dokumenty.
3: To jest lista ostatnich dokumentów.
4: Ustawienia strony. Dialog.
3: Ustawienia strony.
4: Dialog ustawień strony. Liczba znaków w linii 80. Pole edycji. Liczba linii na stronie 25. Pole edycji. Zezwól na rozdzielanie stron znakiem podziału strony. Zezwól lista rozwijana. Ignoruj. Zezwól. Liczba znaków w linii 80.
3: Czyli możemy zdefiniować
4: edycji.
3: Stronę wirtualną oraz Piotr, to, jak ma się zachowywać na poszczególnych stronach.
4: Ustawienia strony. Dialog. Menu zaawansowane. Tryb pomocy. Opcje globalne. Ostatnie dokumenty.
3: I to jest tyle, jeśli chodzi o czytnik dokumentów.
4: Piotr Witek, radio.
3: Zobaczymy radio.
4: Menu otwarte. Wewnętrzne ustawienia głośnika. Dialog. Dialog ustawień wewnętrznego głośnika. Wyjście na wewnętrzny głośnik. Wyłączone. Lista rozwijana.
3: Jedna opcja. Włączone, wyłączone.
4: Menu ustawienia nagrywania kanału. Dialog. Dialog ustawień nagrywania z radia. Typ nagrywania MP3. Lista rozwijana.
3: Aha, możemy osobno ustawić parametry nagrywania dla innych źródeł i osobno nagrywanie dla radia. To sobie na razie podarujemy.
4: Ustawienia stacji. Rozwijane.
3: Ustawienia stacji.
4: Dodaj ustawienie. Dialog. Usuń ustawienie. Dodaj ustawienie.
3: Czyli to jest
4: dialog.
3: To samo właściwie, co można
4: ustawienia stacji
3: zrobić
4: rozwijane.
3: Klawiszami.
4: Ustawienie czułości skanowania.
3: To samo.
4: Menu zaawansowane.
3: I to jest
4: rozwijane.
3: Koniec radia.
4: Menu zamknięte. Media.
3: I znowu jesteśmy
4: musisz
3: w mediach.
4: 5.
3: Teraz przejdziemy do tych opcji globalnych.
4: Menu otwarte. Ustawienia odtwarte. Wybór listy od menu zaawansowane, rozwijane.
3: A jeszcze przedtem jest menu zaawansowane. Obejrzymy sobie menu zaawansowane.
4: Uaktualnienie.
3: Uaktualnienie.
4: Zachowanie rejestrów. Odtworzenie rejestrów. Zachowanie rejestrów. Nagrania folder 3/5. Music folder 2/5. Tryb pomocy.
3: To jest menu zaawansowanego, taką jedyną ważną opcją jest opcja uaktualnienie. Raz uaktualniałem, plik miał 18 MB. Należy go skopiować do głównego katalogu karty i wybrać uaktualnienie i potwierdzić. I czekać, aż urządzenie się uaktualni i zrestartuje, co potrwa około 2-3 minuty, coś takiego. Przejdziemy teraz
4: opcje globalne,
3: do opcji
4: rozwijane.
3: Globalnych.
4: Ustawienie alarmu rozwijane.
3: Ustawienie alarmu. Tutaj możemy ustawić alarm.
4: Ustawienia daty i czasu.
3: Ustawienie
4: rozwijane.
3: Daty i czasu podobnie. Ja nie ustawiłem w końcu prawidłowo daty i czasu, dlatego że po prostu nie ustawiłem. Nie dlatego, że się nie dało. Z tego, co mi się wydaje, to jest to bardzo proste. Wpisujemy w formularzu określone cyfry, bo jak mówiłem, klawiszem zupełnie w górnej części urządzenia możemy sprawdzić datę i czas. Również, kiedy urządzenie jest wyłączone. Ja teraz ten klawisz nacisnę.
4: 12:39:56 przed południem poniedziałek 12 stycznia 2009.
3: No, data nie jest akurat prawidłowa, ale mniejsza z tym. Wejdziemy sobie na chwilkę w to.
4: Sprawdź datę i czas. Dialog.
3: Czyli to jest to samo co klawisz.
4: Ustaw datę i czas. Sprawdź datę i czas. Ustaw datę i czas.
3: I dalej rozwijamy w prawo.
4: Dialog ustawień czasu i daty. Podaj dwie cyfry dnia 12 pole edycji. 1. 0.
3: 10.
4: Podaj dwie cyfry miesiąca 1 pole edycji.
3: 1.
4: Podaj 4 cyfry roku 2009 pole edycji.
3: Dobrze.
4: Format czasu. Tryb 12 to godzinny lista rozwijana. Podaj dwie cyfry dla godzin 12 pole edycji. Anuluj. Menu zaawansowane. Tryb pomocy. Menu zaawansowane. Uaktualnij. Opcje globalne. Rozwijane. Ustawienia głosu, dialog. Ustawienia daty i czasu. Sprawdź datę i czas. Ustaw datę i czas. Dialog ustawień czasu i daty. Podaj dwie cyfry dnia 12. Pole edycji. 1. 0. Podaj dwie cyfry miesiąca. Format czasu. Tryb 24 godziny.
3: Zobaczymy wtedy, co powie.
4: Podaj dwie cyfry dla godzin 0. Pole edycji. 1. 7. Podaj dwie cyfry dla minut 42. Pole edycji. 5. 7. Ustawiono datę i czas. Music. 17.57 i 3 sekund wtorek, 10 listopada 2009. Ustawienia głosu, dialog.
3: Ustawienia głosu i co my tu mamy?
4: Dialog ustawień głosu, głośność 19, lista rozwijana. Szybkość 7, lista rozwijana. Głos polski, lista rozwijana. Głośność 19, lista rozwijana.
3: Głos polski, za chwilkę pokażę głos angielski w jakimś tekście.
4: Anuluj. Ustawienia nagrywania.
3: To szerzej omówię.
4: Dialog ustawień nagrywania, typ nagrywania MP3, lista rozwijana.
3: Oczywiście strzałkami góra-dół nawigujemy po poszczególnych komponentach. Strzałkami lewo-prawo coś zmieniamy.
4: MP3.
3: Mamy nagrywanie MP3.
4: Źródło nagrywania, wejście liniowe, lista rozwijana.
3: Źródło nagrywania, wejście liniowe albo...
4: Mikrofon. Wejście liniowe. Częstotliwość próbkowania 44100 Hz, lista rozwijana.
3: A co jeszcze jest?
4: 16000, 22050 Hz, 24000, 32000, 44000. Kanał mono, lista rozwijana. Stereo. Mono. Czułość mikrofonu 4, lista rozwijana. Typ nagrywania MP3,
3: są 4 rozwijana. Są cztery czułości mikrofonu. Ja zawsze stosowałem najwyższą czułość. W tym wypadku kanał mono, bo takie nagrania przegrywałem z kaset, że nie było sensu stosowania stereo. A też to stereo chyba nie jest jakieś takie wybitne, bo nagrywa do zmiennego bitrate'u. Gdzieś tak w mono to jest do około 100-120 kbps. W stereo tak gdzieś 120-140 kbps. Czasem około 160. Więc to jest taki minus urządzenia. To tyle odnośnie nagrywania. Zobaczymy... Dalej.
4: Sprawdzenie statusu systemu.
3: Sprawdzenie dialog. Statusu systemu. O, tu kilka ciekawych rzeczy jest. Sobie przejdziemy.
4: Dialog sprawdzania systemu. Poziom baterii 4. Flash disk, wolna pamięć. 3.65 GB. Całkowita pamięć. 3.65 GB. SD, wolna pamięć. 6.89 GB. Całkowita pamięć. 7.44 GB. Wersja oprogramowania 1.1 build data 10.15.2009. Numer klucza 100. Poziom baterii 4.
3: I to tyle.
4: Anuluj. Opcje Bluetooth.
3: Opcje Bluetootha. A jeszcze poniżej?
4: Ustawienie czasu usypiania.
3: Opcje Bluetooth.
4: Włączenie Bluetooth.
3: I to tyle.
4: Ustawienie czasu usypiania. Dialog.
3: Ustawienie czasu usypiania, a poniżej?
4: Ustawienia czasu oszczędzania mocy.
3: Usypianie,
4: dialog.
3: Czyli kiedy ma się włączyć BookSense, kiedy odtwarzamy. Oszczędzanie mocy to kiedy jest urządzenie bezczynne. Domyślnie się wyłącza po 5 minutach. Tutaj można to zmienić. Jest kilka możliwych wartości.
4: Formatowanie pamięci. Rozwijane.
3: Tutaj możemy sobie otworzyć i sformatować kartę oraz sformatować flash disk.
4: Ustaw bieżącą pamięć. Dialog.
3: Ustaw bieżącą pamięć. Coś podobnego, co klawiszem dłużej przytrzymanym 0 można zrobić. Jeszcze ten klawisz 0 ma taką funkcję, o czym nie powiedziałem, że gdyby był pendrive podłączony do urządzenia, to też może z pendrive'a coś nam przeczytać.
4: Ustawienie alarmu, rozwijane.
3: I to jest koniec menu urządzenia, wyłączę.
4: Menu zamknięte. Music folder 2 z 5.
3: Miałem czytnik dokumentu Dance. Jeszcze pokazać i
4: czytnik
3: angielską
4: dokumentu.
3: Książkę.
4: Piotr Witek, artykuł...
3: Nie mam tu nic angielskiego,
4: ale... Piotr Witek, artykuł...
3: Otworzymy sobie tekst.
4: Plik został otwarty. Start czytania. Best Timer, bądź panem własnego czasu. Pauza.
3: Nie przygotowałem nic angielskiego, ale przełączymy się klawiszem 5. Dłużej przytrzymany klawisz 5 przełącza głos między polskim a angielskim.
4: Głos angielski, głos.
5: Łysnego zasu. Kadi z nac mi jed nakrat mi znalaz cw situak ggdy muzia dak admi I precisijni admir z konkret mi oxen exasu. Ziri guini mami z timelix sego problemu. Ailco w situak ggdy midzis a simu semis qpc nazimin.
4: Pauza. Anuluj czytanie pliku.
3: Dość krzykliwie Piotr Witek, to artykuł brzmi.
4: Bestseller RTF 1 z 7. Głos polski, głos.
3: No ale pewnie inaczej jest w tekstach angielskich. Tak przedstawia się menu Booksensa. Jak dla mnie jest to jeden z najbardziej dopracowanych, najlepiej i spolszczonych, i jeżeli chodzi o możliwości techniczne, jeden z najlepszy właściwie odtwarzacz tego typu, jaki dotychczas, z jakim dotychczas się spotkałem. No pewnie można by różne rzeczy poprawić, jak jakość nagrywania, jak uprościć gdzieś tam w menu, pewne opcje mogłyby się znajdować gdzieś indziej, no ale to już każdy ma swoje preferencje, są to rzeczy bardzo indywidualne. No w zasadzie jest to urządzenie, jak dla mnie, któremu niczego nie brakuje. No cena wersji z Bluetooth rzeczywiście jest droga, bo to jest jednak 2300 zł na chwilę obecną. Wersja Booksensa normalna kosztuje 1700 zł, czyli tak około 200 zł drożej niż te wszystkie polskie urządzenia Elektor i Czytak oraz też troszkę drożej od Victora Stream, też bardzo dobrego produktu, ale nieco starszego. Natomiast zupełnie cena jest porównywalna do Milestone'a. Co prawda Milestone z radiem jest nieco tańszy, bo on kosztuje 2000 około. Mówię około, bo to ceny się po prostu zmieniają, dlatego wolę podać takie ceny przybliżone, nie będę się tutaj wdawał w szczegóły i mówił ceny, które się za chwilę mniej lub bardziej, ale jednak mogą zmienić. Plusem Milestone'a może być wielkość, że on jest mały, natomiast minusem jest to, że na pewno nie mamy Bluetootha, jeśli ktoś chce. No i testując Milestone'a też, właściwie nie tyle testując, ile dłużej z nim pracując, bo posiadam Milestone'a, go kupiłem rok temu. Dużo rzeczy obiecano i widać, że Szwajcarzy z firmy Bones mają z urządzeniem jakiś problem. One owszem, działa, ale jeżeli kilka rzeczy chcemy robić, czyli odtwarzamy, potem pauzujemy, sprawdzamy stan baterii i tak dalej, urządzenie potrafi nam przeskoczyć na początek listy plików i to jest tak, że u jednych osób ono działa stosunkowo poprawnie, u innych mniej poprawnie, trudno tak naprawdę powiedzieć, dlaczego tak jest. Także no też przez rok kilka mocnych aktualizacji oprogramowania Milestone'a miało miejsce, więc na pewno produkt się rozwija. Produkt może się nie rozwija. Produkt po prostu, te aktualizacje wprowadzają rzeczy, które miały być od początku, a potem się okazało, że Milestone części z rzeczy, które miał obsługiwać, zarówno formatów tekstowych, jak i funkcjonalności, nagrywanie z wejścia liniowego i formaty multimedialne. Także tutaj, jeżeli chodzi o Milestone'a, były problemy. W Booksensie, z tego co testowałem, wszystkie pliki odtwarzane są poprawnie. W chwili obecnej Booksense jest tym urządzeniem, które mogę śmiało Państwu polecić. Jeszcze może pokażę blokadę, bo tego nie pokazałem, blokadę klawiatury. Przesuwamy.
4: Zablokowane.
3: O, teraz naciskam i nic.
4: Odblokowane.
3: Dziękuję bardzo.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Tego to, szczerze mówiąc, chyba jeszcze nie było, a nie pamiętam przynajmniej, czy na naszej antenie kiedyś się odbywały tak pod rząd, na żywo, w dodatku dwie audycje. Chyba coś takiego było, ale już teraz dokładnie nie pamiętam, bo tych audycji to za nami naprawdę mnóstwo, a jeszcze drugie tyle albo i więcej przed nami. Rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcastu na żywo na antenie Tyflo Radia. To jest kolejna audycja, którą prowadzimy w poniedziałek, 6 lipca 2015 roku. 21 już za nami, kilka minut temu minęła. A witam mojego kolejnego gościa, czyli Pawła Masarczyka. Witaj, Pawle.
7: Dobry wieczór.
6: Witaj ponownie, bo już nieraz się słyszeliśmy na antenie. Dziś nam poopowiadasz o Androidzie, a konkretnie o nowym czytniku ekranu dla systemu Android, który nazywa się jak?
7: Shine Plus.
6: To może na dobry początek kilka słów o genezie, co to w ogóle jest, skąd to się wzięło, kto za tym stoi, a przede wszystkim po co, skoro jest TalkBack?
7: To w zasadzie zaczęło się dość spontanicznie. Firmy Atlab, która pochodzi, jak się dowiedzieliśmy, z Korei, nie znał raczej nikt.
6: Ale południowej czy północnej, tak się retorycznie zapytam?
7: Południowej. Tam, gdzie Samsung.
6: Okej.
7: I w zasadzie nikt ich nie znał i bardzo nas zdziwiło, kiedy na liście Ice Free, znanej liście międzynarodowej użytkowników niewidomych Androida, pojawił się komunikat, że istnieje nowy screen reader. No i tak z początku było sporo sceptycznych głosów, no bo skoro jest TalkBack, po co nam kolejny, na ile to jest zaawansowane, czy warto, czy może ktoś się po prostu bawi i chce znowu wyciągnąć od nas pieniądze. Ale postanowiłem go przetestować i firma Atlab zastosowała wiele ciekawych rozwiązań, których TalkBack nie ma. W skrócie, a nie mówiąc w skrócie, może o nich pomarzyć, albo raczej powinien się nimi zainteresować, bo są dość ciekawe, są takie dość unikalne, o których jeszcze nie słyszano w technologiach dotykowych.
6: Ja miałbym do ciebie jeszcze, Pawle, tylko taką prośbę, jakbyś mógł odrobineczkę zooma przyciszyć, bo nam po prostu tu generujesz momentami przester.
7: W ten sposób będzie dobrze?
6: Myślę, że tak.
7: Dobrze. Firma Atlab oprócz Shine Plus chwilowo nie oferuje żadnych innych produktów, ale przymierza się także do klawiatury do pisania na Androidzie. O ile widziałem dobrze w ich katalogu, do syntezatora mowy swojego oraz do aplikacji powiększającej, takiej jak podobne jak chyba Seeing Assistant Home zestaw oferuje, czyli taka lupka do podglądania pewnych rzeczy w powiększeniu, jakichś kartek papieru, obiektów itd.
6: Rozumiem. Więc Shine Plus, no właśnie, w odpowiedzi na te pytanie, po co kolejny screen reader, skoro jest TalkBack? Jak to z tym jest? Co nam daje dodanego i czy w ogóle warto tego używać? I czy na przykład to już jest na tyle dojrzały czytnik ekranu, że możemy spokojnie pozbyć się gdzieś tam TalkBacka, nie używać go w ogóle i bazować tylko i wyłącznie na Shine Plus i będzie dobrze?
7: Ja osobiście jeszcze nie używam Shine Plus jako mojego podstawowego screen readera. To jest moja prywatna kwestia estetyki. Po prostu screen reader nie jest jeszcze dostępny w języku polskim, a dla mnie po prostu gryzie się strasznie system w języku polskim, screen reader w języku angielskim. Ale też wiem, że wielu osobom brak spolszczenia w aplikacji będzie przeszkadzał. Już wiem, że niedługo rozpocznie się proces przyjmowania lokalizacji i obiecuję się tym zająć.
6: Problem też jest w ogóle chyba taki, że interfejs Shine Plusa jest w języku angielskim nieco dziwnym. Czy to już zostało poprawione?
7: To będzie poprawione w najbliższych aktualizacjach. Aktualnie opracowywane są poprawki także języka angielskiego, ponieważ autorzy stosują dość dziwną terminologię. Też język niestety deweloperów pozostawia dość wiele do życzenia. Niemniej jednak aplikacje da się zrozumieć. Kiedyś udało mi się w naszej grupie androidowej takiej, nie powiem zamkniętej, ale jeżeli ktoś należy do grupy Andek na WhatsAppie czy do listy Android SOS, wie o czym mówię, popełnić takie małe demo, gdzie objaśniam przeróżne funkcje Shine Plus. I da się to zrozumieć, w zasadzie wszystko wiadomo, do czego służy, nie ma niejasności, ale dla nowego użytkownika, zwłaszcza niewprawionego w angielskim technicznym, może być to program ciężki do zrozumienia bez wyjaśnień, bez przeprowadzenia kogoś przez to.
6: Więc w dzisiejszej audycji myślę, że przez to jakoś wspólnie przejdziemy. Zaczynając od początku, jak zainstalować Shine Plusa? Aplikacja jest, jak rozumiem, darmowa i pewnie dostępna w sklepie Google, tak?
7: Tak, zgadza się. Aplikację można pobrać ze sklepu Play. Wystarczy wpisać Shine Plus, Shine Plus, pisane jako jedno słowo. Może troszeczkę zmylić, to znaczy to się skojarzy, ale aplikacja w sklepie nazywa się Screen Readers for Blind. I ona już kilkakrotnie zmieniała tam nazwę. Kiedyś nazywała się Another TalkBack Screen Reader, co troszeczkę mogło zmylić, a mogło się wprowadzić wątpliwość, że firma próbuje w jakiś sposób ukraść chwałę Google. Później to się jeszcze inaczej nazywało Accessibility Screen Reader, jakieś takie masło maślane, jeśli się mogę tak wyrazić. Natomiast teraz znowu przemianowano to na Screen Readers for Blind i pod taką nazwą wyświetli się wynik w sklepie Play. Natomiast aplikacja już na pulpicie nazywa się normalnie Shine Plus.
6: instalujemy i co dalej?
7: Ja może to zademonstruję. Aplikację należy przede wszystkim otworzyć z pozycji ikony na pulpicie. To jest pierwsza rzecz, jaką robimy. Nie wyłączając jeszcze talkbacka, nie wykonując żadnych gwałtownych ruchów, mam ikonę Shine Plus na pulpicie. Shine Plus, to jest okno główne.
6: Gdybyś mógł podgłośnić trochę telefon, to by było świetnie.
7: Przede wszystkim tu muszę ostrzec, że on na początku proponuje nam instalację syntezy mowy Google i klawiatury Google jako najlepiej dostępnych, wszędzie dostępnych, najlepszych, na wypadek gdyby domyślna klawiatura była niedostępna lub gdyby komuś brakowało silników syntezy mowy w jego języku. Tam naciskamy przycisk skip, jeżeli nas żadna z propozycji nie interesuje, i wyświetla się to okno, które aktualnie teraz przedstawiam. Tutaj pierwsza linia, no oczywiście powtarza się program, bo znowu nam poleca klawiaturę Google i syntezę mowy takąż również samą. Google TTS Download to jest pobranie syntezy mowy Google. Keyboard OK, tu jest klawiatura. I naciskamy skip, bo chcemy pominąć. I mamy takie okno, w którym please set accessibility profile for normal operation. Chodzi o to, że Shine Plus, o czym jeszcze nie mówiłem, nie jest jedynie screen readerem. Jest także oprogramowaniem powiększającym dla osób słabowidzących. Muszę się przyznać bez bicia, że nie przetestowałem tych funkcji, więc nie wiem niestety, na ile są dobre, na ile potencjalny niedowidzący użytkownik uznaje za przydatne, lepsze od tych oferowanych przez Androida domyślnie lub nie. Mam nadzieję, że ktoś może... To jest, o ile pamiętam, audycja interaktywna, więc może ktoś zgłosi się z osób, które już testowały, a niedowidzą, jak podoba się powiększenie, inwersja kolorów i tego typu funkcje.
6: Jasne, czekamy. Do waszej dyspozycji jest przede wszystkim nasz Skype, tyflopodcast.net. Telefon widzę, że próbuje się zalogować, ale dzisiaj jakiś nasz operator VoIP-owy ma problemy, więc proponuję tyflopodcast.net jako najszczęśliwszą i najbardziej skuteczną formę kontaktu.
7: I okno główne pozwala nam wybrać profil, czyli pozwala nam określić, jakim jesteśmy użytkownikiem. Opcja numer 1 prawdopodobnie będzie interesowała najbardziej słuchaczy niewidomych. Voice Oriented and Zoom Support, czyli głównym naszym trybem operacji jest dźwięk, konkretnie synteza mowy, głos. A Zoom to jest tylko takie wsparcie, tam w chwili kryzysu możemy sobie coś podświetlić, powiększyć i zobaczyć w powiększeniu. To jest właśnie opcja pewnie dla osób głównie niewidomych, które jeszcze coś widzą, ale niewidomych.
8: Drugi, Zoom Oriented and Voice Support.
7: Druga to jest Zoom Oriented and Voice Support.
8: Pierwszy, Voice Oriented and Zoom Support.
7: Zoom Oriented and Voice Support. Czyli dokładnie przeciwieństwo. Mamy Zooma, wszystko jest powiększone, ale jeżeli nie chce nam się czytać długiego tekstu, męczą nam się oczy, albo po prostu mamy taką potrzebę, możemy coś dłużej podświetlić i nam zostanie to przeczytane.
8: Trzeci, Vision Protection and Flexibility Implement.
7: I trzeci to jest Vision Protection and Something Improvement. Tu jest też użyte jakieś takie słowo. W każdym bądź razie to jest też jakiś tryb inny, skupiony na innego typu usprawnieniach dla osób niedowidzących. My wybieramy oczywiście opcję numer 1. I przenoszeni jesteśmy do opcji dostępności naszego telefonu. Teraz należy aktywować usługę Shine Plus. Tu jest Shine Plus na liście usług. Z reguły będzie widać talkbacka. Ja go tu nie mam, bo w Samsungach został on przeniesiony. To jest dyskusja na troszeczkę inny temat. Natomiast tu widzę Shine Plusa, więc go włączę. Wchodzę do środka.
8: Shine Plus. Wyłączony przełącznik.
7: Wyłączony przełącznik, więc go załączam.
8: Włączony.
7: Czy użyć Shine Plus? Tak, użyjemy Shine Plus.
8: Obserwowanie podpisywa przycisk anuluj. Przycisk oka.
7: O, i Shine Plus się załączył.
8: Już.
7: A teraz należy wyłączyć tego backa, czyli wracamy poziom wyżej.
8: Shine Plus włączony. Wyświetla elementy odbić. Dostępność. Więcej USB. Dostęp.
7: Wracamy.
8: Jednego dotknięcia.
7: Na górę.
8: Dostęp bez więcej USB. Możliwości. Widoczność. Kategoria.
7: Widoczność. Tu ja muszę wejść, ponieważ to jest Samsung i w Samsungu jest trochę inaczej to strukturyzowane.
8: Talkback. Włączony.
7: włączony.
8: Alert wyłączenie funkcji Dalbat. Przycisk oka.
7: I już operujemy na samym Shine Plusie.
6: I teraz tylko i wyłącznie już mamy do dyspozycji właśnie Shine Plusa. No i zresztą już było przed momentem słychać, bo zaczęły się pojawiać właśnie angielskie komunikaty. On tak czy inaczej już część funkcji nawet wcześniej przejął.
7: Tak, dźwięki można było usłyszeć. Też pewnie rozpoznaliście dźwięki NVDA, dźwięki klikania Windowsa. No tutaj deweloperzy nie byli zbyt pomysłowi, po prostu pokradli dźwięki skąd się dało.
6: No i co dalej? Co teraz możemy tu zrobić? Bo uruchomiliśmy, świetnie, fajnie.
7: No więc ja myślę, że warto przedstawić parę takich podstawowych funkcji. Oczywiście nawigacja wygląda tak samo, czyli przesuwamy się po obiektach lewo-prawo, a stukaniem dwukrotnym otwieramy daną rzecz. Myślę, że warto zwrócić uwagę na responsywność. Niektórzy ludzie twierdzą, że nic się nie zmienia, a dla mnie osobiście Shine Plus jest stanowczo szybszy od TalkBacka. Spróbuję teraz szybko pomieścić się po elementach ustawień dostępności i zobaczymy, jak wam się to podoba. To jest Samsung Galaxy S4 z Lollipopem aktualnie. Od Samsunga, nie od operatora żadnego. Taki oficjalny Samsung ze sklepu Samsunga.
8: Ciemny ekran. Rozmiar tekstu. No, wyłącz, skrót włączony.
7: Mi się wydaje, że na TalkBacku takiej prędkości nawigacji nie da się osiągnąć. Ale to jest subiektywne wrażenie, bo już wiem od znajomych na innych telefonach, że oni tego nie odczuwają. Więc nawigacja pozostaje taka, jaka jest. No i teraz mógłbym na przykład pokazać taką jedną z takich ciekawych funkcji tu Shine'a jest panel comment. To się nazywa Quick Comment Panel. Otwieramy go przesuwając szybko palcem w lewo i w prawo.
8: Comment panel, it is bad.
7: Usłyszeliśmy takie dwukrotne pipnięcie, program nas powiadomił, że jesteśmy w panelu comment i mamy tu przeróżne opcje. To trochę działa jak menu w Windowsie, czyli takie pod altem, czyli mamy z lewo na prawo paski konkretnych opcji, a z góry na dół już poszczególne opcje w tych paskach. Tu pierwszą opcją jest TTS speed, czyli prędkość syntezy. I mogę jechać teraz w dół palcem albo w górę, w dół na przykład.
8: Jeden stop speed.
7: One stage speed, two stage speed. Chodzi o to, że poziom 1, poziom 2, zdaje się, że TOX też miał taki podział. Że nie było procentów, tylko były poziomy, które miały jakieś konkretne stopy procentowe. Teraz mogę przejść w prawo. Media volume, czyli głośność multimediów. To jest ta głośność, której też się trzyma nasz syntezator.
8: 50% volume, 60% volume, 70% volume.
7: Tu widzicie, skacze nam co 10% głośność syntezy.
8: Setting.
7: To są niektóre ustawienia Shine Plus, które można szybko przełączać.
8: Sprawdza info.
7: Speak call info, czyli czy ma automatycznie odczytywać informacje o nadchodzącym połączeniu.
8: Whisper auto mode.
7: Whisper auto mode. To jest funkcja, którą też myślę zajmiemy się wkrótce. Jedna z unikalnych funkcji Shine'a. Możemy przyłożyć telefon do ucha i wtedy Shine będzie odczytywał wszystkie informacje za pomocą syntezy przez głośniczek ten do rozmów. A nawigacja odbywa się przez naciskanie klawiszy głośności, więc możemy sobie pewne informacje uzyskać albo pewne rzeczy sprawdzić tak prywatnie, bez odtwarzania syntezy na głośnik, gdzie wszyscy mogą to usłyszeć.
8: AirTalk.
7: AirTalk to jest jakby rozszerzenie jeszcze tej funkcji, które przy zablokowanym ekranie po przyłożeniu telefonu do ucha pozwala nam usłyszeć troszkę podstawowych informacji, czyli godzinę, stan baterii, czy jakieś powiadomienia są, czy nie i tak dalej.
8: Keyboard
7: echo, echo klawiatury.
8: Notification method.
7: Notification method, czyli tryb powiadamiania. Ja to jeszcze będę demonstrował w ustawieniach. Możemy ustalić, ile informacji na temat nadchodzących powiadomień będzie nam automatycznie odczytywane, kiedy nadejdzie jakieś nowe powiadomienie. Czy będzie to sama nazwa aplikacji na przykład, czy nazwa aplikacji i treść wiadomości, którą otrzymamy i tak dalej.
8: Wi-Fi.
7: Tu możemy szybko wyłączyć, włączyć Wi-Fi, to jeżeli ktoś tęsknił za szybko dostępnym panelem sterowania z iOS-a, to tutaj coś takiego mamy.
8: Bluetooth. Cover mode.
7: Cover mode, czyli kurtyna.
8: Sprawdza info.
7: I znów wracamy do speak call info.
8: Tool,
7: czyli narzędzia.
6: Trochę szkoda i od razu zapytam o to, czy jest jakaś możliwość sprawdzenia włączonych lub wyłączonych tych opcji? Czy jedyną metodą na po prostu dowiedzenie się, jak było wcześniej, jest uaktywnienie tej opcji i sprawdzenie, na co nam się przełączyło?
7: Z tego miejsca niestety nie i to zostanie prawdopodobnie zgłoszone, natomiast w ustawieniach aplikacji te same opcje możemy znaleźć poukrywane w odpowiednich kategoriach i tam już stan ich włączenia lub wyłączenia został podany.
6: Okej.
7: narzędzia. Update, czyli usuwanie aplikacji. Możemy w ten sposób usunąć aplikację, którą mamy aktualnie podświetloną w naszym launcherze, na naszym ekranie głównym. Translation to jest funkcja, która chyba nie działa w języku polskim. Mam nadzieję, że jak zaczniemy już tłumaczyć program na konkretne języki, co to nadaje. Aktualnie podświetlony element, tekst, cokolwiek to jest, może zostać nam przetłumaczone na nasz język za pomocą jakiegoś internetowego takiego translatora. Nie wiem dokładnie, jakiej usługi używa Shine Plus, czy Binga, czy Google, czy jeszcze czegoś. Natomiast właśnie o to w tym chodzi, żeby przetłumaczyć podświetlony element na nasz język. Shortkey, czyli przypisanie skrótu klawiszowego. To jest kolejna ciekawa funkcja Shine Plus, którą będę jeszcze demonstrował, czyli wywołanie klawiatury z każdego miejsca. Oczywiście jest to klawiatura do dzwonienia. Jest to tak zwany dialer. Natomiast oprócz dzwonienia możemy także przypisać aplikacjom klawisze dostępu. Na przykład pod piątką otworzy nam się Dotwalker, pod czwórką otworzy nam się nasz odtwarzacz muzyki, pod trójką YouTube i tak dalej. To jest bardzo wygodne, też to będę demonstrował. Label, czyli etykietowanie. I tutaj bardzo ciekawa uwaga. Shine Plus pozwala na eksport, a raczej automatycznie eksportuje wszystkie etykiety, które tworzymy, na kartę pamięci, dzięki czemu możemy wymieniać się etykietami znajomymi. Możemy po prostu kopiować pliki tekstowe, podsyłać je naszym znajomym, a oni, wklejając je do odpowiedniego folderu na karcie pamięci, instalują je w swoim Shine Plus i etykietują tym samym przyciski w aplikacji, która tych etykiet fabrycznie nie posiada.
8: Marking,
7: czyli zaznaczanie tekstu. Niestety nie udało mi się jeszcze opanować zaznaczania według jednostki, czyli znak, słowa. To się da prawdopodobnie uczynić w polach tekstowych. Natomiast jeżeli chodzi o na przykład skróty na pulpicie, czy takie elementy niebędące polem tekstowym, można zaznaczać je tylko w całości. Przynajmniej tyle udało mi się na razie odkryć, ale dobrze, że się da, bo w TalkBacku się tego niestety nie da zrobić.
8: Version Information.
7: Version Information, czyli wersja aktualnie otwartej aplikacji.
8: Scroll Operat.
7: Automatyczne odczytywanie ekranu, czyli od góry do dołu zostanie nam wszystko przeczytane. Screen Character String, tak dość tajemniczo nazwana funkcja, chodzi o przeszukanie ekranu pod kątem wpisanego tekstu, czyli mamy ekran, chcemy na nim znaleźć jakiś element, który się konkretnie nazywa, a jest tych elementów dużo, wpisujemy w wyszukiwarkę fragment tekstu albo cały tekst, z którego składa się ta nazwa, czy obiekt, czy tekst, i zostanie on wyszukany na ekranie.
6: Czyli coś takiego jak wybór rzeczy w iOSie, mniej więcej.
7: Tak, tak. Tylko bez listy tych rzeczy.
6: No tak.
8: Voice search. Telefon.
7: Nie. Nie chcę tego.
8: Otwieram plik za pomocą.
7: Za chwileczkę pokażę Państwu, co tu się stało. Kliknąłem opcję, której nie chciałem kliknąć. Następną kategorią jest Move. Możemy tutaj na przykład przemieszczać się za pomocą znaku, słowa, character, word, stąd wybieramy tą szczegółowość, tak? W TalkBacku to się nazywa szczegółowość, tutaj wybieramy, czy to ma być znak, słowo, linia, akapit, albo domyślna szczegółowość. No jest to troszeczkę mniej wygodne niż w TalkBacku, gdzie można przypisać gest. Niestety w Shine Plus brakuje personalizacji gestów, tą, którą ostatnio wprowadził TalkBack. Mam nadzieję, że to się jeszcze pojawi w następnych wersjach. Kopiuj. Kopiuj z dodaniem do schowka. Wydaje mi się, że chodzi o dodanie do schowka, którym już coś jest, jeszcze kolejnego tekstu. Wklej. No i to jest wszystko w tym menu, czyli edycja tekstu jest też tutaj. Nie trzeba otwierać żadnego globalnego menu, lokalnego menu. Wszystko jest tutaj w tych paskach, dość wygodnie poukładane.
8: Search.
7: Szukaj. I tu jest też dość dużo ciekawych funkcji.
8: Webtext.
7: Możemy przeszukiwać stronę w Google Chrome. Niestety Shine Plus nie działa z Firefoxem. Automatycznie powoduje, że aplikacja się zamyka. Natomiast Google Chrome działa dość dobrze. Możemy wyszukiwać kontrolki na stronie. Web Text, czyli pola tekstowe. Pola edycji. Numer telefonu. Tutaj mamy wyszukiwarkę Google, czyli z każdego miejsca w telefonie za pomocą tego panelu możemy otworzyć wyszukiwanie Google, nie szukając ani widżetu żadnego, ani aplikacji. YouTube Search. Możemy otworzyć wyszukiwanie YouTube'a z każdego miejsca.
8: App Search.
7: App Search. Wyszukiwanie aplikacji z każdego miejsca.
8: Voice Search.
7: I wyszukiwanie głosowe. To jest to, co przed chwilą, przez pomyłkę włączyłem.
6: A czy to App Search tyczy się sklepu Google, czy aplikacji na naszym telefonie zainstalowanych?
7: Aplikacji w naszym telefonie.
6: Rozumiem.
7: To jest taki spotlight troszeczkę.
6: Aha.
7: Tu jeszcze można po listach szukać.
8: Tekst.
7: Aha, i tekstu.
8: Manager.
7: Mamy też menedżer, czyli szybki dostęp do pewnych ustawień.
8: Widzę.
7: Ustawienia urządzenia.
8: Access to the list.
7: To się tak śmiesznie nazywa lista wykonanych aplikacji. To jest lista ostatnio otwartych aplikacji, czyli przytrzymanie Home'a. No, jeżeli ktoś nie ma, to może użyć tego.
8: Notyfikacja od Windows.
7: Centrum powiadomień.
8: Sound.
7: Ustawienia dźwięku.
8: Keyboard.
7: Ustawienia klawiatury.
8: Access Security.
7: Ustawienia dostępności.
8: Shortcut list.
7: Lista skrótów klawiszowych przypisanych do aplikacji. Ustawienia Shine'a. I to jest wszystko. I tu jeszcze jest Shine Information, czyli trochę takich linków odnośnie aplikacji Shine Plus. To jest, o ile pamiętam, lista aplikacji na Androida, które są dostępne. Twórcy mają w zamyśle stworzyć taki katalog aplikacji, które są dostępne, coś jak Apple Viz. O ile mi wiadomo, to na razie nie rozwija jakoś dynamicznie i prężnie, natomiast istnieje.
8: Store
7: to jest sklep, gdzie będzie można w przyszłości kupić różne inne produkty firmy Atlab, te, o których wspomniałem.
8: Welfare Information.
7: Welfare Information, informacje zdaje się handlowe.
8: Send opinion.
7: Wyślij opinię, tu możemy wysłać wiadomość do autorów.
8: Share.
7: Udostępnić znajomemu.
8: Ugadę.
7: Upgrade, co nie oznacza wcale kupienia wersji Pro, tylko aktualizację, o ile wiadomo, otwiera to po prostu Shine Plus w sklepie Play. Chyba, że autorzy mają jakieś plany na wersję Pro płatną, o której nic nie wiadomo.
8: Manual.
7: I tu jest dokumentacja. I strona producenta. TTS Speed, jesteśmy na początku. To jest wszystko, co ma nam do zaoferowania panel Command. Zamykamy go szybkim gestem prawo-lewo.
8: TTS Speed. Command Panel Closed.
7: Command Panel Closed.
6: Trzeba przyznać, że ten panel jest naprawdę imponujący. Sporo tam rzeczy.
7: Ja liczę na to, bo gdzieś w ustawieniach Shine Plus doszukałem się opcji jeszcze niedostępnej pluginów, że kiedyś będzie można poszerzać funkcjonalność Shine'a i zwłaszcza tego panelu Command o nowe funkcje. Na przykład nowe wyszukiwarki.
6: No to rzeczywiście może być przydatne, na przykład Wikipedia albo jakieś inne rzeczy tego
7: eBay,
6: typu.
7: eBay, Allegro, aha, tak.
6: Zgadza się.
7: Z takich jeszcze ciekawych rzeczy na temat Shine'a, które rzucają się od razu w oczy, jest możliwość odczytu paska powiadomień, a raczej paska stanu, że tak się wyrażę, na raty, czyli tak jak w iPhone'ie, że nie czytane jest nam wszystko naraz, tylko po prostu po kolei. Z prawej strony jest na przykład bateria, o ile pamiętam.
8: 9:31 minut PM.
7: Nie, to jest godzina, tylko tak czyta dziwnie, 9:31 minut po południu.
8: 7 plus. 6:37 od Monday.
7: O, tu jest 6 dzień 7 miesiąca, poniedziałek. To 6 lipca oczywiście.
8: Pink Wi-Fi signal, widokę.
7: High Wi-Fi signal, czyli prawdopodobnie są tu 3 paski Wi-Fi, wieliczna nazwa mojej sieci w domu. I tu już mamy powiadomienia.
8: Wiadomość o plus 40, bateria 91%.
7: O, i 91% baterii też gdzieś. To trzeba palcem delikatnie jeździć w lewo, bo to są dość małe odległości. Wszystko da się odczytać osobno. Nie trzeba słuchać całej tyrady powiadomień naraz, tak jak to ma miejsce w TalkBacku.
6: Też bardzo fajna funkcja. I cóż możemy zrobić

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Błąd z niedziałającymi plikami PDF w paperbacku na Maca poprawiony. Nowości z tegorocznych targów Side City. Quill, rozbudowany edytor tekstu dla każdego. Nowości w dodatkach do NVDA. DBDo, dostępna aplikacja do zarządzania bazami danych. Clipman, dostępny menedżer schowka dla systemu Windows. Pogorszył się dostęp YouTube'a w przeglądarce, ale jest skrypt, który to naprawia. Sonic Room, rozmowy głosowe w wysokiej jakości prosto z przeglądarki. Appirio, wieloplatformowy i dostępny kalendarz kompatybilny z wieloma usługami. Poprawia się dostępność webowego interfejsu Homebridge. Nowości w BookPlayerze. Ultra Creative Suite, dostępny edytor wideo z pomocą AI. Ebu MIDI, edytor MIDI dostępny w przeglądarce. Nowości w grach. We Francji pierwszy wyrok w sprawie zapewnienia dostępności, a w Stanach Zjednoczonych niewidomi pozywają administrację. Jak oglądać mundial z audiodeskrypcją? Chcesz sprawdzić dostępność dokumentu elektronicznego za pomocą utility? Wyślij go mailem. E-doręczenia trafiły do mObywatela. Tłumacz Google będzie mówić głosem użytkownika. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
2: Tyflo Przegląd jest audycją prowadzoną na żywo, więc serdecznie zachęcamy Państwa do współtworzenia go razem z nami. Oczekujemy na wiadomości głosowe na WhatsAppie oraz połączenia telefoniczne pod numerem 663-883-600, powtarzam 663-883-600, oraz zapraszamy Państwa do wyrażania komentarzy w formie tekstowej poprzez formularz na stronie kontakt.tyflopodcast.net lub

0: poziomu aplikacji Tyflocentrum dostępnej na systemy Windows, Android oraz iOS. Odczytujemy również Państwa wypowiedzi zamieszczone pod transmisjami na Facebooku i YouTubie.
1: Trzysta audycja Tyflo Przeglądu. Paweł Masarczyk, Piotrek Machacz, Michał Dziwisz i ja, czyli Tomek Bilecki.
2: Witajcie.
3: Witajcie.
1: Tak, dzisiaj jesteśmy. Czekamy oczywiście na wasze wiadomości. Mamy już wszystkie metody tutaj pod ręką i pod kontrolą. No i zaczynamy. Od wiadomości jeszcze z poprzedniej audycji dotyczącej paperbacka. Był błąd. Już go nie ma.
2: Dokładnie. Błąd dość irytujący, bo tak jak wspominałem w zeszłym tygodniu, paperback w końcu pojawił się w wersji na macOS-a, na co wiele osób czekało. Zwłaszcza, że na Macu ostatnio to tak średnio było z fajnymi aplikacjami do czytania książek i zwłaszcza pliku PDF. No i o ile książki dało się fajnie już w tej wersji, która była, otworzyć, to z plikami PDF był problem, bo brakowało biblioteki, która te pliki otwiera. Aplikacja po prostu wysypywała błąd. Ja problem zgłosiłem i jakiś dzień albo dwa później na szczęście ten problem został rozwiązany. I teraz jeśli pobierzecie najnowszą wersję, to jest ciągle wersja rozwojowa, no to tego problemu nie ma i już normalnie pliki PDF w paperbacku na Maca można bez problemu ładować. Natomiast na stronie, gdzie tę wersję pobieramy, jest trochę zamieszanie, bo mamy dwa pliki z wersją na Maca. Jeden plik nazywa się paperback-mac.dmg i to jest wersja starsza. I mamy plik paperback.dmg, który jest wersją nowszą. No i to jest dla problematyczne, że na stronie oficjalnej, gdzie to wszystko się pobiera, raczej nie na GitHubie, tylko na stronie projektów, na ten moment jest właśnie ta wersja starsza, więc ja po prostu postanowiłem w komentarzu wysłać wam bezpośredni link do tej najnowszej działającej wersji, a więc kiedy ta audycja pojawi się na stronie, to tam znajdziecie link, który zawsze pobierze najnowszą wersję, która ma tę poprawkę włączoną. Ja też napiszę jeszcze raz do autora i zobaczymy, czy też w międzyczasie ten problem nie zostanie rozwiązany z tymi powielonymi wersjami, ale generalnie link, który tam będzie w komentarzu, zawsze będzie prowadził do tej wersji najnowszej i tam już bez problemu możemy sobie, czy to pliki PDF, czy pliki EPUB, Markdowny, czy wszelkie inne formaty, które Paperback jest w stanie otworzyć, no możemy sobie na Macu też otworzyć, no i tak wspominałem w zeszłym tygodniu, ale warto to przypomnieć jeszcze raz, też w tych wersjach rozwojowych, i to już jest na obu systemach, jest też dostępna polska wersja językowa, co też myślę, że wielu z was może ucieszyć.
1: No a teraz już przechodzimy sobie do audycji naszej. To może zacznijmy sobie od ciekawego wyroku, który zapadł we Francji odnośnie zapewnienia dostępności.
3: Tak, bo jak pewnie słyszeliście, my o tym mówiliśmy i zdaje się też podawał tą informację z Krót Dostępności. Francuskie organizacje osób z niepełnosprawnościami, w tym nawet dwie organizacje osób niewidomych, no zaraz po tym, jak w życie rok temu weszła europejska ustawa o dostępności, złożyły zbiorowy pozew, to znaczy no to się zaczęło pewnie od upomnienia i tak dalej, natomiast no, że tak powiem, sądem się skończyło, przeciwko czterem sieciom supermarketów we Francji, czyli Carrefour, Auchan, Leclerc i jeszcze czwarta sieć, której nazwa mi teraz umknęła. A propos tego, że niedostępne są ich strony i aplikacje, za pomocą których zamawia się zakupy do domu. I no jak to ze sądowymi sprawami bywa, trochę to potrwało, nawet nie ciągnęło się latami, no i już pierwsze wyroki zapadły. Sąd w Lille no nie wydał zapomyślnego wyroku względem, dla przynajmniej użytkowników, względem Auchan, no bo stwierdzili, że w ramach tego, co jest zaskarżane, no to Auchan pod tą ustawę nie podlega. Już oczywiście są odwołania, apelacje, no bo zdaniem organizacji jest to mylna interpretacja ustawy, no bo jakżeż serwis pozwalający na dostawę zakupów do domu no nie podpada pod ustawę, której jakby, gdzie jedną z kategorii usług ujętych jest jakikolwiek e-commerce, czyli cokolwiek, co się sprzedaje w internecie. Więc zobaczymy, co z tego wyniknie. Natomiast pomyślną dla użytkownika decyzją jest ta wydana przez inny sąd w innym mieście, gdzie no właśnie Carrefour ma zarządzone, że w ciągu 6 najbliższych miesięcy musi swoje strony i aplikacje naprawić, a każdy dzień zwłoki będzie oznaczał naliczanie tam jakiejś konkretnej kary pieniężnej. Jest to dość ciekawe, bo no, jest trochę takie poczucie, mam wrażenie, i między samymi nami zainteresowanymi, przynajmniej jak tak rozmawiam czasem, czy tu w Austrii, czy gdzieś jeszcze w innych krajach, w Polsce mam wrażenie, że trochę też, czy ta ustawa w ogóle coś daje i czy realnie będziemy widzieli jakieś jej konsekwencje. No, wygląda na to, że we Francji będzie jakiś precedens, no więc pytanie, czy spowoduje to, że podobne decyzje będą też zapadały w innych przypadkach. Pytałem moją koleżankę z Francji, jak to wygląda rzeczywiście z tymi sklepami. No ona twierdzi, że Auchan jest tragiczne, jeżeli chodzi o zamawianie rzeczy. Mówi, że kurczę, jest zdziwiona tym, jak bardzo źle ta strona działa, no bo Auchan ponoć we Francji słynie z tego, że przynajmniej produkty własnej marki podpisuje w Braille'u i kurczę, jeżeli tutaj robią taki krok, no to czemu nie robią tego w kwestii, no tak dla nas, szczerze powiedziawszy, niezbędnej w dzisiejszych czasach, jak zakupy dostarczane przez internet, czy zamawiane przez internet. Także no jak najbardziej jest to ciekawe. Pewnie jest tam dużo więcej detali, których no nie udało mi się uchwycić, bo ani francuskiego jakoś wybitnie nie znam, ani nie znam realiów prawnych francuskich i francuskiej legislacji. Natomiast no takie rzeczy się dzieją we Francji w tym momencie, więc zobaczymy. Natomiast z Francji przenosimy się do Stanów, no bo tam już miałaby działać, ale no właśnie nie działa. Ustawa, która narzuca na podmioty publiczne oraz te, które z pieniędzy federalnych korzystają, obowiązek udostępnienia już nie tylko budynków, czy w jakiś sposób ułatwienia różnych procesów, ale też stron i aplikacji. Jest to rewelacja o tyle, że no do tej pory tak naprawdę jakiekolwiek egzekwowanie w Stanach, z tego co mi wiadomo, oczywiście ktoś, kto może zna temat, lepiej mnie poprawi, w dziedzinie dostępności właśnie internetowej, no w dużej mierze się opierało gdzieś o jakieś precedensy, o to, czy dany sąd zinterpretuje ustawę już istniejącą tak czy inaczej. No tutaj miało dołączyć gro nowych usługodawców, w tym też usługi związane z opieką zdrowotną i bezpieczeństwem. No i tutaj administracja prezydenta Trumpa opóźniła wykonanie tej ustawy o rok. Te terminy ostateczne miały upłynąć 24 kwietnia, no a teraz są przesunięte gdzieś chyba do końca kwietnia, czy nawet do maja roku przyszłego. Taka sytuacja no, nie podoba się wielu osobom niepełnosprawnym, w tym też osobom niewidomym, a przynajmniej organizacji National Federation of the Blind, czyli znane NFB. No i oni tutaj w kierunku administracji wystosowali pozew. Także zobaczymy, czym ta historia się skończy. Myślę, że znowu poczekamy chwilkę na jakiekolwiek rezultaty tego typu działań. Natomiast no, gdyby coś się tutaj działo, to będziemy na pewno o tym informować.
1: Tak, mamy wiadomości, za chwilkę je odtworzymy, ale jeszcze zanim wiadomości, to jeszcze coś dla wielbicieli wydarzeń sportowych. Jak obejrzeć, Piotrze, Mundial z audiodeskrypcją?
2: No niestety nie jest tak fajnie łatwo, znaczy z jednej strony jest, ale no nie jest tak fajnie jakby być mogło, jak nawet było w poprzednich latach, z jednego prostego powodu, no bo zacznijmy oczywiście od tego, że głównym nadawcą mundialu, czy właściwie jedynym nawet w sumie w naszym kraju jest Telewizja Polska, a więc pierwszy nasz cel do oglądania transmisji z meczy, no to generalnie właśnie będą strony czy kanały TVP. No, zacznijmy może od tego, że jeśli ktoś po prostu ogląda sobie w telewizji, jak macie wybór ścieżki audio, no to tutaj tak naprawdę problemu nie ma, bo po prostu można sobie, jakby to się oczywiście z audiodeskrypcją, to tą ścieżkę wybrać. Przynajmniej te mecze o takich godzinach wieczornych na pewno audiodeskrypcję mają. Te o 3-4 rano, szczerze nie wiem, no bo niestety praca mi nie pozwala, żeby tak zrywać noce i oglądać mecze o takich godzinach. Jak ktoś sprawdzał, to możecie dać znać. Na pewno te właśnie mecze o takich wieczornych naszych godzinach, to tutaj z tym problemu nie mamy. Ale wracając do tematu stron, w poprzednich latach to generalnie z tą audiodeskrypcją na stronach nie było problemu. Czy to było podczas Euro, czy to cofając się do poprzedniego mundialu, to chyba też pamiętam, że ta audiodeskrypcja była oferowana. Gorzej było z dostępnością tych stron. No to tam naprawdę było fatalnie i cały czas zresztą rozmawiamy o tym, jak to jest z tymi aplikacjami na urządzenia mobilne, jak to jest ze stroną TVP VOD, jak to jest ze stroną Sport TVP.pl, gdzie też te transmisje są oferowane też z różnymi dodatkami, na przykład mamy transmisję, gdzie mamy całą atmosferę stadionu. No to w tym roku weszłem sobie na tą stronę nawet za dnia otwarcia, kiedy to był pierwszy mecz rozgrywany i byłem przekonany, że po prostu będę w stanie bez problemu przełączyć sobie na ścieżkę Polski z audiodeskrypcją, to było na transmisji kanału bodajże to VP1 chyba, tam była ta transmisja prowadzona. I wyobraźcie sobie moje rozczarowanie, kiedy naciskając przycisk otwórz ustawienia, to jest na wersji przeglądarkowej TVP VOD, która jest chyba najbardziej dostępną opcją z tych wszystkich, chociaż ten przycisk lubi sobie znikać, tam trzeba trochę tabulatorem od końca strony poruszać się, żeby ten przycisk się pojawił. No wyobraźcie sobie moje zaskoczenie, jako jedyną opcją, która mi się ukazała, to był wybór jakości. Ja ze Chiny nie mogłem nigdzie znaleźć wyboru ścieżki audio. I zacząłem sprawdzać na wszystkie możliwe sposoby, od narzędzi deweloperskich w przeglądarce, kończąc nawet już później na dodatku Computer Use, to zarówno na Macu i na Windowsie, którym to po prostu poprosiłem GPT, żeby mi tą ścieżkę audio przełączył, no i okazało się, że po prostu się nie da, tej ścieżki nie ma. Jedyne, co się rozwija, to jest wybór jakości transmisji. I to jest problem, który no generalnie propagowany jest nawet poza samą transmisję, gdzie wcześniej mieliśmy te transmisje do kanałów otwartych, które mamy na stronie TVP VOD dostępne z audiodeskrypcją, co no przydawało się w sporcie, też przy okazji meczy w fazie eliminacyjnej między innymi, ale też no wiadomo, przydaje się też w innych sytuacjach, gdyby ktoś chciał obejrzeć coś, co ma audiodeskrypcję. No po prostu na tych kanałach na żywo tej audiodeskrypcji nie ma. Na innych materiałach na szczęście została, to jeszcze przed audycją z ciekawości sprawdziłem. I jeśli chodzi o jakieś pozycje, które są w katalogu TVP VOD, gdzie ta audiodeskrypcja jest, to cały czas ją można wybrać. Natomiast jeśli chodzi właśnie o transmisję meczy, no to tej audiodeskrypcji nie ma ani na stronie. W aplikacji chyba też, aczkolwiek no aplikacja jest na tyle problematyczna, że tutaj też 100% gwarancji nie mogę dać. I podobnie na stronie TVP Sport. Tam też kiedyś dało się tę ścieżkę audio podczas takich większych wydarzeń wybrać, no ale tej opcji nie ma. Tam też jedyne, do czego mamy dostęp, to jest wybór jakości i też wybór napisów. Natomiast ścieżki audio sobie zmienić nie możemy. Jak żyć? Jeśli ktoś ma telewizję, no to wiadomo, można sobie po prostu oglądać telewizji. Jak ktoś nie ma, no to najlepszym rozwiązaniem jest na przykład Pilot WP, gdzie też te kanały, przynajmniej TVP 1 i 2, można oglądać. Jeśli tam jest akurat transmisja meczu, no to nie ma problemu, możemy sobie tam ten mecz włączyć i tam wybór ścieżki audio jak najbardziej jest i ta audiodeskrypcja była podczas, no na przykład tego meczu otwarcia, czy też później meczy późniejszych. Problem może być większy, gdyby mecz był tylko na TVP Sport, bo z TVP Sport w Pilocie WP nie ma. Jak ktoś korzysta z innej usługi Polsat, tak, Polsat Box, Kanal Plus, to przypuszczam, że tam też tego problemu nie będzie. A no właśnie, ktoś nie ma wykupionego pakietu, czy właśnie w Polsacie, czy Kanal Plusie, no to Pilot WP chyba jest najlepszą opcją, bo tam też można się za darmo zarejestrować i tam po obejrzeniu kilku reklam później można bez problemu te kanały otwarte oglądać. Natomiast jeśli komuś nie przeszkadza, że audiodeskrypcja nie jest w języku polskim, wolę, a na przykład lubicie sobie tą audiodeskrypcję obejrzeć w języku angielskim, hiszpańskim, względnie na przykład niemieckim, francuskim, w zależności od tego, jaka akurat drużyna gra, to mamy jeszcze jedną bardzo ciekawą opcję, czyli podobnie jak w przypadku Euro, jest też audiodeskrypcja oferowana przez organizatorów. No i tym razem audiodeskrypcja jest oferowana przez samą FIFA. i możemy się do niej dostać przez aplikację mobilną. Tutaj nie mamy serwerów Icecast, które sobie można w każdym odtwarzaczu wkleić, ale to ma swój plus, bo korzystamy z aplikacji FIFA Audio Description. Aplikacji na, zarówno dostępnej na iPhone'a i Androida, będą linki do obu wersji, natomiast też jakby ktoś chciał sobie już teraz znaleźć, to na przykład jakbyście chcieli złapać mecz Francji, który niebawem się zacznie, FIFA Audio Description. Myślę, że nie powinno być problemu, żeby tą aplikację znaleźć, ja właśnie takim znalazłem. Aplikacja otwiera się jak strona webowa tak naprawdę i tam wybieramy sobie jedną z transmisji, która w danym dniu się odbywa. Nie musimy nic poza tym robić. Po wybraniu transmisji możemy sobie wybrać język, domyślnie się wybierze język angielski, no i później wystarczy tylko nacisnąć przycisk play i ta audiodeskrypcja się nam uruchomi. Ta audiodeskrypcja jest generalnie przeznaczona dla kibiców, którzy są na samym stadionie. I to ma jeden bardzo istotny plus, no właśnie przez to, co jest zrobione przez aplikację i nie przez usługę typu Icecast, no bo tam opóźnienia muszą być naprawdę minimalne i nawet jeśli my oglądamy ten mecz poza stadionem, no to naprawdę możemy zabłysnąć wśród znajomych, bo o golach prawdopodobnie dowiemy się nawet tą minutę czy dwie przed tym, kiedy dany gol zostanie pokazany w telewizji, bo tutaj opóźnienia mamy na poziomie górę kilku sekund i to czasami nawet słychać, jakby tam gdzieś nam internet działał wolniej, no to ta transmisja może się tam zerwać, ale generalnie to nie jest bardzo stabilne. Aplikacje oczywiście można sobie zminimalizować, robić coś innego na telefonie, nie ma z tym problemu. Jak ktoś ma Maca, do ciekawości też sprawdziłem, aplikacja się na Macu otworzy. Aczkolwiek z jakiegoś powodu wybór transmisji, jaką chcemy oglądać, nie wiem czemu, jest niedostępny. Musimy sobie pomóc OCR-em, kiedy już wejdziemy do transmisji, no to już później przycisk play możemy kliknąć normalnie z voiceoverem. Na prawdziwym iPhone'ie, na iOS-ie tego problemu nie ma, więc to jakaś dziwna rzecz, która tylko na Macu się objawia. Ale generalnie można z tej audiodeskrypcji korzystać. Bardzo fajnie się to odbiera. To jest też o tyle fajne rozwiązanie, że w przerwach między pierwszą a drugą połową, no to nie jest tak, jak na przykład było przy okazji Euro, że po prostu mieliśmy muzyczkę i nic się nie działo, czy idziemy do studia w telewizji. Tylko ta audiodeskrypcja toczy się dalej. I czego się możemy dowiedzieć? No na przykład możemy się dowiedzieć statystyk, ale możemy się też dowiedzieć bardzo ciekawych ciekawostek dotyczących rzeczy, które akurat się mogą w przerwie odbywać, czy o obiekcie, na którym dany mecz się odbywa. Ja na przykład oglądałem mecz Hiszpanii z Wyspami Zielonego Przylądka i tam na przykład dowiedzieliśmy się o tym, że ten stadion w Atlancie, na którym się to odgrywało, no jest taki bardzo, jest budynkiem bardzo współczesnym, przeszklonym, mamy 75 tysięcy kibiców, tu akurat stadion był w tym momencie pełny, że jest wyposażony w taki duży ekran 360 stopni, więc to nie jest taka typowa duża tablica, jak często spotykamy na stadionach, tylko to tak jakby otacza każdego kibica i każdy ma fajny widok na tym. No było też informacje, ile jest kibiców, jak są ubrani, tak jak ktoś flagami machał, to też takie informacje dowiadowaliśmy się. No przy okazji też dowiedzieliśmy się, że są tanie przekąski, no to wiadomo, transmisja dla tych, którzy akurat są na terenie obiektu. Ale generalnie dużo bardzo też takich ciekawych, dodatkowych rzeczy możemy się przez tą audiodeskrypcję dowiedzieć. Jedyny minus tego rozwiązania jest taki, że no właśnie znów przez to, że jest to audiodeskrypcja przeznaczona dla osób, które już są na stadionie, no to tam nie mamy zmiksowanej atmosfery stadionu, czyli no jak ktoś na przykład kiedyś słuchał Radia Weszło FM, to się może tego przyzwyczaić, że tam po prostu też takiego, nie było tej atmosfery, tam był zapętlony ten dźwięk tłumu opuszczony, więc to tutaj albo po prostu sobie z tym żyjemy, ewentualnie jakby ktoś chciał, no tak jak wspomniałem, na stronie TVP Sport jest strumień z atmosferą stadionu, jakby ktoś chciał, można sobie to po prostu też w tle puścić, ściszyć głośność i chociaż tam wtedy mamy minutę opóźnienia, ale jakby ktoś chciał sobie tak to ogarnąć, zorganizować, no to w sumie jakby ktoś chciał, to też się da. Także są rozwiązania. Jeśli znacie język angielski względnie jeden z tych innych języków, które się akurat tam odbywają, zależnie od tego, kto gra, no to rozwiązanie oficjalne jest dostępne. Natomiast gdybyście szukali audiodeskrypcji po polsku, no to tutaj kłania się Pilot WP, ale szkoda, że ciągle z tym TVP jest tak naprawdę coraz gorzej. Miało być lepiej, a my mamy sytuację, gdzie aplikacja jak była niedostępna, tak jest niedostępna, a na stronie jeszcze ogólnie podczas tych transmisji kanałów na żywo z jakiegoś nieznanego dla mnie powodu zniknęła audiodeskrypcja i to trochę martwi.
4: No, ja cały czas mam solenne zapewnienie od Urzędu Komunikacji Elektronicznej słowami pana prezesa, że skarga moja jest uznana za zasadną i że będzie kontrola. I to zarówno w przypadku TVP, jak i Polskiego Radia. Ale ja tak sobie myślę, że jeżeli was to irytuje, a czas emocji sportowych jest takim czasem, że może to irytować kibiców, no to słuchajcie, strona PFRON-u, mój.pfron.gov.pl i tam można złożyć skargę na brak dostępności, do czego ja ponownie serdecznie namawiam w myśl zasady, no, w grupie siła, tak? Więc oby to rzeczywiście coś dało i może się w końcu ta kontrola jakoś przyspieszy. A tymczasem telefon odbieramy. Kto jest z nami?
5: Patryk z tej strony.
4: Witaj, Patryku, słuchamy.
5: Ja trochę chciałem poopowiadać o becie iOS-a, w zasadzie o betach, bo zarówno testowałem i testuję zresztą iOS-a 27 i WatchOS-a 27. No i po raz pierwszy chyba, co się nigdy mi totalnie nie zdarzało, i w przypadku iOS-a i w przypadku WatchOS-a ja nie mam ochoty w ogóle wracać na stabilną wersję. Już pomijmy to, że jest po prostu stabilniej i szybciej. To przede wszystkim iOS naprawia chociażby jeden bardzo irytujący mnie osobiście błąd w 27, a jest w 26 nadal ten błąd. A mianowicie, jeżeli na przykład chcemy sobie przeczytać powiadomienia z ekranu blokady, no to w trakcie czytania, kiedy voiceover mówi, to ekran się nam blokuje, co jest strasznie wkurzające. To samo jest, jak jest jakieś powiadomienie, które po prostu przychodzi, no to usłyszymy tylko jego fragment, wtedy nam się ekran zablokuje. Czyli po prostu mówiąc to bardziej ogólnikowo, voiceover nie czeka na to, iOS nie czeka na to, aż voiceover skończy mówić, żeby zablokować ekran, tylko on po prostu blokuje się w trakcie wypowiedzi. iOS 27 to naprawia. Rzecz, która bardzo mi się też spodobała, jeżeli chodzi o iOS 27, to pewnie o tym jeszcze nie było mówione. W voiceoverze jest teraz na pokrętle coś takiego, ja teraz dokładnie nie pamiętam, jak nazywa się ta funkcja, ale ona robi coś takiego, że jeżeli na przykład jesteśmy na Facebooku, tak domyślnie, i są jakieś czynności, na przykład na poście, no to jak będziemy przeciągać palcem góra-dół, a na przykład wcześniej mieliśmy nagłówki sobie ustawione na pokrętle, no to jakby zostaniemy automatycznie przerzuceni do tych czynności i będziemy sobie chodzić. Natomiast ta opcja, jeżeli my ją wyłączymy, będzie robiła to, że jakby voiceover będzie ignorował zupełnie to, czy są czynności, czy nie. Jeżeli będziemy na przykład ustawieni na nagłówkach, przykładem takiej rzeczy jest na przykład aplikacja Accessible Gram, która te nagłówki miała, i tam na przykład po nagłówkach można było chodzić, był nagłówek nieprzeczytany wiadomości, tam nagłówek daty z datami, no to na przykład jeżeli mamy tą opcję domyślnie włączoną, no to jeżeli będziemy na wiadomości, to będziemy chodzić po czynnościach, a nie po nagłówkach, na których jesteśmy ustawieni, natomiast jak wyłączymy to, tą funkcję, no to wtedy jak będziemy na wiadomościach, to będziemy sobie elegancko chodzić po nagłówkach, a jak będziemy chcieć czynności jakieś, no to musimy przekręcić ręcznie, będziemy musieli ręcznie przekręcić pokrętło. Także bardzo przydatna funkcja, bo czasami ona może się przydać. Jak na przykład w przypadku błędu, który zauważyłem w przypadku Safari w becie iOS 27, nie wiem w zasadzie, czy komuś tu się nie pomyliło coś z ekranem głównym iOS-a, bo jeżeli staniemy sobie na jakimś linku i przeciągniemy palcem w dół, niezależnie od tego, gdzie będziemy pokrętłem ustawieni, to będziemy mieć czynność o tajemniczej nazwie przeciągnij. Ja próbowałem tapnąć w to przeciągnij i faktycznie włącza się jakiś ekran przeciągania, gdzie niby mogę przeciągnąć coś, nie wiem w zasadzie co, czy ja mogę przeciągnąć jakimś łączem czy czymś, no co jest wybitnie wkurzające, bo na przykład jak ja chodzę po jakiejś stronie i mam pokrętło domyślnie ustawione na nagłówki i na przykład chcę sobie chodzić po nagłówkach po danej stronie, no to muszę najechać palcem na coś, co nie jest łączem, czyli na przykład na jakimś tekście albo na jakimś przycisku, i wtedy mogę chodzić po nagłówkach. W przeciwnym razie, jeśli będę na łączach, to cały czas będę mieć tą czynność, mijał tą czynność przeciągnij. I tu właśnie w przypadku Safari by się przydałoby się wyłączyć tę funkcję na pokrętle, żeby ignorowała czynność. No tylko niestety, niestety nie można robić tak zwanych profili aplikacji, tak jak jest to w Windowsie, więc jeżeli ja to wyłączę na pokrętle, no to w sumie zostanie to wyłączone dla wszystkiego i potem coś będę musiał włączać, no bo jednak tych czynności to ja używam. Także nie mam pojęcia, czym jest to tajemnicze przeciągnij. Mam nadzieję, że to jest jakiś błąd albo coś, co się wyjaśni może w jakimś późniejszym czasie. Natomiast jeżeli chodzi o WatchOS, to po prostu mój zegarek dostał trzecie albo czwarte życie, bo takiej szybkości działania, jak ten WatchOS działa, ja naciskam przycisk i jest po prostu natychmiastowa reakcja od mojego zegarka, od razu słyszę, która jest godzina. WatchOS 26 taką miał, tam kilka sekund musiałem poczekać, znaczy no, tam pół sekundy musiałem odczekać, tu od razu dotknę ekraniku, jest reakcja. Rzecz, która jest w WatchOSie też spoko, aczkolwiek może mylić. Jeżeli na przykład jesteśmy na jakimś powiadomieniu i wyświetli się nam ten taki baner z powiadomieniem, mamy przycisk, który mylnie się nazywa powiadomienia wyłączone po polsku. To oczywiście jest kłamstwo, bo to nie znaczy, że powiadomienia są wyłączone, tylko jak my tapniemy w daną rzecz, w ten przycisk, to wyłączymy powiadomienia na przykład dla czegoś na przykład, czego nie chcemy widzieć. Pytanie, czy to wyłączy się na Apple Watchu, czy to wyłączy się również na iPhone'ie, bo akurat tego nie sprawdzałem. Natomiast jest takie coś, to nie wszędzie chce działać, nie na wszystkich powiadomieniach, na przykład jest taka aplikacja, Boże, ja teraz nie wspomnę jej nazwy na Apple Watcha, taka tam, że znajdź chwilę dla siebie, no taka aplikacja, która pozwala na, nie wiem, jakieś tam ćwiczenia oddechowe robić.
2: Wiem, o co chodzi, nie wiem, jak to się po polsku nazywa, po angielsku to jest mindfulness na pewno.
5: No i w każdym razie na przykład jak mnie wkurzają te powiadomienia w tej aplikacji, to tam jak na złość tego przycisku powiadomienia wyłączone nie ma. Więc to nie wszędzie się pojawia, no ale wiadomo, to jest beta. Natomiast nie ma już tego powiadomienia, który sprawiał, że miałem ochotę Apple Watcha wywalić przez okno. Czyli jeżeli nacisnę przycisk, koronkę, żeby sprawdzić godzinę, voiceover już się nie zapętla i nie mówi w kółko centrum powiadomień, centrum powiadomień, centrum powiadomień, centrum powiadomień, centrum powiadomień. To już jest naprawione, dlatego ja nie mam żadnej ochoty wracać do iOS-a 26. Ja po prostu jestem tak zadowolony z tej, szczerze, moim zdaniem, przynajmniej jeżeli chodzi o WatchOS-a 26, to WatchOS 26 działa w moim mniemaniu jakby był beton. A WatchOS 27 działa jakby był stabilnym oprogramowaniem. Serio, ja nie wiem, o co chodzi. I to samo jest w przypadku iOS-a.
4: To dopiero będzie w trakcie, jak Apple...
5: A to jest pierwsza beta.
4: Stabilną. No właśnie.
5: To jest pierwsza beta.
4: No to oby ta dobra passa trwała nadal. Natomiast no mimo twoich entuzjastycznych tu słów, Patryku, ja przypomnę, że to jest, tak jak słusznie zauważyłeś, beta. I jeżeli ktoś polega na tym urządzeniu, na którym instaluje sobie ten system, to niech się lepiej jednak kilka razy zastanowi, zanim to zrobi.
5: Ja to w ogóle jeszcze chciałem...
4: No?
5: Mhm. Ja to w ogóle jeszcze chciałem uczulić użytkowników Apple Watcha, bo jak sobie zainstalujecie wersję do bety, to niestety, ale nie przywrócicie stabilnej wersji WatchOS-a. Nie ma takiej opcji. Jeżeli byście chcieli mieć stabilną wersję WatchOS-a, czeka was albo wytrzymanie z tym WatchOS-em, albo wysłanie zegarka do firmy Apple. W przypadku Apple Watcha nie ma innego sposobu. Przynajmniej to tak mówi prawda. Internet.
2: To jest prawda. Jestem bardzo ciekawy, czy Apple nie zdecyduje się na ten sam krok, który niedawno dokonali na iPhone'ach, gdzie teraz mamy taki typ uzyskiwania, jaki znamy na przykład z Maców, który swoją drogą generalnie jest dostępny.
5: Nie znalazłem tej funkcji.
2: Trzeba przytrzymać przycisk, wyłączasz telefon i później go włączasz, to musisz cały czas trzymać przycisk zasilania przez jakieś 10 sekund.
5: Ale przecież zasilania przecież włącza iPhone'a.
2: No dobrze, ale jak masz go wyłączonego, tak normalnie to trzymasz go, nie wiem, 3-4 sekundy, tak żeby telefon się włączył, żeby wejść do trybu uzyskiwania, trzeba go przytrzymać jakieś 10 sekund.
5: A to jest ten taki tryb, to jest ten tryb awaryjny?
2: Coś w tym stylu, to generalnie na ekranie wygląda trochę ten tryb awaryjny.
5: To jest ten taki tryb, że jak do iTunesa podłączymy, to on...
2: No to jest poziom niżej, natomiast w tym trybie to bardziej działa tak jak tryb odzyskiwania na Macu, gdzie normalnie tam sobie możemy włączyć VoiceOvera i tam wyświetla się takie menu i w tym menu możemy zdecydować, czy system ma przywrócić dane fabryczne, czy ma zostać przeinstalowany system, czy ma być wyczyszczony i ma przywrócić się do poprzedniej wersji stabilnej.
5: A to działa po Wi-Fi? On z internetu to pobiera?
2: Tak.
5: Nice.
2: No to ciekawe, czy coś takiego na Watcha też dodadzą.
5: Natomiast muszę to odpalić i zobaczyć, czy to będzie mi gadać po polsku, czy to mi zadziała w ogóle.
2: Nie wiem, też słyszałem, że nie wszystkim voiceover na początku się chce włączyć, ale to jest beta 1, więc no tutaj...
5: Ciekawe, a co zrobić, jak się nie włączy na przykład? To potem da się jakoś z tego trybu łatwo uciec?
2: No to pewnie kolejne dłuższe przytrzymanie przycisku zasilania, może z tym przyciskiem ciszej, tak jak normalnie się wyłączy telefon, to pozwoli nam go wyłączyć. Nie jestem pewny, co też no tutaj, ja akurat tego jeszcze nie próbowałem włączać. Tak, ja tylko chciałem jeszcze dokończyć ten wątek wersji beta, to no właśnie każdy korzysta z telefonu inaczej. Ja generalnie też jakichś większych problemów nie zauważyłem, poza jednym, i to też warto powiedzieć, jak ktoś ma ustawione jakieś budziki, jakieś minutniki, to kiedy telefon jest zablokowany, mamy włączonego voiceovera, to one nie odgrywają dźwięku. To jest problem zgłoszony. I no właśnie, to są wersje beta. Każdy może mieć różne doświadczenia. Gdybyście chcieli jeszcze posłuchać o tym, co tam się zmieniło, bo tych nowości jest dużo więcej. W zeszłym piątek zrobiliśmy dość obszerną audycję, która o tym mówi. Ona już jest na stronie, więc jak kogoś ten temat interesuje, to gorąco polecam sobie posłuchać, bo wydaje mi się, że bardzo fajnie wyszła ta audycja i tam też dużo informacji możecie znaleźć.
5: A jeszcze chciałem powiedzieć o jednym problemie, który ja zauważyłem na moim akurat iPhone'ie 16e. Jeżeli mam sobie ustawioną Zośkę, to zauważyłem, że ta Zośka, ona tak trochę jakby pompowała się. W sensie takim, że jest takie trochę wrażenie, jakby ona co jakiś czas mówiła tak raz ciszej, raz głośniej, tak mniej więcej coś takiego. No, nie potrafię tego pokazać, ale jest to tak jakbym przytykał głośnik, odtykał. Taki jest...
2: Może to jest powiązane z tym, że to jest taki inny profil audio tego voiceovera. To jest też błąd, o tym mówił Arek, ja to też mogę potwierdzić, u mnie też to występuje. Ja nie zauważyłem, że to by tam miało taki wpływ na głośność, ale no może na twoim telefonie...
5: Ja to tak lekko słyszę. Objawia.
2: Ja na pewno słyszę, że ten voiceover ma mniej basów. No generalnie takich błędów gdzieś takich drobnych, ale jednak one są.
5: I też jeszcze Zośka ma takie artefakty, że jak na przykład sobie flikuje szybko, to ona czasami ma artefakt w postaci wypowiadania jakiś głosek z ostatniego słowa, które wypowiadała poprzednio. Że są takie po prostu jakby takie dziwne artefakty, no ale to mówię, to jest błąd. A ja się jeszcze chciałem zapytać o RH Voice'a, bo ostatnio jakoś tak... czy RH Voice w ogóle jest ten RH Voice, mam tu na myśli? Czy to jest jako beta publiczna? Można do tego łatwo gdzieś dojść? W którymś tam developerze, bo ja właśnie próbowałem znaleźć.
2: Tak, jest... jest, nie wiem pod którą audycją teraz, ale na pewno wysyłaliśmy linka do tego Echa Voice'a.
5: A to spróbuję jakoś tam znaleźć w transkrypcji, tam po wyszukiwaniu czy coś. Także w ogóle Tyflocentrum się ostatnio zaktualizował. Taka jeszcze informacja. Zaktualizował się Tyflocentrum i na przykład są poprawki, jeżeli chodzi o czytanie artykułów na iOS 27. I tam jeszcze kilka jakichś mniejszych błędów, także kto nie zaktualizował, to się zachęca do zaktualizowania.
4: Kto nie zaktualizował, to nawet powinien zaktualizować, bo Tyflocentrum w wersji poprzedniej to już straciło ważność, więc jeżeli macie włączoną automatyczną aktualizację, to teoretycznie nie musicie nic robić, bo samo wskoczy. Natomiast no, jeżeli nie macie, no to trzeba sobie w TestFlight'cie po prostu zaktualizować aplikację.
5: A propos TestFlight'a, jego
4: rozwija.
5: Ja strasznie nie lubię najnowszej wersji TestFlight'a, nie wiem jak wy, bo ja akurat lubię aktualizować sobie ręcznie aplikacje, bo na przykład jeżeli aktualizujemy ręcznie, to jest taka fajna rzecz, że jak ją otworzymy, jakąś aplikację, to się pojawia lista zmian, jakby tam coś się zmieniło i tak dalej, jak mamy automatyczne aktualizacje i otworzymy apkę, to ta lista zmian się nie pojawia. To, przynajmniej ja tak zauważyłem, ale co mnie denerwuje w aplikacji TestFlight, że przedtem mieliśmy na każdej, obok każdej aplikacji ikonki z aplikacją przycisk uaktualnij, a teraz jeżeli to chcemy zrobić, to musimy wejść w każdą aplikację z osobna, dodatkowo kliknąć, żeby ją otworzyć, rozwinąć i tam jest uaktualnij.
2: I ciekawostka, to jest błąd, który tylko dotyczy użytkowników VoiceOvera, bo co ja jeszcze zauważyłem, i to nie jest związane z pewnością, to po prostu była aktualizacja TestFlight'a.
5: No bo TestFlight nie jest systemową aplikacją.
2: Dokładnie. Wcześniej VoiceOver nam też ładnie czytał, jaką mieliśmy wersję poprawną i kiedy ona wygasa. Ta informacja też jest widoczna cały czas na ekranie, ale ktoś w Apple stwierdził, że w sumie użytkownicy VoiceOvera tej informacji nie potrzebują tych przycisków, no bo po co? Więc to też problem, który w aplikacji Opinia zgłosiłem i też polecam, jeśli ktoś dużo aplikacji testuje, to też sobie to zgłosić, bo no, to jest bardzo irytujące, z tym się zgadzam.
5: I teraz jeszcze, ja wiem Piotrze, że będą nowości w grach, ale chciałem powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz to pewnie będziesz o tej grze mówić, ponieważ ja sam jestem autorem wątku, nie autorem moda, o który chodzi. Chodzi o grze, gdzie zarażamy inne osoby i musimy doprowadzić do zakłady cały świat, czyli Plague Inc. Do której właśnie wyszedł mod. No to chciałem nieco troszeczkę ostudzić entuzjazm, ponieważ no, gra jest w języku polskim. Domyślnie się uruchamia po angielsku, ale my możemy sobie w opcjach ustawić język polski. No problem niestety z tym modem jest taki, że mimo że gra uruchamia się po polsku czy w każdym innym języku i są nawet napisy widoczne w tym języku, mod i tak będzie mówić po angielsku. Nieważne, jaki język byśmy ustawili. Zgłosiłem to już autorowi. Autor mi odpisał, że ma to na liście rzeczy do zrobienia, także no, jeżeli ktoś język chciałby w to grać, no to wtyczka Piotrka tłumacząca się poleca. Ja się pobawiłem też tą wtyczką, jeszcze raz ci chciałem pogratulować. Zainstalowałem sobie w końcu tą Olamę i tą Gemę, tak jak trzeba. I muszę powiedzieć, że na mojej 4-gigowej karcie graficznej z tym modelem 4B, wiecie ile mi zajmuje przetwarzanie w ogóle, znaczy tłumaczenie? Jakieś pół sekundy. Serio, jest. Ja usłyszę jedno piknięcie i już mam przetłumaczone. Słucham?
2: No to pięknie. To praktycznie w czasie rzeczywistym tak naprawdę. To są takie bardzo znikome opóźnienia.
5: Tak. Co ciekawe, ja nawet próbowałem zainstalować wyższy model i nawet na wyższym modelu działa, to tylko wiadomo, że jest dłużej. Ale jak się już to potem skeszuje, to jak najbardziej. Ale jakby różnicy wielkiej w tłumaczeniach to nie zauważyłem. I kolejna jeszcze rzecz, która ucieszy użytkowników Gwiezdnych Wojen. Ty już mówiłeś o modzie do gry KOTOR. czyli Knight of the Old Republic. No ja trochę tego moda pograłem i na pewno powiem coś, co wielu użytkowników ucieszy bardzo, zwłaszcza tych, którzy nie rozumieją języka angielskiego, bo po pierwsze mamy do gry spolszczenie, które jest zrobione fenomenalnie, jest bardzo dobrze w ogóle przetłumaczone. I jakby tego wszystkiego było mało, mamy inny mod, innego moda, który posiada dubbing. I to dubbing zrobiony przez AI, z którym obecnie gram w tą grę. I naprawdę ja muszę stwierdzić, że jest on zrobiony fenomenalnie, po prostu. Jakby mi ktoś nie napisał, że to jest AI, to ja bym nie wiedział, że to jest AI, bo naprawdę te głosy są zrobione świetnie i samego moda muszę pochwalić za to, jak działa ręczna nawigacja, jak działa nawigowanie do obiektów, bo owszem, możemy nawigować automatycznie, ale jest nawigowanie po beaconach. I to działa po prostu genialnie. To jest po prostu coś, co szczerze powiedziawszy, ja nie złapałem tej funkcji, na czymś, co by miało to nie zadziałać. To po prostu działa wszędzie. To się nie gliczuje, to w żaden sposób gdzieś się nie zawiesi. Naprawdę jestem pod wrażeniem, że to tak wygląda. Także Piotrze, jeżeli grałeś, a używałeś autonawigacji, to ci polecam używanie beaconów. Będziesz zadowolony z tego.
2: No głównie chodziłem ręcznie, że sobie włączałem tą ręczną nawigację i faktycznie tak mówisz, to działało bardzo fajnie, natomiast trochę tych najnowszych wersji jeszcze nie miałem okazji sprawdzić, ale na pewno muszę do tej gry wrócić, bo mnie bardzo wciągnęła. No, to jest
5: niestety naprawdę... niestety nie działa ZDSR i jest to problem, który nie wiem trochę z czego wynika, bo Prism teoretycznie wspiera ZDSR-a. W praktyce chyba wygląda to w taki sposób, że trzeba albo jakoś tego ZDSR-a dograć, albo po prostu Kotor ma jakiś problem z komunikowaniem się z tym czytnikiem ekranu. Ja to oczywiście zgłaszałem. Ty, Piotrze, też widziałem, że tam uczestniczyłeś w dyskusji.
2: Tak, tak. No starałem się coś zasugerować.
5: Zobaczymy. Natomiast no, to wszystko działa super. I jeszcze taką rzecz chciałem tutaj powiedzieć. A propos moda do gry Slay the Spire 2. Najnowsza aktualizacja Slay the Spire psuje jedną bardzo fajną rzecz i w zasadzie użyteczną. Psuje mapę. Że nie możemy niestety za pomocą kontrola i strzałek chodzić po mapie i nie możemy sprawdzać ścieżek, ponieważ bufor nam po prostu się zawiesi na nazwie, nie wiem, przeciwnika, czy tego akurat na czym stoimy, znaczy tej danej nodki na mapie, jakby nie możemy chodzić po ścieżkach. Także jeżeli możecie, to nie aktualizujcie moda do najnowszej wersji, bo niestety jest to popsute, a dla mnie jest to bardzo ważne. Planowanie ścieżek, gdzie pójść i tak dalej. No, z obecną wersją moda niestety nie możemy tego zrobić, także ale jest zgłoszone, także myślę, że autor naprawi. Jeszcze się chciałem o Paperbacka zapytać, a w zasadzie o te programy od tego autora, tudzież autorki, bo w sumie nie wiem, ona chyba się Queen nazywa, tak?
3: Tak, tak. Z tego, co wiemy, to autorki, no.
5: Jak ona, czy ona programuje używając AI, czy potrafi programować? Tak po prostu pytam się z czystej ciekawości.
3: Ma wiedzę, z tego, co wiem, potężną o programowaniu, ale się wspomaga AI jakoś tam, w jakimś stopniu, prawda?
2: To jest, tak, to jest w tych bardziej współczesnych projektach, to jest chyba pół na pół, albo tak gdzieś 1/3 to jest kod AI.
5: Mhm, okej. Okay. A jakie ona ma w ogóle jeszcze ciekawe programy oprócz Paperbacka, bo tak...
3: Fedra, czyli klient mastodonowy.
2: kilka gier, Crafter na przykład, czyli taka webowa wersja gry Crafting Kingdom. Kilka takich narzędzi programistycznych, coś tam było do pobierania repozytoriów całych z Gita, program zliczający linie kodu, tam jakie języki programowania były użyte, tam kilka takich bardziej programistycznych narzędzi.
5: Aha, spoko. Bo właśnie się chcę pobawić tym paperbackiem trochę, zobaczyć, no, co on...
4: Ja polecam, bo to jest naprawdę bardzo dobry program.
2: Jednocześnie prosty i bardzo funkcjonalny, tak.
5: Ja nawet jeszcze, kurczę, wam powiem, że ja jeszcze mam starego, dobrego Curida. No to ale jak... chyba już będę go musiał odpuścić.
2: Ja powiem tak, jeśli podoba ci się Curid, to paperback mu się od razu odnajdziesz. Dokładnie. Bo paperback jest inspirowany Curidem, tylko że bardziej współczesniony. Więcej, ciekawe, nawet więcej tego... funkcji.
5: Także, oj, co super, to się pobawię. To w takim razie dziękuję bardzo i życzę miłego prowadzenia audycji.
4: Dzięki, Patryku, za telefon.
5: I do usłyszenia.
4: Do usłyszenia.
1: Mamy jeszcze kilka wiadomości. Mamy na przykład taką mikrorecencję od Mariusza. Tylko, że coś... Aha, już cześć. Wiadomości już mam.
6: Cześć, tu Mariusz. Chciałem wam opowiedzieć o sprzęcie, który mam w domu i który poleciłbym osobom niewidomym. To jest wzmacniacz firmy Speakers, a jego model to QRC3. Wzmacniacz jest sprzętem manualnym i dość łatwym w obsłudze przez osoby niewidome i osoby starsze. Posiada wejście na duży jack, na 4 mikrofony, 6,35 mm. Posiada 10 potencjometrów do ustawienia basów, sopranów, trebrów, alców i innych brzmień oraz do ustawień części mikrofonów, które są podłączone do wzmacniacza. Dalsza część mikrofonów jest ustawiona z gałeczek. Sprzęt posiada 10 potencjometrów i 12 pokręteł. Dwa pokrętła są duże po prawej stronie, a z lewej strony w trzech rzędach są dwa rzędy po 3 pokrętła, małe i 1-4. Pokrętła służą do włączania, wyłączania basu, sopranu, balans na prawy, lewy głośnik, włączanie i wyłączanie mikrofonów, włączanie, wyłączanie basów w mikrofonie oraz włączanie, wyłączanie echa w mikrofonie oraz włączanie, wyłączanie opóźnień w mikrofonie, w wokalu i w mowie. Prawa gałka służy do głośności, druga prawa gałka duża służy do wyłączenia wszystkich mikrofonów. Wzmacniacz posiada amplituner i wbudowane radio, można zaprogramować 20 stacji. Posiada szukanie automatyczne, nie ma szukania i programowania ręcznego. Stacji szuka się plajem. Wzmacniacz posiada wejście USB MP3 i odtwarza pendrive. Niestety ma kilka ograniczeń. Nie odtwarza, nie ma funkcji powtarzania, mieszania i wybielania losowego, ani pomieszania innych piosenek, które są nagrane na pendrive. Nie posiada funkcji powtórz utwór i nie posiada funkcji wyłącz cały pendrive. Ale kiedy włoży się pendrive'a, sam przeskakuje na USB i mówi po angielsku, że USB jest gotowy do działania i pendrive jest odpowiedni. Po tych zdaniach pendrive zaczyna działać. Wzmacniacz posiada też pilota i dodatkowe ustawienia basów i brzmień oraz posiada funkcję super basu i w samym pilocie można przełączyć na audio input od razu za pomocą jednego przycisku. Wzmacniacz posiada wejście typu banan, 8 wejść na kolumny dwudrożne. W tych wejściach są śrubki, gdyby kable były innego rodzaju. Nad wejściami banan przy krawędzi tylnej obudowy są dodatkowe mini wejścia typu baner. Sprzęt zawiera 6 małych wejść na 3,5 mm na cince. Prawy, lewy kanał, góra, dół. Można podłączyć 3 sprzęty przez cince prawy, lewy albo 6 sprzętów na mini jacka. Sprzęt posiada antenę do radia, ale stacje mogłyby odbierać znacznie lepiej, bo troszkę słabo odbierają ścieżki radiowe. Jeżeli chodzi o ustawienia mikrofonów, to ma dość fajnie zrobione. Mikrofony ustawia się za pomocą gałeczek i potencjometrów. To samo głośność. Jeżeli chodzi o wejścia, można podłączyć do nich 4 głośniki na przewód typu banan dwużyłowy. Na jeden głośnik przypadają 2 wejścia, czyli 2 końcówki kabla typu banan. Czyli można podłączyć 4 kolumny. Wzmacniacz posiada moc minimalna 2 x 200 W, a maksymalna 2 razy po 250 W z możliwością zwiększenia mocy. Zapomniałem dodać, że ten wzmacniacz, który posiadam, ma wbudowanego Bluetootha oraz ma wbudowane udźwiękowienie, które mówi po angielsku. Sprzęt jest częściowo udźwiękowiony. Jak się włączy włącznikiem manualnym nad wejściami mikrofonu, sprzęt zaczyna działać. Kiedy wentylator osiągnie pełne obroty, to sprzęt mówi audio input. Jak się drugi raz przyciśnie przyciskiem, mówi Bluetooth mode. Jak się trzeci raz przyciśnie, włączy się radio. A czwarty raz, jak się przyciśnie, to z powrotem wróci na audio input. A jak się włoży pendrive'a, to dodatkowo wtedy wykryje nową pozycję jako USB. Radio w tym wzmacniaczu obsługuje się za pomocą przycisków. Programuje się playem. Przycisk play znajduje się pod przełączaniem stacji do tyłu. Przycisk zegara znajduje się pod przełączaniem stacji do przodu. Po lewej stronie jest wyświetlacz, a potem przycisk do ustawiania na audio input, USB, radio i Bluetooth. Wentylator troszkę głośno chodzi, ale idzie się do tego przyzwyczaić. Wzmacniacz posiada dodatkowo funkcję dla osób widzących, wyświetlacz LCD. Ma przycisk do ustawiania zegara oraz budzika. 4 lata temu za ten wzmacniacz dałem 690 zł. Kolega mi go zamówił przez Allegro. To jest model QRC3 Speakers. Pisze się przez E do tego zestawu. Mam kolumny mini estradówki firmy BBC Q8000. Pisze się BBC Q8000. Wymiar kolumn to 52 cm na 27 szerokości i 25 długości i 52 wysokości. Moc kolumn wyjściowa 2x200, minimalna 2x250, maksymalna 2x300, a muzyczna 2x330, a opór mają 8 ohmów. Potencja. Wzmacniacz, który posiadam, ma od 4 do 16 ohmów. Kolumny też kosztowały 690 zł. Z tyłu mają 2 wejścia typu banan na kabel dwudrożny oraz otwór na hak, na którym można powiesić kolumny na ścianie. Mają u dołu otwór, żeby postawić te kolumny na stojaku. Kolumny są ciężkie, drewniane i solidne, mimo że wielkościowo nie są za duże. Za cały wzmacniacz i głośniki plus kabel dałem około 1400 zł. Fajny zestawik, polecam osobom niewidomym oraz polecam DJ-om początkującym. Jeżeli były jakieś pytania, to na nie odpowiem. Dziękuję.
1: Tu mnie, znaczy, to mi przypomina troszeczkę bardziej takie urządzenie, jakim jest Power Mixer, czyli rzeczywiście coś, nie wiem czy dla DJ-ów, bo DJ-skie miksery to jest jakby troszkę, to troszkę inaczej wyglądają, odrobinkę, natomiast takie urządzenia, które kiedyś widziałem w jakichś szkołach, w jakichś takich malutkich, malutkich instytucjach typu jakiś dom kultury, chociaż wydaje mi się, że teraz też coraz więcej domów kultury ma ten sprzęt troszkę bardziej rozbudowany, ale takie podstawowe power miksery mniej więcej tak wyglądały, no tyle, że mało który power mikser ma na przykład radio, to się z tym pierwszy raz spotykam, choć odtwarzanie MP3 to już jest też coraz częściej, no bo przychodzą, nie wiem, wokaliści, którzy mają jakiś podkład i z tym podkładem coś chcą sobie zaśpiewać. Ale no, być może rzeczywiście, może to jest jakiś pomysł na sprzęt grający w domu. Mamy jeszcze

0: na gdzieś w, obok samego odtwarzacza, czyli w tym miejscu, gdzie mamy przycisk pauza i tak dalej. Z reguły jest jakiś przycisk ustawienia i tam powinien być też wybór ścieżki audio. Czasem te kontrolki trzeba jakoś wyświetlić, stukając w odtwarzacz. No, nie wiem, jak to jest rozwiązane w Polsacie. W przypadku pilota WP to tam czynnościami się te kontrolki rozwija lub chowa. Ale no, ja bym spróbował właśnie najpierw gdzieś szukać w okolicy odtwarzacza, szukać jakiegoś przycisku ustawienia i gdzieś tam powinien być wybór ścieżki audio.
1: I mamy jeszcze wiadomość głosową od Pawła.
2: Witajcie. Ja się chciałem zapytać odnośnie Tyflocentrum, czy ono będzie wznowione na iPhone'a. W tej chwili beta wygasła, w związku z tym pytanko, czy będzie opublikowane w App Store. Na Androidzie Tyflocentrum działa świetnie, jedyne tylko, jakie mogę mieć tutaj zastrzeżenia, to ciągle komentarze mi mówi podczas odtwarzania z Tyfloradia, że trwa transmisja na żywo i jest to co chwilkę powtarzane, co 2-3 sekundy, więc jedyny sposób, żeby słuchać was, to jest wstrzymanie mowy na komentarzem. No i to chyba na razie tyle, co się chciałem dowiedzieć. Fajnie, że jest aplikacja Tyflocentrum na wszystkie platformy, no bo to wiadomo zwiększa dostępność do wszystkich treści.
1: O, to kolejny błąd, jeżeli chodzi o komentarze. Widzę, że tu trzeba się będzie zająć tym jednak poważniej i popróbować przynajmniej ponaprawiać te problemy, które ludzie mają z komentarzy, a z talkbackiem nie. Natomiast co do Tyflocentrum i co do iOS-a, to Pawle, w Test Flighta musisz sobie wejść i tam masz nową wersję. Na razie jeszcze w App Store nie ma, ale plan jest taki, żeby ją opublikować. Także na razie wystarczy, że sobie po prostu pobierzesz aktualizację z Test Flighta. I to tyle, jeżeli chodzi o wiadomości od was na tę chwilę. Jeszcze jakby są wiadomości, można powiedzieć, w przygotowaniu. Natomiast teraz przejdźmy sobie jeszcze do jednego newsa od nas, od Piotrka, na temat edytora. Kolejnego edytora tekstów, zaawansowanego, ale takiego chyba dla każdego, zdaje się, takiego fajnego.
0: Tak, rzadko, znaczy może inaczej, trudno stworzyć aplikację, która miałaby być wszystkim dla wszystkich, jak to tak można powiedzieć, ale taki plan ma Jeff Bishop z swoją organizacją Beats. To jest organizacja podlegająca w jakimś stopniu pod American Council for the Blind, pod ACB, czyli taką jedną z dwóch dużych organizacji zrzeszających osoby niewidome w Stanach Zjednoczonych. Jeffa Bishopa mogą kojarzyć użytkownicy na przykład Windowsa, bo swojego czasu Jeff napisał bardzo dużo skryptów dla tego czynnika ekranu, na przykład do Winampa, do Station Playlist, może jeszcze cofając się do tyłu, to prowadził przez kilka lat program Main Menu w ACB Radio, jak ktoś pamięta, a później pracował w Microsoftie, był chyba w sumie jednym z głównych, chyba był właśnie menadżerem w sumie, zajmującym się rozwojem narratora przez jakiś czas, więc to jest osoba, która jak najbardziej wie, jak stworzyć dostępną aplikację dla osób niewidomych i teraz ostatnio właśnie zajmuje się tworzeniem różnych materiałów treningowych, różnych takich właśnie sesji, które mają pomóc osobom niewidomym korzystać z różnych technologii. Niedawno tam przeprowadzili na przykład warsztaty, jak programować używając Visual Studio Code, GitHuba i sztucznej inteligencji. No i jednym z ich takich większych projektów właśnie jest aplikacja, o której teraz powiem, czyli program Quill. Program, który właśnie ma być takim uniwersalnym edytorem tekstu, dostępnym głównie pod system Windows, aczkolwiek też już pomału zaczyna być udostępniana wersja na Maca, który faktycznie ma mieć wszystkie funkcje, jakich byśmy potrzebowali w edytorze tekstu, ale zrobione w taki sposób, żeby wszystko było dla nas jak najbardziej z czytnikami ekranu dostępne. I tutaj trochę może nasunąć się inny projekt, o którym ostatnio dużo mówiliśmy, czyli SonarPad. To też jest edytor tekstu, też w pewnym dużym stopniu tworzony przez sztuczną inteligencję. Tutaj jest podobnie, aczkolwiek no, przez to, że pracują nad tym osoby, które też są programistami, no między innymi sam Jeff Bishop, czy też ludzie z Stack Overflow, Taylor Arndt, wiem, że też gdzieś tam pomagała w rozwoju tej

0: aplikacji, no to tutaj jakość tego kodu powinna być na wysokim poziomie. No, generalnie ideologia SonarPada jest taka, że do SonarPada trafia wszystko, co się da, i to nawet niekoniecznie funkcje związane z tekstem. Tam mamy odtwarzanie audio, pobieranie filmów z YouTube'a, jakieś mapy, jakieś RSS-y i tak dalej.
1: Ja tak trochę się przy okazji SonarPada to śmieję zawsze, że ja czekam, kiedy zacznie robić kawę. No, to będzie bardzo dobra funkcja.
0: No trochę
1: funkcja.
0: Tak.
2: No, jak ktoś napisze integrację do Home Assistanta oczywiście.
1: No tak.
0: A, czemu nie?
2: No. Ja nie widzę.
0: Natomiast, no jeszcze to jest wersje mobilne, tak, w SonarPadzie ostatnio. Natomiast Quill skupia się na jednej rzeczy, na tekście, natomiast stara się mimo wszystko dać nam dostęp do wszystkiego, czego byśmy chcieli z tym tekstem zrobić. I to wszystko zaczyna się od tego, że w najnowszej wersji po poraniu programu na systemie Windows mamy zarówno wersję instalacyjną i przenośną, aczkolwiek jak to często bywa przy okazji audycji na żywo, w międzyczasie wyszła nowa wersja, gdzie linki do pobrania tej wersji coś nie działają, nie wiem czemu. Dostaniemy taki kreator pierwszej konfiguracji, który nas zapyta, co tak naprawdę my chcemy zrobić z tym programem. Czy po prostu chcemy prosty notatnik, czy piszemy jakieś dłuższe teksty i będziemy potrzebować narzędzi do redagowania tego tekstu, nie wiem, jakieś sprawdzanie pisowni i tak dalej. Czy jesteśmy testerem dostępności, pracujemy ze stronami internetowymi, tutaj nam zostaną też dodane funkcje związane z Markdownem, z HTML-em, z eksportem do różnych innych formatów. Czy też jesteśmy programistą i planujemy korzystać z, pisać w tej aplikacji kod źródłowy, no i też czy chcemy korzystać z funkcji AI. I zależnie od tego, jak my odpowiemy na te pytania, no to ten program włączy lub wyłączy nam poszczególne moduły, tak żeby interfejs był albo tak prosty, albo tak zaawansowany, jakbyśmy tego potrzebowali. I ogólnie to w aplikacji pracujemy na czystym tekście, ewentualnie z dodatkowymi jakimiś tagami formatującymi w Markdownie. I to jest podobnie tak, jak na przykład to ma miejsce w Ulyssesie na Macu, jeśli ktoś korzystał właśnie, tam też generalnie pracujemy z plikami Markdown w dużej mierze, ale no, głównym naszym systemem pracy jest właśnie taki czysty, niesformatowany tekst. Wszelkie formatowanie właśnie dajemy sami, używając tagów. To nie znaczy, że w Quillu nie możemy pracować z innymi formatami plików, bo możemy otwierać tak naprawdę wszystko. Wszystko związane z tekstem. Czy to są PDF-y, czy to są pliki Word, czy to są właśnie pliki Markdown, HTML, one wtedy zostaną skonwertowane, chyba używając narzędzia Pandoc, więc to jest narzędzie dość znane. Też książki w formacie EPUB są wspierane. No i one są właśnie otwierane i przekonwertowane takiego formatu tekstowego, na którym możemy pracować. A kiedy skończymy, no to mamy też dostęp do funkcji eksportu, które też nam pozwalają na różne formaty, od Markdowna, po PDF-y, EPUB-y i kończąc nawet właśnie na plikach Microsoft Office, tam niedawno właśnie w najnowszej wersji dostał program funkcji eksportu do plików DOCX oraz RTF. Możemy później te pliki wyeksportować. W przypadku Markdowna mamy też podgląd i to podgląd, do którego możemy bardzo szybko dostać się klawiszem F6, tam w domyślnym wyglądzie to mamy ten wygląd trochę jak w Joplinie na przykład podzielony, więc możemy od razu sobie sprawdzać, co tam się z tym tekstem dzieje. Możemy od razu zobaczyć, jak nasz plik wygląda. Jakie mamy poza tym funkcje? No, jest tego dużo. Tak jak wspominałem, że tutaj możemy różne rzeczy włączać i wyłączać, no to tutaj dostępne funkcje są naprawdę rozbudowane. Do tego stopnia, że mamy taką paletę poleceń, jak ktoś z Visual Studio Code korzystał, no to wiecie, o co chodzi. Jeśli nie, to po prostu mamy skrót Ctrl-Shift-P, to warto zapamiętać. I ten skrót nam przeszuka wszystkie dostępne funkcje w programie i też poda ich skrót klawiszowy. Więc jakbyśmy nawet nie pamiętali, jak coś zrobić, ale wiemy, że program ma funkcję, na przykład, nie wiem, sprawdź pisownię, nie pamiętamy, jaki skrót do tego służy, aczkolwiek akurat do tego to jest F7, to jak ktoś na Worda, no to znajdziecie to łatwo, no to też możemy właśnie z tej palety poleceń sobie to znaleźć. No właśnie, co mamy? No mamy sprawdzanie pisowni, które wspiera różne języki. Możemy też pomóc sobie sztuczną inteligencją, gdybyśmy chcieli. Do tego musimy też podać własne klucze API i tutaj wszystkie generalnie usługi są wspierane, więc tam sztuczna inteligencja ewentualnie może gdzieś ten tekst zredagować, gdybyśmy tego chcieli. Mamy sprawdzanie, możemy sobie ilość słów sprawdzać. Mamy rozbudowany spis treści, możemy sobie szybko skakać do konkretnych sekcji. Mamy taki tryb szybkiej nawigacji, więc jeśli mamy w pliku jakieś nagłówki, łącza, no to możemy albo używając dedykowanych skrótów, albo włączając sobie taki tryb szybkiej nawigacji, tak ale tryb przeglądania w NVIDIA i po prostu szybko po nagłówkach, po łączach skakać. Możemy też te nagłówki przenosić. Jeśli pracujemy nad większym projektem, to aplikacja też może działać w takim trybie notatnika, gdzie po prostu mamy taką strukturę drzewka i możemy sobie foldery robić, tworzyć jakieś notatki i później w ten sposób z tym tekstem pracować. Oprócz plików lokalnych możemy pracować też na połączeniach zdarnych, na przykład po Gicie, jak ktoś ma jakieś pliki w GitHubie. Pamiętam, że parę audycji temu wspominaliśmy o tym, że Git jako taki protokół nie jest tylko przydatny dla programistów, bo nawet jak ktoś właśnie redaguje jakieś dłuższe teksty, to można sobie właśnie Gitem życie znacznie ułatwić i Quill właśnie też potrafi się z tym zintegrować. Dla programistów w najnowszej wersji wleciały też takie typowo programistyczne funkcje typu nawigacja po słowach kluczowych, dźwięki na wcięcia, jakby na szczytnie ekranu tego nie wspierał, jakieś autouzupełnianie, rozbudowane wyszukiwanie z wyrażeniami regularnymi, można sobie tak zwane snippety wstawiać, czyli po prostu jakiś krótki fragment tekstu, nie wypisujemy imię, albo adres e-mail, tak, jakieś słowo klucz i program nam to rozwinie na nasz adres e-mail, tam też jakieś można zmienne dodawać, wyszukiwanie wspierające wyrażenia regularne, więc tutaj naprawdę takie bardzo rozbudowane funkcje, a gdyby to dla kogoś wszystko było mało, no to można też pisać własne wtyczki, czy to w Pythonie, czy to w JavaScriptie, obie opcje są dla nas dostępne do dyspozycji i też ta architektura no tworzenia wtyczek jest zrobiona w ten sposób, że wtyczki nigdy nie mają dostępu do rzeczy, do których dostępu nie powinny być, czyli jeśli jakaś wtyczka żąda dostępu do schowka, do jakichś innych plików oprócz tego, który jest akurat otwarty, no to my będziemy o to zapytani. Także tutaj też mamy taką izolację tych wtyczek. Jest OCR, na propos jeszcze importowania plików, no generalnie tych funkcji jest naprawdę dużo tego stopnia, że właśnie ten program jest przytłaczający na początku, więc na pewno to jest aplikacja, której będzie trzeba się nauczyć, albo dostosować ją pod siebie, bo tam też można tak naprawdę wszystko sobie skonfigurować, jakie skróty klawiszowe mamy, jakie mam dostępne opcje i wiele, wiele więcej. No i przez to, że jest to aplikacja tworzona przez niewidomych, dla niewidomych, no to wszystko, co robimy, będzie zawsze z czytnikami ekranu dostępne i wszystkie czynności, jakie dokonujemy, zawsze będą ogłaszane przez nasz czytnik ekranu, niezależnie od tego, co by to nie było. Tam są takie biblioteki używane, które są inne, tak naprawdę ze wszystkimi czytnikami ekranu. Także to jest program, który ma ogromny potencjał i mimo to, że tutaj no, dostępne funkcje są bardzo duże i tutaj deweloperzy planują no, na bardzo dużo, to jeszcze jakieś funkcje pracy z plikami brajlowskimi, o których zapomniałem, więc no, dużo tego jest, no to faktycznie ogólnie cel ostatecznie jest jeden, czyli praca na tekście wszelkim, co wydaje mi się trochę bardziej sensownym podejściem niż to, co na przykład mamy w SonarPadzie i myślę, że to finalnie może poskutkować programem, który będzie dla nas dużo bardziej przydatny i w ogólnym rozrachunku stabilny. Więc no, mam nadzieję, że problem z tym linkiem, który się popsuł do pobrania najnowszej wersji, to z tym się szybko uporają, bo myślę, że warto sobie ten program sprawdzić, zwłaszcza jeśli na przykład słuchaliście audycji o Ulyssesie i szukaliście czegoś fajnego do pisania na Windowsie, ale na Macu zresztą też, niezależnie od tego, czy programujecie, czy właśnie bardziej chcecie redagować tekst, ale niekoniecznie korzystać z pełnego pakietu Office, to myślę, że Quill może być ciekawym rozwiązaniem. Gdyby ktoś chciał sobie o tym programie przeczytać więcej i go pobrać, to adres strony, który oczywiście będzie później podlinkowany, to quill.org. Z tej strony można program pobrać, przeczytać dokumentację, a także dostać się do repozytoriów na GitHubie, no bo jeszcze chyba o tym nie wspomniałem, ale program jest w 100% otwartościdłowy i każdy, kto by miał jakąś sugestię, może też pomóc projekt wspierać, zgłaszać błędy, no i wszelkie inne rzeczy, które, na które nam generalnie Git i GitHub pozwala. Także quillforall.org, stamtąd można ten program pobrać i poczytać o nim więcej.
2: A wszedł już ten tryb, który pozwala na uproszczenie go zupełnie do minimum, bo wiem, że dzisiaj Jeff o czymś pisał na Mastodonie, że ma być...
0: No właśnie w tej najnowszej wersji ma być.
2: Właśnie tak, nie? Że to będzie po prostu wyglądało jak zwykły, najzwyklejszy notatnik.
0: Tak, no mamy teraz ten kreator pierwszego startu, został przeprojektowany, tam po prostu mamy kilka pól wyboru, które zaznaczamy i generalnie program nas pyta, co chcemy w nim robić, tak, nad czym chcemy pracować.
3: No dobrze, słuchajcie, mamy wiadomości głosowe i wiadomości również tekstowe. Mamy wiadomości na przykład od Kasi, które właśnie już odtwarzam.
4: Cześć, z tej strony Kaśka. Ja dzisiaj tak troszkę w nawiązaniu do tego, jak kiedyś tam była mowa o tym, że czasami rzeczy używamy na co dzień, jakichś rzeczy i przydają się nam one ostatecznie w jakichś niestandardowych sytuacjach, to ja mam dwie takie rzeczy odwrotne, to znaczy coś, co gdzieś tam zawsze miałam, albo przynajmniej wiedziałam, że mam. I dopiero całkiem niedawno okazało się, że użycie tego jest zasadne. I pierwszą taką rzeczą jest aparat w telefonie. I tutaj podziękowania za audycję zeszłotygodniową o Androidzie, gdzie no, nakierowaliście mnie właśnie na to, że piksele mają bardzo fajnie zrobione wskazówki do robienia zdjęć zwykłym aparatem. Nie za pomocą tych wszystkich naszych udogodnień, tap-tap-si i tak dalej. Ja właśnie całe życie wychodziłam z tego założenia, że aparat zwykły nie jest mi potrzebny, bo właśnie te nasze usługi, których OCR-y, które używamy do rozpoznawania tekstu, czy przedmiotów, czy czegokolwiek, no załatwiają sprawę. Natomiast aparat taki zwykły jest dużo prostszy i działa to super, działa to naprawdę już po otwarciu aparatu i nakierowaniu go na cokolwiek. Już słyszymy, co my mamy w kadrze i podaje nam piksel kierunek, w którym mamy przemieścić aparat, żeby ten przedmiot cały znalazł się w kadrze, a potem słyszymy takie pikanie przez kilka sekund i jakby takie odliczanie i po tym jest robione zdjęcie. Działa to bardzo fajnie. No dzisiaj co prawda testowałam troszeczkę z kopertą, z nieotwartym listem, bo to jest taka rzecz, na którą szukam jak najszybszego rozwiązania zawsze, żeby mogła szybko się zorientować, jakie listy mam, nie otwierając ich. I tutaj nie wiedzieć, czemu oświetlenie było dobre, no nie zareagował telefon na zbliżanie go do listu. Być może, gdyby to była cała kartka, to być może by sobie poradził. Jeszcze będę testować. Natomiast druga taka rzecz to są aplikacje taksówkowe, ponieważ niedawno znalazłam się w sytuacji, w której mojemu przewodnikowi, mój przewodnik źle się poczuł i potrzebował tego, żeby sprawa na szczęście nie była na tyle poważna, żeby wzywać pogotowie, natomiast no, pojawiła się potrzeba czegoś, co zawiezie go bezpośrednio do domu, bez stresu. Ja sama na szczęście byłam w sytuacji o tyle bezpiecznej, że wiedziałam, gdzie jestem. Mogłam sama do domu wrócić, natomiast no, problem zaistniał, ponieważ byłam w tak naprawdę w środku miasta, ale no, na takim prawie, że przy wejściu do parku, na ławce. Więc jakby w pobliżu, no ja nie znam tam absolutnie żadnych numerów domów. Nie wiem, jaki tam może być numer, bo te odległości są no, na tyle duże, że no, można byłoby się szukać. Natomiast no, mój osoba, której to dotyczyło, rozmawiając z człowiekiem, wychodziła z założenia, że jeżeli opiszę, gdzie jest i nie jest to, tak jak mówię, wieś, w której jest, nie wiem, mniej niż 100 mieszkańców, znaczy no wiecie, do czego zmierzam w każdym razie. jest się w stanie, jakby no jest możliwość, że no z opisu, gdzie się jest, ten dyspozytor to wywnioskuje. Natomiast no niestety tak nie było. Czemu im dłużej o tym myślę, tym nie bardzo się dziwię, tak? Na początku się bardzo zdenerwowałam i zbulwersowałam i nawet gdzieś tam miałam coś z tym zrobić, natomiast tak jak mówię, no i im bardziej o tym myślę, tym bardziej, no troszkę nie było jak, no jest to centrala, kierowcy pewnie z takiego poziomu centrali też nie bardzo mam wpływ na to, jakiego kierowcę skierują akurat do nas, bo bardziej jest widoczna mapa i kto jest najbliżej, a nie to, kto zna niemiecki na przykład lepiej. No, no w tej kwestii było to istotne. No i no jest potrzebny konkretny adres. I ja z pozycji, dzwoniąc po prostu przez telefon, tak jak to zazwyczaj robię, po taksówkę, no nie byłam w stanie przesłać mojej lokalizacji. Więc no jednak warto używać aplikacji, jeżeli ktoś... A znam takie osoby, które nawet nie tyle myślą, że tak jak ja, że jest prościej, tylko bardziej mają tak, że się boją może, albo wychodząc z takiego mojego założenia, po co, jak jest telefon. No więc z tym was dzisiaj, chociaż no nie wiem, czy was dzisiaj zostawiam, bo no, okaże się w trakcie audycji pewnie, ale na razie pozdrawiam. Cześć, Kaśka ponownie. Ja jeszcze tak a propos audycji zeszłotygodniowej. Przetestowałam sobie dodatek tłumaczeniowy, o którym Piotrze mówiłeś, Jata. I niestety w Stardew Valley przynajmniej wywala mi, na początku szło bardzo dobrze i te tłumaczenia były ciut fajniejsze niż z Instant Translatora. Natomiast no, po już kilku minutach gry wywalił mi błąd Too Many Requests, co mnie o tyle dziwi, że jeszcze nie zdążyłam wyjść z mojego domu, więc tak naprawdę te rzeczy, które się jakby zdążyły, nawigowałam po rzeczach, które już zdążyły się wcześniej wczytać, więc nie wiem, skąd mu się to wzięło, ale jakiś to był błąd po stronie Google Translatora i no, doszło do tego, że nie mogłam się w ogóle poruszać, bo cały czas po prostu był ten error. I no, musiałam dodatek wyłączyć, ale no nie wiem, tak jak mówię, czy jest to kwestia tego, że w Stardew Valley też są mody poinstalowane, czy jakby nie chcę tu winić dodatku, po prostu mówię, co zaobserwowałam.
3: Podejrzewam, że to jest kwestia jakichś ograniczeń tego darmowego API. Natomiast tak. Taka moja jeszcze ewentualnie porada, jeżeli ktoś by miał tego typu problem, to może się przełączyć na Microsoftowy ten algorytm tego tłumacza. On jest może trochę gorszy, to te tłumaczenia są czasami bardziej kalekie, ale wydaje mi się, że jest po pierwsze szybciej, przynajmniej u mnie jest to znacznie bardziej responsywne. No i nie zauważyłem do tej pory tego typu problemów, a zdarzały się takie momenty, kiedy dość intensywnie korzystałem z tego tłumaczenia. Tak mi się wydaje.
0: Że muszę porównać sobie, jak czy na przykład Jata faktycznie szybciej gdzieś podchodzi pod limit Google Translate'a niż Instant Translate. No Instant Translate to ogólnie będzie wolno podchodził pod limity, bo to jest dodatek, który trzeba wywoływać ręcznie. Natomiast mógłbym sobie go porównać z dodatkiem Janika Placita w sumie. Czy tam dałoby się coś zrobić lepiej, natomiast no tam na pewnie po czasie mogą po prostu takie błędy się pojawić. Na pewno jakby ktoś chciał się bawić Gemini'em, tak przy okazji, to też właśnie z darmowym kluczem API to Gemini'a, no to tam praktycznie od razu, bo to API jest zoptymalizowane pod takie wolniejsze, ale dłuższe zapytania, a nie kilka krótszych, to tam praktycznie od razu nas może zablokować.
2: Co do Pixela, to super, Kasiu, że się podzieliłaś tym, że są te opisy w aparacie. One się ostatnio też polepszyły dla języka polskiego. Tak zakomunikowało Google. I kurczę, przez to, że mnie długo nie było też, to wiele rzeczy, myślę, mi umknęło, między innymi to. Także super, że odzywacie się do nas i wypełniacie te luki, których my nie dajemy czasem rady.
3: Jest jeszcze ta wtyczka Advanced Translate, to znaczy to jest chyba hiszpańska wtyczka, która tych trybów tłumaczenia to ma tam dużo. Jakiś Google darmowy, drugi Google, trzeci jakiś klucz, czwarty coś, może tam można by coś popatrzeć, bo zdaje się, że ta wtyczka też ma jakiś kod otwarty. Tak mi się wydaje.
0: Nie, w ogóle tych wtyczek to ostatnio się wysypało. Ja też ostatnio przeglądałem, znalazłem wtyczkę z chińskiej społeczności, która nazywa się Polyglot. I tam też okazuje się, że jakieś modele AI są dostępne łącznie z Olamą, więc jak komuś by interfejs IAT się nie podobał. Na Polyglot nie ma tak rozbudowanej tej pamięci, a tam też jest automatyczne tłumaczenie i tam na przykład jest ta opcja, o którą Patryk prosił, czyli profile, które można sobie skonfigurować z konkretnymi silnikami. Więc no, opcji jest dużo i no w sumie konkurencja jest fajna, tam tych usług jest więcej, łącznie właśnie z jakimś Baidu, tam kilkoma chińskimi różnymi silnikami. No także trochę tych rozwiązań jest, jak się okazuje.
3: No i bardzo dobrze, konkurencji tak. Nigdy dość. Od przybytku głowa nie bali, choć czasami rzeczywiście może być tego troszeczkę dużo. Mamy jeszcze wiadomość tekstową od Łukasza. Cześć. W zeszły wtorek zamówiłem, a w czwartek przyszła, poziomica Bosch Spirit Level. Wszystko zgodne z opisem Pawła i w domu wszyscy zadowoleni. Sygnał dźwiękowy działa, a wyświetlacz jest wyraźny i czytelny, więc zarówno ja, jak i rodzice możemy to przydatne narzędzie obsługiwać i śmiało wykonywać drobne prace remontowo-budowlane. Pozdrawiam. No to fajnie,
2: cieszę,
3: że...
2: To się cieszę, że tak szybko to była w ogóle taka interakcja, że ja podałem model i ty od razu, Łukaszu, kupiłeś. No się przez chwilę bałem, czy jakichś drobnych różnic nie popełniliśmy w tych modelach i że kupisz jakieś inne urządzenie o podobnej nazwie, które się okaże, że nie ma tej funkcji. Ale cieszę się, że wszystko działa.
3: Tak, i że to jest dostępne rzeczywiście w Polsce i można kupić tę konkretną poziomicę i faktycznie to działa. No bo rzeczywiście no takie narzędzia, no akurat smartfony przynajmniej na razie ciężko zastąpić, bo teoretycznie w smartfonie są jakieś tam czujniki, również poziomi takie no, wykrywające kąt nachylenia telefonu. Natomiast czy to jest porównywalne z profesjonalnym sprzętem, nie wiem. Nie sprawdzałem, więc no nie wiem. Może ktoś z was jeszcze to sprawdzał. Dobrze, to w takim razie chyba przechodzimy do naszych tematów. To było już o notatniku, to teraz, skoro już poruszyliśmy temat tłumacza i wtyczek tłumaczących, to w ogóle co nowego we wtyczkach do NVDA?
2: Oj, dużo. Dużo, bo się trochę nazbierało rzeczy, które przynajmniej ja uznałem za dość ciekawe, które niektóre to może są gadżety, bajery, ale urzekły mnie jakoś swoją prostotą i przynajmniej z opisu, interfejsem, bo nie wszystko, no niestety przetestowałem, ale jest to w sklepie z dodatkami NVDA, no więc zakładam, że opis no, nie kłamie jakoś za bardzo, chociaż wiem, że ten proces dodawania tych wtyczek to nie jest jakiś bardzo szczelny, zwłaszcza teraz w zalewie wtyczek robionych masowo za pomocą AI, przez osoby, które no nie do końca wiedzą, z czego się taki dodatek składa i z tego, co już zdążyłem gdzieś tam wyłapać, to no jest sobie na przykład dodatek, który chyba poprawia dostępność Messengera, który sobie interfejsuje z przeglądarką za pomocą jakiegoś tam mini serwerka proxy. No i ten serwerek proxy tam jakieś dane wysyła sobie czystym tekstem. No także dzieją się tam czasem dziwne rzeczy. Natomiast te dodatki wydają się tu być bardzo, bardzo jakieś takie nieszkodliwe. Plus część z nich jest rzeczywiście robiona przez osoby, które wiedzą, co robią, albo mierzą siły na zamiary, wiedząc, jakie są ograniczenia technologii AI. Więc nie deliberując, jedziemy dalej z opisami. Pierwszym dodatkiem jest Fast Read, czyli kolejne dzieło Andrego Louis. O rzeczach Andrego będzie jeszcze Piotr dzisiaj mówił, bo to nie jest jedyna rzecz, jaką Andrę w tym tygodniu stworzył. A Fast Read jest wtyczką, która dodaje kolejną funkcję, której Andremu brakowało z Supernowej. Bo Andre był kiedyś bardzo zagorzałym użytkownikiem, a jedynym niewidomym w pełni, jakiego znałem, który korzystał rzeczywiście... To takim użytkownikiem, jakby power userem, że tak powiem, który korzystał sobie rzeczywiście z produktów Dolphina, czyli tam z Hala, Supernowej i tak dalej. A mianowicie chodzi o wtyczkę Fast Read, która to dodaje nam funkcję śledzenia zmian w elemencie, na którym aktualnie postawiliśmy fokus. To jest o tyle przydatne, że często na jakichś stronach jest jakiś, nie wiem, pasek, jakiś proces, który się dzieje, jakiś wskaźnik, którego wartość się zmienia i chcemy to mieć na podorędziu. Jakieś tam nazwy przycisków się zmieniają w zależności od tego, co tam się wykonuje. W terminalu jakiś proces, że tak powiem, się dokonuje i chcielibyśmy na bieżąco wiedzieć, co tam się, czy jakaś konkretna linia na przykład się zmienia, bo mam jakieś bardzo zaawansowane wyjście, bardzo zaawansowany jakby wynik tych działań terminala i tak dalej. No i dolfinowskie produkty miały taką funkcję, NVDA do tej pory nie ma, no więc Andre tą lukę zapełnił i skrótem NVDA Y możemy sobie po instalacji oczywiście tego dodatku taki tryb włączyć. To jest jedno. Następna wtyczka, to jest wtyczka, o której w sumie wspominam z jednego powodu. Ona może stać się funkcją wbudowaną NVDA. Boundary Feedback, skoro już tu mówiłeś, Piotrze, o chińskiej społeczności, to tutaj autorem jest Cary Rowan, czyli ktoś ze społeczności chińskiej, kto już nie jeden dodatek stworzył, też nie jeden kawałek kodu dla samego NVDA.
0: Poliglota też zresztą.
2: Poliglota zresztą też. I tutaj wtyczka nazywa się Object Boundary Feedback, czyli mamy dźwięki na początek i koniec, no właśnie, różnych rzeczy, po których nawigujemy. Na przykład, jeżeli sobie po prostu kursorem przeglądu, czyli no zwykłym kursorem, strzałkami, tak, góra-dół, przeglądamy sobie, nie wiem, tekst jakiś, po znakach, słowach, wierszach i tak dalej, liniach, i gdzieś dotrzemy na początek lub na koniec, tak? Pola edycji na przykład. No to kiedyś Windows XP, przynajmniej w tych standardowych kontrolkach pola edycji, miał takie to pum, pum, pum, może pamiętacie? Ja bardzo pamiętam, z Mirandy na przykład. No tutaj już Windowsy nowsze tego no nie mają, więc tutaj by się to przydało, no i mamy. W nawigacji obiektowej, jeżeli nie mamy, już nie ma obiektu w środku, albo nie ma bardziej obiektów w prawo, w lewo, w tym widoku takim drzewka, powiedzmy tak, nawigacji obiektowej, że się tam zagłębiamy w jakieś obiekty, albo je rozwijamy, zwijamy, no tutaj też jakiś dźwięczek by się pojawił. Przesuwanie obiektów w spłaszczonej nawigacji, w hierarchii obiektów, to tutaj też, jeżeli miałoby niczego nie być, no to też granice będą zaznaczane dźwiękiem. Jeżeli nie ma poprzedniego lub następnego trybu przeglądania, no to też usłyszymy. Jeżeli przy nawigacji literami w trybie przeglądania, czyli na przykład na stronach internetowych, tak, literą H po nagłówkach, idziemy i brak następnego nagłówka, no to też mógłby być tu jakiś dźwięk, że już koniec. Jeżeli wychodzimy z jakiegoś kontenera typu lista, tabela i tak dalej i to jest już koniec strony internetowej, koniec tak zwanego dokumentu, no to też usłyszymy dźwięki. Również przy nawigacjach po akapicie. No również w przesuwaniu, jeżeli przesuwamy się kursorem w polach edycji, na stronach internetowych albo gdzieś w ogóle na stronach, niekoniecznie w polach edycji i kursor nie może wyjść poza jakąś granicę, no to też usłyszymy ten dźwięk. Na razie nie działa to w jakichś tam listach rozwijanych, takich typowych widokach drzewa i innych takich, powiedzmy, kontenerach, które są skończone, mają skończoną ilość elementów, no ale nie są takimi typowymi interakcjami gdzieś tam. No i dlaczego o tym wspominam? No z prostego powodu, ponieważ jest otwarte zgłoszenie na NVDA, na GitHubie NVDA, że ludzie chcieliby takiej funkcji i zdaje się nawet, że NV Access to wrzucił na listę takich rzeczy, że oni jakby akceptują, że taka funkcja może być, tylko do niech ktoś po prostu napisze ten pull request. No i Kari Rowan się zgłasza tutaj i mówi, no dobra, w porządku, ale najpierw ja to zrobię jako dodatek. Niech ludzie przetestują, zgłoszą jakieś swoje opinie, jak im się podoba taka implementacja i na podstawie tych uwag będzie już implementacja rzeczywiście funkcji do samego NVDA. Także jeżeli no, chcielibyście mieć takie dźwięki na początek i koniec różnych rzeczy, no to warto się tym dodatkiem zainteresować i autorowi różne rzeczy zgłaszać, bo będzie to miało bezpośredni wpływ na to, jak to będzie wyglądało potem rzeczywiście już domyślnie w NVDA. Document Reader, no czyli jak sama nazwa wskazuje, wtyczka, która pozwala nam za pomocą NVDA, bo przecież nie mamy już dostatecznej ilości programów do robienia tego, czytać dokumenty. No także możemy sobie też teraz NVDA-em czytać Wordy, EPUBy, PDF-y i różne inne pliki. Listen, czyli wtyczka, która pozwala nam na odtwarzanie multimediów. Takie wtyczki już też mieliśmy, chociażby Zpod. I chyba to nie była jedna wtyczka tego typu, mam takie wrażenie. Natomiast tutaj mamy po prostu opcję taką, że jest sobie warstwa skrótów do nasłuchiwania. Chyba Windows Alt L, zaraz tu zobaczę, czy mamy hotkeys. Alt Windows L, tak, zgadza się. I wystarczy, że jesteśmy w eksploratorze plików, naciskamy ten skrót i w tym momencie otwiera się nam interfejs odtwarzacza multimediów dla tego konkretnego folderu. I możemy sobie chodzić strzałkami, Enterem włączać, gdzieś tam regulować głośność różnymi tutaj klawiszami. No i możemy też zamknąć tą warstwę, a odtwarzanie będzie dalej działać w tle lub możemy ją też zastopować. I w tym momencie wystarczy, że wystartujemy w jednym folderze, możemy przejść do jakiegokolwiek innego okna, na przykład do przeglądarki i dalej możemy tą warstwą sterować odtwarzaniem w tym konkretnym folderze, czyli jakby naszą playlistą staje się konkretny folder, który otwarliśmy w eksploratorze plików. To może być fajne z jednej strony do odtwarzania sobie jakichś efektów dźwiękowych. Przykładowo mam bibliotekę dźwięków i chcemy szybko sobie czegoś posłuchać. No ale jak ktoś chce, to można sobie też to wykorzystać jako taki szybki odtwarzacz nawet jakichś dłuższych multimediów. Mogą być jakieś nagrania, mogą być jakieś wykłady. Możemy sobie na przykład robić transkrypcję, coś spisywać na przykład z takich podcastów czy z nagrań. No różne rzeczy możemy robić i możemy to w miarę szybko sterować. No, pomyślałem, że w sumie ciekawie skonstruowany dodatek, więc można się nim podzielić. No i mamy też coś, co nazywa się Text Marks the Spot. I tutaj będę musiał posiłkować się README. Autorem tego dodatku jest Casey Matthews, czyli też osoba niewidoma, która zajmuje się, podobnie jak ja, audytami dostępności. A co potrafi wtyczka? Osoby widzące mogą spojrzeć na stronę i w sekundę lub dwie zorientować się, gdzie zaczyna się artykuł. W głowie wycinają sobie baner plików cookies, menu nawigacyjne i wszystkie inne elementy, które nie są potrzebne, a użytkownicy czytników musieli przez nie wszystkie chodzić jeden po drugim. TextMark the Spot wykonuje tą pracę za ciebie i przemieszcza kursor tam, gdzie powinien być, pomijając to wszystko. Niewymagane jest naciskanie żadnych klawiszy. Od tego miejsca możesz korzystać z typowych skrótów klawiszowych NVDA. Wszystko dzieje się lokalnie, bez telemetrii, bez AI. I mamy tutaj jakieś demo audio. Jak to działa? Jeżeli strona się załaduje, addon szuka przeszukuje strukturę strony i decyduje, jaki to jest rodzaj strony. Trochę inaczej będzie się to zachowywało na przykład na stronie, gdzie jest artykuł, trochę inaczej na stronie, gdzie jest po prostu lista artykułów, a trochę inaczej, gdzie jest formularz lub strona z podziękowaniem. Jeżeli dodatek nie jest do końca pewien, jakiego typu to jest strona, no to nie wykonuje żadnych operacji i możemy używać sobie naszych skrótów klawiszowych, tak jak robiło się to zwykle. Co robi ten dodatek? To, gdzie wyląduje nasz fokus, zależy troszkę od tego, jaka to jest strona. Jeżeli jesteśmy na stronie z artykułem, na przykład jeżeli jest to jakiś artykuł w portalu z wiadomościami, Wikipedia, jakiś post na blogu, to kursor przesuwa się do pierwszego akapitu i NVDA czyta. Pomijamy menu, link przejść do treści, baner z ciasteczkami i tak dalej. Jeżeli jest to lista, na przykład spis czegoś, na przykład strona z tytułami artykułów na jakiejś stronie z prasą, no to kursor przesuwa się do pierwszego tytułu, do pierwszego nagłówka, ale nawet nie nagłówka jako elementu H, tylko do pierwszego nagłówka w kontekście wiadomości, tak, do pierwszego tytułu artykułu. I możemy potem skanować klawiszem H. Jeżeli jest to formularz, to jest oznajmiany tytuł formularza i jest, następuje przeskok do pierwszego pola. Jeżeli jest to strona z jakimś komunikatem o, nie wiem, powodzeniu, niepowodzeniu i tak dalej, lub jakimś błędzie, no to kursor zostaje przeniesiony do informacji właśnie o tym komunikacie, który ma nam być przekazany. Jeżeli jest to jakiś widget, który pokazuje nam wynik czegoś, na przykład treść prędkości, test prędkości, pogoda i jakiś poziom baterii, notowania giełdowe, no to jesteśmy przenoszeni do etykiety, czyli na przykład, nie wiem, poziom baterii i strzałką w dół możemy zejść sobie na wartość. Jeżeli jest jakieś pole wyszukiwania, no to nic się nie dzieje, dzieje się domyślna rzecz, czyli no jest od razu podświetlane pole wyszukiwania. Jeżeli mamy odtwarzacz wideo, aplikacja albo jakikolwiek kokpit, cokolwiek czego w dodatek nie rozpozna, no to również nic się nie dzieje. No i mamy tu jeszcze jakieś skróty klawiszowe. Pytanie brzmi, można też to wyłączyć na stronie, której nie chcemy. Możemy się domyślać tylko, jak to działa. Prawdopodobnie szuka to, nie wiem, na przykład tagu main, czyli głównego punktu nawigacji, tak, głównej treści strony. Jeżeli jest to formularz, to pewnie szuka form, czyli też takiego elementu HTML, który definiuje nam formularz i tak dalej. Więc bardzo jestem ciekaw, czy to jest wszystko, co ten data tak robi, czy on jeszcze wykonuje jakąś swoją własną, taką optyczną bardziej analizę. No niby nie ma AI, więc przypuszczam, że to wszystko zależy od semantyki na stronie. Także no to jest też coś, co jeżeli dobrze by się rozwinęło, no to mogłoby być ostatecznie jakąś nową funkcją w NVDA. Ja nawet ostatnio zgłosiłem możliwość, czy dałoby się dodać opcję przechodzenia jakimś skrótem właśnie do głównej treści strony. JOS taki skrót posiada, no NVDA, inne czytniki ekranu nie, więc w sumie czemu miałby NVDA tego na przykład nie dostać? No jest jeden tylko element główny na stronie, znaczy główny punkt orientacyjny, no więc czemu by mu nie dać jakiegoś dedykowanego skrótu? No ale to jest znowu robota dla kogoś, kto mógłby to zaprogramować. No i ostatnia wtyczka to Advanced Remote, NVDA Remote. No tutaj ktoś sobie eksperymentuje z remote'em, który łączy się przez peer-to-peer, czyli bez użycia serwera. Bezpośrednio nasze dwa komputery, komputer kontrolujący i kontrolowany, się ze sobą łączą. No i teoretycznie powinno to być szybsze. Reakcje powinny być szybsze niż przy takim połączeniu serwerowym, które nam dodaje jeszcze opóźnienia w zależności od tego, gdzie taki serwer się znajduje. No przykładowo ten domyślny serwer NVDA Remote jest gdzieś w Stanach czy w Australii. No to te pingi będą proporcjonalnie większe i te opóźnienia również. No dużo lepiej to wygląda, jak mamy na przykład serwer w Europie, albo jak mamy nawet połączenie w sieci lokalnej, to już w ogóle jest bajka. No a tutaj ma nam pomóc właśnie peer-to-peer, także taki eksperyment można sobie zrobić. Też jest dodana tam funkcja rozmowy głosowej, więc można sobie w czasie takiej sesji też rozmawiać z osobą, której komputer kontrolujemy. To jest w ogóle jakiś ostatnio motyw, bo powstał serwer w ogóle do... To ktoś z chińskiej społeczności też stworzył właśnie, a propos, serwer do przesyłania dźwięków NVDA Remote i też potem chyba Brandon od Blind RSS-a stworzył wtyczkę, która jest klientem tego serwera, więc tu w ogóle ludzie się bawili bardzo mocno. Tu powstał jeszcze taki program chyba SoundRem, czyli też takie przesyłanie niskoopóźnieniowe dźwięku między dwoma komputerami. Więc przeróżne tutaj powstają dzieła i ludzie chyba chcą, niektórzy przynajmniej, tego, żeby dało się jakoś dźwięk z naszego komputera przy okazji takiej sesji remote przesyłać, no jak kontrolujemy jakąś maszyną, na której, nie wiem, no, sterujemy czy jakimś Reaperem, czy jakimś, jakąś technologią, nie wiem, obsługującą na przykład rozgłośnię radiową, no to mogę sobie wyobrazić, że tutaj taka opcja no, nie jest bez znaczenia. No, obserwujmy, co się będzie działo. No, tych dodatków jest tak na ten moment dość sporo.
1: A teraz proponuję, żebyśmy odebrali telefon, bo mamy słuchacza na linii. Kogo witamy po drugiej stronie?
5: No, z tej strony Patryk.
1: Cześć, Patryku, słuchamy.
5: No, ja w sumie mam dwie ciekawostki. Jedna to jest mój eksperyment, o którym powiem zaraz, a druga, no to zauważyłem na Pixelu, że pojawił się do nainstalowania oficjalny Android 17, jakby kogoś tam interesowało, więc można sobie już instalować oficjalną 17.
1: O, no to super.
5: No, a teraz przechodząc do mojego eksperymentu odnośnie internetu mobilnego w trudnych warunkach, a mianowicie zastosowałem antenę satelitarną, użyłem jej jako, jakby to wytłumaczyć, w miejsce konwertera został zainstalowany modem. No i bardzo ciekawe i spektakularne efekty udało się osiągnąć. Tu w ogóle Gemini mnie trochę zainspirowało, bo generalnie ja o takich patentach słyszałem, ale no nie wiedziałem, że to aż tak będzie fajnie działać i generalnie teraz w tych godzinach szczytowych to ja prawie jestem w stanie 200 megabitów wycisnąć na pobieraniu, około 50 na wysyłaniu, gdzie ja naprawdę mieszkam w miejscu tragicznym. Zresztą sam się, Michale, nieraz przekonałeś, jak było na transmisjach, na podcastach, więc no tutaj naprawdę jak komuś się chce pokombinować, bo generalnie jest to trudne do ustawienia, bo to jest trochę tak, jakbyśmy ustawiali sobie antenę satelitarną. No, także eksperyment ciekawy, udany, jeszcze wiadomo, trzeba to, jak to się mówi, dopieścić do perfekcji, ale generalnie jest mega potencjał z takiego czegoś i ogólnie polecam, jak ktoś ma takie duże problemy z internetem.
1: Czyli to przypomnij, to jest co? Czego użyłeś konkretnie?
5: Użyłem modemu, który kupiłem od znajomego. Aha. Jest to ZTE MC889. No. Jest to taka mała jednostka zewnętrzna, bo to musi być generalnie mały modem. Mhm. Malutki, żeby po prostu go zastosować jako promiennik do anteny satelitarnej w miejsce konwertera.
1: A, czyli po prostu bierzemy sobie taką zwykłą czaszę, tak, standardową,
5: tak,
1: jakąś.
5: Tak.
1: No, ja powiem tak, mnie to nie dziwi, dlatego, że ja kiedyś, dawno, dawno temu miałem bardzo dobre osiągi na internecie mobilnym, kiedy miałem właśnie taką antenę paraboliczną, no czyli tak.
5: Tak, bo to tak właśnie, to jest tak zwana antena paraboliczna.
1: Tak, tak, tak. Czyli de facto antenę satelitarną po prostu i tam się montowało promiennik i podpinało się to do modemu. Więc no, jak najbardziej i tylko jedna taka uwaga, że jeżeli ktoś na przykład ma dobry zasięg internetu mobilnego, a chce go sobie jeszcze bardziej poprawić taką
5: anteną, przesterujemy.
1: Tak, to może go przesterować i może po prostu działać to jeszcze gorzej.
5: Więc... Ale to jest też ciekawostka, bo ogólnie ten zestaw jest bardzo silnie kierunkowy i możecie mieć taką sytuację, że macie nadajnik, nie wiem, 500 metrów od siebie, ale jest mocno przeciążony. Ale na przykład macie nadajnik, który jest, nie wiem, 3, 4, 5 kilometrów od was i wy takim zestawem bez problemu jesteście w stanie wycelować ten nadajnik, który jest oddalony i bez problemu uzyskać fajne połączenie. No ja tutaj w plusie się pojawił taki dość dobrze wyposażony nadajnik z 5G i naprawdę to jest odległość 3 kilometry. Niby ktoś powie, no niedużo, ale tu jest tyle krzaków dookoła, jakieś tam pagórki i tego typu rzeczy, że Naprawdę, no takie zwykłe modemy miały problem, żeby to stabilnie utrzymać. A już nie mówiąc o zwykłym telefonie, gdzie tam tak naprawdę 3G się pojawia. Tak naprawdę tylko, więc no ja jestem w ogóle pod wrażeniem, jestem po prostu w szoku, nie?
3: Że jest jestem takiego... ciekaw, jak ustawić taką antenę, no bo powiedzmy, okej, okay, jest sobie ktoś, kto mieszka gdzieś, no i mówi, no tak, u mnie słaby zasięg, no dobrze, kupi antenę satelitarną i...
5: No i musimy zalogować się do panelu administracyjnego modemu, tak naprawdę na bieżąco śledzić parametry sygnału, czyli RSRP, RSRQ i SINR. I mamy te trzy parametry. No to wiadomo, wtedy jak ktoś, bo to bez sensu, żebym ja teraz to tłumaczył wszystko, ale generalnie, jeżeli ktoś już podejmie się takiego tematu, no to warto tutaj z Gemini'em czy innym czatem GPT to przegadać, bo naprawdę te czaty to jakby wspominają o rzeczach, na które bym nie wpadł, a które by mogły naprawdę zniweczyć cały to wszystko, ten mój wysiłek, więc naprawdę warto gdzieś tam sobie to przedyskutować z jakimś czatem i wtedy podejść do tego na spokojnie, tak naprawdę. Bo największym problemem jest w sumie, jeśli chodzi o tą antenę, no to jej ustawienie, bo to jest naprawdę mega kierunkowa wiązka tak naprawdę. Tu celujemy praktycznie jakby laserem w nadajnik, można powiedzieć. Tu wystarczy kilka stopni i już sygnał praktycznie zanika, nie?
1: Okej, Patryku, no to co, jak rozumiem, wszystko.
5: No, jak na razie wszystko. No mówię, będę teraz też testował tego Androida 17, więc, no ale no to wiadomo, to potrzeba czasu. Aha. Bo jeszcze go nawet nie zainstalowałem, ale jak go zainstaluję, no to może coś tam się podzielę jeszcze jakimiś wnioskami, wrażeniami.
1: Dobrze, no to dzięki za telefon w takim razie i do usłyszenia.
5: Do usłyszenia.
3: Sprawdzam jeszcze, czy mamy jakieś wiadomości. Mamy wiadomość. Na naszym panelu kontaktowym jest wiadomość od Miłosza. Witajcie. Może pamięta ktoś moją audycję o Bose Soundlink Flex drugiej generacji? No to zmieniam zdanie. Nie kupujcie żadnych produktów Bose, które nadal są wspierane. Jakiś czas temu wydali oni aktualizację oprogramowania, która usunęła to, za co ceniłem ich sprzęt, mianowicie syntezę mowy. Zgadza się, nie możemy teraz sami sprawdzić poziomu naładowania baterii, nazwy urządzeń, bluetooth i kontaktów. Nie są odczytywane dodatkowo na niektórych z moich urządzeń. Przycisk wielofunkcyjny nie pauzuje ani nie zmienia utworów od czasu zainstalowania tej aktualizacji. Najgorsze jest to, że w changelogu nie było żadnej informacji o tym, że usunie ona TTS. Tak więc zostałem z urządzeniem, które kupiłem dla konkretnych unikatowych funkcji, które zabrała mi aktualizacja firmware'u. Usuwanie funkcji z produktu po sprzedaż jest niedopuszczalne i rodzi pytanie dotyczące praw konsumentów. Te zmiany głównie wpływają na nas, niewidomych użytkowników, którzy kupili w przeszłości produkty Bose, głównie dla wskazówek głosowych, które produkty pierwszej generacji, w których nie są już wspierane. Produkty pierwszej generacji, które nie są już wspierane aktualizacjami, są bezpieczne. Pewien redditor napisał do Bose i dotarł do najwyższych szczebli, jednak powiedziano mu, iż nie zamierzają oni przywrócić usuniętych funkcji i że usunięcie ich było rzeczą celową. Zgodnie z ich nową strategią dotyczącą produktów, nie zamierzają oni także pozwolić na downgrade, czyli wyłączenie automatycznych aktualizacji. Powstała ankieta, dotyczy ona słuchawek Quiet Comfort Ultra 2, jednak jeśli możecie, zaznaczcie pierwszą odpowiedź i wyślijcie. Nie trzeba nigdy się logować ani podawać adresu e-mail, zajmie to dosłownie kilka sekund. Prosiłbym również o podawanie tej ankiety dalej i gdyby była taka możliwość, poruszenie tego tematu w Tyflo-przeglądzie. W skrócie, dostępność, teraz mamy usuwanie funkcji dostępności produktów audio, ale co będzie następne? No i mamy link do wspomnianej ankiety. Wiesz, i jest właśnie link do ankiety, dość taki skomplikowany.
1: Tak, wrzucimy to do naszych notatek. Ja zresztą tę wypowiedź Miłosza właśnie przekleiłem z Tyflo Polski, bo przed momentem ją zauważyłem i to rzeczywiście, no to jest, słuchajcie, bardzo niepokojąca praktyka, coś, co bardzo martwi, że producent do czegoś takiego się posuwa i no i jeszcze w dodatku stwierdza, że nie ma zamiaru nic z tym zrobić. No to tak naprawdę...
0: Ja sobie tutaj przy okazji wyszukałem w bazie wiedzy i tak faktycznie, no, usuwanie funkcji, żeby uprościć urządzenie, to jedno. Usuwanie właśnie komunikatów głosowych też, żeby po prostu tony, bo ludzie o to prosili. No faktycznie są osoby, które nie lubią komunikatów głosowych. Ja mam wrażenie, że trochę też może to być spowodowane tym, że niestety na wielu sprzętach... Wiecie, o co mi chodzi. The Bluetooth device is ready to pair. To są mimy z tego. Ale no faktycznie nie wszyscy to chcą, ale kurczę, dajcie tego opcję po prostu.
1: Dokładnie, przecież co za problem włączyć, wyłączyć i tyle. Tak. Jeszcze ewentualnie może być też tak, że, bo zdaje się, że Bose korzystał z jakiejś licencji na syntezę mowy, która tam była zawarta, że to nie była ich synteza, tylko korzystali z jakiegoś TTS-a. Więc może stwierdzili, że przy okazji, skoro i tak to się nie cieszy jakąś wielką popularnością, to będą chcieli na tym zaoszczędzić, no ale przecież są różne syntezy w dzisiejszych czasach, też otwarte i naprawdę to nie jest moim zdaniem argument, nawet jeżeli ktoś bardzo chciałby się liczyć z kosztami, no a przepraszam bardzo, myślę, że tak duża korporacja to nie musi aż tak bardzo się tutaj z tym liczyć, że będzie to ich bardzo drogo kosztowało, na przykład wykupienie takiej licencji.
2: A nie jest przypadkiem tak, że przynajmniej dla tych niewspieranych już modeli Bose w ogóle otwiera oprogramowanie jako open source i pozwala na jakieś tam modyfikacje? Coś tak słyszałem.
0: Nie wiem, ale co mnie w tym wszystkim zmierzało jeszcze bardziej, tutaj wczytując się dalej w tą stronę, to, że w przypadku Bose'a to te aktualizacje oprogramowania odbywają się ponoć automatycznie, więc jeśli ktoś korzysta z aplikacji, a przypuszczam, że no, nie znam za dobrze produktów Bose'a, ale pewnie tam się ustawia rzeczy typu korektory, czyli rzeczy, które pewnie użytkownicy chcą sobie poustawiać, a to przy okazji im ta aktualizacja jest wciskana na hama, że tak powiem, jak jeśli faktycznie nie ma możliwości downgrade'u, no to słabo. To naprawdę słabo.
3: No niestety, to mi trochę przypomina a propos tego, co mówiliście, że to ludziom przeszkadza, no to też taką słynną już niestety, opisywaną bardzo często jakieś sytuacje w zasadzie, bo to wiele tego takich przypadków jest, gdzie w autobusach komunikacji miejskiej ludzie skarżą kierowcy i proszą wyłączenie komunikatów tych głosowych dla niewidomych, zapowiedzi przystankowych. Także no, jak widać, to co jednym no, pomaga, to mało powiedziane, co dla innych jest potrzebne, innym przeszkadza, no i tu wchodzimy jak zwykle w kwestię tego, no, co trzeba, czego nie trzeba i jakąś, być może jakąś taką wrażliwość, prawda, ludzką na rzeczy, które może komuś przeszkadzają, ale innemu naprawdę pozwalają w ogóle na korzystanie z czegoś takiego. Dobrze, patrzę jeszcze, czy mam jakieś wiadomości, ale na razie nic chyba nowego tutaj nie mamy. W związku z powyższym przechodzimy do następnego tematu. Tutaj od Pawła. Tutaj jakiś czas temu w audycji Sylwester pisał, że na Side City to już nic raczej nowego nie będzie, nic nowego nie ma. No właśnie, Paweł, ty wiesz, czy jest tak. Coś nowego na Side City?
2: O, jestem w osze. Coś pouciekało. No tak, możemy sobie oczywiście podyskutować o tym, na ile te nowości są gdzieś tam innowacyjne, ale myślę, że niektóre są dość ciekawe, więc przekazuję, bo Wiem, że rok temu na przykład bardzo się gdzieś tam cieszyło jakąś popularnością. Miałem też pytania o linki, więc w tym roku już obiecuję poprawę i zarówno dość szczegółowe opisy tych produktów, przynajmniej tu w notatkach uwzględniłem, ale na 100% też linki do przynajmniej strony internetowej firmy, jeżeli nie do samego produktu, bo czasami są to produkty, które jeszcze nie pojawiły się na rynku. No, ale postaram się, żebyście też mieli do czego się odnieść, jak będziecie chcieli coś więcej o tych produktach poczytać, nie wiem, zapisać się do jakiegoś newslettera i tak dalej. No i pierwszą taką firmą, którą dziś odwiedzimy, jest firma z Indii, firma Thinkerbell Labs, firma, której produkt jeden, nie wiem, czy my już go nie przedstawialiśmy tu na łamach tyflu przeglądu, czyli Any, system do nauki Braille'a, który jest takim urządzeniem bardzo edukacyjnym, czyli mamy dwie komórki Braille'a u góry po lewej, mamy klawiaturkę na środku, taką 6- chyba czy 8-punktową Braille'owską, głośnik, no i możemy różne tutaj, mamy też dłutko, tak jak w klasycznej tabliczce,

tych wszystkich gier. A gier jest tam dużo, bo jest na przykład gra w wyścigi o literki, czyli po prostu słyszymy dźwięk, pokazywana jest nam literka, musimy tą samą literkę, te same punkty wystukać na klawiaturze. I w miarę jak w tej grze postępujemy, to taki trochę bobiet, że coraz szybciej, aż w końcu gra nas złapie na jakiejś pomyłce przy jakimś zawrotnie szybkim tempie. Swoją drogą grałem ostatnio w oryginalnego Bobita od chyba Mattela, nie od Mattela, jakiś Bobita i całkiem niezły w niego byłem, także fajnie, myślę, że by mi się taka gra spodobała. Jakiś Whack a Mole, no różne takie gry, które też może klasyczne kojarzymy tylko z takim twistem brajlowskim. Jeśli chodzi o wspierane języki, no to my słyszeliśmy wersję angielską, wspieranych jest też kilka języków, których używa się w Indiach, no ale jako, że już przez Humanware'a, gdzieś tam we współpracy z Humanware'em urządzenia tej firmy wchodzą też na rynek amerykański, no to też jakiś hiszpański powoli się będzie pojawiał, bo też na to rynek jest, w Europie są poszukiwani teraz dystrybutorzy, więc pewnie zaczną się z czasem pojawiać też języki europejskie. No cała ma platforma ma też swoją aplikacje i stronę www, gdzie nauczyciele czy rodzice mogą śledzić postęp takiego młodego użytkownika właśnie w nauce Braille'a. Ale to nie wszystko, co firma chciałaby zaprezentować, bo firma też ma na swoim koncie nowy produkt, który wyjdzie końcem tego, początkiem przyszłego roku, czyli Taktara. I Taktara jest notatnikiem brajlowskim, czyli no, urządzeniem takim, jakie już znamy. Mamy Braille Sensa, mamy Braille Note Evolva, mamy tam jeszcze inne różne rozwiązania. A tutaj mamy notatnik, który jest brajlowski na 32 komórki. Ma być też wersja w przyszłości 20-znakowa. Komórki brajlowskie produkowane właśnie w Indiach. Nie są to piezoelektryczne, tylko na bazie jakiegoś magnesu, więc całe urządzenie jest przez to no, troszkę większe, troszkę cięższe, ale za to cena. Cena ma być, zaplanowaną ceną jest 1250 euro. Za 32-znakowy monitor z funkcjami całego notatnika na bazie Linuxa, na bazie, znaczy z tymi wszystkimi funkcjami, które kojarzymy, czyli czytnik książek, czyli możliwość połączenia z kilkoma urządzeniami, na przykład będzie można sobie w takim menu przełączać się między różnymi, nie wiem, komputerem, smartfonem, drugim smartfonem, czymś tam jeszcze. Ma być tam też odtwarzacz, znaczy czytnik matematyki i edytor arkuszy kalkulacyjnych, jakiś tak jakby Excel ma być, klient poczty, jest też notatnik, również z zintegrowaną aplikacją webową, także możemy za pomocą innych urządzeń, jeżeli na przykład wolimy pisać sobie notatki na, nie wiem, na komputerze, na smartfonie, a potem chcemy je tylko czytać w notatniku, no to możemy je sobie dosynchronizowywać z notatnikiem albo w drugą stronę też, czyli na notatniku piszemy, a potem takim interfejsem w chmurze sobie je wyciągamy. Urządzenie posiada dwa porty USB-A, do których możemy podpiąć czy to jakiegoś pendrive'a, czy dysk, czy klawiaturę, kuwerty, gdybyśmy chcieli pisać też na niej, oraz jeden port USB-C, no, za pomocą którego możemy to urządzenie ładować. No, ciekawe, jak to się rozwinie. Cena jest kusząca. Na dzisiaj, jak patrząc po kursach euro, to jest 5300 zł, ale no, zobaczymy, jaka byłaby taka cena finalna. Na pewno ma to być tańsze niż wszystko inne, co na ten moment na rynku jest. No jeżeli wierzyć temu, co było w nagraniu Annie, to no troszkę głośne są te punkty, jak się wysypują. Nie wiem, czy aż tak głośno jak Orbit, ale słychać je. Co my tu jeszcze mamy? Unwired Things to jest firma z Danii, o której już mówimy od chyba 2 lat, i ich system Icon, czyli system, gdzie jedną bazą podłączamy różne urządzenia takie użyteczne, domowe, i synchronizujemy je sobie z aplikacją przez telefon, na przykład różne termometry tam mają w ofercie, wagi kuchenne i tak dalej. Teraz do oferty dołącza też ciśnieniomierz oraz taśma miernicza, a w przygotowaniu już jest, nawet już niemiecki dystrybutor miał w ręku na targach urządzenie do rozpoznawania kolorów, czyli wszystko, co kojarzymy z takich typowych pomocy dla osób niewidomych, tylko
podpięte pod jedną bazę, zsynchronizowane.

0: w jednej aplikacji mobilnej. Rollerball, i to może się przydać rzeczywiście, bo wiem, że są wśród nas osoby, które bardzo chętnie eksperymentują z różnego rodzaju laskami, z różnego rodzaju końcówkami. No to Rollerball, czyli holenderski wynalazek, który w sumie zaczął się jako projekt chyba na jakiegoś tam designu na uczelnię, a stał się komercyjnym produktem, czyli kulka, ale przedzielona na dwa w połowie, trochę jak takie kółeczka w krześle z kółkami. Chyba podobną końcówkę ma też tego Pathfindera, ma też Ambutech. No to tutaj ta końcówka Rollerball ma być właśnie po pierwsze lżejsza, bo nie 100 gramów jak Pathfinder, tylko 79. Po drugie cichsza, i to ten model jeszcze cichszy ma wejść na rynek za około 2-3 miesiące. No i to samo co Pathfinder, czyli może też toczyć się do przodu i do tyłu. Na ten moment istnieje model, który za pomocą tego słynnego haczyka można podpiąć pod laski Swarovskiego oraz Ambutecha. Natomiast do 2-3 tygodni, czyli może już nawet jest, bo te wywiady już były jakąś chwilkę temu nagrane, powinien pojawiać się model na śrubę wkręcany, czyli to co na przykład lubi Comme des Terrendas. Sama końcówka kosztuje 45 euro, można ją kupić w sklepie pod adresem roller.eu. Także no tutaj możemy jak najbardziej się tym zainteresować. Natomiast czwartym produktem, i to daleko nie pojedziemy, bo do Belgii, jest produkt firmy Koba Vision. My od nich może kojarzymy Koba Speech, czyli wokalizery, i chyba też oni mają prawo do sprzedawania. Nie, to Harpo sprzedaje Iwonę. Ale wiem, że przez jakiś czas Koba Speech sprzedawało właśnie chyba i Iwonę, i wokalizery w wersji na SAPI. Oni też mają swoje powiększalniki oraz urządzenia lektorskie. No takim najnowszym urządzeniem lektorskim, typowym skaner, kamerka, chociaż jakoś przenośne ma to być, jest Easy Reader, ale nie Easy Reader ten od Delfina, i też nie Easy Reader ten, który już do tej pory był w ofercie u nich, tylko Easy Reader AI. I Easy Reader AI to jest urządzenie lektorskie, chyba pierwsze, o którym ja słyszę, z sztuczną inteligencją offline. I mamy tam jakiś model językowy, który, no oprócz tego, że te teksty są oczywiście skanowane, to mogą nam zostać podsumowane i mogą nam zostać, czyli jakoś będzie opisany nam ten tekst. Ja słyszałem w nagraniu, że zeskanowano na przykład paragon z chyba jakiegoś Lidla w Berlinie. No i usłyszeliśmy, że jest to paragon z firmy tam Lidl Markt, coś tam, Gesellschaft. I zawiera on listę zakupową oraz ceny, takie jak jajko, mleka, coś tam, coś tam. Cena ostateczna do zapłaty to. No więc można takiego podsumowania wysłuchać. Nie wydaje mi się, że można zadawać dodatkowe pytania o takie podsumowanie. Można oczywiście cały tekst przeczytać również tak, jak on został rozpoznany. Również offline dostępne jest tłumaczenie. Nie wiem na jakie języki, natomiast jest. Z uwagi na to, że to wszystko dzieje się lokalnie, no to na te wyniki tych działań trochę dłużej się, wiadomo, czeka niż w przypadku takiego modelu, który robi to w chmurze. No ale jest to przede wszystkim urządzenie też dedykowane osobom starszym. No a u osób starszych z łącznością z internetem różnie bywa, albo jest, albo jej nie ma. A nawet jakby była, no to może się zdarzyć, że coś się rozłączy, zawiesi i tak dalej, no i już cała technologia nie działa jak powinna. Więc tutaj ten komponent offline jest gdzieś tam bardzo ważny. Głosami, które wspierają to urządzenie, są również głosy a cappella, które są jakimiś natrenowanymi modelami i brzmią trochę jakby naturalniej, ale dla mnie nadal jest w nich pewien taki robotyzm. Ja słyszałem głos niemiecki, no próbuje to być bardziej naturalne, ale dalej brzmi jakoś tak specyficznie, dalej trochę tak robotycznie. No i to jest urządzenie, którego jeszcze chyba w sprzedaży nie ma, bo nie mogę go znaleźć na oficjalnej stronie producenta, więc podlinkowałem starego Easy Readera, ale na Koba Vision, jeżeli was to urządzenie zainteresowało, patrzcie, wypatrujcie, bo pewnie urządzenie się z czasem pojawi. Na ten moment to wszystko, ale za tydzień myślę będą kolejne nowości z Side City.
1: Dobrze, no to chyba zostały nam już klasyczne dwa punkty programu, czyli zaczynamy jak zwykle od drobnych newsów.
2: A dzisiaj w drobnych newsach kontynuujemy wątek ciekawych programów, głównie pisanych przez Vibe Coding, ale nie tylko. I pierwszą rzeczą na liście jest projekt od Jamala Mazruiego, czyli znów osoba ceniona w społeczności, osoba znana z takich aplikacji jak EdSharp, między innymi, to chyba taka najbardziej znana u nas z jego aplikacji, też dużo skryptu swojego czasu pod Windows pisał, a 40 lat do tyłu to nawet już pod DOS-a pracował nad dostępnym programem do pracowania po niewidomemu z bazami danych, no bo tym się zajmował w pracy, kiedy jego praca to przeniosła się na program Microsoft Access, kiedy zaczynał Windows wchodzić, no to ominął go awans i tego się zaczęło, tak właśnie między innymi zainspirował się, żeby zacząć tworzyć aplikacje dla osób niewidomych. Już kilka takich programów do pisania baz danych stworzył, zaczęło się właśnie od aplikacji pod DOS-a tekstowej, później była prosta aplikacja na Windowsa napisana w środowisku Autoid, a teraz dzięki pomocy sztucznej inteligencji powstała nowa, jeszcze bardziej rozbudowana aplikacja nazywająca się DB Do, tak dosłownie się to pisze jednym ciągiem. Jest to aplikacja, która ma zarówno interfejs graficzny, jak i tekstowy. I ta aplikacja pozwala nam na pracę z takimi najbardziej popularnymi formatami baz danych, między innymi SQLite, jest wspierane tam kilka innych, generalnie tutaj pracujemy na bazach lokalnych i zadaniem tej aplikacji jest jak najprostsze nam danie dostępu do zarządzania takimi bazami i też pokazanie, że nie tylko one mogą być przydatne dla programistów, którzy dziś właśnie pracują nad różnymi programami, bo mogą się nawet nam przydać w życiu codziennym. I na przykład takiej bazy danych dostajemy z programem bazę przygotowującą nas na najnowszą konferencję NFB, która niebawem się odbędzie. I tam mamy wypisane wszystkie prelekcje, które będą tam się odbywać, wszystkich prelegentów, wszystkie stoiska opisane z godzinami. I używając różnych skryptów i funkcji, które mamy dostępne w tej aplikacji, to możemy sobie z tą bazą danych na różne sposoby pracować, wyświetlać na przykład, nie wiem, prelekcje konkretne osoby, zaznaczać sobie na które wydarzenie chcemy pójść, później sobie wygenerować taki spersonalizowany kalendarz pliku HTML. No to nam generalnie pokazuje, na co takie bazy danych mogą nam pozwolić, te składnia SQL, ale oczywiście też po prostu, jeśli już takie bazy mamy, no to po prostu możemy z nimi pracować i tutaj też aplikacja edycję danych upraszcza maksymalnie, tworząc taki interfejs składający się z list tabel, z list rozwijania, jeśli jakieś pole w bazie może tylko konkretne wartości przyjąć, to aplikacja się do tego dostosowuje. No generalnie, jeśli ktoś potrzebuje po niewidomemu pracować z bazami danych, no to ta aplikacja powinna nam na wszystko pozwolić, a to też czasami może przydać się w takich mniej oczywistych sytuacjach, na przykład i czasami na programy, gdzie czasami ustawienia są przechowywane w bazie danych, to też czasem może nam w takiej sytuacji pomóc. No generalnie
1: tak, zwłaszcza w SQLite, tak, to bardzo często ostatnimi czasy się zdarza, że ustawienia tych programów są trzymane w bazie i no fajnie. Zresztą w ogóle SQLite ostatnimi czasy, to mam wrażenie, jak kiedyś traktowano ten format bazy jako taki tam sobie pliczek po prostu, który jest i do niczego poważnego tego w zasadzie się nie używało, to coraz częściej słyszy się o jakichś takich większych projektach, nawet internetowych, które pracują na SQLite. Czasem po to, żeby pokazać, że się jednak da, a czasem rzeczywiście ktoś tam znajduje coś sensownego w tej bazie i w takim, a nie innym jej zastosowaniu.
2: Także program można sobie pobrać z GitHuba, github.com/YamalMazrui/dbdo, to jest adres, oczywiście będzie podlinkowany. Gdyby ktoś chciał sobie to pobrać bezpośrednio, to też github.com można zamienić na gitrls, czyli gitrls.com/YamalMazrui/dbdo. Natomiast polecam sobie też po prostu na tą stronę na GitHubie wejść, bo tam jest cała dokumentacja i ewentualnie sobie najpierw też tą dokumentację przeczytać, przetłumaczyć, no bo to jest wszystko w języku angielskim. Następny program. Paweł wcześniej obiecywał, że będzie znów Andre Louis, no i proszę bardzo, jest. Z pomocą Tylera Spivey'ego w sumie, bo program, o którym powiem, zaczął swój żywot dawno temu w sumie, nie wiem już ile lat temu. Natomiast swojego czasu Tyler Spivey...
0: 2014 z tego co pamiętam, przepraszam, że ci się wetnę, ale to było chyba nawet w jakimś na Mastodonie, czy w którymś readme nawet.
2: Czyli nawet kilkanaście lat temu w sumie.
0: Tak, 12 lat. No.
2: Całkiem sporo. No, mniej więcej Tyler Spivey swojego czasu stworzył taki bardzo prościutki menadżer schowka na system Windows, którym jednym klawiszem sobie wyświetlaliśmy taką listę. Z listy mogliśmy wybrać sobie coś, co ostatnio było skopiowane do schowka i też z tego, co pamiętam, chyba ten program tą historię zapisywał do pliku, ale głowy nie dam, bo akurat z niego nie korzystałem. Natomiast korzystał z niego Andrzej i zainspirowany efektami, jakie udało mu się uzyskać, tworząc dodatki do NVDA, tworząc program Sensor Readout, który cały czas też ma się dobrze i rozwija, postanowił trochę program Clipman, bo tak się ten menadżer schowka nazywał, rozszerzyć. No i jego wersja właśnie trafiła na GitHuba. No i w porównaniu do oryginału, to no, faktycznie trochę, nawet trochę bardzo chciałoby się powiedzieć, została rozbudowana, bo mamy tutaj funkcji całkiem sporo. 27 elementów, jak mi tutaj oznajmia czytnik ekranu. Aplikacja w pełni przenośna, chowająca się w zasobniku systemowym. Ikona pokazuje, czy jest włączony, czy nie, bo też można jednym skrótem tymczasowo sobie zapisywanie wpisów w schowku wyłączyć, to może być w niektórych sytuacjach przydatne. Można też filtrować konkretne aplikacje, także jakby ktoś chciał na przykład swój menadżer haseł z przyczyn oczywistych odfiltrować, żeby hasła nam się w historii nie zapisywały, takie opcje też są dostępne. Mamy dźwięki, kiedy aplikacja coś wykryje, coś zostanie skopiowane lub pominięte. Można te dźwięki sobie personalizować. No, Andre no, jest dźwiękowcem i lubi, kiedy to w aplikacjach można dźwięki dostosowywać. W sensor readoutie jest podobnie i nie inaczej jest tutaj. Globalne skróty klawiszowe na wyświetlanie historii i przełączanie monitorowania. Skróty klawiszowe można konfigurować domyślnie, natomiast te skróty też są takie całkiem intuicyjne. Ctrl, Alt, Backslash bodajże wyświetla nam historię schowka i tam później jest jeszcze właśnie jeden skrót, który nam to wyłącza. Teraz nie pamiętam, jaki to jest skrót, ale generalnie to są takie faktycznie całkiem przejrzyste skróty. Kiedy już tą historię wyświetlimy, to naciskając Enter kopiujemy coś z historii z powrotem do schowka. Ctrl-C kopiujemy, nie zamykając okna historii. Shift-Enter możemy sobie wpisy przypisywać, także jeśli jest coś, co chcemy wklejać często, no to możemy sobie coś właśnie przyczepić do góry listy, gdybyśmy tego chcieli. Backspace'em możemy przeskoczyć do pierwszego wpisu, który nie jest przypięty, także jeśli mamy parę przypiętych rzeczy, tak możemy sobie przeskoczyć. F2 możemy sobie wewnątrz aplikacji dany wpis edytować, także jeśli, nie wiem, wkleiliśmy jakiś dłuższy tekst i za niego wkleimy, chcemy dokonać jakiejś obróbki, no to możemy wewnątrz samej aplikacji. Ctrl F mamy wyszukiwanie, F3 i Shift F3 później możemy wyszukiwanie powtórzyć do przodu albo do tyłu. Historia zapamiętuje nazwę komputera, który ostatnio dodał coś do historii i jaki komputer dodał coś do tej historii i można według komputera sortować. Dlaczego to jest? No właśnie, bo kolejną taką ciekawą, unikalną funkcją, chociaż Dito chyba też ma coś takiego, ale tutaj mamy to też dostępne. Bazę danych można sobie umieścić gdzie byśmy tego chcieli, czyli może to być na przykład dysk sieciowy jakiś, a może to być chmura. I wtedy możemy kilka komputerów nakierować na taką jedną bazę danych i aplikacja wtedy inteligentnie będzie po prostu tą historię z tymi komputerami synchronizować. Nawet jeśli tam kilka komputerów skopiuje coś jednocześnie, to program jest na tyle inteligentny, że z konfliktami sobie poradzi. Gdybyśmy się też martwili, że ktoś może wtedy tą historię odczytać, to program też jest wyposażony w szyfrowanie, możemy ustawić hasło, hasło później jest przechowywane w bezpiecznym obszarze na hasło w systemie Windows. Windows ma taki swój obszar, gdzie takie różne klucze, hasła są zapisywane, więc też jakaś losowa aplikacja też nie będzie w stanie później tej historii szczytać. No i tak z taką zaszyfrowaną historię później możemy sobie po chmurze synchronizować. Mamy też dedykowaną zakładkę, gdzie mamy rejestr zdarzeń, zarówno z kopiowaniem i też przywracaniem z historii. Możemy ustalić maksymalny rozmiar historii, ile ma być wpisów, jak maksymalnie ile dni mogą być w historii przechowywane. Mamy listę aplikacji, które mają być ignorowane. Import, eksport z kopii zapasowej. O szyfrowaniu już wspominałem. Skróty klawiszowe można skonfigurować. Mamy dostęp do dokumentacji. Aplikacja może startować z systemem, aktualizować się sama i wiele więcej. Także jeśli szukacie takiej bardzo prostej, ale jednocześnie dostępnej, funkcjonalnej aplikacji, która wam pozwalałaby tak zapisywać sobie historię schowka, to myślę, że Clipman może być całkiem ciekawą opcją, gdyby ktoś chciał sobie ten program pobrać. No to tutaj znów kłania się GitHub. github.com/onjlouis/Clipman. Też tutaj, gdybyście nie chcieli przez GitHuba przechodzić, no to można posłużyć się portalem GitRLS. github.com/onjlouis/Clipman wam tą aplikację w najnowszej wersji pobierze. Następnie YouTube, no bo jaki mógłby być tyflo przegląd bez czegoś, co by się popsuło jakoś ostatnio. No i tym razem znów padło na YouTube, a tym razem w przeglądarce. A co się popsuło? Ano, popsuło się tytuły filmów, które jeśli nawigujemy sobie po nagłówkach, czy w sumie po liniach też, nie są już czytane jako linki. Tak jak i też nie są czytane informacje o czasie trwania, o ilości wyświetleń i no autora akurat możemy sobie sprawdzić pod spodem, ale czasu trwania już nie usłyszymy, a wydaje mi się, że to może być informacja dość istotna. Natomiast no, najbardziej irytujące jest fakt, że czytniki ekranu już nie wiedzą, że dany film jest linkiem. Dlaczego? No, możemy cały czas na nich nacisnąć Enter czy Wospacja i te filmy nam się otworzą. Natomiast ja bardzo często lubię sobie te linki, te filmy otwierać w nowej karcie, żeby nam czytnik ekranu zapamiętał pozycję, no bo YouTube sobie lubi dynamicznie nowe filmy ładować, a jeśli otwieramy film w tej samej karcie, no to prawdopodobnie stracimy pozycję niestety na stronie, a jeśli czytnik ekranu nie wie, że coś jest linkiem, to nam nie ustawi automatycznie fokusu w tym miejscu, a co za tym idzie, no Ctrl Enter czy Command Enter nam nie zadziała, żeby otworzyć link w nowej karcie. Średnio chce działać menu kontekstowe i drugim efektem ubocznym jest też to, że nie możemy łatwo uzyskać adresu filmu, gdybyśmy chcieli go skopiować bez wchodzenia na niego, więc no jest to irytujące. Obejście tymczasowe, przynajmniej na Windowsie, jest takie, że tam nawigacją obiektową w MVDA można wejść w ten nagłówek i wtedy tam ten link zagnieżdżony jest właśnie w tym nagłówku i tam czas trwania już będzie przetłumaczony, natomiast to nam z fokusem nie pomaga, a drugim rozwiązaniem jest skrypt pod rozszerzenia typu Tamper Monkey czy Gris Monkey. O takich skryptach co jakiś czas wspominamy, warto mieć takie rozszerzenie zainstalowane w przeglądarce, czy to jest Chrome, Firefox czy Safari, no bo może często się przydać. No i właśnie nie inaczej jest w tej sytuacji skrypt autorstwa Saszy Kaoliego, czyli jednego z aktualnych programistów pracujących nad NVDA. Skrypt, który no po prostu ten problem rozwiązuje, a więc znów będziemy mieli te linki oznajmiane i też będzie nam automatycznie czytany czas trwania filmów. Skrypt można pobrać z linku, który będzie w komentarzu, no tutaj adres jest dość długi, więc nie będę mógł wam go łatwo podać, natomiast jeśli już macie to rozszerzenie zainstalowane w przeglądarce, to kliknięcie w ten link powinno spowodować, że zostanie on automatycznie zainstalowany.
0: Ja jestem ciekaw jednej rzeczy, bo z tego co czytałem, ten problem wynika z tego, że Google w swojej nieskończonej mądrości każdy nagłówek z filmem obdarzył atrybutem z jakiegoś powodu aria label i postanowił tym aria label opisać. Okay. To sprawia, że nadpisuje się wszystko, co w tym nagłówku jest, łącznie z tym, że tam jest link. Bo no, króluje aria label. Aria label nadpisuje wszystko inne. I teraz pytanie, czy na to nie zadziała też Access Hammer? Żeby się nie bawić w Craze Monkey, Tamper Monkey i tak dalej, Access Hammer, opcja, czyli dodatek Jamesa Teja, który właśnie różne dziwne rzeczy z Arią usuwa tymczasowo, żebyśmy mogli sobie przez pewne rzeczy przejść bosą stopą. Natomiast tutaj jest opcja Kill All Aria Label. I aż pytanie, czy Kill All Aria Label nie uleczy tego.
2: No linki wróciły, faktycznie to pomogło, natomiast cały czas czasu trwania nie ma, ale faktycznie linki już są, więc to jest lepiej.
0: Okej, okay. No to można też tak, jakby ktoś nie chciał się
2: natomiast
0: bawić.
2: Też zniknęły etykiety z przycisków więcej opcji przy każdym filmie, więc no tutaj też aria tam trochę pomagała, to aria
0: tak,
2: label.
0: Tak, no to najczęściej przyciski są podpisane aria label, jak dla osób widzących są ikonki po prostu. To my mamy takie swoje etykietki, no to jest okej.
2: No to jest
0: i tak na szczęście po przeładowaniu strony się pojawiają znowu te etykietki, więc tak. To jest bardzo tymczasowe, natomiast no, okej. Okay.
2: No, to jest access hammer, a nie taki jakiś precyzyjny nożyk, no nie?
0: Tak.
2: Dobrze, co mamy dalej? Zostajemy w tematach przeglądarkowych, bo Oriol Gomez stworzył bardzo ciekawą stronę, właściwie web aplikację, która może być ciekawą alternatywą do takich usług jak Himawari, jak ktoś kiedyś pamięta. To też była taka bardzo prosta strona, która pozwalała nam utworzyć sobie taki pokój do czatu głosowego. Głównie tam czat tekstowy też był wspierany, no natomiast Himawari od dłuższego czasu już nie ma, ale za to mamy Sonic Room, bo tak się ta aplikacja nazywa. Projekt jest też tutaj znów otwarty, dostępny na GitHubie, natomiast aby ktoś chciał sobie po prostu z niego pokorzystać, to Oriol ma go też uruchomionego na swoim serwerze pod adresem meet.oriolgomez.com, meet.oriolgomez.com, pod tym adresem tą stronę znajdziecie. Jeśli wejdziecie na nią właśnie w ten sposób, nie wpisując jakiegoś adresu pokoju po głośniku, no to dostaniemy ekran, na którym możemy sobie taki pokój utworzyć i w sumie przejście przez tą stronę to może być fajnym sposobem na pokazanie, na co ta strona nam pozwala. Możemy sobie wybrać język między angielskim i hiszpańskim i chyba francuskim. Możemy podać nazwę pokoju i tą nazwę będą później musieli wpisać inni, którzy będą chcieli do tego pokoju dołączyć. Wpisujemy też własne imię, display name. Mamy też publiczne pokoje, no bo kiedy sobie pokój tworzymy, to możemy oznaczyć, że pokój ma być no właśnie pokojem publicznym, no i wtedy tutaj pod nagłówkiem public rooms możemy sobie zobaczyć, kto akurat z tej usługi korzysta. I widać, że tutaj jakiś publiczny pokój jest i nawet parę osób w tym pokoju siedzi, więc no nawet usługa cieszy się popularnością. Pod spodem możemy skonfigurować mikrofon, mamy suwak głośności, mamy przycisk test, możemy sobie wybrać urządzenie i tutaj mamy kilka istotnych funkcji, jeśli chodzi o mikrofon. Mamy pole wyboru przetwarzania voice processing, czyli możemy wszelkie jakieś ulepszacze włączyć lub wyłączyć, domyślnie są one wszystkie powyłączane i to też działa na iPhone'ie na przykład. Mamy też pole Hi-Fi Voice w nawiasie stereo, więc jakbyśmy chcieli wejść w stereo, mamy mikrofony stereo na przykład, to można sobie to pole zaznaczyć, no i wtedy po prostu będziemy mieć dostęp do transmisji stereo. Generalnie wchodzimy, kodek używany tutaj jest z kodekiem Opus, bitrate 64 kilobity, więc nie najwięcej, ale też przez to, że to jest Opus, to nie brzmi to tragicznie, bardzo przyjemny powinien być ten dźwięk. Możemy łączyć się albo bezpośrednio poprzez P2P, albo poprzez serwer Oriola, który te dane będzie przekazywał. W dużej mierze dzisiaj raczej to pole, właśnie większość połączeń będzie w ten sposób nawiązywane, przez to jak są dzisiaj porty blokowane, bezpośrednie połączenia są dzisiaj niestety bardzo często niemożliwe, ale aplikacja generalnie sobie z tym radzi. Mamy później pole, żeby pokój był dostępny publicznie, no i jeśli to zaznaczymy, to on po prostu się na tej liście pojawi. Później mamy pole Join Without Microphone, możemy się zalogować bez mikrofonu i mamy przycisk Join Room, który pozwoli nam do pokoju dołączyć. Kiedy już dołączymy, no to co mamy do dyspozycji? No możemy się oczywiście wyciszyć. Mamy czat tekstowy, w którym to zresztą wszystkie wydarzenia są też rejestrowane. Ktoś dochodzi do pokoju, opuszcza i tak dalej. To wszystko się pojawia tam. Może to być czytane albo przez na szczytnie ekranu, poprzez obszar dynamiczny Aria Live lub przez syntezę, tam można sobie po prostu przełączyć, żeby nam to no, domyślny głos SAPI, czy tam na Macu, czy na urządzeniu mobilnym po prostu nam syntezator to przeczytał, to wtedy zadziała w każdej aplikacji. I też co ciekawe, te czaty można sobie przeglądać ala, nie wiem, te dodatki do Discorda, do WhatsAppa, czy MSN kiedyś, Alt 1 do 0 można ostatnie wiadomości przeczytać, podwójne naciśnięcie nam wiadomości kopiuje. Oprócz tego mamy rozbudowane funkcje, które nam pozwolą ze znajomymi sobie czegoś posłuchać. Możemy odtwarzać pliki, które są na serwerze i tutaj co ciekawe jest używana webowa wersja EchoBoxa. EchoBox to aplikacja, którą Oriol stworzył na smartfony od jakiegoś czasu, też na GitHubie oferuje wersję przeglądarkową, którą można sobie postawić na własnym serwerze i też po prostu słuchać różnych materiałów. No i tutaj właśnie też ten EchoBox jest używany, więc jakby ktoś chciał sobie wspólnie z znajomymi obejrzeć jakiś film, serial, coś posłuchać generalnie, to można i dodatkowo nawet jak ktoś będzie coś mówił, to mamy złagodzenie dźwięku i wtedy dźwięk tych multimediów będzie automatycznie ściszany. Gdyby ktoś tego nie chciał, to też można to wyłączyć. Oprócz plików można też puścić sobie dowolny strumień Icecast Shoutcast, więc jakby ktoś sobie radio posłuchać, można. I możemy też udostępnić swój ekran. Wideo chyba wtedy wysyłane nie jest, natomiast ta funkcja jest używana do tego, żeby udostępnić dźwięk, czy to z całego systemu, czy to z konkretnej aplikacji, i to pewnie będzie działało lepiej w przeglądarkach typu Google Chrome.
0: Tak, chyba, w Firefoxie tak. Nie działa w ogóle, to już sprawdzone.
2: Okej, okay, no error. To tutaj... Znaczy i tutaj, gdybyśmy chcieli z tej funkcji korzystać, no to musimy właśnie skorzystać z Chroma. Także też taka prościutka aplikacja, myślę, że może czasem być
0: taka. Chyba przydatna. Też jest opcja streamowania do Icecasta, jakby, że nie możemy się wypuścić na Icecast, prawda?
2: To jedno i też jest nagrywanie wielościeżkowe nawet, także po stronie serwera. Więc możemy też sobie, byśmy nagrywali na przykład jakiś podcast, to możemy sobie nagrać siebie i naszych gości ewentualnie do osobnych plików i później na tych plikach pracować. Także no, całkiem przydatne funkcje tutaj mamy. I ostatnia aplikacja ode mnie to coś, co myślę, że wiele osób może ucieszyć, zwłaszcza tych na Windowsie, bo tutaj takich aplikacji no, brakuje moim zdaniem. Mianowicie kolejne narzędzie od Tony'ego Barta, czyli Aperio. Aperio, czyli program wieloplatformowy w sumie, bo też jest dostępny na Maca i na Linuxa oprócz Windowsa, czyli wieloplatformowy, modularny kalendarz, książka adresowa i też aplikacja do list zadań. No, nie muszę chyba tłumaczyć, do czego taki program może nam służyć, bo no, pozwala nam po prostu zarządzać wydarzeniami w kalendarzu, przypomnieniami, możemy sobie też takie listy zadań dla siebie tworzyć, takie listy to do tak zwane, takie nawet całkiem rozbudowane, bo możemy te listy też tworzyć sobie zagnieżdżone, możemy dostawać o nich przypomnienia. Sama aplikacja jest też taką aplikacją webową, natomiast pisana w taki sposób, żeby ona nie zużywała jakichś dużych zasobów, to nie jest Elektron, tylko to jest inny silnik, nazywa się Tauri, to no, mało, to dosyć może techniczna informacja, ale generalnie zamiast używać wersji przeglądarki, która przychodzi z aplikacją, to używa już tego, co mamy w systemie i dzięki temu zużywa dużo mniej zasobów. Generalnie to jest główny atut tego rozwiązania. I teraz, no, co jest najważniejsze w tej aplikacji, to jest to, że jest ona w pełni dostępna. Mamy tutaj dużo skrótów klawiszowych, wszystko jest dostępne z czynnikami ekranu, no bo jest pisane przez osobę niewidomą dla osób niewidomych. Generalnie tutaj F6 tam pozwala między sekcjami programu przeskakiwać i później tam myszkami możemy sobie przeglądać listy wydarzeń, sam kalendarz i inne moduły tej aplikacji. I też myślę, że bardzo istotną kwestią jest to, że też aplikacja jest stworzona tak, żeby była w stanie synchronizować się ze wszystkim, co się da tak naprawdę. I aplikacja przychodzi do nas z wieloma wtyczkami już na start. Łącznie na początku dostajemy lokalny kalendarz, który możemy sobie nawet synchronizować na przykład, nie wiem, w chmurze, jakiejś Dropboxie, jakby ktoś chciał tylko między komputerami, ale też możemy podpiąć ją do wielu zewnętrznych kalendarzy. Czy to są kalendarze takie otwartościowe działające na protokole CalDAV, tutaj Nextcloud na przykład z tego korzysta, czy iCloud też, jakby ktoś chciał na przykład z iPhone'em sobie synchronizować. Mamy integrację z Googlem, z Microsoftem, do tych aplikacji na razie musimy sobie ręcznie wygenerować klucze. Przypuszczam, że kiedy aplikacja wyjdzie już w takiej wersji bardziej stabilnej, o tym więcej za moment, to pewnie już tego nie będziemy musieli robić, tutaj już jakaś integracja będzie dla nas przygotowana, więc później pewnie będzie tylko trzeba się zalogować, na ten moment tutaj trzeba sobie ręcznie odpowiednie aplikacje w konsoli deweloperskiej stworzyć i parę innych tutaj usług też mamy, między innymi tutaj przed wejściem na audycji tutaj rozmawialiśmy, to na przykład takie usługi jak Vicunia, chyba bardziej tak się to czyta, tak?
0: Nie mam pojęcia, jak się to czyta, ale nie wiem, Vicunia brzmi fajnie.
2: No. Vicunia, no właśnie. Oprócz tego też Todoist, Microsoft To-Do, jest wspierane serwery Exchange oraz pliki iCal. To jest też fajne, tam można, często tak sobie takie kalendarze są udostępniane na stronach, no nie wiem, jakby ktoś to sobie na przykład mecze z mundialu albo jakieś dni wolne w danym kraju, jakieś święta i tego typu rzeczy, no to można sobie taki kalendarze zasubskrybować i też takie rzeczy obserwować. Na ten moment aplikacja jest w stadium pre-alpha, jak to pisze Tony, i to znaczy tyle, że chociaż generalnie wszystko powinno już działać, to jeszcze nie mamy wersji skompilowanych, jakieś błędy mogą się zdarzyć, co nie znaczy, że jakby ktoś nie chciał, to nie można sobie wersji takiej na testy pobrać, dlatego że projekt jest kompilowany przez GitHuba z powodu tak zwanych testów, które są wykonywane przy każdej zmianie kodu, a takie testy też wymagają tego, żeby po prostu aplikacja się skompilowała, żeby system zobaczył, czy wszystko jest w porządku, czy nie ma błędów. I właśnie z takich testów można sobie taką wersję testową wyciągnąć. I to nie podaję tego linku, bo z tego, co tutaj obserwując repozytorium projektu, nowe wersje wychodzą praktycznie codziennie, co kilkanaście godzin. Więc jak link by nie podał, to by się praktycznie od razu przedawnił, pewnie za, nie wiem, po ilu dniach, tygodniach takie wersje wygasają, tak zwane artefakty, no bo one są generalnie tymczasowe. Więc gdyby ktoś bardzo chciał teraz sobie ten kalendarz potestować, to trzeba na stronie GitHuba wejść na listę wszystkich tak zwanych commitów. To jest link na głównej stronie, na którym mamy liczbę tych commitów. W tym momencie link nazywa się 585 commits. Wchodzimy w najnowszy, tam musimy rozwinąć przycisk status, tam się nam rozwinie taki bardzo rozbudowany rejestr zdarzeń, tam każdy system operacyjny jest skompilowany po kolei, no i musimy znaleźć tutaj odpowiednią wersję, czyli prawdopodobnie dla większości z was to nie, pewnie będzie Windows X64. To też trzeba rozwinąć i tam wśród innych zdarzeń gdzieś będzie link do tak zwanego artefaktu, który można sobie pobrać. I to już normalnie będzie plik zip, który można sobie uruchomić. Kiedy aplikacja już pojawi się publicznie, to pewnie do tematu wrócimy, może ją jakieś bardziej szczegółowo wtedy pokażemy w ramach tego przeglądu i na pewno wtedy już proces instalacji będzie znacznie łatwiejszy, bo pewnie będzie można go sobie po prostu pograć. I jeśli inne aplikacje od strony jego, tak Rabbit, są wskaźnikiem, to prawdopodobnie też później program będzie w stanie sam siebie aktualizować, więc no, to jest jeszcze takie wczesne w stadium rozwoju, natomiast biorąc pod uwagę, że zwłaszcza na Windowsie nie mieliśmy do tej pory fajnego dostępnego kalendarza, jeszcze takiego, który byłby w stanie się synchronizować z innymi popularnymi narzędziami, które często są dla nas gorzej dostępne, to myślę, że to może być całkiem istotna aplikacja, która może wiele osób ucieszyć, zwłaszcza tych na Windowsie, ale nie tylko, no bo na Macu, na Linuxie też będziemy w stanie ten program sobie uruchomić. To wszystko ode mnie, ale tutaj tradycyjnie to jeszcze nie jest koniec drobnych newsów.
0: Ja się jeszcze dołączę do motywu kalendarza Aperion, bo mam dość duże nadzieje. Wiążę duże nadzieje z tym programem, bo kurczę, kalendarz to jest akurat taki komponent i właśnie różne listy to do, listy rzeczy do zrobienia, zwłaszcza w kontekście pracy w środowiskach IT, gdzie no bardzo ważną rzeczą jest, żeby wszyscy mieli pogląd, kto nad czym aktualnie pracuje i jakie zadania komu zalegają, tak zwany backlog. Czy ktoś ma dużo teraz na głowie, czy nie. I o to się opierają te wszystkie stand-upy, jak rozumiem, te wszystkie takie cotygodniowe różne kole, spotkania. I czy w korporacjach, no my mamy też takie spotkanie dwa razy w tygodniu, gdzie każdy się, że tak powiem, spowiada z tego, co tam aktualnie ma na radarze. I kurczę, ciężko było do tej pory znaleźć system, który byłby dostępny, jeśli o to chodzi. Wspomniana już Wikunia, którą ja miałem okazję przetestować w dobie jakiegoś tam darmowego demo, które po prostu jest dostępne i każdy może wejść tak naprawdę i się zalogować na taką testową instancję. No wygląda z tych narzędzi, może nie, że najlepiej, ale no najbardziej obiecująco jeszcze z takich, które gdzieś tam są w jakimś chyba stopniu open source. A jeżeli jeszcze będzie dedykowany program, który będzie kompatybilny z czytnikami ekranu, to tym lepiej. Kalendarz jest w ogóle osobna sprawa, bo na Windowsie jest z tym tragedia. Albo używamy Outlooka, który jest Outlookiem, to znaczy jeszcze jest Outlook klasyczny, a za chwilę będzie nowy. Albo używamy Thunderbirda, który nie nadaje się do poważnego korzystania z kalendarza, gdzie mam na myśli wpięcie 15 kalendarzy chociażby po protokole CalDAV i synchronizowanie tego co jakiś sensowny interwał czasu. No Thunderbird po prostu z tym nie wyrabia i się zacina. Do tego stopnia, że nie da się tego programu po prostu używać. Jest tak zmulony, że no, praktycznie trzeba go ubić i odinstalować.
1: A do tego jeszcze z tymi wszystkimi aplikacjami w rodzaju Todo jest jedno, jest z mojej perspektywy na przykład, jest jeden podstawowy problem. One powinny być na tyle wygodne i na tyle fajne, żeby chciało się ich używać,
3: wpisywać i żeby jakby wpisanie czegoś, co masz do zrobienia, nie było bardziej czasochłonne od tego, co zrobienia wymaga.
0: Masz rzeczywiście zrobić, tak. Tak,
3: bo to jest bardzo duży problem. Jeżeli na przykład jest jakaś aplikacja z interfejsem webowym, która ma na przykład jeszcze niepodpisane pewne rzeczy i której trzeba używać regularnie, to to zaczyna się robić naprawdę bardzo duży problem, bo po prostu zaczynamy robić jakieś obejścia, szukać pewnych rzeczy i nie skupiamy się na samym zadaniu, tylko na tym, jak wpisać cokolwiek do systemu.
2: Natomiast tutaj Alt-N, nowe zadanie, wyskakuje pole edycji, takie uproszczone okno dialogowe, się wpisuje, coś można nacisnąć, Enter i już się dodaje, też można sobie tabulatorem przejść i ustawić rzeczy typu data.
0: Potwierdzam, że na ten moment ja na przykład korzystam w pracy z kalendarza naszym host, znaczy naszą jakby platformą do wszystkiego, do maili, kalendarzy, kontaktów jest Zimbra, która jest dostępna przynajmniej jeszcze, bo to co widzę się dzieje z nowoczesnym interfejsem, na który pewnie z czasem będą chcieli przejść, to jest masakra, ale na ten moment jeszcze się da. Ale mimo wszystko, sprawdzenie wolnych terminów w kalendarzu to u mnie jest wejście w przeglądarce na stronę, otwarcie strony kalendarza, zalogowanie się do niej, okej, to mógłbym pominąć, bo mógłbym zahaczyć autologowanie, wejście po nagłówkach, znalezienie kalendarz, po przyciskach znalezienie czegoś, co jest po elemencie lista, bo lista to jest jedyny sensowny dostępny widok, lista jest akurat zakładką, aktywacja listy. Tabem muszę przejść i zaznaczyć, od którego do którego dnia chcę sobie wylistować chronologicznie wszystkie terminy, jakie mam. I potem muszę jeszcze wysłuchać, zwłaszcza jeżeli to są moje terminy, to muszę jeszcze wysłuchać, bo widzę terminy wszystkich pracowników, nie tylko moje. Bo filtrowanie to jest znowu osobna para kaloszy w tym interfejsie. Nawet mi się nie chce w to babrać, więc muszę wysłuchać, czy dany termin jest mój. Znaczy na swoje to jeszcze pamiętam, jak po początku nazwy nie kojarzę, że coś takiego przyjmowałem, zaproszenie takie. No to, czy też sam sobie coś takiego zapisałem. No to mogę pominąć, ale zwłaszcza jak koordynuję terminy między kilkoma osobami, to trzeba się naprawdę wsłuchać. I jeżeli dałoby się to wszystko jakoś sensownie pofiltrować, poprzestawiać te kolumny, no to byłoby naprawdę super. Ja tu jeszcze chcę zwrócić uwagę na jeden program, który ostatnio mam przyjemność testować. On jeszcze Caldava nie wspiera, ale myślę, że znakiem tego, jaka jest tu firma, jest fakt, że chwilkę po moim mailu, nie, nawet nie moim, tylko osoby, która mnie zapoznała z tym programem, a ma lepszą relację z tą firmą, czy miała, przyszła odpowiedź w weekend. No słuchaj, w sumie fajny pomysł, czemu nie pogadamy w poniedziałek na spotkaniu, i po pogadaniu w poniedziałek na spotkaniu była decyzja, tak wprowadzimy. Mówię o firmie Dräger Linert, która jest firmą niemiecką, która specjalizuje się w dostosowywaniu miejsc pracy pod osoby niewidome. I nie chodzi tu tylko o to, że coś doradzą, że przyniosą sprzęt, że przeszkolą. Tu chodzi o to, że oni też piszą skrypty do JOS-a, do różnych bardzo nietypowych programów, które mają zastosowania w różnych branżach, że piszą też ostatnio dodatki dla NVDA i że piszą też swoje różne programy, które ułatwiają takie najbardziej, najpopularniejsze zadania, jakie się wykonuje w pracy. I jednym z takich programów jest DL Exchange Calendar, czy DL Exchange. To jest kalendarz, który na ten moment wspiera właśnie Microsoft Exchange i na zasadach bety Google Kalendarz. Właśnie Caldav ma wejść i iCal ma wejść. I teraz ja to testuję i no to robi różnicę, jak tak, tego typu skomplikowany interfejs jest zoptymalizowany pod osoby z dysfunkcją wzroku. Bo nie dość, że dostępne są wszystkie widoki, czy to jest widok tygodnia, miesiąca, dnia, roku, no czego chcę, że chodzę po dniach i on mi mówi na przykład, o tutaj masz dzień 15 sierpnia, tu jest święto i mogę zejść w dół i posłuchać, jakie święto, a nie wiem, teraz jest 30 maja i masz tu 5 terminów i mogę strzałką zjechać w dół i wysłuchać, jakie to są terminy, no to jest fajne, ale oni dodali na przykład dźwięki i jak ja szukam, czy danego dnia mam jakieś terminy, czy ich nie mam, czyli w sensie, czy jestem wolny, czy nie, to mogę chodzić strzałkami i na dni, gdzie mam jakieś terminy, usłyszę jeden dźwięk, na dni, gdzie nie mam terminów, usłyszę inny dźwięk. Jest też specjalny widok pod pod linijki brajlowskie, który jest po prostu kalendarzem zrobionym w formie linijki brajlowskiej, czyli mam, nie wiem, godzina 24.00, myślnik, czyli jakby trzeci, szósty. Pierwsza, 00, trzeci, szósty. A potem jest któraś tam i jest termin, jest dwukropek, czy jakiś inny znaczek i mam te terminy. Co mi to daje? Daje mi to, jeżeli rzeczywiście szybko obsługuję monitor brajlowski, że ja nie muszę czytać tego wszystkiego. Ja tylko palcami jeżdżę sobie, jakkolwiek wodzę po linijce i widzę tutaj szlaczki, myślniczki. O, tutaj jest jakiś znaczek taki wzorek, wygląda jak miałoby coś się dziać. I czytam. I rzeczywiście jest termin. Dlaczego o tym wspominam? Wspominam o tym dlatego, że sporo z was tworzy dla nas różne ciekawe aplikacje za pomocą AI. Pomyślcie o tym, jak oprócz tego, że w waszej aplikacji oczywiście dane będą podane w sposób dostępny, tak? I wygodny, bo tam będzie, nie wiem, lista zamiast chodzenia po stronce czy coś. Jakimi jeszcze dodatkowymi mechanizmami, tu ważny jest kontakt z waszą społecznością, kontakt z użytkownikami, jakimi jeszcze takimi mechanizmami, na które no te różne wielkie firmy raczej się nie porwą, bo nie jest to aż tak, jakby tą dostępność czasami trzeba zrobić, czasami się ją tam dopieszcza, ale bez przesady, czasami coś jest użyteczne dla jednej osoby. Jakimi takimi specjalnymi funkcjami, które mogłyby sprawić, że rzeczywiście nie tylko mamy dostęp do informacji ogólnie, ale mamy szybki dostęp do najważniejszych informacji, można by te wasze aplikacje wzbogacić. Czy mogą to być, czy jakieś informacje da się właśnie przedstawić w formie dźwięku? Czy jakieś dodatkowe opcje, żeby coś ukryć, coś przefiltrować, coś przedstawić w inny sposób? No DL Exchange ma na przykład widok drzewa, widok listy, widok tabeli, więc każdy może sobie wedle kontekstu wybrać, w jakiej formie chce te dane zobaczyć. Także jak robicie jakiś projekt, który ma prezentować jakieś dane, jakieś informacje, to pomyślcie o tym, jak można by zrobić, żeby do tych informacji można było dotrzeć jeszcze szybciej i najważniejsze informacje z danego elementu wywnioskować jeszcze szybciej niż to, że przeczytam je po prostu synteza. To jest taka moja wskazówka na dziś, a teraz przejdę do tego, co przygotowałem w ramach drobnych newsów. I pierwszą taką rzeczą, bo mówimy o interfejsach webowych, jest Home Bridge. Czym jest Home Bridge? To jest takie środowisko, które pozwala na łączenie naszych urządzeń inteligentnych domowych z systemem HomeKit. Nawet jeżeli one oficjalnie tego HomeKita, czyli systemu Apple, nie wspierają. To jest podobne jak wszystkie Home Asystenty, jak ten. Jest kilka takich open source'owych systemów. Jak można sobie zbudować we własnym domu, na własnym serwerze, na własnej infrastrukturze automatykę domową. I właśnie takim systemem jest HomeBridge, tylko że on się opiera o HomeKita, więc możemy sterować tymi urządzeniami z naszych iPhone'ów, Mac'ów, zegarków i tak dalej. No do tej pory interfejs, który służył do sterowania tym systemem, miał jakieś niezaetykietowane przyciski, jakieś tam nieprzypisane role, kontrolki i tak dalej. No użytkownik AppleWiz, który podpisuje się jako Rocco, jest w kontakcie z autorem i coś tam razem tworzą. Ponoć już najnowsza wersja jakieś te poprawki ma. Kolejna nowość dotyczy aplikacji Book Player, czyli aplikacji znanej chyba na iPhone'a do słuchania audiobooków. Zdaje się, że kiedyś nawet nasz współprowadzący kolega Mikołaj stworzył spolszczenie do tej aplikacji, a doczekała się ona bardzo ciekawych rozszerzeń, bo od teraz może się ona łączyć z serwerami Jellyfin oraz Audiobook Shelf. Czym są takie serwery? No znowu, na swojej infrastrukturze, na naszym jakimś, nie wiem, komputerze, serwer z Windowsem, na serwerze Linuxowym, na jakimś Raspberry Pi'u, na czym chcemy, na NASie, możemy sobie zahostować, możemy sobie udostępnić całą kolekcję naszych audiobooków. No Jellyfin to jest akurat bardzo ogólnie serwer też do jakiejkolwiek treści audio, do muzyki, do podcastów, do czegokolwiek. Audiobook Shelf na przykład jest konkretnie do audiobooków. I możemy sobie to udostępnić, no i z różnych urządzeń się do tego potem podpinać. Na przykład z iPhone'a, właśnie z aplikacji Audiobook Player. No i mamy wtedy z naszego znanego już interfejsu dostęp łatwy do całego serwera naszych audiobooków. Fajna sprawa, polecam się zainteresować. Następnie mamy aplikację Ultra Creative Suite, czyli aplikacja, którą ktoś sobie stworzył, niewidomy również, która służy do obróbki wideo. I tu wszystko jest znowu zaprojektowane, prawdopodobnie z AI, ale żeby było dostępne, czyli wszystkie widoki tej osi czasu, filmów, i tak dalej są dostępne. Co my tu mamy? Mamy domyślną kontrolkę Windows 32, taką samą jak w eksploratorze plików, do właśnie osi czasu wideo. I każdy klip, nazwa klipu, typ, czyli przecięcia, tak, punktu przecięcia w filmie, ile on trwa, gdzie jest na osi czasu, wszystko jest czytane. I mamy też możliwość wygenerowania sobie audiodeskrypcji dla danego fragmentu za pomocą AI. Także mniej więcej wiemy, co robimy, jak edytujemy. Każda zmiana, wszystko jest komunikowane przez Live Regiony automatycznie. Wszystko da się zrobić klawiaturą. Mamy skróty klawiszowe do wszystkiego. I mamy właśnie audiodeskrypcje generowane sztuczną inteligencją. Także można się zorientować, co się w tym wideo dzieje, kiedy je obcinamy. Wszystko zoptymalizowane jest też pod czytniki ekranu. Nie testowałem, ale gdybyście się chcieli pobawić, no to coś takiego jest. Można, że tak powiem, zaeksperymentować. Podobnie jest z najnowszym dziełem pana Rui Batisty, czyli kogoś, kto pracuje też dla Tiflotechni, czyli dla firmy, która między innymi sterowniki wokalizerowe do NVDA dystrybuuje, czyli Able MIDI. Jest to edytor MIDI, czyli edytor, który pozwala nam wgrywać różne programy do kompatybilnych interfejsów, do jakichś Yamaha, do Rolandów i tak dalej, w sposób dostępny jednym znanym interfejsem. Wystarczy wejść z przeglądarki na stronę able-midi.ru i andrebatista razem napisane.com. Link będzie
1: oczywiście w komentarzu. I o tym w ogóle też była mowa chyba 2 czy 3 przy Tyflu przeglądu temu. Tutaj Piotrek o tym mówił. To jest rzeczywiście coś, co jakby założeniem jest coś, jakby założenie jest takie. Mamy jakieś urządzenie, tam na liście jest kilka różnych interfejsów. To są z reguły trochę starsze rzeczy. Jakiś efekt delay od Bossa, jakiś Korg, coś tam jeszcze, kilka takich urządzeń z reguły efektowych i jakiś gitarowy syntezator Rolanda GR55, też dość stary wynalazek. I parametry tych syntezatorów możemy z poziomu przeglądarki zmieniać. Tam po prostu jest cała lista tego, co można zmienić i przeglądarka wysyła odpowiedni parametr, znaczy odpowiedni komunikat MIDI, bo to z reguły w ten sposób te urządzenia się jakoś tam, no może nie programowało, ale ustawiało właśnie przez MIDI. No i jest po prostu specyfikacja w internecie, w internetach można znaleźć specyfikację MIDI różnych urządzeń i w ten sposób to jest zrobione. Ja co jakiś czas patrzę sobie tę stronę, czy tam dodali jakieś nowe urządzenia i wydaje mi się, że na samym początku kilka nowości było, natomiast od pewnego czasu, przynajmniej tak mi się wydaje, nie wiem, czy Piotrze sprawdzałeś.
2: Sprawdzać nie sprawdzałem, natomiast fajnie, że Paweł o tym znów wspomniał, bo na Macedonie Rui ostatnio pisał, że coś tam doszło. Teraz nie pamiętam dokładnie, jakie konkretnie sprzęty. Jakieś Korgi chyba, między innymi, ale tak, coś tam zostało dodane.
1: Korg, już nawet nie wiem, co to jest za, nie pamiętam, co to jest za Korg. I ten Roland, ten syntezator gitarowy, bo chyba też tego wcześniej nie było. Natomiast wydaje mi się, że jak chyba tydzień czy 2 tygodnie temu sprawdzałem, to też chyba było. Ale mogę, nie wiem, mogę się mylić, także
2: mniej więcej się rozwija.
1: Coś tam się rozwija, tak, to prawda.
0: No i ostatnia rzecz to poprawki jeszcze z Dnia Światowego Świadomości o Dostępności ogłoszone w JetBrains, czyli w takim też po VS Code, chyba drugim najpopularniejszym środowisku do programowania na różne platformy, gdzie też doszły różne rzeczy związane z dostępnością, bardzo usprawniono nawigację klawiaturą, no altem można teraz wejść do menu, można przeskakiwać po różnych paskach narzędziowych i z powrotem do edytora, no i też powoli zaczynają się jakieś eksperymenty z różnego rodzaju dźwiękami, z oznajmianiem linii, w których są błędy, czyli to, co już znamy z VS Code'a, gdzie są błędy, jakieś komentarze, gdzie są jakieś sugestie poprawek i tak dalej, lub gdzie jeżeli coś się wydarzy, nie wiem, jakaś kompilacja się zakończy i tak dalej, też jakieś dźwięki, no to też ma powoli tam wszystko wchodzić. To jest wszystko, jeśli chodzi o drobne newsy i wszystko, jeśli chodzi o mnie, więc ja już się odmelduję i pożegnam. Natomiast za tydzień, jak zwykle, się usłyszymy i aż już jestem ciekaw, jakie nowości będziemy dla was mieć.
3: No jeszcze nie wszystko, jeżeli chodzi o drobne newsy, bo ja tu jeszcze mam na koniec do dodania jedną rzecz. Wracamy do Utility, bo Utilitya w wersji 2.0 się cały czas rozwija. Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji potestować, to zapraszamy serdecznie na beta.utilitya.pl. To jest, przypomnę, narzędzie do badania dostępności stron internetowych i dokumentów elektronicznych, co też myślę, że jest dość ważną kwestią. Jeżeli ktoś chce sprawdzić, czy dokument jest dostępny cyfrowo, to warto to tam sobie zajrzeć. Natomiast właśnie a propos tej dostępności dokumentów elektronicznych, bo ten serwis beta.utility.pl/dokumenty, no to już o tym mówiłem, natomiast jest nowy sposób, dzięki któremu możecie te dokumenty do Utility dostarczać. Otóż wystarczy wysłać je mailem na dokumenty@utility.pl. I jeżeli wyślecie tam taki plik, a jeżeli nie macie zarejestrowanego konta, to możecie ich wysłać 10 na godzinę, na razie jest taki limit, to po prostu w formie zwrotnej wiadomości otrzymacie raport dotyczący dostępności tego dokumentu lub tych dokumentów, które przesłaliście. Więc na przykład, jeżeli wam tak jest wygodniej, bo wolicie sobie po prostu korzystać z maila, zamiast tam pamiętać, wchodzić na stronę, bawić się z tym, no po prostu jeżeli chcecie, żeby taki raport o dostępności waszego dokumentu trafił bezpośrednio do waszej skrzynki, to żaden problem. dokumenty@utilitya.pl. Tam należy wysłać maila. I to teraz rzeczywiście tyle drobnych
1: tak.
3: newsów.
1: Tak, tak, to rzeczywiście koniec drobnych newsów. Ja się gdzieś tam zaplątałem. Mamy jeden komentarz od Pawła, który pisze tak. Bardzo się zdziwiłem, gdy usłyszałem o braku odczytu czasu i określenia link przy filmach na YouTubie, bo sam nic takiego nie spostrzegłem. Postanowiłem to sprawdzić i okazuje się, że problem rzeczywiście występuje w NVDA, ale co ciekawe, w JOSie jest wszystko dobrze. Okay. Więc jak widać, sprawa jest chyba bardziej skomplikowana.
2: Może czas sobie lepiej radzić z tym błędem, który YouTube spowodował. Może tutaj coś głębiej sprawdzają w kodzie strony. Na pewno problem w przypadku NVDA występuje i VoiceOvera na Macu też.
1: Tak. Dobrze, to została jeszcze jedna porcja informacji, można powiedzieć, w rubryce Tyflowieści, czyli nowości w grach.
2: No i tutaj tradycyjnie też się dzieje całkiem sporo, natomiast dzisiaj myślę, że to nie zajmie nam dużo czasu. Co ciekawe, dzisiaj mamy więcej nowych gier niż modów, aczkolwiek wątek modów też się pojawi, no bo jakżeby inaczej. Jeśli chodzi o nowe gry, a propos projektów wpisanych w jakimś stopniu przez AI, to Josh, właściwie osoba podpisująca się jako Orings, czy człowiek znany na przykład z programu AccessiWeather, chyba, tak się ten program nazywa, to jest generalnie ta aplikacja wieloplatformowa do sprawdzania pogody na Windowsa i Maca, postanowił stworzyć coś, z tego co wiem, co chciał od dłuższego czasu stworzyć, a mianowicie symulator prowadzenia ciężarówki po Stanach Zjednoczonych. I właśnie ta aplikacja powstała, nazywa się, właściwie gra w sumie, nazywa się Freight Fate i można ją pobrać na w sumie wszystkie komputerowe systemy operacyjne, bo mamy wersję na Windowsa, na Maca i na Linuxa. Gra jest dostępna zupełnie za darmo, rozwija się dynamicznie i tutaj, jeśli chodzi o samoprowadzenie tej ciężarówki, to nie jest to jakieś bardzo skomplikowane. W pewnym sensie trochę gra mi przypomina bardziej symulator pociągu, jakiś Transport World Simulator, niż na przykład, nie wiem, Forza, czy Mario Kart, czy Top Speed, bo tak naprawdę, jeśli chodzi o prowadzenie naszej ciężarówki, to jedyne, co my musimy zrobić, to nabrać odpowiedniej prędkości, dostosowując się do limitu na drodze i warunków atmosferycznych, a potem sobie włączamy tempomat i samochód tak naprawdę nam się prowadzi sam. Co nie znaczy, że nie mamy rzeczy, które musimy się martwić, no bo po pierwsze musimy dobierać odpowiednie towary tak, żeby dojechać na czas i żeby zarobić jak najwięcej. No i musimy też oczywiście odpowiednio tankować naszą ciężarówkę. Musimy też pilnować godzin pracy, bo mamy odpowiednie ramy czasowe. Jeśli je przekroczymy, to też możemy dostać jakąś karę albo po prostu zasnąć za kierownicą i spowodować jakiś wypadek. To też nie jest dobre, gdyby to miało miejsce. Musimy też radzić sobie ze zmianami w warunkach atmosferycznych. I tutaj ciekawostka, no jak Josh stworzył accessi i weather, to w sumie czemu by w tej grze też nie dać funkcji sprawdzenia pogody w czasie rzeczywistym? I taka funkcja jest, więc jakby ktoś chciał jechać w faktycznych warunkach atmosferycznych, jakie mamy miejsce, jakie mają miejsce w tym momencie w danym mieście, przez które jedziemy, to można sobie tą grę w ten sposób skonfigurować. Dźwięki są syntezowane w czasie rzeczywistym, więc jeśli chodzi o muzykę, dźwięki, to nie są one realistyczne, natomiast dają tej grze taki bardzo specyficzny, dość relaksujący w sumie klimat retro. Całkiem przyjemnie się w to gra, aczkolwiek gra nie jest jakoś bardzo skomplikowana, więc jeśli ktoś by szukał czegoś takiego, przy czym można się zrelaksować, nawet sobie może odpalić w tle, ale jednocześnie robiąc coś na komputerze, to myślę, że to może być całkiem ciekawa produkcja.

0: A o co w tej grze chodzi? No, historia zaczyna się od jakiegoś artykułu w gazecie, w którym dowiadujemy się, że lokatorka domu, który gdzieś był wynajmowany od pewnej rodziny, zmarła. Nie wiadomo, w sumie prawdopodobnie została zamordowana. Po jakimś czasie rodzina, która z powrotem do tego domu wróciła, zaczęła zauważać dziwne rzeczy, które się dzieją na strychu. Właściwie zaczęli słyszeć dziwne dźwięki. Z czasem spod sufitu zaczęła się jakaś coś wydobywać, jakaś substancja, która później została potwierdzona, że jest krwią. I ktoś stwierdził, że po prostu w tym domu, w tym miejscu znajduje się niespokojna dusza i musimy dokonać egzorcyzmu. I to właśnie w tej grze robimy. Robimy to w ten sposób, że jesteśmy w tym pomieszczeniu i musimy odpowiednio na planszy 5x5 rozmieszczać różne przedmioty od krzyży po Biblię i różańce i inne przedmioty, tak aby po prostu przechodzić kolejne coraz to trudniejsze poziomy. Jak to musimy wykonywać? Słuchając po prostu, bo ta dusza, ta dziewczyna będzie sobie po pomieszczeniu chodzić. Na każdym polu mamy jakieś inne dźwięki, no bo generalnie w tym pomieszczeniu są po prostu różne przedmioty, tam w jednej stronie mamy jakieś radio, z drugiej strony mamy gramofon, jest jakaś pozytywka, w jednym miejscu skrzypi podłoga w taki specyficzny sposób. Musimy też po prostu nauczyć się układu tego pomieszczenia i na tej podstawie po prostu wiemy, gdzie musimy te przedmioty rozmieścić. I tak samo grają osoby widzące. To nie jest coś, co zostało wymyślone dla osób niewidomych, natomiast właśnie przez to autor stwierdził, że no w sumie dałoby się to udostępnić, tylko trzeba by menu udźwiękowić i instrukcję obsługi. No i właśnie to zostało zrobione. No tutaj instrukcja została udźwiękowiona samplami. Tutaj deweloper po prostu nagrał się czytając wszystkie informacje, więc jakby ktoś chciał sobie tą grę przetłumaczyć, no to nie da się, ale z drugiej strony nie, rozgrywka nie jest jakoś bardzo skomplikowana, więc myślę, że nawet bez tłumaczenia większość osób powinna sobie bez problemu z nią poradzić i generalnie właśnie w ten sposób w tą grę przechodzimy. Tak jak mówiłem, na ten moment jest tylko wersja demo, ale lada dzień powinna też zostać nam udostępniona wersja pełna. Mam nadzieję, że mnie słychać, bo tutaj coś mi...
1: Tak, słychać.
0: Wyskoczyło, dobrze. Z horroru przechodzimy do kryminałów, a po czemu nie? Bo następna gra, o której chcę powiedzieć, to House of Shade i jest to gra rytmiczna, która też na ten moment jest dostępna w wersji demo. Pełna wersja ma pojawić się za czas jakiś. I to, co ciekawe, też jest ciekawy w sumie pomysł na grę. Sam koncept już nie jest jakiś bardzo skomplikowany. Mianowicie jest to taka typowa detektywistyczna opowieść kryminalna, tylko że zrobiona w formie gry rytmicznej. I działa to bardzo prosto. Możemy sobie grać albo na klawiaturze, albo na padzie, albo na ekranie dotykowym, nawet na urządzeniu mobilnym. Wszystko jest udźwiękowione nam przez na szczytnik ekranu. Interfejs gry jest dostępny zarówno w języku angielskim, jak i francuskim. Natomiast wszystkie piosenki i cała fabuła no jest właśnie opowiadana przez muzykę w języku francuskim. Tutaj cała muzyka też w tej grze została stworzona używając sztucznej inteligencji, czyli pewnie tam Suno albo jakaś inna usługa tego typu była wykorzystana. Jeśli ktoś takich rzeczy nie lubi, dlatego też właśnie to zaznaczam. Natomiast jak komuś to nie przeszkadza, no to właśnie sama muzyka jest naprawdę dobrej jakości. Jak przystało na taką opowieść detektywistyczną, no to muzyka jest utrzymana w takich klimatach noir, chyba to się ładnie mówi, takie jazz głównie, swing i tego typu, z tego typu muzyką mam do czynienia. Same piosenki właśnie są w języku francuskim, ale możemy sobie przed rozpoczęciem poziomu otworzyć transkrypt całej piosenki, który już na języki inne, między innymi właśnie na angielski został przetłumaczony. Z tego poziomu możemy sobie przeczytać, co tak naprawdę się w grze dzieje. Bo podczas samej rozgrywki w piosence mamy zawarte czynności, które musimy wykonywać. W praktyce po prostu używamy czterech strzałek. Możemy też przełączyć na tryb prostszy, gdzie używamy zamiast czterech strzałek dwie. I kiedy w piosence pojawiają się konkretne polecenia, czyli to jest tam, że postać się rusza, gdzieś idzie, wykonuje jakąś czynność, broni się lub chyba skacze, to była czwarta czynność, to musimy odpowiedni klawisz w odpowiednim momencie nacisnąć. I to jest generalnie gra rytmiczna, więc po zakończeniu poziomu dostajemy

0: wynik i na podstawie tego wyniku po prostu albo przechodzimy do następnego rozdziału fabuły, albo nie. W wersji demo mamy dostępne 3 rozdziały. Też za ukończenie rozdziału, jeśli zwłaszcza ukończymy go dobrze, nie popełniając dużo błędów, to będziemy dostawać monety, które później możemy zamienić w sklepie na przedmioty, które nam mogą w grze pomóc później. Na przykład możemy sobie kupić jakieś tarcze, które nas zabezpieczą przed złym naciśnięciem klawisza. Jakbyśmy dzisiaj popełnili błąd, no to jeśli mamy taki przedmiot, to po prostu gra nam nie odejmie za to punktów. Także no, pomysł ciekawy. Na pewno trzeba się do języka przyzwyczaić, zwłaszcza podczas samej rozgrywki. Natomiast można sobie faktycznie pograć i sam interfejs gry jest zrobiony naprawdę fajnie i całkiem przyjemnie się w tą grę gra. Gdyby ktoś szukał natomiast czegoś bardziej zręcznościowego, no to co powiecie na grę w hokeja powietrznego, czyli air hockey, grę, która inspirowała wiele gier typu Pong i tak dalej. Natomiast no, co można powiedzieć o Ponga, o grach typu Pong, że one jakoś bardzo realistyczne nie są. Natomiast gra air hockey, bo dosłownie tak się ta pozycja nazywa, ma być bardzo realistycznym odwzorowaniem prawdziwego hokeja powietrznego. Do tego stopnia, że mamy kilka poziomów trudności do wyboru i sterowanie generalnie faktycznie wygląda tak, że możemy naszą paletką poruszać zarówno na boki, jak i do przodu, do tyłu i zależnie od tego, jak mocno uderzymy o ten krążek, który nam gdzieś będzie krążył pomiędzy nami i naszym przeciwnikiem, no to on wolniej albo szybciej pod odpowiednim kątem poleci. Dźwięki też są bardzo odpowiednio realistyczne do prawdziwej gry w hokeja powietrznego. Musimy też uważać, żeby faktycznie trafić w bramkę, no bo także też nie jest tak, że bramka to jakby obejmuje całą dolną krawędź czy górną stołu, tylko faktycznie znajduje się tak mniej więcej na środku i musimy w tą bramkę wcelować. Ona ma swój odpowiedni dźwięk i mamy też zasady odpowiednie, jeśli chodzi o serwowanie, gdzie umieścimy krążek i później jak go uderzymy. Także gra prosta, aczkolwiek symulowana dość realistycznie i generalnie całkiem rozbudowanie. Możemy grać czy to z klawiaturą, czy z myszką, czy z padem. Gorąco polecam nie grać na klawiaturze, właśnie zwłaszcza przez to, że tutaj ta fizyka jest bardzo rozbudowana. Mamy dźwięk binauralny i jeszcze to jest też o tyle fajna gra, że można ją sobie uruchomić zarówno na Windowsie, na Macu, jak i chyba na Linuxie też. Na pewno na Windowsa i na Maca jest ta gra dostępna. Także jak ktoś lubi tego typu rzeczy, to myślę, że polecam sobie sprawdzić. Następna gra też jest dostępna na kilka platform, konkretnie na Windowsa i na urządzenia mobilne i nazywa się Edgeborn. I jest to gra RPG z elementami gry takiej tekstowej, bo generalnie cała fabuła jest nam podawana tekstem. Czasami musimy odpowiednie decyzje podjąć. Natomiast później sama rozgrywka toczy się w trybie pierwszej osoby. Chodzimy sobie od celu do celu. Mamy taką duszę nawigacyjną, dosłownie tak to można nazwać, się nazywa Spirit Guide, takiego towarzysza, który nas prowadzi do następnej lokacji, do której musimy dojść. I musimy też co jakiś czas wchodzić w walkę z przeciwnikami. Robimy to w takim systemie, no w sumie ala taki Blind Legend. Tutaj ta walka nie jest jakoś bardzo rozbudowana, bo po prostu słyszymy, kiedy przeciwnik nas atakuje i musimy odpowiednio machnąć palcem, czy to w górę, w lewo lub prawo, lub co ciekawe myszką. I tutaj ta klawiszologia na wersji na komputerze mi się średnio podoba. Wydaje mi się, że dużo bardziej sensownie byłoby dodać do tego dedykowane skróty klawiszowe albo wsparcie dla padów, którego nie ma z tego co wiem na ten moment, no ale tak deweloper postanowił zrobić. I też jeśli nas wróg atakuje, to możemy w odpowiednim momencie się obronić. No, więc walka nie jest jakoś bardzo skomplikowana, no jest troszkę utrudniona o tyle, że nasza broń z czasem będzie traciła wytrzymałość i im mniej wytrzymała jest nasza broń, już więcej dostała uszkodzeń, tym mniej będzie zadawała obrażeń przeciwnikom, bo ostatecznie może po prostu się całkowicie zepsuć, więc będziemy musieli co jakiś czas kupować sobie nowe bronie. Bronie kupujemy używając klejnotów, które zdobywamy przechodząc fabułę i pokonując coraz to trudniejszych przeciwników. Gra nie jest darmowa. Mamy kilka zakończeń, więc tutaj deweloper proponuje, żeby kilka razy sobie tą grę przejść. W Stanach Zjednoczonych na iPhone gra kosztuje $4 na Itch'u kosztuje 5,5, natomiast po polsku ta gra na iPhone'ie w Polsce kosztuje 20 zł, gdyby ktoś chciał sobie ją sprawdzić. I na koniec jeszcze jedna gra mobilna, tym razem tylko dla użytkowników Androida, więc tutaj no, osobiście jej nie miałem jak sprawdzić, ale jeśli denerwują nas w nocy komary, no a mamy sezon letni, więc no, tego jest coraz więcej, niestety, no to możecie sobie poćwiczyć zabijanie komarów w grze Mosquash. Gra, która jest dostępna zarówno w wersji demo, która ma tylko dwie lokacje odblokowane, jak i wersji płatnej, która ma ich więcej i no właśnie w tej grze po prostu co robimy? No, zabijamy komary, które nas zewsząd atakują. Zabijając kolejne fale tych komarów, po prostu gra staje się coraz trudniejsza. Komarów jest coraz więcej, są coraz szybsze. Możemy je łapać na dwa sposoby, albo łapiemy je z powietrza, stukając tam, gdzie komara słyszymy, tutaj jest ponoć używany dźwięk przestrzenny, więc no powinno być dość realistycznie, lub czekamy, kiedy komar na nas wyląduje, czekamy na dźwięk bicia serca i wtedy stukamy dwukrotnie, natomiast wtedy zdobywamy mniej punktów. Gra jest w pełni dostępna. Dźwięk przestrzenny 3D, mamy haptykę. Można, osoby widzące mogą grać z zamkniętymi oczyma i silnik audio zoptymalizowany pod jak najniższe opóźnienia, tak żebyśmy byli w stanie te komary zabijać jak najszybciej. I na koniec dwa mody dostępnościowe, no bo jakby nie było, cały czas te mody się pojawiają. Na początek Street Fighter 6, który doczekał się moda, to bardzo wiele osób ucieszyło, bo generalnie jest to gra, która jest dla nas w pewnym sensie dostępna, bo oferuje w ustawieniach kilka dodatkowych opcji, które nam pozwalają takie dźwięki dodatkowe włączyć na to, jak daleko jesteśmy od naszego przeciwnika oraz na to, czy atak dany jest niski, średni czy wysoki. To bardzo często w takich grach się przydaje. No, w Mortal Kombatie to też jest. Natomiast czego Street Fighter nie miał, to udźwiękowionego menu, co w Mortal Kombatie jak najbardziej było. Tutaj natomiast na szczęście właśnie dzięki temu modowi możemy sobie menu w Street Fighterze udźwiękowić. I jest czytane wszystko, menu opcji, samouczki, różne wyzwania, które możemy sobie w grze odblokować, tryby wieloosobowe. Natomiast jeszcze nie jest dostępny tryb tak zwany World Hub, w którym sobie chodzimy po takim otwartym świecie, możemy sobie z osobami w trybie wieloosobowym spotykać się w takim salonie gier i stawać przed różnymi automatami i grać w ten sposób. Nie jest też wspierany jeszcze tryb World Warrior, czyli taki główny tryb jednoosobowy, w którym to też podróżujemy po całym świecie i możemy wyzywać różnych przeciwników, tym razem sterowanych przez komputer. Natomiast autor deklaruje, że za jakiś czas te tryby też mają być udostępnione i nie powiem, że bardzo na to czekam. Gdyby ktoś chciał sobie Street Fighter 6 sprawdzić teraz, to jest dobry moment, bo gra jest dostępna na Steamie na promocji i zaraz wam powiem dokładnie, ile kosztuje. Wiem, że jest generalnie tańsza o 50%, łącznie z przepustką sezonową, która nam da też kolejne postacie, które są w tej grze dostępne. O 85 zł, normalnie 170, także no obniżka jest znacząca, także jeśli Street Fighter 6 was interesował, to może być dobry moment, żeby tą grę kupić. No promocja kończy się za 2 dni, niecałe, także to jest raczej oferta dla tych, którzy nas słuchają w tym momencie na żywo. I jeszcze jeszcze mamy jednego moda, to właściwie nie jest aktualizacja, bo powstał też mod do gry Hand of Fate. I teraz ktoś zapyta, ale chwila, przecież już był mod do tej gry. No zgadza się, Tomek Tworek stworzył takiego moda, natomiast ten mod niestety nie udostępniał wszystkiego w tej grze. Brakowało dźwięków na niektóre pułapki, które możemy napotkać, też były problemy z czytaniem niektórych części jej interfejsu. Natomiast tematem postanowił zająć się Rashad, czyli osoba, która jest znana z modowania gier, to jest autor modów do takich gier jak Civilization 5, to takiego najnowszego, Oxygen Not Included, Against the Storm między innymi, no i właśnie też postanowił Hand of Fate'a wziąć na tapetę i jego mod po prostu jest troszkę bardziej dopracowany, no tutaj już trochę czasu minęło od początków modowania gier. No i dzięki temu tutaj prace były znacznie szybsze. Generalnie różnice między modem, tym pierwszym Tomka, a tym modem są takie, że tutaj mamy więcej dźwięków, między innymi na pułapki, lepsze czytanie interfejsu, co no też w wielu sytuacjach nam po prostu ułatwi sprawę. No i generalnie powinniśmy być w stanie całą grę przejść. Autor jeszcze do końca nie doszedł i to też zastrzega na stronie tego projektu, natomiast pewnie z czasem, jak będą kolejne problemy napotykane, to obiecał, że je naprawi, no i cała gra powinna później być dla nas w pełni grywalna. Także jeśli próbowaliście wcześniej Hand of Fate 1 przejść, ale napotkaliście problemy, no to z tym modem powinno być z tym trochę lepiej. No i to wszystko w tym tygodniu, jeśli chodzi o gry.
1: Ale to jeszcze nie wszystko, jeżeli chodzi o wasze wiadomości. Zaraz przejdziemy do technikaliów, ale zanim przejdziemy do technikaliów, to wiadomości mamy dwie od Sylwestra głosowe. W zasadzie jedną podzielono na dwie części.
2: Dajcie chłopcy, tak chciałem skomentować to wszystko. Jeżeli chodzi o dostępność cyfrowa w sieciach handlowych, tak zwanych marketach, no to nic specjalnego po prostu. Ja nie używam tych zagranicznych sieciówek i ja uważam za wadę po prostu dostępność, tą ustawę o dostępności europejską. Ma rację administracja Trumpa, że opóźnia proces wdrożenia tej ustawy o dostępności po prostu, bo europejska, ta unijna ustawa o dostępności jest kulawa, najzwyczajniej jest kulawa. Jest zbyt słaba i dlatego ja na razie to podważam. Chciałem poinformować o trzeciej becie NVDA, bo taka wyszła. Zajrzyjcie do bety trzeciej, poczytajcie. Jeśli chodzi o RSS, znaczy do Michała i do Piotrka, bo Michał może nie ma czasu, może nie da rady, to Piotrek, żeby pomógł, kanał RSS o gierkach, o grach. Trzeba wyciągnąć archiwalne prezentacje gier i podkładać do jednego kanału RSS o grach dla niewidomych. I właśnie, żeby ten kanał powstał. Jeżeli chodzi o Side City, no to jak Piotrek, znaczy Paweł zaprezentował, to nic specjalnego, tam jakieś tam nowości, ale takie tak słabiutkie, że to mało gra. Ale jeżeli chodzi o technikalia, bo ja chciałem, żeby była audycja osobna od technikalia. Będzie Piotrek o technikaliach mówił, ale ja bym chciał, żeby Tyflo Przegląd, jako był Tyflo Przegląd, Tyflo Duże Newsy, Tyflo Drobne Drobinki, a od technikalia, technologii i techniki te, to ja bym chciał, żeby była osobna audycja, żeby jak nie raz, nie co tydzień, to przynajmniej co dwa tygodnie. Ja, taka moja propozycja, taka sugestia, to tyle do was na razie. A co do meczów, właśnie co do meczów, to ja niski poziom i po prostu już nie zwracam uwagi na mecze, bo była chwilę o audiodeskrypcji o meczach. No to te mecze są już niczego nie są warte. Te mistrzostwa jakieś takie black dla mnie po prostu. To takie bum, cyk, trąba.
3: No cóż, to znaczy a propos tyflo aktualności i technikaliów, ja nie sądzę, żeby to był akurat dobry pomysł, żebyśmy robili audycję tylko o technikaliach, bo tak naprawdę te technikalia, o których mówimy,
1: tak,
3: staramy
1: dużo
3: się, żeby one jednak też mimo wszystko w jakiś tam sposób dotyczyły nas w mniejszym lub większym stopniu.
1: Więc tych rzeczy, których przynajmniej jakaś tam niemała część z nas korzysta, no bo załóżmy, będzie dzisiaj temat na temat e-doręczeń w M-Obywatelu, no to jest coś, co myślę naprawdę wielu użytkowników niewidomych może zaciekawić, dlatego że no ta korespondencja, przynajmniej tych, którzy rzeczywiście samodzielnie obsługują swoją korespondencję, no bo ja jakby rozumiem, że różne są sytuacje jakby domowe, natomiast no jakby z punktu widzenia samodzielnościowego jest to no temat bardzo istotny takich
3: zdecydowanie
1: takiej obsługi korespondencji. No i wiele mamy takich rzeczy, które właśnie nie dotyczą jakby tematów tyflologicznych bezpośrednio. Typu na przykład jak swego czasu InPost wprowadzał wprowadził coś takiego, że teraz albo wszystkie, albo duża większość automatów ich tych paczkomatów no jest obsługiwana w zasadzie tylko przez aplikację, tak? Więc no, to jest jedyny dla nas sposób, taki w pełni dostępny. No i kiedyś zdaje się były takie paczkomaty, których aplikacją się obsłużyć nie dało. No i to nie jest jakby tyflo news, ale jest to coś, co z punktu widzenia dostępności ma znaczenie ogromne.
3: Tak.
1: Bo na przykład są takie automaty, które nadal aplikacją się obsłużyć nie da. Tam zdaje się Orlen, no jakby część tych firm kurierskich tworzy automaty, które, no, które nadal trzeba obsługiwać z ekranu dotykowego, ewentualnie przycisków zamontowanych na urządzeniu. No i w momencie, gdyby się pojawiła aplikacja, która no, by tym sterowała, no to też to było raczej przeniesione do technikaliów, tak mi się wydaje.
0: Natomiast jeśli chodzi o betę, to tutaj, skoro temat został wywołany, to z ciekawości sprawdziłem, co tam się zmieniło i głównie są to zmiany związane z lupą. Tutaj można ją prawidłowo teraz wywołać na ekranach bezpiecznych, no to faktycznie myślę, że może być istotna kwestia. Lepsze śledzenie fokusa też przez lupę w Excelu i poprawy w ustawieniach lupy. Tutaj też mamy zmiany dotyczące tłumaczeń. No generalnie jeśli chodzi o tę wersję betę, no to właśnie są takie drobne detale teraz doszlifowywane, dlatego my też nie będziemy mówić o tych betach, bo nie, przynajmniej nie mówię o nich bezpośrednio, bo tych bet pewnie jeszcze kilkanaście wyjdzie, a może kilka, więc i to są generalnie głównie drobne zmiany, natomiast całą listę zmian no to już omówiliśmy, jeśli chyba, że faktycznie jakiś bardzo poważny błąd by się pojawił, no to pewnie byśmy wtedy o tym wspomnieli, ale generalnie jakby ktoś był ciekawy, o co chodzi w tych nowych wersjach beta, które się pojawiają, no to są z reguły właśnie takie drobne poprawki, które, te funkcje, które zostały dodane, dopracowują tak, aby kiedy już ta wersja pojawi się w wersji stabilnej, kiedy już ta lupa będzie dostępna dla wszystkich, te pozostałe funkcje, to tak, żeby one po prostu faktycznie działały.
3: Natomiast co do ustawy o dostępności i co do dostępności zagranicznych sklepów, że nas to tak za specjalnie nie dotyczy, to Sylwester poruszył taki temat, że w sumie no, on nie korzysta, no i każdy ma jakby dowolność tego, w jakim sklepie robi zakupy i z czego gdzieś tam powiedzmy korzysta i w jakiej sieci na przykład, albo i nie w sieci, bo przecież jeszcze jest sporo różnych takich prywatnych sklepików, gdzie można sobie te zakupy przy ladzie tak standardowo zrobić. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, że jeżeli na przykład jakaś instytucja zagraniczna, powiedzmy jakaś sieć handlowa, dostanie po nosie za niedostępną aplikację za granicą, to całkiem możliwe, że i nam się polepszy, bo często jest przecież tak, że te aplikacje są tak naprawdę wspólne dla całej sieci bez względu na kraj. I zdarza się po prostu tak, że one są tylko lokalizowane, wprowadzany jest gdzieś tam lokalny towar, no bo wiadomo, że to się różni, ale generalnie to i w takiej sytuacji jest bardzo duża szansa, że my i na tym także zyskamy.
0: Tak, no patrz, aplikacje streamingowe tutaj też, nie muszą być sklepy, tak, Netflix, a jeśli chodzi o sklepy, no to tutaj bardzo fajny, taki prosty przykład. Logujemy się na Amazona, mamy Capture Audio. Logujemy się na AliExpress, czy Temu, chyba Temu miało coś takiego, mamy Capture na typu łóż puzzle. Już nie mówiąc o tym, że sama strona później jest bardzo słabo dostępna.
1: No i zwracam też uwagę, bo mogą być jeszcze osoby, które nie są tak do końca tego świadome, że no niemała część sklepów w Polsce o polsko brzmiących nazwach należą w tym momencie do spółek zagranicznych.
3: Chociażby Biedronka.
1: Dokładnie. No także no to jest jeden wielki system naczyń połączonych i trudno tutaj powiedzieć, co nas dotyczy, co nas nie dotyczy, bo to jest naprawdę ciężka kwestia. Dobrze, sprawdzam jeszcze, czy coś do nas napisaliście, ale na razie żadnych wiadomości nowych nie widzę jeszcze na WhatsAppa. Sprawdzę, ale WhatsAppa też tutaj, na WhatsAppie też tutaj nic nowego nie ma. W związku z powyższym przechodzimy do technikaliów i może zacznijmy sobie od, no właśnie tych e-doręczeń, o których już wspominaliśmy, które to trafiają do M-Obywatela.
0: Tak jest. I tutaj dziękuję Maćkowi, który do naszej grupy wcześniej tą informację podał. Ona też się pojawiła w skrócie dostępności, między innymi w zeszły piątek, także też pomału zaczyna się w naszym środowisku propagować. Na podstawie portalu Cashless, który też tą informację podał, na podstawie oficjalnego rozporządzenia zresztą, które dostaliśmy przez Ministerstwo Cyfryzacji, możemy przeczytać, że Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o udostępnieniu w aplikacji mObywatel usługi e-doręczeń. W nowej wersji rządowej apki użytkownik może odbierać i tworzyć korespondencję urzędową także z załącznikami. Dzięki statusom wiadomości można też monitorować terminy, w tym sprawdzać, kiedy pisma zostaną uznane za doręczone oraz odbierać urzędowe potwierdzenia doręczenia bezpośrednio w aplikacji mObywatel. Wiadomość w e-doręczeniach to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Skrzynka e-doręczeń w mObywatelu oznacza, że Polacy mogą teraz prowadzić oficjalną korespondencję z urzędami bezpośrednio z telefonu, bez awizo i bez zbędnych formalności. No i też dla nas między innymi bez konieczności czytania tych listów w formie papierowej, z jakimiś OCR-ami i tak dalej. Tak komentuje to minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji. No generalnie państwowe podmioty mają, właściwie będą stopniowo miały obowiązek, żeby z tej skrzynki korzystać. Nie wiem jak dokładnie, kiedy to chyba w przyszłym roku już mają wszystkie podmioty mieć taki obowiązek. Nie wiem, kto dokładnie tam ten okres przejściowy wygląda. Natomiast myślę, że taka najważniejsza informacja, kto z tej funkcji będzie mógł korzystać, to możemy przeczytać, że skorzystają z niej zarówno osoby z adresem do e-doręczeń, jak i użytkownicy skrzynki ePUAP. Więc tutaj pozwala nam służyć oba rodzaje oficjalnych adresów i wygodnie zarządzać korespondencją na swoim smartfonie. Nowość jest dostępna dla pełnoletnich użytkowników mObywatela, które mają dodany w aplikacji e-dowód, czyli tutaj też warto sobie właśnie ten e-dowód skonfigurować. Jak podkreśla przedstawiciel resortu cyfryzacji, skrzynka osobista w mObywatelu zapewnia też bezpieczeństwo korespondencji, jest zintegrowana z systemami państwowymi, a dane pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów, z tym z bazy adresów elektronicznych BAE i systemu Poczty Polskiej. No właśnie, obowiązek obejmuje przede wszystkim instytucje publiczne i państwowe. Od początku 2026 roku do założenia takiej skrzynki są zachęcani też obywatele, dla których nie jest to rozwiązanie obowiązkowe, natomiast tak jak wspominał Tomek wcześniej, dla nas to może być rozwiązanie bardzo praktyczne z wielu powodów. Można z tej funkcji korzystać z tego niezależnie od tego, czy mamy już założony adres do e-doręczeń. Przy pierwszym otwarciu skrzynki w aplikacji użytkownik wyraża zgodę na przekazanie danych do Poczty Polskiej czy operatora wyznaczego do świadczenia publicznej usługi. Czyli po prostu jak otworzymy sobie tą aplikację, to system będzie wiedział, że my jesteśmy zainteresowani otrzymywaniem takich e-doręczeń. Aplikacja sprawdza następnie, czy dana osoba ma już adres doręczeń. Jeśli nie, może go łatwo założyć w serwisie gov.pl. Co tutaj jeszcze warto wiedzieć? Jeśli użytkownik ma już adres, to możemy od razu sobie po prostu przejść do skrzynki. Usługa jest dostępna od wersji 4.84.0 aplikacji. Jest wdrażana stopniowo, a wszystkim użytkownikom zostanie udostępniona do końca czerwca 2026 roku. Także jeśli tej funkcji jeszcze nie macie, to można sobie po prostu w aplikacji mObywatel sprawdzić, no to nie martwcie się, bo na pewno do końca miesiąca, czyli w najbliższych 2 tygodniach maksymalnie powinna się u was też ta opcja pojawić, a wydaje mi się, że to może być naprawdę bardzo przydatne.
3: Jeszcze dostaliśmy na Facebooku takie pytanie od Iwony. Czy audiodeskrypcję FIFA można też obejrzeć przez stronę internetową?
0: Jeśli można, to ja takiej opcji nie widziałem, pewnie dlatego, że no jest to bardziej właśnie stworzone dla osób, które faktycznie przebywają na stadionie. Pewnie to jest takie założenie, że no raczej będą to osoby, które przychodzą ze smartfonami. Ale może spróbuję poszukać, jak coś znajdę, to dam znać i zostawię linki ewentualnie pod audycją.
1: I tu patrzę na kontakt tyflopodcast.net oraz na WhatsAppa. Wiadomości na razie nowych nie ma, w związku z czym przechodzimy do następnego newsa. Będzie krótko, dlatego że na razie to jest tylko taka informacja, że będzie. A co będzie? Będzie nowa funkcja w tłumaczu Google, który ma w czasie takiego tłumaczenia głosowej rozmowy tłumaczy się głosem użytkownika, to znaczy ma to wyglądać tak, że ja mówię coś jakimś głosem, z jakąś intonacją, z jakąś emocją i Google będzie tym moim głosem z tą samą intonacją, z tymi samymi emocjami próbował to przetłumaczyć na język docelowy. W związku z powyższym to już nie będzie tylko no, synteza mowy, która tak sobie tam bezdusznie mówi, ale teoretycznie ma to wyglądać tak, że po prostu głos tej osoby, z którą rozmawiamy, no, przemówi do nas w tłumaczu. No takie technologie rzeczywiście teraz są. Eleven Labs ma przecież ten swój dubbing, który też w zasadzie na czymś podobnym polega, więc jakby tych technologii jest faktycznie coraz więcej.
3: Zastanawia mnie, czy to klonowanie będzie odbywało się lokalnie, czy będzie jednak gdzieś tam na serwerze, bo Apple na przykład, no fakt, że w ograniczonej liczbie języków zrobiło coś takiego lokalnie, za pomocą jakichś lokalnych modeli. Fakt faktem, że to wymaga dość sporego jakiegoś tam treningu, to trzeba ileś tekstu powiedzieć i tak dalej, no ale też się czasy zmieniają ciągle, jeżeli o to
1: no chodzi. To prawda, no nic tutaj nie wyczytałem na ten temat, więc ja na razie zakładam, że to będzie jednak robione na serwerze, a nie lokalnie. Ale może jeszcze Google nas zaskoczy w tej kwestii. Także no to chyba tyle, dlatego że no tutaj nie ma jakby za dużo nowości w tej sprawie. Jestem ciekaw, co będzie w momencie, gdy całość będzie się odbywać w jakimś troszkę zaszumionym miejscu. Czy Google będzie próbował wyizolować ten głos z szumu? Czy jak to będzie wyglądało? Bo ja się obawiam, że tu może być kilka dziwnych i dość zabawnych sytuacji z tym wszystkim spowodowane, że ten głos będzie troszkę jakoś nie do końca dobrze tłumaczony, więc nie wiem, czy nie walałbym mimo wszystko standardowej syntezy, zwłaszcza, że no wcześniej słyszałem tę osobę, która to mówi, więc jakby znam te emocje i wydaje mi się, że jest tu ileś rzeczy, które może pójść nie do końca w przewidywalny sposób, ale może jednak będzie okej. I ostatni news, który mamy w notatkach, znowu dotyczy Google'a, Androida, nowego z tego systemu ich na zegarki. No właśnie, co tam nowego w tych systemach, Piotrze?
0: Tak, to jest coś, o czym już wspomniał Patryk i teraz to też pewnie nie będzie długa informacja i tutaj uspokoję trochę tych, którzy powiedzą, no ale jak to? Apple dostał audycję, która trwała prawie 3 godziny, a Android dostaje wzmiankę w technikaliach. No to jest trochę spowodowane tym, że jednak Apple i Google też troszkę te nowości wydają inaczej, bo jednak dużo rzeczy, które my dostajemy jako nowe funkcje w Androidzie, no przychodzą niezależnie od tego, jaką mamy wersję systemu, no bo Google jest w stanie aktualizować te usługi, komponenty, czy tak jak TalkBacka, osobno. Więc te nowości są rozłożone bardziej w ciągu roku. Zresztą mieliśmy też tutaj segment o Google I/O. No na szczęście dla równowagi w zeszłym tygodniu był zarówno podcast właśnie o konferencji Apple, jak i o Androidzie. Ale wracając do Androida 17, no to już poniekąd wspominaliśmy przy okazji konferencji I/O, co tam dokładnie się ma pojawić. Natomiast w tym momencie oficjalnie Google już ten system wydał. Co to znaczy? To znaczy, znaczy tyle, że użytkownicy telefonów z serii Pixel stopniowo będą tą aktualizację dostawać jako pierwsi, no i teraz inni producenci też będą w stanie pomału swoje urządzenia też aktualizować. No niektórzy już też jakieś wersje beta zaczęli udostępniać, patrz Samsung, który przy okazji też w końcu pozbył się własnego talkbacka, o tym też mówiliśmy. No generalnie inni producenci też będą teraz mogli tego Androida na swoje telefony pomału wypuszczać, no i pewnie przez najbliższe miesiące, jak nie, może nawet lata, te aktualizacje teraz będą dystrybuowane. Na co tutaj nam zwraca uwagę Google, jeśli chodzi o Androida? Coś, o czym chyba nie mówiliśmy do tej pory. Będziemy mogli pracować w wielozadaniowo w tak zwanych bańkach, bubbles. I to może być w sumie bardzo fajna funkcja, bo po prostu, jak tutaj mam informację, funkcja bubbles pozwala nam zamienić każdą aplikację w malutkie, pływające okno, tak aby, że możemy zostać, no, zostać w pracy, zachować nasze flow w pracy. Przytrzymaj dowolną ikonę aplikacji, aby skonwertować ją do takiego pływającego okienka, które pływa nad innymi aplikacjami, na urządzenie z dużymi ekranami. Te okna są zadokowane w dedykowanym pasku na te bańki na dole ekranu, więc możesz łatwo między aplikacjami się przełączać jednym stuknięciem i zmieniać ich rozmiar lub je maksymalizować na pełny ekran. Przydatne do rozrywki i pracy i podróży. No, to może być fajne, czyli tak jak na iPadzie mamy ten widok, chyba to się nazywało split over, i swojego czasu Messenger miał takie chat heads, chyba to się nazywało, takie główki, tylko tam była wyświetlana tylko informacja o sobie i liczbie nieprzeczytanych wiadomości, a to może być bardziej praktyczna funkcja, czyli na przykład moglibyśmy sobie, nie wiem, coś czytać, słuchać czegoś, ale jednocześnie mieć otwartą jakąś konwersację, nie wiem, w WhatsAppie, czy w jakiejś innej aplikacji, czy jakiś program do rozmów, czy może nawet coś bardziej rozrywkowego, jakieś media społecznościowe, stronę internetową i jednocześnie zaglądać na to, no, co słuchamy, co oglądamy, czy na przykład piszemy gdzieś, ale jednocześnie sprawdzając sobie coś na stronie internetowej. To może być bardzo fajne, zwłaszcza, że raczej telefony z Androidem, te nowsze, to mają większe ekrany. Jestem bardzo ciekawy, czy to będzie jakkolwiek sensownie działało z czytnikami ekranu. Jeśli tak, to w sumie bardzo fajna funkcja. To może być całkiem praktyczne, moim zdaniem. Coś może mniej praktycznego dla nas to są reakcje podczas nagrywania ekranu. Generalnie chodzi o to, że podczas nagrywania ekranu możemy nagrać też swoją twarz, używając kamerki selfie, możemy nasze reakcje zachować, to może być bardzo popularne na portalach społecznościowych, aby ktoś chciał nagrywać właśnie swoje reakcje na różne rzeczy. Możemy też jakieś emotki wysyłać. Na urządzeniach ze składanych został dodany tryb gamingowy dla składanych telefonów, który wykorzystuje w pełni całe możliwości całego ekranu. Wygląda to tak, że ekran jest zielony na pół, na górnej części ekranu widzimy grę, na dolnej części widzimy pada wirtualnego i możemy po prostu tą grą sterować. Też można to skonfigurować, ale też po prostu możemy korzystać z zewnętrznych kontroli. No, przy okazji też wydajność ogólnie w grach została poprawiona. Mamy nowe funkcje związane z bezpieczeństwem, całkiem praktyczne. Możemy na przykład pozwolić aplikacji na tymczasowy dostęp do precyzyjnych danych lokalizacyjnych lub udostępnić tylko wybrane kontakty zamiast całej książki adresowej. No to jest akurat bardzo fajne, udostępnianie konkretnych kontaktów to iOS miał już od dłuższego czasu, od kilku wersji i to faktycznie może być bardzo przydatne. Dużo komunikatorów czy aplikacji jakichś społecznościowych bardzo często prosi o ten dostęp, by tutaj będziemy mogli mieć nad tym trochę większą kontrolę i to myślę, że może być faktycznie bardzo fajna funkcja. Mamy też bardziej rozbudowaną funkcję oznacz jako urządzenie zagubione. Aplikacja Find Hub pozwala nam zablokować takie zagubione urządzenie danymi biometrycznymi, więc nawet jeśli złodziej dostanie nasz kod PIN, nie będzie w stanie dostać się do informacji na naszym telefonie lub wyłączyć śledzenia. Ta aktualizacja Też ulepsza wykrywanie zagrożeń w czasie rzeczywistym, czyli taki antywirus. Skanuje podejrzane aplikacje i rozwija i zaawansowane zabezpieczenie, i tryb zaawansowanych zabezpieczeń, no to jak ktoś chce jeszcze zabezpieczenia powiększyć, zabezpiecza nas przed bardzo skomplikowanymi zagrożeniami, zabezpieczyć, no właśnie nas po prostu zabezpiecza. Żeby zabezpieczyć przed w tym, że złodziej próbuje nam ukraść PIN, Google zmniejszył ilość prób, jakich może dokonać, i zwiększył czas oczekiwania między próbami. Czyli jak ktoś tam więcej, nie wiem, 5 razy wpisze PIN, no to te po prostu ten czas będzie coraz to dłuższy. Tam tak na iPhone'ie też to podobnie wygląda. Oprócz tego mamy więcej rzeczy. Między innymi ustawienie, żeby ukrywać nazwę aplikacji z ikon, rozszerzone funkcje kontroli rodzicielskiej, czyli też coś, co na iPhone'ie zostało niedawno ogłoszone. I na wszystkich urządzeniach z Androidem dedykowano suwak głośności dla asystenta. I lepsza kontrola nad rozbudowanym ciemnym motywem, nad motywem ciemnym. Osobno urządzenia Pixel też dostaną aplikację. Pod maską Android 17 daje dodatkowe limity, tak żeby aplikacje nie zużywały za dużo pamięci RAM. To może być tyle istotne, że teraz no, mamy coraz więcej modeli sztucznej inteligencji, które tego RAMu wymagają, więc to wydajność tych urządzeń powinna być lepsza i też żywotność baterii. I mamy też linki, ogólne nowości też tutaj mamy, tak zwane Android Dropy, jak to nazywa Google, to właśnie są ogólne funkcje dostępne na wszystkich urządzeniach i tam na przykład możemy się dowiedzieć, że te funkcje kompatybilne z AirDropem na iPhone'ach pomału są też rozszerzane o kolejne urządzenia. Też w lecie, i to już też będzie na wszystkich urządzeniach, pomału będziemy widzieć te funkcje Gemini Intelligence, czyli no generalnie różne takie bardziej agentyczne funkcje oparte o asystenta Gemini, które to Google zapowiedział na konferencji I.O., ale one też pojawią się na poprzednich wersjach systemu. Oprócz tego mamy nowego Wear OS-a, czyli system na zegarki z systemem Wear OS, czyli no, to jest generalnie po prostu Android dla zegarków. I tutaj też mamy, na początku to będzie dostępne na Pixel Watchach, pewnie z czasem też zegarki serii Galaxy też tą funkcję dostaną. Tutaj też później w lecie pojawią się funkcje związane z Gemini Intelligence, ale oprócz tego mamy aktywności na żywo, live updates, czyli to podobna nazwa to live activities na iPhone'ie, na Apple Watchu, czyli funkcja, która nam po prostu będzie wyświetlała informacje takie jak wyniki sportowe, status dostarczenia jedzenia, czy na przykład oczekiwania na taksówkę, postępy w treningach i inne wydarzenia, które gdzieś się toczą bezpośrednio na naszym nadgarstku w czasie rzeczywistym. Mamy też Connected Device Control, czyli lepsze sterowanie podłączonymi urządzeniami, czyli wspieranymi słuchawkami, głośnikami i innymi urządzeniami, też w lecie inteligentnymi okularami. No wiadomo, Google też wypuszcza swoje okulary, które też właśnie mają jesienią być dostępne. Także będziemy w stanie z poziomu zegarka zarządzać multimediami, przełączać dźwięk między urządzeniami, czyli z poziomu zegarka będziemy mogli dźwięk przekierować na inne urządzenie, rozumiem, to może być całkiem przydatne. Wywoływać robienie zdjęć, no tak, bo okulary przecież na takie rzeczy pozwalają i więcej. Patrząc się na nadgarstek Gemini Intelligence, które pojawi się później w tym roku, dostanie taki bardziej inteligentny wygląd, lepsza optymalizacja zużycia energii, dzięki czemu zegarki z Wear OS-em 7 będą działały 10% dłużej. I generalnie to jest wszystko, jeśli chodzi o Wear OS 7, przynajmniej wszystko, o czym poinformowało nas Google. Linki do obu tych systemów, o tych informacjach znajdziecie w komentarzu, tam też możecie poczytać o nich trochę więcej. No a też każdy producent pewnie też będzie dodawał coś od siebie, no bo jak wiadomo, tutaj jeśli chodzi o Androida, to też Samsung, czy właśnie Google, nawet na Pixelach, czy inni producenci też ten system trochę pod własne potrzeby modyfikują, także też po prostu warto patrzeć, co się zmieni akurat na waszych telefonach, bo tam po prostu tych nowości może być więcej.
1: I to wszystko, co dla was przygotowaliśmy. Na WhatsAppie też tutaj jeszcze patrzę sobie w ostatniej chwili, czy ktoś czegoś tutaj nie nagrał, ale nie widzę niczego. W związku z powyższym, no chyba pozostaje nam się pożegnać. Ja tylko przypomnę, że Paweł Masarczyk, Piotrek Machacz, Michał Dziwisz i ja, czyli Tomek Bilecki, dzisiaj braliśmy udział w Tyflo Przeglądzie. Dziękujemy również wam za wszystkie wiadomości, które nam wysłaliście. No i do usłyszenia, miejmy nadzieję, za tydzień.
3: Do usłyszenia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Dość ważą, bo jednak są to urządzenia dość skomplikowane, mają sporo podzespołów, sporo elektroniki, ale ten model, jak i zresztą tu już się wymieniliśmy, Michale, poza anteną doświadczeniami, jak i twój, mają z tyłu kółeczka, więc można przednią część ekspresu troszeczkę unieść i na przykład skręcając go tam troszeczkę pod kątem, przestawić to urządzenie na blacie, jeżeli chcemy posprzątać wokół niego, czy mamy jakiś inny powód, żeby go przestawić. Także choć duży, choć wydawałoby się nieporęczny, to jednak w jakiś tam sposób mobilny. Da się to ruszyć bez zadawania sobie większego trudu.
3: Zgadza się. Te kółka to jest naprawdę wygodna sprawa, jeżeli potrzebujemy ten ekspres ruszyć. No 8 kilo to by się wydawało, że to nie jest jakoś przesadnie dużo. Natomiast no jednak w zależności od tego, gdzie ten ekspres mamy, czasem mamy go w takim miejscu, że wysunięcie go może być troszeczkę kłopotliwe, że nie możemy go tak swobodnie złapać, bo na przykład no stoi nam gdzieś tam czy na jakiejś półce, czy w specjalnym miejscu, jeżeli ktoś tak ma. Ja akurat mam na blacie, więc jest łatwo, ale no co kuchnia to obyczaj, że tak powiem. Więc no przydaje się to, że on ma te kółeczka, że można go unieść i że można go sobie przewieźć w dowolne miejsce, tak jak
5: na przykład z mojego blatu on troszeczkę wystaje, no bo blat jest dość wąski, no ale wiadomo, że nie chodzimy tak, żebyśmy się ocierali o blat, więc to absolutnie nie przeszkadza. No to jak mówimy, no trzeba to wszystko przemyśleć, jeżeli się takie urządzenie wybiera, ale jeżeli już się wybierze, jeżeli podejmiemy taką świadomą decyzję, nauczymy się obsługi, będziemy się rozkoszowali czarnym naparem kawy, to naprawdę będziemy zadowoleni. Tylko tak jak mówię, nic na siłę, trzeba to po prostu dobrze wszystko sobie tam gdzieś w głowie przepracować.
3: Dokładnie tak. No to teraz w takim razie, skoro już takie podstawowe parametry mamy za sobą, to myślę, że czas powiedzieć o wyglądzie tego urządzenia. Co my tam właściwie mamy?
5: Co my tam mamy? To może zacznę od jego... A może nie, inaczej zrobimy, Michale. Może powiemy, co otrzymujemy z ekspresem.
3: A dobrze.
5: W pudełku z ekspresem znajduje się, wiadomo, cała dokumentacja. Znajduje się filtr do wody, jedna sztuka. Możemy tego filtra używać, ale nie musimy, prawda? To jest rzecz, powiedzmy, opcjonalna. Więc znajduje się ten filtr, znajduje się test paskowy do tego, żebyśmy mogli sobie określić twardość naszej wody. To jest bardzo istotny czynnik w ekspresach, w zmywarkach, w nowoczesnych urządzeniach. Dostajemy miarkę do kawy mielonej, ponieważ urządzenie, oprócz tego, że potrafi robić kawę z ziaren, kawę taką ziarnistą, to również można zrobić kawę mieloną. Ta miarka, co ciekawe, jest dwufunkcyjna, ale to opowiem za chwilkę, o co chodzi, bo ona jeszcze służy do jednej czynności. No i teraz płynnie może, drodzy Państwo, przejdę do tego, jak to urządzenie wygląda. Zacznę od lewego boku, bo tutaj są umieszczone bardzo dwa istotne elementy. Na lewym boku mamy mianowicie zbiornik, w którym gromadzimy wodę o pojemności 2,2 litra. I co ciekawe, również na lewym boku u podstawy urządzenia bardzo nisko mamy włącznik. Włącznik główny, który jest takim podłużnym, wciskanym elementem, I to by było, jeżeli chodzi o lewy bok urządzenia, z takich istotnych rzeczy tyle. Teraz jeszcze powiem może, że ten zbiornik jest zabezpieczony taką klapką, ten zbiornik na wodę. Klapka jest otwierana z lewej strony na prawą i jest zintegrowana z obudową ekspresu. Nie ze zbiornikiem, tylko z obudową, także jak wyjmiemy zbiornik, no to on jest po prostu otwarty.
3: I co klapka ważne, nam zostaje w tej obudowie.
5: Tak, ta klapka nam zostaje w tej obudowie. Dokładnie, dokładnie. Co ważne, są w ekspresach różne systemy umieszczania tego zbiornika. Szczerze powiedziawszy, mnie się bardziej, kiedyś oglądałem u znajomych DeLonghi, podobało tamto rozwiązanie, bo tam jest tak śmiesznie ten zbiornik od przodu jakby wsuwany, on w takich szynach jedzie, czy jakoś tak to wyglądało. Tutaj zbiornik jest po prostu nakładany od góry, tak? Bierzemy zbiornik w dwie ręce z wodą i go wpasowujemy, on tak ładnie wchodzi tam.
3: On ma takie dwa okrągłe elementy, które muszą do siebie pasować, tak? Jeden, jak zobaczymy sobie ten zbiornik od dołu, to pewnie u ciebie też tak jest, że ten jeden ma taki zaworek pod spodem, jak go wciśniemy palcem, to nam się nagle woda zacznie z niego lać, więc lepiej tak tego jest. Nie robić. No i ten zbiornik też ma rączkę. Podejrzewam, tak? Do wygodnego przenoszenia.
5: Żeby było go łatwiej transportować, a ten zaworek służy, żeby jak nalejesz wody, no to żeby była blokada, żeby nam się nie lało.
3: Dokładnie.
5: W drodze od zlewu do ekspresu.
3: A i też tak? Kiedy go wstawimy, no to wtedy on jest wciskany przez ten element dolny, no i wtedy już ta woda spokojnie może się do tego ekspresu nalewać.
5: Tak, bo pompa ją zasysa, no dokładnie. I wędruje do środka urządzenia.
3: Do całego bloku.
5: Idzie w określone miejsca.
3: Tak jest.
5: Dobrze, to teraz...
3: Czy ty masz jakieś porady ewentualnie dla naszych słuchaczy? Czy tam jest jakaś granica do nalewania wody, czy w zasadzie można do pełna?
5: Jest granica. Co ciekawe, ta granica jest wypukła. Można ją na zbiorniku wyczuć, jest taki symbol, on jest na zewnętrznej ścianie wszakże, ale no to trzeba sobie tak jakby wyobrazić, że naprzeciwko tej ściany w tym momencie tak jakby ma być tam woda do tej wysokości, tak? Ale ja tak właściwie to wody leję mniej więcej litr, ponieważ korzystam, mimo tego, że tam wchodzą 2 litry wody, no chyba, że jest więcej gości w domu czy coś, ale że korzystam z dzbanka filtrującego. No to wiesz, z reguły jak nafiltrujesz, no to tej wody jest litr i to elegancko, jak sobie ten litr wleję, to tutaj na nasze domowe potrzeby wystarcza. Także z reguły nie dopełniam.
3: No ja akurat też korzystam z dzbanka filtrującego. To jest urządzenie, które u mnie, szczególnie w kuchni, się naprawdę bardzo przydaje, bo mam niestety dość twardą wodę i wszystko, co by tam nie używać, to niestety no, powleka się kamieniem, więc ten dzbanek filtrujący to jest przydatna rzecz.
5: Kamień na kamieniu, na kamieniu kamień, dokładnie. To teraz może... Powiemy sobie o prawej części urządzenia.
3: Tak
5: tutaj
3: jest.
5: Już tych elementów jest troszeczkę więcej. Też mamy klapkę, taką jak po lewej stronie. Ona się otwiera z prawej na lewą, tamta była z lewej na prawą. I ona kryje pod sobą zbiornik zasypowy na ziarna kawy. Przy czym ten zbiornik, jak tą klapkę odchylimy, jest zabezpieczony jeszcze jednym elementem, taką klapką, którą po prostu zdejmujemy. Kładziemy ją sobie gdzieś tam, prawda? I mamy już dostęp do kawy w ziarnach. Co ciekawe, tutaj jeszcze jest taka kratka zamontowana, że niby no sypiemy na tą kratkę kawę, z tej kratki ta kawa tam leci głębiej, że jakby nam się w razie jakiś kamyczek trafił czy coś, to, a przecież to się zdarza w kawie ziarnistej, znam taki przypadek, no to można by to jakoś złapać, ale tak naprawdę no, nie wierzę w to, że taka kratka nas uchroni przed jakimś ciałem obcym w kawie, bo z reguły jak się sypie, to się sypie szybko, więc jakby coś obcego miało wlecieć,
3: to wleci.
5: I nic z tym nie zrobimy, zwłaszcza my niewidomi, powiedzmy sobie szczerze. Co dalej? Po prawej stronie, od tej klapki patrząc już na ścianie ekspresu, mamy taki otwierany element, taką klapkę na zawiasach. Ona się otwiera w prawo też, która służy do wsypania kawy mielonej, bo tutaj wspomniałem o kawie mielonej, że on też tego typu napoje przygotowuje. I co ważne, tu wsypujemy tylko kawę na jeden napój. Wsypujemy kawę mieloną na raz, zamykamy. Ekspres wtedy wie, że wsypaliśmy. Pokazuje informację, że została dodana kawa mielona i nie uruchomi nam już młynka, bo do zaparzacza poleciała ta kawa mielona, cośmy przed chwilą wsypali. No i możemy taką kawę mieloną sobie pić. Szczerze powiedziawszy, od kiedy go posiadam, nie zrobiłem ani jednej takiej.
3: To teraz ja powtórzę, witaj w klubie.
5: Nie miałem takiej potrzeby. Raz, że niewygodne jest sypanie tej kawy, a jeszcze w moim przypadku ten zbiornik się nie do końca na tą kawę da otworzyć, bo ta klapka, bo tu mi przeszkadza jakby ścianka, więc jest ciasno, ale akurat...
3: Ten otwór jest niewielki też.
5: Niewielki, tak. Także to jest, powiedzmy sobie, jakiś tam taki gadżet. Myślę, że wiele osób, które posiadają tego typu maszyny, no raczej nie korzysta z tego typu rozwiązań. Ja kiedyś tam otworzyłem tą klapkę, jak było urządzenie uruchomione, żeby zobaczyć, co się stanie, jak to będzie działało, co on zrobi. Teraz może przód urządzenia. Na przodzie mamy wyświetlacz TFT, w technologii TFT zrobiony. Po jego bokach mamy dwa pokrętła. I to jest w tym ekspresie genialne, że jego sterujemy tylko dwiema gałkami.
3: No w porównaniu do mojej Niwony to jest zdecydowanie lepiej, bo u mnie to tam jeszcze jest ileś tych przycisków, które są i które też trzeba zapamiętać. Są też oczywiście pokrętła, natomiast no u ciebie jest zdecydowanie prościej.
5: Gałeczki mają taki miły dla palców skok. Ja tu może zademonstruję. Myślę, że słyszycie państwo.
3: Aha. Słychać.
5: Je wciskamy, znaczy kręcimy, a jeszcze możemy je wciskać, czyli gałka jest dwufunkcyjna. Poniżej tych pokręteł i wyświetlacza mamy obudowę dysz. To jest taki dość masywny element, z którego on jest regulowany. Co ważne, on się podnosi do wysokości 14 cm, więc jeżeli chcemy korzystać z jakichś takich wysokich szklanek na nóżce, to przy posiadaniu takiego urządzenia też trzeba sobie to wszystko przeliczyć, żeby nie pójść do sklepu, nie nakupować czegoś, co tu nam po prostu nie wejdzie.
3: A ja już kiedyś tak miałem z takim, co prawda, kubkiem akurat, do którego chciałem sobie lać nieco więcej kawy. No i okazało się, że niestety, bo ten kubek był taki bardzo wysoki i wąski. No i cóż, to był ten Mighty Mac, zdaje się, on to się tak nazywało, to był taki kubek ze stali nierdzewnej, zresztą jest, bo ja go cały czas mam i używam. Opracowałem sobie patent, jak do niego tej kawy sobie nalać.
5: Troszkę można przechylić.
3: Tak, można przechylić, można pod kątem oczywiście, natomiast to już jest jednak operacja, która wymaga tego, żeby ten kubek trzymać. To nie jest tak, że postawimy sobie na tackę ten kubek, naciśniemy guzik, czy tam przekręcimy pokrętło i możemy sobie iść robić coś innego i czekać, aż nam się kawa zrobi. To już trzeba.
5: A ja myślę, że
3: być.
5: Jakby ktoś był bardzo zdesperowany, to mógłby nawet wyciągnąć tą tackę, na której się kubek stawia i tutaj go postawić, chociaż to już takie, no może mniej higieniczne, ale no,
3: no... Tylko, że tam wtedy te rzeczy, jakieś fusy i po kawie zmielonej i tak dalej, to no to można by sobie, okej, ułatwić kwestię z kubkiem, ale potem utrudnić kwestię związaną ze sprzątaniem.
5: No dokładnie, wiesz, albo ktoś był bardzo uparty, no to
3: no
5: droga
3: to
5: wolna
3: tak,
5: do takich zabiegów, tak, chociaż nie popieramy.
3: Nie, zdecydowanie nie, bo można sobie wtedy zrobić Armagedon w kuchni.
5: Tak jest. I na czym to myśmy skończyli? Na dyszy. I
3: na
5: teraz
3: dyszy.
5: Tak, te dysze w tej zabudowie, tak jak powiedziałem, są regulowane do 14 cm. Są to dwie dysze po prawej stronie i po lewej. One są oczywiście jakby one są zintegrowane. Pomiędzy tymi dyszami jest element wylotowy mleka, czy tam pianki, to zależy, tak?
3: Spieniacza po prostu.
5: Tak, spieniacza. Od tego elementu, patrząc w kierunku ekspresu, mamy dodatkową taką malutką dyszę, która nam służy do wylewania gorącej wody, bo ekspres potrafi też przygotować na przykład herbatę. I wtedy ta woda nie leci tą drogą, którą kawa, tylko jest do tego osobny jakby kanał.
3: I to jest rzecz oczywista, tak mi się wydaje, ale mimo wszystko warto to powiedzieć. Herbaty nie zaparza się w ekspresie. Herbatę się po prostu wsypuje do szklanki, czy tam wrzuca się jakąś torebkę i zalewa tą wodą gorącą z tego ekspresu.
5: Tak jest.
3: Tak, dokładnie. Żeby ktoś nie próbował tam zamiast kawy herbaty sypać, bo to...
5: A ludzie potrafią robić różne rzeczy. Tak jest. Pani w sklepie, gdzie kupowałem ten ekspres, opowiadała mi, że ktoś usłyszał, że jednym z elementów pielęgnacji tych urządzeń jest czyszczenie systemu taką specjalną tabletką i wrzucił tabletkę do zmywarki. I wywołał sobie straszny armagedon.

0: Zapomniałem Państwu powiedzieć, że po prawej stronie urządzenia, troszeczkę wrócimy do tego prawego boku, są jeszcze drzwi serwisowe, które możemy, dość duże drzwi, one większość tego prawego boku praktycznie zajmują, dość duże drzwi serwisowe, które możemy po prostu wyjąć i położyć obok urządzenia, bo tam jest bardzo ważny element w postaci bloku zaparzającego, który wyjmujemy z ekspresu po to, żeby go od czasu do czasu umyć. I tam, moi drodzy, również znajduje się taki suwak, którym regulujemy stopień mielenia kawy. I co ważne, tę regulację robimy tylko w momencie tych kilku sekund, jak nam młynek pracuje. Nie wolno tym suwakiem ruszać, kiedy młynek nie mieli, bo można sobie popsuć te elementy mielące.
1: Tak, tak jest.
0: On musi się kręcić, wtedy można tym regulować. A szczerze powiedziawszy, ja też się do tego jeszcze nie dobrałem, bo ten stopień, który tutaj był ustawiony, nam w domu pasuje.
1: Ja miałem okazję już się bawić u siebie tym. U mnie to co prawda wygląda trochę inaczej. Ten, u mnie to nie jest suwak, tylko to jest pokrętło. Ale w momencie, kiedy ta kawa się mieli, to wtedy to pokrętło chce z nami współpracować. Bo kiedy no, mamy te sytuacje, że żarna nie mielą, to nawet jesteśmy w stanie wyczuć, że nawet gdybyśmy chcieli coś tam zrobić, to robimy to bardzo na siłę. I tego na siłę po prostu nie robić, tylko zapamiętajcie, że zawsze regulujemy stopień zmielenia kawy w momencie, kiedy żarna są aktywne, kiedy one pracują.
0: No, ewentualnie robimy, jeśli chcemy poznać nasz serwis w naszym mieście, który naprawia ekspres.
1: No, a to nie zawsze serwis Niwony jest, a kiedy ten ekspres jest na gwarancji, to najlepiej korzystać z autoryzowanego serwisu, chociaż też oni działają różnie. I ja zawsze byłem daleki od wszelkiego rodzaju teorii spiskowych związanych z tam postarzaniem planowanym i tak dalej, ale zmieniłem zdanie jak dzień po gwarancji moim rodzicom, akurat to nie mnie, tylko moim rodzicom popsuł się ekspres do tego stopnia, że no już nie obejmował go serwis i to się wydarzyło dzień po gwarancji. Także, no, ale całe szczęście udało się to naprawić własnym sumptem. Także lepiej nie eksperymentować, słuchajcie, lepiej nie eksperymentować. Jak tak działa, to niech działa jak najdłużej.
0: Tak. No i cóż, proszę Państwa, mamy praktycznie całe urządzenie omówione.
1: No i mamy jeszcze tę tackę, o której wspomniałeś z przodu, tak?
0: Mamy jeszcze tę tackę, tak. Tacka jest wyciągana, jest bardzo fajnie wyprofilowana, bo to też w tych urządzeniach jest różnie, że nawet jak mamy trochę więcej wody, to łatwo nawet nam niewidomym spokojnie się odwrócić gdzieś tam i z tą tacką i do zlewu zlać resztki. Tacka jest wyposażona w takie tutaj, to miejsce, na którym się stawia filiżankę, w takie dwa otworki. Z jednego wystaje nam taki element pływakowy. On nam pokazuje, że jest już dużo wody. Po prostu ten pływak się podnosi, można palcem wyczuć, że no, pasowałoby już tę wodę wylać. A po prawej stronie jest otworek, z którego nic nie wystaje, bo do niego wkładamy rureczkę, na przykład w momencie, która zaciąga mleko, jeżeli chcemy ją przepłukać. No więc ona musi nam gdzieś, ta woda z niej wylecieć, no to ona po prostu wylewa się na tą tackę. Jest takie po prostu zrobiony otwór, ta rurka tu ładnie wchodzi i wtedy nic nie pryska, nic nie chlapie, woda nam się przedostaje do tej tacki ociekowej.
1: Teraz widzę na Facebooku, że Anna do nas napisała i poleca tu jeszcze inny ekspres. No to myślę, że warto też o nim wspomnieć. Dobry wieczór, posiadamy ekspres do kawy Melita Barista Tasmart 86100E. Obsługujemy go przy użyciu aplikacji w iPhone'ie. Serdecznie wszystkim polecamy. No to dziękujemy bardzo za polecenie. Jeżeli wy również chcecie polecić nam jakiś ekspres, nam albo naszym słuchaczom, no przede wszystkim słuchaczom, to piszcie śmiało. Możecie też do nas oczywiście

0: zadzwonić, no natomiast my dziś zajmujemy się konkretnym modelem tego urządzenia.
1: No. Bardzo dziękujemy za informację, aczkolwiek tutaj trzeba dodać, że ekspresy firmy Melita podobno powstają w tych samych fabrykach, co ekspresy Nivona.
0: O proszę, no to
1: nawet ciekawostka. Nawet jak sobie ktoś by skusił się i poszukał prezentacji w internecie, jak te modele pracują, to od takiej strony akustycznej powiedziałbym, że to są te same silniki, które napędzają, chociażby sterują blokiem zaparzacza, zamykają go, otwierają. Silnik, powiedzmy, który steruje zaworem ceramicznym i innymi rzeczami, to wszystko chodzi bardzo, bardzo podobnie. Troszkę to się różni budową, ale podobno właśnie to jest bardzo, to są bardzo zbliżone modele. Wiele części tutaj pasuje także z jednego do drugiego. Także no, dziękujemy za kontakt i za informację.
0: To co, Karolu, teraz już od słów do czynów?
1: Jak masz ochotę na kawę i masz się ochotę napić.
0: Ja bardzo chętnie.
1: Chociaż ty już jedną piłeś przed audycją.
0: No, nie wiem, to wiesz, to nie znasz moich możliwości.
1: Jak będziesz spał, chociaż to spanie po wypiciu kawy, a właściwie jego brak, to też trochę mit.
0: Trochę mit, to zależy od znacznie większej ilości czynników, no i też od tego, jak my bardzo jesteśmy podatni na to. Ja niejednokrotnie gdzieś tam pracując jeszcze w nocy, bo ze mnie taka raczej sowa niż skowronek, to wtedy potrafiłem sobie zrobić kawę na przykład, nie wiem, o 3-4 w nocy, a o 5 położyć się spać i po chwili spałem, także no to jest różnie, ale fakt faktem kawa z rana to jest coś, co zdecydowanie stawia mnie na nogi.
1: Tak jest. No ja nie mam zwyczaju, żeby pić rano, jednak jeżeli piję, to po śniadaniu, gdzieś tam koło 11, w ramach drugiego śniadanka, jakaś kawka, do tego coś słodkiego od czasu do czasu, a czasami nie, no różnie to bywa. No wiadomo, różne są szkoły, różne są przyzwyczajenia. Proszę Państwa,
0: tak jest.
1: Proponuję w takim razie, no bo Michał się chce kawy napić, to trzeba mu ją przygotować, żebyśmy uruchomili urządzenie i troszkę sobie poopowiadali jeszcze, jak to w ogóle wygląda. Tak jak wspomniałem, na lewej krawędzi u podstawy mamy taki podłużny przycisk, który sobie wciskamy. Urządzenie nam się uruchomi. Uwaga, włączam od razu, jeszcze dodam, że dość blisko stoi rejestrator, który nagrywa, który przekazuje dźwięk, więc może się Państwu wydawać, że to trochę jest za głośne, ale w rzeczywistości nie jest tak strasznie, nie ma tragedii. No to co? Odpalamy, tak?
0: Odpalamy.
1: Dobrze, urządzenie się uruchomiło. W tej chwili pojawił się napis, że system się nagrzewa i przy każdym jego uruchomieniu, jeśli jest ono zimne, jeżeli ekspres dawno nie pracował, chce się przepłukać. To trwa mniej więcej 30 sekund, żeby się nagrzał. Ja ten czas zawsze trochę wydłużam, żebym miał taką absolutną pewność, że ten komunikat już na wyświetlaczu jest i o tej porze już teraz na pewno jest. Wspomniałem Państwu, że mamy dwa pokrętła, lewe i prawe, to po prostu prawe pokrętło wcisnę i rozpocznie się proces płukania. No to co, płuczemy.

0: Z ciekawości, czy ty podstawiasz w trakcie płukania jakiś kubek, czy pozwalasz, żeby ta woda spływała zwyczajnie do tej tacki ociekowej?
1: Nie pozwalam, bo wtedy tam w tej tacce się zbiera tej wody więcej.
0: Dość mam szybko taki... ona się zapełnia, tak,
1: tak
0: jest.
1: Mam taki specjalny kubeczek, który, jak ja to mówię, jest takim kubkiem technicznym, do tego celu właśnie służy i uważam, że wtedy jest to, zwłaszcza w naszym przypadku.
0: Rzadziej trzeba opróżniać.
1: Rzadziej trzeba opróżniać, tak. Bo ekspres nas informuje, żebyśmy tackę opróżnili, ale to nie jest na takiej zasadzie, że jest komunikat, że tam jest, nie wiem, jakiś czujnik, że on wykrywa ilość wody. On to robi co określoną liczbę przygotowanych napojów. Także jeżeli ktoś, powiedzmy, wylewa wodę z tacki przy ekspresie wyłączonym, to może mu się zdarzyć, że tacka jest pusta, a pojawi się po jakimś czasie komunikat opróżnij tacki. A w rzeczywistości tam nic nie ma i trzeba przy ekspresie włączonym tackę wtedy wysunąć, poczekać parę sekund, wsunąć, to nie trzeba tam daleko wysuwać, tylko troszeczkę, aby po prostu system wyczuł, że tacki nie ma. No i on wtedy sobie resetuje jakby ten licznik, no i można wznowić działanie, tak?
0: Też
1: tak
0: warto to... pamiętać o tym, że ta tacka ma też takie styki na swojej tylnej ściance i jeżeli na przykład ją będziemy myli, a no przy opróżnianiu to też warto ją gdzieś tam przy okazji oczyścić, nie tylko wylać wodę i wysypać wszystko z niej i już, bo no w ten sposób postępując to ją dość szybko doprowadzimy do stanu może niekoniecznie miłego dla nas, a i dla oka też, no to warto te styki z tyłu, te blaszki przetrzeć przed włożeniem tacki do ekspresu.
1: Tak jest. U mnie jest to troszeczkę inaczej rozwiązane, bo tutaj styków nie ma. Tutaj w tacce jest taki element, który wciska, ja tutaj sobie kiedyś wybadałem, że on się dostaje gdzieś tam do środka ekspresu i tam prawdopodobnie jakiś jest rodzaj takiego jakby wyłącznika, który jest przyciskany tą tacką.
0: No to u mnie widzisz, to u mnie jest i to, są takie dwie blaszki i jest taki element plastikowy, który też tam coś wciska. Ale tak czy inaczej warto to przetrzeć, żeby to tam się gdzieś no, nie zawilgotniało, nie było to takie, jak wkładamy to do tego ekspresu.
1: Tak jest, proszę Państwa. No to co, system nam się przepłukał i pojawiło się menu główne urządzenia, gdzie mamy wszystkie główne ustawienia w postaci napojów do przygotowania i opcji dodatkowych, czyli ustawienia i konserwacja. Bo to są dość takie ważne sekcje, tam jest dużo różnych ciekawych rzeczy, ale to może też omówimy za chwilę. Jeśli chodzi o menu główne, co ważne z punktu widzenia osoby niewidomej, ekspres po włączeniu zawsze się ustawia w tym samym miejscu, na opcji kafe krema. I to jest dobre, bo wtedy my wiemy, jak chcemy sobie przekręcić na konkretny napój, ile razy w lewo, czy ile razy w prawo. Ja tak szczerze powiedziawszy, nie korzystam z aplikacji mobilnej dość często, ponieważ nie ma takiej potrzeby. Ona jest w pewnych momentach fajna, potrafi życie uratować, ale to też pewnie sobie omówimy w momencie, kiedy będziemy pokazywali, jak działa ta aplikacja.
0: No jasne.
1: I teraz, jeżeli chodzi o menu, to jest tak. Kawę, najpierw są kawy czarne, czyli jakbyśmy dali raz w lewo, to jest espresso, ale my stoimy na tej kawie pierwszej, na której on się ustawił, czyli kafe crema, tak? Czyli mamy espresso, kafe crema, lungo, americano i to tyle, jeżeli chodzi o kawy czarne. Dalej mamy napoje mleczne, 3, to jest cappuccino i latte macchiato i jeszcze mamy ciepłe mleko, bo może jak chcemy sobie zrobić jakieś płatki czy coś, to możemy sobie taką piankę z mleka przygotować, żeby tam sobie skonsumować. Dalej mamy gorącą wodę do przygotowania herbaty. Potem jest opcja moja kawa. Tutaj to chodzi o to, że możemy sobie zaprogramować jakiś nasz taki ulubiony napój. Następnie mamy ustawienia i konserwacja. I to jest wszystko, co dotyczy głównego menu. Jak sobie kręcimy dookoła gałką, no to po prostu tutaj nie ma żadnego ograniczenia, więc to idzie w kółko, tak? Jak przelecimy, to potem idziemy od początku.
0: Espresso, czyli to menu kawa. Się zawija, tak?
1: To menu się zawija. Dokładnie.
0: To trzeba po prostu liczyć. Skoki.
1: To trzeba liczyć, a jak się komuś coś troszeczkę pomyli, no to w ostateczności zawsze, jak nie mamy pewności, można ekspres wyłączyć i włączyć. On się już nie będzie teraz tam płukał, bo się nagrzał. No i wtedy to wystartuje od tej kawy krema. A można też podejrzeć jakimś programem.
0: Sync AI, Envision AI, czymkolwiek.
1: Czy tego typu rozwiązania. To czyta może nie do końca dobrze, ale da się spokojnie z tymi programami w tym ekspresie też sporo zrobić. No to co, Michale? Napiłbyś się może kawy z mlekiem, czy kawy czarnej?
0: Ja powiem szczerze, ja się oduczyłem picia kawy z mlekiem. Czarna, zwykła, to taka najlepsza.
1: Czyli co, robimy kawę czarną?
0: Tak jest.
1: To nam słuchacze nie usłyszą, jak się to wszystko pieni.
0: No to ewentualnie, wiesz, ja tam z mlekiem również się mogę napić. To nie jest, wiesz, to nie jest to, że nie lubię, tylko po prostu najzwyczajniej w świecie. Ja tak zakulisowo powiem. Ja zazwyczaj rano, to jest mój pierwszy etap życia, to napicie się kawy. I mi zależy na tym...
1: Ty, Michale, mów, ja tu idę do lodówki.
0: Dobrze. I mi zawsze zależy na tym, żeby ta kawa była jak najszybciej. U mnie... To wygląda trochę inaczej niż u Karola, jeżeli chodzi o ten ekspres, i tam trzeba przy tym spieniaczu trochę postać. To nie jest tak, że wstawimy sobie tę kawę i ona się od razu sama zrobi i wszystko będzie się robiło. Trzeba zrobić osobno kawę, trzeba osobno spienić mleko, więc ja po prostu z racji tego, że zależy mi na tym, żeby ta kawa była jak najszybciej, a żebym ja się najmniej przy niej napracował, to jakoś tak się po prostu oduczyłem tej kawy z mlekiem pić, a to i trochę mniej kaloryczne przy okazji również jest. Także
1: dobrze, mleko jest już...
0: Czemu nie? Możemy się z mlekiem napić.
1: Mleko jest już gotowe, my tu sobie gadu-gadu, a ekspres czeka i to też jest teraz ważna rzecz, bo on po kilku minutach przechodzi w stan czuwania. Przechodzi w tryb oszczędzania energii, który wybudzamy przekręceniem albo wciśnięciem któregoś z pokręteł.
0: I czy to jakoś uwaga. Słychać?
1: Ano nie słychać. Ekspres nie wydaje żadnych dźwięków. On nie ma nawet głośniczka, żeby tu jakikolwiek pisk z niego się wydostał. I teraz, jeżeli ja wiem, że żeby zrobić ci taką kawę, to muszę przekręcić 7 razy w prawo albo 4 razy w lewo, bo to tak dokładnie jest, bo zrobię ci, powiedzmy, cappuccino. Czy tam to jest akurat w tym przypadku opcja moja kawa, ale tak jest zaprogramowana, że to jest takie tam cappuccino. Się mogę przeliczyć, tak? Bo jednym przekręceniem gałki dopiero wzbudzę ekspres i jak przestanę liczyć, to się okaże, że w rzeczywistości mi się jedna pozycja nie zgadza.
0: Czyli co, najlepiej wyłączyć i włączyć?
1: No nie, no najlepiej albo poczekać tak troszeczkę dłużej, żebyśmy mieli pewność, bo to jest około 4-5 minut, albo zrobić taki numer, że ruszyć pokrętłem lewym, którym się wybiera moc, znaczy nie moc, tylko wielkość kawy. No to wtedy to najwyżej trochę zmienię mililitry.
0: No tak.
1: A zostanie to ustawienie.
0: A ekspres się tak czy tak obudzi.
1: Ekspres się tak czy tak obudzi. Dobrze. No to teraz ja przekręcam 6 razy w prawo. Raz, żebym się nie pomylił. 2, 3, 4, 5, 6. Szklanka jest ustawiona. Przepraszam, 7 razy w prawo. 7. Widzisz, bym ci wlał gorącej wody. Ale bym cię ugościł. No właśnie, 7 razy w prawo. Dobra. No i co? Robimy. To było mielenie.
0: Mielenie, tak.
1: Teraz się zamyka zaparzacz. To są takie dodatkowe.
0: Teraz się chyba mleko będzie spieniało.
1: Będzie się spieniało mleko. Uwaga, uwaga, proszę Państwa.

0: teraz będzie do tego mleka leciała kawa.
1: No, jakby mi się wszystko też tak samo robiło, to bym znowu pił kawę z mlekiem.
0: No ja bez mleka nie lubię. Za intensywna dla mnie.

0: Teraz się otworzy zaparzacz, wysypią się fusy do pojemnika. I gotowe.
1: I gotowe. I mamy kawę.
0: I mamy kawę. I teraz, w tym momencie, pojawiło nam się na urządzeniu, dodatkowa pojawiła nam się informacja w postaci komunikatu, że trzeba przeczyścić układ spienienia mleka. No bo to mleko nam nie może w środku zostać, bo by się zrobiła tragedia.
1: Dokładnie.
0: Prawda? I ja to mówiłem, że mamy tutaj różne opcje, że jest opcja ustawień i konserwacji. I zawsze między ustawieniami a konserwacją zagnieżdża się ten dodatkowy komunikat, który nam mówi o tym, żeby to ten spieniacz przepłukać. Ale żeby to zrobić, to ja muszę tutaj teraz wyciągnąć z pudełka z mlekiem wężyk. W tym kubeczku technicznym do, o właśnie, słyszycie Państwo, do przepłukiwania sobie końcówkę tak lekko opłukuję, żeby mi tu wyleciały jakieś resztki mleka. No i wkładam w taki otworek w tą tackę ociekową, żeby mogła się z tej rurki wydobywać woda, a potem para. I to mam wszystko zrobione. I teraz, proszę Państwa, tu jeszcze wyleję wodę z tego kubeczka, tylko muszę się przechylić do zlewu. I teraz tak. Teraz muszę się skupić, proszę Państwa, żeby tu sobie nie narobić bigosu, choć to kuchnia, więc w kuchni bigos też bywa, prawda? Kręcę tak, żeby policzyć to, żebyśmy ustawili sobie na płukanie spieniacza. I co ważne, tego się nie da zrobić z poziomu aplikacji. Ale nie dlatego, że to jest tam niedostępne. Po prostu nie ma tam
1: tej opcji.
0: Nie ma tej opcji, trzeba ją wybrać z menu. Dobrze. No więc teraz wciskam prawe pokrętło. Nic się nie dzieje. A to dlatego, że ekspres pyta nas się, czy aby na pewno włożyliśmy wężyk do ociekacza, bo za chwilę będzie z tego wężyka leciała gorąca woda. No to my się upewniamy, że tak, włożyliśmy, wciskamy jeszcze raz. Teraz się płucze spieniacz. Teraz się płucze. Wężyk jeszcze jest zimny. O, w tej chwili przez wężyk przylatuje gorąca woda. Teraz on się będzie przedmuchany parą. I jeszcze będzie. Ten głośny dźwięk, który Państwo teraz słyszeliście, to było też jakby osuszenie przy pomocy pary, taka jakby dezynfekcja tego elementu wylotowego, z którego nam cieknie, leci piana, tak, czy tam mleko. No i ta opcja w tym momencie już nam się schowała. Nie ma tego płukania spieniacza. A urządzenie nam wróciło do menu, znaczy do menu głównego i mamy tutaj ustawione na opcji konserwacja. Damy raz w prawo, to mamy espresso. Jeszcze raz w prawo. Wróciliśmy do pierwszego ustawienia, które się nam pokazuje w momencie uruchomienia ekspresu, czyli kawę krema. Gdybyśmy sobie teraz siedzieli i tą kawkę popijali, no to ekspres nie będzie wiecznie czekał, bo musi się wypłukać przed wyłączeniem i musi się kiedyś wyłączyć, prawda? Sam. Więc można w ustawieniach ustawić, po jakim czasie ma się to robić. Tutaj domyślnie jest 10 minut, ale ja sobie to zwiększyłem, no bo to jednak krótko. Zrobiłem sobie 30 minut, więc po 30 minutach będzie się ekspres płukał, a potem się wyłączy. Jakbym chciał go wyłączyć wcześniej, to wciskam ten guzik po lewej stronie i on wtedy też to płukanie sobie automatycznie włączy, a potem wszystko zgaśnie. Także tak to wygląda.
1: No to rzeczywiście, wydaje się, że wszystko jest prosto, łatwo i przyjemnie, ale czy tak zawsze jest? Bo pokazałeś, jak zrobić sobie kawę, natomiast no przynajmniej u mnie tak jest, że ten ekspres czasem potrafi nas zaskoczyć komunikatem, który się pojawia. No ni stąd, ni zowąd. Włączamy ekspres, a tu nagle on coś od nas chce. Albo chce, żeby go wypłukać, w sensie, żeby użyć tej tabletki oczyszczającej. Albo chce od kamieniacza. Albo tam, no to są takie najczęstsze dwa komunikaty, które mogą nas zaskoczyć.
0: No
1: czy
0: tak.
1: U ciebie też tak jest?
0: Też tak jest, ale te komunikaty wyskakują opcjonalnie. W takim sensie, że urządzenie się nie blokuje i mówi, ty masz mnie teraz odkamienić, i już, albo ty masz przeczyścić system tabletką, a tu w domu goście chcieliby się napić kawy. On tylko pokazuje, że należałoby odkamienić, należałoby przeczyścić, ale od momentu, kiedy ten komunikat wyskoczy, no po prostu musimy to gdzieś tam mieć z tyłu głowy, żeby te procesy pielęgnacyjne przeprowadzić. No i co ciekawe, da się je zrobić po niewidomemu, bo jeżeli sobie wykorzystamy program do odczytywania napisów, to można w odpowiednie miejsce wejść i jakoś tam z tym programem.
1: I te komunikaty nam będą czytane, tak? Przekręć pokrętło albo.
0: Przekręć, dolej, wylej, poczekaj i tak dalej. Proces trwa w zależności od tego, co robimy, bo tutaj są trzy elementy pielęgnacyjne. To znaczy się ekspres nam mówi, żebyśmy go odkamienili, do tego jest odpowiedni środek. Potrafi nam pokazać informację, że mamy przeczyścić spieniacz. Spieniacz, do tego jest też odpowiedni środek. No i jeszcze jest opcja czyszczenia całego tego systemu tabletką. No i pytanie, a gdzie my tą tabletkę wkładamy? Prawda?
1: Dokładnie.
0: Ano, wkładamy ją do tego pojemniczka na kawę mieloną. Ona wtedy dostaje się do zaparzacza, tam jest zalewana wodą, no i jest cały tam program, który trwa kilkanaście minut. Jej celem jest odtłuszczenie tego środka urządzenia i tak dalej, także co jakiś czas trzeba to po prostu robić.
1: Czyli i pamiętajcie, to musi być specjalna tabletka do ekspresów.
0: Tak, tak jest. A nie do zmywarek.
1: Dokładnie.
0: A co ciekawe, ta tabletka jest bardzo malutka i zapakowana jest w takim blistrze jak jakieś tabletki, jak lekarstwa.
1: To też warto o tym pamiętać, żeby się nie pomylić czasem.
0: Ja na przykład trzymam te tabletki w szafce z chemią, bo naprawdę się można pomylić.
1: Z jakimiś. To prawda.
0: Na przykład, nie wiem, z jakimiś tabletkami do ssania.
1: No, a nie byłoby to raczej przyjemne.
0: No, myślę, że w smaku...
1: nie próbowałem, ale chyba nie będę próbował.
0: Tak, tak, proszę Państwa. Także te sprawy tak wyglądają, więc wiele rzeczy da się zrobić, ale do tego wszystkiego trzeba dojść. Trzeba paręnaście razy w miarę współpracy z tym urządzeniem sobie pewne rzeczy w głowie układać, zapisać sobie menu, na przykład można, żebyśmy wiedzieli, jak to tam wygląda. No i się użytkuje. Okay. Ale też na odsiecz zawsze może nam przyjść z odsieczą, może nam przyjść aplikacja mobilna, która w pewnych sytuacjach jest nas w stanie uratować.
1: Tak, i myślę, że do tej aplikacji mobilnej sobie będziemy mogli powoli przejść, chyba że
0: A może jeszcze omówimy ustawienie.
1: No właśnie, ale... no właśnie, bo to też jest, myślę, ważne. I to jeszcze zanim, to taki tu komentarz na Facebooku od Tomasza się pojawił, taki wręcz trochę poetycki, można by powiedzieć. Kawa czarna jak noc, słodka jak grzech i mocna jak miłość jest najlepsza. No, nie sposób się nie zgodzić.
0: Nie sposób.
1: Chociaż ja akurat no, z mlekiem to chętnie, ale słodzenie kawy to już dla mnie jest pewnym nieporozumieniem, no ale to kwestia gustu po prostu.
0: Tak jest. Tomaszu, pozdrawiamy cię serdecznie. No i cóż, przejdziemy do ustawień, w których kryją się różne ciekawe opcje. Pierwsza z nich to przepisy na kawę. Tutaj możemy wszystkie te napoje, które mamy w menu głównym, sobie poustawiać według tam jakichś naszych preferencji.
1: Czyli jeszcze raz, jak do tych ustawień się w ogóle dostać?
0: W menu głównym ekspresu, tam gdzie mamy napoje, na samym końcu mamy dwie opcje: ustawienia i konserwacja. I musimy dostać się, przekręcając prawym pokrętłem, do sekcji ustawienia. Ale na szczęście, i tu też jest śmieszna rzecz, bo nie wszystko się da zrobić z poziomu tych ustawień w aplikacji mobilnej, ale większość rzeczy możemy już w aplikacji sobie pozmieniać. I są to takie, proszę Państwa, opcje, jak przepisy na kawę, o których wspomniałem. Tutaj chodzi o to, że wszystkie te napoje możemy sobie dostosować do naszych preferencji. Ekspres nam proponuje, żeby to było, powiedzmy, kawę krema 120 ml, a my chcemy, żeby to zawsze było 100 ml. Ja tego nie zmieniam, dlatego że jak już robiliśmy kawę, to Państwu pokazałem, że przecież w czasie robienia kawy możemy na bieżąco tym pokrętłem regulować te wszystkie parametry, przez które ekspres przechodzi. Więc po co tutaj zmieniać, jeżeli można podczas już wypływu kawy z ekspresu sobie tam parę razy przekręcić, to jest co 5 ml i zmniejszyć ze 120 na przykład 90. Prawda?
1: Także zgadza się.
0: To jest pierwsza opcja. Druga opcja, Szanowni Państwo, to filtr. Tutaj jest prosto, bo jest tylko jedno pytanie. Włożyć filtr? Tak, nie. Tu decydujemy się, czy ten filtr ma być używany, czy nie. Jeśli tak, to jego montujemy w zbiorniku na wodę. Wkręcamy jakby go w dno tego zbiornika. Filtr do ekspresu to jest taki podłużny, walcowaty element. Więc można go wkręcić ręką w to dno tego zbiornika, a kto ma rękę jakąś taką, nie wiem, grubszą, coś, że nie może sobie poradzić, to ta miarka, o której mówiłem, że jest miarka na kawę mieloną, służy jako taki jakby klucz. Możemy tą miarką, ona jest tak wyprofilowana, że możemy ten filtr sobie dokręcić i wtedy nie musimy tam pakować ręki głęboko do tego zbiornika na wodę. Ja filtra nie używam, ponieważ uważam, że skoro w domu jest dzbanek filtrujący, to jest dokładnie to samo.
1: Dokładnie tak, a przy okazji ten dzbanek możemy wykorzystać do szeregu innych zastosowań, czy do wody na herbatę na przykład. Jeszcze na przykład u nas to przydaje się do nalewania wody do nawilżacza powietrza, więc no, do różnych zastosowań może być. Te dzbanki nie są drogie, można kupić w dowolnym markecie tak naprawdę. Filtry wymienia się raz w miesiącu. Zazwyczaj no, przy takim standardowym użytkowaniu, więc też to nie jest jakiś tam drogi interes, a zdecydowanie mniej tego kamienia osadza się na ściankach.
0: A dodam jeszcze, że taki filtr węglowy, który wkładamy do ekspresu, nie jest tani. On jest często parę razy droższy od takiego filtra dzbankowego. A to jest dokładnie to samo. Co my tu mamy dalej? Dalej mamy twardość wody. Tutaj sobie ustawiamy, jaka ta nasza woda jest. Nadmieniłem na początku, że otrzymujemy wraz z ekspresem test paskowy, który nam pokazuje, co należy w tej opcji wybrać. Tu są stopnie od 1 do 4 i tak jak nam w tym teście wyjdzie, tak to wybieramy. A chodzi tylko o to, że im ustawimy twardszą wodę, tym ekspres sobie to jakoś tam inaczej przelicza i częściej każe się odkamieniać. Dalej mamy temperaturę i tu możemy ustawić, jaka temperatura ma być w przygotowywanych napojach. Przy czym ustawienie polega na tym, że albo ustawiamy profil temperatury indywidualny i potem w tej sekcji przepisy, która była na początku ustawień, sobie ustawiamy, że kawa, przypuśćmy cappuccino, to ma być w temperaturze maksymalnej, a kawa tam jakaś inna w temperaturze wysokiej. Ale jak sobie ustawimy tutaj w tej temperaturze ten tryb, że wszystkie kawy mają być tej samej temperatury, no to co byśmy nie wybrali, to zawsze otrzymujemy kawę o danej temperaturze. Dalej mamy coś, co dla mnie początkowo było niezrozumiałe, bo nie mogłem jakoś załapać, o co to chodzi. Jest to aroma. Aroma to, proszę Państwa, system zmiany smaku kawy. Jeśli spytacie mnie, a jak to działa, to powiem Wam, że dokładnie nie wiem, ale gdzieś mi się obiło o uszy, że to jest jakby dłuższe bądź krótsze parzenie tej kawy, że ona tam się jakoś inaczej przez ten zaparzacz przedostaje. Są to trzy stopnie: dynamiczny, stały i intensywny. I chodzi o to, że jak tu sobie wybierzemy stopień przykładowo dynamiczny, to kawa ma taką większą kwasowość, jakieś tam nuty owocowe i tak dalej, i tak dalej. Stopień stały, no to jest tak po środku, a aromat intensywny, no to jest kawa taka bardziej goryczkowata, gorzka. Ja kręciłem tym, słuchajcie, w lewo, w prawo i początkowo wydawało mi się, że to jest jakaś, no nazwijmy to,
1: bójda. Pizza na wodę, fotomontaż.
0: Fotomontaż, łamany przez bójdę marketingową. Ale potem okazało się, że coś w tym jest, że nawet przy niektórych tych aromatach ten ekspres troszeczkę inaczej pracuje, jakby ta pompa chodzi troszeczkę inaczej. I faktycznie niewielkie różnice są. Ja mam tutaj ustawione na środek, czyli ten aromat stały. Proszę Państwa, następna opcja to język. No to wiadomo, o co chodzi. Potem automatyczne wyłączenie i tutaj wybieramy sobie, jak długo ekspres ma czekać po zrobieniu kawy, jak ten stan bezczynności ma trwać długo. Potem jest, moi mili, opcja wyłącz płukanie przy wyłączeniu i to jest, uważam, tu nie należy co kręcić, nie ma co kręcić, ponieważ to musi być włączone, bo chodzi o to, żeby ekspres, jak go wyłączamy, się automatycznie wypłukał, żebyśmy nie musieli grzebać gdzieś tam w ustawieniach konserwacji i tę opcję wymuszać. Także rekomenduję, żeby to było aktywowane. Dalej mamy ustawienia fabryczne, no to wiadomo, że sobie możemy wszystko zresetować, jeżeli coś tam sobie nagrzebaliśmy i nie wiemy, co tu dalej zrobić. Dalej mamy statystyki, to jest ciekawa funkcja, bo tu możemy sobie podejrzeć, ile zrobiliśmy kaw. Zdradzę Państwu, choć to nie żadna tajemnica, w sumie taką informację, że w przypadku tego ekspresu to 900, sprawdziłem sobie przed audycją, 32. A ekspres był kupiony w czerwcu 2020 roku. Więc
1: troszkę tych kaw już poszło.
0: Troszkę tych kaw poszło. I ostatnia opcja w ustawieniach to Bluetooth. Tutaj sobie po prostu łączymy z telefonem. Nim przejdziemy do aplikacji, jeszcze pokażę Państwu krótko tą drugą taką ważną opcję w głównym menu, to konserwacja. Bo tutaj też są ciekawe funkcje. Pierwsza funkcja to przepłucz wspieniacz, czyli to jest ta funkcja, która nam się pojawiła po zrobieniu kawy dzisiaj. Możemy też, jeżeli mamy jakieś obawy, że to się tam nie wypłukało, czy coś, tutaj sobie zajrzeć i jeszcze raz taki wspieniacz przepłukać. Kolejna opcja, to tak się śmiesznie nazywa, system płucze się. To jest to płukanie na początku i na końcu, przy starcie i przy wyłączaniu urządzenia. Potem jest opcja przeczyść wspieniacz. Tutaj chodzi o to, że czyścimy tym specjalnym środkiem, który dodajemy do wody. Potem jest opcja przeczyść system. To jest to czyszczenie specjalną tabletką. Potem mamy odkamienianie. I ostatnia opcja, odparuj system. A cóż to, moi drodzy, jest? Ano to jest taka opcja, że jak ekspres nam się zepsuł przykładowo, ale na tyle się zepsuł, że jeszcze trochę działa, to możemy sobie przed wysłaniem go w długą drogę do serwisu, możemy sobie go odparować. Wybieramy tą opcję i on wtedy no, podobno eliminuje z siebie te resztki wody, żeby to tam się gdzieś nie wylewało w pudełku w transporcie. No i ostatnia opcja to status konserwacji. Tu możemy sobie podejrzeć, no to jest dla nas niedostępne, bo to jest element graficzny, to są takie paski, co w najbliższym czasie nas czeka. Tu sobie patrzymy mniej więcej, jak wygląda sprawa odkamieniania, tych wszystkich elementów pielęgnacyjnych, czyli tutaj pokrótce powiedziawszy widzimy, jaka procedura pielęgnacyjna będzie w najbliższym czasie. No i to by było, jeżeli chodzi o sterowanie ręczne, tyle.
1: Czyli teraz czas na aplikację mobilną.
0: Teraz czas na aplikację mobilną, proszę Państwa. A tu się muszę troszeczkę przygotować.
1: To jak ty się będziesz przygotowywał, to ja przypomnę, że możecie do nas pisać, że możecie do nas dzwonić. Zapraszamy serdecznie do kontaktu. Jest Zoom, jest Facebook, jest strona kontakt.tyflopodcast.net. Także tu pisał do nas Karol jeszcze przed momentem. Życzył nam smacznego, to dziękujemy bardzo. No ja już po kawce, ty Karolu też gdzieś tam się podejrzewam, że w międzyczasie masz okazję raczyć, chociaż no dzisiaj więcej mówisz ode mnie. Ja to w tym momencie mogę sobie od czasu do czasu zrobić przerwę i jakiegoś tam łyka zaczerpnąć, chociaż tak naprawdę to już u mnie w kubku pusto. Nigdy jakoś ta kawa
0: u mnie prawie też.
1: A widzisz, no u mnie nigdy ta kawa długo nie może postać.
0: Ale już nie już będę tak drugiej jest. Parzył, chyba się na wodzie, że tak powiem, skoncentruję.
1: Skończy, jasne.
0: Tak, dobrze, proszę Państwa, to tak, mamy aplikację Nivona HPP.
1: Jakbyś mógł zrobić głośniej, to byłoby super. O!
0: Może tak?
1: Tak.
0: Może być? Dobrze.
1: Może być.
0: Co my tutaj mamy? Mamy jakieś dwa niezaetykietowane przyciski. Pierwszy z nich służy do rozpoczęcia procedury łączenia się z aplikacją, a drugi służy do zmiany języka między innymi i ustawiania, czy ma się podgrzewać to miejsce na filiżankę, ale u mnie takiego czegoś ekspres nie ma. Więc to jest jakaś aplikacja, ta jakaś funkcja nieaktywna. Dalej mamy opcję Moja Nivona. Jak sobie tutaj wejdziemy, to co my tu mamy?
2: Moja pierwsza kawa.
0: Ustaw przepis. Ustaw przepis, czyli tutaj wszystkie te przepisy, o których mówiłem w ustawieniach, które są, możemy je zmieniać.
2: Ustawienia podstawowe.
0: Tu mamy opcję ustawienia podstawowe. Jak się przesuniemy jeszcze raz w prawo, mamy również opcję ustawienia podstawowe. Tak to jest śmiesznie nazwane. Ta pierwsza opcja kryje jakieś takie filmiki instruktażowe, jak wyczyścić tutaj różne rzeczy. A w ogóle po ostatniej aktualizacji u mnie, jak się ją kliknie, to się aplikacja zamyka. Bywa i tak. Ale te drugie ustawienia, w które wejdziemy,
2: ustawienia podstawowe.
0: No to już kryją więcej rzeczy.
2: Twardość wody, poziom 3, 15, 21.
0: Bo tutaj możemy sobie ustawić twardość wody, czyli to są te opcje, które żeśmy sobie omawiali przed chwilą, mówiąc o sekcji ustawienia.
1: Tak, na podstawie tego testu paskowego.
0: Tak,
2: temperatura indywidualnie,
0: czyli teraz każdą z kaw, którą robię, mogę ręcznie ustawiać, czy ona ma być zimniejsza, czy cieplejsza. Ale tu mogę wejść.
2: Temperatura.
0: Tu jest to fajnie akurat zrobione, tu voiceover się nie gubi.
2: Normalna.
0: I mogę sobie ustawić normalną,
2: wysoką,
0: max,
2: max
0: i indywidualną. Czyli przycisk anuluj. Idźmy dalej. Wyłączone, wypłucz włączoną. To tak dziwnie czyta. No to ta jest ta opcja, żeby się ekspres w momencie, kiedy go wyłączamy, pukał.
2: Wyłączone moduł 30 minut.
0: To automatyczne wyłączanie modułu 30 minut, no to jest, żeby ekspres tyle czekał.
2: Profil stały.
0: To są te, to jest ten system Aroma, gdzie sobie możemy wybrać, jaki ten profil ma być, tak? Czyli czy dynamiczny, czy stały, czy intensywny, czy indywidualnie. Jak sobie wybierzemy indywidualnie, no to wtedy każdą z kaw sobie możemy tam jakoś ustawiać. Proszę Państwa, dalej mamy ustawienia fabryczne.
2: Ustawienia fabryczne, przepisy, resetuj swoje przepisy.
0: To wiadomo, o co chodzi.
2: Ustawienia fabryczne, ustawienia, resetuj swoje ustawienia domyślne.
0: Tu jest takie krótkie wytłumaczenie jeszcze, o co chodzi.
2: Ustawienia fabryczne, ustawienia fabryczne.
0: Aha, i to już jest ostatnia opcja. To już jest ostatnia opcja.
1: Czyli to jest tak naprawdę dwa rodzaje resetu, tak? Reset przepisów i reset ustawień. Tak?
0: Tak, tak, tak, tak.
2: Ustawienia fabryczne, ustawienia, tu zresetuj swoje ustawienia domyślne. Ustawienia fabryczne, przepisy, resetuj swoje przepisy.
0: Tak, to są dwie opcje. Jedną resetujesz przepisy, drugą resetujesz ustawienia. Znaczy do reset, do ustawień fabrycznych. Wychodzimy, proszę Państwa, z ustawień. I mamy opcję statystyki. To jest ostatnia opcja w tym okienku Moja Niwona. I tutaj jak sobie wejdziemy, to mamy wszystkie te kawy, które zrobiłem, rozpisane. I na przykład
2: espresso 13, 614.
0: O, dużo.
2: Lungo 7.
0: A lungo mało.
2: Cef americano 1. Cef puccino 284. Latte macchiato 13. Mleko 3. Gorąca woda 95. Moja kawa 266.
0: To moja kawa 266 to jest błąd w aplikacji, który jakoś dubluje to z... On to jakby dubluje, proszę Państwa, z kawą, którą się do mojej kawy wrzuci. Bo jeżeli ja sobie ustawię ten przepis moja kawa z jakiegoś tam, nie wiem, z kawy cappuccino, to on w aplikacji mobilnej to dubluje i dodaje, jak wypiję kawę i w mojej kawie, w statystykach i w cappuccino. To jest tak jakoś dziwnie zrobione, ale ten błąd tylko występuje w aplikacji mobilnej. Jak sobie wejdziemy do statystyk w ekspresie, to tam już jest normalnie. Tu jest jeszcze pokazane odkamienianie, ale niestety nie zobaczymy, bo to byłoby fajnie, gdyby można było jakby podejrzeć w procentach, ile tam już nam zostało, żeby to odkamienienie przeprowadzić. Ale
1: a to
0: niestety...
1: pewnie też w postaci tych pasków się
0: tak,
1: wyświetla.
0: O. To jest ta tabletka.
2: Czyszczenie spieniacza, nagłówek.
0: No i ostatnia opcja, czyszczenie spieniacza.
2: Numer seryjny. Nagłówek.
0: I tu mamy jeszcze numer seryjny.
2: 7, 6, 9, 5, 7, 6.
0: Dobrze. No to
2: przycisk wróć.
0: To wszystko, jeżeli chodzi opcje, o opcje statystyki.
2: Moja pierwsza, ustaw przepis. Ustawienie podstawowe, statystyki. Statystyki.
0: Jeżeli wyjdziemy do głównego okna aplikacji, to mamy jeszcze opcję przygotuj kawę. I tu jak sobie
2: espresso
0: wejdziemy, to mamy te wszystkie napoje. Espresso.
2: Crema. Lungo. Cef americano. Cef puccino. Latte macchiato. Mleko. Gorąca woda. Moja kawa. Moja kawa.
0: Aha, i wszystko. No to co, może byśmy coś zrobili, ale tak się zastanawiam, co. Może nalejemy trochę gorącej wody.
1: Gorącej wody, dokładnie.
0: Nalejemy trochę gorącej wody.
2: Ja
0: tu sobie wezmę szklaneczkę, podstawię. O, proszę Państwa.
2: Gorąca woda.
0: Wybieram opcję gorąca woda.
2: Gorąca woda, start, przycisk.
0: I mamy tak, przycisk start.
2: Woda 150 ml.
0: Pojemność, że woda 150 ml.
1: Czy to można zmieniać?
0: A, no widzisz, Michale. I to jest bardzo dobre pytanie. Częściowo tak, częściowo nie. I jeżeli tak, to sposobem. Bo ta woda 150 ml, to jak ja na niej się tutaj ustawię i zrobię podwójne stuknięcie z przytrzymaniem i delikatnie tak ruszę palcem w lewo, no to coś tam zmieniłem. Ale jakbym chciał zrobić 110 albo coś, to...
1: Problem z precyzją tych gestów, żeby
0: to... A dam
1: to
0: jeszcze raz w lewo. No to się zmniejszyło, tak, do 90. I to się jeszcze jakoś da. Natomiast jeżeli chodzi o temperaturę, to tego nie zmienisz. Ja nie potrafię. Jakieś klikania z przytrzymaniem, nie wiem, wyłączanie voiceovera i pukanie palcem, czy jakieś smyranie w tym miejscu lewo, prawo. Niestety nie potrafię tego zmienić.
1: No to szkoda.
0: Ale, szkoda, ale jest na to wyjście. Bo możemy sobie tam w ustawieniach w aplikacji, które żeśmy sobie omawiali, ustawić na czas, powiedzmy, no, że chcemy jednorazowo sobie nalać wody o temperaturze niższej, to wchodzimy sobie w ustawienia, w temperaturę i wybieramy temperaturę, żeby dla wszystkich napojów była niższa. No potem trzeba pamiętać, żeby to sobie z powrotem zmienić, tak? Bo od tego momentu wszystkie kawy, wszystko co ekspres robi, będzie chłodniejsze. No ale no, trzeba sobie jakoś radzić, nie?
1: No dokładnie.
0: No dobrze, no to klikamy przycisk start. Mamy tutaj wodę 90 ml. A może nawet zmniejszę. Zrobiło się 30 ml. Klikam start. To jest dobre pytanie.
1: No właśnie.
0: Podoba mi się to pytanie, bo wiadomo, różnie to w życiu bywa.
2: Przed rozpoczęciem parzenia kawy należy podstawić filiżankę odpowiedniej pojemności.
0: No filiżanka jest.
2: Anuluj. Start. Przycisk.
0: No to klikamy start.
2: Pasek narzędzi. Uwaga. Przygotuj napój. Napój w przygotowaniu.
0: Tu mamy napój w przygotowaniu. Ekspres się trochę musi podgrzać, bo...
2: Anuluj.
0: Czekał. Przycisk. Mamy przycisk anuluj.
2: Napój w przygotowaniu.
0: No czekamy, czekamy.
1: Ruszyła maszyna.
0: Poczyna po spale. Ale powiedzmy sobie szczerze, już mamy wodę wlaną, aplikacja przeszła do głównego okienka swojego. Ale wiesz, Michale, nie smakuje mi jakoś ta woda, ta herbata.
1: Aha.
0: Nawet, no bo to wiadomo, nie jest 100 stopni, to jest tam 80 parę, może z 90. Nawet herbata zielona jakoś tak, mam wrażenie, że to taka ta woda jest trochę plastikowa. Nie wiem, czy sobie to wmawiam, czy jak.
1: Ale coś, wiesz co, coś może być, coś może być, bo ta faktycznie ta herbata, no, jest troszeczkę inna. Ja co prawda nie jestem entuzjastą herbat i z wyjątkiem jakichś takich zimowych wieczorów, to w zasadzie moim podstawowym gorącym napojem jest kawa. Herbata to jest coś od wielkiego dzwonu, po co sięgam, natomiast no jednak też jakoś raczej stosuję wtedy opcję czajnik plus czujnik poziomu cieczy i tyle.
0: Tutaj w aplikacji jeszcze mamy w głównym oknie taką ikonkę jak świat kawy. No jak sobie tutaj klikniemy, to mamy takie opisy, jaka jest kawa, że jest arabika, że jest robusta. Mamy jeszcze serwis Nivona. Tutaj się kryją informacje, co robić, jak się nam coś uszkodzi. A co jeśli? No właśnie, a to jeśli się niekiedy pojawi, prawda? A co jeśli? I tu jest infolinia Nivona.
2: Wyposażenie dodatkowe Nivona.
0: Co są infolinia Nivona. Aha, i tyle.
1: I wyposażenie dodatkowe. Czyli pewnie jakieś akcesoria, tak?
2: Infolinia Nivona.
0: Tak.
2: Wyposażenie dodatkowe Nivona.
0: Tak, tak, tak, tak.
2: Przycisk wróć.
0: Dobrze, Michale, że mnie korygujesz, bo nie dosłyszałem tej opcji. Proszę Państwa, no i myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o ustawienia. Wszystko chyba wiemy. Wszystko obejrzeliśmy.
1: Czyli tak, Karolu, podsumowując, czy to jest urządzenie, które byś polecał osobom niewidomym?
0: Jak najbardziej. Jak najbardziej, dlatego że urządzenie możemy sterować w dwojaki sposób. Nie zamykamy się na przykład tylko na aplikację, jak ma to chociażby, nie wiem, miejsce w ekspresach DeLonghi, no bo dziś jest tak, a jutro przyjdzie nam jakaś aktualizacja i jest inaczej i nam zostanie, jeżeli mamy taki ekspres, picie kawy tak zwanej zalewajki, a jeżeli byśmy mieli, nie wiem, pralkę automatyczną, którą sterujemy tylko z poziomu aplikacji, no to co? Pranie ręczne, więc nie ograniczajmy się do jednego, jeśli mamy taką możliwość.
1: Ja tak, no zdecydowanie warto unikać w ogóle ekspresów, jeżeli chcemy już sobie kupić taki ekspres, powiedzmy z tej, jak to mówią, wyższej nieco półki, no bo oczywiście ktoś zaraz może napisać, ale przecież są tańsze ekspresy i za jakieś 1500 zł można sobie kupić jakiegoś krupsa albo podobny ekspres. Oczywiście, że można. Pokazywaliśmy też takie ekspresy, i też warto pamiętać o tym, że te ekspresy mogą być nawet dla nas prostsze, bo one nie mają ekranu. Tam się po prostu wszystko opiera na ewentualnie jakichś kontrolkach, które nam będą coś tam sygnalizowały i one rzeczywiście mogą być łatwiejsze w obsłudze. Natomiast no, mogą po prostu nie mieć tylu funkcji, więc jeżeli chcemy coś takiego, co nam zrobi trochę tych różnych kaw, no to trzeba się liczyć z tym, że obsługa takiego urządzenia będzie nieco bardziej skomplikowana, chociaż jak pokazał nam Karol w audycji dzisiejszej, nie jest to niemożliwe. Do wszystkiego da się dotrzeć, trzeba sobie menu ewentualnie rozpisać gdzieś albo zapamiętać, chociaż ja raczej optowałbym za zrobieniem sobie notatek.
0: Ja tak uczyniłem, mam menu rozpisane, także jest to z pewnością lepsza opcja. Także ja dlatego wybrałem to urządzenie, bo szukałem takiego, które będzie dla nas dostępne, a jednocześnie będzie miało fajne parametry i udało się coś takiego znaleźć. No, dodam, że nie kupiłem tego w ciemno, tylko znalazłem sklep, gdzie pani nam to uruchomiła, pokazała tak mniej więcej. Wiadomo, że co tam obejrzysz w sklepie, no chwilę tylko, ale...
1: Wszystko i tak wychodzi w praniu, ale no, przynajmniej jakiś zarys mamy tego. Wiadomo, wiedziałeś, że nie dostajesz ekspresu, który ma na przykład ekran dotykowy.
0: Tak.
1: Bo tak, teraz tak. Już też takie są i trzeba o tym pamiętać.
0: Takie są.
1: Mm-hmm. I o tym
0: trzeba
1: pamiętać.
0: Trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Zresztą, no... Wiele rzeczy dzisiaj, jak kupujemy, no to musimy dobrze przemyśleć. No, kupujemy pralkę, to nawet jeżeli ona jest dotykowa, to trzeba sprawdzić, czy na przykład można sobie ją oznaczyć w
1: tak
0: jakiś
1: jest.
0: Sposób.
1: Tak jest.
0: Bo może nie ma co się bać pralki dotykowej, tylko należy taką zakupić, bo ma fajne parametry, ale da się ją jakoś tam okleić w określony sposób.
1: Tak, bo na przykład nawet jeżeli ma jakiś panel dotykowy, to te wszystkie elementy sterujące znajdują się zawsze w tych samych miejscach, no bo to wtedy to możemy sobie to pooznaczać. Gorzej, jeżeli jest to wszystko płynne, co też niestety się zdarza.
0: No wtedy już nic nie zrobimy.
1: Dokładnie.
0: Także, proszę Państwa, ja polecam ten ekspres, choć nie jest tani, ale jeżeli mamy takie możliwości, to śmiało można takiego zakupu dokonać i mam nadzieję, że długie lata cieszyć się fajnym urządzeniem w domu. Jest ono dla nas dostępne, jak nie tak, to w inny sposób, jak nie aplikacją, to można się nauczyć tego menu, jak nie tak, to możemy sobie troszeczkę podglądać tymi programami odczytu tekstu. Jest sporo
1: no ja
0: opcji.
1: Powiem tak, jeżeli chodzi o moje doświadczenia z marką Nivona jako taką, no to mój ekspres, to tak jak wspominałem, to już ma jakieś 11 do 12 lat, nie, będzie 11 raczej i ani razu w serwisie nie był, no ekspres moich rodziców dokładnie ten sam, no to jednak tam parę wizyt w tym serwisie zaliczył, u mnie całe szczęście obyło się bez tego i ten sprzęt działa nadal, tam raz trzeba było go rzeczywiście tak dosyć intensywnie wyczyścić również od środka, ale poza tym to z tym sprzętem nic się nie dzieje, służy dzielnie, co dzień robi kawę, no i pomaga mi jakoś tam.
0: Przede wszystkim trzeba o to urządzenie dbać.
1: Tak,
0: to nie jest
1: tak,
0: że stawiamy sobie gdzieś tam w kącie i tylko zajmujemy się piciem kawy.
1: No nie.
0: Trzeba go pielęgnować.
1: Trzeba
0: ten blok zaparzający, o którym mówiłem na początku, wyciągnąć. Trzeba go umyć pod bieżącą wodą. Tam są takie specjalne miejsca, które trzeba umyć. Trzeba to zrobić powiedzmy raz na dwa tygodnie, raz na miesiąc. No ja mam taką metodę, że dwa razy w miesiącu sobie te czynności związane z myciem bloku przeprowadzam i mam nadzieję, że to w jakiś tam sposób będzie wpływało na przedłużenie jego żywotności. Prawda?
1: Oczywiście, że tak. I warto pamiętać też o tych pozostałych procedurach, odkamienianie, czyszczenie za pomocą

0: Żeby zakończyć naszą dzisiejszą audycję, przypomnijmy Nivona Caffè Romantica 769. To model tego ekspresu ciśnieniowego, który jest możliwy do sterowania zarówno ze swojego panelu, jak i częściowo z aplikacji mobilnej. To urządzenie w dzisiejszej audycji prezentował dla Was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, Karol Olejnik. Po raz pierwszy na antenie. Karolu, i co? Stres minął?
1: Już stres minął, ale na początku gdzieś tam to tętno koło setki, myślę, że było. No, to też jest jakieś tam przeżycie.
0: Debiut.
1: U Ciebie wystąpić. Wiem, że sporo osób tego słucha, sporo nas będzie słuchało w przyszłości, ale jak to mówią, pierwsze koty za płoty.
0: Dokładnie.
1: Bardzo dziękuję Ci, Michale, za zaproszenie. Bardzo dziękuję Państwu, że mogłem z Wami ten jakiś czas, ile to? Godzina chyba?
0: Ponad godzinę. Prawie półtorej.
1: Pobyć, mogłem Państwu opowiedzieć i zaprezentować, jak to urządzenie działa.
0: No i mam nadzieję, że po raz ostatni się nie słyszymy, że jeżeli coś ciekawego będziesz miał w arsenale kuchennym czy jakimś innym, to również się jakąś prezentacją na naszej antenie podzielisz.
1: Bardzo chętnie.
0: Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Przedostatni dzień wakacji, a przynajmniej dla tych, którzy się uczą jeszcze standardowo w szkołach podstawowych i średnich, no bo studenci, jak sobie nie narobili tyłów, to mogą jeszcze przez wrzesień wypoczywać. Poniedziałek? Nie, to już wtorek. 30 dzień sierpnia 2022 roku. Rozpoczynamy pierwsze w tym tygodniu spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia i rzeczywiście tylko dziś na antenie Tyfloradia. Facebook postanowił zastrajkować i nie wpuścić naszej transmisji. Nie wiem, o co mu chodzi, szczerze mówiąc, ale mam nadzieję, że więcej takich figli nam płatać nie będzie. Tymczasem witam bardzo serdecznie wszystkich, którzy nas słuchają i którzy słuchać tego będą później w podcaście, w Tyflo Podcaście, pierwszym polskim podcaście dla osób niewidomych i niedowidzących www.tyflopodcast.net. Ja nazywam się Michał Dziwisz, po drugiej stronie łącza internetowego dziś Krzysztof Bruzda. Witaj, Krzysztofie.
3: Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. No tak, już powoli dobry wieczór możemy mówić, bo w końcu dzień coraz krótszy się robi.
3: Tak, ciemno się już robi.
0: Tak, mimo tego, że to jeszcze cały czas wakacje. Dziś będziemy sprzątać, a konkretnie ty będziesz sprzątał.
3: Ja będę sprzątał, tak.
0: Tak, pokażemy dziś odkurzacz firmy Proscenic, Proscenic, tak właściwie się pisze nazwę tej firmy, 850, tak jest jego model, T jeszcze w dodatku na końcu, 850T, to jest odkurzacz z gatunku tych, które ostatnio cieszą się coraz większą sławą, popularnością, także wśród osób niewidomych, czyli odkurzacz, który sam jeździ, sam sprząta, sam jeszcze w dodatku mopuje, kawy nie robi.
3: To nie był odkurzacz?
0: Nie, to nie był odkurzacz, nie. To efekty akustyczne zza twojego okna. Natomiast, no cóż...
3: Wyobrażasz sobie taki odkurzacz?
0: No, może kiedyś takie były.
3: Jakby ale... na przykład spotkał jakąś przeszkodę naprzeciwko siebie i zacząłby tak trąbić.
0: No to byłoby ciekawie. Natomiast co fakt, to fakt, tych odkurzaczy jest coraz więcej. Kiedyś jedyną firmą, która miała coś takiego do zaoferowania i działało to fajnie, to była Rumba, a właściwie iRobot, ale to już dawne czasy. Oczywiście Rumby dalej są, one są dostępne, można z nich korzystać, są w różnych wersjach, ale ale coraz więcej firm też próbuje uszczknąć tego tortu i ma nam do zaoferowania różne modele. Dziś właśnie ty zaprezentujesz ten, a nie inny odkurzacz, a jeżeli wy macie jakieś pytania dotyczące tego odkurzacza, no to cóż, możecie się z nami kontaktować. Możecie się z nami kontaktować na kontakt.tyflopodcast.net i na Zoomie tyflopodcast.net/

0: Zoom. Bardzo serdecznie Was do tego namawiamy, abyście z nami tutaj się łączyli i pytali, jeżeli macie tylko ochotę o coś zapytać. Dobrze, Krzysztofie, to na dobry początek może kilka słów o tym, co Cię akurat skłoniło do wyboru tego urządzenia, bo rynek jest dość nasycony już tymi urządzeniami. Jest i Roomba, jest Roborock, Samsung zdaje się też coś ma. To czemu
1: Philips.
0: Akurat... A, Philips widzisz. No czemu akurat Prostenik?
1: Bo był tani. Po prostu.
0: Czyli ten wariant ekonomiczny tu przede wszystkim.
1: Dokładnie. A w ogóle to do zakupienia takiego odkurzacza tego typu skłoniło mi zwykłe lenistwo po prostu, no nie ukrywajmy. Bo chcąc używać normalnego, tradycyjnego odkurzacza, no to co? Trzeba go wyjąć z tego kartonu. Trzeba go poskładać do kupy, jakąś rurę, jakieś coś popodłączać tam pod to, żeby on nadawał się do sprzątania. Trzeba wymieniać w nim worki. Może jeszcze nawet chyba produkują takie wielorazowe te materiałowe, ale no najczęściej już to są wymienne jednorazówki, bezfiltrowe. No i trzeba z tą rurą i z tym, kurczę, odkurzaczem na końcu przyczepionym biegać po tym mieszkaniu. Zwłaszcza jak się nie ma na to czasu, bo trzeba wyjść, bo coś tam. No to taki odkurzacz samodzielny załatwia sprawę. Pierwszy raz z takim odkurzaczem spotkałem się w filmie Seks Misja.
0: No tak, tak, był odkurzacz, który jeździł. I to już pan Machulski przewidział.
1: Tak. Tam było, że jak się sztur pytał, no co, dobre paproszki?
0: Tak jest.
1: Bądź grzeczny, bo cię pani zamknie w takiej dziurze jak nas tutaj.
0: Zgadza się wszystko. No i rzeczywiście jakieś takie trochę to proroctwo było.
1: Było. Zresztą, no, nie tylko reżyser tego filmu jakby przewidział to, że kiedyś coś takiego się pojawi, bo jak już kiedyś w którejś mojej audycji, i zresztą nie tylko w mojej chyba, ale w mojej raczej, wspominałem o tym, że całą dobę technologii, która jest dzisiaj, no to już kolega Lem przewidział, tak? Nie wiem, czy przypominasz sobie filmy na podstawie książek Lema. Jakieś.
0: No było już teraz ich sporo.
1: Tytułów nie pomnę. W każdym razie film zaczynał się w ten sposób, że była muzyczka i lektor mówił: mamy rok 2024. Wkraczamy w świat technologii, coś tam, coś tam. No i pokazują nam się takie smartfoniki jakieś takie. Wtedy to jeszcze nie były takie komórki jak dzisiaj, tylko jakieś takie troszeczkę większe, gdzie na ekranie po prostu było widać rozmówcę, tak, rozmowa wideo, jakieś komputery, jakieś mówiące, domy inteligentne tam były, typu, że gospodarz kazał coś zrobić jakiemuś urządzeniu, mówiąc do niego: zrób mi to, zrób mi tamto, i to urządzenie wykonywało te polecenia.
0: No tak.
1: A dzisiaj, proszę bardzo, mamy.
0: Mamy.
1: Mamy. Mamy rok 2022 i już ta technologia weszła nie tylko do urządzeń domowych, ale przecież i mamy samochody elektryczne, tak, które same jeżdżą bez załogi. Japończycy ostatnio robili testy z samochodem dla niewidomych. Także no, ta technologia cały czas idzie do przodu. A jak chodzi o Roombę, to pamiętam pierwszy raz z Roombą jako taką spotkałem się dawno temu, kiedy to jeszcze Roombę sprzedawano na zasadzie domokrążców. Chodził taki jeden z drugim z pudłem pod pachą i mówił: dzień dobry, ja tu mam fajny odkurzacz, czy mogę wam pokazać? Ludzie się zgadzali albo nie. Był nawet taki niewybredny dowcip na ten temat, ale nie będę go opowiadał, bo jest, no, powiedzmy, dość kontrowersyjny. No i wtedy były rumby, nie wiem jaką akurat ty posiadasz, bo wiem, że masz.
0: 900 akurat.
1: Ale chodzi mnie o to, że dzisiejsze rumby mają kamery, a rumba, z którą ja się pierwszy raz spotkałem, miały do ograniczenia, one wtedy nie skanowały pomieszczeń, tylko do ograniczenia swojego obszaru pracy miały lampy tak zwane podczerwone, które się ustawiało w różnych miejscach mieszkania i tam, gdzie ta lampa stała, tam on nie wjechał.
0: A to tak, były te tak zwane latarnie, były tego typu i ściany, tak?
1: Ściany, tak. Mhm. Wirtualne. Dzisiaj tego już się nie stosuje. Dzisiaj się stosuje kamery i ta rumba sobie skanuje pomieszczenie, zarówno podłogę, jak i sufit.
0: Oj, wiesz co, nie do końca. Nie do końca tak, bo w przypadku rumby nadal możesz sobie dokupić, jeżeli masz na to ochotę, to nadal możesz sobie dokupić te tak zwane wirtualne ściany.
1: Ale nie musisz.
0: Nie musisz. Nie, nie, nie, ale...
1: Można sobie to w aplikacji zakreślić.
0: Nie. Nie zawsze. Nie zawsze.
1: No nie, nie zawsze, ja to,
0: nie
1: jest, znam,
0: nie zawsze to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że osoba niewidoma tego nie zrobi.
1: Nie, no to na pewno.
0: Z tego, co wiem na grupach dyskusyjnych, gdzie się pojawiały te tematy, no to niestety nawet jeżeli ktoś posiada taki odkurzacz, a on jest sporo droższy, to trzeba pamiętać. Te takie mechanizmy, o których ty mówisz, to one charakteryzują już dość rumby z tej wyższej półki, bo też pamiętajmy, że rumba może kosztować tam powiedzmy 1000-1500 zł, a może kosztować i 4000. Wszystko zależy od tego, co tam ta rumba ma.
1: Wtedy, kiedy ja widziałem rumbę pierwszy raz w życiu, to ona kosztowała 3,5 tysiąca. U domokrążcy można było ją zakupić za 3,5 tysiąca. Teraz to wszystko pospadało, bo konkurencja jest...
0: To znaczy nie, Krzysztof, nie pospadało. To nie jest kwestia, że to pospadało, po prostu rumba ewoluuje i są nowe modele rumby i najzwyczajniej w świecie teraz tak masz trochę dla każdego coś miłego. Chcesz mieć odkurzacz, no tak, który na przykład będzie ci sam się opróżniał do większej stacji, że nie musisz tam co dwa sprzątnięcia czy co trzy opróżniać pojemnika na brud, możesz sobie coś takiego dokupić. Chcesz mieć odkurzacz, w którym na przykład określisz, że raz w tygodniu ma ci sprzątać dane pomieszczenie, ale inne chcesz, żeby sprzątał ci codziennie, możesz coś takiego zrobić, ale to są urządzenia, które będą kosztowały więcej. Także to jeżeli chodzi o rumbę, to taki wtręt, no bo w końcu to był pierwszy odkurzacz, tak, który miał takie możliwości i on nadal jest bardzo popularny. Natomiast nie jedyny, tak jak wspomniałeś, są urządzenia też tańsze. Czy równie dobre? No ciężko powiedzieć, to by trzeba było zrobić jakieś takie testy porównawcze,
1: ja
0: sprawdzić.
1: Sobie wyobrażasz, Michale, że jest pomieszczenie do testów takich odkurzaczy i przejechał jeden, no dobra, to śmiecimy następny.
0: No cóż, ja mogę powiedzieć na przykład a propos rumby, że ona ma co robić, na przykład jak w mieszkaniu jest kot. Jak w mieszkaniu jest kot, kot długowłosy, no to tak powiedzmy co dwa sprzątania, czyli de facto co dwa dni, bo u nas jeździ sobie rumba praktycznie codziennie i codziennie sprząta, no to co dwa dni trzeba ten pojemnik opróżnić. Więc ma co robić i rzeczywiście sprawuje się całkiem dobrze i to jest zdecydowanie taki odkurzacz, raz, że dla osoby niewidomej po prostu wygoda, to jest prawda. Oczywiście ktoś zaraz powie, że w sumie można posprzątać nie widząc...
1: Tak, na kolana
0: tak,
1: i dawaj,
0: tak,
1: nie?
0: Tak, no ale powiedzmy sobie szczerze, życie sobie trzeba ułatwiać, a nie utrudniać. Ja wychodzę z takiego założenia, więc dlaczego?
1: Odkurzacz z przewodnikiem.
0: Nie.
1: W jednej ręce rura z sawką, czy tam ze szczotką, a drugą ręką macasz dywan, czy dnie brudno.
0: Czy coś jeszcze trzeba sprzątnąć? Nie, to jest, no, to jest po prostu...
1: Z przewodnikiem. Tak,
0: to jest po prostu niewygodne. Dobrze, Krzysztofie, to przejdźmy do opisu twojego odkurzacza, do opisu tego urządzenia. Na dobry początek, co właściwie dostajemy w zestawie?
1: W zestawie dostajemy filtr HEPA zapasowy, dostajemy jedną szczotkę taką w kształcie wiatraczka, dostajemy wymienną ściereczkę, bo to jest odkurzacz mopująco-sprzątający.
0: Mopujący też, tak.
1: Tak, więc dostajemy do tego mopa ściereczkę i dostajemy oczywiście elektroniczny pojemnik z tymże mopem właśnie, bo tu są, trzeba podkreślić, dwa pojemniki w zestawie.
0: Jeden Co to pojemnik... znaczy właśnie elektroniczny pojemnik?
1: Już ci tłumaczę. Pojemnik, jeśli nie mopujesz w ogóle, to możesz używać zwykłego pojemnika, który jest od razu zapięty do tego odkurzacza. I to jest pojemnik, który w zasadzie, no cóż, ma ten filtr HEPA. Żeby z niego coś wysypać, no to trzeba go wyjąć i jakby rozłożyć na pół, jak książkę, i wtedy tam śmieci wszystkie wylatują. Natomiast pojemnik elektroniczny. Pojemnik elektroniczny to jest w tym przypadku coś takiego, że jak założysz ten pojemnik, to masz w jednym jakby segmencie dwa pojemniki. Jeden pojemnik jest standardowy, tak jak ten, który nie ma możliwości mopowania, czyli tam się zbierają wszystkie suche śmieci. I jest drugi pojemnik z korkiem, taki obok niego, trochę mniejszy, na wodę. Elektronika tego pojemnika polega na tym, że w aplikacji telefonicznej, którą pokażę, możemy ustalać, z jaką siłą i ile wody ma ten pojemnik z siebie wyrzucać w trakcie mopowania. Tego nie pokażę, bo akurat pojemnik mam w pudełku. Ja raczej nie mogę tu mopować, bo ten odkurzacz ma ten minus, niestety. Może Rumba to potrafi, ten odkurzacz nie. Że po prostu jak już założony jest jakiś pojemnik, nawet z wodą, to on nie patrzy, czy to dywan, czy nie dywan. Wszędzie będzie lał. A ja nie potrzebuję jakby tego, żeby on mi wszędzie tą wodę lał w trakcie mopowania. Bo dywanu raczej nie, się nie mopuje.
0: Co najwyżej się pierze, ale to...
1: Co najwyżej się pierze, tak. Więc
0: no
1: ja
0: ten odkurzacz, jak rozumiem, tego nie potrafi.
1: Tak, ja nie używam pojemnika do mopowania, no bo mi zwyczajnie potrzebne. Ja mam tak mało podłóg gołych, bo tu głównie jest dywan w tym studiu, więc raczej więcej bym sobie zaszkodził niż pomógł. To też ten pojemnik leży w kartonie, ale pokażę mniej więcej, o co chodzi, bo choć te funkcje są nieaktywne, to je widać. Tam można sobie za pomocą suwaka właśnie ustawić siłę wody i wyrzut tej wody, ile ma jej iść na minutę, sekundę, coś tam takiego, nie? No i co? No i w tym pojemniku również jest filtr HEPA zainstalowany, który jest rozbieralny, że tak powiem, do części pierwszych. Można naprawdę ten filtr dokładnie wyczyścić. On się składa z czterech czy z pięciu części i wszystkie można wyjąć i wyczyścić. On się znajduje pod taką klapką. No i wsuwamy pojemnik, odkurzacz kładziemy na podłodze, odpalamy i jedziemy, nie? On ma parę funkcji. Jest do niego pilot też, oprócz aplikacji, dzięki której możemy nim sterować w telefonie. Można go podpiąć do asystenta Google, co niniejszym uczyniłem. Ma jeszcze pilota. Pilot, że tak powiem, przewidziano po to, żeby na nim ustawiać różne rzeczy. To są rzeczy dla osób widzących, ale funkcje dla podstawy też są. Do tych funkcji już wzrok niepotrzebny. Tutaj wzrok jest potrzebny do pilota, jeśli oczywiście używamy pilota, bo w aplikacji możemy zrobić to samo, co na pilocie, ale załóżmy, że nie mamy pod ręką telefonu, więc mamy pilot. I jedno, czego nie możemy zrobić w aplikacji, a możemy zrobić tylko w pilocie, to jest ustawienie zegara. Bo tutaj mamy opcję ustawienia zegara takiego, który nam pokazuje, która jest godzina i na
0: I
1: tej podstawie...
0: do czego ten zegar się może przydać właśnie?
1: Ten zegar może się przydać do tego, że pilotem, tudzieżby aplikacją, ustawiamy harmonogram, o której ma wyjechać, kiedy, ile razy i tak dalej. To możemy ustawić w pilocie, możemy ustawić w aplikacji. Ale zegar, czas bieżący tylko w pilocie możemy ustawić, niestety.
0: Rozumiem.
1: Bo pilot ma wyświetlacz. Wprawdzie taki ciekłokrystaliczny, LEDowy, na którym ja niestety nie widzę nic, więc tu musiała mi osoba widząca pomóc. No więc zegar w pilocie, reszta można w aplikacji. Ten odkurzacz ma dwa tryby, ręczny i pełną obsługę. Ręczne sterowanie tym odkurzaczem jest realizowane tak jak w samochodach na baterię. Mamy joystick, prawo, lewo, góra, dół.
0: I sobie nim sterujemy.
1: I sobie możemy nim sterować jak chcemy. Jeśli na przykład uznamy, że no nie chcemy, żeby ten odkurzacz za bardzo nam się tutaj panoszył, to możemy nad nim mieć kontrolę za pomocą pilota. Albo możemy wybrać tryb automatyczny. Tych trybów jest 4 albo 5 albo 6, już teraz nie pamiętam. To w telefonie się okaże, bo tam są wyświetlone. I mamy tryby, cokolwiek one znaczą. Jeden nazywa się Edge.
0: Czyli coś nazywa... związanego z krawędziami, tak. Przypuszczam.
1: Drugi się nazywa spot.
0: Spot to jest jedno konkretne miejsce. To przynajmniej te dwa tryby, to znane mi są z rumby. Mianowicie czyszczenie przy krawędziach, czyli czy ma czyścić przy krawędziach, czy ma jeszcze dodatkowo przejeżdżać przy krawędziach pomieszczenia, to znam. Przynajmniej tak się w przypadku rumby zachowuje. Natomiast spot to jest taki tryb, co do którego rumba też ma dedykowany przycisk i polega to na tym, że ten odkurzacz kręci się w jednym miejscu w promieniu mniej więcej metra. To jest przydatne w przypadku, kiedy na przykład coś rozsypiemy. Mąkę, cukier, no po prostu coś zabrudzimy, jakieś jedno konkretne miejsce i nie ma w tym momencie potrzeby, żeby sprzątać całe mieszkanie, ale chcemy się zdecydowanie skupić na tym konkretnym obszarze i do tego używamy trybu spot.
1: Potem mamy tryb auto i tryb klient oraz tryb max.
0: A to już ciekawe, czym się charakteryzują te tryby. Auto, no to przypuszczam, że on sobie na podstawie
1: czujników... On robi wtedy wszystko
0: czujników.
1: Łącznie z Edge'em, ze wszystkim.
0: Na podstawie
1: tryb
0: czujników
1: Max
0: będzie
1: i Standard to są tryby, które powodują różne rzeczy. Tryb Standard rozkręca silnik, który po prostu powoduje fakt wciągania, tak, na full. I wykrywa dywan. Tryb Max robi podobną rzecz, ale bez dywanu. On po prostu, gdzie wjedzie, to i tak na full wszystko ciągnie, nie? Nieraz już mi się podczas używania tego odkurzacza zdarzyło, że nie jeden kabel mi już wciągnął. I musiałem z nim walczyć. Raz mi się tak zaplątał w kable, że kabel wszedł mi w te koła duże, które jeżdżą i w żaden sposób nie mogłem tego jakby stamtąd wyciągnąć.
0: No tak, a to jest bardzo uciążliwe, kiedy w te koła zaplącze się kabel, a jeszcze gorzej jest, kiedy zaplącze się w nie coś cienkiego, jakaś na przykład żyłka albo jakiś cienki przewód. To już w ogóle zaczynają się niefajne rzeczy.
1: Ja miałem to szczęście, że kabel, który się zaplątał w to koło, to był kabel, który był sztukowany, więc mogłem go po prostu urwać i wyciągnąć, bo w inny sposób nie widziałem możliwości, żeby to stamtąd wyciągnąć. Chyba musiałbym cały odkurzacz rozkręcić.
0: Prawdopodobnie tak, niestety.
1: W tym momencie. No, ale dobrze, że to był sztukowany kabel, bo to był kabel od jednego z głośników. Był trochę za krótki, więc dosztukowałem, żeby był dłuższy i w tym momencie mogłem go urwać.
0: Się udało.
1: Się udało, tak. Natomiast właśnie w ogóle trzeba uczulić ludzi kupujących takie odkurzacze, żeby no nic na podłodze nie leżało, tak? Takiego, nie wiem, jakieś nici, jakieś kabelki cieniutkie, jakieś coś, bo to wszystko zostanie nawinięte na główną szczotkę, no i niestety odkurzacz powie, nie będę działał dalej i do widzenia, nie?
0: I zdecydowanie działać przestanie po prostu, tak, zablokuje się.
1: Ja spróbuję zasymulować taką rzecz, bo ten odkurzacz ma jeszcze dodatkowe rzeczy. Jak jest ciemno, powiedzmy, i światło jest zgaszone, to on ma, nie wiem dokładnie co to jest, bo nie mogę podejrzeć, bo jeśli go podniosę, to on wszystko wyłącza. Ale albo jest jakaś dioda, albo laser, albo coś, który uruchamia się, jak jest ciemno i podświetla mu pod spodem, co ma robić, nie? Jakby rzuca mu światło na dywan, czy tam na tą powierzchnię sprzątającą. Ale to tylko, jak jest ciemno.
0: Okej, okay, Krzysztofie, pytanie moje kolejne jest takie. Jak to z tym odkurzaczem jest, jak my go dostaniemy? Wspomniałeś, co otrzymujemy w komplecie, ale czy to jest tak, że jak on do nas przyjdzie, to my go już możemy używać, czy coś jeszcze trzeba do niego włożyć, poskładać go jakoś?
1: Nie, jak on już jest złożony, poskładany, tylko trzeba główny wyłącznik uruchomić i tyle. Co jeszcze dostajemy? No właśnie odkurzacz, no i bazę ładującą. To jest akurat odkurzacz bez tego samoopróżniania się. I tutaj są dwie fajne rzeczy, znaczy dwie. Jedna fajna rzecz w dwóch, że tak powiem, przedmiotach. To znaczy mam na myśli te pojemniki, bo te pojemniki, nie wiem jak w rumbach, ale tutaj jeden pojemnik ma 500 ml na śmieci. Więc to jest duży pojemnik.
0: No w rumbie jakiś on duży nie jest, ale przyznam szczerze, nie pamiętam pojemności.
1: 500 ml to prawie pół odkurzacza zajmuje po włożeniu ten pojemnik tam od spodu, nie? Odkurzacz jest zaopatrzony również w zderzaki, takie ruchome, one się chowają albo wychodzą, w zależności co się tam stanie. Jak uderzy w przedmiot, no to ma taki system antyuderzeniowy, że wie, że uderzył w coś i się wycofa i ten zderzak się schowa, jak uderzy. Co jeszcze? Ma oczywiście możliwość skanowania pomieszczenia, tak jak większość odkurzaczy, ale niestety, albo stety, na samym odkurzaczu nie ma nic do obsługi. To znaczy, no są generalnie trzy przyciski, ale one są dotykowe, więc dla osoby niewidomej niewiele one znaczą, bo nawet nie jesteś w stanie ich namierzyć, gdzie one są. Jeśli jesteś osobą widzącą, to te przyciski się świecą. Więc no, po widzącemu da się jakoś tam namierzyć.
0: Czyli w ogóle w tym odkurzaczu przyciski wszystkie są dotykowe, czy jak to jest?
1: Tak.
0: A włącznik?
1: Włącznik jest fizyczny.
0: Okej, okay, tyle dobrego.
1: Od spodu. No i co jeszcze? Z góry jest, przepraszam, ten odkurzacz zakryty takim jakby szkłem hartowanym, pod którym wszystko się dzieje. Tam podejrzewam też są jakieś czujniki. No i wygląda generalnie do złudzenia jak rumba. Też jest okrągły, jak każdy z tych odkurzaczy. Posiada trzy szczotki, dwie takie, jak ja to mówię, wiatraczki i jedną główną szczotkę, taki wałek.
0: Tak, te szczotki akurat na przykład w moim przypadku jest tylko jedna szczotka z jednej strony, ale rzeczywiście te szczotki, zadaniem tych szczotek, tych wiatraczków, jak to określasz, jest zgarnianie śmieci, zgarnianie ich, nadgarnianie ich na tę szczotkę główną, która po prostu wciąga je do wewnątrz odkurzacza. I tak to działa. Najpierw po prostu ta szczotka obracająca się, ten wiatraczek nam po prostu zgarnia te śmieci, on potem sobie rumba jakby jeszcze bardziej podjeżdża, szczotka ta gumowa, ten walec łapie te śmieci już dodatkowo i zasysa do wewnątrz. Tak to mniej więcej działa i przypuszczam, że w przypadku twojego odkurzacza jest podobnie, a że są dwie szczotki, no to tym lepiej, bo jest w stanie zgarniać te nieczystości z obu stron. Bo przypuszczam, że one są jakby po obu bokach, tak?
1: Tak, z przodu odkurzacza. Mhm. A ta druga jest jakby trochę z tyłu, ta główna, ten walec.
0: No tak. Ale a te dwie? Bo te wiatraczki są dwa, jak wspomniałeś, tak?
1: Tak, są dwa.
0: I są po lewej i prawej stronie.
1: I po prawej stronie, tak.
0: No.
1: Między stykami, które powodują wjazd na bazę, nie?
0: Tak jest.
1: No i to tak wygląda. Ja pamiętam, że jak go włączyłem pierwszy raz, a napisane w instrukcji było, że pojemnik należałoby wymieniać raz na dwa tygodnie. Jak ja go włączyłem pierwszy raz, to się za głowę złapałem, bo pojemnik po tym przejeździe jednym już był pełny.
0: No, czyli opcje są dwie. Albo odkurzacz jest naprawdę bardzo dobry, albo no, było co sprzątać, albo dawno nie było sprzątane u kolegi.
1: No, pewnie tak. Nie wiem, jak u ciebie z rumbą, ale ten odkurzacz ma 3000 paskali uciągu. Słyszałem, że rumba ma więcej.
0: Powiem szczerze, no to są takie dane techniczne, których bez zerknięcia w jakąś specyfikację nie przytoczę. Ale trzeba przyznać, no ja powiem szczerze, radzi sobie, tak? Radzi sobie tutaj u nas.
1: Także, no powiem, że no trochę rzeczy mi się w tą główną szczotkę wkręciło i było co robić przy jakby oczyszczaniu. Nawet nie wiedziałem, że takie rzeczy na podłodze mam. Bo jakieś tam opaski do kabli mi wciągnął. Aha. Jakieś tam różne rzeczy, a to są takie, wiesz,
0: no tak jak to
1: rzeczy
0: się wkręci, to tak, to potem jest trochę zabawy. Ale jak rozumiem, jeżeli tak się stanie, to można taką szczotkę i zarówno te obrotowe, te wiatraczki, jak i tę gumową, ten walec, tak, to można wyjąć i
1: tak, one są pod
0: problemu.
1: Taką jakby klapką z otworem na tą szczotkę i można tą klapkę otworzyć i wyjąć. Mhm. I wyczyścić, także tutaj problemu nie ma.
0: Jedyna rzecz, i to tak uczule, przynajmniej z rumby, z perspektywy rumby, i podejrzewam, że w twoim przypadku, twojego odkurzacza może być podobnie, że w niektórych sytuacjach ta szczotka, ta okrągła, ten walec, jeżeli trafi na coś, co będzie mało elastyczne, co będzie twarde, będzie nieco większe, jak na przykład jakaś tam, no prosta, pierwszy przykład z brzegu, gałązka jakaś na przykład, gdzieś tam powiedzmy coś mogłoby z jakiejś rośliny nam na przykład spaść albo podobne rzeczy, to taka szczotka może się trochę odkształcić. I ona już może nie być taka jak pierwotnie. Zbierać będzie nadal, ale będzie trochę wyglądać inaczej, no i za jakiś czas trzeba będzie ją pewnie wymienić.
1: Ja nie wiem, jak u mnie jest z serwisem tego odkurzacza, ale wiem, że Rumba w Polsce posiada swój serwis.
0: Tak, i do tego sprzętu można każdą część tak naprawdę wymienić. Kółka, przednie, tylnie, szczotki, tam wszystko, wszystko.
1: Nie wiem, jak w przypadku proscenika jest. Jakby bardziej zainteresował mnie ten odkurzacz pod względem ceny, bo 780 zł to nie jest znowu tak dużo, w przeciwieństwie do rumby, która ponad 1000 kosztuje, taka najtańsza. No i w zasadzie serwisem się nie zajmowałem, bo doszedłem do wniosku, że tak naprawdę to co tu się może popsuć? Trzy szczotki, kółeczka, nie wiem jakim trzeba być brutalem, żeby coś w tym uszkodzić.
0: Wiesz co, no właśnie one nie tyle się popsują, co z czasem się mogą zużyć. I no, producent, przynajmniej w przypadku rumby i podejrzewam, że w przypadku porscenika też, nawet zaleca, żeby co określony czas, różne części mają różny czas przydatności i oczywiście tu też warto polegać na zdrowym rozsądku, tak? Bo jeżeli widzimy, że jest wszystko ok, no to nie ma sensu tego w żaden sposób wymieniać, ale że po jakimś czasie taka na przykład szczotka może zbierać gorzej. Jakieś tam powiedzmy kółko, zwłaszcza to przednie, może się też zużyć i nie jeździć, nie obracać się już tak, jak to było na samym początku. I tego typu części no, po prostu się wymienia.
1: No możliwe. Może się zainteresuję serwisem, ale pewnie nie prędko, póki to działa. 6000 machów chyba, tak się to określa, ma bateria w tym odkurzaczu.
0: Ale na odkurzanie, na taki powiedzmy proces wysprzątania twojego mieszkania, jak rozumiem, na jednym ładowaniu
1: 120 minut na jednym ładowaniu. Więc spokojnie. Odkurzacz w trakcie sprzątania pokazuje, ile metrów posprzątał, w jakim czasie. Wyświetla tryb naładowania baterii w trakcie pracy i poza nią. Pokazuje wszystko na telefonie, co się z nim dzieje. Można go zlokalizować sygnałem. Jedyny minus, który on ma pod względem takich różnych gadżetów, że to tak nazwę, to taki, że nie gada. Tak
0: no
1: jak
0: tak,
1: Rumba.
0: Rumba gada, chociaż ja powiem szczerze, że ja na przykład miałem problem na samym początku, żeby Rumba przemówiła w języku polskim. Tak się nieszczęśliwie złożyło, że aplikacja do sterowania tymi odkurzaczami, no najzwyczajniej w świecie po prostu nie zawierała w sobie możliwości pobrania języka polskiego. To znaczy nie wyświetlała się lista języków. Musiałem poczekać jakiś miesiąc chyba, aż przyjdzie aktualizacja aplikacji iRobot, żeby wyświetliła się lista języków i żeby mógł język polski załadować do urządzenia. Bo domyślnie mówił po angielsku.
1: No tutaj nie ma w ogóle języków do wyboru. To jest dość prosta aplikacja, aczkolwiek trochę funkcji posiada. No ale nie gada. Za to wszystko sygnalizuje dźwiękami różnymi. W różnych tonacjach i w ogóle w różnych konfiguracjach. To tak jakby zastępuje nam mowę. O.
0: To ja zapytam, Krzysztofie, tak. Ty wspomniałeś o tym, że odkurzacz posiada przyciski dotykowe. Czy jest jakaś opcja, żeby sobie je na przykład oznaczyć? Czy one się wyświetlają w różnych miejscach tego urządzenia?
1: Nie, no można je oznaczyć. One są tylko dwa, bo trzeci to jest... znaczy, no są trzy, ale... Jeden jest do wyłączenia zupełnego, bez konieczności wyłączania go wyłącznikiem głównym. Drugi przycisk to jest do pełnej jakby obsługi, którą realizuje się przez asystenta Google, czyli on tam jest domyślnie zapięty ten tryb auto. No i trzeci przycisk to jest Wi-Fi przy parowaniu, czego jakby nacisnąć.
0: No a to jest bardzo istotne i powiem szczerze, jak dla mnie, to jest bardzo duży minus tego urządzenia, bo skoro tak on działa, to my nie jesteśmy jako niewidomi w stanie samodzielnie go sparować.
1: No tak, dlatego ja przy pierwszym parowaniu pojechałem do znajomego i sparowałem go u niego. I tutaj, nie wiem, nazwać to można plusem czy minusem, jak już to zrobiliśmy u znajomego, przyjechałem do siebie do domu, to ten odkurzacz się okazało, że działa tak jak wszystkie urządzenia na Wi-Fi do inteligentnego sterowania, czyli jakby to nazwać, no na przykład wyłącznik swój, który instalowałem jakiś czas temu do sterowania światłem, to nie jest tak, że dotkniemy sobie coś i damy, żeby się sparowało i już. Tutaj to polega na tym, że to urządzenie ma swoją wewnętrzną sieć Wi-Fi i ona nam się pokazuje na liście sieci.
0: Aha.
1: I trzeba najpierw urządzenie sparować z tą siecią, a dopiero potem przełączyć się na swoją sieć.
0: Rozumiem. I przez to, że miałeś włączone to urządzenie, że już było wciśnięte to Wi-Fi...
1: Tak, to nie musiałem tego robić.
0: To nie musiałeś tego robić, tylko po prostu wybrałeś już tę sieć i mogłeś dzięki
1: już,
0: temu...
1: Tak,
0: on się połączył. Ale to moim zdaniem jednak jest spory minus, ale może spróbujesz dla naszych słuchaczy powiedzieć, gdyby ktoś się jednak uparł, gdyby ktoś stwierdził, że spróbuje... to może spróbujesz powiedzieć, gdzie jest ten przycisk Wi-Fi, jak należy go szukać?
1: Przycisk jest na, jakby to powiedzieć, jeśli odkurzacz jest okrągły, to przyciski nie są umieszczone wzdłuż krawędzi, tylko jakby do środka tego koła, nie? Tak jest pierwszy przy krawędzi, drugi jest obok, bliżej środka i trzeci jest obok tego, też bliżej
0: czyli
1: środka.
0: Czyli są średnicą tego koła, tak?
1: Tak. I Wi-Fi przycisk znajduje się jako ostatni, najbliżej środka.
0: Czyli on jest tak po środku?
1: Na końcu.
0: A na końcu...
1: Na końcu tych trzech.
0: Tych trzech. Ale on jest po której stronie?
1: Jakby... Po prawej.
0: Po prawej?
1: Po prawej. On jest po prostu najbliżej środka koła.
0: Po prawej, kiedy urządzenie mamy w jaki sposób?
1: Na podłodze leży płasko.
0: No dobrze, ale jak jest zwrócone do nas?
1: Wtedy, kiedy wszystkie te przyciski mamy po lewej stronie.
0: Dobrze, ale przycisków nie znajdziemy, Krzysztofie, więc zapytam o jakiś punkt odniesienia. Szczotki na przykład, te okrągłe, są przodem do nas, te wiatraczkowe szczotki. Tak, no bo musimy sobie tak z tym poradzić.
1: Tak, to przodem, tak. Przodem do nas są wiatraczki.
0: Są wiatraczki, czyli szukamy tego przycisku jakby bardziej po prawej stronie, bliżej środka tego...
1: Po lewej, powiedzmy po lewej, ale po prawej. Znaczy bliżej środka, bo wszystkie przyciski są po lewej stronie.
0: Po lewej
1: wtedy.
0: Stronie, tak, ale są trzy, więc tak odliczamy sobie gdzieś tam i szukamy bardziej na prawo od... znaczy na lewo od środka tego koła, ale dajemy sobie przestrzeń na trzy przyciski. O, w ten sposób.
1: Dokładnie. I każdy przycisk, ale to bardzo, bardzo cichutko wydaje z siebie takie piśnięcie. Mhm. Więc jak namierzymy jakiś przycisk, to jakieś 2 centymetry od siebie jest następny i 2 centymetry jest następny, nie?
0: A jakie to są jeszcze te dodatkowe przyciski? To jest Wi-Fi i co tam jest jeszcze?
1: Wi-Fi, auto i włączanie i wyłączanie takie normalne, nie? Takie nie tym głównym. Mhm. Tylko tak jakbyś, no jak przytrzymasz dłużej, to po prostu gaśnie wszystko, nie? Ale nie jest to wyłączone tym głównym wyłącznikiem.
0: Czy w trakcie konfiguracji tego odkurzacza to Wi-Fi, to trzeba jakoś dłużej przytrzymać, czy wystarczy
1: nie, wystarczy go dotknąć,
0: raz.
1: Ono miga przez 5 sekund i w tym momencie trzeba zdążyć się sparować.
0: Czyli tak najlepiej wydaje mi się, że namierzyć sobie, najpierw przed włączeniem tego urządzenia, to namierzyć sobie tę średnicę tego naszego koła i teraz włączyć i przesuwać ręką, palcem od prawej strony. W lewo.
1: I bardzo dobrze słuchać, bo to cichutko piszczy.
0: I po prostu próbować, dotknąć, zadziała. Być może.
1: Dokładnie.
0: No powiem szczerze, jest to spory minus jak dla mnie.
1: No jest, tak, ale da się, mówię, z osobą widzącą ogarnąć, bo to jest tylko ten jeden minus,
0: tak,
1: jeśli
0: tak,
1: chodzi
0: tak.
1: o... Tam nic więcej się nie robi. Jak już sparujesz, to resztę robisz aplikacją w telefonie.
0: No tak. I jak z dostępnością aplikacji?
1: Bardzo dobra. Pokażę.
0: Okej.
1: W pilocie mamy to samo, co w aplikacji, plus ustawianie zegara.
0: A jak rozumiem, na pilocie nie ma przycisku Wi-Fi?
1: Nie ma.
0: Szkoda.
1: Nie ma. Jest tylko w odkurzaczu. Przycisków mamy samych 2, 4, 6, joystick, 8. 8 przycisków plus joystick, nie?
0: Mógłbyś omówić te przyciski?
1: No to w aplikacji pokażę, bo to jest odzwierciedlenie.
0: Okej.
1: Okay. Ty jest ten Edge, Max, nie?
0: Aha, czyli po prostu te tryby.
1: Tak, i mogę go, że tak powiem, zagonić jednym przyciskiem do ładowarki. Aha. Jak stwierdzam, że jednak posprzątał i już nie chcę, żeby mi sprzątał, to naciskam przycisk i on wjeżdża do ładowarki.
0: Czyli jest ten przycisk Home tak zwany.
1: Dokładnie. On się nazywa Searching, coś takiego. I też w aplikacji on pokazuje, czy on jest się ładuje, czy jest naładowany, ile jest naładowany. Także wszystko jest tutaj pokazane. Pilota nie widzę jakby sensu opisywać, dlatego że tak jak mówię, wszystko jest to samo w aplikacji. Pilot działa na dwa razy AAAA.
0: Aha.
1: To tak na marginesie. Baterie dostajemy w komplecie.
0: O, to miłe akurat.
1: Tak, jest w takim worku, w którym jest pilot, takim podłużnym, i w tej komorze, gdzie jest pilot, jest tylko pilot, a za pilotem jakby w dnie worka jest doczepiony taki mały woreczek z bateriami. Także tak wygląda.
0: Okej. No to Krzysztofie, to co, przejdźmy może do prezentacji samej aplikacji. To chyba
1: tak jest.
0: Będzie istotne dla naszych słuchaczy. Będziemy pokazywać ją na Androidzie.
1: Tak, na Androidzie.
2: Nowe powiadomienie od Unigrate. You got a new visitor on your profile.
1: To nie to.
2: Ekran główny, Facebook.
1: Nie Facebook.
2: Ekran główny, 2 z 3. Ekran, Red here. Tap, Bol, Audioteka. Vinted, Twitter, Newpipe, AliExpress, Allegro Lokal, KFC Polsk, Kurbot, Apple Music, Onet Poczta, telefon.
0: No to teraz szukamy. Zobaczymy.
1: Dobra, już wiem.
0: Jak się ta aplikacja nazywa w ogóle?
1: Prostenik.
0: Prostenik, okej.
2: Folder od Razer, Offend, Shaza, Mobywa, O, Razerio, Lookout, Air Music, Scanner kodu, Smart Life, Seeing Assist, Disk, Dyktafon, Seeing, Strop, VLC, Invis, Pogoda, TOTUPO, Viber.
1: Trochę tego mam.
2: Vinted,
0: tak Novo, jest.
2: Home, Dotfalker Pro, Prostenic.
0: O, jest.
1: Jest.
2: Prostenic Prime Day, Equilins, Apto 50% off.
1: Aplikacja.
2: 12 jul, wstecz przycisk.
1: Aplikacja po odpaleniu jest bardzo niepozorna.
2: Community. Home.
1: Na dole mamy takie zakładki.
2: Community. Home. Community. Store. Profile.
1: I tyle. I teraz tak. To są zakładki na dole. Na górze tej aplikacji, jak dotkniemy ekranu na górze.
2: Przycisk. Banner delete i przycisk. Video, Recipe, After Sales, FAQ, LK Recharge Complete.
1: To już jest odkurzacz. Tam w tych przyciskach na górze to są dokumenty, które pokazują w różnych językach, jak tego odkurzacza używać w wersji wideo, taki YouTube trochę.
0: Takie
1: budowany.
0: Poradniki. Mhm.
1: Takie poradniki. No i tutaj te piknięcia, to banerek nam się przesuwa, więc on jest dla nas mało istotny. Odkurzacz sobie nazwałem Elka, złośliwie. No ale cóż, też można. Domyślnie był nazwany modelem, czyli 850T.
0: Aha.
1: I teraz tak, wchodzimy w ten odkurzacz. O, tutaj jest napisane, że jest kompletnie, już jest naładowany.
0: Naładowany. Mhm. Jak rozumiem, nie ma polskiego interfejsu.
1: Nie ma.
0: Okej.
2: Okay.
1: I mamy dwie opcje ustawień.
2: Wynakt, clear, back, clear, przycisk, LK. Recharge complete. Ink D5, setting, przycisk.
1: To są pierwsze ustawienia.
2: Prostenic.
1: I tu mamy.
2: Restart the device.
1: Tak, to wiadomo.
0: Restart, tak. Przycisk do ponownego uruchomienia.
2: Resta consumables record.
1: tutaj nam się wyświetlają, taki dziennik to jest.
0: Kiedy dziennik z użycia, tak? Której... Użycia, co tam się działo, o której, tak. Jak.
1: Mhm, błędy, takie raporty. Niebłędy, jakieś takie.
2: Positioning device.
1: Tu mogę sprawdzić, gdzie jest odkurzacz. Na przykład nie wiem, czy to będzie słychać, bo on jest
0: zaraz
1: pod...
0: zobaczymy.
1: W ładowarce pod biurkiem, ale...
0: Jest, słychać.
1: No, to jak na przykład nie wiem, gdzie on jest, a nie ma go w ładowarce, to go mogę zawołać.
0: I on wyda ten dźwięk.